0: Śródmieścia nową przestrzeń, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców pod względem przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej, ale także usług, które będą się tu znajdowały i przyciągały mieszkańców oraz osoby z zewnątrz. Liczymy na to, że na końcu mola pojawią się usługi kultury.
1: Pojawi się wszystko, zapewnia prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Wiesław Malicki.
2: Wykorzystanie nowej wizji i starej rzeczywistości to będzie wartością dodaną i ten kontakt z morzem, z tymi statkami, z tymi jachtami, myślę, że to wszystko da w rezultacie piękny symbol Gdyni.
1: W jakiej formie? To zależy od architektów. Konkurs na wizję molo rybackiego potrwa pół roku. Od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach, wynika z prognoz IMGW. Jak podkreślają synoptycy, wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Klimatolożka z lubelskiego UMCS-u, dr Agnieszka Krzyżewska, podkreśla, że według prognoz dni będą upalne, a noce tropikalne.
3: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, co bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
1: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy, a że ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne, to wszystko może się jeszcze wydarzyć. Najcieplej będzie w nadchodzącym dniu na krańcach zachodnich, do 27 stopni, około 24 pokażą termometry w centrum, a maksymalnie 21 będzie na północy. Nieco chłodniejszy dzień będzie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 21 stopni Celsjusza. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca, choć miejscami zachmurzenie może wzrastać nawet do dużego, to padać nie powinno.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Jesteś studentem, nie uczyłeś się, masz do napisania egzamin, licencjat albo magisterkę. Za chwileczkę nauczymy, jak napisać i nie dać się złapać, czyli kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć, część pierwsza. A kochana to oczywiście pani doktor Iga Kazimierczyk, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Uczelnia Korczaka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu.
5: No bo pani jest jak gdyby w tej walce dobra ze złem.
6: Tak,
5: i to
6: nierównej.
5: Ale być może kiedyś ta walka była pomiędzy różnymi stronami, a dzisiaj rozumiem, że ta walka jest pomiędzy aplikacjami, algorytmami, a po jednej stronie siedzi przykładowy student, po drugiej stronie siedzi przykładowy wykładowca i każdy z nich ma do swojej dyspozycji narzędzia i te narzędzia sprawdzają inne narzędzia. Czyli jedne narzędzia sprawdza, czy to drugie zostało napisane przez narzędzie, czy przez osobę przy pomocy narzędzia, albo może przy pomocy innego, a tamto mówi, to ja chcę takich narzędzi, żeby tamto narzędzie się nie zorientowało, że ja tego narzędzia użyłem.
6: Tak, i tak się bawimy w kotka i myszkę. No rzeczywiście to jest sytuacja dosyć trudna, dlatego że studenci i studentki, uczniowie, uczennice próbują sobie optymalizować czas. No skoro jesteśmy w systemie, który premiuje wyniki, oceny, premiuje dobrze napisane prace czy świetnie zdane egzaminy, no to naturalne jest to, że studenci jakoś próbują sobie ten czas oszczędzić i dowieść najlepszy wynik. No ale po drugiej stronie są nauczyciele, nauczyciele szkolni, nauczyciele i nauczycielki akademicy. No i właśnie robimy taką robotę detektywistyczną, żeby zorientować się, czy po drugiej stronie był człowiek, czy maszyna.
5: No dobrze. Pani doktor Aleksandra Korczak, która była cytowana, kiedy pokazano jej rozszerzoną maturę z polskiego, napisaną przez ChatGPT, mówiła, że nie da się odróżnić. W komentarzach stwierdziła między innymi, że to nie jest kwestia tego, czy to ją cieszy, czy napawa rozpaczą, że sztuczna inteligencja tak mogła pięknie to napisać, bo w edukacji nie chodzi o wypracowanie, tylko o rozwój jednostki.
6: No tak, tak rzeczywiście jest, tylko w momencie, w którym akurat to, o czym pan redaktor mówi, czyli ten eksperyment z napisaniem matury przez model językowy, no też pokazuje w ogóle sens egzaminu maturalnego. Tam zresztą,
5: czyli że nie ma żadnego?
6: No, że on jest trochę nie dzisiejszy, dlatego że egzamin maturalny, ten eksperyment, który recenzowała pani doktor Korczak, on nie sprawdza czynnika ludzkiego, tylko umiejętność odtwarzania pewnych wzorców i schematów, za które są po prostu punkty, więc tutaj tutaj sztuczna inteligencja poradziła sobie super, ale rzeczywiście w edukacji, w pedagogice, w wychowaniu chodzi o ten element ludzki, o uczenie kreatywnego myślenia, współpracy, komunikacji, o rozwój kompetencji interpersonalnych i społecznych. No jeśli tu oddajemy się we władzę sztucznej inteligencji...
5: Zaraz, pani doktor, no ale we władzę, no bo to trochę tak jakby pani, nie wiem, karała ósmoklasistę, że nie ma prawa jazdy, ale potrafi jeździć samochodem. Na pewno mu się to nie przyda w życiu, prawda?
6: Tylko pytanie, czy on rzeczywiście tam samodzielnie jeździ, czy został dowieziony, tak?
5: No ale jasne,
6: to jest to.
5: No i teraz tak, zobaczmy. Świat, nowy świat przed nami, otacza nas nowy świat. Już my w ogóle nie wiemy, o co w tym świecie chodzi. I teraz, czy ktoś, kto cudownie spromptował, użyję brzydkiego słowa, model językowy, żeby wypluł, to kolejne słowo, atrakcyjną pracę, która zachwyci egzaminatorów, ma większe szanse w świecie, czy ten, kto przyjdzie i powie, czyli jest zacniej, skoro duch się kłoni, niż kiedy w pełnym złego oceanie, coś tam, nieszczęściu się broni, umrzeć to zasnąć.
6: Wydaje mi się, że to się zmienia i że to jest ostatni moment na takie cwaniactwo LLM-owe, czyli żeby dostarczać nam egzaminatorom czy nauczycielom takie prace, bo to jest bardzo efektowne i my rzeczywiście w tych pierwszych momentach, kiedy czytaliśmy takie prace, myśleliśmy, wow, ale elokwentne, wow, ale literatura. A teraz, kiedy sprawdzamy pracę, szukamy tam, zresztą tak jak dr Korczak, szukamy tam czynnika ludzkiego. I cieszą nas prace, czy cieszą nas takie wytwory naukowe, w których pojawiają się błędy, w których pojawiają się niepełne albo kulawe zdania.
5: No dobra, czyli świetna praca AI, teraz proszę wrzuć co 10 zdań błąd, żeby niech pani doktor...
6: Niech to popachnie człowiekiem. Tak. No ale też dosyć łatwo jest, państwo, którzy to taka przestroga, ale poza anteną rozmawialiśmy o tym, że może zrobimy taki poradniczek, jak nie korzystać z AI.
5: Tak będzie w drugiej części naszej rozmowy, ale mnie to, powiem szczerze, zastanawia, że protestują nauczyciele i wykładowcy.
6: Tak.
5: Dlatego, że powinni protestować, wie pani kto?
6: Kto?
5: No ci, którzy za pieniądze tę pracę pisali do tej pory.
6: Przecież to im pracę
5: zabrał AI.
6: Tak. Ogromny rynek rzeczywiście.
5: Ci, którzy te magisterki pisali, licencjaty.
6: Ale oczywiście przecież nic takiego się nie działo. Nie możemy mówić takich rzeczy na głos. Nic takiego się nigdy nie wydarzyło. Ale protestują nauczyciele, zwłaszcza protestują nauczyciele, akademicy, którzy pracują w zawodach społecznych, to znaczy ci, którzy uczą pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, psychologów. Czyli ludzi, którzy w przyszłości mają pracować z człowiekiem, a nie tylko z dokumentem, a nie tylko z papierem, dlatego że dla nas tak naprawdę kluczowe w kształtowaniu kompetencji zawodowych jest umiejętność pracy z drugą osobą, a nie pokazanie nam, że fantastycznie posługuje się maszyną do pisania tekstów.
5: No dobrze, ale jeżeli tego się ode mnie wymaga, no to czy można mi się dziwić, że staram się... zaspokoić wykładowców. Tak, jeżeli chcą ode mnie zgrabnie napisanego wypracowania na temat, który nie dotyczy świata, tylko właściwie nie wiem czego, no to...
6: Tak, ale wykładowcy, proszę państwa, my nie śpimy pod kamieniem w piwnicy. My też
5: nie wszyscy,
6: ale już coraz więcej nas przychodzi przez to przebudzenie. My też, nie zmieniając wymagań, zmieniamy też trochę kryteria. To znaczy, to już nie jest moment, w którym wykładowcy będą zadowoleni, że dostają bardzo długą, wyglądającą na pieczołowicie przygotowaną pracę. My z tego nie będziemy zadowoleni, dlatego że rzeczywiście, no niestety, prawdopodobieństwo statystyczne, że ta praca wyszła z maszyny, jest bardzo wysokie, więc raczej wolimy już sprawdzać studenta w praktyce. Wracamy do egzaminów ustnych. Proszę państwa, jesteśmy znowu w latach 80., jakby komputerów nie było i znowu zaczynamy rozmawiać o przeczytanych tekstach, o analizach danych tematów, o tym, co studenci zrozumieli z tego, co się pojawiło na zajęciach. To zaczyna się znowu liczyć.
5: Ja bym poszedł jeszcze w innym kierunku. Kiedyś nabyłem w Londynie taką książkę, która się nazywa 100 najważniejszych książek w haiku. I teraz każda z tych pozycji, czyli nie wiem, tam w poszukiwaniu utraconego czasu, Frankenstein i tak dalej, każda z nich to było tylko haiku. Czyli trzeba było całą esencję uchwycić w takiej minimalistycznej formie. No, gdyby na przykład pani powiedziała, dobrze, to zamiast jakiegoś długiego egzaminu, proszę, pan Tadeusz jako haiku.
6: No, to bardzo trudne zadanie.
5: No, maszyna chyba by się wyłożyła, czuję.
6: Maszyna by się wyłożyła. Maszyna również wykłada się na takich sformułowaniach, jak proszę powiedzieć mi, co jest dla pani, pana najważniejsze w tym materiale. Co pana lub panią poruszyło. Co jest dla pani kontrowersyjne.
5: Proszę notować.
6: Zwłaszcza przy egzaminie ustnym jesteśmy w stanie, czy przy rozmowie indywidualnej, jesteśmy w stanie natychmiast stwierdzić, czy ktoś z tym tekstem, czy z danym zagadnieniem egzaminacyjnym rzeczywiście miał do czynienia, czy przygotował sobie gotowe odpowiedzi pod klucz generowane przez sztuczną.
5: Tak, no oczywiście studenci i uczniowie są wdzięczną taką tarczą, którą można walić, ale jak patrzę na różnego rodzaju tak zwane inby internetowe dotyczące bieżących wydarzeń, to jakimś dziwnym trafem zdarza się, że osoby, które w mediach, które w serwisach społecznościowych produkują takie długie, sensowne, pięknie argumentujące elaboraty, potem na nagraniach po prostu brzmią, jakby się dopiero co przebudzili. I tak myślę, to naprawdę jest ta sama osoba, która mówi a potem po prostu produkuje jakiegoś Prusta?
6: Tak, no zdarza się, że miewamy tremę, ale no niestety coraz częściej zdarza się, że mamy jakąś internetową personę, która jest wytworem dobrze spromptowanego asystenta w sztucznej inteligencji. No ale rzeczywiście te teksty, my pomału też, zwłaszcza ludzie, którzy czytali teksty dużo, tu się naprawdę kłania nawet czytanie lektur szkolnych i obcowanie z tekstami kultury, to widać. To znaczy my jesteśmy w stanie, pan redaktor i pewnie państwo jak słuchacie, też jesteśmy w stanie dosyć szybko złapać się na tym AI, ale to przecież nie jest, to jest AI. AI to jest AI, to nie jest prawdziwy tekst.
5: Wie pani co, czasami wolę AI niż niektórych polskich autorów i autorki.
6: No tak.
5: Doktor Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji Uczelni Korczaka także i rozmawiamy o modelach językowych, o sztucznej inteligencji, o narzędziach, których używają studenci i wykładowcy także. Wykładowcy do swojej pracy, ale także do sprawdzania tego, czy studenci nie używają. No więc tak, jeżeli ktoś planuje oszczędność czasu, racjonalnie podchodzi do swojego czasu i mówi, oj, tam będę czytał, i potem myślał, a potem pisał, bez sensu. Po prostu spromptuje program, algorytm i niech mi wypluje. To, uwaga, żeby nie dać się złapać, numer jeden na liście, a przekonała się o tym boleśnie pewna dziennikarka z Warszawy. Od czego, pani doktor, zaczynamy?
6: No, może od generowania całych prac istniejących książek.
5: Tak, czyli przypisy.
6: Czyli tego nie robimy. Czyli rzeczywiście, jeśli państwo piszecie pracę, jeśli piszemy pracę, to rzeczywiście staramy się zorientować w temacie, w którym jesteśmy i zaczynamy od fizycznego kontaktu z książką. Nawet nie przez ekran, tylko rzeczywiście wysilamy się, idziemy do biblioteki albo kupujemy sobie dowolną książkę na dany temat i sprawdzamy, co tam ciekawego się dzieje i naprawdę nawigujemy po literaturze tematu w takim oldschoolowym stylu.
5: Podpowiedź, protyp tak zwany. Książki, które w Polsce się ukazały, mają tak zwany numer ISBN i można sobie, jest nawet baza tych numerów, więc można sobie sprawdzić, czy dana książka istnieje, czy dany autor taką książkę napisał. A poza tym, jeżeli sobie taki numer ISBN wrzucimy do edytora tekstu, to często edytor tekstu nam zasie, mówiąc i po prostu wypełni wszystkie inne pola, czyli autor, wydawca, rok wydania i tak dalej, i tak dalej. Co bardzo przydaje się przy pisaniu właśnie tego typu tak prac.
6: Jest. Tak jest. I do tego możemy używać modeli językowych, żeby nam zrobił porządek w przypisach. Możemy też tego używać do researchu. To jest też taka rzecz, która się pojawia przy pisaniu artykułów, kiedy szukamy czegoś po hasłach kluczowych i prosimy, żeby nam model językowy podpowiedział jakąś literaturę tematu. No ale koniec końców znowu wracamy do metodologii lat 90. i 80., czyli fizycznie te publikacje musimy przejrzeć i zobaczyć, co nas tak naprawdę w tym interesuje. Dlatego, że modele językowe, nawet kiedy prosimy je o to, streść mi ten artykuł, to będzie streszczało w najprostszy możliwy sposób, niekoniecznie ten, który jest nam potrzebny. My musimy to rzeczywiście po prostu przejrzeć, żeby zobaczyć, co jest nam z tego potrzebne.
5: Wyobraźmy sobie, że student zaoszczędził sobie sporo czasu przygotowując pracę, pani tę pracę dostała, przeczytała i mówi, podejrzewam, że tu coś jest nie halo. Proponuję egzamin ustny. I teraz jakie ma pani przygotowane pytania, żeby dowiedzieć się, czy ten materiał został opanowany, czy został wygenerowany. Na jakie pytanie się przygotować?
6: Ja już w ogóle nie zadaję prac pisemnych. Jest to absolutnie daremny trud. Można sobie oszczędzić tego czasu. Nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeśli chodzi o pedagogikę, czy przygotowanie nauczycieli, dla nas tą kluczową kompetencją jest umiejętność wyciągania kluczowych informacji i łączenia własnej teorii, własnych pedagogii, własnych praktyk z teorią i z nauką. Więc to, co ja zazwyczaj robię w takich egzaminach, to pytam, jak pan to rozumie, jak pani to rozumie, jakie to ma dla pani znaczenie w praktyce, pytając o konkretne teorie.
5: W poszukiwaniu utraconego czasu, jak pani to rozumie?
6: Pomidor, to nie jest mój zakres tematyczny.
5: Już każdy się na to wyłoży.
6: Ale teoria rozwoju Piageta, to dla nauczycieli jest rzecz absolutnie oczywista, czy teoria autodeterminacji, no to już pytamy bardzo konkretnie o połączenie tego z praktyką, bo taki jest sens w ogóle studiowania pedagogiki. Czy jeśli chodzi o dydaktykę, czy metodykę, również prosimy o to, żeby nam to opowiedzieć językiem własnego przykładu. I to jest naprawdę, jeśli chodzi o kształcenie nauczycieli, taka rzecz, która nam pozwala zweryfikować, czy ktoś ma pojęcie o tym, czy absolutnie nie ma. To, co robimy, to też prosimy, mówiliśmy o tym poza anteną, wracamy do lat 80. Piszemy na karteczce A4, długopisem w sali, na niewygodnej ławce. Rozwiązujemy różne dylematy teoretyczne i różne dylematy praktyczne. W zasadzie nie piszemy już testów, dlatego że testy z łatwością, nie tworzymy testów, z łatwością w sekundę. Oczywiście można stworzyć przez model językowy, no ale jak na tym obrazku można to stworzyć i również rozwiązać. Nie ma to absolutnie żadnego sensu. Również przy projektach, przy pracach licencjackich coraz więcej uczelni odchodzi od klasycznych prac licencjackich.
5: W kierunku
6: projektów, czyli takich działań, które studenci muszą wymyślić, zaprojektować, przeprowadzić, przedstawić, albo po prostu egzaminów, czyli mamy listę pytań i trzeba na te pytania w czasie egzaminu odpowiedzieć.
5: O matko, to jest straszne.
6: Ciężko. Tak. Naprawdę trzeba się wtedy wykazać kreatywnym myśleniem, krytycznym, kooperacją, komunikacją, tak te kompetencje 4K.
5: I pamiętam, mi się udało, mogę nie pochwalić, to jest dobre słowo.
6: Proszę
5: wyspowiadać. Kiedyś na studiach miał taki przedmiot, ale on mi w ogóle nie odpowiadał czasowo, w sensie coś innego w tym czasie robiłem.
6: Życie studenckie
5: znalazłem. I w ogóle nie byłem chyba na żadnych tych. No i okazało się, że był egzamin ustny, liczyłem na pisemny, że jakiś esej, coś, ale nie, był ustny, więc było dużo pytań. Przeglądałem te pytania i po prostu wiedziałem, że wyłożyć na każde. Dokładnie tak, no bo... ale tak się zdarzyło zupełnie przypadkowo, że przeczytałem jakiś ciekawy artykuł egzaminatora, który mnie zainteresował.
6: No to już jesteśmy w domu wtedy.
5: No i potem mówię tak, ej, słuchajcie, czy ja mogę wejść pierwszy, bo nie będę zabierał czasu, bo dostanę po prostu dwóje, nie? Więc chciałem to mieć za sobą. Usiadłem, ja mówię, to proszę wyciągnąć pytanie. A ja mówię tak, panie profesorze, ale jaki jest sens wyciągania pytania? Przecież znamy te pytania, wiemy, no to przecież to w ogóle nie ma sensu, no to dał pan nam pytania, to wiadomo, że każdy się przygotował. Natomiast zainteresował mnie ostatnio artykuł pana autorstwa. Mówi tak? O, to ciekawe, to proszę mi więcej powiedzieć. No i w ogóle rozmawialiśmy o tym jego artykule, który naprawdę był ciekawy, akurat bliski mi temat, zgłębiony, jednocześnie gdzieś tam pozostawał w zasięgu, powiedzmy, tej wiedzy. I tym sposobem...
6: No i bingo.
5: No tak, ale to po prostu...
6: No ale to jest...
5: Głupi ma zawsze szczęście.
6: Nie, absolutnie. Tutaj proszę się nie osądzać tak surowo. To jest też umiejętność sprawnego wyjścia z sytuacji problemowej. Ja bym to nazwała myśleniem kreatywnym, też wykorzystywaniem swoich kompetencji interpersonalnych i społecznych. Ale tak zupełnie poważnie, to jest też bardzo wysokie wykazanie się umiejętnością analizy, syntezy, dedukcji. No to są też te procesy, które są absolutnie kluczowe, kiedy kształcimy nauczycieli. Takie sprawdzanie w boju, czy człowiek potrafi szyć, czy potrafi improwizować, dla nauczycieli są absolutnie krytyczne i kluczowe. Dlatego, że w klasie szkolnej, w ogóle w czasie dnia szkolnego, nauczyciel podejmuje 100, 200, 500 decyzji i naprawdę musi improwizować. Nie da się przygotować na sztywno. To nie jest operacja kolana, która ma swoją procedurę i lecimy zgodnie z protokołem, tylko my w szkole naprawdę cały czas improwizujemy, tak jak pan redaktor na egzaminie.
5: I w radio.
6: Też bardzo ładnie wychodzi. I musimy się tego nauczyć, a studia muszą też taką umiejętność pracowania w nieprzewidywalnych warunkach wzmocnić, utrwalić i udoskonalić.
5: No dobrze, jedziemy po studentach, jedziemy po uczniach, ale pamięta pani na przykład, bo ja pamiętam, bo kiedyś mi się udało w szkole podstawowej, a może w liceum, nieważne, jak nauczycielka na chwileczkę wyszła tam, nie wiem, po herbatę powiedzmy, zerknąć do jej podręcznika. Nagle okazało się, że pytanie, które nam zadała 15 minut wcześniej, czy typu dlaczego Jacek Soplica tam coś tam zjadł czarną polewkę, albo nie zjadł, wszystko jedno. Miała napisane odpowiedzi. Uczniowie podkreślą miłość do ojczyzny, konflikt wewnętrzny i coś. Tak sobie mówię.
6: Miała klucz.
5: Serio? Przecież to były te algorytmy, którymi nauczyciele, przy pomocy których nauczyciele nas mamili tyle lat. Zemsta jest słodka, pani doktor.
6: No tak, a my byliśmy przekonani, że oni tak z porywu serca i wszystko tak autentycznie.
5: Tak.
6: Spocie czoła wieczorem z 7 litrem kawy.
5: Zadawali nam pytania, na które odpowiedzi już znali.
6: No tak, ale tak jest skonstruowany nasz system edukacji, że jednak mamy podstawę programową, mamy pewne wytyczne, które musimy zrealizować. Potem nauczyciele muszą się również z tego rozliczyć, że pewne rzeczy na lekcji się wydarzyły. No więc nie do końca, trochę bym pobroniła nauczycieli. Nie jest tak, że to wynika z tego, że mają złe intencje i chcą sobie oszczędzić czasu, tylko w taki system zostali włożeni.
5: Gdyby pani miała większość parlamentarną, konstytucyjną i poparcie społeczeństwa, to wysadziłaby pani system edukacyjny w powietrze i stworzyła nowy?
6: No, na pewno byłabym zwolenniczką tego, żeby ten system trochę jednak przebudować. No dobra, nie trochę, tylko jednak bardzo. Zwłaszcza w kontekście tego, o czym rozmawiamy teraz, czyli sztucznej inteligencji. Kryzysu samotności, tego, że szkoła przestała odpowiadać na tę podstawową potrzebę socjalizacyjną czy wyrównywania szans edukacyjnych. No i my trochę tańczymy wokół chochoła, tak? Tego, że my się uczymy do egzaminów. No nie uczymy się do egzaminów, tak? Uczymy się do tego, żeby się przecisnąć przez jakiś lejek egzaminacyjny, który gdzieś tam nam wypluje w jakichś innych instytucjach. No zdecydowanie, ale to nie jest tylko polski problem, tylko w ogóle cała Europa i cały świat ma taki no, wielki zgryz i zadanie, co zrobić z systemem edukacji, który jest nie do końca odpowiedni do tego, w jakich czasach żyjemy. Tak, mała rewolucja by się przydała.
5: A system edukacyjny, którego państwa byłby pani najbliższy? Kto to robi najlepiej? Od kogo można się uczyć?
6: Wydaje się, że takim krajem w tej chwili jest Estonia, która jest świeżo po swojej reformie, no ale to jakby Estonia czy Finlandia, którą się dosyć często przywoływało w przykładach, bo wszyscy państwo słyszeli o fińskim cudzie edukacyjnym, Walia, ale to są kraje, które są bardzo małe, więc tam takie zwinne i kompaktowe reformy edukacji robi się bardzo łatwo, dlatego że jeśli robimy to na populacji 4-5 milionów obywateli, no to dość prosto to jest spotkać się z nauczycielami, czy wypracować jakiś społeczny konsensus. W Polsce 38 milionów 670 tysięcy nauczycieli, wypracowanie czegokolwiek wspólnie graniczy z cudem. W te wakacje pewnie znowu będziemy się kłócić o listę lektur, no bo przecież co wakacje się o to kłócimy, więc to wcale nie jest takie proste. Możemy ponarzekać, a przyszłość jaka będzie, to zobaczymy. A
5: na liście lektur zostawiłaby pani pana Tadeusza?
6: Ja osobiście tak, uwielbiałam tę książkę, ale moje zdanie, czy zdanie tych, którzy pana Tadeusza uwielbiają, nie powinno powodować, że młodzież się z tym tekstem męczy, bo on jest dla nich po prostu za trudny.
5: Czyli pana Tadeusza zostawiamy wszystkie 13 ksiąg.
6: Tak. Jeśli pana Tadeusza, to w komplecie.
5: Bardzo dziękuję. Pani doktor Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji i Uczelni Korczaka była. Woli pani gościnią czy gościem?
6: Gościnią, zdecydowanie.
5: Gościnią programu. Bardzo pani dziękuję.
6: Dziękuję również.
5: Czas na program Pop Czarek, ale zaczynamy dzisiaj od gier internetowych. Gościem jest pan Paweł Heckman, producent gier w Movie Games. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Ci z państwa, którzy słuchają od czasu do czasu, pewnie zwrócili uwagę na to, że jeżeli pojawia się jakaś gra komputerowa w moich wypowiedziach, to często jest to Diablo. Pan, rozumiem, zna i grał.
7: Oj tak, od najmłodszych lat ku uciesze moich rodziców.
5: No właśnie, bo ciekawe chyba jest to, że w przyszłym roku będziemy obchodzili 30. rocznicę. Diablo ukazał się w 1997 roku. Oczywiście teraz już jest jakaś kolejna, chyba czwarta już, powiedzmy, wersja ulepszona. Zastanawiałem się, co sprawia, że Diablo, ale przecież to nie jest jedyna gra komputerowa, nie odchodzi do lamusa, tak? Czyli że są wciąż nowe pokolenia, które grają, ale często są też ci, którzy zaczynali nawet 30 lat temu i przez 30 lat ślęczą przed swoją konsolą, komputerem, laptopem, telefonem. Także przecież pojawiły się wersje i no właśnie, o co chodzi w Diablo? W Diablo chodzi o to, że się zabija potwory, a jak się zabija potwory, to się zdobywa złoto albo różne przedmioty. I czasem spadają przedmioty, które są do bani, a czasem spadają przedmioty, które są fantastyczne. I oczywiście im trudniej jest, to jest szansa na to, że to, co spadnie, miecz, zbroja,

0: i Diablo tutaj w tym przypadku nie jest żadnym wyjątkiem. Przeżywa próbę czasu z kilku powodów tak naprawdę. Po pierwsze, jeżeli firma, która tworzy taką grę, studio czy pomysłodawcy tej gry mają pomysł na jej rozwój długoletni, wieloletni i potrafią utrzymać społeczność wobec wokół takich tytułów, no to wtedy ta gra ma dużą szansę na to, że przetrwa tę próbę czasu. Między innymi to jest jeden oczywiście z powodów. Drugi z powodów jest banalnie prosty. No, ja dziś jestem 40-paroletnim facetem, który też zagląda do tego, co się dzieje w Diablo 4 już, wiedziony po prostu falą nostalgii i sentymentu. Nie tak dawno firma Blizzard, która odpowiada za całą markę Diablo, wydała Diablo 2, która została odświeżona, dostosowana do współczesnych platform, dzięki czemu można zagrać na konsoli, czy to PlayStation, czy to Xboxie. W Diablo 2, rzecz, która kiedyś się nie śniła absolutnie nikomu i dzięki temu dzisiaj ojcowie, matki, które grały kiedyś przed laty w Diablo na komputerze, dzisiaj mogą sobie wieczorem, kiedy dzieci pójdą spać, odpalić telewizor i po prostu zagrać znowu w Diablo 2, między innymi. Natomiast jeżeli chodzi o samo Diablo 1, no to ten wstęp w zasadzie mówi bardzo dużo o tym, dlaczego Diablo się tak bardzo wryło w pamięć. Chociażby właśnie to, że idziemy, siekamy potwory, walczymy z kolejnymi zastępami piekła, bronimy naszego ziemskiego padołu łez. Z każdego stwora wyskakują nam różne fanty, czy to elementy uzbrojenia, czy to zwoje z czarami, których się uczymy, których możemy używać w przyszłości. Za każdym razem, kiedy pokonujemy wroga, z tego wroga wypada coś innego. Taki losowo generowany ekwipunek, który się pojawia, był na owe czasy czymś nie do pomyślenia. To się bardzo rzadko w grach zdarzało. To się oczywiście już zdarzało, ale nie w grze, która by tak wizualnie też przyciągała do siebie, bo poza tym, że miała właśnie ten generowany losowo ekwipunek, to też losowo generowane były plansze, czyli kiedy schodziliśmy do katakumb, w których walczyliśmy z kolejnymi zastępami potworów, te katakumby za każdym razem nieco się od siebie różniły. To było oczywiście ograniczone, bo mówimy o 30-letniej grze, ale to z kolei sprawiało, że każdy z graczy, kiedy opowiadał drugiemu graczowi swoją historię tego, co działo się w owych katakumbach, to każdego historia nieco się od siebie różniła, co sprawiało, że gra była regrywalna. Każdy chciał wrócić i zobaczyć, co tym razem się tam wydarzy. Takich elementów jest oczywiście więcej, ale te dwa wydaje mi się, że dosyć mocno sprawiły, że ta marka przetrwała tak długo.
1: Ważne jest też to, że w tę grę można grać wspólnie, czyli możemy ją sobie odpalić w domu, na telefonie, na konsoli i grać solo i solo się zmagać, albo zmagać się w różnych sześcio, czy w którymś momencie ośmioosobowych zespołach i ci nasi towarzysze to są osoby, których oczywiście często nie znamy, nie widzimy i są ulokowani w różnych częściach świata, więc możemy grać z kimś z Korei, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, nie wiem, jeszcze ktoś jeszcze inny z Polski. I razem tworzymy tutaj drużynę, która ma pokonać siły zła.
0: Zgadza się. Blizzard, czyli firma, która tworzy Diablo, co roku organizowała swego czasu, ze swoich czasów świetności, taki konwent, który nazywał się BlizzCon w Stanach Zjednoczonych, gdzie zjeżdżali się fani nie tylko Diablo, innych tytułów też Blizzarda z całego świata. Ja miałem okazję tam być jeszcze za czasów swojej kariery dziennikarskiej i rozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam przyjeżdżali. I poznałem całe ekipy, które dzisiaj łączą relacje rodzinne, którzy się poznali grając wspólnie w gry, pomimo tego, że mieszkali w innych miejscach, a potem się poznali, pozakładali rodziny. I okazało się, że takie granie wspólne w gry stanowiło swego rodzaju wirtualny trzepak. Jak kiedy ja byłem dzieciakiem, to dzieciaki się spotykały głównie na trzepaku albo na boisku, a tutaj nagle się okazało, że w takim Diablo można się również spotkać, będąc zupełnie gdzie indziej i wspólnie przeżywać różne przygody. Pamiętajmy też, że Diablo wyrosło tak naprawdę na fascynacji tak zwanymi stołowymi RPG-ami, czyli Dungeons and Dragons, które znamy chociażby z serialu Stranger Things, gdzie ekipa siadała wokół stołu, opowiadała sobie niestworzone historie i przeżywała niestworzone przygody, gdzie trzeba było uruchomić w zasadzie wyłącznie wyobraźnię, a tutaj zamiast wyobraźni mogliśmy wspólnie tę przygodę zobaczyć na ekranach, czy to monitorów, czy dzisiaj telewizorów, czy smartfonów.
1: No dobrze, obudził pan we mnie nostalgię i czuję, że odświeżę.
0: Polecam się na przyszłość.
1: Chociaż muszę przyznać, że gdyby ktoś się temu przysłuchiwał, pewnie ludzie się przysłuchują, kto mówią, okej, rozumiem, że jest jakaś przygoda, która trwa i ciągle jest coś nowego, ciągle są jakieś niestandardowe rozwiązania.

0: rozwiązania. No ale tutaj, umówmy się, każda z tych plansz, każda z tych mini przygód w którymś momencie się kończyła. I oczywiście można było ją powtarzać albo przejść do kolejnej, ale w którymś momencie ukończyliśmy grę na poziomie normalnym, powiedzmy zaawansowanym i najtrudniejszym. No i potem można było to powtarzać. Oczywiście ciekawostką chyba w Diablo, i też o tym należy wspomnieć, był tak zwany hardcore mode, czyli to, że jak już raz umrzemy, to już koniec, co wymuszało zupełnie inny styl gry. Albo też tak zwana gra sezonowa, czyli że powiedzmy był sezon, który trwał 2-3 miesiące i nie można było chomikować sprzętu, czyli to trochę jak życie bez zmartwychwstania. To, co zbierzesz, to, co zrobisz, to potem znika i zaczynasz od początku.
1: To w ogóle jest takie nawiązanie do korzeni tak naprawdę serii, bo Diablo w swoim pierwotnym zamyśle miało być grą wyłącznie o czymś takim. Czyli że wyruszaliśmy w przygodę i kiedy ginęliśmy, to ginęliśmy na dobre i trzeba było zaczynać od początku. Dopiero potem studio, które planowało Diablo, ono wtedy jeszcze nie było częścią Blizzarda. Kiedy przyszedł Blizzard i powiedział, słuchajcie, nie, to musi być trochę prostsze i trochę łatwiejsze, bo jednak nie każdy jest takim hardkorowym graczem i nie każdy zrozumie, że nagle zginął i musi zaczynać od początku. Natomiast, żeby nie zapomnieć o tym, skąd ci twórcy Diablo przyszli, powstał właśnie ten tryb z tak zwaną permanentną śmiercią. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, która też przykuwała zawsze uwagę i którą polecam, nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany grami wideo do końca, to zobaczyć filmiki, które powstawały, tak zwane cinematiki wokół Diablo, czyli filmiki, które są zaszyte w grze, które opowiadają jakąś tam część historii, bo te filmiki, nawet z Diablo 1, 2, czy współcześnie 3 i 4, one robią piorunujące wrażenie. To jest niesamowita naprawdę robota filmowa już na tym takim poziomie ultra hollywoodzkim.
0: Bardzo dziękuję za ten powrót do kraju lat dziecinnych. Może dzisiaj odświeżę sobie grę. Ostatnio grał pan w grę?
1: Kiedy dowiedziałem się, że będziemy rozmawiać, to sobie odkurzyłem Diablo 2, bo to moja ulubiona część i czuję, że w weekend parę godzin po święcę, że kiedy wrócę z roweru, to zasiądę jeszcze na chwilę do konsoli i wrócę też do tych młodzieńczych lat.
0: Goście był pan Paweł Heckman, producent gier w Movie Games. Dziękuję serdecznie.
1: Dzięki śliczne.
0: Była gra, no to teraz film. Gościem jest pani Kaja Klimek, krytyczka filmowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Bardzo się cieszę.
0: Tak, ja także. No właśnie, film nosi tytuł Milcząca Przyjaciółka i chyba premiera jest... Dzisiaj jest premiera.
2: Tak, jak najbardziej.
0: No i teraz tak, film już zdobył całą masę nagród i pewnie elitki będą mówiły ach i och, i och, i ach, i och, i hach. No dobrze, ale to jest tak, trzy historie ze sobą niezwiązane, ale zaraz będziemy udawać, że są związane i dużo pornografii roślinnej.
2: Jejku, jak pan to opisał po prostu, no zachęcił pan widzów, żeby pójść do kina. Tak jak internet zachęca pisząc, że to film bardzo powolny, że trudno utrzymać uwagę, że reżyserka dwoi się i troi, żeby tę uwagę widza, tudzież widzki albo osoby, która to ogląda, jakoś przykuć. No ja nie miałam tego problemu i też nie uważam, że to jest do końca pornografia zieleni, jak pan to ujął. Dla mnie to jest wspaniały, botaniczny esej z drzewem w roli głównej, z przesunięciem punktu ciężkości z człowieka na przyrodę, na piękną relację, która może się wytworzyć między nami a roślinami, jeśli tylko wprowadzimy się w odpowiedni stan umysłu.
0: Jasne. Agnieszka Szpila powinna nam więcej na tym powiedzieć pewnie.
2: O, może tak być. I pan mówi trzy niepowiązane ze sobą historie, a ja uważam, że są świetnie powiązane, bo jeśli oczywiście patrzymy na ludzi i na to, że to jest rozpięte na przestrzeni czasu, właściwie od początku wieku XX do pandemii, no to jasne, jakiś po prostu wybór osób, które w jednym miejscu się znalazły i tyle. No ale jednak postać, czy instancja, nazwijmy to, która łączy tę historię, to jest właśnie owo drzewo.
0: No dobrze.
2: Owa milcząca przyjaciółka.
0: Ale można by jeszcze na to spojrzeć miłożąb. Tak, czyli, ale można by na to jeszcze spojrzeć inaczej. Można by powiedzieć, że emancypacja prowadzi do zdrady.
2: No, takie bardzo okrągłe sformułowania dzisiaj padają na antenie, takie idealnie po prostu już na krótkie 160-znakowe recenzje na X-a czy na inne portale. Jasne, że ten film w pewnym sensie opowiada o o pewnej drodze, którą bohaterowie i bohaterki przechodzą, bo mamy zarówno pierwszą w historii studentkę na Wydziale Biologii Uniwersytetu właśnie w Niemczech, gdzie to drzewo zapuściło swoje korzenie i jesteśmy w tej relacji. Z drugiej strony mamy studenta w latach 70., który zamiast właściwie zajmować się sprawami politycznymi i protestem woli podlewać pelargonię, jego wybór. No i mamy naukowca.
0: To wszystko z miłości.
2: I mamy naukowca, neurobiologa, i to jest chyba mój ulubiony wątek i ulubiona moja opowieść, który w czasach pandemii zostaje po prostu w lockdownie na tym uniwersytecie. No, jakby ktoś miał zostać w lockdownie na uniwersytecie, to myślę, że fajnie było na tamtym, bo przestrzeń wspaniała architektonicznie, plus właśnie cudowny ogród botaniczny. No i tam, jako że jest naukowcem, dalej chce prowadzić swoje badania, tylko za bardzo nie ma nad czym, a zajmuje się mózgiem. Więc zaczyna kombinować, jak można badania neurologiczne połączyć z botanicznymi. Jasne, dla kogoś to może brzmieć nudno, umówmy się, że to jest 2,5-godzinny film, w którym opowiadana historia podawana jest w bardzo spokojny, bardzo taki liryczny, poetycki sposób. Dobrze się to ogląda dzięki temu w kinie, bo jednak te ujęcia na przyrodę, też fotografia przyrody jest super istotna. Ale, i tutaj kolejne okrągłe zdanko, niech ona padnie dzisiaj też. W tym zabieganym, przebodźcowanym świecie i tak dalej, i tak dalej. Tu myślę sobie, możemy dołożyć co najmniej kilka punktów. Wydaje mi się, że taki stan umysłu, jaki jesteśmy w stanie nomen omen osiągnąć w kinie, oglądając nowy film Ildiko en Jedi, jest bardzo cenny i bardzo pożądany. Dlatego ja wszystkich zachęcam, żeby trochę przełamać to, że do kina to się idzie na rozrywkę popcorn i żeby coś się działo i żeby wejść
0: tutaj
2: w inny tryb historii.
0: Tutaj rozrywki nie będzie.
2: Ale czy rozrywka to jest jedyne, po co chodzimy do kina? No trochę się to pozmieniało.
0: Nie, jeszcze, żeby dotrzeć do głębi własnej duszy.
2: No to myślę, że tutaj łatwiej będzie niż na, nie wiem, kolejnej części Gwiezdnych Wojen. Z całym szacunkiem oczywiście, bo wiadomo, że fanów ma ta saga wielu, a też ten film niedługo wchodzi do kina, ma na myśli Mandaloriana i Grogu, no to to jest zupełnie inny stan umysłu, chociaż scen przyrody jest też całkiem sporo, tak się złożyło.
0: Myśli pani, że można by porównać Grogu i... Milczącą przyjaciółkę.
2: Tam jest dużo
0: bo Grogu też dużo nie gada.
2: Dżungli. Grogu dużo nie gada, Mandalorian do rozgadanych też nie należy i nie widzimy właściwie jego twarzy, musimy jakoś skupić się na dzianiu, a między tymi bohaterami relacja jest bardzo taka, bym powiedziała, emocjonalnie naładowana, ale dzieje się to w taki sposób bardzo nieoparty na dialogu, na akcji, raczej na budowaniu pewnej relacji i znajdywaniu siebie. Czy te filmy są o tym samym? Pewnie w jakimś sensie tak, no bo tego nam również potrzeba, wydaje mi się. I patrząc też na to, na jakie,
0: no bo to
2: na
0: jest
2: jakie
0: o
2: wydarzenia
0: relacji,
2: wybieramy
0: prawda?
2: Się do kina.
0: O relacji człowieka z jakąś istotą nieludzką.
2: Trochę tak.
0: I
2: no
0: Grogu,
2: i właśnie obejściu pewien tryb. Grogu i Miłożąc. No, nie sądziłam, że dzisiaj będziemy w takim kluczu rozmawiać o tych filmach, ale to jest niezwykle interesujące, bo wydaje mi się, że jednak jakby to jeszcze podnieść na wyższy poziom, no to mamy takie czasy, w których komunikacja nie jest najlepiej, że tak powiem, zagospodarowanym rejonem między ludźmi, między istotami, chociaż niby środków i sposobów mamy na to coraz więcej. Więc wydaje mi się, że właśnie takie otwarcie się na coś, co nie jest nami, to będzie klucz zarówno do jednego, jak i do drugiego filmu. Obydwa są dosyć długie, obydwa oferują nowe stany umysłu i wyprawy w światy, w których nas nie było, więc ja zachęcam, żeby iść na jeden i drugi ostatecznie. Tak sobie myślę.
0: No dobrze, a polski tytuł, bo oryginał to jest chyba Stille Freundin.
2: No to dokładnie to samo, co Milcząca Przyjaciółka.
0: No dobra, ale Przyjaciółka, czyli kto? No bo drzewo... To jest...
2: Bo tutaj, no to
0: drzewo,
2: jest mikrospoiler.
0: To jest, prawda? A miłożąb?
2: Ten miłożąb jest płci żeńskiej, gdyż miłożęby, czego dowiemy się z tego filmu, rozmnażają się w taki bardzo specyficzny sposób i mamy drzewo płci żeńskiej i drzewo płci męskiej. I akurat ten miłożąb, który oglądamy w tym filmie w pełnej krasie, który jest no tutaj właśnie tą milczącą bohaterką w centrum historii, jest płci żeńskiej. Stąd właśnie ten tytuł. Zresztą Lea Seydoux, aktorka, która święci teraz triumf podczas festiwalu w Cannes, wspaniale nam to wszystko opowie, bo ona jest jedną z postaci, które też pojawią się tutaj na ekranie, bardzo entuzjastyczną profesorką botaniki. Także to wszystko zostanie wyjaśnione. Więc to jest też ciekawe, że to jest film o ludziach, ale też jest to swego rodzaju esej botaniczny, z którego dużo na temat życia drzew, bo jednak tajemnicze życie drzew, jasne, sekretne życie drzew, tak, mieliśmy cały taki wątek nawet tak literacki, to jest coś, co ten film eksploruje. Także dla wszystkich, którzy po prostu lubią przyrodę, myślę, że ten film będzie wspaniałym doświadczeniem i to takim uspokajającym, bo po tym seansie człowiek wychodzi przysypia, bardzo zrelaksowany. No, zależy, jakie nawet mamy tam te nasze... Nasze możliwości percepcji są różne, ale kino kontemplacyjne ma się bardzo dobrze. Już niedługo festiwal Nowe Horyzonty, tam takich filmów jest sporo. Gutek Film, który akurat jest dystrybutorem Milczącej Przyjaciółki, na takie kino nas wystawia. Przypominam, że seanse Szatańskiego Tanga i innych filmów Belikara, które trwają po 7-5 godzin, to jest też coś, na co widzowie chętnie się wybierają, więc te 2,5 godziny wśród przyrody z ludźmi, którzy próbują... Oj, widzę, że pan jest sceptyczny. Ja bym bardzo chciała, żeby pan poszedł na ten film i który? Się wystawił na to doświadczenie. No dłuższy, na Milczącą, tak? Przyjaciółkę. Nie, ja no, to na... tylko 15 minut różnicy między Grogu nie, a Milczącą Przyjaciółką.
0: Byłem na Milczącej Przyjaciółce. Jest to na pewno interesujący film. Jeszcze też podoba mi się taki zabieg dla tych, którzy mają wątpliwości, czy to jest właśnie film o przyrodzie, czy właściwie jakaś taki art house trochę. No to żeby przekonać widza, że to jest art house, to ta jedna z opowieści jest nakręcona w czerni-bieli. No to wiadomo, że każda w czerni-biel to już jest art house. Tak. To już jest art house, no więc nie pozostawia reżyserka żadnych wątpliwości.
2: Reżyserka dostosowuje sposób kręcenia i taśmę do czasów, o których opowiada. Cyfra o współczesności, 35 mm o latach 70. i 16 mm czerni i bieli o tych początkach wieku, więc no, jest to taki klucz również formalny w tym filmie. Tak, no więc tutaj trafia pan w sedno. Jak jest 16 mm, to na pewno jest to art house. Oj tak, zdecydowanie jest to art house, ale myślę, że warto do tego świata wchodzić po kostki, po kolana, po pas, po szyję. Ja zawsze do tego zachęcam.
0: Wejdźmy głębiej w wodę. No dobrze, tak, no trochę tak kryguję się, ale no, nie czuję, że zmarnowałem czas, a przynajmniej nie cały był zmarnowany.
2: Jest pan bardzo zabawnym rozmówcą w kontekście tego filmu, ale cieszę się, że jednak te 2,5 godziny z życia zostały spędzone z Milczącą Przyjaciółką.
0: Zdjęcia są faktycznie, to taki powiedziałbym naprawdę botaniczna pornografia, ale taka, no bo nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, że te świetnie dobrane i wykonane zdjęcia miłożębu, czy tak, są w którymś momencie niemalże podniecające.
2: Tak, tam mamy do czynienia. Nawet jeden z krytyków bodajże na Filmwebie w krótkiej swojej recenzji napisał, że to najpiękniejsza scena erotyczna tego roku. Tego nie wiem, bo jeszcze przed nami dużo filmów, ale faktycznie, gdy mowa o tym, to nawet nie jest sekretne życie drzew, to jest też erotyczne życie drzew.
0: Tak.
2: I tak tutaj naukowcy w tym współczesnym kluczu właśnie o tym rozmawiają, no bo jesteśmy jednak w tych czasach takich, które otwierają się na myślenie posthumanistyczne, prawda? Więc jakby spojrzenie na to, jak funkcjonują inne byty wokół nas, myślę, jest też taką drogą do zrozumienia naszego miejsca w świecie i może niekoniecznie stawiania siebie w tej hierarchii bytów najwyżej. Nie wiem, czy to jest zawsze i tylko najlepsze rozwiązanie, patrząc na, że tak powiem, kontekst przyrodo-ekologiczno-klimatyczny, w jakim się znaleźliśmy. Więc to jest takie też ćwiczenie z myślenia, że tak powiem, z jakiegoś współodczuwania i empatii pod tym względem. Również w takim radykalnym sensie, że skupieni jesteśmy na naszej własnej erotyce ludzkiej, a może to nie jest jedyna, jaka w tym świecie ma miejsce. I to tutaj reżyserka próbuje za pomocą środków filmowych eksplorować. No ale jest to reżyserka, która po takie historie już sięgała wcześniej. Jej film Dusza i Ciało sprzed 10 lat jednak opowiadał o pracownikach, pracownikach rzeźni, którzy śnią ten sam sen, w którym są jeleniami. Więc to wejście w skórę innego
0: bytu. Też się
2: bytu
0: trochę czułem jak jeleń oglądając ten film. Chodzi mi o tę smakowitą korę, którą mógłbym obgryzać.
2: No tak, jest tam dużo obgryzania kory, ale są też radykalne ujęcia pracy w rzeźni, więc zderzenie tych dwóch porządków jest dosyć mocne. Także no to nie jest pierwszyzna dla tej węgierskiej reżyserki, żeby nas zabierać w światy, które no niekoniecznie byśmy może chcieli odwiedzać własnej woli. Ale w przypadku Milczącej Przyjaciółki myślę, że to jest dużo bardziej Soft.
0: Od dzisiaj w kinach Milcząca przyjaciółka Ildiko Niedi, czyli węgierskiej reżyserki. Gościem była pani Kaja Klimek, krytyczka filmowa. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To jest

0: z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prezydent się nie poddaje i zapowiada kolejny wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawieranych za granicą jest już w Dzienniku Ustaw. Zamykane ulice i zmiany w komunikacji miejskiej. Mieszkańców Łodzi w sobotę czekają utrudnienia. Sylwia Freczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jak ocenił Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego, sprawa jest zbyt poważna. Dodał, że w kolejnym podejściu do przeprowadzenia referendum zmienione zostanie pytanie. W czwartek Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent postulował, żeby głosowanie zostało zorganizowane 27 września. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki NSA czy w USA, podkreśla wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który ogłosił, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać jego transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.
5: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie, każdy w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
4: Rozporządzenie zostało już opublikowane. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga, alarmuje WHO. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że według danych do piątku odnotowano 177 zgonów i prawie 750 zachorowań. WHO podała też, że agencja zaktualizowała ocenę ryzyka do poziomu bardzo wysokiego w skali Demokratycznej Republiki Konga, wysokiego na poziomie regionalnym i niskiego na poziomie globalnym. Parlament Słowenii zatwierdził kandydaturę byłego premiera Janeza Janszy na stanowisko szefa nowego rządu. Przewodniczący Słoweńskiej Partii Demokratycznej zdobył 51 głosów w 90-osobowym parlamencie. Jansza będzie pełnił urząd premiera Słowenii już po raz czwarty. Francja powinna opuścić zintegrowane dowództwo wojskowe NATO, a zarazem pozostać w Sojuszu Północnoatlantyckim. Taki postulat wyrażany już wcześniej powtórzyła liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen. W wywiadzie dla francuskiej telewizji przypomniała też, że taka sytuacja już była, zanim Francja nie powróciła do struktur wojskowych NATO za prezydentury Nicolasa Sarkoziego w 2009 roku. Polsko-ukraiński projekt za ponad 3,5 miliona euro zmienia opiekę nad najciężej chorymi. W Krośnie na Podkarpaciu podsumowano efekty wspólnego przedsięwzięcia trzech szpitali z Krosna, Lwowa i Tarnopola. W Lwowie powstaje nowy oddział paliatywny. Kierownik projektu Jarosław Kulowski tłumaczy, co to oznacza dla pacjentów.
6: 40 lóżek będzie więcej i dodatkowo jeszcze do hospicjum domowym będzie wyjeżdżał do domu, do tych ludzi, jakie potrzebują, że nie muszą być w szpitalu.
4: W Krośnie przebudowano zakład opiekuńczo-leczniczy, mówi dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.
7: Mamy w tym momencie blisko 2-letnią kolejkę do oczekujących pacjentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Myślę, że po otwarciu obiektu i rozpoczęciu przyjmowania pacjentów, no ona chociaż trochę zostanie skrócona.
4: Oddział jest właśnie wyposażany w sprzęt. Otwarcie wkrótce. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Więcej na ten temat reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
8: Do wartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniak Czerniawski, podchodzić na chłodno.
9: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
8: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
10: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
8: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Kierowców i mieszkańców Łodzi w nadchodzącym dniu czekać mają duże utrudnienia w ruchu w centrum miasta. To w związku z 23 biegiem ulicą Piotrkowską, Rossmannran. Trasa biegu obejmuje główną ulicę miasta, ale też sąsiednie. Start i meta mają znajdować się przy dworcu Łódź Fabryczna. I chociaż sam bieg ruszyć ma o godzinie 19, to w związku z wydarzeniami towarzyszącymi utrudnień można spodziewać się już od godziny 10. Na czas wydarzenia część ulic centrum ma być zamknięta, a swoje trasy mają zmienić też autobusy i tramwaje, mówi organizator Jacek Chmiel.
11: Proponuję skorzystać, mimo że znamy Łódź, z nawigacji, bo w nawigacji są wprowadzane utrudnienia i jest wprowadzana nasza trasa, dlatego przemieszczając się gdzieś po Łodzi, tak jak mówię, mimo że znamy Łódź, włączmy nawigację i to będzie na pewno duża pomoc, bo nawigacja poprowadzi objazdami.
4: Sobotnie utrudnienia mają potrwać do północy. W tym roku w 10-kilometrowym biegu ma wziąć udział rekordowa liczba 13 tysięcy uczestników. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca. Zachmurzenie może miejscami wzrastać, ale w prognozach nie ma mowy o opadach deszczu. Nieco chłodniej, od 18 do 21 stopni będzie w ciągu dnia w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich. 21 stopni pokażą maksymalnie termometry na północy, około 24 będzie w centrum, a najcieplej do 27 stopni na krańcach zachodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Na środku szutrowej drogi prowadzącej do stolicy Mali, Bamako, płoną białe ciężarówki. Unoszą się nad nimi słupy czarnego dymu, a w tle słychać krzyki ludzi. Według telewizji Al Jazeera, która opublikowała to nagranie, transport został zatrzymany i podpalony przez bojowników powiązanych z Al-Kaidą. To jeden z obrazów chaosu, jaki ogarnął Mali po serii ataków, która zaczęła się 25 kwietnia. W zamachu zginął minister obrony, dżihadyści zajęli miasto Kidal na północy kraju, grożą blokadą stolicy, a poradzić sobie z nimi nie jest w stanie ani malijskie wojsko, ani zaproszeni tu parę lat temu rosyjscy najemnicy. A to tylko część kryzysu, który od lat pogłębia się w całym pasie Sahelu, ogarnia kolejne państwa, wpływa na sytuację w regionie, steruje migracjami. O co toczy się ta wojna? Jak doszło do tego, że centrum działalności Al-Kaidy i Państwa Islamskiego od dawna nie jest już ani Afganistan, ani Syria, tylko właśnie Północna Afryka? Czy kolejna klęska oznacza koniec zaufania do najemników z Rosji? I kto, jeśli nie oni, miałby z dżihadystami walczyć? O tym dzisiaj w pierwszym premierowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie, na którą zapraszają
13: Wojciech Jagielski
12: i Krzysztof Story. Zabieramy was na Sahel, ten pas Afryki na południe od Sahary, a dokładniej do Mali, dawnej francuskiej kolonii, która 25 kwietnia została zaatakowana przez sojusz Tuaregów z północy kraju i działających tam od lat dżihadystów spod znaku Al-Kaidy. Wojtek, jaki jest bilans tego starcia? Kto wygrał?
13: Łatwiej powiedzieć, kto przegrał, a wygrał ten, kto nie przegrał. Ta wojna wciąż trwa, bitwa ta nawet się nie do końca skończyła. Przegrały wojskowe władze Mali, wojskowe władze rządzące tym krajem od 2020 roku, no bo zostały zaatakowane przez partyzantów, których obiecały te wojskowe władze rozbić i spacyfikować, pokonać. Partyzanci nie tylko nie zostali pokonani, ale zaatakowali chyba najważniejsze miejsce w całej Mali, w państwie malijskim, mianowicie miasteczko garnizonowe Kati, gdzie urzędują, ale także mieszkają wszyscy najważniejsi malijscy generałowie, także ci sprawujący władzę. Przegrała Rosja, która podjęła się kilka lat temu roli opiekunki, protektorki wojskowych władz w Mali w zamian za koncesję na wydobycie złota przede wszystkim, ale także innych cennych minerałów, a także za miliony dolarów w gotówce. Rosjanie obiecali malijskim generałom, że będą ich strzec i chronić, a oto w ataku dżihadystów i Tuaregów zginął Sadio Kamara, czyli minister obrony w Mali, człowiek, który uważany był za najważniejszego sojusznika Rosji w Mali i na całym Sahelu. On zginął w zamachu samobójczym kierowca nafaszerowanego trotylem samochodu wjechał praktycznie w dom ministra obrony, wysadził się w powietrze, zrównał z ziemią chałupę ministra i sąsiedni meczet. Ilu osób zginęło, nie wiadomo, z całą pewnością zginął minister Kamara. Mało brakowało, a w ręce partyzantów, napastników dostałby się sam prezydent Assimi Goita, ale on był strzeżony przez straż przyboczną szkoloną przez Turków i niewykluczone, że w tej straży także było wielu tureckich najemników albo żołnierzy. W każdym razie jego zdążyli wywieźć z Kati. Więc trudno o większy, może boleśniejszy policzek dla Rosji niż to, co tam się zdarzyło. Wreszcie Rosja straciła ten swój największy sukces wojskowy dotychczas, bo 2-3 lata temu rosyjscy najemnicy zajęli miasto Kidal. To jest taka kilkunastotysięczna miejscowość na północy kraju, twierdza Tuaregów. A więc Rosjanie ją odbili i przekazali państwu malijskiemu. W czasie tego ataku Tuaregowie odbili Kidal. Tuaregowie walczyli na północy kraju, południe to była domena dżihadystów. Więc znamy tych, którzy przegrali, a od ataku minęło już ponad 2 tygodnie i ani wojsku malijskiemu, ani Rosjanom nie udało się odzyskać niczego, co stracili na rzecz dżihadystów i Tuaregów. A zwycięzcą są przede wszystkim dżihadyści, bo co Tuaregowie zrobią z północą kraju, to się jeszcze przekonamy. Dżihadyści dlatego, że udało im się ponownie zawrzeć taktyczny sojusz z Tuaregami. Tuaregowie się cieszą, bo dzięki temu zwycięstwu mogą marzyć znów o północy, o Azawadzie, niepodległym państwie tuareskim na północy Mali. No ale zobaczymy, jak to będzie, czy na takie niepodległe państwo zgodzą się tym razem dżihadyści, bo kilkanaście lat temu się nie zgodzili. Zamiast niepodległego Azawadu mieliśmy kalifat w północnym Mali. Na razie ten sojusz trwa. Dżihadyści zwyciężyli także dlatego, że pokazali wszystkim Malijczykom i mieszkańcom Sahelu, że w zasadzie mogą zrobić to, co tylko im przyjdzie do głowy. Mogą zaatakować każdy cel, nawet ten najbardziej zuchwały, jak miasteczko garnizonowe Kati, gdzie mieszkają rządzący kraj.
12: To jest trochę tak, jakby w Polsce zaatakować Piaseczno pod Warszawą, prawda?
13: No i pod warunkiem, że w Piasecznie mieściłoby się sztab główny, Akademia Wojenna, główne koszary, tak mniej więcej odległość między Piasecznym a Warszawą jest taka, jaka między...
12: No właśnie, Bamako, bo Kidal jest 1500 kilometrów od Bamako.
13: Kati, bo Kidal jest kawał drogi, ale Kidal to jest właśnie... No nie ma w Polsce chyba takiej miejscowości zasiedlonej przez wojskowych, gdzie Sulejówek się kojarzył bardziej niż Piaseczno. Odległość podobna, historia zupełnie inna. No w każdym razie dżihadyści pokazali, że stać ich na wiele albo stać ich na absolutnie wszystko. Myślę, że w którymś momencie przywódcy dżihadystów aż przerazili się swoim błyskotliwym sukcesem, bo niewiele naprawdę brakowało, żeby te wojskowe władze rozpadły się, rozpierzchły. Zginął minister obrony, ranny został szef wywiadu, szef sztabu armii malijskiej. No gdyby jeszcze zginął prezydent i paru jego ministrów, no nie byłoby innego wyjścia, jak tylko przejmować władzę, a na to dżihadyści nie są chyba gotowi. Musieliby ogłosić taką samą rejteradę, co z kolei by ich bardzo obniżyło w oczach i Malijczyków, ale także mieszkańców Sahelu i wszystkich ugrupowań politycznych. No zdecydowanie tak by się stało, tak sądzę. A to, że prawie zadali śmiertelny cios władzom malijskim, ale wycofali się i czekają, aż one same zdechną już, nawet nie zginą. To też jest sukces dżihadystów. To oni będą czekali na ten moment.
12: Właśnie jak na kraj rządzony przez wojskowych, bo od 21 roku po wojskowym zamachu stanu rządzący Mali noszą mundury. Prezydent Assimi Goita pokazuje się w mundurze i takim charakterystycznym zielonym berecie. No to państwo okazało się wojskowo dramatycznie słabe. A powiedz mi jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy, co poczęli w tej całej ofensywie, jak sobie poradzili ci rosyjscy najemnicy, kiedyś spod znaku grupy Wagnera, a dzisiaj po buncie Prigożyna to zostało przemianowane na, o ironio, Korpus Afrykański. Co oni poczęli w trakcie tych ostatnich trzech tygodni?
13: No, zrobili to, co robią zwykle. Akurat nie było chwilowo ludności cywilnej do maltretowania. Wycofali się. Spektakularną rejteradę przypuścili. Poddali Kidal bez jednego strzału. Ilu zginęło Rosjan, nie wiadomo. W ogóle informacje dotyczące Rosjan, śmierci poległych w czasie tych walk w Mali są owiane tajemnicą. Strona rosyjska oczywiście przedstawia to zupełnie inaczej. Twierdzi, że Rosjanie tak naprawdę udaremnili próbę przewrotu i gdyby nie Rosjanie, gdyby nie ich zaradność, przedsiębiorczość, a także łagodne podejście do ludności cywilnej, tylko dzięki temu uniknięto tak wielu ofiar.
12: Dzień dobry. Słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Witają się z wami raz jeszcze
13: Wojciech Jagielski
12: i Krzysztof Story. Dziś podróżujemy do Mali, zaatakowanego niedawno przez dżihadystów spod znaku Al-Kaidy. Mówiliśmy o tym, że państwo malijskie okazało się wobec tego ataku dramatycznie słabe, a równie bezradni byli rosyjscy najemnicy, którzy w zasadzie wycofali się bez oddania jednego strzału. Docierały do nas strzępy w zasadzie informacji z Mali. Nie znamy dokładnej liczby ofiar ani dokładnego przebiegu walk. Natomiast to wszystko i ten bardzo zuchwały atak dżihadystów jest kolejnym rozdziałem jakiegoś długiego, bardzo ważnego procesu, który się dzieje na północy Afryki. Bo dżihadyści spod znaku właśnie Al-Kaidy, Państwa Islamskiego, nie pojawili się tam ani dzisiaj, ani wczoraj. My, mówiąc te nazwy, Państwo Islamskie, Al-Kaida, myślę, że większość słuchaczek i słuchaczy wyobraża sobie, że będziemy rozmawiać o Afganistanie albo będziemy się poruszać gdzieś nad Eufratem i Tygrysem w Syrii na przykład, a jesteśmy w Afryce. Jak to się stało, że centrum światowego dżihadyzmu jest dzisiaj właśnie na Sahelu, na południe od Sahary?
13: No to zjawisko, nie chcę sięgać zbyt daleko w historię, głęboko, ale święta wojna w tej części Afryki nie jest niczym nieznanym. W XIX wieku w Sudanie powstanie Mahdiego, to była taka, powiedzmy, może najbardziej zapamiętana przez Europejczyków święta wojna, ale wcześniej pod sztandarami świętej wojny swoje oddziały zbrojne prowadził Usman Danfodzio, twórca, założyciel kalifatu Sokoto w zachodniej Afryce, rozbitego dopiero przez Brytyjczyków. Do islamu odwoływały się tamtejsze imperia i Mali, i Gany, i Songaju. A w ostatnich czasach ten współczesny dżihad kojarzy się nam rzeczywiście z Afganistanem, z wojną przeciwko najpierw armii sowieckiej, potem przeciwko Amerykanom i armią Zachodu. Ale w szeregach Al-Kaidy, poza Saudyjczykami, Jemeńczykami, była, większość stanowili mieszkańcy północnej Afryki, Egiptu, Algierii, Libii. Do dziś wśród przywódców Al-Kaidy, tych najważniejszych emirów, znajdziemy komendantów o przydomkach wskazujących, że wywodzą się właśnie z północy Afryki. Na przełomie lat 80., 90., na początku lat 90., w latach 90. wreszcie jedna z najkrwawszych, najbardziej brutalnych wojen była wojna domowa w Algierii, gdzie eksperyment demokratyczny omal zakończył się zwycięstwem partii odwołujących się do islamu, bardzo radykalnych, na co nie mógł się zgodzić, nie zgodził się Zachód, mógł się zgodzić, ale się nie zgodził. Powiedział, że nie, żadna demokracja, która wynosi do władzy partie religijne, to nie jest nasza demokracja. Z tego zrobiła się wojna domowa. Partie religijne przegrały tą wojnę, ale pokonani nie uciekli, nie zniknęli, tylko ruszyli na południe, na Saharę, żeby tam przerodzić się w partyzantkę i to byli ci pierwsi dżihadyści współcześni. Klęska pod Hindukuszem, a później na Bliskim Wschodzie sprawiła, że wielu błędnych rycerzy świętej wojny przeprawiało się tam, gdzie mogli się czuć bezpiecznie. A wydaje mi się, że Sahel dzisiaj jest taką samą bezpieczną kryjówką dla wszystkich banitów, jaką w latach 90. był Afganistan. Z tą różnicą, że Sahel jest pięciokrotnie większy od Afganistanu i tyle samo razy łatwiej jest się na Sahelu ukryć niż nawet w tym Afganistanie. Wydawałoby się kryjówki doskonałej. Więc siłą rzeczy ci wojownicy świętej wojny kierują się do Sahelu albo wracają na Sahel, a tam warunki do wojny partyzanckiej, a także powody, by głosić rewolucję w imię Allaha, no tych powodów jest tak samo wiele, jak było pod Hindukuszem.
12: I chyba narzędzi też jest sporo, bo ostatni tak zuchwały atak dżihadystów w Mali to są lata 2012-13, kiedy oni praktycznie doszli pod mury Bamako, pod granicę stolicy. Tak, zostali w ostatniej chwili powstrzymani przez francuskich spadochroniarzy, których dawna kolonialna metropolia przysłała na pomoc Mali. Ale rozumiem, że od tego czasu oni tylko w zasadzie rosną w siłę i cały czas toczą te działania, uzbrojeni między innymi pewnie w to, co w Libii pozostawił po sobie tę całą broń i arsenały Muammara Kaddafiego.
13: No właśnie, bo dobrze, że o tym wspomniałeś, dlatego że ta fatalna arabska wiosna, sama arabska wiosna nie była może zjawiskiem fatalnym, ale fatalnie się skończyła, bo skończyła się nowymi tyraniami, represjami i wojnami domowymi, choćby w Syrii czy w Libii, rozpadem państw, bo Libia do dziś jest podzielona na pół. No, w Libii arabska wiosna zaowocowała upadkiem reżimu Muammara Kaddafiego, rozpadem państwa, pojawieniem się dżihadystów, którzy korzystają z każdego wojennego chaosu, no więc szybciuteńko ściągnęli do Libii, zwłaszcza, że z Kaddafim mieli swoje własne porachunki. W Libii walczyło też wielu Malijczyków, zwłaszcza Tuaregów. Kaddafi chętnie powoływał do swojego wojska ludzi z zewnątrz, nie Arabów. Wtedy łatwiej wydawało mu się, będzie nad nimi panować i żadnemu z nich nie przyjdzie do głowy, żeby obalać rodowitego Libijczyka, przejmować władzę. Po upadku Kaddafiego te arsenały, nieprawdopodobnie bogate, wszystko tam miał, poza bombami atomowymi może, albo ich jeszcze nie znaleziono, zostały rozszabrowane przez wszelkiej maści ugrupowania partyzanckie i tam też zbroją się współcześni, uzbroili się w te arsenały współcześni dżihadyści. Aczkolwiek ten postęp technologiczny, jeśli idzie o uzbrojenie i wojnę partyzancką, idzie tak samo szybko jak wszystkie inne rewolucje technologiczne i to, co wpadło w ręce partyzantów w latach 2012-13, dziś już jest stosowane w inny sposób. Dzisiaj na Saharze i na Sahelu walczą głównie drony. Drony walczą z partyzantką, ale coraz chętniej i coraz skuteczniej te drony stosują także partyzanci w swoich własnych celach. Więc, ale tak, to był wielki impuls i dzięki wojnie libijskiej bardzo wzrośli w siłę dżihadyści z Sahary i z Sahelu. Ta wojna sprawiła, że uzbrojeni w arsenały Kaddafiego Tuaregowie najpierw ruszyli na południe, żeby odbić ten Azawad, to swoje państwo w północnym Mali, bo wcześniej próbowali nie raz, ale nigdy nie byli tak silni, a więc postanowili spróbować. No i im się udało. Ale razem z Tuaregami wyruszyli dżihadyści, żeby ich wspierać w tej walce o Azawad, a potem się poróżnili. I ten pierwszy sojusz dżihadystów i Tuaregów zakończył się piękną katastrofą, no bo zamiast Azawadu pojawił się kalifat. Kalifat został rozbity przez legię cudzoziemską i francuskich spadochroniarzy wezwanych do Mali na odsiecz. Francuzi rozbili ten kalifat i obiecali Malijczykom, że zrobią z nim porządek. Natomiast wysłali do Afryki Francuzi 5000 żołnierzy. Do tych 5000 dołączyło kilkanaście tysięcy żołnierzy w błękitnych hełmach sił pokojowych ONZ. Państwa Sahelu wystawiły kolejnych kilka tysięcy wojsk. No, razem może jakby się udało zebrać 20-25 tysięcy żołnierzy, No to wszystko. A Sahel jest pięciokrotnie większy od Afganistanu. W Afganistanie jeszcze w latach 80., kiedy próbowała Afganistan okupować armia sowiecka, mówiono, że nie ma nic łatwiejszego niż podbić Afganistan i nic trudniejszego niż go skutecznie okupować. Do okupacji, do podbicia Afganistanu wystarczy kilka tysięcy porządnych żołnierzy, oddziałów szturmowych. Żeby okupować Afganistan, potrzebna jest co najmniej półmilionowa armia. Nikt nie wystawił, ani Amerykanie, ani wcześniej Sowieci, półmilionowej armii, żeby skutecznie okupować Afganistan, przez co jedni i drudzy ponieśli tam klęskę. Sahel, pięciokrotnie większy od Afganistanu, próbowało okupować 20 tysięcy Francuzów i sprzymierzonych z nim. No, partyzanci musieli umierać ze śmiechu w tych swoich górskich kryjówkach, no bo to rzeczywiście tylko na śmiech mogło zbierać. Minął rok, minęły dwa lata i partyzanci odrodzili się. Nie tylko w Mali, ale rozpierzchli się na cały Sahel, bo tą świętą wojnę przenieśli także na sąsiednie Burkina Faso, a nawet na Niger. Tuż obok, nad jeziorem Czad, tuż obok Sahelu, już parę lat wcześniej zaczęło się takie zarzewie tamtejszej świętej wojny i także tam swoje filie pootwierała i Al-Kaida, i Państwo Islamskie. Więc z każdym rokiem te punkty zapalne pod hasłem świętej wojny w Afryce wybuchały w rozmaitych miejscach i dzisiaj w zasadzie od północy Wybrzeża Kości Słoniowej, Senegalu jeszcze ci dżihadyści nie doszli do Zatoki Gwinejskiej, ale powiedzmy od Sahelu, od Burkina Faso, ten pas świętej wojny ciągnie się przez cały Sahel, aż do Sudanu, a nawet możemy znaleźć, aż dociągnąć do Somalii.
12: A powiedz mi, skąd bierze się siła tych wszystkich ugrupowań? Skąd oni biorą rekrutów, poparcie społeczne? Co oni oferują tym ludziom, którzy mieszkają na terenach, na których działa i Al-Kaida, i Państwa Islamskie? W Mali skupiamy się głównie na Al-Kaidzie, bo ona jest tam najmocniejsza.
13: No, oferują obietnice sprawiedliwości, sprawiedliwych porządków. W krajach, które są nękane przez tą plagę korupcji, powszechną w całej Afryce, ale to są kraje najbiedniejsze, nie tylko w Afryce, to są kraje najbiedniejsze na świecie. W każdych rankingach zestawianych przez rozmaite organizacje pozarządowe czy ONZ, w tej najgorszej dziesiątce zawsze znajdują się państwa Sahelu. Mali, Niger, Burkina Faso, Czad. Państwa, które istnieją bardziej na mapach niż w rzeczywistości. To są państwa ogromnie rozległe. No ale naprawdę istniejące bardziej w atlasach niż w rzeczywistości.
12: Takie władza, dzikie pola, nie?
13: No właśnie tak. Takie dzikie pola, gdzie rządzi ten, kto akurat ma o kilka więcej karabinów, czy troszeczkę więcej zuchwałości, albo pomysłu na to, czego on tam chce. Wystarczy pewnie skrzyknąć oddział po to, żeby zająć górę, która kryje w sobie jakieś cenne minerały. Żeby opłacić ten oddział, zawsze znajdzie się jakiś cwany przedsiębiorca, tak będzie to kosztowało, nie wiem, 100 tysięcy dolarów, pewnie niewielki wydatek, władzy skorumpować albo w ogóle ją zignorować, to też nie jest żaden problem. I każde ugrupowanie, które obiecuje jakiś elementarny porządek, elementarną sprawiedliwość, zyskuje sobie posłuch. Ludzie na Sahelu czują się, jeśli nie prześladowani przez swoje własne rządy, to przynajmniej w najlepszym razie przez te rządy kompletnie ignorowani. Tam naprawdę żyją najbiedniejsi z tej afrykańskiej biedoty. To stamtąd ludzie uciekają do Europy, przeprawiają się przez Morze Śródziemne. Z Nigru, z Mali, z Burkina Faso, z Czadu, z Sudanu. Tam też ma miejsce taki największy chyba boom demograficzny, nawet w porównaniu z innymi krajami afrykańskimi. To są społeczeństwa, w których ludzi przybywa, a jakby możliwości przetrwania są coraz gorsze, bo pogarsza się klimat, trwa wojna domowa, coraz słabsze władze, coraz mniej da się zrobić, więc jedyną jakby nadzieją na przyszłość jest ucieczka. Można być albo ofiarą, albo cokolwiek jeszcze stanowić o własnym losie, a można stanowić, przystępując do tych partyzantów. Wtedy nie jest się bierną ofiarą, wiernym świadkiem, a troszkę istotą sprawczą. Islam, do którego odwołują się partyzanci, no z całą pewnością też przyciąga. Tak samo zdobywali sobie zwolenników talibowie w Afganistanie w latach 90. Pod koniec XX wieku talibowie w Somalii, którzy dzisiaj występują pod imieniem Ash-Shabab, także początkowo byli oklaskiwani i witani jako zbawcy, dlatego że w państwie upadłym, jaką była Somalia, ci talibowie oferowali elementarne porządki, sprawiedliwość. To, że drogi będą przejezdne, że broń będzie mógł nosić tylko ten, kogo władza wyznaczy, władza talibów, do oddziału milicji, policji czy wojska, a nie każdy, kto kupi sobie ten karabin na bazarze i będzie mógł łupić, terroryzować sąsiadów, zabijać.
12: To jest tak, niesamowity paradoks, że to partyzantka, tak w zasadzie partyzantcy bojownicy oferują jakiekolwiek struktury właśnie, sądy, żołdem.
13: Tak, no wtedy, kiedy zawodzą państwa, rząd dusz przejmują partyzanci, którzy z tymi państwami walczą. Oni

0: dalej i czy jest jakaś alternatywa dla tych upadłych państw w całym pasie Sahelu, skupiając się głównie na Mali. Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Witają się z Państwem raz jeszcze
1: Wojciech Jagielski
0: i Krzysztof Story. Dziś rozmawiamy o Mali. Mówiliśmy o tym, skąd bierze się siła dżihadystów, skąd bierze się taka siła Al-Kaidy i Państwa Islamskiego na północy Afryki, że to właśnie oni w tych upadłych państwach są często największym gwarantem jakiegokolwiek porządku. To oni prowadzą sądy, to oni wypłacają żołd swoim żołnierzom regularniej i pewniej niż armia rządowa. Teraz chciałbym porozmawiać o tym, kto mógłby z nimi walczyć, kto mógłby stanąć po drugiej stronie i zagwarantować tam jakiś porządek. Kiedyś w Mali byli to Francuzi. Kolonialna metropolia broniła swojego dawnego protektoratu, przysyłali spadochroniarzy, żołnierzy z Legii Cudzoziemskiej. Francuzów kilka lat temu z Mali wyrzucono na fali takiej antykolonialnych resentymentów, złości i zaproszono rosyjskich najemników. Na początku z grupy Wagnera, teraz to się nazywa Korpus Afrykański i jest pod ściślejszą kontrolą rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Teraz pod atakiem bojowników z Al-Kaidy i Tuaregów ci rosyjscy najemnicy po prostu uciekli, po prostu poddali się bez wielkiej walki. Jak byś podsumował te kilka lat rosyjskiej obecności w Mali?
1: No, wystawiłbym bardzo marną ocenę, nawet z punktu widzenia, gdybym był malijskim generałem, który tych Rosjan zaprosił, to byłbym bardzo niezadowolony, dlatego że w ogóle niechętnie Rosjanie biorą się do walki z dżihadystami i skupiają się przede wszystkim na roli straży przybocznej, rządzącej elity i na tym, na eksploatowaniu kopalń, które otrzymują w ramach zapłaty za tą służbę. Ilekroć Rosjanie mieli podejmować walkę, kończyło się masakrami ludności cywilnej. Trochę tak jak na Kaukazie rosyjskie wojsko, najemnicy rosyjscy w Afryce zachowują się w sposób niezwykle rasistowski, myślę, że bardziej rasistowski niż kiedykolwiek francuscy żołnierze czy żołnierze Legii Cudzoziemskiej. Masakrowali wioski podejrzewane o to, że wspierają rebeliantów, obojętnie czy mieli na to dowody, czy nie. Human Rights Watch, Amnesty International mogą przedstawić całe listy zbrodni wojennych, o które są podejrzewani albo oskarżani rosyjscy żołnierze w Mali. To nie przyniosło uspokojenia, wręcz przeciwnie, raczej napędzało rekruta partyzantom. Lud Fulani, pasterski, który zawsze był traktowany przez rządzących w Mali jako obywatele drugiej, trzeciej kategorii. Teraz jest też podejrzewany o wspieranie Al-Kaidy, dlatego że Fulani są muzułmanami. No nie tylko oni są muzułmanami w Mali, ale ich się podejrzewa o sprzyjanie właśnie Al-Kaidzie, jako że ci pokrzywdzeni siłą rzeczy idą na skargę do Al-Kaidy. Rosjanie pacyfikowali wioski Fulan, mordowali tych Fulan. Jedyne, co im się udało, rzeczywiście sukces wojskowy w Mali, to było zajęcie w 2023 roku miasta Kidal, twierdzy na północy kraju, twierdzy tuareskiej. Rosjanie zajęli Kidal, kiedy wyproszeni stamtąd zostali żołnierze ONZ-u i Francuzi. Rosjanie zajęli Kidal, przegnali stamtąd Tuaregów, ale Tuaregów, a nie dżihadystów, po czym oddali Kidal rządowemu wojsku. Ale dzisiaj ten Kidal stracili. Oddali Kidal bez strzału, wycofali się z miasta, obiecując Tuaregom, że nigdy do niego już więcej nie wrócą. A ich rejterada była możliwa dzięki staraniom zaprzyjaźnionej z Kremlem Algierii. No więc fatalnie wypadło.
0: Marnie to wychodzi.
1: A jeszcze gorzej to się ma w sąsiednich państwach Burkina Faso i w Nigrze, gdzie też takiej roli się podjęli. Malijczycy już dawno chyba stracili wiarę. Ten człowiek, który najbardziej wierzył w Rosjan i Rosjan sprowadzał, zabity minister obrony Sadio Kamara, Być może on wie,

0: wierzył w Rosjan najbardziej, ale głównie dlatego, że on z tej wiary mógł miał czerpać profity, największe korzyści dla siebie. Tak, no, został ministrem obrony, człowiekiem numer dwa w malijskich władzach. Wiedział, że gdy coś dojdzie do czego, to być może zostanie numerem pierwszym, także dzięki wsparciu Kremla. No też się rozczarował, ale no, nie wiem, czy wcześniej zdążył się rozczarować, czy zginął. W każdym razie w Rosjan mało kto już wierzy. Tyle, że nie ma chętnych, którzy by Rosjan choćby w roli tych stróżów nocnych kopalni i straży przybocznej rządzących prezydentów by zastąpił.
1: O właśnie, co ma teraz zrobić prezydent Mali, Assimi Goita, ten generał w zielonym berecie? Cóż on ma począć, skoro Rosjanie go zawodzą już któryś raz? Gdzie ma szukać alternatywy?
0: No on już zrobił i dzięki temu być może uratował życie, bo zapraszając Rosjan i nie wypędzając ich, chociaż nigdy nie należał do najbardziej entuzjastycznych orędowników zapraszania rosyjskich najemników do Mali, Goita w przeciwieństwie do Kamary, który kształcił się w Rosji, mówił po rosyjsku, miał te kontakty z Rosją, Goita, wojskowy prezydent Mali, raczej bliżej mu do Zachodu, do Stanów Zjednoczonych może bardziej niż do Francji, ale raczej ciągnie do Zachodu. On już podjął z powrotem rozmowy z Amerykanami. Na początku roku gościł w Bamako amerykańskich dyplomatów od Trumpa, a nie od Bidena, a dyplomaci od Trumpa mówią tak jak Chińczycy, że nas nie interesuje, jak wy się u siebie rządzicie. Dyktatura to jest wasza dyktatura, suwerenna dyktatura. My szanujemy suwerenne dyktatury, mówi Trump, pod warunkiem, że te suwerenne dyktatury mają do zaoferowania nam coś, co nam się spodoba, co byśmy chcieli mieć, albo czego u siebie nie mamy. Mali ma złoto, więc ma rzadkie metale, więc Amerykanie chcą się przyjaźnić nawet z wojskowymi dyktatorami z Mali, pod warunkiem, że to będzie dla nich korzystne. No więc Goita się z Amerykanami zaczął zaprzyjaźniać od nowa, a przede wszystkim zatrudnił turecką firmę ochroniarską do tego, żeby to ona zabezpieczała jego dobrostan i żeby to tureccy najemnicy, a nie rosyjscy najemnicy stanowili jego straż przyboczną. Być może właśnie dlatego ta jego straż przyboczna zdążyła go wywieźć z tego garnizonowego miasteczka Kati, zanim przed jego domem również zaparkowała ciężarówka wypełniona trotylem i zanim zginął podobnie jak jego towarzysz Sadio Kamara. Tyle, że Turcy z całą pewnością oni wyślą, czy sprzedadzą raczej swoje znakomite drony do walki z partyzantką. Te drony tureckie w Afryce niejedną wojnę już wygrały i niejeden reżim ocaliły, więc chętnie Turcy sprzedają, a rządzący chętnie kupują. Więc te drony to jest jedno, instruktorzy do obsługi dronów to jest drugie, ale nie sądzę, żeby Turcja wysyłała swoich żołnierzy, którzy mieliby zastąpić Rosję. Co innego?
1: Właśnie, bo to jest kluczowe rozróżnienie, że ci tureccy najemnicy czy żołnierze chronią nie Mali, tylko prezydenta Mali.
0: To jest dużo prostsze zadanie.
1: A ja bym chciał z tobą porozmawiać jeszcze na koniec o przyszłości całego tego procesu, bo trochę już powiedzieliśmy o tym, że dżihadyści dzisiaj tak mocni w Mali są tak mocni między innymi dlatego, że oni już powoli przejmują cały region Sahelu i nie za bardzo ma kto ich zatrzymać. Kiedyś takim hamulcowym właśnie byli francuscy żołnierze. Była też baza amerykańska w Nigrze, z której można było poderwać samoloty czy drony, żeby tego czy innego komendanta partyzanckiego, który za daleko szedł w swoich ambicjach, po prostu wyeliminować. I to trzymało trochę te filie Al-Kaidy czy Państwa Islamskiego w szachu. Teraz wydaje się, że takiego hamulca nie ma. Jak ty widzisz przyszłość tego całego procesu w Mali?
0: Wydaje mi się, że nie da się powstrzymać takich ugrupowań, ta filia Al-Kaidy w Mali i w Sahelu nosi nazwę Grupa Wspierania Islamu i Muzułmanów. Ona powstała z połączenia kilku ugrupowań. Początkowo tak jak Al-Kaida, była skrajnie ortodoksyjnie i fundamentalnie dżihadystycznym, kierowała się tą ideologią i frazeologią rewolucyjną, dżihadystyczną. Natomiast w ostatnich latach takie też są zalecenia najważniejszych emirów Al-Kaidy. Nakazują elastyczność. I ta Al-Kaida w Sahelu nie wyrzeka się swoich najważniejszych celów, ale bardzo często, jeśli nie głośno, to po cichu, mówi, że ale niekoniecznie już teraz. Z tym możemy poczekać, do tego dojdziemy. Zawieramy lokalne sojusze, uwzględniamy lokalne warunki, osiągamy to, co jest teraz możliwe, po to, żeby później sięgnąć po jeszcze więcej. I inspiracją dla Al-Kaidy, a ona jest najsilniejsza w Mali, bo państwo islamskie jest silne gdzie indziej, ale akurat w Mali, Burkina Faso przegrywa tą rywalizację o pierwszeństwo z Al-Kaidą. Więc inspiracją dla Al-Kaidy w Mali są i talibowie w Afganistanie, którzy wygrali wojnę domową i przejęli władzę w Kabulu.
1: Ale jednocześnie nie są uznawani nigdzie na świecie.
0: Ale nie są uznawani, ale jeszcze większą inspiracją są dla nich dżihadyści z Syrii, którzy może odnieśli mniej spektakularne zwycięstwo na polu walki, natomiast przejęli władzę w Damaszku i zostali uznani jako prawowite władze. Prezydent Ahmed Ashara, dzisiejszy przywódca Syrii, a wczorajszy, czy też przedwczorajszy dżihadysta i więzień amerykański, jest dzisiaj goszczony na wszystkich najważniejszych salonach dyplomatycznych międzynarodowych jako miły i wyczekiwany gość. Wszyscy chcą mieć z nim do czynienia coś, wszyscy chcą go wykorzystać w swoich własnych celach, ale nikt nie kwestionuje tego, że jest prawowitym przywódcą. I Al-Kaida z Mali nie chce sięgać po władzy, przynajmniej nie dziś, tak mi się wydaje, nie chce sięgać po władzy w Bamako. Ona nie chce obalać wojskowej dyktatury. Ona chętnie zastąpiłaby tą dyktaturę dzisiejszą, zapatrzonego w Zachód Assimiego Goita, ale takiego suwerenisty. Zastąpiła go kimś, kto byłby bardziej podatny na te argumenty religijne, żeby szedł na większe ustępstwa w imię pokoju, żeby to był taki proces stopniowej islamizacji państwa malijskiego, a odchodzenie od tej świeckiej republiki, której elity malijskie były wierne. I tutaj myślę, że o ile społeczeństwo Mali odrzuca perspektywę rządów dżihadystów w Bamako, odrzuca nawet ich rządy w tej północnej części Mali, w tym Azawadzie tuareskim, to o tyle wielu haseł czy propozycji zgłaszanych dzisiaj przez Al-Kaidę nie odrzuca. Myślę, że spora część społeczeństwa malijskiego, zwłaszcza mieszkańców wiosek, czyli tam, gdzie te bezprawie jest najgorsze i bieda najgorsza, nie będą mieli nic przeciwko jakiejś formie szariatu. Al-Kaida dzisiaj szuka w Mali sprzymierzeńców. Godzi się z Tuaregami pod warunkiem, że Tuaregowie ogłoszą autonomię, a nie secesję i wprowadzą jakąś formę szariatu u siebie na północy Mali. Chce wprowadzić coś w rodzaju szariatu czy rządów muzułmańskich w państwie malijskim, prymat religii nad tym prawem cywilnym i ma tutaj wielu także po swojej stronie, może nieoficjalnie, bo żaden z nich nie zgłosił akcesu, wręcz przeciwnie. Taki najbardziej szanowany i najsławniejszy imam dzisiaj malijski, Mahmud Diko, stoi na czele grupy, która nazwała się ugrupowaniem na rzecz obrony republiki. Ale to on też głosi, że podstawą porządku w Mali musi być islam. To jest strategiczny sprzymierzeniec Al-Kaidy.
1: I takie głosy są podnoszone dzisiaj nie tylko w Mali, ale na całym pasie Sahelu. Jest to wielki proces, z którego dzisiaj opowiedzieliśmy wam ten malijski i drobny wycinek. I na tym postawimy w dzisiejszym globalnym popołudniu kropkę. Wybraliśmy się do Mali, które właśnie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, zaatakowane przez dżihadystów i sprzymierzonych chwilowo przynajmniej z nimi Tuaregów. Będziemy na Sahel na pewno wracać, bo to jest jeden z tych regionów świata, które dzisiaj fundamentalnie wpływają na cały układ polityczny, na społeczeństwa, na migrację. A za dzisiaj dziękujemy. Krzysztof Story,
0: Wojciech Jagielski.
2: To jest powtórka.

0: sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
1: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
2: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
3: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
4: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Pierwsze zamówione przez Polskę F-35 dotarły już do bazy w Łasku. Przepisy o transkrypcji małżeństw jednopłciowych już są opublikowane, ale na ich wejście w życie trzeba jeszcze poczekać. W informacjach Tok FM zapytamy klimatolożkę, jakie będzie zbliżające się lato. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Przybycie pierwszych F-35 do Polski to wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego wojska, ocenił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że to symbol współpracy transatlantyckiej, w której Polska jest absolutnym liderem. To bardzo ważny zakup dla Polski, bo zmienia absolutnie współczesne pole walki i latające centrum dowodzenia, podkreślił w wywiadzie politycznym Tok FM wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy.
7: Dla nas to jest unowocześnienie oczywiście sił powietrznych, ale to jest także, to są pierwsze możliwości na tej flance wschodniej, które dają nam zdecydowanie większe możliwości niż dotychczas. Wiemy, że F-35 holenderski, który również w Polsce jest, potrafił być skuteczny, pokazywał to.
6: Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przybyły już 3 pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35. To najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny piątej generacji. Wszystkie mają być dostarczone do 2029 roku. Najlepsi na świecie piloci otrzymują najlepszy na świecie sprzęt, powiedział po przybyciu do bazy w Łasku myśliwców Paweł Szefernaker. Szef gabinetu Karola Nawrockiego podziękował też w imieniu prezydenta wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Od początku roku Ukraina odzyskała kontrolę nad 590 kilometrami kwadratowymi swojego terytorium, a rosnące straty Rosji oraz presja sankcji zwiększają szanse na jej zwrot w stronę dyplomacji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wieczornym przemówieniu Zełenski ocenił, że pozycja Ukrainy jest obecnie silniejsza niż w poprzednich latach. Prezydent poinformował też o rozmowie z europejskimi partnerami Ukrainy, przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, których powiadomił o rosyjskich planach dotyczących Ukrainy, Białorusi i innych regionów Europy, zdobytych przez ukraiński wywiad. Zełenski podkreślił też, że oczekuje odpowiedzi ze strony amerykańskiej w sprawie możliwych formatów i harmonogramu spotkań dotyczących zakończenia wojny. Jak jednak dodał, wiele zależy od rozwoju sytuacji w wojnie z Iranem. Choć rozporządzenie umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą trafiło do dziennika ustaw, to na jego wdrożenie trzeba kilku miesięcy. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski późne wejście rozporządzenia w życie tłumaczy koniecznością testowania nowego systemu administracyjnego.
8: Chyba na to jest kilka miesięcy. 3 miesiące to jest vacatio legis. Jeżeli będzie trwało krócej, to uruchomimy krócej. Jeżeli nie, to termin jest też wskazany po to, żeby można było w Polsce robić to tak, żeby nigdzie w żadnym gminie i żadnym urzędzie stanu cywilnego ktoś nie powiedział, że mu coś nie działa. Wszystko będzie działało.
6: Problemem są tu przede wszystkim numery PESEL małżonków, mówi ministra w kancelarii premiera i pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
9: Tyle potrzebujemy, żeby wprowadzić tą zmianę do systemu, ale też przetestować ten system, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
6: Rozporządzenie jest następstwem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nałożył na Polskę obowiązek uznania małżeństw zawartych legalnie poza granicami kraju. Molo rybackie w Gdyni czeka metamorfoza. Jego właściciel ogłosił konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego pirsu i ma ambicje zbudować tętniącą życiem część Śródmieścia. Gdynia to miasto, którego Śródmieście dosłownie wychodzi w morze. Dzięki zagospodarowaniu molo rybackiego będzie to jeszcze wyraźniejsze. Mówią jednym głosem szef Rady Miasta Tadeusz Szemiot i wiceprezydent Maciej Zielonka.
10: Liczymy na to, że nawet będzie to miejsce bardziej żyjące turystycznie niż molo południowe. Jest to naturalne przedłużenie najkrótszego połączenia z dworcem Gdynia Główna.
11: Chodzi o to, żebyśmy uzupełnili tkankę Śródmieścia, nową przestrzeń, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców pod względem przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej, ale także usług, które będą się tu znajdowały i przyciągały mieszkańców oraz osoby z zewnątrz. Liczymy na to, że na końcu mola pojawią się usługi kultury.
6: Pojawi się wszystko, zapewnia prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Wiesław Malicki.
12: Wykorzystanie nowej wizji i starej rzeczywistości to będzie wartością dodaną i ten kontakt z morzem, z tymi statkami, z tymi jachtami, myślę, że to wszystko da w rezultacie piękny symbol Gdyni.
6: W jakiej formie? To zależy od architektów. Konkurs na wizję molo rybackiego potrwa pół roku. Od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach, wynika z prognoz IMGW. Jak podkreślają synoptycy, wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska podkreśla, że według prognoz dni będą upalne, a noce tropikalne.
13: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. A zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, co bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
6: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy, a że ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne, to wszystko może się jeszcze wydarzyć. Najcieplej będzie w nadchodzącym dniu na krańcach zachodnich, do 27 stopni, około 24 pokażą termometry w centrum, a maksymalnie 21 będzie na północy. Nieco chłodniejszy dzień będzie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 21 stopni Celsjusza. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca, choć miejscami zachmurzenie może wzrastać nawet do dużego, to padać nie powinno.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz, a to jest Dobrostan. Dziś w programie porozmawiamy o władzy rodzicielskiej i o wpływie, jaki rodzice i opiekunowie mają na dobrostan dzieci. 40% polskich nastolatków nie czuje, że są szczęśliwi. Tak wynika z ostatniego raportu UNICEF-u. Jedną z głównych przyczyn są konflikty dorosłych. A w Polsce z roku na rok rośnie liczba rozwodów. W 2024 roku orzeczono ich ponad 57 tysięcy, a w ubiegłym roku było ich jeszcze więcej. Rozwody i rozstania rodziców to jedno, ale zdaniem ekspertów, psychologów i pedagogów, najmłodsi wychowujący się w pełnych rodzinach, ale takich, w których dorośli toczą wojnę o wpływy, przejawiają dokładnie takie same problemy emocjonalne, co dzieci rozstających się rodziców. I często się zdarza, że dorośli mieszkający pod jednym dachem nie potrafią wspólnie zdecydować o istotnych sprawach dziecka, takich jak wybór szkoły czy metoda leczenia. To się odbija na dzieciach. Efekt: przewlekły lęk i niepokój u dzieci, poczucie winy, głęboka samotność, depresja i niska samoocena. A o tym, co prawnicy mogą zrobić, żeby zadbać o dobro dziecka, porozmawiam z dzisiejszą gościnią, Dominiką Tomaszewską z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Bo temat władzy rodzicielskiej będzie jednym z wiodących tematów zbliżającej się konferencji Adwokat dla Rodziny. Pani mecenas, to zacznijmy od podstaw. Czym władza rodzicielska jest?
15: Władza rodzicielska to pojęcie uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i w zasadzie to jest kluczowe pojęcie, jeśli chodzi o prawa, obowiązki rodziców wobec niepełnoletnich dzieci w zakresie nadawania kierunku wychowania, leczenia, edukacji, także innych kwestii, chociażby o charakterze światopoglądowym. Tak więc władza rodzicielska to jest taka podstawowa instytucja dotycząca praw i obowiązków rodziców w zakresie pieczy nad dzieckiem oraz wychowania dzieci.
14: A ja widzę coraz więcej takich inicjatyw, żeby tę władzę rodzicielską również w takim prawnym obiegu zamienić na opiekę rodzicielską. Czy pani jako prawniczka widzi uzasadnienie, widzi sens takich inicjatyw?
15: Pewno tego typu inicjatywy są zawsze bardzo wartościowe i bardzo cenne, dlatego że otwierają pewną dyskusję dotyczącą istotnych zagadnień związanych właśnie z dobrem małoletnich dzieci. Więc pod tym kątem każda dyskusja dotycząca dobra dziecka jest cenna. Faktycznie no, tutaj kodeks rodzinno-opiekuńczy posługuje się pojęciem władzy rodzicielskiej. To pojęcie może mieć pewne negatywne skojarzenia, prawda? No, władza może się tutaj jakoś negatywnie kojarzyć. Natomiast de facto ta opieka rodzicielska to by było takie pojęcie, które de facto miałoby obejmować to, co w tym momencie władza rodzicielska obejmuje, tak? Czyli zakres właśnie tych uprawnień i obowiązków rodziców dotyczących właśnie kwestii opieki nad dziećmi czy kwestiami wychowawczymi i faktycznie może byłoby to pod pewnymi względami lepsze sformułowanie pod kątem również dobra dziecka, prawda? Natomiast no, póki nie zostaną tutaj pewne zmiany legislacyjne, kierunki zmian legislacyjnych zmienione, zaproponowane i finalnie ewentualnie wdrożone, no to w tym momencie musimy, przynajmniej z punktu widzenia mojego jako prawnika, musimy tutaj na gruncie prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego i dobra dziecka posługiwać się pojęciem władzy rodzicielskiej, bo jest to po prostu pojęcie w tym momencie o charakterze prawnym, obowiązującym. Więc czy to pojęcie nam się literalnie podoba, czy też nie, no jako prawnicy musimy w tym momencie się nim posługiwać. Najlepszym przykładem, jeśli chodzi o wykonywanie tej władzy rodzicielskiej przez rodziców, no bo taka sytuacja ma najczęściej miejsce, mamy do czynienia z zagadnieniem istotnych spraw dziecka. Istotne sprawy dziecka to są takie sprawy, które determinują kwestie wychowania dziecka, kwestie jego ewentualnego leczenia, edukacji i wiele innych kluczowych pod kątem rozwoju małoletnich dzieci. Istotnymi sprawami dziecka, w których tutaj jest realizowana ta właśnie władza rodzicielska, są sprawy dotyczące między innymi wyboru szkoły, wyboru kierunku kształcenia dzieci, wyboru leczenia dziecka, jeśli oczywiście ma jakieś problemy zdrowotne, wyboru nawet w jakim światopoglądzie dziecko będzie wychowywane przez rodziców. Następnie takie bieżące, ale istotne sprawy dotyczące dziecka to są na przykład sprawy dotyczące jakichś zajęć dodatkowych, dotyczące na przykład korzystania przez dziecko z psychologa, z terapii, z jakiegoś tutaj dodatkowego leczenia specjalistycznego. Tak jak wiemy, dzieci mają różnego rodzaju zaburzenia. Bardzo dużo jest w tym momencie dzieci w szkołach ze spektrum autyzmu, z innymi również zaburzeniami, więc również tutaj ten kierunek właśnie leczenia specjalistycznego, również to są te istotne sprawy dotyczące dziecka. Ponadto kwestie, gdzie dziecko ma zamieszkiwać, kwestie wydania paszportu, nawet wyjazdu zagranicznego dziecka, czy też zmiany imienia, nazwiska dziecka. To wszystko to są właśnie istotne sprawy dziecka, co do których odzwierciedlenie znajduje właśnie władza rodzicielska. I co do zasady, rodzice, jeśli ta władza rodzicielska w żaden sposób nie została im ograniczona, każdy z rodziców ma pełną władzę rodzicielską. Każdy z rodziców jest obowiązany i uprawniony jednocześnie do wykonywania tej władzy rodzicielskiej właśnie zgodnie z dobrem dziecka, z dobrostanem dziecka. Zasadą jest, że o istotnych sprawach dziecka, czyli o tych, o których przed chwilą wspomniałam, rodzice powinni rozstrzygać wspólnie. Tak? Czyli rodzice powinni, niezależnie od tego, czy żyją razem, czy rozstali się i żyją w rozłączeniu, powinni decydować wspólnie. Problem się pojawia wtedy, gdy rodzice z różnych przyczyn nie są w stanie porozumieć się w tym zakresie, czyli na przykład nie są w stanie porozumieć się co do wyboru dla dziecka szkoły. Takie sytuacje bardzo często mają miejsce. Albo nie są w stanie porozumieć się odnośnie kwestii terapii dziecka. Takie sytuacje również zdarzają się coraz częściej. Wówczas to w braku takiego porozumienia powinien rozstrzygać sąd opiekuńczy. I to sąd opiekuńczy podejmie wtedy taką decyzję istotną w sprawach dziecka w zastępstwie rodziców, tak, którzy nie potrafili się dogadać.
14: W momencie, kiedy tych rozwodów jest coraz więcej i to wiemy z danych Głównego Urzędu Statystycznego, rozumiem, że takich sytuacji, w których sąd opiekuńczy musi rozstrzygać takie sporne kwestie, też jest coraz więcej.
15: Zgadza się. Niestety z roku na rok dostrzegamy, że tego typu spraw de facto, bo to są sprawy rozwodowe, gdzie pojawiają się właśnie problemy ze wspólnym wykonywaniem tej władzy rodzicielskiej, czy sprawy inne rodzinne, tak? Tego z roku na rok jest coraz więcej, niestety. I tego typu działania ze strony rodziców, którzy nie chcą z różnych przyczyn, tak jak już powiedziałam wcześniej, porozumieć się w istotnych sprawach dziecka, może być bardzo wiele. I jakby często te działania zupełnie nie mają na celu dobra dziecka. To jest jakieś takie działania, często o charakterze złośliwym w stosunku do drugiego z rodziców. Też często jeden z rodziców nie rozumie na przykład konieczności wysłania dziecka na terapię, kwestionuje zasadność w ogóle wysłania na taką terapię. Więc to się wydaje, że to są takie rzeczy oczywiste, które powinny być realizowane bez problemu, które mają na celu tylko właśnie ten dobrostan dzieci, a jednak z pewnych różnych przyczyn nie są realizowane. I wtedy właśnie nam wchodzi ten sąd opiekuńczy, który podejmuje decyzję. W pierwszej kolejności decyzja ta jest po prostu podejmowana, biorąc pod uwagę dobro dziecka, tak? Ale nie oszukujmy się, zanim sąd podejmie taką decyzję dotyczącą dziecka, może minąć wiele miesięcy. To dziecko w tym okresie wielu miesięcy nie będzie korzystało na przykład z tej terapii, tak? I może dojść do jakiegoś regresu w jego rozwoju, więc to są naprawdę bardzo ważne rzeczy, bardzo poważne też sprawy i rolą prawników jako adwokatów od spraw rodzinnych jest wskazywanie naszym klientom, że czasem nie ma sensu pójść do sądu, żeby wykazywać jakieś swoje racje pozorne, tylko właśnie skupić się na tym dziecku, na jego potrzebach rozwojowych, emocjonalnych, fizycznych i schować gdzieś tam głęboko w kieszeni swoje racje i po prostu wybrać to rozwiązanie, które będzie najskuteczniejsze, najszybsze dla tego dziecka. I nie czekać i nie mnożyć tych postępowań sądowych, tylko spróbować jakoś się dogadać.
14: Ja rozumiem, że to sformułowanie dobro dziecka może być rozumiane przez rodziców w zupełnie inny sposób.
15: Niestety tak. Generalnie w przepisach dotyczących władzy rodzicielskiej dobro dziecka pojawia nam się w kilku miejscach. Pojęcie to ma charakter bardzo ogólnikowy. Jest to pewnego rodzaju klauzula generalna, pojęcie nieostre w prawie, które w zależności od okoliczności może być różnie interpretowane. Oczywiście pojęcie dobra dziecka jest w pewien sposób definiowane w orzecznictwie sądowym, w doktrynie prawa. To taki sposób decydowania w jakichś sprawach dziecka, które jest zgodne właśnie z jego potrzebami różnego rodzaju, potrzebami emocjonalnymi, duchowymi, rozwojowymi. Natomiast niemniej jednak nadal to może być przez rodziców właśnie w różny sposób interpretowane i wykorzystywane, żeby udowodnić własne racje.
14: I między innymi te tematy będziecie Państwo poruszali na konferencji Adwokat dla Rodziny.
15: Bardzo Państwa serdecznie zapraszam na czwartą ogólnopolską konferencję Adwokat dla rodziny, interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka. Dzisiaj było dużo o ujęciu dobra dziecka i to jest taka konferencja, która odbędzie się już 22 maja na kampusie centralnym Uniwersytetu warszawskiego w budynku auli starego WW. Liczba miejsc jest ograniczona, jeszcze troszkę miejsc zostało, więc mogą się Państwo zapisywać. Myślę, że warto przyjść.
14: A Radio Tok FM ma patronat nad tą konferencją. Bardzo dziękuję. To była Dominika Tomaszewska z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ja się nazywam Małgorzata Waszkiewicz, a to był Dobrostan. Do usłyszenia za tydzień.
5: To jest powtórka.
16: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat. Jak co wtorek po 10.40 witam Państwa w wywiadówce. Ten projekt zmienia przestrzeń życia szkoły w królestwo roszczeń i oskarżeń. Wprowadzi biurokratyczny paraliż oraz kulturę nieufności do szkół. Tak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty komentuje projekt ustawy dotyczący praw i obowiązków ucznia, ustanawiający Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, a dodatkowo rzeczników wojewódzkich, samorządowych i szkolnych. Za chwilę więcej o tym, co nie podoba się dyrektorom w tej propozycji. Najpierw jednak przegląd informacji. Projekt zakazujący używania telefonów w szkołach podstawowych został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Zakaz obowiązywałby uczniów podczas pobytu na terenie szkoły oraz podczas zajęć edukacyjnych organizowanych poza szkołą. W przypadku wycieczek szkolnych decydowałaby sama szkoła. Jest też możliwość rozszerzenia zakazu na szkoły ponadpodstawowe. Za złamanie zakazu groziłyby działania wychowawcze, kary statutowe i obniżenie oceny zachowania. Według zapowiedzi zakaz będzie obowiązywał od 1 września. W Sejmie awantura o religię w szkołach. Komisje miały się zajmować projektem Ordo Iuris i Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, który zakłada wprowadzenie dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu. Ocena tych przedmiotów miałaby być umieszczana na świadectwie szkolnym i wliczana do średniej ocen. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej, przerwała jednak obrady. Stwierdziła, że posłowie muszą poczekać na stanowisko rządu w tej sprawie, ponieważ są duże wątpliwości co do zgodności tego projektu z konstytucją. Mowa była też o możliwej kolizji z innymi procedowanymi przepisami prawa oświatowego. A dzisiaj w wywiadówce serdecznie witam pana Marka Pleśniara, dyrektora Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, czyli organizacji zrzeszającej ponad 6 tysięcy dyrektorów szkół.
17: Dzień dobry.
16: Jest pan autorem emocjonalnego i, jak pan to nazywa, osobistego listu do środowiska szkolnego i do rządzących, w którym przestrzega pan przed wprowadzeniem ustawy w proponowanym kształcie, a chodzi konkretnie o zmianę prawa oświatowego, która wprowadza instytucję rzeczników praw ucznia i to na wielu poziomach, od krajowego przez z wojewódzkiego, samorządowego, aż po szkolnego rzecznika praw uczniowskich. Wywalczone przez organizacje zajmujące się prawami ucznia, jak twierdzi MEN, pomysł poparty przez młodych, ale też szeroko przez nauczycieli. No i jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Na to wszystko wchodzi pan i mówi stop. Dlaczego? I pan i oczywiście pana stowarzyszenie.
17: Nasza organizacja rzeczywiście oprotestowuje ten projekt i chcę przede wszystkim powiedzieć, że nie jest prawdą, że środowisko oświatowe szeroko popiera ten projekt. Jest wręcz odwrotnie. Bardzo łatwo to sprawdzić. Wystarczy spytać jakiegokolwiek nauczyciela czy dyrektora. Ja się nie spotykam wręcz z opiniami pozytywnymi na temat, powtarzam, nie kwestii, które się porusza w projekcie, ale na temat kształtu tych regulacji.
16: To, że prawa ucznia są łamane w polskiej szkole i to zjawisko dość powszechne, jak mówią młodzi, no to zgodzi się pewnie część nauczycieli z tym. Pan też się zgadza.
17: Mówi, oczywiście, bywa. Mhm. Tylko, że ja powiem bywa łamane, a nie jest, bo mówi, to generalizujemy bardzo.
16: Posłuchajmy zresztą, co na komisji w Sejmie mówili Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów i Kacper Nowicki z Fundacji Waria Poznania.
18: Co do tego, jak to może zaburzyć pracę szkół, to się z tym nie zgadzamy, ponieważ obecnie praca szkół przez skargi, pretensje jest zaburzona i ta ustawa ten temat ureguluje.
19: Praw osób uczących się w szkołach bronią wyłącznie organizacje pozarządowe, które wyręczają w tym państwo. Te są tysiące spraw rocznie, których państwo nie widzicie, ponieważ nie ma żadnej instytucjonalnej ścieżki załatwiania tych spraw. Robimy to my jako NGO-sy w naszym wolnym czasie, pozyskując środki na działalność skąd się da. Mógłbym państwu przytaczać historię o goleniu uczniom głów, o zdejmowaniu uczniom skarpetek, o mierzeniu spódni z dziewczynką, o zakazywaniu dziewczynkom noszenia spodni w szkole, ale to nie ma sensu, bo ta dyskusja z państwa strony jest tylko biciem piany. Projekt nie jest antynauczycielski.
16: To na komisji, a ze mną w wywiadówce jest pan Marek Pleśniar. Bicie piany? Jak pan odpowiada na takie argumenty?
17: No nie chcę używać takich słów. Panowie, którzy przemawiali, bronią projektu, ponieważ no, go forsują i wyraźnie im zależy na jego wejściu. Tymczasem to nie może być taka walka czarnego z białym. takie zero-jedynkowe podejście, ponieważ sam projekt jest naprawdę wadliwy, natomiast kwestie, które tam się porusza, powtarzam, są naprawdę ważne i na ten przykład skatalogowanie i zrobienie porządnego remanentu praw i obowiązków ucznia jest dobrym pomysłem. Świetnie, że się za to wzięto, tylko czemu pominięto jedną z zainteresowanych grup, która powinna być jednak przy budowaniu tego projektu, mianowicie taki detal nauczycieli. Nauczyciele nie czują się współautorami tego projektu.
16: No ale konsultacje były, twierdzi MEN.
17: Ech, proszę pana, w jakim kraju pan żyje? Czy na pewno w tym samym, co ja?
16: Wyglądało jak zawsze zapewne, czyli za krótko, za szybko, a nawet jak były uwagi, to niekoniecznie
17: wzięte pod uwagę. To nie jest kwestia czasu. Nawet, to nie jest kwestia nawet skali, tylko skoro absolutnie nie zgadzamy się z treścią tego projektu, to można sobie konsultować dowolne prawo, a następnie w ogóle nie wysłuchać którejś ze stron, a przecież nauczyciele nie są takim znowu nieważnym, bo przecież wykonawcą tych zadań, które teraz trzeba będzie... Co więcej, w szkole no to nauczyciele i dyrektorzy odpowiadają głową za to, żeby te prawa były realizowane, więc właściwie to od nich powinno się zacząć, zwłaszcza, że są fachowcami. Ta konsultacja jakakolwiek była i może nawet z ogromnym rozmachem, ale nie uwzględniła w ogóle głosów specjalistów, takich jakimi są nauczyciele, wychowawcy, ba, nawet rodzice, a przecież chyba oni też są zainteresowani prawami i obowiązkami swoich dzieci, gdy idą do szkoły.
16: O rodzicach może za chwilę, ale pisze pan też o fundamencie bezpiecznej szkoły, że właśnie ta podmiotowość młodego człowieka jest tym fundamentem, a sprzeciw wcale nie jest wymierzony w dzieci, ale w bezduszną technokratyczną procedurę, bo zamiast pedagogiki wprowadzi im do szkół kulturę nieufności i paraliżujące procedury rodem z sali sądowej, to mocne słowa, i poza tym, no, że czeka szkoły po prostu biurokratyczny paraliż. Rzeczywiście aż tak źle może być, kiedy pojawią się rzecznicy?
17: Aż tak, ponieważ znowu, diabeł tkwi w kolejnych szczegółach. W projekcie mówi się o rzecznikach różnych poziomów i chcę powiedzieć, że w większości państw są osoby zajmujące się prawami dziecka, to na pewno, a czasami też prawami ucznia, lecz co do praw ucznia, to zazwyczaj są to reprezentanci tych praw krajowi lub też regionalni. No i u nas doskonale by to się sprawdzało na poziomie zarówno Warszawy, jak i dowolnego kuratorium w naszym państwie. Cała rzecz zaczyna się, gdy próbujemy takich w zasadzie urzędników stworzyć z nauczycieli w szkole.
16: Zwłaszcza, że niektórzy mówią, że już są opiekunowie samorządu i to oni mogą być, albo pedagodzy, więc
17: nie,
16: zupełnie
17: niepotrzebni. Nie, wie pan co, pomija się znowu taki drobiazg, mianowicie wychowawców klas. Rzecznikiem i obrońcą każdego ucznia powinien być jego wychowawca. Jeżeli nie jest, to jest źle i to powinno być przedmiotem nadzoru pedagogicznego kuratora.
16: No właśnie, pytanie,
17: natomiast
16: czy wciąż jest.
17: To jest rzecznik tego ucznia.
16: Przy tym ogromie pracy i czasami łączeniu etatów na przykład, czy on w ogóle jeszcze ma czas na takie rzeczy w swojej klasie?
17: No cóż, no nie urośnie mu tego czasu. A co do skuteczności rzeczników, no mamy przecież już rzecznika praw dziecka. Powinien też wystarczać, prawda? Rzecznik praw dziecka zresztą ma swoją ustawę Kamilka. Powiem złośliwie, nauczyciele mówią teraz, że widocznie minister edukacji chce mieć swoją ustawę, no i złośliwie nazwaliśmy ją ustawą Maciusia z kolei, króla Maciusia I. Nie ustawami i nie kolejnymi instytucjami się tutaj coś naprawi, tylko wreszcie wzięciem się za temat. O to nam tu chodzi. I powtarzam, wychowawca całkowicie pominięty w tej sprawie. Rodzic i rady rodziców kompletnie niezauważone. Coś jest nie tak z tą ustawą.
16: To wróćmy do tych rodziców, bo jedni mówią, że ten projekt przeciwstawia sobie uczniów i nauczycieli, ale też czy rodziców? I jak teraz widzi pan w ogóle współpracę z rodzicami? Bo to chyba nie jest najłatwiejsza współpraca w tych czasach.
17: Czy wie pan, ile razy w ostatnim ćwierćwieczu poproszono przedstawicieli rodziców ze szkół w całej Polsce o zdanie w jakiejś sprawie i nawet ich tak gremialnie po prostu zaproszono przedstawicieli rodziców z całej Polski? Żeby pan nie musiał wymyślać, raz. Jeden raz zdarzyło się to nie z okazji ważnej konsultacji, tylko gdy był taki konkurs, mam 6 lat, bo 6-latki wtedy szły do szkoły i wtedy zaproszono przedstawicieli 16 województw, 16 kuratoriów, które zaprosiły rady rodziców z tych szkół. Rady rodziców funkcjonują w tej chwili w każdej polskiej szkole, bo to jest obowiązek prawny. I jeszcze nie było nigdy konsultacji wobec tych rad rodziców, Nie zaproszono tych kilkuset osób z całej Polski na konferencję, by ich spytać o taką rzecz.
16: No, rodziców pyta się wtedy, mam wrażenie, kiedy trzeba zorganizować festyn i najlepiej jeszcze zapłacić za ten festyn.
17: Znaczy, rodziców w szkole się pyta, jeżeli nawet o festyn, to jednak się o coś pyta. Zresztą wiemy obaj zapewne, że często to się odbywa trochę z łapanki, bo rodzice są zapracowani i najchętniej by się tak nie dali. Nawet ci bardzo naprawdę nadający się do tej rady często są, no, tam znajdują się dzięki długim prośbom, ale w tej sprawie nie zrobiono takiej konsultacji. Zresztą w żadnej innej, bo jak powiedziałem, nie zdarza się ona za często.
16: Co w zamian w takim razie państwo proponują i w którą stronę to powinno pójść?
17: Zamiast rzecznika w szkole zdecydowanie by się przydał mediator. Przydałoby się, żeby grupa nauczycieli kształciła się w mediacjach i żeby wprowadzali też tak zwane mediacje rówieśnicze, to znaczy dzieci są włączane w taką rozprawę wewnątrz szkoły. Nam trzeba metod pedagogicznych. My naprawdę nie chcemy mieć obowiązku ukarania ucznia, no bo teraz tak będzie. Ja panu muszę wlepić mandat, proszę pana. Albo chociaż pana upomnieć. Zapewniam, naprawdę, ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją dla pieniaczy, którzy po prostu teraz będą mieli wszystko. Miało być, że prawa ucznia będą w jednym miejscu, to tutaj mamy instrukcję, jak postępować, gdy się chce dołożyć szkole. Dlaczego? Dlatego, że wymyślono całą prawną konstrukcję. Mówi się tutaj językiem prawa, a nie pedagogiki. Mianowicie stwarzano przede wszystkim instytucji, instancji odwoławczych. To znaczy człowiek ma w ręku gotowe instancje. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. I tak po kolei. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają pracowników instytucji. To znaczy w szkole pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle. Tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora. To samo w kuratorium. Przecież są tam wizytatorzy, którzy nadzorują szkoły i powinni wyłapywać te rzeczy, które się źle w szkołach dzieją. Oni również nie zostali tu uwzględnieni, tylko robi się rzecznika na poziomie wojewódzkim, czyli na ich poziomie. Tak jakby stworzy się drugi system obsadzony urzędnikami. No i te odwołania po kolei będą sobie trwały. I proszę sobie wyobrazić, że stworzono też katalog kar. My nie chcemy takiego katalogu. My nie chcemy karać automatycznie według ustawy, tylko naprawdę regulacje powinny powstać z uczniami, rodzicami.

0: Niczej Oświaty był z nami. Kolejna wywiadówka we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, mówię, do usłyszenia, a za chwilę po informacjach TOK FM o 11.00 wróci Cezary Łasiczka i Owczarek.
1: To jest powtórka.
2: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak. Zapraszam na kolejnych Schołowanych. Jasne jest, że proces szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, szczególnie na kategorię B, wymaga dogłębnej zmiany. To wiadomo od wielu lat. Wielu instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy o tym mówiła i mówi. Również statystyki drogowe pokazują, że świeży kierowcy to grupa wysokiego ryzyka, więc warto oczywiście ten cały proces zmienić. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany. Co prawda projekt nowelizacji poszczególnych ustaw jeszcze jest niegotowy, jest w przygotowaniu, ale już coraz więcej wiemy o tym, co ministerstwo chciałoby zmienić. Państwa i moim gościem jest Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy i dziennikarz BRD24. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: W zeszłym tygodniu w Sejmie było spotkanie dotyczące zmian w tym całym procesie. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zapowiadał oczywiście między innymi usunięcie zadań na placu manewrowym podczas praktycznego egzaminu na prawo jazdy, czy utworzenie nowego centrum egzaminowania, czyli podmiotu, który ma dbać o jakość pytań na teoretycznym egzaminie. Pojawiły się też inne propozycje dotyczące procesu szkolenia i o tym w pierwszej kolejności chcę porozmawiać. Obecnie instruktor nauki jazdy musi mieć przynajmniej podstawowe wykształcenie. Oczywiście prawo jazdy kategorii B co najmniej 2 lata oraz odbyty kurs na instruktora nauki jazdy. Ministerstwo zapowiedziało, że zaostrzy te wymagania i instruktorzy będą musieli mieć przynajmniej wykształcenie średnie. Zmiana w dobrym kierunku, czy może jednak w jakiś sposób wykluczająca spore grono osób?
3: Moim zdaniem ta zmiana jest dobra i zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że dotychczas instruktor nauki jazdy nie musiał mieć nawet wykształcenia podstawowego. Przepisy w ogóle nie określają, jakie ma mieć wykształcenie.
2: No tak,
3: więc oczywiście mamy obowiązek edukacji.
2: Tak, obowiązek edukacji zaznacza, że musimy skończyć podstawówkę.
3: Tak, więc mamy tą podstawówkę, dobrze, to już powiedzmy, że instruktor ma podstawówkę, ma 2 lata prawo jazdy, co też jest bardzo małym stażem, żeby zostać instruktorem nauki jazdy, więc podwyższenie w ogóle tych kompetencji, żeby instruktor nie miał podstawowego, tylko średnie, to jest dobry krok, to jest bardzo dobry krok. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie sytuacji, w której instruktorem nauki jazdy zostaje osoba z podstawówką, bo zastanawiam się, czy ona w ogóle ma kompetencje do tego, żeby wychowywać tego kandydata na kierowcę, bo zwróćmy uwagę, że instruktor nauki jazdy nie tylko daje wskazówki, gdzie pojechać, jak dany przepis wdrożyć do praktyki, tylko też instruktor nauki jazdy wychowuje tego kandydata na kierowcę. I czy osoba po 8 klasach szkoły podstawowej ma kompetencje do tego, żeby wychowywać? I pytanie, czy ta osoba potrafi się odnaleźć w tym gąszczu, w tym labiryncie tych wszystkich przepisów, interpretować te przepisy, te nowelizacje, zmieniające się ustawy, rozporządzenia. No tutaj mam takie pewne wątpliwości, więc to średnie wykształcenie to i tak nie jest jakaś niesamowita bariera wejścia do tego zawodu. To jest, myślę, takie kompletne minimum. Mam nadzieję, że ministerstwo nie tylko podwyższy te wykształcenie z podstawowego na średnie, ale również zwiększy staż potrzebny do tego, żeby zostać takim instruktorem.
2: A czy te ułomności, o których powiedziałeś, ty brak kompetencji po 8 klasach podstawówki, to nie powinno właśnie niwelować odpowiednie szkolenie instruktorów nauki jazdy?
3: Szkolenie instruktora nauki jazdy jest jeszcze bardziej patologiczne od tego, jak wygląda szkolenie i egzaminowanie kandydata na kierowcę. No tutaj naprawdę szkolenie instruktora nauki jazdy jest jakimś archaizmem po prostu. To jest dramatycznie niski poziom. Instruktor nauki jazdy w trakcie kursu na tego instruktora nie usłyszy praktycznie nic na temat na przykład jak pracować z kursantem, który jest spektrum autyzmu, jak pracować z kursantem, który ma ADHD, ale na przykład usłyszy o tym, że są 4 temperamenty osobowości, które określił Hipokrates w IV wieku przed naszą erą i na tym będzie się opierać po prostu ta część psychologiczna tego kursu. Natomiast instruktor nauki jazdy też nic nie dowiaduje się na przykład jak działają nowoczesne systemy w samochodach. Instruktora nauki jazdy na egzaminie państwowym pyta się, jak zachowuje się samochód bez ABS-u, a przypominam, że już od ponad 2 dekad w Unii Europejskiej nie sprzedaje się taki takich samochodów. Więc ten kurs jest po prostu na dramatycznie niskim poziomie, ale tutaj również Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że przy zmianie pytań dla kandydatów na kierowców zmieni się także baza pytań dla instruktorów

0: nauki jazdy, na tym egzaminie weryfikującym, a dobrze wiemy, że egzamin na pewno w jakiś sposób znaczący wpływa na szkolenie, bo zawsze troszeczkę uczymy się pod kątem egzaminu. Więc te podmioty, które będą realizować szkolenie dla instruktorów nauki jazdy, też będą musiały zmienić swój program nauczania.
1: Nie, no niewątpliwie tak się stanie. Tylko zastanawiam się właśnie, w jakim stopniu w ogóle ta baza pytań również na egzamin na instruktora nauki jazdy zostanie zmieniona, żeby faktycznie ci instruktorzy, no już gdy będą z lepszym wykształceniem, tym trochę wyższym niż tylko podstawowe, także zrozumieli cały zabieg i cały cel nauczania kursantów na prawo jazdy. Właśnie to jest kolejna rzecz, którą chciałem się ciebie zapytać, czy w tych wszystkich propozycjach, które padały z ust ministra Bukowca, ale w ogóle pojawiają się gdzieś w przestrzeni medialnej, wyłapałeś, czy w końcu będzie postawiony jasny cel, czy też cele nauczania i egzaminowania kandydatów na prawo jazdy?
0: To znaczy, Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie takich właśnie celów. Natomiast z tego, co ja zrozumiałem i z tego, co dobrze mi wiadomo, niestety nie będzie to w tak zwanym pierwszym rzucie przepisów. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że to jest dopiero pierwszy krok. Dopiero drugi krok będzie postawiony i on też będzie wynikać z tego, że musimy dopasować się do dyrektywy Unii Europejskiej i my musimy zrobić jeszcze te dwa kroki do przodu, bo pierwszy krok będzie postawione za chwilę i 1 stycznia prawdopodobnie wejdą nowe przepisy, ale będziemy musieli wykonać drugi krok i w ramach tego drugiego kroku mam nadzieję, że dojdzie właśnie do tego, żeby określić te cele, określić, jak ma wyglądać charakterystyka, ta sylwetka absolwenta kursu na prawo jazdy i także zreformujemy może w końcu system egzaminowania, bo zwróćmy uwagę, że pan wiceminister Stanisław Bukowiec wspominał coś, że chciałby, żeby wordy się zmieniły, żeby w ramach tego pustego placu, który na kategorię B teraz jest jakieś, zrobić może płyty poślizgowe, tory. Mam nadzieję, że to też taki będzie krok do tego, żeby zreformować ten system egzaminowania, który dzisiaj też jest bardzo wątpliwej jakości.
1: A ta zmiana dotycząca wykształcenia instruktorów nauki jazdy, to ona będzie w pierwszym rzucie, czy jednak też będziemy musieli trochę poczekać i gdzieś w kolejnym kroku, drugim, trzecim, nie wiem.
0: To jest bardzo ciekawe właśnie, bo ministerstwo na razie bardzo enigmatycznie się wypowiada na temat tych zmian. My tylko wiemy tam, że plac będzie zlikwidowany. Pan wiceminister wspomniał na Komisji Infrastruktury, że mają taki plan przynajmniej wprowadzić cyfrową kartę kursanta, mają właśnie podwyższyć te wykształcenie minimalne dla instruktora nauki jazdy, ale nie ma jeszcze projektu, nikt nie widział projektu, więc niestety możemy teraz tylko gdybać, ale tak jak powiedziałem, zmiany zapowiadane przez ministerstwo są bardzo enigmatyczne na ten czas jeszcze.
1: Tak, ja oglądałem posiedzenie Komisji Infrastruktury, które właśnie odbywało się w zeszłym tygodniu i tam między innymi na pytanie posłanki Pauliny Matysiak, kiedy te zmiany, o których minister Bukowiec mówił, miałyby wejść w życie, to tam padły właściwie dwie daty takie. Pierwsza to początek przyszłego roku, 2027, i tutaj chodzi głównie o właśnie plac manewrowy oraz to centrum egzaminowania, czyli ten podmiot, który będzie pilnować jakości pytań podczas egzaminu teoretycznego. A druga data taka padła, związana właśnie z dyrektywą unijną, to zdaje się właśnie początek 2028 roku, czyli za 2 lata. Mi się wydaje, że jakby co nie mówić, ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby zniknął plac manewrowy z egzaminu praktycznego. O tym za chwilę porozmawiamy już pewnie w części podcastowej Skołowanych, ale jeżeli my odpowiednio nie będziemy przygotowywać kursantów do tego nowego sposobu egzaminowania, który będzie właśnie bez tego placu manewrowego, no to tutaj zmiana jakaś wyraźnie to chyba nie nastąpi. Wydaje mi się, że ten cały proces powinien być przygotowany i właściwie zmieniony w jednym czasie, a nie znowu takie łatanie niektórych rzeczy związanych z procesem kształcenia, egzaminowania, no i wiara w to, że to przyniesie jakieś wielkie skutki.
0: To znaczy, jeśli chodzi o mnie, ja jestem bardzo podobnego zdania. Ja ten system w ogóle postawiłbym od nowa, całkowicie zlikwidował wszystko, co jest dzisiaj, postawił go całkowicie od nowa i no niestety dobrze wiemy, że w aktualnym układzie i też politycznym jest to niemożliwe do zrealizowania, bo niestety przez te wszystkie lata proces szkolenia i egzaminowania nasiąknął politykom. I jest to bardzo trudne do zrealizowania, żeby w ogóle jakiekolwiek zmiany wprowadzać. Hmm. A postulatów jest naprawdę bardzo dużo, żeby poprawić ten proces i szkolenia i egzaminowania. Mam natomiast taką, ja może jestem takim optymistą, ale mam nadzieję, że to jest krok ku normalności i że na tym się nie zakończy, ale zgodzę się w 100%, że to jest niewystarczające, że zlikwidowanie placu manewrowego nie jest wystarczające, bo oczywiście padały takie zarzuty, że likwidujemy plac i nie będziemy sprawdzać tych podstawowych umiejętności. No oczywiście my będziemy sprawdzać je na początku już egzaminu w tym ruchu drogowym, ale też zwróćmy uwagę, że likwidacja placu manewrowego, gdzie instruktorzy bardzo często sami twierdzą, że poświęcają nawet 3-4 godziny na tym placu manewrowym, spowoduje to, że my będziemy szkolić kandydata na kierowcę o 3-4 godziny więcej w ruchu drogowym. Mhm. Więc to też w jakiś sposób wpłynie na to bezpieczeństwo ruchu drogowego, na to, że ten kandydat będzie więcej, dłużej poruszał się w ruchu drogowym, ale znów w 100% zgodzę się w tym, że te zmiany są niewystarczające i tak jak powiedziałem, może jestem optymistą i mam naprawdę ogromną nadzieję, że przy drugim rzucie przepisów te zmiany naprawdę będą o wiele bardziej konkretne niż te, które są dzisiaj.
1: Stanisław Bukowiec naprawdę zapowiedział kilka tych zmian, które uważa, że powinny zostać wprowadzone do procesu szkolenia i egzaminowania. Już o tych porozmawiamy w części podcastowej, ponieważ czas antenowy Skołowanych dobiegł końca. Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy i dziennikarz BRD24. Dziękuję za tę część antenową.
0: Dziękuję bardzo.
1: I zachęcam do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prezydent się nie poddaje i zapowiada kolejny wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawieranych za granicą jest już w Dzienniku Ustaw. Zamykane ulice i zmiany w komunikacji miejskiej. Mieszkańców Łodzi w sobotę czekają utrudnienia. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jak ocenił Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego, sprawa jest zbyt poważna. Dodał, że w kolejnym podejściu do przeprowadzenia referendum zmienione zostanie pytanie. W czwartek Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent postulował, żeby głosowanie zostało zorganizowane 27 września. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki NSA czy WSA, podkreśla wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który ogłosił, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać jego transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.
4: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie, każdy w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
3: Rozporządzenie zostało już opublikowane, zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga, alarmuje WHO. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że według danych do piątku odnotowano 177 zgonów i prawie 750 zachorowań. WHO podała też, że agencja zaktualizowała ocenę ryzyka do poziomu bardzo wysokiego w skali Demokratycznej Republiki Konga, wysokiego na poziomie regionalnym i niskiego na poziomie globalnym. Parlament Słowenii zatwierdził kandydaturę byłego premiera Janeza Janszy na stanowisko szefa nowego rządu. Przewodniczący Słoweńskiej Partii Demokratycznej zdobył 51 głosów w 90-osobowym parlamencie. Jansza będzie pełnił urząd premiera Słowenii już po raz czwarty. Francja powinna opuścić zintegrowane dowództwo wojskowe NATO, a zarazem pozostać w Sojuszu Północnoatlantyckim. Taki postulat wyrażany już wcześniej powtórzyła liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen. W wywiadzie dla francuskiej telewizji przypomniała też, że taka sytuacja już była, zanim Francja nie powróciła do struktur wojskowych NATO za prezydentury Nicolasa Sarkoziego w 2009 roku. Polsko-ukraiński projekt za ponad 3,5 miliona euro zmienia opiekę nad najciężej chorymi. W Krośnie na Podkarpaciu podsumowano efekty wspólnego przedsięwzięcia trzech szpitali z Krosna, Lwowa i Tarnopola. We Lwowie powstaje nowy oddział paliatywny. Kierownik projektu Jarosław Hulowski tłumaczy, co to oznacza dla pacjentów.
5: 40 lóżek będzie więcej i dodatkowo jeszcze do hospicjum domowym będzie wyjeżdżał do domu, do tych ludzi, jakie potrzebują, że nie muszą być w szpitalu.
3: W Krośnie przebudowano zakład opiekuńczo-leczniczy, mówi dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.
6: Mamy w tym momencie blisko 2-letnią kolejkę do oczekujących pacjentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Myślę, że po otwarciu obiektu i rozpoczęciu przyjmowania pacjentów, no ona chociaż trochę zostanie skrócona.
3: Oddział jest właśnie wyposażany w sprzęt. Otwarcie wkrótce. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Więcej na ten temat reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
7: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerwiński Czerniawski, podchodzić na chłodno.
8: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
7: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
9: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
7: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Kierowców i mieszkańców Łodzi w nadchodzącym dniu czekać mają duże utrudnienia w ruchu w centrum miasta. To w związku z 23. biegiem ulicą Piotrkowską, Rossmannran. Trasa biegu obejmuje główną ulicę miasta, ale też sąsiednie. Start i meta mają znajdować się przy dworcu Łódź Fabryczna. I chociaż sam bieg ruszyć ma o godzinie 19, to w związku z wydarzeniami towarzyszącymi utrudnień można spodziewać się już od godziny 10. Na czas wydarzenia część ulic centrum ma być zamknięta, a swoje trasy mają zmienić też autobusy i tramwaje, mówi organizator Jacek Chmiel.
10: Proponuję skorzystać, mimo że znamy Łódź, z nawigacji, bo w nawigację są wprowadzone utrudnienia i jest wprowadzana nasza trasa, dlatego przemieszczając się gdzieś po Łodzi, tak jak mówię, mimo że znamy Łódź, włączmy nawigację i to będzie na pewno duża pomoc, bo nawigacja poprowadzi objazdami.
3: Sobotnie utrudnienia mają potrwać do północy. W tym roku w 10-kilometrowym biegu ma wziąć udział rekordowa liczba 13 tysięcy uczestników. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca. Zachmurzenie może miejscami wzrastać, ale w prognozach nie ma mowy o opadach deszczu. Nieco chłodniej, od 18 do 21 stopni będzie w ciągu dnia w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich. 21 stopni pokażą maksymalnie termometry na północy, około 24 będzie w centrum, a najcieplej do 27 stopni na krańcach zachodnich.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata. Czasem są one splątane z losami Polski i podobnie będzie dzisiaj. Bohaterem audycji będzie Gustaw Herling Grudziński i jest to z mojej strony ważne uzupełnienie w tym wieczornym cyklu. Zupełnie bowiem nie wiem, jak to się stało, że w 2019 roku, kiedy to mieliśmy ustanowiony uchwałą Sejmu rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin, nie znalazłem pretekstu, by tę postać sobie i Państwu przybliżyć. A przecież wystarczy tylko sięgnąć do tekstu wspomnianej uchwały, by mieć pewność, że to człowiek zasługujący na szczególną uwagę. Bo to przecież, jak czytamy, pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz więzień obozów koncentracyjnych Gułagu. Był jednym z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku, obierającym za przedmiot swego pisarstwa opór stawiany przez człowieka różnorodnym postaciom nicości, totalitaryzmowi, religijnemu zwątpieniu, poczuciu egzystencjalnego osamotnienia, instrumentalizacji życia. Uchwała przypomina też kilka najważniejszych dzieł w twórczości pisarza, w tym chyba najgłośniejszą książkę wydaną w wielu państwach świata, czyli Inny Świat. To, zdaniem autorów tekstu uchwały, jedno z pierwszych i najdoskonalszych dzieł poświęconych dramatycznym doświadczeniom łagrowym, jakie powstały w literaturze światowej. W książce autor sporządza dokumentalnie wiarygodny opis łagrowych warunków życia, a zarazem tworzy opowieść o istocie totalitaryzmu, o granicach człowieczeństwa, o nieskończonych dnach upadku, lecz także o ludzkiej sile pokonywania godnością każdego losu. Inny Świat, warto przypomnieć, był książką w dużym stopniu autobiograficzną. Gustaw Herling Grudziński spędził w łagrze w Jercewie koło Archangielska nad Morzem Białym czas od aresztowania na początku 40 roku do stycznia 42 roku, kiedy to go zwolniono na mocy układu Sikorski-Majski. Potem przeszedł szlak bojowy z generałem Andersem, łącznie z bitwą pod Monte Cassino. Po wojnie został na Zachodzie, bo szczególnie po doświadczeniach własnych trudno było mu nawet myśleć chyba o powrocie do komunistycznej Polski. Myślę, że na tym zakończę swój dzisiejszy wstęp, bo pora oddać głos naszemu gościowi, który w pełni przypomni nam sylwetkę Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Zapraszam. A tym gościem jest dzisiaj pan dr Wojciech Stanisławski, historyk, krytyk literacki, Muzeum Historii Polski. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
11: Może zaproponuję coś niezbyt może oryginalnego, ale pomyślałem sobie, że rzeczywiście byłoby może dobrze zacząć od początku, czyli od tych urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego, bo sama jego rodzina jest dosyć ciekawa. Sam fakt, jak on się nazywa, jest interesujący, a ta historia w jakimś sensie może wróci, kiedy będziemy mówić o wspomnianej książce Inny świat. A zatem wracamy do roku 1919.
12: Bardzo chętnie, choć ja nie wiem, znaczy z jednej strony myślę, że wypada zaczynać biografię od urodzenia bohatera, wbrew postmodernistom. Z drugiej strony myślę sobie, że zwłaszcza po tak świetnym skrócie syntetycznym, jaki pan dokonał, trochę strach iść tak rok po roku przez urodzenie, szkołę, studia, łagier, wojsko i pewnie będziemy od tego odskakiwać. Ale bardzo chętnie zacznę od roku 19, gdzie rzeczywiście się wiążą czy splatają losy, które się rozplotą 100 lat później. Natomiast chciałbym przez chwilę przedtem jeszcze, jeśli mogę, trochę pobasować panu, mówiąc, że uderzył się pan redaktor w piersi, mówiąc o zapomnieniu czy przeoczeniu daty w roku 2019 w pełne stulecie. Natomiast myślę sobie, rzeczywiście przygotowując się trochę do audycji, myśląc o swoich emocjach związanych z Herlingiem, ale też odświeżając to, co o Herlingu pisano, napisano przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj, zdałem sobie sprawę, że ten dosyć powszechny fenomen wybitnych pisarzy, którzy trafiają do czyśćca albo na strych, albo do zamrażarki, który znamy z bardzo wielu wielkich nazwisk, które trochę znikały z horyzontu, a po latach wracały, chyba mało kogo tak dotknął z polskich pisarzy dwudziestowiecznych, na pewno z polskich pisarzy emigracyjnych, jak Herlinga, który był zasłużenie w moim przekonaniu przywoływany po latach milczenia, który miał swoich, no, który towarzyszył już niepodległej Polsce przez 11 lat do śmierci w roku 2000, który w oczywisty sposób wszedł do kanonu lektur, ale nie tylko, do kanonu dyskusji o tym, o czym się, dyskusji o książkach naprawdę ważnych, po czym no, w niesłychany sposób znikł, czy schował się, czy został ukryty, byłoby za dużo powiedziane, ale rzeczywiście przekartkowałem bibliografię, czy przeskanowałem bibliografię narodowej i oczywiście Inny świat, który pozostał w kanonie lektur, mimo jego kolejnych decymacji, jest wznawiany rokrocznie, ale rzecz najbardziej fundamentalna w moim przekonaniu, czyli dziennik pisany nocą, zbiory kolejnych opowiadań, od ładnych paru lat nie były wydawane przez nikogo. To jest niezwykłe i w związku z tym mówię to, żeby z jednej strony zwrócić uwagę już na początku na fakt takiej potrzeby, jak się wydaje, przywołania Herlinga z powrotem, a powtórę, żeby powiedzieć, że pańskie przeoczenie absolutnie, jeśli rzeczywiście miało miejsce, to było częścią jakiegoś większego procesu, no właśnie, znikania wielkich zamrażarców. Dlaczego? Nad tym się możemy też wspólnie zastanowić.
11: Na szczęście mamy taki cykl, gdzie właśnie takie postacie się czasami po prostu, no właśnie, zawsze się znajdzie okazja, żeby do nich wrócić. Tak było chociażby w audycjach o obu Mackiewiczach w tym cyklu, też postaci właściwie mniej już funkcjonujące w takim codziennym, to na pewno odbiorze. Ale już przepraszam, bo przerwałem.
12: Nie, teraz sobie ustępujemy trochę miejsca, bo ja zastanawiam się, czy mam być tutaj kronikarzem tych pierwszych miesięcy małego Gustawa, zwanego też Gecelem na ziemi kieleckiej, czy przechodzimy do jakiegoś od razu pytania związanego z jego narodzinami, z jego rodziną, z niejasnością, czy takim cieniem, w którym sam stawał trochę w związku z okolicznościami swoich narodzin.
11: Dokładnie tak. No sam już pan chociażby wspomniał Gecel vel Gustav, tak? A więc warto to wszystko trochę przywołać, bo jak już zaanonsowałem, przynajmniej ja będę chciał wrócić do tego wątku pochodzenia naszego dzisiejszego bohatera, no chociażby właśnie w kontekście później wydawania na świecie Innego świata.
12: Oczywiście. No cóż, same fakty biograficzne są na tyle krótkie, na tyle wikipedyczne, że możemy uporać się z nim w jednym czy dwóch zdaniach. Rzeczywiście Gustaw Herbig-Grudziński, nie ukrywając tego nigdy w swojej biografii, ale też nie wydobywając. Sprawa stała się tematem publicznym właściwie już w latach 90. XX wieku. Należał do tej niesłychanej i niesłychanie wzbogacającej kulturę polską formacji rodzin będących w jego wypadku po mieczu, czyli po ojcu, zakorzenionych w judaizmie, natomiast konsekwentnie polonizujących się na poziomie nie tylko języka, bo to dość oczywiste w wielonarodowych krajach, ale polonizujących się na poziomie karier, drogi zawodowej, rodziców, później dzieci, ale co najważniejsze, pewnego, no właśnie, przywiązania do większej tradycji kulturowej, wpisywania się w pewną tradycję kulturową. Był Gustaw jako czwarte, jeśli dobrze pamiętam, czy trzecie? Nie, czwarte dziecko, synem Doroty Zbryczkowskich z drobnej szlachty kieleckiej i Jakuba Herdinga Welgrudzińskiego, jak określają kroniki, który był powoli polonizującym się młynarzem, drobnym przedsiębiorcą, człowiekiem wielu zawodów i wielu talentów z korzeniami żydowskimi. Rodzina była osadzona w tradycji, ale nie religijna, czy odchodząca od religijności. To jest ten wzorzec, który znamy niesłychanie dobrze z dwudziestolecia, czy szerzej z pierwszej połowy XX wieku. No, wzorzec przerwany czy drastycznie skorygowany przez zagładę i możemy spekulować sobie, jak wyglądałyby te wszystkie losy, te wszystkie ścieżki, gdyby do wojny i do zagłady nie doszło, ale Herdinga, podobnie jak jego starsze rodzeństwo, konsekwentnie wybiera tą ścieżkę polskości w sensie właśnie awansu kulturowego, wyboru językowego i marzeń o karierze literackiej, które towarzyszyło mu jako bardzo młodemu już chłopakowi, którego przecież popychają na polonistykę na uniwersytecie i w krąg wybitnych, lewicujących młodych krytyków literackich z najwybitniejszym Ludwikiem Frydę, który był jego mistrzem. Także tak, to jest droga, trochę niezręcznie mówiąc o czymkolwiek życiorysie typowa czy nietypowa, ale to jest rzeczywiście droga dziesiątków autorów, autorek wzbogacających polską literaturę, polski krąg kulturowy. Ciekawe jest to, no właśnie, pytanie, czy Herding przemilczał tę składową swojego losu, czy traktował ją po prostu jako nieistotną. Ja nie chciałbym przykładać takiego klucza interpretacyjnego, który jest bardzo en vogue w ostatnich latach, kiedy mówi się o marranizmie, już nie w kontekście średniowiecznych Żydów ukrywających swoje pochodzenie w Hiszpanii, tylko w kontekście, no właśnie, ukrywania, czy przykrywania, czy maskowania losów. Mówi się, są prace wybitnego filozofa Adama Lipszyca o tradycji marrańskiej w polskiej literaturze. Tutaj mam przekonanie, ale na które pewnie brak mocnych dowodów i w spuściźnie Herdinga niełatwo byłoby je znaleźć, że rzeczywiście w jego wypadku ten rodowód był częścią rzeczy, którą pozostawił za sobą, idąc naprzód, bo też przechodził on przez bardzo różne wcielenia literackie, zawodowe, osobiste i przywołał tę składową rodowody jako coś zupełnie naturalnego już jako człowiek, jako dojrzały i spełniony autor, ale przywołał to jako coś, co go nie determinowało.
11: Tak, no to może zostawił za sobą, ale chyba nie zostawił za sobą wspomnień, przynajmniej z tego miejsca, z którego pochodził. W najkrótszym przewodniku po sobie samym pisał: wychowałem się w rejonie Gór Świętokrzyskich. Do dziś nie przestaję ich wspominać z największym wzruszeniem, chociaż wiele w życiu podróżowałem i widziałem wiele niezwykłych miejsc. W czasach młodości chodziłem po tamtych szlakach bardzo często. Święty Krzyż, Nowa Słupia, Święta Katarzyna były moimi ukochanymi trasami wędrówek. Obrazy i krajobrazy z dzieciństwa ciągle do mnie wracają, a jeśli wracają, to znaczy, że tkwią we mnie gdzieś bardzo głęboko. Ale właśnie, no, można by powiedzieć, że trochę to brzmi tak stereotypowo, prawda? Bo z drugiej strony, oczywiście kwestia jego poglądów politycznych, o których będziemy mówić, no, powodowała, że to nie było aż tak silne, żeby zostawić świat zachodni, w którym się znalazł i do tego miejsca wracać. I tutaj moja wiedza jest zbyt uboga, ale czy w takim razie rzeczywiście poza tym przewodniku po sobie samym, on jakoś, nie wiem, żyje to miejsce jego dzieciństwa w jego twórczości?
12: Tak i nie. To znaczy nie mamy jakichś w jego biografii czegoś w rodzaju wspomnień błękitnego mundurka i takich nostalgiczno-sentymentalnych wspomnień dzieciństwa. Natomiast mnie się wydaje taką paralelą nieprzypadkową, choć może idę tu zbyt daleko, że zwykle, kiedy mówimy literatura polska i Góry Świętokrzyskie, no to skojarzenie jest jedno oczywiste. Stefan Żeromski, Puszcza Jodłowa. Harding wychowywał się bardzo niedaleko tamtych okolic. Ojciec wychodził się z Suchedniowa. W dzieciństwie w ogóle urodził się prawdopodobnie, ogłoszono w metryce Mafisa na Kielce, ale urodził się prawdopodobnie w dzierżawionym w tym czasie folwarku w Skrzelczycach. I to są okolice żeromskie. Ja myślę sobie, i myślę, że nie dokonuję tu nadinterpretacji, że i w szerokim znaczeniu tego słowa politycznie, i na poziomie takiej trochę osobnej stylistyki Herding i Żeromski nie są tak daleko od siebie, jakby się wydawało. Co oczywiście nie znaczy, że miejsce urodzenia do końca determinuje, ale ta nuta świętokrzyska jest bardzo wyraźna, a przeskakując na chwilę...
11: No w końcu chodzili do tego samego gimnazjum w Kielcach.
12: Chodzili do tego, tak, są wychowankami tego samego klerykowskiego, kieleckiego gimnazjum w odstępie pokolenia, ale żeby dorzucić jeszcze drobiazg biograficzny, który też jakoś mi w tych dniach mignął, jak przeglądałem kilka rozmów z córką Herdinga, Martą, sprzed kilkunastu lat. Okazuje się, że związek Herdinga z ziemią suchedniowską był nie tylko natury sentymentalnej, nie tylko natury natywistycznej, w tym sensie, że gdzie się urodzisz, ten krajobraz już zawsze zostaje z tobą. Rodzina Herdinga, znaczy jego czworo, czy to troje rodzeństwa, które zostało w Polsce, zresztą zrobiło kariery w PRL-u, przynajmniej jego starszy brat Maurycy, który był sędzią Sądu Najwyższego, zostawszy w Polsce, dokonało aktu przekazania, teren folwarku został skonfiskowany oczywiście w ramach reformy rolnej, ale tak zwana resztówka, która została przy rodzinie, troje rodzeństwa, które było w Polsce, zdecydowało się ją przekazać na rzecz państwa. Maurycy po raz pierwszy już pod Widrzy, po 56. wjechał do Neapolu, żeby spotkać się z Gustawem, między innymi po to, żeby namówić go na złożenie podpisu pod tym aktem darowizny na rzecz państwa. Gustaw się wściekł wielorako, po pierwsze z racji tego, że nie zamierzał oddawać majątku komunistom, po drugie z racji tego, że traktował to jako swoje miejsce na ziemi i bynajmniej nie ze względów merkantylnych, bo przecież nie o takie chodziło, ale odmówił podpisu i formalnie, o dziwo, ta czwarta część resztówki, ćwiartka resztówki, czyli praktycznie resztki zrujnowanego młyna, zostały przy nim. I córka Marta wspomina, że już w niepodległej Polsce otrzymali po jakichś straszliwych perypetiach prawnych akt własności potwierdzający ich własność tej ćwiartki przy młynie. Więc był to związek zarazem taki najgłębszy, jaki się ma z krajobrazem dzieciństwa, taki, nazwijmy to, duchowy w stylu żeromszczyzny, ale też związek, który był jak najbardziej materialny.
11: W końcu zadebiutował reportażem jako gimnazjalista. Swoją drogą, to ciekaw jestem, czy ktoś właśnie na Zachodzie by chciał to wydać, jakby to zatytułował. Świętokrzyszczyzna. Nawet mnie jest trudno wypowiedzieć.
12: To doskonały tam kwestia, tak.
11: Taki był tytuł tego reportażu. No dobrze, zostawimy może liceum Reja w Kielcach. Trzeba by się może na chwilę dla porządku przenieść do Warszawy, na Uniwersytet Warszawskich, no bo się zwraca uwagę, że trafiał na dobrych wykładowców, no, Juliusz Krzyżanowski, Tadeusz Kotarbiński. To może zawsze jednak ważne, żeby na swojej drodze spotykać takich ludzi, bo się to może przydać.
12: To są nazwiska wielkie, chociaż oczywiście jakoś tam pozapominane. Ja teraz przeklikuję się przez kolejne wywiady, które sobie pootwierałem na biurku z różnych zbiorów i z różnych serokopii, bo ten czas jest dla Herdinga szalenie ważny. Bardzo znamienne, że on stawia swoje pierwsze kroki jako ten 17-latek na uniwersytecie, gdzie trafił wbrew oczekiwaniom ojca, który chciał stabilnej kariery na SGGW. On stawia pierwsze kroki jako krytyk. Angażuje się w kolejne pisma literackie. Wspomina się powszechnie Orkę na Ugorze, tygodnik wydawany pod skrzydłami ówczesnego Stowarzyszenia Demokratycznego, czyli takiej niekomunizującej lewicy PiS-u-czukowskiej. Sam Herding też wspomina, że przez chwilę, jak wypadało, wówczas młodemu człowiekowi komunizował, ale po pierwszych doniesieniach prasowych o procesach moskiewskich, bo to już był czas wielkiego terroru, 37 rok się mocno zraził. I rzeczywiście wśród tych nazwisk mówimy o wielkich, trochę zatabaczonych filologach polskich, ale ja uparcie wracam do nazwiska takiego młodego krytyka uważanego za najwybitniejszego w swoim pokoleniu, Ludwika Frydego, zaginionego w latach wojny po wejściu Niemców na Wileńszczyznę w 1941. I wracam do tego, że to był czas już wówczas odkrywania przez młodego Hellinga poezji Czesława Miłosza, współpracy na łamach Orki na Ugorze z młodszym bratem Czesława Andrzejem. Więc to jest wchodzenie jak na 20-latka w najlepszym razie, znaczy niespełna 20-latka, bardzo solidne wejście w taki świat młodej, niekomunistycznej lewicy literackiej, tej drugiej awangardy najszerzej pojętej, która wyznaczała wtedy, jak się wydawało, kierunek, jakim podąża literatura polska.
11: Tygodnik Orka na Ugorze, on tam jest od lutego 1938 roku, ale szybko ten może taki dobry start kończy wybuch wojny. No i mimo właśnie tych zainteresowań, mimo tego, że no właśnie pewnie jakoś wyobrażał sobie swoje życie jako osoba związana z literaturą, szybko włącza się, co jest podkreślane w jego biografiach, do jednej z pierwszych warszawskich organizacji konspiracyjnych, czyli Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej. No tak to niestety było w tych latach wojny, że wielu ludzi wrażliwych, piszących, no właśnie, stanęło do walki, a nawet oddało życie. On na szczęście nie, ale ta działalność konspiracyjna dosyć też szybko kończy się kłopotami.
12: Tak, to znaczy ja myślę, że ten wybór nie jest zdumiewający. On jest jak najbardziej wpisany w polskie, to jest przynajmniej XIX-wieczne. Rzeczywiście to ten plan, no bo powszechnie się używa tego skrótu, był czymś, co powstało nawet przed formalnym tworzeniem struktur ZWZ. No, był trochę niepowodzeniem konspiracyjnym, bo wszyscy się konspiracji dopiero uczyli, ale też niezwykle tam się przecinają różnego rodzaju tropy, bo plan jest zakładany przez ludzi, przez z jednej strony tą niekomunizującą młodzież ze Stronnictwa Demokratycznego, ale z drugiej strony przez elitę instruktorów harcerskich z kręgów instruktorów Mieczysława Bema. I tam jedną z czołowych postaci planu jest harcmistrz Juliusz Dąbrowski, czyli wychowanek chłopaków z Kamieni na Szaniec. I w planie pojawia się, nie wiemy na ile ci się spotkali się z Hardingiem, ale w planie pojawia się Zośka, czyli Tadeusz Zawadzki, czyli jeden z trzech głównych bohaterów Kamieni na Szaniec. I trochę w obawie przed momencie, ponieważ pierwsze wpadki tej konspiracji planowskiej następują już zimą z 1939 na 1940 rok, trochę w obawie przed tymi wpadkami, przed tymi dekonspiracjami. Pani Grudziński trafia do Lwowa, co też niezwykłe, do sowieckiego Lwowa, znaczy Lwowa pod rządami Sowietów, przechodząc przez jedną zieloną granicę i tam daje sobie radę, także dzięki wsparciu Dąbrowskiej, miota się między Lwowem a Grodnem. To jest taki czas trochę, ten pierwszy rok, jeszcze półtora roku do momentu ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki, trochę nam się zacierają w takiej pamięci okupacji przed porównaniu z tym klasycznym, nazwijmy to, okresem 1941-1944, ale to jest czas powszechnego zachodzenia granic, niepewności. Jeszcze nie upadła Francja, jeszcze jest trwa trochę marionetkowa Litwa. I właśnie na tą Litwę, która jeszcze jest formalnie niepodległa, usiłuje przejść, szukając sobie swobodniejszego miejsca w świecie, młody Gustaw. I to przy przechodzeniu zielonej granicy, zielono-czerwonej granicy z terenów formalnie pod władzą Związku Sowieckiego na Litwę, zostaje aresztowany. Okazało się, że wsypali go przemytnicy, więc trafia szczęście w nieszczęściu. No, trafia nie za nie za pochodzenie, nie za związki z przedwojenną Warszawą, bo takich jeszcze nie ma na dobrą sprawę, nie w trybie jednej z tych czterech fal aresztowań, które miały miejsce pod okupacją sowiecką, tylko trafia jako taki młodzieniaszek przechodzący granicę, więc zostaje tak zwaną piątkę, 5 lat obozu, ale bez zwyczajowej dychy na otarcie rogów. Tylko po prostu na 5 lat trafia przez Wołogdę, trafi ostatecznie do łagru, ale łagru postrzegane jako isprawicjalno-trudowy łagier, czyli obóz pracy wychowawczej. Można powiedzieć, lepszy ze złych losów.
11: No właśnie, nie wiem, czy to jest dobry moment. Na pewno to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że gościem audycji jest pan dr Wojciech Stanisławski, historyk, krytyk literacki Muzeum Historii Polski. Ale czy to jest dobry moment, żeby teraz ten czas w tymże łagrze przedstawić właśnie trochę przez pryzmat innego świata, bo rzeczywiście, choć jest to... Jest to powieść, tak? Można tak nazwać Inny Świat, że to jest powieść. To w jakimś sensie jest to autobiografia, prawda? Nawet jeżeli on tam ma inne imię, tak? I chociaż narrator jest Gustawem, tak? No więc właściwie...
12: Narrator jest Gustawem. Dzisiaj pewnie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale dzisiaj spieszę powiedzieć, dorzucić, że używając dzisiejszej terminologii literackiej pewnie klasyfikowano by Inny Świat jako autofikcję, czyli coś, co jest bardzo mocno oparte, rozpięte na przęsłach prawdziwej biografii, pozwalając sobie razem na kontrolowane przez autora dobarwianie. Autor jest Gustawem, niekoniecznie Gustawem Henningiem Grudzińskim. Jest to opowieść, która jednak w ogromnej części jest skupiona na odtwarzaniu łagru. Zarazem nie jest to fikcja fabularna w tym sensie, że bardzo wiernie podąża za kolejnymi wydarzeniami z życia autora, włącznie z tym, które dowiodło jego ogromnej odwagi, ale które mogło się bardzo źle skończyć, to znaczy głodu.

0: Konfederacji o Sołowkach, nie zyskała aż takiego rozgłosu jak rzecz, która otwarła światu oczy na Łagry, albo inaczej, nie pozwoliła dużo ignorować istnienia Łagrów, czyli dzieło Sołżenicyna, najpierw nowelę, najpierw jeden dzień życia Iwana Denisowicza, a później genialna trylogia Archipelag Gułag. Tak, jest, będąc literaturą łagrową w tym sensie, że bardzo wiernie odtwarza okoliczności, jest czymś więcej, w tym sensie, że jest niesłychanie skupiona na egzystencji człowieka, na relacjach międzyludzkich i relacjach poniżania, tak? To nie jest jedna z takich dziesiątek plus wspomnieniowych, które na szczęście mogły powstać, powstawały na emigracji albo w Polsce pisane do szuflady, których autorzy rzeczywiście bardzo rzetelnie relacjonowali okrucieństwo, system władzy, tryb pracy, drogę, jaka ich doprowadziła. U Herlinga to wszystko jest opisane, ale najistotniejsze jest to, co dzieje się między ludźmi. To można powiedzieć, że jego ambicje pisania dobrej literatury modernistycznej, czyli pokazującej grę między osobami, no cały czas były tym drugim koniem w zaprzęgu, w powozie, obok pierwszego, czyli tego, co się nazywa patetycznie potrzebą dania świadectwa, co też inny świat pyni. Ale to, że łączy to świadectwo, ten zapis, nazwijmy to kronikarski czy quasi-kronikarski, bałandy, zupy, menażki, mrozu, umierania w izolatorze, z zapisem relacji między ludźmi dopiero czyni to wielką literaturą.
1: Tak, no trzeba też powiedzieć, że właściwie od samego początku jest to no właśnie opis tego nieludzkiego systemu, no bo nawet właśnie jak sięgniemy pod ten początek, który też nawiązuje do jego doświadczenia, no to jest właśnie no aresztowanie, prawda, oskarżenie o szpiegostwo. I sam ten proces prawny, jeśli można tak powiedzieć, od razu pokazuje, jak bezprawny jest ten system. A potem właśnie już w momencie, kiedy się dostaje do tego obozu pracy przymusowej w Wiercewie, obozu, który jest założony w 1936 roku, który jest, jak to piszą, kluczowym ośrodkiem przemysłu drzewnego, co brzmi z jednej strony bardzo niewinnie, a z drugiej strony właśnie no, pokazuje... z jednej strony też pokazuje, może warto dwa słowa o tym powiedzieć, z jednej strony pokazuje opresyjność systemu, ale też z drugiej strony pokazuje, co ten system i ta opresyjność robi z ludźmi, prawda? Bo tam jednak też dochodzi do bardzo drastycznych scen, no, które się wiążą właśnie z zachowaniem tych więźniów. Oni nie są tylko szlachetni i represjonowani, te grupy urków,
0: ludożerstwo, Marusia, masakrowanie kogoś w izolatce, oczywiście. Znaczy, w dobrej prozie łagrowej to się nieraz pojawia. Ja myślę, że książki, w których taka przedstawienie jest bardziej, znaczy może nie jednostronne, ale takie, które okazuje więźniów konsekwencji z perspektywy ofiar i słusznie, to są relacje zesłańców, znaczy tych rodzin cywilnych, kobiet z dziećmi wywożonych w czterech falach wysiedleń. I tam rzeczywiście trudno powiedzieć, przy czym bardziej ściska się serce, ale kiedy czytamy o dzieciakach i kobietach rzuconych w środek tajgi i też zmuszonych do pracy w przodującym przemyśle drzewnym, no to są trochę inne historie niż jak czyta się o dorosłych mężczyznach i kobietach, którzy są w łagrze i którzy, no tak jak mówię, tak, te interakcje są interakcjami nie ofiar i sprawców przemocy, tylko są takim no, tworzeniem kolejnych kręgów przemocy, z których bardzo trudno się wymknąć, chociaż można, znaczy stanąć na ich uboczu. Też bardzo wyraźne jest, nie powiem nic nowego, ale począwszy od tytułu, a poprzez aluzje rozsiane w utworze, aż po takie nawiązania strukturalne, to bardzo wyraźne jest osadzenie

0: ani innego świata w wspomnieniach z domu umarłych, czyli w takiej, moglibyśmy powiedzieć, avant la lettre najwybitniejszej prozie łagrowej XIX wieku, czyli zapiskach Fiodora Dostojewskiego, również noszących charakter trochę autofikcji, czyli opisu fabularnego, ale zbudowanego na doświadczeniach Dostojewskiego z katorgi. Tu bym zwrócił uwagę jeszcze na dwie rzeczy, że zarówno ta paleta osób, z którymi Haringowi przychodzi dzielić życie w łagrze, pokazuje jego bardzo złożony, bardzo niejednoznaczny, a na pewno bardzo nieprostacki stosunek do Rosji i Rosjan, co zresztą podobnie się dzieje w drugim wielkim utworze łagrowym, czyli w zapiskach na nieludzkiej ziemi, bardziej wspomnieniowych Czapskiego, gdzie też jest no, miażdżąca diagnoza systemu i jednocześnie odnotowywanie aktów humanitas wśród prostych Rosjan. To jedna rzecz. A druga rzecz to, że ten jercewowski trop, no Jercewo się mieściło w strukturze archangielskiego gułagu, w podgalaktyce czy pod zbiorze wysp archipelagu Gułag nad Morzem Białym. I przecież niesłychaną rzeczą w literaturze polskiej jest to, że już na progu PRL-u i III RP tropami Herlinga Grudzińskiego trafił nad Morze Białe, trafił do Jercewa dobrowolnie. Młody, na on czas nieznany prawie nikomu reporter i Wieży Świat z Gdańska, Mariusz Wilk, co dało początek jednej z ciekawszych karier literackich III RP, jednemu z ciekawszych styków polsko-rosyjskich. Znaczy to czytanie Rosji, które się zaczęło przez, które podjął Herling i którego zresztą nie wyrzekł się przez całe życie, znalazło następcę w takiej prozie polsko-rosyjskiej Mariusza Wilka. Ale to dygresja. Natomiast myślę, że warto nie przypisywać innego świata tylko do kanałów elektroszkolnych, ale pokazywać, jak on promieniował również na ludzi później niż Gustaw Piszących.
1: A ja bym jeszcze może, jeśli pan pozwoli, dorzucił jeden wątek, bo wydaje mi się, że to też jest coś, co będzie miało wpływ na losy tej książki również w świecie zachodnim, bo tam się też pojawiają postaci, na przykład postać Miszy Kostylewa, które są właśnie przedstawiane jako ci ludzie, którzy są zafascynowani komunizmem i głęboko wierzą w ten komunizm. No ale jak wspomniany Misza czyta literaturę francuską, gdzieś tam się w jego głowie pojawia obraz innego świata właśnie, ale zostaje skazany o szpiegostwo, torturowany do tego stopnia, że w końcu sam uwierzy w swoją winę. I to jest, mi się wydaje, jedno z takich ciekawszych spostrzeżeń, że siła jakby tego systemu i metody zniewalania umysłów no, prowadziły właśnie nawet do takich samooskarżeń, prawda? Że ktoś mógł zwątpić w ten system.
0: No, wydaje mi się, Kostylew że to jest ostatecznie popełnia samobójstwo, tak jak pamiętam, ale oczywiście, tak. Fenomen, strach użyć tego słowa, ale fenomen komunizmu, który na taką skalę trudno odnaleźć w innych systemach opresji, to już nie mówię teraz o licytowaniu się na liczbę ofiar, bo to dość jałowa gra. Natomiast ten fenomen samooskarżenia i czy uznania swojej obiektywnej winy przy subiektywnej niewinności, czy gotowości do oskarżania się przed partią, takiej indywiduacji partii, czy postrzegania partii jako osobnego i nadrzędnego bytu o cechach boskich, No to są rzeczy, gdzie rzeczywiście pachnie siarką i to są rzeczy, które na skalę masową, jednostkową zdarzało się tylko w komunizmie i to mamy udokumentowane, myślę, że ta nuta siarki, tę nutę siarki mógł młody Herling beztroski poczuć jeszcze czytając w Warszawie 37 roku relacji z procesów moskiewskich. Natomiast na poziomie literackim to mamy znacznie mocniej w dwóch rzeczach, do których się Herling odwoływał, z którymi korespondował, z którymi polemizował, czyli w głośnej powieści Artura Kestera Ciemność w południe, traktując ono trochę perfumujące literacko procesy, ale moskiewskie, ale zarazem pokazujące, jak można konsekwentnie, jak można daleko zajść w takim samooskarżaniu się. No a wydaje mi się, że rzeczą najbardziej przenikliwą, jeśli chodzi o ten taki metafizyczny wymiar komunizmu, jest, znowu wracamy do zbioru relacji polskich imigrantów, ale jest dziennik bez samogłosek Aleksandra Waty. Niezwykła opowieść, sprowokowana i spisana przez Czesława Miłosza, gdzie Wac zdaje rachunek ze swoich relacji z komunizmem. No właśnie, aż po diabła objawiającego mu się w stali na Łubiance. Także tak, ale Herling absolutnie mieści się w tym ciągu, w tym zbiorze, jako autor, który nie zadowalał się, czy nie ograniczał się do wyliczania okrucieństw względem ciała, że powiem trochę staroświeckim językiem, czyli łagru, tortur, czy masowych mordów, ale pokazywał okrucieństwo względem duszy, czyli zdolność skłonienia człowieka do samooskarżania się.
1: No i tak jak to już zostało powiedziane, 30 lipca 1941 roku to układ Sikorski-Majski, a więc porozumienie między rządem londyńskim i władzami sowieckimi. Na jego mocy Polacy mają być z tych łagrów uwalniani. No i jest decyzja o powstaniu polskiej armii na terytorium Związku Radzieckiego. Tutaj oczywiście mocno przyspieszymy, choć ten traktat jest z połowy 1941 roku, nasz bohater wychodzi dopiero z tego łagru pół roku później i rzeczywiście mu się udaje, właśnie po tej głodówce, o której pan wspomniał, w końcu udaje mu się dotrzeć do tej tworzącej się armii generała Andersa. Patrzę z niepokojem na zegarek, że mamy jakieś maksimum 14 minut, ale wydaje mi się, że rzeczywiście dla wyjaśnienia późniejszej postawy Herlinga było dobrze trochę więcej o tym innym świecie powiedzieć, no bo na pewno te dwa lata w łagrze mocno zdeterminowały jego spojrzenie na świat, na komunizm, no i na to wszystko, co potem robił. Więc może co, jeśli pan pozwoli, przeskoczymy, choć to pewnie szalenie ważne, że był w dywizji strzelców karpackich, że był pod Monte Cassino, że dostał virtuti militari. No, ale ostatecznie chyba przejdziemy już do momentu, w którym wojna się kończy i jaka jest jego rola dalej.
0: Przejdźmy jak najbardziej, chociaż musimy pamiętać nie tylko, no właśnie, trudy wojenne, nie tylko niesamowitą, też opisaną w jego dzienniku Pisanym Nocą, wędrówkę przez Związek Sowiecki pierwszego roku wojny i te jego odkrycia, równie ważne jak w innym świecie, że jak wątłe było poparcie tyłów dla frontu, jak bliski był ten front załamania się. To tak naprawdę termin homo sovieticus, spopularyzowany w latach 70-80, można go wydedukować z zapisków Herlinga z tamtego czasu. Jedno zdanie tylko wrzucę, gwoli cytatu, które mi się otworzyłem którąś ze starych zakładek w dzienniku Pisanym Nocą i znajduję właśnie opis jego wędrówki przez Wołogdę w lutym 42 i pisze o tym, jak mało wiadomo, co kryje się w Rosji pod skorupą, jak zakonspirowany, zepchnięty głęboko w dół jest w niej ciemny, ślepy i dziki gniew społeczny. dysydenci nie przesadzają, pisząc o potwornościach ewentualnej przyszłej rewolucji. To jest zdanie, które wiele mówi o Rosji 1942 roku, ale kto wie, czy nie mówi nam jeszcze więcej o Rosji roku 2026. Natomiast wracając do roku 1945, oczywiście, powiedzmy, że Herding nie ma mowy o tym ani i ze względu na obawę przed losem, jaki go czeka, i ze względu na to, co już wie o Sowietach, nie ma mowy o powrocie do Polski. Herding w 1945 jest zdemobilizowanym dziennikarzem, publicystą. Współpracuje, jest obecny wśród autorów pierwszego numeru Kultury, legendarnej Kultury Giedroycia, jeszcze wydawanej w Rzymie, ale wbrew takim uproszczeniom biograficznym, na dobre spotkał się politycznie, autorsko z Giedroyciem dopiero w latach, w połowie lat 50. To w latach 40. trafia z Włoch do Londynu i współpracuje z londyńskimi wiadomościami. Przede wszystkim. Ja bym zwrócił uwagę na musimy też przemilczeć, albo prawie przemilczeć, niezwykle romansową historię. Mianowicie fakt, że Herding w czasie rehabilitacji już na ziemi włoskiej poznaje miłość swojego życia, Lidię Croce, córkę najwybitniejszego włoskiego filozofa XX wieku, ale po krótkim romansie ostatecznie rozstaje się z nią, żeni się z dziewczyną, która również jest w szeregach armii Andersa, Krystyną z domu Stojanowską, która zostaje jego pierwszą żoną, i dopiero po jej kilkanaście lat później, po jej tragicznej śmierci, już jako uznany autor spotyka Lidię Croce, która pozostanie z nim do końca życia, będzie jego drugą żoną. Ale jeżeli mamy przejść w tryb syntezy, to ja powiedziałbym zdanie lub dwa w obronie, no właśnie, nie wyliczając wszystkich jego dzieł, które pojawiły się po Dzienniku Pisanym Nocą, powiedział o tym dziele najbardziej, najdłużej powstającym, czyli Dzienniku Pisanym Nocą, początkowo publikowanym w odcinkach, można powiedzieć, czy w kolejnych numerach Kultury Paryskiej, wielokrotnie przedrukowywanym już później jako w kilku kolejnych tomach, bo żaden jeden tom by nie pomieścił tego 1500 stron. To jest rzecz Herdinga, do której najczęściej wracam. To jest rzecz, która jest... Dwie rzeczy, jeśli chodzi o jego spuściznę, wydają mi się zdumiewające, że przeoczane są w antologiach i przez wydawców jego zbiory opowiadań, ale też, że tak rzadko odwołujemy się do Dziennika Pisanego Nocą, który nie jest zapiskami zgorzkniałego emigranta, który nie jest zapiskami nawet pisarza politycznego, komentującego, no wydawałoby się triumfujące, a w każdym razie doskonale się trzymający w latach 60. czy 70. komunizm w wariancie sowieckim. Są zapiskami, no rzeczywiście staroświeckie słowo znowu, myśliciela, który przerzuca się od rozważań o XIII-wiecznym konflikcie papiestwa z cesarstwem do opisu włoskiej sceny politycznej lat 70., do współczesnej mu sztuki opartowej, do dramatów towarzyszących ofiarom trzęsień ziemi, terremotów w Włoszech, i którykolwiek z tych parustronicowych zapisków by na mnie wchodził pod palce w czasie lektury, okazuje się równie świeży, równie przejmujący, równie odbiegający in plus od tego, co dzisiaj czytamy jako dzienniki pisarskie, które są bardzo często nudnym portretem egotyzmu. Jeżeli mówimy o zapomnianym Herdingu Grudzińskim, to przede wszystkim mówmy o zapomnianym autorze Dziennika Pisanego Nocą.
1: Ale też może warto powiedzieć, wracając trochę do tego piętna, które zostawiło w nim doświadczenie wojenne, że on staje się z jednej strony taką postacią symboliczną, braku jakiegokolwiek zrozumienia dla jakichkolwiek, nie wiem, no może nawet nie prokomunistycznych poglądów, ale nawet no, znane są jego bardzo krytyczne wypowiedzi dotyczące chociażby Imre Nodia, który staje na czele rewolucji na Węgrzech w 1956 roku, czy Aleksandra Dubčeka, tego, który jest twarzą, postacią praskiej wiosny. On nie ufa takim ludziom. On tutaj świat się zachwycał, prawda, tymi postaciami, no szczególnie jeszcze po tym, jak Imre Nodia został zamordowany, stawał się w jakimś sensie bohaterem tego węgierskiego oporu, a dla niego nie. Więc to też jest może interesujący wątek, że on się... No nie wiem, czy... źle się też trochę czuł w tym świecie zachodnim, w którym, szczególnie w pierwszych dekadach po II wojnie światowej, no przecież partie komunistyczne mają ogromną siłę, no do tego stopnia, że we Włoszech, w których było mało, komuniści nie wygrywają zaraz po wojnie wyborów i dzięki akcji CIA udało się to zatrzymać. Ogromnie silna jest partia komunistyczna we Francji. No a on nie znajduje żadnej, tak jak ja to odbieram, żadnego usprawiedliwienia dla jakiejkolwiek formy komunizmu.
0: Znaczy, powiedziałbym, że dla jakiejkolwiek praktyki i trochę to zniuansował, znaczy zgoda, ale trochę to zniuansował dwoma spostrzeżeniami. Po pierwsze, on nie tyle siebie nie odnajduje, ile w tychże Włoszech, gdzie rzeczywiście niezależnie od wyników, niezależnie od konstrukcji koalicji politycznej rządzącej, no rząd dusz, jak to nieraz bywało na Zachodzie w tamtych czasach i nie tylko na Zachodzie, nie tylko w tamtych, sprawuje sympatyzująca z komunizmem, w najlepszym razie lewica, dla której Herding jest jakimś faszystą o czarnym podniebieniu, który ośmiela się mówić o obozach. I Herding jest przynajmniej na gruncie włoskim no, solidnie marginalizowany do połowy lat 60. W ogóle droga... No,
1: kiedy nawet się inny świat ukazuje, przepraszam, że wchodzę w słowo, niektórzy intelektualiści, prawda, jak już mówiąc w skrócie, twierdzą, że on bajki pisze, że w ogóle nie było takich obozów, no, że to nieprawda.
0: Tak, Herding był jednym ze świadków na tym głośnym procesie we Francji, wytoczonym francuskiemu uciekinierowi z obozów i sam szykował się do podobnego procesu, który chciał wytoczyć oskarżycielom zarzucającym mu zmyślenia. No, z tego się wycofano, bo pewnie ten proces był do przegrania. Natomiast na poziomie, no to się nazywa śmierć przez zamilczenie. Herding był po prostu nieobecny w refleksji, w recepcji literackiej, w krytyce francuskiej czy włoskiej do lat 60., jednocześnie będąc absolutnie nie tylko socjałem, nazwijmy to, czy takim lewicującym liberałem, ale może bardziej socjalistą, używając dzisiejszych trochę już anachronicznych określeń, ale wręcz przypomnijmy, że był członkiem emigracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej przez ładnych kilka lat. Później pewnie ta legitymacja została w szufladzie, nie angażował się czynnie w emigracyjne życie polityczne, ale taki akt zaangażowania, jakim jest no, wyraźne, jakim wstąpienie do partii, to był akt wstąpienia do PPS-u, nie do żadnej formacji, nie wiem, postpiłsudczykowskiej na przykład. Więc to jest, myślę, że u niego to było nie tyle takie pełne wyższości, potępianie wszystkich, którzy się zanurzyli w system, ile przerażenie, jak bardzo ten system potrafi być zwodniczy. Przypomnijmy, że też jedną z wielu niekoniecznie pamiętanych zasług Herdinga jest ogromna praca na rzecz nadania rozgłosu na Zachodzie opowiadaniom Warłama Szałomowa, czyli takiego drugiego wielkiego świadka łagrów, największego Polsce Urzenicyna, ale proza Szałomowa też jest dużo bardziej no, brutalna, oszczędna, pokazująca upadek człowieka w rękach ogrowych i Herding głęboko współczuł, jeśli tak możemy powiedzieć, z tą optyką szałomowowską no, komunizmu, który większość ludzi jest w stanie sprowadzić w warunkach skrajnych do sytuacji, do postawy nieludzkiej. I myślę, że ta jego bezkompromisowość była bezkompromisowością wobec kusiciela, a nie bezkompromisowością wobec jego sług czy wykonawców. I nie przypadkiem tutaj stoi Herding. Znali się oczywiście, ale nie byli jakimiś partnerami literackimi. Natomiast nie przypadkiem tutaj można postawić Herdinga w jednym szeregu obok Zbigniewa Herberta, który też w którymś momencie zaskoczył, a nawet oburzył polski, warszawski świat literacki, najpierw w zbiorze wywiadów Jacka Cznadla, a później już we własnych tekstach, no dość bezkompromisowo traktując ludzi, którzy ulegli tej pokusie i zajęli się, jaką był komunizm, i zajęli się szerzeniem kłamstwa. I myślę, że Hernik tu stoi obok Herberta jako jeden z tych dwóch właśnie niechętnych rozmiękczaniu konturów.
1: Dwie minuty do końca, a obiecałem, że wrócę do wątku jego pochodzenia, o którym mówił pan na początku, i takiego ukrywania. No bo między innymi jednym z powodów, dla których Inny Świat ukazywał się z oporami we Francji podobno dopiero w latach 80., to z jednej strony ten wątek, o którym mówiliśmy, czyli że lewica zachodnia jakoś, niektórzy przynajmniej podchodzili ostrożnie do jego jego książki, ale też niektórzy, na przykład w amerykańskich środowiskach, uważali tę książkę za antysemicką. Jakby pan w półtorej minuty się do tego odniósł?
0: Boże drogi, to musiałbym zacząć zarzut, który wydaje się naprawdę odważny intelektualnie, i dla którego no, mam przez to na biurku Inny Świat, ale nie wiem, jak szybko musiałbym znaleźć tam przykłady na to, których sobie dalibóg nie przypominam. Znaczy, myślę, że Hernik był dość przejrzysty w nazywaniu, znaczy tak jak pamiętam z lektury Innego Świata, jest dość przejrzysty w nazywaniu funkcjonariuszy, że ten jest, ten ma, proszę wybaczyć kolokwializm, ale to na prawach kryptocytatu, świńskie oczka Rosjanina, a ten jest Kałmukiem, a ten jest leningradzkim Żydem. No okej, okay, to na pewno się zdarzało, natomiast trzeba by bardzo dużo złej woli, żeby Herningowi przypisać taki wątek, który się pojawia czasami w mocno płytkiej, moim zdaniem, refleksji jako takiej opowieści o, stawiam znak cudzysłowu, Żydokomunie. To po prostu Herninga nie ma miejsca, choćby dlatego, że opisuje łagier obsługiwany w ogromnej mierze przez Rosjan i czukczów z awansu. Natomiast to, że dostrzegał, mój Boże, różnorodność etnicznych rodowodów funkcjonariuszy NKWD, jest jego dobrym prawem, nazwijmy to etnograficznym, a nie dowodem antysemityzmu.
1: No ale właśnie gdzieś znalazłem taką informację, że to, że dopiero w 1985 roku we Francji wydano Inny Świat, to był jeden z powodów. No, ale może będzie okazja jeszcze, żeby do Grudzińskiego wrócić, i to właśnie nie w okrągłą rocznicę czy urodzin, czy śmierci, więc obiecuję, że wrócimy. A dzisiaj już muszę podziękować. Pan dr Wojciech Stanisławski, historyk, krytyk literacki Muzeum Historii Polski, był naszym gościem. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, kłaniam się.
1: Dobranoc. Podziękowania też dla Karoliny Kłaczyńskiej, wydawczyni. Słyszymy się jutro o tej samej porze.
2: To jest powtórka.
3: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
4: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
3: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
5: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Pierwsze zamówione przez Polskę F-35 dotarły już do bazy w Łasku. Przepisy o transkrypcji małżeństw jednopłciowych już są opublikowane, ale na ich wejście w życie trzeba jeszcze poczekać. W informacjach TOK FM zapytamy klimatolożkę, jakie będzie zbliżające się lato. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przybycie pierwszych F-35 do Polski to wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego wojska, ocenił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że to symbol współpracy transatlantyckiej, w której Polska jest absolutnym liderem. To bardzo ważny zakup dla Polski, bo zmienia absolutnie współczesne pole walki i latające centrum dowodzenia, podkreślił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy.
7: Dla nas to jest unowocześnienie oczywiście sił powietrznych, ale to jest także, czyli to są pierwsze możliwości na tej flance wschodniej, które dają nam zdecydowanie większe możliwości niż dotychczas. Wiemy, że F-35 holenderski, który również w Polsce jest, potrafił być skuteczny, pokazywał to.
6: Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przybyły już 3 pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35. To najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny piątej generacji. Wszystkie mają być dostarczone do 2029 roku. Najlepsi na świecie piloci otrzymują najlepszy na świecie sprzęt, powiedział po przybyciu do bazy w Łasku myśliwców Paweł Szefernaker. Szef gabinetu Karola Nawrockiego podziękował też w imieniu prezydenta wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Od początku roku Ukraina odzyskała kontrolę nad 590 kilometrami kwadratowymi swojego terytorium, a rosnące straty Rosji oraz presja sankcji zwiększają szanse na jej zwrot w stronę dyplomacji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wieczornym przemówieniu Zełenski ocenił, że pozycja Ukrainy jest obecnie silniejsza niż w poprzednich latach. Prezydent poinformował też o rozmowie z europejskimi partnerami Ukrainy, przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, których powiadomił o rosyjskich planach dotyczących Ukrainy, Białorusi i innych regionów Europy, zdobytych przez ukraiński wywiad. Zełenski podkreślił też, że oczekuje odpowiedzi ze strony amerykańskiej w sprawie możliwych formatów i harmonogramu spotkań dotyczących zakończenia wojny. Jak jednak dodał, wiele zależy od rozwoju sytuacji w wojnie z Iranem. Choć rozporządzenie umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą trafiło do dziennika ustaw, to na jego wdrożenie trzeba kilku miesięcy. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski późne wejście rozporządzenia w życie tłumaczy koniecznością testowania nowego systemu administracyjnego.
8: Pana to jest kilka miesięcy, 3 miesiące to jest vacatio legis. Jeżeli będzie trwało krócej, to uruchomimy krócej, jeżeli nie, to termin jest też wskazany po to, żeby można było w Polsce robić to tak, żeby nigdzie w żadnym gminie i żadnym urzędzie stanu cywilnego ktoś nie powiedział, że mu coś nie działa. Wszystko będzie działało.
6: Problemem są tu przede wszystkim numery PESEL małżonków, mówi ministra w kancelarii premiera i pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
9: Tyle potrzebujemy, żeby wprowadzić tą zmianę do systemu, ale też przetestować ten system, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
6: Rozporządzenie jest następstwem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nałożył na Polskę obowiązek uznania małżeństw zawartych legalnie poza granicami kraju. Molo rybackie w Gdyni czeka metamorfoza. Jego właściciel ogłosił konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego pirsu i ma ambicje zbudować tętniącą życiem część Śródmieścia. Gdynia to miasto, którego Śródmieście dosłownie wychodzi w morze. Dzięki zagospodarowaniu molo rybackiego będzie to jeszcze wyraźniejsze. Mówią jednym głosem szef Rady Miasta Tadeusz Szemiot i wiceprezydent Maciej Zielonka.
10: Liczymy na to, że nawet będzie to miejsce bardziej żyjące turystycznie niż molo południowe. Jest to naturalne przedłużenie najkrótszego połączenia z dworcem Gdynia Główna. Chodzi o to, żebyśmy uzupełnili tkankę Śródmieścia o nową przestrzeń, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców pod względem przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej, ale także usług, które będą się tu znajdowały i przyciągały mieszkańców oraz osoby z zewnątrz. Liczymy na to, że na końcu mola pojawią się usługi kultury.
6: Pojawi się wszystko, zapewnia prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Wiesław Malicki.
11: Wykorzystanie nowej wizji i starej rzeczywistości to będzie wartością dodaną i ten kontakt z morzem, z tymi statkami, z tymi jachtami, myślę, że to wszystko da w rezultacie piękny symbol Gdyni.
6: W jakiej formie? To zależy od architektów. Konkurs na wizję molo rybackiego potrwa pół roku. Od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach, wynika z prognoz IMGW. Jak podkreślają synoptycy, wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Klimatolożka z lubelskiego UMCS-u, dr Agnieszka Krzyżewska, podkreśla, że według prognoz dni będą upalne, a noce tropikalne.
12: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. A zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
6: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy, a że ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne, to wszystko może się jeszcze wydarzyć. Najcieplej będzie w nadchodzącym dniu na krańcach zachodnich, do 27 stopni, około 24 pokażą termometry w centrum, a maksymalnie 21 będzie na północy. Nieco chłodniejszy dzień będzie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 21 stopni Celsjusza. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca, choć miejscami zachmurzenie może wzrastać nawet do dużego, to padać nie powinno.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Pierwszym moim gościem jest Adrian Brzozowski, co oznacza, że mówić będziemy o siatkówce. Adrianie, słyszymy się. Dzień dobry.
14: Słyszymy się. Halo.
13: Tak, Adrianie, dzień dobry. Turniej finałowy.
14: Dzień dobry.
13: Turniej finałowy Ligi Mistrzów Siatkarzy, projekt Warszawa Ziad Bankasi Ankara. To mecz o trzecie miejsce. Powiedz proszę, bo on właśnie trwa. Co w tej chwili dzieje się i na tablicy wyników i na boisku?
14: No, rozpoczął się przed chwilą piąty set tego spotkania, choć wydawało się, że drużyna z Warszawy, która prowadziła 2-1 i wygrała trzeciego seta 25-13, dopnie ten mecz w kolejnej partii. No tak się jednak nie stało. Emocjonująca końcówka i porażka 23-25. No a teraz piąta, ostatnia, decydująca partia. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Kto faworytem? Myślę, że cały czas trzymamy kciuki mocno za drużynę PGE projektu Warszawa.
13: Jak w ogóle przebiega ten turniej, gdybyś go streścił, począwszy od wczorajszych półfinałów?
14: Patrząc na to, jak wygląda ten turniej, to na pewno wygląda na boisku lepiej niż na trybunach, bo trzeba oddać, że frekwencja jest naprawdę średnia, spoglądając na to, ile może pomieścić Inalpi Arena w Turynie, czyli to jest około 12 tysięcy, a frekwencja to 3-4 tysiące, to więc wygląda to skromnie, ale na szczęście bohaterowie tego wydarzenia, tego turnieju finałowego stają na wysokości zadania. Wielkie emocje wczoraj z udziałem polskich drużyn. No, mecz drużyny z Warszawy z Perugią przebiegał tak, jak się spodziewano, że tutaj urwa seta przez drużynę ze stolicy będzie dużym wydarzeniem. No i do tego seta, do urwania tego jednego seta brakowało niewiele. Skończyło się jednak na porażce 0-3 i ekipa z Warszawy dziś widać, że wyciągnęła wnioski. Dobrze przepracowała ten czas do meczu o brąz. No i walczy. Walczy dzielnie o brąz z Ziadem Ankara, który zapowiadał głośno, że przyjeżdża do Turynu po to, żeby wygrać Ligę Mistrzów. No ale zderzyli się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. No i mistrz Polski lepszy od mistrza Turcji. Patrząc na to, jak chociażby dziś Ankara się prezentuje, to były już trener Ślepska Malów Suwałki Dominik Kwapisiewicz na mediach społecznościowych wrzucił takie pytanie pod dyskusję, że ten dzisiejszy Ziad Bankart Ankara to miałby problem, żeby wywalczyć medal w plus lidze. No i patrząc na to, jak dzisiaj Turcy się prezentują, to chyba trzeba się z tym zgodzić, że jednak polska siatkówka no jest mocniejsza, choć na razie, tak jak wspomniałem, w setach 2-2, ale patrząc tak ogólnie na to, szczególnie wczorajsze spotkanie z Zawierciem, to jednak Polska górą.
13: I drugi półfinał i to, co czeka nas dziś wieczorem, no to spróbujmy sobie o tym poopowiadać, bo to będzie taki języczek uwagi całego turnieju.
14: Tak, to prawda. Patrząc na to, jak wczoraj zagrała drużyna z Zawiercia prowadzona przez Michała Winiarskiego właśnie z ekipą z Turcji, no to możemy sobie na pewno tutaj ostrzyć apetyt na to, co nas czeka w finale. Słowo o tym właśnie wczorajszym spotkaniu, gdzie no, zmiany trafione przez Michała Winiarskiego, bo miał problemy w ataku Bartek Bałądź, jego miejsce pojawił się Amerykanin Kyle Lensing. No i to była świetna zmiana, bo prawie 50% skuteczność siatkarza, który nie rozpoczynał meczu w składzie, to na pewno zasługuje na uwagę i on też był takim jednym z czynników, który był ważnym czynnikiem drużyny z Zawiercia w tym wczorajszym półfinale. No i patrząc na to, co nas może czekać dzisiaj, zderzenie mistrza Polski z mistrzem Włoch. No przed turniejem byśmy powiedzieli, że ekipa Perugii, w której mamy dwóch Polaków, ale jednego reprezentanta Polski, czyli Kamila Semeniuka i też towarzyszy mu na boisku w bardzo dobrej formie Wasim Bentara, no to jednak Perugia jest faworytem też dzisiejszego spotkania. Patrząc w liczby, a to jest potwierdzenie takie. Wasim Bentara ponad 60% skuteczność we wczorajszym meczu. Kamil Semeniuk też swoje dołożył, szczególnie w przyjęciu. Prawie 70% skuteczności w przyjęciu, a tak zbliżony do 50%. Więc no, to są liderzy. To są liderzy mistrza Włoch, ale musimy pamiętać, że mistrz Polski to jednak też jest świetna drużyna, która pokazuje, że trzeba się z nią liczyć. No i mamy powtórkę też, co trzeba podkreślić, z zeszłorocznego finału. Wtedy drużyna z Zawiercia przegrała z Perugią. W tym roku wydaje się, że forma fizyczna, forma zdrowotna mistrza Polski jest dużo lepsza i też te nadzieje możemy mieć większe związane z tym finałowym spotkaniem, które powinno się rozpocząć o 20.
13: Mówiłeś o tym, że nie do końca gospodarze wywiązują się ze swojej roli, jeśli chodzi o zapełnienie trybun. O co chodzi i dlaczego właśnie nie udało się zebrać ludzi w kraju, który przecież siatkówką stoi?
14: No tak, są piękne obrazki przed tym spotkaniem, gdzie jest hala Inalpi Arena obok stadionu Juventusu Turyn. I no jednak gdyby to była piłka nożna, to trybuny byłyby wypełnione do ostatniego miejsca, bo trzeba oddać, że Turyn to nie jest jednak siatkarskie miasto, tylko piłkarskie. I to widać po frekwencji, ale też trzeba oddać, że Europejska Konfederacja Siatkówki, czyli CEF, no, nie stanęła na wysokości zadania, patrząc na frekwencję i też na ceny biletów, bo te ceny biletów, z tego co da się słyszeć, to nie wiem, koło 100 euro się obracały. No więc to jest spora kwota, żeby obserwować siatkówkę. Jeżeli jest to jeszcze miasto niesiatkarskie, no to trzeba czymś tych kibiców przyciągnąć, a widać, że gospodarze nie dali rady. Chociaż patrząc też na trybuny, wydaje się, że może się jeszcze troszkę tych kibiców zebrać. No pamiętajmy, w finale Ligi Mistrzów gra przecież włoska drużyna Sirsikoma Monini Perugia, więc no, ci kibice włoscy powinni do hali dotrzeć. Kibice z Polski już są, obserwują, czekają, wspierają się nawzajem, bo tak jak już wiemy, walczy projekt Warszawa, więc kibice z Warszawy są wspierani przez kibiców z Zawiercia, no i to się, te role się odwrócą w finale też. Kibice z Warszawy będą wspierać Zawiercian i oby ta atmosfera jakby generowana przez polskich kibiców też przełożyła się na to, co będziemy widzieć na parkiecie, czyli bardzo dobrą grę w finale, no i jeszcze trwającym oczywiście meczu o brąz.
13: Twoim zdaniem to jest sezon, w którym polskie kluby mogą czuć się spełnione w związku z występami w pucharach?
14: Patrząc na to, jak się prezentują, to na pewno tak. No przypomnijmy, od już, nie wiem, chyba nastu lat mamy w tych finałach naszych przedstawicieli, a w tych ostatnich latach to już w ogóle mamy przedstawicieli polskiej siatkówki, którzy biją się o złoto. Już nie jesteśmy tłem, jak to kiedyś bywało, że celem i dużym wydarzeniem był sam awans do, nie wiem, Final Four czy do fazy medalowej. Teraz, jak już mamy tę fazę decydującą, no to polskie zespoły jadą tam, żeby wygrać. I nie ma znaczenia, czy tam jest mistrz Włoch, czy mistrz Turcji, to polskie ekipy zapowiadają, że jadą po to, żeby namieszać. Na pewno duże rozczarowanie jest w drużynie już byłego mistrza Polski, a aktualnie wicemistrza Polski, czyli Bogdanki Lublin, która odpadła przed tą decydującą fazą z właśnie drużyną z Warszawy. Tam jest spory niedosyt, no ale patrząc na to, jak prezentuje się brązowy medalista plus ligi, czyli właśnie drużyna ze stolicy, no to wstyd nie ma i też to pokazuje, że mamy naprawdę bardzo mocną trójkę plus ligi, która może rywalizować na równi właśnie z mistrzami innych krajów i najlepszymi drużynami w innych ligach.
13: Co jest dla ciebie największym zaskoczeniem na plus, jeśli chodzi personalnie, gdybyś wskazał oba polskie zespoły?
14: Na pewno na plus, jeśli chodzi o drużynę z Warszawy, to dwa nazwiska, bo jakbyśmy rozmawiali kilka miesięcy temu, to myślę, że obaj byśmy i pewnie nasi słuchacze, którzy śledzą siatkówkę, nie zakładali, że wiodącymi postaciami w drużynie z Warszawy będą panowie Gomułka czy Firszt. Tutaj bardziej stawiano, że jednak Bartek Bednosz będzie tą wiodącą postacią. Oczywiście Bartka Bednoża nie ma na boisku, bo kontuzja go wyeliminowała. Jest w Turynie, obserwuje swoich kolegów, ale jednak też forma Bartka Firszta pokazuje, że on w pełni zasłużenie na tym boisku przebywa. No a Bartosz Gomułka wygryzł ze składu Linusa Webera. Reprezentant Niemiec to był zdecydowanym faworytem do tego, żeby grać w szóstce. No ale widzimy, że polskie postaci pokazują się z bardzo dobrej strony. No i to są te duże zaskoczenia na plus, jeśli chodzi o PGE Projekt Warszawa. No jeżeli spojrzymy na drużynę z Zawiercia, no to tutaj jest bardziej kompletny zespół. I kto jest takim dużym zaskoczeniem? No na pewno sam fakt, że cały czas mamy ponad 40-letniego Jurka Gladyra na środku i on jest jedną z wiodących postaci, nie tylko taką mentalną, nie tylko tą odpowiadającą za dobre nastawienie zespołu, taki charakter drużyny, ale też on na boisku nie jest tłem i prezentuje się wyśmienicie. Wczoraj w meczu półfinałowym 5 punktów blokiem, też bardzo dobrze prezentuje się w zagrywce. I jeżeli mielibyśmy wskazać kogoś, kto na pewno nas zaskoczył, choć tę jakość już znaliśmy w przypadku wszystkich siatkarzy z Zawiercia, to na pewno warto zwrócić uwagę na Jurka Gladyra i też w dzisiejszym finale przyjrzeć się temu, jak on reaguje, jak on tę energię przenosi na zespół i jaki ma wpływ, bo też ci młodzi siatkarze z Zawiercia podkreślają, że to jest bardzo ważna postać. Postać, która żegna się z klubem mistrza Polski po tym sezonie, ale to jest ważna postać na tu i teraz, która cały czas, tak jak wspomniałem, przekłada swój charakter, swoją energię, momentami też swoją agresję na zespół, żeby tylko i wyłącznie to jeszcze lepiej wyglądało.
13: Gdybyś zechciał już w końcówce naszej rozmowy podsumować to, co dzieje się w tiebreaku w meczu Projekt Zirat.
14: No, patrząc na to, jak to wygląda cały czas, to mamy takie granie punkt za punkt i nawet dwa czy trzy punkty przewagi jednej bądź drugiej drużyny na tym etapie, to myślę, że większego znaczenia nie mają. Czekamy na zmianę stron, czekamy na to, jak będzie wyglądać końcówka, ale myślę, że możemy sobie sporo obiecywać, bo tak przeglądam te liczby, które po tym czwartym secie spłynęły, no to mamy naprawdę wyśmienitą grę. Czterech siatkarzy w ataku ma ponad 60% skuteczności. Damian Wojtaszek na libero 63% skuteczność przyjęcia, więc te liczby są na korzyść naszego zespołu. Na razie trzeba gonić. Na razie są 2-3 punkty straty drużyny z Warszawy, ale myślę, że jak mocno będziemy trzymać kciuki, to jeszcze wszystko jest możliwe i ten brązowy medal zawieszą naszej siatkarze duetu trenerskiego, bo też to warto podkreślić, mamy duet trenerski po zmianach na ławce w tym sezonie w drużynie z Warszawy. Kamil Nalepka, Bartek Kaczmarek wykonują kawał dobrej roboty. No i zasługują na to, żeby ten brąz wywalczyć.
13: Adrian Brzozowski był z nami, bardzo ci dziękuję.
14: Dzięki bardzo.
2: To jest powtórka.
15: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Reklama.
2: To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Przy niedzieli o sporcie, teraz piłkarska odsłona naszego programu. Naszym rozmówcą jest Przemysław Pawlak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Piłka Nożna. Dzień dobry Przemku, kłaniam się.
17: Dzień dobry Przemku, witam również oczywiście wszystkich słuchaczy.
13: Od kilkunastu już godzin, właściwie kilkudziesięciu, wiemy, że to Lech Poznań jest piłkarskim mistrzem Polski za sezon 2025-2026. od jakiegoś czasu wiadomo, że była to tylko formalność. Natomiast patrząc na to, jak przebiegała runda wiosenna, jak daleko był Lech jeszcze kilka kolejek temu, czy jest to rozstrzygnięcie dla ciebie zaskakujące, czy też nie? Chciałbym, żebyśmy w ogóle naszym słuchaczom opowiedzieli o kolejach losu tej batalii o Mistrzostwo Polski. Jak to się stało, że poznaniacy obronili tytuł?
18: Zaskakujące to chyba mimo wszystko nie jest, choć oczywiście to nie była łatwa droga dla Lecha Poznań. Natomiast myślę, że gdybyśmy sobie przed sezonem i pewnie wrócili wszyscy do jakichś przedsezonowych typowań, no to Lech Poznań był oczywiście wśród faworytów jako rzecz jasna obrońca tego tytułu, więc ja nie sądzę, żeby to było zaskakujące, natomiast na pewnym etapie tego sezonu, już w rundzie wiosennej, udało się jednak zauważyć, że Lech nabiera rozpędu i ta drużyna coraz lepiej eksponuje te swoje atuty, czyli taką wysoką piłkarską jakość, bo na ten moment nie ma drużyny w Polsce o takiej sile. Tak trzeba powiedzieć, że to jest po prostu jakościowo najlepsza kadra, że ten zespół ma kilku zawodników, którzy potrafią zrobić różnicę. I nawet jak sobie popatrzymy na ten wczorajszy mecz z Radomiakiem, popatrzymy, jak padały bramki w tym meczu dla Lecha Poznań, jak świetnie zagrał na głowę Iszaka, jeden z zawodników Lecha, jak Iszak świetnie wykończył tę sytuację, jak Iszak potem asystował przy bramce Wolemarka, jak Wolemark wykończył tę sytuację. To są takie sytuacje, które pokazują, że w tej drużynie drzemią naprawdę dobre możliwości i kiedy ta drużyna jest w dobrej formie fizycznej, potrafi po prostu na naszych polskich stadionach się bawić. I momentami to było już wiosną widać. Oczywiście ta jesienna część sezonu wyglądała inaczej i do pewnego momentu wiosna też wyglądała inaczej, no choćby dlatego, że Lech uczestniczył w rozgrywkach europejskich pucharów, grał wtedy no najczęściej w tym trybie co trzy dni, no a kiedy gra się co trzy dni, no to jednak to są zupełnie inne wyzwania. Kiedy Lech już zakończył udział w europejskich pucharach, to tak naprawdę no, przypieczętował zdobycie tytułu mistrza Polski.
13: To jest tak, że polska piłka no wreszcie ma swoją wizytówkę, jeśli chodzi o stabilizację, której generalnie w polskim futbolu i polskim sporcie brakuje. Patrząc na to, jak Lech konsekwentnie gdzieś układał swoją filozofię, a później ją realizował, widać wyraźnie, że teraz zbiera tego owoce. Czy też jesteś wyznawcą teorii, że polskim futbolem rządzi przypadek i nie ma co do tego dorabiać zbędnych teorii?
18: Nie. To tutaj jakby pełna zgoda z tym, co powiedziałeś. To jest efekt konsekwencji Piotra Rutkowskiego, to jest efekt konsekwencji oczywiście Karola Klimczaka. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, natomiast to, co jest istotne, to żebyśmy my byli tacy mądrzy, jak jesteśmy dzisiaj, choćby teraz w trakcie tej rozmowy, na przykład za rok, kiedy Lech Poznań tego mistrzostwa nie zdobędzie, bo nie mówię bezpośrednio o sobie, czy nie mówię bezpośrednio o tobie, ale wiemy, jakie są reakcje kibiców, wiemy, jakie są reakcje mediów, że kiedy wynik się nie zgadza, no to najłatwiej zarzucić niekompetencje trenerowi, najłatwiej zarzucić niekompetencje szefom klubu. I w Poznaniu też tego doświadczyli, bo przecież pamiętamy, że na tej swojej drodze Piotr Rutkowski i Karol Klimczak byli bardzo często krytykowani przez media, byli bardzo często krytykowani przez
13: kibiców. Powiem więcej, byli wręcz wyśmiewani.
18: Wyszydzani, oczywiście, i pełna zgoda. I teraz dzisiaj my mówimy o tym, że to jest efekt ich pracy, ale być może Lech na koniec kolejnego sezonu nie będzie mistrzem Polski. Dzisiaj oczywiście tego nie wiemy. I ważne jest to, żebyśmy za rok też podkreślali to, że oni cały czas idą konsekwentnie swoją drogą. Żeby nie było tak, że nagle jednak oni są fatalni, mimo tego, że dwa razy z rzędu byli mistrzem Polski. I tym się na przykład, przynajmniej ja mam takie poczucie, odróżnia Lech Poznań Rutkowskiego i Klimczaka od Legii Mioduskiego. Bo Lech jest konsekwentny. Nawet jeśli przegrywa, to dalej idzie cały czas w tym samym kierunku, w ten sam sposób. A Legia
17: w momencie, w którym coś się nie udaje, cały czas szuka innej drogi, mimo tego, że jakby komunikaty z klubu wychodzą zupełnie inne, czyli mówią o tym, że będziemy stawiać na piłkarzy z akademii, co się nie dzieje, będziemy starali się, żeby odmładzać kadrę, co się nie dzieje, przeciwnie, cały czas jakby decydujący jest tam wynik, a tutaj oczywiście wynik jest istotny w Poznaniu również, to jest oczywiste, natomiast droga obrana do tego wyniku się nie zmienia. W przypadku Legii jest co sezon inna, no i efekty widać.
13: To jest tak, że w tym sezonie na polskie kluby spadnie niebywały przywilej, który jest konsekwencją dobrych występów polskich klubów w europejskich pucharach. Ta ścieżka do kluczowych faz.
17: W europejskim pucharze.
13: Tak, konferencji, tak, oczywiście, masz rację, ale no dobra, ujmijmy to, że w europejskich pucharach otwierają się drogi także do innych, do tych lepszych rozgrywek Ligi Europy, a nawet Ligi Mistrzów. Ta droga będzie, nie chcę powiedzieć, usłana różami, natomiast będzie dużo prostsza, nie będzie miała aż takich wybojów, czytaj, silnych rywali. Zostanie to wykorzystane i kto teraz po te szanse sięgnie, zdystansuje pozostałych konkurentów w kraju na lata?
17: Czy to zostanie wykorzystane, to oczywiście nie wiem. Natomiast nawet mając na uwadze fakt, w jaki sposób do Ligi Mistrzów 10 lat temu, podkreślmy, to już było 10 lat temu, awansowała Legia Warszawa, to też w dużej mierze ten awans wynikał z tego, że Legia chwilę wcześniej wypracowała sobie dobry ten współczynnik w Europie i też była zespołem rozstawionym, bo pamiętasz, że w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów w fazie play-off Legia grała z Dundalk. Tak, dobrze mówię, Dundalk się nazywał ten klub?
13: Tak.
17: Nawet dobrze nie pamiętam nazwy, bo to był klub nieznaczący wiele na mapie Europy, więc po prostu miało łatwą drogę i dzięki temu udało się awansować do Ligi Mistrzów. Lech, miejmy nadzieję, że będzie mógł podążyć podobną ścieżką, choć oczywiście będzie rywalizował w tej ścieżce mistrzowskie, będzie wedle tych ostatnich doniesień będzie zespołem w każdej rundzie rozstawionym, więc rzecz jasna powinno być mu łatwiej. Pytanie o to oczywiście, co się stanie z kadrą tego zespołu, czy przypadkiem nie dojdzie do rozsprzedaży, no bo jeśli Lech straci dwóch, trzech zawodników, już wiemy, że będzie na pewno rywalizował bez Aliego Golizadecha, który był istotnym zawodnikiem w kontekście walki o Mistrzostwo Polski, no ale w związku z kontuzją tego piłkarza długo na boisku nie zobaczymy. To już jest pierwsze osłabienie. Pytanie o kolejne, czy zostanie w klubie Mońka, czy zostanie w klubie Kozubal i tak dalej, i tak dalej. Kto przyjdzie do tego zespołu, już jakościowego zespołu, ale no pewnie myśląc o tym, żeby awansować do Ligi Mistrzów i w tej Lidze Mistrzów chcieć odegrać jakąś rolę, no to trzeba myśleć o tym, żeby jeszcze troszeczkę dołożyć tej piłkarskiej jakości tej drużynie. Więc trudno mi powiedzieć, czy Lech to wykorzysta. Na pewno znalazł się w bardzo dobrej sytuacji, w sytuacji uprzywilejowanej i wydaje się, że ten awans do Ligi Mistrzów, który rzecz jasna nie będzie łatwy, ale jest realny, jest w tym najbliższym sezonie rzeczywiście do osiągnięcia. Natomiast czy Lech odjedzie reszcie zespołów? Wracając jakby do początku tej rozmowy naszej o tym sposobie zarządzania i kierunku, mam wrażenie, że w Poznaniu będą wiedzieli, jak te pieniądze wykorzystać. Bo w Poznaniu raczej działają krok po kroku, a nie idą w stronę takiej metody dużego skoku. Oni nagle nie zaczną wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy, tylko poczynią pewne inwestycje, które spowodują, że ten klub na poszczególnych szczeblach będzie się rozwijał nie tylko w kontekście wartości sportowej i pójścia na rynek transferowy i wydania 10 milionów euro, tylko w kontekście inwestycji w różne pewnie kwestie związane z technologią, różne kwestie związane z akademią, też poniekąd w pierwszy zespół czy poszerzenie sztabu. Z pewnością w Poznaniu całkiem dobrze to robią i tutaj chyba warto powołać się na to, co kiedyś powiedział Karol Klimczak po jednej z publikacji raportów finansowych dotyczących klubów, dotyczącego, przepraszam, klubów z Ekstraklasy, kiedy mówił, że polskie kluby będzie stać na wyższe wydatki na rynku transferowym, ale nie od razu. To jest proces. Ja mam wrażenie, że Lech ten proces realizuje i on też już dokonuje coraz wyższych transferów, natomiast to jest cały czas jedzenie taką, powiedziałbym, małą łyżką, czyli ja dokonuję dużego transferu, kiedy wiem, że mogę sobie na to pozwolić, a nie powoduje, że za chwilę dokonam dużego transferu, wynik sportowy nie będzie się zgadzał, bo wiemy, że w sporcie jednak ta kwestia przypadkowości różnych wydarzeń na boisku jest znacząca i tego nie da się oszacować w żadnej excelowej tabelce, więc to jest jakby specyfika tego sportowego biznesu, ale jeśli my tego transferu wysokiego dokonamy, to ten rekord transferowy, czy wysoki transfer nie wywróci klubu do góry nogami, to nie będzie oznaczać, że za chwilę my będziemy musieli, nie wiem, dokonać koniecznej sprzedaży kilku zawodników, czy pojawią się jakieś zaległości względem pracowników finansowe. Raczej w Poznaniu czegoś takiego nie zrobią, bo ten klub od iluś lat podąża innym torem takiego spokojnego rozwoju. I myślę, że to jest bardzo dobry wybór, na który zdecydowali się Piotr Rutkowski i Karol Klimczak. Tylko tak jak mówię, no dzisiaj łatwo nam to chwalić, bo Lech zdobył drugie mistrzostwo Polski, ale pewnie 3 lata temu moglibyśmy mieć inne zdanie, więc ważne jest to, że kiedy Lech przegra, a prędzej czy później przegra, żebyśmy my też jako dziennikarze, jako media, jako kibice zachowali spokój, zachowali się racjonalnie i dalej jakby wspierali ten pomysł na budowę klubu, bo on jest skuteczny i chyba tak naprawdę jedyny słuszny, co pokazuje przykład Legii, ale choćby też przykład Widzewa Łódź, który nagle dostał bardzo dużo pieniędzy na transfery, a nie wiadomo, czy zostanie na poziomie Ekstraklasy.
13: To jeszcze w walce o wicemistrzostwo kraju, bo Górnik wygrywa swoje spotkanie wczoraj z Wisłą Płock na wyjeździe. Jagiellonia z kolei remisuje z GKS-em Katowice. Jak ty widzisz te batalie o drugie miejsce w lidze? No to ma znaczenie, jeśli chodzi o miejsce na podium, które kto zajmie, ale ma znaczenie przede wszystkim też z jakiej ścieżki kto przystąpi do europejskich rozgrywek.
17: No myślę, że to przede wszystkim dużo znaczy dla Jagiellonii Białystok, bo Jagiellonia Białystok, zajmując drugie miejsce, będzie grać w eliminacjach Ligi Mistrzów, a jeśli tego drugiego miejsca nie zajmie, no to zostaną jej eliminacje Ligi Konferencji i ta droga do fazy ligowej będzie jednak trudniejsza, no bo jednak...

0: Inaczej już wie, że zagra w kwalifikacjach Ligi Europy jako zdobywca Pucharu Polski, choć oczywiście lepiej by było zagrać w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, z tym, że Górnik zacznie od drugiej rundy, jeśli dobrze pamiętam, kwalifikacje Ligi Mistrzów, jeśli oczywiście zajmie drugie miejsce w tabeli, a do eliminacji Ligi Europy przystąpi od trzeciej rundy, czyli nawet gdyby powinęła mu się noga w eliminacjach Ligi Mistrzów już w pierwszej rundzie, to i tak wyląduje w tej samej rundzie, w której by zaczynał, zajmując miejsce trzecie. Jagiellonia Białystok po prostu nie ma już takiej poduszki bezpieczeństwa w postaci tego, że może sobie pozwolić na porażkę w drodze kwalifikacyjnej, jeśli tego drugiego miejsca nie zajmie. No ciekawie nam zapowiada się ta rywalizacja, jeśli chodzi o podium, tak? No, kto będzie wicemistrzem Polski, tego nie wiemy. No i ciekawie jest też oczywiście na dole, bo tam też zażarta walka o utrzymanie, zwłaszcza w kontekście też tej dzisiejszej porażki Piasta Gliwice i ten mecz Widzew Łódź, Piast Gliwice w ostatniej kolejce też na pewno będzie ogniskował bardzo mocną uwagę, bo po pierwsze będzie, być może zadecyduje o utrzymaniu jednego czy drugiego zespołu, to jest sprawa numer jeden, no, a po drugie na mecz z Widzewem na pewno ostrzy sobie zęby były trener tego klubu, Daniel Myśliwiec.
1: Bardzo dziękuję. Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna był naszym rozmówcą. Kłaniam się, Przemku, i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: To jest powtórka. Autopromocja.
3: W sobotnim poranku TOK FM. Matury po polsku, czy to nadal egzamin dojrzałości? Sprawa Andrzeja Samsona. Jak to możliwe, że guru polskiej psychologii skrzywdził tyle dzieci i czy wyciągnięte z tej sprawy jakieś wnioski? Tuż przed Dniem Matki zapytam o to, czy polscy rodzice dzielą się obowiązkami opiekuńczymi. Serdecznie zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dziś w Wyborczej. Agnieszka Chylińska. Kariera jak kobieca historia III RP. Jakub Jakubik. Nikt inny nie mógłby zagrać mojego ojca. Oraz Tomasz Terlikowski. W jakiego Boga wierzę? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
4: Reklama.
2: To jest powtórka.
1: Artur Partyka, wicemistrz olimpijski z Atlanty, jest naszym kolejnym gościem, a to oznacza, szanowni państwo, że w audycji przy niedzieli o sporcie, dobry wieczór, mówi Przemysłowi Wańczyk, ponownie mówić będziemy o lekkoatletyce, a to w związku z rozpoczętym wczoraj sezonem, jeśli chodzi o otwarty stadion w cyklu diamentowej ligi w Szanghaju. Odbyły się pierwsze zawody z udziałem Patryka Sierackiego, jedynego Polaka w roli prowadzącego bieg na 800 metrów. Kilka niezłych rezultatów. Jak, Arturze, oceniasz w ogóle ten start sezonu? I chciałbym z tobą w ogóle porozmawiać o tym, jak widzisz rok 2026 w wykonaniu polskich lekkoatletów.
11: No rzeczywiście, wystartowaliśmy z diamentową ligą nieco później, tydzień później, nawet troszkę więcej niż tydzień później, ale to wszyscy wiemy dlaczego. Pierwsze zawsze inaugurujące zawody to była Doha, Katar, a jakie problemy mamy na Bliskim Wschodzie, to już od kilku tygodni wszyscy wiemy. Stąd to opóźnienie troszeczkę i wchodzimy w cykl diamentowej ligi w roku 2026 właśnie z meetingami chińskimi, tradycyjnie już od kilku sezonów, postpandemiczne takie rozpoczęcie w Chinach tego nowego cyklu właśnie tymi dwoma meetingami. Jesteśmy już po Szanghaju i tuż przed Xiamen. No to jest o tyle korzystne, że startujemy z tym cyklem kilka tygodni później niż w poprzednich trzech sezonach, także jest szansa na naprawdę niezłe wyniki, niezłe rezultaty i już takowe, żeśmy mogli oglądać we wczorajszym meetingu. No tutaj przede wszystkim na plan pierwszy wysuwa się to, co zrobiła Masai Russell, amerykańska mistrzyni olimpijska z 2024 roku na dystansie 100 metrów przez płotki, bo jej wynik 12 25 na tym dystansie na otwarcie sezonu jest rzeczywiście imponujący.

0: tym rezultatem i tutaj zasługuje na ogromne brawa. Prócz tego no, mamy powrót Shericky Jackson na bardzo wysoki poziom, bo już w okolicach 22 sekund biega. No i Shauni Miller-Uibo, która po urodzeniu dziecka też zaakcentowała swój powrót, biegnąc 22 sekundy i 26 setnych na dystansie 200 metrów, co zwiastuje no przynajmniej wynik w okolicach 48-50 na jej koronnym dystansie, czyli 400 metrów. Oprócz tego Christian Cech, bardzo dalekie rzuty już u progu sezonu w rzucie dyskiem, ponad 70 metrów, dwa wyniki. Do tego należałoby dodać dobre rozpoczęcie tego sezonu przez Armanda Duplantisa, 6:12, nowy rekord meetingu, ale nieco może niepokoić troszkę słabsza forma jego konkurentów na czele z rewelacją sezonu halowego Manolo Karalisem. Ale widać, że to jest dopiero, że to są dopiero pierwsze starty. Pokazała nam się również Faith Kipyegon, wygrywając 5 kilometrów pań z Amabew. To był bardzo emocjonujący bieg z taką iście sprinterską, nietypową końcówką, jak na dystanse, jak na długie dystanse. No było również kilka innych ciekawych wyników. Tutaj Patryk Sieracki poprowadził bardzo szybki bieg, jak na tę część sezonu, na 800 metrów. Niespodzianka, bo Mark English, Irlandczyk, pogodził wszystkich młodszych swoich kolegów, wygrywając czasem poniżej minuta 44. Także sezon się rozpoczął, sezon bez dużej międzynarodowej, światowej imprezy, takie jak Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie, ale będziemy mieli Mistrzostwa Kontynentów, między innymi Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa naszego kontynentu, początek sierpnia, Birmingham, Commonwealth Games, zawody w Azji, w Ameryce Południowej, także tych imprez troszeczkę jest, ale Diamentowa Liga będą to te zawody, które będą przyciągały zdecydowanie największą uwagę w tym sezonie, który, tak jak już wspomniałem, jest bez tych wielkich imprez, które mieliśmy no właściwie pod dostatkiem w ostatnich latach, bo przecież Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie praktycznie odbywały nam się co rok, czy też na hali, czy na otwartym stadionie. Także czeka nas naprawdę sporo ciekawych pojedynków.
1: Powiedz proszę, gdzie jest polska lekkoatletyka, biorąc pod uwagę i sezon halowy, także mistrzostwa sztafet, które są za nami, ale także przygotowania poszczególnych zawodniczek i zawodników do otwartego stadionu, do występów na otwartym stadionie?
0: No, Mistrzostwa Świata na hali w Toruniu, obawiałem się. Zresztą rozmawialiśmy też wielokrotnie przy okazji przed tymi mistrzostwami w Toruniu. No i takie miałem obawy. Byłem raczej byłem zachowawczy w typach. Liczyłem na dwa medale. Jeżeli będzie więcej niż dwa medale, to będzie to dobry występ. I ten występ był dobry, poprawny, pokazujący, że coś się w naszej królowej sportu zaczęło dziać ciekawego. Wróciła Ada Sułek, mamy świetnego, fantastycznego lidera na dystansie 60 metrów przez płotki. To też jest pytanie, bardzo ważne pytanie tego sezonu. Czy Kuba Szymański będzie w stanie przełożyć no to swoje rewelacyjne wręcz bieganie na hali, bo już tylko kilku zawodników w historii w ogóle na dystansie 60 metrów przez płotki jest lepszych od Kuby i Kuba jest w ścisłej czołówce wszechczasów, jeśli chodzi o ten dystans. Ale czy będzie w stanie to przełożyć na dystans 110 metrów przez płotki, bo pamiętamy, że po równie udanej zeszłorocznej hali, sezonie halowym, ten sezon letni był dla niego dużym rozczarowaniem. Także mam nadzieję, że to będzie ta postać, która myślę, że się mocno przełamie. Prócz tego Pia Skrzyszowska, jak i również Natalia Bukowiecka, która już pokazała swoją dobrą dyspozycję przy okazji tego, do czego nawiązałeś, czyli mistrzostw w sztafetach w Gaborone w Botswanie dwa tygodnie temu, na których wypadliśmy, no można powiedzieć, dość średnio. Tutaj rzeczywiście jest kilka awansów, natomiast nie było takiego błysku, ale myślę, że że też ta część sezonu, w której są rozgrywane te zawody, co było też widać po obsadzie, a dwa po wynikach innych reprezentacji, ta część sezonu, ten początek sezonu, ten termin rozgrywania tych zawodów jest dość trudny, żeby pokazać tutaj dobrą dyspozycję. To jest dopiero początek. Coś więcej o formie naszych zawodniczek i zawodników będziemy mogli powiedzieć mniej więcej w połowie czerwca, jak już ten sezon nam mocno wystartuje, a on się powoli rozpędza, już taką pierwszy duży sprawdzian naszej czołówki lekkoatletycznej będziemy mieli już za 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie na Memoriale Ireny Żewińskiej w Bydgoszczy. Tam nam się pokażą wszyscy, zainaugurują swoje starty właśnie Kuba Szymański, Natalia Bukowiecka, i wielu innych zawodników i zawodniczek, nasi 800-metrowcy, także tych już będziemy mogli coś więcej powiedzieć na temat formy, która, tak jak wspomniałem, w kontekście tych halowych mistrzostw świata, była w sezonie halowym nie najgorsza. Naprawdę mieliśmy kilka ciekawych wyników. Były te medale, o które się wszyscy obawialiśmy w kontekście właśnie Torunia, tych mistrzostw halowych świata, i myślę, że coś więcej, tak jak wspomniałem, będziemy mogli powiedzieć po już za kilka tygodni. Mistrzostwa Europy, tu jesteśmy zawsze mocni, także ja myślę, że tradycyjnie okolice 10 medali w Czempionacie Europy to jest ten cel, który będzie moim zdaniem absolutnie w zasięgu naszej reprezentacji.
1: Pójdę dalej w swoim pytaniu o dyspozycję poszczególnych zawodniczek i zawodników, biorąc pod uwagę ten aspekt zdrowotny. Widzimy w mediach społecznościowych Pawła Fajtka, słyszymy o Wojciechu Nowickim, zwłaszcza przedstawiciele konkurencji technicznych zmagają się ze zdrowiem.
0: Tak, to prawda. Wspomniałeś o Pawle, wspomniałeś o Wojtku, Anita Włodarczyk. To są wielkie postaci ostatniej, nawet nie dekady, można powiedzieć prawie 2 dekad w przypadku Anity, bo przecież pierwszy wielki sukces Anity to rok 2009, Mistrzostwa Świata w Berlinie, i przypomnijmy sobie, ta radość po tym rekordzie świata, dalekim rzucie, no i tam skręcona noga Anita, i tak jak wspomniałeś, 2 naszych młodziarzy, to jest prawdziwa historia. To są zawodnicy, i Anita w okolicach, no nie wypada może w przypadku pani mówić o wieku, ale o okolicach 40 lat. Ja rozumiem, że konkurencje rzutowe nie są takimi konkurencjami, których kończy się karierę po mając 30, 32, 34 lata. Można sobie jeszcze rzucać nawet w okolicach 40, ale tutaj zdecydowanie czas i wiek daje znać o sobie. Jestem sam bardzo ciekawy tego, jak Paweł wróci, jak szybko uda mu się wrócić po tym zabiegu operacyjnym. No i Wojtek po zeszłorocznej kontuzji, która też w zagadkowy sposób przebiegała i tylko przypadkowi można intuicji, chyba małżonki, tak jak wspomniał w wywiadzie, można było to jakoś tam rozwiązać i spróbować wdrożyć leczenie. No to już wspominam, to już są zawodnicy naprawdę z ogromnym stażem, a poza tym sam trening w rzucie młotem, sam trening jest szalenie intensywny. Te setki ton przewalane na siłowni w ciągu roku, nawet może i więcej, robią swoje. I tutaj ja myślę, że jeszcze panowie, nie wiem czy Anita, ale panowie myślą jeszcze chyba o tym, żeby spróbować dojechać jeszcze do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, bo one za 2 lata, a ten czas rzeczywiście pędzi bardzo, bardzo szybko. Jesteśmy już prawie na półmetku tego cyklu olimpijskiego. No i cóż, no i tutaj chyba już lepiej nie będzie. No też osoba Konrada Bukowieckiego, jeżeli już jesteśmy przy konkurencjach siłowych i technicznych. On też zmagał się w ostatnich sezonach z kontuzjami. I niby na hali już było troszeczkę spokojnie, ale to jest cały czas jeszcze nie ten poziom. I nie wiem, czy Konrad jeszcze wróci na ten poziom ponad 22 metry. Tu by się przydał mu Michał Haratyk, który zawsze tam go z boku troszeczkę naciskał i ta rywalizacja była rzeczywiście dobra dla tej dwójki. No i stąd te pchnięcia ponad 22 metry. Ale czy to będzie, czy Konrad jeszcze wróci na ten poziom? Nie wiem. Jest to dla mnie duża zagadka i znak zapytania. No cóż, zmiana pokoleń, kończy nam się pewna grupa zawodników, zawodniczek, akurat Młociarze i Anita, to jest ta ostatnia forpoczta, można powiedzieć, tych wielkich naszych wspaniałych nazwisk sprzed dekady, 15 lat, którzy budowali tę pozycję polskiej lekkiej atletyki, którą tak zachwycaliśmy się przez ostatnie lata.
1: Już w najbliższych tygodniach kolejne meetingi, co nas czeka?
0: No, przyszły tydzień, drugi z meetingów, jeśli chodzi o Diamentową Ligę, to będzie meeting w Xiamen. Od kilku lat nowe miejsce na mapie Diamentowej Ligi i tam chyba troszkę będzie już większa ilość polskich zawodniczek i zawodników. Wstępnie awizowana Maria Andrzejczyk, o, też o niej zapomnieliśmy, bo to też wielka, wspaniała medalistka przecież Igrzysk Olimpijskich w Tokio, ale cały czas też z tyłu głowy z kontuzjami walczy i nie jest w stanie. Zresztą to taka kariera, która moim zdaniem do końca jeszcze na pewno nie pokazała swoich możliwości. Może w tym sezonie Maria będzie w stanie rzucać regularnie ponad 60 metrów. Ona była chyba awizowana na listach w Xiamen. Prócz tego oczywiście 29 to jest meeting pani Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. To tradycyjnie już bardzo silnie obsadzona i impreza. I tam, jak już wspomniałem, będziemy już mogli zrobić taki pewien przegląd naszej krajowej czołówki, jak są przygotowania u progu sezonu, na co możemy mniej więcej liczyć, jakie wyniki mogą padać. No i ten właśnie bieg Kuby Szymańskiego, bo on tam też jest awizowany, to 110, no dla mnie to jest pytanie sezonu, można powiedzieć. To jest wielkie wyzwanie, myślę, dla samego Kuby i ogromna mobilizacja po takiej hali, po bieganiu poniżej 7:40, bo to zwiastuje wyniki w okolicach 13 sekund. Jest, myślę, że na takie rezultaty Kuba Szymański przy optymalnych warunkach, przy dobrej obsadzie, a przecież Kuba będzie biegał w takich biegach z tymi najlepszymi, bo on jest wśród tych najlepszych. No kto wie, czy ten rekord polski wreszcie nie zostanie pchnięty z tego poziomu powyżej 13:20, właśnie w okolice 13:10, może 13:05. Jeżeli Muratake może biegać 13:05 i inni zawodnicy, których Przemku przecież też komentując, widzimy po raz pierwszy, a oni mają rekordy życiowe 13:07, 13:12, 13:15, to dlaczego Kuba Szymański może nie biegać się tak szybko w takim tempie? Także rozkręca nam się cykl Diamentowej Ligi w czerwcu, kolejnych chyba bodajże 4 meetingi, czy też 5 meetingów z tą Dohą, która została przeniesiona z początku maja właśnie na czerwiec. Także już za kilka tygodni będziemy mogli o wiele więcej powiedzieć o formie naszych zawodniczek i zawodników w sezonie 2020-2026 i już pokomentować te starty, te wyniki w tych największych meetingach na świecie.
1: Bardzo dziękuję. Artur Partyka był z nami. Kłaniam się, Arturze, i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Prokurator generalny czeka na odpowiedź od Węgier w sprawie Ziobry i Romanowskiego. Do końca miesiąca Polska musi podpisać kontrakty na zamówienia w krajowych zakładach w ramach SAFE. Kilkanaście tysięcy osób przebiegnie przez centrum Łodzi i w mieście będą dziś spore utrudnienia. Minęła siódma. Informacje TOK FM. Marietta Wiśniewska. Do nowych władz Węgier skierowane zostały pisma w sprawie uchylenia azylu dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, powiedział prokurator generalny Waldemar Żurek na konferencji prasowej w Zamościu. Minister stwierdził, że za czasów rządów Viktora Orbana odpowiedzi strony węgierskiej były jednozdaniowe i mówiły, że Węgry w tej sprawie w żaden sposób nie pomogą. Teraz minister napisał już do nowej ministry sprawiedliwości prośbę m.in. o zrealizowanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Wysłał także pismo do nowego węgierskiego ministra spraw wewnętrznych i miał spotkanie online z prokuratorem generalnym na Węgrzech. Prokuratura Krajowa chce postawić Ziobrze i Romanowskiemu zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A dwóch członków Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej zwróciło się do sekretarza stanu USA Marco Rubio z prośbą o wyjaśnienie, czy jego zastępca Christopher Landau pomógł w przyspieszeniu wydania wizy do USA dla byłego polskiego ministra. Jak ocenili, jeśli tak było, to działanie i decyzje te są nadużyciem władzy i lekceważeniem legalnych procedur imigracyjnych USA. W omawianym przez agencję Reutera liście demokraci zwrócili uwagę, że przyznanie wizy stanowi bezprecedensowy poziom ingerencji w politykę wewnętrzną i systemy sądowe dwóch wieloletnich sojuszników traktatowych USA, czyli Polski i Węgier. A dwaj demokraci są zdania, że przyznanie wizy Ziobrze może grozić poważnym kryzysem dyplomatycznym z Polską. Zażądali też, żeby administracja prezydenta Donalda Trumpa zastosowała się do polskich wniosków o ekstradycję. Pożar w podstacji południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy. Jak poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, na wniosek operatora sieci siłownia została częściowo odłączona od zewnętrznego zasilania. Dyrektor Generalnej Agencji wyraził głębokie zaniepokojenie incydentem i stwierdził, że stacje, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego, nigdy nie powinny być celem ataku. Do końca tego miesiąca Polska musi samodzielnie zakontraktować zamówienia w krajowych zakładach w ramach umowy SAFE. Niektóre firmy czekają na unijne miliardy. Rozbudowały już swoje moce produkcyjne, by przyszłe zamówienia zrealizować w rekordowym tempie. Tak jest w zakładach produkcji specjalnej w Jaśle, gdzie otwarto Centrum Badań Nieniszczących, mówi prezes zakładu Mariusz Bałuka.
6: To laboratorium będzie się zajmowało prześwietlaniem ładunków i wyrobów, które wykonujemy, ładunków z prochu moździerzowego, ładunków heterogenicznych, paliwa rakietowego.
5: Inwestycje w Gamracie finansowane są z zasobów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale spore oczekiwania na pieniądze, które mogą tu trafić z programu SAFE, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
7: My się musimy zbroić na czas pokoju, tak aby wojna nas nigdy nie dotknęła. Dlatego rola tego, co się dzisiaj dzieje w obszarze SAFE-u, jest nie do przecenienia.
5: Umowy z Gamratem w ramach SAFE mają być podpisane w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Duże utrudnienia w ruchu w centrum miasta czekają dziś w Łodzi kierowców i mieszkańców. To w związku z 23 biegiem ulicą Piotrkowską Rossmann Run. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
0: Trasa obejmuje główną ulicę miasta, ale też sąsiednie. Start i meta mają znajdować się przy dworcu Łódź Fabryczna, chociaż sam bieg ruszyć ma o godzinie 19:00, to w związku z wydarzeniami towarzyszącymi utrudnień można spodziewać się już od godziny 10:00. Na czas wydarzenia część ulic w centrum ma być zamknięta, a swoje trasy mają zmienić też autobusy i tramwaje, mówi organizator Jacek Chmiel.
8: Proponuję skorzystać, mimo że znamy Łódź, z nawigacji, bo w nawigację są wprowadzone utrudnienia i jest wprowadzana nasza trasa, dlatego przemieszczając się gdzieś po Łodzi, tak jak mówię, mimo że znamy Łódź, włączmy nawigację i to będzie na pewno duża pomoc, bo nawigacja poprowadzi objazdami.
0: Utrudnienia mają potrwać do północy. W tym roku w 10-kilometrowym biegu ma wziąć udział rekordowa liczba 13 tysięcy uczestników. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
5: Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu w Gdyni badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze niż do tej pory, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
9: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
5: Kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa tak.
10: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
5: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody. A jaka pogoda na dziś? Mamy przed sobą dzień ze sporą ilością słońca. Zachmurzenie będzie miejscami wzrastać do dużego, ale w prognozach o deszczu dziś nie ma mowy. Nieco chłodniej, od 18 do 21 stopni będzie dziś w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich. 21 stopni pokażą termometry na północy kraju, około 24 będzie w centrum, a najcieplej, bo na krańcach zachodnich, do 27 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: To jest sobotni poranek w TOK FM. Witamy się z Państwem w składzie wydawczyni Magdalena Sikoń. Program realizuje Krzysztof Woźniak, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Krótko o tym, co dziś w poranku. Za chwilę przegląd prasy zagranicznej. Po 7:20 o kończących się tegorocznych maturach porozmawiam z doktorem Jędrzejem Witkowskim z Centrum Edukacji Obywatelskiej. O 7:40 Edyta Krześniak i powrót do sprawy Andrzeja Samsona. Po godzinie 8:00 festiwal w Sopocie o tym, jak współcześni artyści interpretują Kalinę Jędrusik, Marka Grechutę, Korę czy Grzegorza Ciechowskiego. A po 8:20 przed Dniem Matki porozmawiam z ekspertkami o tym, jak Polacy dzielą się obowiązkami opiekuńczymi i o zaletach wychodzenia z dziećmi na dwór. A teraz zapraszam na cotygodniowy autorski przegląd prasy zagranicznej. Politico Europe. Zaczynamy od tego serwisu. O tym, jak europejskie elity kierujące bezpieczeństwem reagują na zwrot Trumpa w sprawie wojsk w Polsce. Europa obudziła się w piątek z informacją, że prezydent Donald Trump gwałtownie zmienił decyzję o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Polsce, pisze Politico. W nocy Trump opublikował na portalu Truth Social informację o wysłaniu 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski, ponieważ jest zwolennikiem prezydenta Nawrockiego, popierającego MAGA, pisze serwis. Cytuję również doradcę prezydenta Nawrockiego, Marcina Przydacza, który powiedział, że pozytywna chemia między Nawrockim a Donaldem Trumpem odegrała ważną rolę w decyzji prezydenta USA. Przydacz dodał, że Trump lubi prezydenta Nawrockiego i ma pozytywny stosunek do Polski, ponieważ Warszawa realizuje wydatki na obronę i kupuje amerykański sprzęt. Dodatkowo Marcin Przydacz tłumaczył, że całe zamieszanie, tu cytat, chaotyczną komunikacją i nieporozumieniem w Pentagonie. Z kolei minister obrony Estonii Hanno Pevkur, zapytany o decyzję USA o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, powiedział, że to nic nowego. Kiedy prezydent USA Donald Trump został wybrany, od samego początku mówił o redukcji sił w Europie, powiedział Pevkur. Estoński minister podkreślił, że Europa nadal może ufać Stanom Zjednoczonym. Z kolei minister spraw zagranicznych Szwecji, Maria Stendergard, mówiła, że to, co się dzieje, jest, cytat, konfudujące i niełatwe do zrozumienia. Z kolei New York Times tak pisze o nagłej zmianie decyzji w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jest to najnowsze z serii szokujących oświadczeń, które zaskoczyły przywódców Polski, jednego z najwierniejszych sojuszników USA w Europie. New York Times przypomina też, że cała sprawa wywołała ostrą krytykę ze strony kongresmenów obu partii, którzy twierdzili, że redukcja wojsk w Europie Wschodniej byłaby złym sygnałem dla Rosji. New York Times dodaje, że Pentagon odmówił komentarza i odesłał dziennikarzy do Białego Domu. Jak podsumowuje gazeta, cała sprawa pozostawiła bez odpowiedzi szereg pytań, w tym o to, czy amerykańska armia będzie musiała teraz zredukować liczebność wojsk w innych krajach w Europie. I przechodzimy do brytyjskiego dziennika The Guardian, który cytuje z kolei szefa amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Ten ostatni wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO w Szwecji, gdzie powiedział, że Stany Zjednoczone obawiają się, że rosyjska kampania przeciwko krajom bałtyckim może przerodzić się w coś poważniejszego. Rubio dodał, że USA pilnie monitorują rosyjskie działania wobec krajów bałtyckich. I jeszcze amerykański Newsweek o narastającym konflikcie na linii Waszyngton-Hawana. Administracja Trumpa wzmacnia presję na Kubę, stosując blokadę gospodarczą i groźby wojskowe, a ostatnio USA stawiają też zarzuty byłemu prezydentowi Kuby Raulowi Castro. Donald Trump w oświadczeniu wydanym w środę powiedział: Ameryka nie będzie tolerować państwa zbójeckiego, które daje schronienie wrogim operacjom wojskowym, wywiadowczym i terrorystycznym zaledwie 90 mil od amerykańskiego wybrzeża. Newsweek przypomina, że w ostatnich miesiącach Trump nie wykluczył użycia siły militarnej, by przejąć kontrolę nad wyspą, a Marco Rubio wzywał do głębokich zmian systemowych na Kubie. Kiedy w styczniu Amerykanie przejęli kontrolę nad eksportem ropy z Wenezueli, uzależniona od tej ropy Kuba wpadła w głęboki kryzys. Z powodu braku energii zamknięto firmy, szkoły i transport publiczny, a większość podstawowych usług nie działa, pisze Newsweek. Rząd kubański ostrzegł, że na każdą akcję militarną USA odpowie zbrojnie. W rozmowie z Newsweekiem kubański prezydent powiedział, że kraj jest przygotowany na wojnę. I wracamy do brytyjskiego dziennika Financial Times. Martin Wolf, główny komentator ekonomiczny gazety, pisze: kryzys energetyczny może dopiero się zaczynać. Rynki kontraktów terminowych na ropę naftową są optymistyczne, ale historia pokazuje, że ich szacunki często zawodziły. Autor przypomina: była wojna, była blokada, teraz nadeszły niedobory. Tankowce pełne podstawowych surowców, ropy naftowej, skroplonego gazu, mocznika, rafinowanych produktów naftowych, wodoru, helu itd. nie przepływają przez cieśninę Ormus od końca lutego. Te, które przepłynęły przed wojną, w większości już dotarły. Wraz ze zmniejszeniem się zapasów wkraczamy więc w erę niedoborów, pisze Martin Wolf. Tymi niedoborami trzeba zarządzać, ostatecznie poprzez tłumienie popytu. To z kolei będzie wymagało połączenia racjonowania i recesji. Im dłużej cieśnina pozostaje zamknięta i im większe będą szkody fizyczne obiektów naftowych, tym dłużej będą utrzymywać się niedobory i tym poważniejszy będzie ich wpływ na gospodarkę. Po pierwsze, wylicza Wolf, problemy, z którymi boryka się świat, nie wynikają tylko z zamknięcia cieśniny. Irańskie ataki na infrastrukturę spowodowały znaczne szkody. Co najmniej 8 rafinerii w Zatoce Perskiej jest całkowicie lub częściowo sparaliżowanych, podobnie jak instalacja LNG w Katarze. Nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa zniszczeń. Po drugie, niedoborów nie należy postrzegać wyłącznie w kontekście ropy. Będą one nieproporcjonalnie wpływać na konkretne produkty, ponieważ rafinerie są zaprojektowane do przetwarzania określonych rodzajów ropy naftowej. Są to paliwa, olej napędowy, paliwo lotnicze, nafta, benzyna, które trafiały bezpośrednio do azjatyckich i europejskich konsumentów. Główne niedobory, pisze Martin Wolf w Financial Times, dotyczą obecnie paliwa lotniczego i oleju napędowego. Biorąc pod uwagę te realia, nawet Stany Zjednoczone nie są samowystarczalne pod względem ropy naftowej. I po trzecie, wpływ wojny był dotychczas amortyzowany przez zużywanie zapasów, jednak te są ograniczone. Rynki zdają się przekonywać same siebie, że te zbliżające się realia kryzysowe doprowadzą prędzej czy później do stabilnego zawieszenia broni i ponownego otwarcia cieśniny. To może się wydarzyć, pisze Wolf, ale nie trudno sobie wyobrazić, że tak się nie stanie. I wracamy do Europy. Francuski Le Monde podał informację, że były brytyjski premier Gabriel Attal ogłosił, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Jak pisze gazeta, Attal ma nadzieję, że jego kampania szybko nabierze rozpędu, aby udało mu się wyprzedzić Edouarda Philippa, dotychczasowego faworyta w walce o reprezentowanie bloku centrowego i prawicy. Aby ogłosić swój start, Attal udał się na prowincję, w samo serce Francji i był gotów, jak mawiał były prezydent Jacques Chirac, poklepać krowy po tyłku. Attal wezwał też do odparyżowienia Francji. W ten sposób ma nadzieję zakorzenić się w wiejskiej wyobraźni, nawet jeśli jego wystąpienie wywoła drwiny, komentuje Le Monde. Młody i ambitny Attal, który ma 37 lat, nie przejmuje się jednak oskarżeniami o nieszczerość, bo nie ma nic do stracenia. Jego rywale zgodnie twierdzą, że Attal jest świetny w komunikacji, również w mediach społecznościowych, jest politykiem o niezaprzeczalnym instynkcie politycznym i kimś, na kogo, tu cytat, trzeba uważać. Przez 6 lat piastował 5 różnych stanowisk ministerialnych i błyskawicznie zyskał na znaczeniu, pozostając w centrum uwagi. Na przykład jego decyzja z 2023 roku o zakazie noszenia abai, czyli takiego ubrania kobiet muzułmańskich, w szkołach wywołała poruszenie, ale pomogła mu awansować z ministra edukacji na premiera. Odkąd opuścił rząd po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego przez Macrona w 2024 roku, Attal zdecydowanie zerwał z prezydentem, co teraz mocno podkreśla. Jest przekonany, że żaden kandydat nie wygra, bazując na dotychczasowych osiągnięciach, i dlatego stara się podkreślać różnice między sobą a Macronem. I to był sobotni przegląd prasy zagranicznej. Za chwilę porozmawiam o maturach, które właśnie się kończą. Zastanowimy się, czy wciąż są egzaminem dojrzałości. Porozmawiam o tym z Jędrzejem Witkowskim, prezesem Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.

0: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
1: Był to paneuropejski konflikt, w który zaangażowały się wszystkie liczące się wówczas państwa. Motywowany religijnie, ale o hegemonię nad kontynentem. Kończący wojnę 30-letnią pokój westfalski zmienił oblicze Europy na dekadę.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdak.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 7.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Robert Lewandowski dziś wieczorem oficjalnie pożegna się z Barceloną. Ostatni mecz na Camp Nou rozegrał już w poprzednią niedzielę, a teraz jego zespół, pewny obrony mistrza Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek o 21.00. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,46, benzyny 98 7, a oleju napędowego 6,85. To ogłoszone przez Ministerstwo Ceny Paliw, które będą obowiązywać do poniedziałku. Oznacza to spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem piątku. Mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków w zdrowiu. O wynik obszernego badania obejmującego ponad 120 tysięcy gospodarstw domowych mówią naukowcy z University of Pittsburgh. Szukali oni korelacji między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem oraz stosowaniem leków przeciwbólowych i środków nasennych. Stwierdzili, że mimo społecznych obaw turbiny wykorzystywane do produkcji energii wiatrowej nie odpowiadają za żadne dające się wykryć niekorzystne skutki zdrowotne.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: To jest sobotni poranek w TOK FM. Aleksandra Karasińska. Na zegarze jest 7.21. Właśnie kończy się czas matur. Choć część pisemna zakończyła się w piątek, to egzaminy ustne kończą się dopiero w przyszłym tygodniu. I to był bardzo stresujący czas dla ponad 300 tysięcy maturzystów i ich rodzin. A w studiu ze mną dr Jędrzej Witkowski, prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzień dobry. Co właściwie sprawdzają egzaminy maturalne? Jaki jest ich w ogóle cel?
9: Teraz egzaminy maturalne sprawdzają wiedzę i umiejętności przedmiotowe. Nie tylko wiedzę, umiejętności także, ale rzeczywiście mają dosyć wąskie spektrum tego, co potrafią mierzyć. No i po co one są? One są teraz głównie, już nie uważamy ich za taki egzamin dojrzałości, jak kiedyś symbolicznie. Teraz są głównie przepustką na studia, są narzędziem rekrutacji dla uczelni wyższych.
8: No właśnie, bo kiedyś bardzo często edukacja po prostu kończyła się na maturze, najczęściej. Tak,
9: teraz już około połowy uczniów kontynuuje tę naukę i to dobrze. My potrzebujemy w gospodarce opartej wiedzy ludzi z wyższym wykształceniem, ale rzeczywiście za mocno z mojej perspektywy sprowadziliśmy maturę do bramki, do kolejnego etapu.
8: Fundacja Zwolnieni z Teorii przeprowadziła niedawno taki eksperyment, w którym model językowy AI zdał maturę z języka polskiego i zrobił to w około 30 minut i osiągnął całkiem niezłe wyniki. To jest trochę wstęp do pytania o wyzwania edukacyjne dla szkoły w wieku AI. Czy chcemy, żeby nauka koncentrowała się wokół tego, co już potrafi zrobić sztuczna inteligencja?
9: Myślę, że teraz modele językowe zdałyby z powodzeniem matury ze wszystkich przedmiotów i to rzeczywiście jest znak czasu. Natomiast trochę bronię w tej sytuacji wiedzy, bo tak, fakt, że maszyny są w stanie zrobić wiele, nie oznacza, że my jako ludzie nie powinniśmy cały czas tego umieć. To znaczy, jeżeli pozbawimy się wiedzy, to w jakimś momencie nie będziemy wiedzieli, czy konia trojańskiego szukać w stajni, czy w bibliotece. I to jest jednak super ważne, bo jeśli mówimy właśnie o wpływie AI-a, to wiemy, że on ma negatywny wpływ na nasze proste umiejętności, bo jak przestajemy je praktykować, powierzając zawsze wykonywanie ich modelom sztucznej inteligencji, to nasza biegłość w ich używaniu się zmniejsza. Więc my potrzebujemy cały czas szkoły, która dostarcza wiedzę. Tak, potrzebujemy też szkoły, która pomaga w tej wiedzy nawigować, weryfikować te informacje, bo żyjemy teraz w natłoku wiedzy, ale jakąś wiedzę musimy posiadać. Musimy mieć jakieś umiejętności stosowania tej wiedzy. Mówimy o nich, że to są kompetencje, które pozwalają nam działać w tym świecie, które dzięki wiedzy rozumiemy. Ale te dwa elementy, wiedza, kompetencje, one muszą iść w parze. Uzupełnia je taki trzeci element triady, czyli sprawczość. Takie przekonanie, że ja mogę. Branie odpowiedzialności za siebie i za innych.
8: Powiedział pan sprawczość i od razu przypomniało mi się, jak rozmawiałam z młodymi aktywistami, aktywistkami, o tym, że właśnie młodzi ludzie w Polsce chcą mieć sprawczość. I zastanawiam się, co miał pan na myśli. Co to jest ta sprawczość?
9: Jak mówimy o sprawczości, to mówimy o podejmowaniu działań, które mają wpływ pozytywny na mnie, na innych, na moje otoczenie i branie za te działania odpowiedzialności. To znaczy tę sprawczość możemy brać za siebie wtedy, kiedy się uczymy i planujemy na przykład swoją naukę, ale tę sprawczość, tej sprawczości doświadczamy także wtedy, kiedy na przykład pomagamy innym albo robimy coś jako aktywista, aktywistka w Młodzieżowej Radzie Miasta czy Gminy albo w samorządzie uczniowskim. Więc jest przestrzeń na sprawczość, takie doświadczanie swojego wpływu, sprawianie czegoś, spraw coś.
8: Wspomniał pan na początku rozmowy o tym, że niekoniecznie matura jest dzisiaj egzaminem dojrzałości, że nie do końca jest tak, że coraz więcej młodych ludzi po maturze po prostu idzie na studia albo dalej się kształci. A z kolei wielu pracodawców mówi, że właśnie młodzi ludzie, którzy kończą maturę, ale też, nie wiem, właśnie zaczynają studia, no są dużo mniej dorośli, dużo mniej dojrzali, niż było to co najmniej kilka pokoleń wcześniej. Czy to jest związane ze sposobem, w jaki są wychowywani, czy trochę też w ten sposób kształci ich szkoła?
9: Wydaje się, że to jest przede wszystkim związane z tym, jak szybko zmienia się świat i że często narzekamy na szkołę, że szkoła nie nadąża za rzeczywistością, ale też myślę, że nasza dyskusja o tym, czym w ogóle jest dojrzałość, taka społeczna dyskusja też za tymi zmianami społecznymi i technologicznymi nie nadąża. Rzeczywiście kiedyś dojrzałością było posiadanie pewnego zasobu wiedzy ogólnej, która pozwala zrozumieć otaczający nas świat. Teraz do dojrzałości potrzebujemy też innych elementów, chociażby właśnie tych, o których mówiliśmy wcześniej. I matura nigdy nie będzie ich wszystkich sprawdzała. No, matura ze sprawczości to pewnie nie jest najlepszy pomysł. Matura z kompetencji współpracy czy z empatii to też jest coś bardzo, bardzo trudnego. Dlatego jak mówimy o tym, jak powinniśmy budować taki rytuał przejścia z etapu edukacji średniej do edukacji wyższej czy przechodzenia na rynek pracy, to mówimy, że to nie tylko matura jako egzamin, ale że to powinno być jakaś forma, w której coś robimy, jakoś pokazujemy praktyczne zaangażowanie, takie wykorzystanie tego, czego się nauczyliśmy i że to może świadczyć o naszej dojrzałości. To, że potrafimy zrealizować z innymi jakieś działanie na rzecz innych. To, że potrafimy jakiś temat dogłębnie poznać i zaprezentować wnioski z takiego badania. Musimy się jako społeczeństwo mówić czym jeszcze jest ta dojrzałość?
8: Mhm. Wspomniał pan o współpracy i ja często słyszę takie stereotypowe narzekania, że szkoła nie uczy tej współpracy, że my w ogóle Polacy jesteśmy bardzo indywidualistyczni i ten poziom zaufania społecznego jest niewielki. Co można byłoby zrobić, żeby właśnie te kompetencje społeczne, współpracowe wzmacniać w szkole?
9: Cieszę się, że pani mówi o zaufaniu, bo to jest rzeczywiście ważny element takiej naszej układanki w ogóle społecznej, nie tylko szkolnej. Jak mówimy sobie o tym, że szkoła może odegrać ogromną rolę w budowaniu zaufania, to wydaje mi się, że mówimy o rzeczach bardzo podstawowych. To się zaczyna od tego, że rozmawiamy w parach i pracujemy w grupach. Nie da się nauczyć współpracy, nie współpracując, więc tego potrzebujemy. To oznacza także tyle, że jeśli oceniamy uczniów, to oni powinni znać kryteria sukcesu, czyli kryteria naszej oceny, że jeśli oceniamy uczniów, to oceniamy ich nie tylko cyfrą, ale też dajemy informację zwrotną, bo to buduje zaufanie do tego procesu oceny, a on jest ważny, bo on jednak rzutuje na te oceny końcoworoczne, ale także potem na klasyfikację, więc potrzebujemy dla uczniów większej przewidywalności, wtedy się rodzi zaufanie do szkoły, a ono jest teraz wśród polskich uczniów bardzo niskie na tle innych krajów i potrzebujemy takiego codziennego doświadczenia współpracy, rozmawiania ze sobą, pracy w parach, pracy w grupach. To się dzieje w polskich szkołach, ale zbyt często jest dodatkiem, a nie codziennością.
8: Mhm. Wróćmy do matur. Co roku mamy informacje w mediach o wycieku pytań, o wycieku testów. Czy sądzi pan, że w ogóle w czasach smartfonów, technologii internetu, takiej błyskawicznej komunikacji, czy w ogóle taki egzamin, który jest centralnie organizowany i ma w zasadzie porównać wyniki uczniów z całej Polski, w ogóle jest wykonalny?
9: Myślę, że on jest wykonalny mimo tych wszystkich przecieków i trudności i rzeczywiście utrzymanie go w takiej formule będzie trudne, będzie coraz trudniejsze, natomiast jakiejś formy weryfikacji wiedzy i umiejętności potrzebujemy. Rzeczywiście ten system egzaminów zewnętrznych, który mamy teraz, on został zbudowany także z takim przekonaniem, że potrzebujemy czegoś super przejrzystego jako kryterium rekrutacji na studia. I no, na ołtarzu tej przejrzystości wiele rzeczy musieliśmy poświęcić. Mhm. Bo przez przejrzystość mamy też klucze, które tak często krytykujemy, czyli klucze egzaminacyjne, decydujące o tym, czy jakieś odpowiedzi są uznawane, czy nie. Natomiast szerzej patrząc na to, potrzebujemy jakiegoś zakończenia, dlatego też, że wiemy, że egzaminy zewnętrzne są bardziej obiektywne i paradoksalnie pomagają młodym ludziom z rodzin na niższym statusie społeczno-ekonomicznym, także dlatego, że nie muszą zdawać w kilkunastu miejscach na różnych uczelniach egzaminów wstępnych, ale efekt jest taki, że mamy dosyć wąski zakres egzaminów i to są egzaminy o wysokiej stawce, czyli takie, o których wiele zależy i to skutkuje takim tunelowym myśleniem o szkole. To znaczy, jak rozmawiamy z nauczycielami, dyrektorami szkół, rodzicami i samymi uczniami w liceach, czy technikach również, to doświadczenie 4 czy 5 lat nauki w szkole średniej jest zbyt często sprowadzane do kursu przygotowawczego do matury. Wszystko, czego nie ma na maturze, jest marginalizowane. To mam na myśli, mówiąc o takim tunelowym myśleniu. Mhm. Że jak zdaję fizykę, zdaję matematykę, język polski i angielski, to w sumie od 3 klasy już nic więcej mnie nie interesuje i trochę jako społeczeństwo w tym sensie odpuściliśmy sobie ogólnokształcący ten przymiotnik, czyli tę wiedzę ogólną, którą liceum powinno dawać. Trochę potrzebujemy innego podejścia.
8: Mówił pan o tych maturach w kontekście takiego wyrównywania albo dawania szansy uczniom o niższym statusie materialnym, czy pochodzącym na przykład z mniejszych miejscowości, którzy mają problem z dojechaniem na uczelnie w różne miejsca w Polsce. I pan przypomniał mi się, jak profesor Piątkowski, ekonomista, mówił, że jednym z takich filarów i powodów sukcesu dzisiejszego ekonomicznego Polski jest to, że właśnie Polska ma bardzo dużo wykształconych ludzi, ale również, że była stosunkowo egalitarystyczna, znaczy, że dostęp do tego wykształcenia i w czasach komunistycznych i później był darmowy i dostępny. Czy widzi pan problem z rosnącymi nierównościami?

0: prywatna jest dużo lepsza. Jest,
1: tak, no, jeśli mierzymy to tylko i wyłącznie egzaminem, to tak, jest lepsza. Ona jest lepsza także dlatego, że wiele szkół prywatnych prowadzi selekcję już do pierwszej klasy w szkole podstawowej. W związku z tym trzeba zdać egzamin, żeby móc w tej szkole się uczyć. No i oczywistości, tam są dzieciaki z rodzin o wyższym kapitale społeczno-kulturowym i ekonomicznym, więc siłą rzeczy te dzieciaki mają lepsze wyniki. Powinniśmy mierzyć coś innego, czyli tak zwaną wartość dodaną. Tak na razie w polskim systemie nie robimy. Nam jako społeczeństwu powinno zależeć, żeby szkoła była dobra i żeby to była szkoła dla wszystkich dzieciaków, dla wszystkich młodych ludzi, bo tylko wtedy możemy też odnosić sukcesy gospodarcze. No ale szkoła jest też rzeczywiście narzędziem przede wszystkim no, takiego wspierania wszechstronnego rozwoju. Jest jedyną instytucją, którą mamy jako społeczeństwo, żeby dać wsparcie wszystkim, więc bardzo pilnujemy w tej debacie publicznej, żeby o szkole mówić dobrze i żeby dobrze mówić przede wszystkim o szkole publicznej, żeby o nią dbać, żebyśmy sobie nie odpuścili szkoły publicznej, bo jest takie ryzyko, także dlatego, że osoby, które są często na stanowiskach decyzyjnych i kształtują ten dyskurs, bardzo często mają swoje dzieci w szkołach niepublicznych.
0: Ważne, żeby mówić dobrze o szkole, ale chyba ważne, żeby też mówić dzisiaj dobrze o nauczycielach.
1: Zdecydowanie.
0: Bo ten prestiż związany z społeczny prestiż związany z tym zawodem, no niestety spada.
1: Rzeczywiście tak jest i widzimy to, obserwujemy to od wielu lat już w badaniach. Spada i prestiż. Jednocześnie widzimy, że żaden system edukacyjny nie przeskoczy jakości pracy swoich nauczycieli, więc ci nauczyciele są tutaj w centrum. Jak spojrzymy tak ekonomicznie na to, to szkoła też jest taką instytucją, która świadczy usługi. No i wiemy, że tak jak w usługach, zawsze ta osoba, która je świadczy, a to jest nauczyciel w tym wypadku, jest absolutnie kluczowa. Za tym spadkiem prestiżu idzie też wypalenie zawodowe nauczycieli, które dotyka już, myślę, kilkunastu procent pedagogów w naszych szkołach. Potrzebujemy, nazywamy to taką nową umową społeczną z nauczycielami, potrzebujemy umówienia się zupełnie od nowa na to, co oferujemy nauczycielom i czego od nich oczekujemy. Wynagrodzenie jest częścią, ważną częścią tej umowy. Bez tego jestem przekonany, że takie zaklinanie tylko i wyłącznie tego, że powinniśmy budować prestiż zawodu nauczyciela, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
0: Mam jeszcze minutkę, więc jedno pytanie. Wszyscy znamy się na szkole, bo każdy był w szkole i każdy ma zdanie na ten temat, na temat edukacji, ale gdyby mógł pan wprowadzić do polskich szkół jakąś jedną zmianę, to co to by było?
1: Jeśli to miałaby być rzeczywiście jedna zmiana, to ja bym zainwestował w godziny czy zajęcia z wychowawcą. Myślę, że to jest ogromnie niedoceniony zasób teraz, wychowawca, wychowawczyni klasy. I w zakresie opieki nad uczniem, i w zakresie budowania jego poczucia przynależności i takich kompetencji społeczno-emocjonalnych na wychowawcy, mamy ich 250 tysięcy, mogą naprawdę wiele zrobić.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. W studiu był Jędrzej Witkowski, prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zostańcie z nami, wracamy do poranka zaraz po informacjach.
2: Autopromocja. W najbliższej audycji Wspólna Sobota będziemy mieli dla Państwa kilka ciekawych, jak zwykle, tematów.
3: Zaprosimy Państwa do najszczęśliwszego miasta świata, jakim jest Kopenhaga.
2: Zabierzemy Państwa również do Torunia, gdzie za moment startuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt.
3: I zajrzymy na Festiwal Filmowy w Cannes.
2: Wspólna Sobota od 10 do 12.
3: Zapraszamy Anna Sobańta
2: i Rafał Turowski.
4: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie.

0: Promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na Octavia. Konkurs.pl. Skoda.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 7:40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. O północy w Krakowie rozpoczęła się cisza przed referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Potrwa do zakończenia głosowania, które odbędzie się w niedzielę w godzinach od 7 do 21. Zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji oraz wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek i prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum. Około 40 tysięcy osób objęto nakazem ewakuacji po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z zakładu produkcyjnego w południowej Kalifornii. Służby próbują zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami używanymi do produkcji plastikowych części lotniczych. Brak jest na razie doniesień o ofiarach śmiertelnych i rannych. Tradycyjną ceremonią wręczenia nagród po dwóch pełnych wrażeń tygodniach światowych premier zakończy się festiwal w Cannes. Do zaszczytnego grona filmowców, którego film został wyświetlony wśród premier festiwalu, dołączył niedawno polski reżyser Paweł Pawlikowski, który zaprezentował na Lazurowym Wybrzeżu swój najnowszy film Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sobotni poranek Tok FM, Aleksandra Karasińska, jest 7:41. W studiu Edyta Krześniak, reporterka, reportażystka, autorka książki Psycholog sprawa Andrzeja Samsona. Dzień dobry, Edyto.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Kim był Andrzej Samson i dlaczego właściwie tamta sprawa związana z nim była takim szokiem?
7: Andrzej Samson to guru polskiej psychologii. Do dzisiaj można znaleźć taką informację w Wikipedii. W 2004 roku wybuchła afera dotycząca pornografii dziecięcej znalezionej na śmietniku obok domu Andrzeja Samsona. No i wtedy się okazało, że ta pornografia dziecięca należy do Andrzeja Samsona. No, ta historia bardzo poruszyła Polską i nie tylko, no bo jakby nie było, człowiek zaufania publicznego zawiódł swoich pacjentów.
6: Mm-hmm. On był też zresztą bardzo znaną postacią publiczną. Bardzo często wypowiadał się w mediach, przychodził do programów, komentował. Był też, właściwie też jakimś takim przedstawicielem całego środowiska psychologów w Polsce.
7: No tak, on wyrósł rzeczywiście na osobę bardzo medialną. Zapraszany był w zasadzie do wszystkich możliwych programów. Pisał książki, no przecież tych książek jego jest całe mnóstwo. Nawet je do dzisiaj można kupić bez żadnej adnotacji, że ma na koncie to, co ma.
6: Samson nie żyje od lat. Dlaczego ty teraz, dzisiaj, właściwie w 2026 roku wracasz do tej sprawy? Co sprawiło, że postanowiłaś napisać książkę?
7: To jest taka historia, która wydawać by się mogło, że jest historią zakończoną.
6: Mhm. Wydawać.
7: Tak, ale ona jest zakończona tylko i wyłącznie dla Andrzeja Samsona, bo on nie żyje. Natomiast ja sobie zdałam sprawę, że ta historia nigdy nie będzie zamknięta dla jego ofiar. Ona do mnie, jako do reportera, wracała przez te wszystkie lata. Czyli wyobraź sobie, że 24 lata trwał proces i ja wtedy te 4 lata jakby byłam blisko tej historii. Potem Andrzej Samson umarł i ta historia jak bumerang wracała do mnie. I w którymś momencie zadałam sobie pytanie, jeśli ze mną się takie rzeczy dzieją, to co muszą czuć ludzie, którzy byli, jakby byli w tym procesie, byli jego ofiarami. I telefon do jednej z matek spowodował, że zdecydowałam wrócić do tej historii, bo jak ją zapytałam o to, jak jest dzisiaj, to ona powiedziała, że jest jeszcze gorzej niż było wtedy, tak? Czyli te 20 lat temu.
6: Dlaczego tak powiedziała?
7: Dlatego, że oni do dzisiaj borykają się z krzywdą, którą wyrządził Andrzej Samson. Mówię tutaj o tym, że dziecko skrzywdzone wtedy dzisiaj ma powyżej 30 lat I oni w zasadzie każdego dnia walczą o to, żeby ten człowiek żył. Wyciągają mu noże spod poduszki. No, są różne takie momenty, gdzie on trafia i do szpitala, i jest wyciągany z tego szpitala. I to z jednej strony masz ten ciężar tego, co przechodzą ofiary, a z drugiej strony myślisz o tym, co czuje rodzic, który zaprowadził to dziecko do terapeuty po to, żeby go uzdrowił.
6: Czytając książkę, zdałam sobie sprawę, że ty przeprowadziłaś bardzo duży research, wróciłaś do różnych bohaterów tej sprawy. Czy kiedy czytałaś akta, coś cię zaszokowało? Co według ciebie było najgorsze w tej sprawie?
7: Wiesz co, ponieważ ja byłam bardzo blisko tej sprawy, w zasadzie chyba jako, byłam jedyną reporterką, która miała dwie strony, czyli miałam i Andrzeja Samsona w areszcie, który ze mną rozmawiał, i rodziców, którzy nie mogli, ale też rozmawiali, bo czuli, że ta sprawa jest niewłaściwie prowadzona. I jak ja po 20 latach weszłam do sądu, do czytelni akt, spędziłam tam tydzień czytając od deski do deski. No, pani się śmiały, że ja przepisuję ręcznie te akta, ale tak było, bo robiłam notatki. Tak naprawdę okazało się, że bardzo dużo rzeczy wiedziałam. Potwierdziłam to wszystko, co wiedziałam. Z nowych rzeczy okazało się dla mnie to, że nie wiedziałam o tym, że Andrzej Samson miał atrapę broni w domu. Więc to jest moja hipoteza, że w jakiś sposób zastraszał też te swoje ofiary. I nie wiedziałam o tym, że szukano dziewczynki o imieniu Marta, bo to była dziewczynka o nieustalonej tożsamości. No i to mnie oburzyło bardzo, bo się okazało, że ogólnopolska sprawa, on miał pacjentów w ogóle z całej Polski, i okazało się, że śledczy szukali dziecka w gazecie lokalnej i to takiej lokalnej, ursynowskiej. Mhm. Tak? I to było coś, co mną bardzo wstrząsnęło. No, już nie wspominam o zdjęciach, które zobaczyłam, bo one spowodowały, że ja zaczęłam mieć wyrzuty sumienia, że w ogóle rozmawiałam z Andrzejem Samsonem i że dałam głos temu człowiekowi na antenie. Bo to był taki głos, który był głosem obrony. W pierwszej fazie nie bardzo można go było zweryfikować, potem w drugiej już zestawiłam z ofiarami. Niemniej, no takie mam poczucie, wiesz, że to nie tak to powinno wyglądać.
6: Zresztą piszesz w książce też, że śledczy, że policjanci, którzy zajmowali się tą sprawą i widzieli zdjęcia, widzieli materiały, też byli poruszeni bardzo mocno.
7: Dla mnie takie najmocniejsze chyba spotkanie po latach, bo jakby to, co przechodzili rodzice, to mniej więcej na bieżąco byłam, bo nie straciłam tych ludzi ze swojego pola widzenia. Natomiast nową osobą w książce i w tej całej sprawie był biegły z zakresu informatyki. I to był człowiek, który jako jedyny w tej sprawie nie został przesłuchany przez sąd, a wątek dotyczący internetu i rozpowszechniania pornografii, no moim zdaniem został po prostu ukręcony w tej sprawie.
6: Mhm. Czy cały czas, według ciebie, cała ta sprawa rzuca po dziś dzień na środowisko terapeutyczne? Czy to środowisko psychologów, terapeutów wtedy bardzo dziwnie zareagowało? I czy dzisiaj, według ciebie, kiedy rozmawiasz z ludźmi z tego środowiska, ta sprawa jakoś jest punktem odniesienia, jest jakąś nauczką, jest jakąś historią dla nich?
7: Wiesz co, mnie napawa optymizmem i jakby mówię też o tym głośno, bo jak tylko się pojawiła informacja, że ta książka wychodzi, prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddziału Warszawskiego, którego członkiem był Andrzej Samson, bardzo mi podziękował za to, że ja wracam do tej historii, mówiąc o tym, że zrobiłam robotę za środowisko psychologów, wymiar sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. I jakby widzę, że oni chcieliby, żeby ta historia spowodowała dyskusję o, nie wiem, etyce. To, że wchodzi teraz nowa ustawa, no, dla mnie to było szokujące, bo ja jak zaczynałam pisać książkę, to miałam takie poczucie, że nic nie zrobiono. Mhm. 20 lat, nic się nie wydarzyło, ale już jak kończyłam, to się okazało, że jest ustawa. No i teraz jest pytanie takie zasadnicze, co ona zmieni?
6: Mhm. No właśnie.
7: No i niestety psychologowie, z którymi rozmawiałam, wzruszają ramionami i mówią, że niewiele.
6: Dlaczego?
7: Dlatego, że ta ustawa reguluje w zasadzie tych, którzy dopiero wchodzą do zawodu, tak? A cała rzesza tych, którzy są już w zawodzie, pozostają w czarnej dziurze, czyli tak jak funkcjonowali, będą dalej funkcjonować.
6: Mm-hmm. Wspomniałaś o internecie i o tych cyberzagrożeniach. To jest to, w czym dzisiaj żyjemy, z czym dzisiaj mamy do czynienia. To jest gigantyczna zmiana w stosunku do epoki, o której mówisz, o której piszesz książkę. Czy według ciebie my jako społeczeństwo, prawo, ale też terapeuci nadążają za tymi zmianami? Bo dzieci, mamy ogromną dyskusję w Polsce na temat edukacji seksualnej, ale wiemy, że każde dziecko mając smartfona ma do dyspozycji wgląd w najgorsze części internetu, które zresztą często przez algorytmy są im po prostu serwowane.
7: Wiesz co, no nie jesteśmy przygotowani, brakuje edukacji, przestało się mówić w ogóle o złym dotyku. Nie, ja zauważyłaś, że to jest temat niszowy w mediach, bo nie wiem, się nie sprzedaje. Jak ja widzę w sieci, że słowo pedofilia czy pornografia jest gumkowane i nazywane inaczej, nie wiem, czy wiesz, że na przykład nie mówi się w tej chwili pedofil, tylko PDF.
6: Dlaczego?
7: To są takie skróty, dlatego że algorytmy obcinają zasięgi. Jeśli serwujesz takie rzeczy na antenie, no to ci jakby z automatu obcinają. No to miałam przy okazji występów w podcastach. Mówiono mi, żebym absolutnie nie używała tego słowa, skrótów, że zamieńmy to na krzywdę dzieci. No ale wiesz, no jeśli my to wyrugujemy ze swojego słownictwa, to nie oznacza, że tego zjawiska nie ma. I to jest dla mnie takie niepokojące. Wiesz, no nie mówi się o tym, co robią zdjęcia dzieci, tak? Jeżeli dzieci wrzucają w sieć, czy rodzice wrzucają dzieci, no to przecież te zdjęcia są bardzo często też przerabiane przez sztuczną inteligencję na pornografię właśnie.
6: I kiedy czyta się tą książkę, ona jest trudna zresztą, jest świetnie napisana, jest naprawdę bardzo ciekawa, ale no... Ta historia kończy się o tyle tragicznie, że nie wybrzmiało moim zdaniem do końca, jak bardzo Andrzej Samson był winny i że bardzo wiele rodzin, bardzo wiele dzieci doznało realnej krzywdy. Czy dla ciebie też to jest coś, z czym ty się zmagasz w tym książce? Ja tak też czuję to.
7: Tak, to jest taki krzyk rozpaczy. To, co powiedziała na wieczorze autorskim jedna z moich bohaterek, że to jest dla niej taki okruszek sprawiedliwości po 20 latach, że ktoś wreszcie powiedział głośno, co tam się wydarzyło za tymi zamkniętymi drzwiami. No bo wiesz, wszystko było dla dobra dzieci za zamkniętymi drzwiami, a okazało się, że de facto kat został oczyszczony.
6: Mhm. Z drugiej strony myślę sobie, że nie należy tej sprawy traktować jako typowej, to znaczy, że to był jakiś bardzo szokujący, ale jednak ewenement, bo dzisiaj, kiedy dzieciaki zmagają się powszechnie z problemami psychicznymi, również dlatego, że bardzo dużo w sieci jest złych treści, jest bardzo dużo toksycznych treści, toksycznych w ogóle mechanizmów zaprogramowanych w algorytmach, które uzależniają na przykład dzieciaki, no to pomoc terapeutyczna i pomoc psychologów, coachów, psychiatrów jest strasznie potrzebna w Polsce.
7: Tak, oczywiście. Natomiast no, też jest taka zasada, że należy sprawdzać, do kogo się idzie. No tu było to ryzyko, że poszli do najlepszego, tak? I okazało się, że działa się krzywda i to krzywda wyrządzana była latami. Więc sprawdzać.
6: Ja też czytając zastanawiałam się, jak to w ogóle, jakim cudem Andrzej Samson funkcjonował tak długo jako pedofil i jako alkoholik, bo osoba, która występowała w studiu i na przykład była agresywna w studiu na żywo i to było widać.
7: Wiesz, no to właśnie taki fenomen troszeczkę, ale ja sobie zadawałam to pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że my wszyscy dookoła jesteśmy obojętni, że my nie reagujemy. Przecież ja kiedyś byłam u niego, nagrywałam go i on był pod wpływem. Ja tego na antenę nie wyemitowałam, wyrzuciłam ten materiał do kosza, natomiast nie miałam odwagi cywilnej, żeby zapytać go wprost, czy pan jest pijany. Rozumiesz, że to jest jakiś taki rodzaj, no teraz już z racji wieku, na pewne rzeczy bym sobie pozwoliła, ale wtedy byłam młodą, niedoświadczoną dziennikarką i myśląc o tym, że przecież poszłam do góry, no wiesz, no ale góry był pijany, umówmy się.
6: Mhm. A Guru był też pijany właśnie na antenach telewizyjnych i ty piszesz o tym w książce, że ta jego sława i ta jego buta, bo zresztą do końca wypierał się i uważał, jakby stosował jakieś tam kruczki, metody, tłumaczył, że to, co robił z dziećmi, było częścią terapii. No jednak miał ogromny sposób przekonywania ludzi do siebie, prawda?
7: Tak, on miał taki dar i wiesz, i też myśmy jako media korzystali z tego, bo te jego wypowiedzi zawsze były kolorowe, takie dobitne, były w punkt, wiesz. I no ludzie, media to kochają i dlatego myśmy z niego korzystali jako ze specjalistę, tak? Mm. Natomiast no rzeczywiście jak zaczęłam gromadzić te informacje już po znalezieniu zdjęć na śmietniku, no to okazało się, że no jesteśmy po prostu mega nieroztropni, bo on naprawdę wygłaszał na żywo takie teorie, że to się nigdy nie powinno znaleźć na antenie.
6: Ale przez to, to też było, już kończąc tą rozmowę, takim dla mnie szokującą lekcją, że kiedy już wyszła prawda na jaw i te zdjęcia zostały nawet opublikowane przez część gazet i policja zaczęła o tym mówić, prokuratora, no to część środowiska i to bardzo znane też osoby, no broniły do końca Andrzeja Samsona.
7: Wiesz co, no to była też taka dwuznaczna historia, bo z jednej strony go bronili, mówili, że wiedzą, są pewni i tak dalej. Jak już dopytywałam, dlaczego to robią, no to były interesy, tak, biznes ich wiązał i dlatego była ta obrona. Natomiast no, moim największym wzburzeniem jest to, że przez całe lata nie nastąpiła refleksja, żeby powiedzieć przepraszam. I 20 lat tylko ja zajrzałam do akt. Nikt z tych obrońców nie sięgnął, żeby zobaczyć, czy robił dobrze.
6: Mm-hmm. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Państwu polecam książkę Edyty Krześniak, Psycholog, sprawa Andrzeja Samsona. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziesz rozmawiać na ten temat w studiach i w radiu, bo naprawdę warto o tym rozmawiać. Dziękuję ci bardzo.
7: Dziękuję ślicznie.
6: A my za chwilę porozmawiamy o legendach festiwalu w Sopocie. Zostańcie państwo z nami. Wracamy do poranka zaraz po informacjach.
8: Reklama.

0: Kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czek it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
4: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
3: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: To niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Donald Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal Axios. Husarze już w bazie w Łasku. Najnowocześniejsze odrzutowce F-35 zasiliły polską obronę. Wynagrodzenia medyków już wkrótce mogą być powiązane z numerem PESEL. Minęła 8. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump zwołał spotkanie z kluczowymi doradcami do spraw bezpieczeństwa na temat wojny z Iranem, podał serwis Axios, powołując się na dwóch urzędników USA. Według portalu amerykański przywódca poważnie rozważa przeprowadzenie nowej serii uderzeń, chyba że w ostatniej chwili dojdzie do przełomu w negocjacjach. W piątek prezydent poinformował, że nie pojedzie na ślub swojego syna Donalda Juniora, który ma się odbyć na Bahamach. Jako powód podał m.in. właśnie sytuację związaną z Iranem. Pierwsze F-35 dotarły wczoraj do Polski. To trzy maszyny z kontraktu zawartego 5 lat temu z amerykańskim koncernem Lockheed Martin. Są na wojskowym lotnisku w Łasku w Łódzkiem, gdzie będą stacjonować. To wielozadaniowe maszyny piątej generacji, zaprojektowane tak, by były bardzo trudne do wykrycia przez radary przeciwnika. Mogą przenosić do 8 ton rakiet, w tym pociski dalekiego zasięgu. F-35 wykorzystywane są m.in. przez armię Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii, Holandii, Belgii i Włoch. W Polsce będą znane pod nazwą Husarz. Pełny kontrakt to 32 sztuki. Historyczny czas dla wszystkich, którzy liczyli na wprowadzenie równości małżeńskiej w Polsce. Dzięki rozporządzeniu ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych dokument fundamentalny zmieniający polską rzeczywistość zakończył czas upokorzeń, bo wchodzi w życie. Publikację dokumentu, który zapowiada transkrypcję małżeństw, komentował wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki. Można mieć akt małżeństwa, przyjechać do Polski, dokonać transkrypcji, koniec, kropka. Prosta procedura, łatwa decyzja, pewna godność człowieka.
20: Na pełne wejście nowych przepisów w życie trzeba będzie poczekać jeszcze około 3 miesięcy. Jak zapewniał Gawkowski, po dodatkowych zmianach wytycznych i innych dokumentów małżeństwa jednopłciowe mają zostać w zasadzie zrównane z przywilejami z małżeństwami dwupłciowymi. Pytany o pojawiające się na Podhalu czy Podlasiu głosy protestu urzędników stanu cywilnego, którzy zapowiadają, że nie będą stosować rozporządzenia dopuszczającego transkrypcję, minister cyfryzacji odpowiedział, że prawo to ma obowiązywać wszystkich, a skupi się na przypadkach jego łamania dopiero wtedy, gdy staną się faktem. Zarobki medyków pod lupą Ministerstwa Zdrowia już wkrótce. Wynagrodzenia mają być powiązane z numerem PESEL. Jak ujawniła Rzeczpospolita, średnia pensja lekarza, a specjalisty na etacie to nawet 24 tysiące złotych. Wielu z nich zarabia nawet 100 tysięcy złotych. Jak podaje resort zdrowia, przez to nawet 90% budżetu szpitali idzie na pensję. Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, mówi, że ministerstwo znowu szuka oszczędności kosztem lekarzy, choć przyznaje, że takie horrendalne kwoty się zdarzają.
15: Nikt nie da takiej pensji ginekologowi, bo porodówka przynosi stratę, czy chirurgowi, bo chirurga przynosi stratę. Ale już jeżeli ablacje się opłacają, to kardiolog, który robi, może liczyć na wysoki zarobek. Może na wysoki zarobek liczyć na przykład ortopeda czy okulista.
20: Dlatego samorząd lekarski uważa, że ratunkiem jest nowa wycena usług medycznych, a nie kontrola lekarzy. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria, mówi dyrektor Instytutu Radosław Mielek.
18: I to zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
20: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węglowej w prowincji Shaanxi na północnym wschodzie Chin. Przekazały chińskie media państwowe, na które powołała się agencja AFP. W tej chwili trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji gazu doszło pod ziemią, gdy przebywało tam 247 górników. Część z nich wydostała się samodzielnie, część odniosła obrażenia, a stan kilkunastu oceniany jest jako krytyczny. Zwierząt w miastach będzie przybywać, mówią naukowcy. Siłą rzeczy wzrośnie też liczba potencjalnych konfliktów. Zdaniem specjalistów zazwyczaj da się je rozwiązać bez zabijania zwierząt. Potrzeba natomiast służb i procedur, a tych brakuje. W ten weekend będziemy mówić o tym, jak nie szkodzić sobie i dzikim zwierzętom, które coraz częściej zaglądają do miast. Jakub Medek.
21: Adam Zberyt, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku, wyjaśnia, że z jednej strony to ludzie z kolejnymi strefami, głównie podmiejskiej zabudowy, coraz mocniej wchodzą na teren zwierząt. Z drugiej, miasta są dla zwierząt atrakcyjne.
22: Ponieważ zwykle miasta to są tereny, które pozbawione są drapieżników, zapewniają bezpieczeństwo wielu gatunkom zwierząt, a jednocześnie są często pełne pokarmu.
21: Dziś nie jesteśmy na to przygotowani, przyznaje profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
23: Potrzebne są służby terenowe ochrony przyrody, o których my od dawna jako przyrodnicy mówimy, które by działały w tej przestrzeni, gdzie są konflikty.
21: Naukowiec podkreśla też, że to ludzie muszą zadbać o to, by miasta dla zwierząt nie były atrakcyjne, czyli na przykład maksymalnie ograniczyć dostęp do źródeł żywności. Jakub Medek, TOK FM.
20: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami będzie wzrastać do dużego, maksymalnie 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich, chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 22.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Reklama.
0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
24: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
25: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
24: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
25: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
24: O, pyszna zapiekanka.
25: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
24: To rozumiem.
25: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
26: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
27: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
28: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
29: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Reklama.
5: To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Skoro maj, to w Sopocie tradycyjnie od dekad Festiwal Polskiej Piosenki i dlatego dziś w studiu dwie wspaniałe kobiety. Katarzyna Wajda, dyrektorka artystyczna festiwalu Polsat Hit Festival. Dzień dobry, Kasiu.
6: Dzień dobry.
5: I Julia Wieniawa, piosenkarka, kompozytorka, aktorka, autorka tekstów. Dzień dobry, Julio.
6: Dzień dobry, pięknie przedstawiłaś.
5: Bardzo się cieszę, że przyjechałyście, chociaż wiem, że już ostatnie przygotowania do koncertu. Dwa dni z muzyką najpopularniejszych polskich artystów. Okazja do spotkania gwiazd na żywo tam w Sopocie, w Operze Leśnej, ale też ogromna produkcja telewizyjna. Ile ludzi pracuje i jak długo nad takim festiwalem? Katarzyna Wajda.
6: Na samym festiwalu mamy ponad 150 artystów, do tego kilkaset osób, które są zatrudnione w produkcji, żeby to wszystko jakoś merytorycznie i organizacyjnie ogarnąć. Ten festiwal to już ponad 20-letnia tradycja telewizji Polsat.
5: Julio, ty występujesz w takim koncercie pod tytułem Zostawili nam piosenki, gdzie usłyszymy muzykę, która właściwie jest klasyką, taką historią polskiej muzyki rozrywkowej. Tak. Piosenki Danuty Ryn, Kaliny Jędrusik, Marka Grechuty, Kory, Grzegorza Ciechowskiego. No ty jesteś zupełnie innego pokolenia. Powiedz mi, kiedy ty poznałaś tą muzykę?
6: Ja w ogóle jestem starą duszą. Tego po mnie może nie widać, ale ja od dziecka kochałam zawsze dawną muzykę i się na niej gdzieś wychowałam. A Kalina Jędrusik w ogóle jest gdzieś moją taką idolką, nawet nie tylko artystycznie, ale też jej życiorys mnie zawsze bardzo interesował i no był taki niezwykły. I jak zadzwoniła do mnie Kasia Wajda, no parę miesięcy temu i zapytała, czy w ogóle miałabym ochotę, że to, no wie, że to nie będą twoje piosenki, ale chciałam tak zobaczyć cię w innym repertuarze. Czy ty w ogóle byś miała ochotę zaśpiewać Kalinę Jędrusik, bo we mnie jest seks? I Danutę Ryn, gdzie ci mężczyźni? I ja po prostu autentycznie zaczęłam piszczeć, ponieważ Kasia tak jakby gdzieś mnie wyczuła energetycznie, że ja właśnie jestem na takim etapie życia, że chcę też nawet swoją muzykę troszeczkę w takim klimacie bardziej instrumentalnym teraz poprowadzić, trochę bardziej takim wzniosłym, poważnym. No, zresztą zobaczycie za niedługo, jak wystartuję z nowym materiałem, ale gdzieś tam takie piosenki są mi ostatnio bardzo bliskie i no bardzo się ucieszyłam. Szczególnie, że to też jest trochę taka piosenka aktorska.
5: To prawda.
6: Zresztą jedna i druga. Więc będzie można mnie zobaczyć w zupełnie innym wymiarze niż dotychczas. No bo każdy mnie pewnie kojarzy z takim raczej dance popem. A to jest no już taka sztuka bardziej poważna i myślę, że dopiero teraz jestem też na nią gotowa i do niej dojrzałam. Więc nie mogę się doczekać, aż wystąpię.
5: Nowa Julia Wieniawa, mówimy też o legendach. Kasiu, czy myśląc o nowym w sezonie, o nowym festiwalu, ty gdzieś w tyle głowy mierzysz się z tą legendą Sopotu, bo jednak od lat 60. ubiegłego wieku to tam tworzyły się polskie gwiazdy, tam były ikony polskiej piosenki. Ten festiwal miał międzynarodową sławę. Jak się robi taki festiwal, to myślisz o tej historii, że robisz nowy rozdział?
6: Myślę o miejscu, w którym ta historia się tworzyła. My, budując swój line-up, staramy się myśleć o każdym widzu, który siedzi przed telewizorem i czeka na swojego idola.
5: i dotykamy muzyki, która współcześnie jest grana w naszych rozgłośniach radiowych, ale też dotykamy legend, których już z nami nie ma, ale ich muzyka będzie z nami bardzo długo. I na przykład dla mnie takim fenomenem i dowodem na to, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest Mieczysław Fog, który w tym roku obchodziłby 125. rocznicę swoich urodzin.
4: I będzie Fog? W sensie muzyka Foga.
5: Będzie wspaniałe wykonanie Andrzej Lampert. Będą utwory Violetty Villas, Kory, pana Ryszarda Ridla, Marka Grechuty, Grzegorza Ciechowskiego.
6: Sama śmietanka.
4: Nie zrezygnowałaś z Danuty Rin i nie zrezygnowałaś z Kaliny Jędrusik i właśnie te interpretacje nowe pojawią się dzięki Julii Wieniawie. Julio, czy ty się trochę nie boisz zmierzyć z taką legendą i z tym, że widownia będzie cię porównywać do tych gwiazd?
6: No, czuję lekką presję, oczywiście, natomiast staram się na tym nie skupiać i naprawdę też bardzo mocno się do tego przygotowuję. Bardzo poważnie podeszłam do tego zadania, no bo to jest po pierwsze ogromny zaszczyt, ale też odpowiedzialność, tak jak zresztą wspomniałaś. Także bardzo chciałabym chociaż tego nie zepsuć, ale na pewno nie chcę być porównywana i zrobię to po swojemu, przefiltruję to przez swoją wrażliwość.
4: Katarzyna, ty mówiłaś o tym, że czasem trudno ci wybrać jako dyrektor artystycznej festiwalu, no z czego zrezygnować, albo jak zmieścić w tym krótkim czasie tyle wspaniałej muzyki polskiej. Wybrałaś jednak taki moment i jednego artystę, o którym chcę wspomnieć, no żeby go upamiętnić. W tym roku niedawno minęło 5 lat od śmierci Krzysztofa Krawczyka, jednego chyba z najbardziej popularnych i ukochanych przez Polaków wokalistów i kompozytorów. To był taki fenomen, taki artysta, który przemierzył z koncertami cały świat, od Las Vegas po Kubę i Krym. No, nagrywał płyty bardzo różne, z bardzo różną muzyką, od popu, tak jak Julia też mówiła, że zmienia muzykę, ale on grał i bluesa, i jazz, i country, i muzykę cygańską, i muzykę biesiadną. Dlaczego właśnie chcesz go w tym roku upamiętnić?
5: Kocham Krzysztofa Krawczyka i ta praca daje mi szansę realizować też jakieś swoje marzenia. Krzysztof był postacią absolutnie nietuzinkową i był królem polskiej piosenki, o czym świadczy choćby liczba jego wielkich hitów. My ten koncert przygotowując, myśleliśmy, że najpierw go zrobimy na może 44 minuty, później 66, taki telewizyjny slang, a się okazuje, że 88 to za mało, bo też nie wiadomo, z czego zrezygnować. I to są numery, które każdy słuchacz zna po tytule. Do tego koncertu też udało nam się zaprosić fantastycznych polskich artystów, którzy, muszę powiedzieć, bardzo entuzjastycznie reagowali na zaproszenie do wykonania przebojów Krzysztofa Krawczyka. Ja bardzo wierzę w ten koncert. Myślę, wiem już, bo jestem po pierwszych próbach, że będzie momentami energetycznie, tak jak powiedziałaś, bo i to jest kultura folkowa i kultura romska, bo Krzysztof miał z nimi bardzo, z tą grupą etniczną, bardzo bliskie relacje i tego też nie chcemy pomijać w tej twórczości, oddając mu hołd. I będzie też bardzo ckliwie, będzie bardzo czule, wzruszająco, będzie fantastyczna Edyta Górniak, która miała próbę i podkreśliła, że ten numer My Cyganie wykonuje po raz drugi w swoim życiu. Pierwszy raz wykonała go właśnie bodajże 15 lat temu w duecie z Krzysztofem, teraz musi wykonać go sama w hołdzie dla Krzysztofa, ma piękne wspomnienia. Próba się zaczęła bardzo wzruszająco, łzy w oczach, wspomnienia, materiały. Piękne są te powroty do tych wyjątkowych chwil i my je wszystkie mamy też zarejestrowane, bo pan Krzysztof Krawczyk był zaproszony przez moją ówczesną szefową Ninę Tarentiew do Sopotu. Tam mieliśmy fantastyczny też jego koncert. No już on się nie powtórzy, ale możemy jego muzykę ciągle w sercu nosić.
6: Upamiętniać.
4: Julia, ty mówisz o tych interpretacjach nowych i chcesz być sobą i że wyciągasz z tych piosenek nowe brzmienia i są to nowoczesne interpretacje, ale czy nie myślisz, że w tym jest jakaś nadzieja na to, że nowe pokolenie Polaków odkryje tą muzykę i tą sztukę, która wzruszała Polaków przez dziesięciolecia jeszcze w XX wieku. Znaczy, że po prostu tacy ludzie właśnie jak Kalina Jędrusik, czy jak właśnie Marek Grechuta, czy chociażby jak Krzysztof Krawczyk, no tak, nie zostaną zapomnieni po prostu.
6: Na szczęście, także dziękujemy bardzo Telewizji Polsat, że też dzięki temu uszlachetnia ten koncert, bo nie ukrywam, że w w dzisiejszych czasach jest trudno o dobrą, naprawdę dobrą, jakościową muzykę. Oczywiście nie chcę generalizować, no ale mamy trudne czasy, czasy AI i jakiejś takiej sztuczności i plastiku, więc cieszę się, że mogę dołożyć swoją małą cegiełkę, żeby młodzi ludzie poznali też takie klasyki właśnie, które wymieniłaś wcześniej, bo warto, bo to jest prawdziwa muzyka. To jest ten core, który powinien nas kształtować i nasz gust muzyczny. Także cieszę się.
5: Ja pamiętam, słuchajcie, porozmawiajmy chwilę o samej Operze Leśnej i tym, jak się realizuje tak ogromne wydarzenie. Pamiętam taki dokument o Irenie Santor, która mówiła, że jeden z reżyserów oczekiwał od niej, że zaśpiewa bardzo trudny utwór, idąc w 10-centymetrowych szpilkach, w bardzo długiej sukni, przez schody, przez całą Operę Leśną w dół. I ona mu powiedziała, że zrobiła to na żywo, ale nie skupiała się bardzo na samej piosence, tylko na tym, żeby się nie wywalić i nie spaść z tych schodów.
6: Tego nie chcemy, dlatego sukienka musi finalnie być komfortowa, tak, oczywiście zjawiskowa, ale przede wszystkim komfortowa.
5: Jaka jest, Katarzyna, publiczność w Sopocie? Kto tam
7: najlepsza
5: przyjeżdża? Najlepsza,
7: słuchajcie, to jest od lat tak, że nasi widzowie są tak fantastyczni i tak nam ufają, że oni kupują bilety, zanim my w ogóle ogłosimy, kto występuje. Mhm. Czyli to jest brand i to zaufanie, które przez lata sobie u nich wypracowaliśmy, że jak tylko ogłaszamy sprzedaż, to oni nie są zainteresowani, czy
6: na
7: w piątek,
6: to na pniu.
7: I z tego jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi.
6: No ale w ogóle Opera Leśna, ta scena to jest wyjątkowa. To jest taki zaszczyt na niej stanąć. Ja pamiętam, jak pierwszy raz stanęłam na tej scenie jako prowadząca tego koncertu.
7: Tak.
6: Kilka lat temu, właśnie również u was w Polsacie. Tak. Jezu, jaki to był stres. Ja byłam wtedy naprawdę bardzo młoda i niedoświadczona przed wszelkimi swoimi...
7: telewizyjne.
6: Tak, ja byłam po prostu przerażona.
5: I jak cię przyjęli?
6: Bardzo ciepło. Prowadziłam wtedy z Maćkiem Rokiem, dobrze pamiętam. Ale dla mnie to było tak nienaturalne, że ja mam się uczyć jakiegoś tekstu z kartki i potem mówić w taki sposób bardzo prezenterski do kamery, że przez to nie mogłam się nauczyć takich prostych trzech linijek i ciągle zerkałam w ten kajecik, ale nagle no jednak ta scena, ten ogrom jej mnie po prostu wtedy totalnie zmroził. Ale teraz już myślę, że będzie dobrze, bo już jednak gdzieś tam to doświadczenie z wiekiem zebrałam i nie mogę się doczekać absolutnie.
5: Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Na pewno będzie dobrze. W studio Katarzyna Wajda, dyrektorka artystyczna Polsat Hit Festival. Dziękuję.
7: Dziękuję.
5: I Julia Wieniawa, która wystąpi na festiwalu w Sopocie. Juliu, bardzo dziękuję.
6: Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia.
5: Zostańcie z nami. Wracamy do poranka zaraz po informacjach.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 8:21. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski to zaskoczenie i ulga dla wschodniej flanki NATO, bo dodatkowe siły w regionie są potrzebne, skomentowała litewska telewizja. Przypomnę, że jeszcze kilka dni temu władze USA publicznie oświadczyły o wstrzymaniu rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski, co wzbudziło obawy zarówno Polski, jak i wśród sojuszników innych NATO. Niedaleko Helsinek znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Policja nie odizolowała terenu od razu i ktoś zdołał przenieść ładunek w inne miejsce. Po trwających dobę poszukiwaniach bomba została odnaleziona w pobliżu pierwotnego miejsca znaleziska. Policja zatrzymała podejrzanego mężczyznę w tej sprawie. Badane są motywy jego działania. Do 300 zł Polacy chcą wydać na prezenty z okazji Dnia Matki i tyle samo na upominki dla swoich dzieci i ojców z okazji ich świąt. Wynika z barometru Providenta. Bliskie nam osoby otrzymają najczęściej drobne prezenty, na przykład słodycze i kwiaty, ale też wspólny spacer, posiłek czy wyjście do kina. Dzień Matki obchodzony jest 26 maja, Dzień Dziecka 1 czerwca, natomiast Ojca 23 czerwca.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest sobotni poranek Tok FM. Aleksandra Karasińska, jest 8:22. Za moment, dokładnie za 3 dni, Dzień Matki. I przed tym dniem w poranku rozmowa o tematach ważnych dla matek, o partnerstwie, o podziale obowiązków, ale też o wypaleniu i o korzyściach wychodzenia z domu. W studiu Sylwia Ziemacka z Fundacji Scherdecker. Dzień dobry, Sylwio.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: I Karolina Szymańska, autorka książki Chodźmy na dwór, jak natura uratowała moje macierzyństwo, współautorka bloga Our Little Adventures. Dzień dobry, Karolino.
10: Dzień dobry, witam wszystkich.
5: Jak patrzymy na dane statystyczne, jak pytamy Polaków w sondażach, to większość z nas preferuje partnerski model rodziny. 76% Polaków deklaruje, że chce, żeby ich małżeństwo, ich związek był właśnie, opierał się na takich zasadach partnerskich. 25% par do tej pory podzieliło się urlopem rodzicielskim w ubiegłym roku. Karolino i Sylwio, może Sylwia, w waszej fundacji właśnie zajmujecie się tym podziałem prac opiekuńczych. Jak to wygląda w praktyce? Gdzie są deklaracje, a gdzie jest rzeczywistość?
10: Tak, patrząc na te dane i rzeczywiście model partnerski zyskuje na uznaniu, może jeszcze dodefiniujmy, czym on jest, bo socjologicznie on jest zdefiniowany w taki sposób, że mówimy o tym, kiedy dwójka rodziców pracuje i dzieli się opieką nad dziećmi i w pakiecie oczywiście obowiązkami domowymi. Natomiast patrząc na realia, zresztą w badanie CBOS-u też zadaje to pytanie, a ile par stosuje ten związek w praktyce, no to tutaj już to są mniejszy odsetek, tak, 30%. Więc można przyjąć tak, to są aspiracje Polaków, znaczy my to tak czytamy, tak ludzie by tak chcieli. Natomiast tego partnerstwa trzeba się nauczyć i tego partnerstwa muszą się uczyć zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bo jedni i drudzy mają swoje za uszami.
5: Karolina, czy ty, przygotowując się, myśląc w ogóle o pisaniu książki, wyszłaś z takiego miejsca jednak trudnego jako matka, to znaczy doświadczyłaś takiego momentu no, rzeczywiście przytłaczającego, kiedy czułaś, że trudno ci pogodzić wychowanie bardzo małego dziecka ze swoją pracą, czułaś się wypalona i wtedy nastąpił taki moment, kiedy pomyślałaś, kurczę, muszę coś zrobić ze sobą.
10: Mm-hmm. Tak, tak rzeczywiście było, jak urodziłam pierwszą córkę, w zasadzie urodziliśmy, bo tak możemy o tym powiedzieć. Ja oczywiście nosiłam w brzuchu Manię i kolejne dwoje dzieci, ale my razem wychowujemy dziecko i dzieci i tutaj właśnie też mogę powiedzieć, że w fundacji mój mąż też kilka razy zabierał głos i się udzielał. Mariusz Zielonka też zawsze wspiera właśnie te wszystkie takie równościowe rzeczy i ja bym się nie zdecydowała na dzieci, gdyby nie na początku deklaracje Mariusza i też moje takie przekonanie o tym, jak powinno wyglądać i małżeństwo i rodzicielstwo, ale mimo to zobaczcie, że mimo takich właśnie moich równościowych przekonań i wykształcenia genderowego i tak dalej, ja i tak sama wpadłam w taką pułapkę ogarniania wszystkiego samemu, samej, takiej Zosi Samosi. I mi się wydawało, że jeśli ja tego sama nie zrobię, no to ja nie mogę poprosić o pomoc nikogo, bo się okaże, że ja tego nie potrafię, prawda? I myślę też, że to jest takie bardzo wspólne doświadczenie różnych kobiet, różnych mam, które dopiero właśnie mierzą się z takimi wyzwaniami nowymi i zawodowymi, i macierzyńskimi, bo no nie ukrywajmy, żyjemy w bardzo wymagającym świecie, w świecie zanurzonym w różnego rodzaju oczekiwania, podbijane są te oczekiwania przez właśnie algorytmy, chociażby social mediowe, w których mamy być perfekcyjni na każdym polu i być świetnymi matkami, świetnymi ogarniaczkami życia domowego, wspaniałymi pracowniczkami albo szefowymi. I te wymagania są tak wyśrubowane, że one są po prostu nierealne do zrealizowania, bo doba ma 24 godziny, a te osoby, które nam mówią, jak mamy żyć, mają swoje życia i nam się wydaje, że powinnyśmy wziąć od każdej z tych osób te tak zwane złote rady, prawda? I wtedy być 10 kobietami, które rzeczywiście mają jeszcze tak zwany etat drugą żonę w domu, tak? Mhm. Bo nie tylko męża, ale który też się realizuje zawodowo. No i ja właśnie wpadłam w taką pułapkę i wtedy zrozumiałam, że no, jeśli ja się nie zatrzymam, jeśli ja nie przeformułuję trochę tego mojego myślenia takiego właśnie perfekcjonistki na każdym polu, no to ani nie będę dobrą mamą, ani nie będę dobrą szefową, ani nie będę dobrą partnerką biznesową dla innych, ani też sama dla siebie nie będę dobra po prostu. No i ta natura właśnie mi pomogła.
11: Tak, ale no dokładnie, znaczy ten motyw, że nawet pary, które jakby mają taki pomysł, że to ma tak wyglądać w praktyce, czyli po partnersku, to podkreślają, że po prostu potem na autopilocie wpadasz w te pułapki. Znaczy to jest bardzo jakie powszechne doświadczenie, tak? I po prostu sami mówią, że nie są, to jest niesamowite, jak w masło wchodzisz w tą sytuację, gdzie jednak te wzorce, które, no umówmy się, większość z nas wyniosła z domu, bo tak po prostu było, że to jest takie łatwe, tak? I z drugiej strony, co z tym możemy zrobić, tak? No bo my to słyszymy na każdym polu. No i tutaj pojawia się gigantyczna przestrzeń do rozmowy, której przeważnie też w ogóle nie ma, tak?
10: Tak
11: i my też w Fundacji Fischer-Dekker bardzo często podkreślamy, prowadzimy bardzo wiele warsztatów dla par, staramy się w szkołach rodzenia zaistnieć z tym tematem i się okazuje, że rodzice będący w ciąży, oczekujący dziecka, mają bardzo dużo czasu, żeby pojechać, wybrać modele wózka, pomyśleć, jak będzie zorganizowana przestrzeń w domu, ale oni nie rozmawiają o tym, jak będzie wyglądało ich życie w powiększonym składzie, tak? I to jest potem tak, że my się rozmijamy w tych oczekiwaniach, my nie jesteśmy w stanie wejść do tego poziomu rozmowy i powiedzieć, dobrze, ale co to partnerstwo dla ciebie oznacza w praktyce, tak? Znaczy naprawdę ostatnio Karolina od nas z fundacji była miała 4 grupy na szkołach rodzenia i to było tak trochę, że na początku to nie myśleli, że jak przychodzi jakaś fundacja Sherdecker, to będzie jakiś stand-up. Tak? Może jakiś, pośmiejemy się może, tak? No i potem nagle pada to pytanie. No dobrze, ale to jak wy się będziecie wspierać? No i tutaj pada, że no, będzie mi masował stop, będzie masował plec. I co jeszcze? No i wtedy jest taka cisza. No i wtedy Karolina zaczyna opowiadać, co to znaczy to partnerstwo, zaczyna mówić, co to są doświadczenia innych, te dobre i te złe, tak, jak się można wspierać. I naprawdę ludzie słuchają z zaangażowaniem i ludzie zaczynają po prostu w ogóle otwierać oczy ze zdziwienia, że w ogóle takie rzeczy są możliwe. Więc my zaczynamy zwracać uwagę na to, że jednak edukacja jest bardzo ważna, ale chyba jeszcze przed tą edukacją jest bardzo ważne, żeby w ogóle budować świadomość, że jest pole na takie działanie, tak, że to może tak wyglądać, bo dopiero wtedy ludzie zaczynają szukać tych informacji, dobrze, to skoro jest taka możliwość, to co my z tym dalej możemy zrobić?
10: Tak, ja zauważyłam też taką zależność, że...
5: Karolina Szymańska.
10: Że jeśli nawet my znamy te badania, my się interesujemy tym, deklaratywnie jesteśmy w stanie się wypowiedzieć na bardzo wiele tematów związanych właśnie z wychowaniem dzieci, budowaniem związku partnerskiego i tak dalej, to potem my nie łączymy kropek z tą teorią, deklaracjami i z własnym doświadczeniem codziennym w sytuacji, kiedy jesteśmy zmęczeni, mamy deprywację snu, no tak z małymi dziećmi jest, także te wszystkie takie nasze podstawowe potrzeby nie są zaspokajane na samym początku, potem już coraz bardziej to się zmienia oczywiście, jak dzieci dorastają, ale na samym początku my wpadamy w taką przestrzeń kompletnie nieznanego, tak? I wtedy te właśnie takie nasze instynktowne, takie schematyczne zachowania biorą górę, tak? Ten nasz mózg gadzi zaczyna nami rządzić, a nie kora przedczołowa, która odpowiada za to racjonalne myślenie i komunikowanie się, tak? I tak. Chęć porozumienia. No właśnie i tak jak mówisz, Sylwia, że jeśli będziemy rozmawiać sobie o konkretach, no dobrze, a jak będzie wyglądał nasz dzień, tak? Kto będzie wstawał w nocy do dziecka? Kto będzie szedł na spacer? Kto ugotuje obiad? Skąd weźmiemy ten obiad? Tak, to są takie proste rzeczy, ale bardzo trudno na początku to nam przeklikać w głowie, żeby zejść do takiego poziomu konkretu. Tak.
5: Sylwio, a powiedz, jak słucham was, zastanawiam się, jest już dużo dyrektyw unijnych, jest fundacja, są szkoły, jest internet, gdzie wszyscy wiedzą lepiej, jak wychowywać cudze dzieci. Co musi się naprawdę zmienić w domu i w pracy, i w instytucjach, żeby to partnerstwo w rodzicielstwie stało się normą, a nie wyjątkiem?
11: Tak, no to jest bardzo ważne, że poruszasz ten temat i w ogóle pokazujesz, jak wielu tutaj jest interesariuszy wokół, tak? I że po prostu jeżeli przyjmujemy, że jako społeczeństwo uznajemy, że to jest jeden z tych modeli, który jest dobry, bo on jest też dobry społecznie, zresztą nasza kampania, którą teraz prowadzimy równi w domu, równi w pracy, to się wszystkim opłaca. Rzeczywiście my tam też pokazujemy, że to jest i dobre dla mamy, i dobre dla taty, bardzo dobre dla dziecka, bo to jest super, żeby dwójka rodziców była zaangażowanych i wiedziała w ogóle, kim to dziecko jest, tak? Mm. I obserwowała i wspierała dla społeczeństwa, dla gospodarki, ale również dla pracodawców, tak? I to jest bardzo ważne, żeby po prostu pokazywać po pierwsze te korzyści, po drugie dawać przestrzeń dla tych rzeczy, bo tutaj też we wstępie wspomniałaś o rosnącej liczbie par, które się dzielą urlopem rodzicielskim, tak? No umówmy się, że w przypadku kobiet, no, które rodzą to dziecko, mają urlop macierzyński, potem też biorą znaczną część urlopu rodzicielskiego, to jest jakby naturalne. Mm. Dla mężczyzn korzystanie z urlopów rodzicielskich zaczyna być coraz bardziej widoczne, no ale też to jest nadal 24%, chociaż należy, uważam, z absolutnym przekonaniem podkreślić, że tak, no jeżeli w 2022 roku to było 3700, a w zeszłym roku 57 tysięcy, no to różnica jest znacząca, tak? Mhm. I należy to odnotować i docenić. Natomiast no, to jest bardzo powiązane z tym, czy pracodawca zaakceptuje taką decyzję, tak? Znaczy kodeks pracy jest, oczywiście prawo jest, tak? Natomiast jakby obawa przed tym, żeby skorzystać z tego urlopu rodzicielskiego, to już jest zupełnie inna kwestia, więc my musimy po prostu wszyscy mieć tą świadomość, że to jest ważne, to jest potrzebne, to jest prawo człowieka i po prostu dać przestrzeń na korzystanie z tych rzeczy, tak? Być rodzicem po prostu, tak?
5: Fajnie. Karolina,

0: prosty, a jednocześnie poparty faktami, danymi sposób. Powiedz trochę o tym, dlaczego uznałaś, że właśnie opowieść o wychodzeniu na dwór jest dzisiaj potrzebna bardzo matkom, ale też ojcom. Mhm.
1: Wiesz co, to jest tak, że jak zaczęłam czytać kilka lat temu badanie, no bo dla nas wychodzenie na dwór, czy spędzanie czasu w ogóle na zewnątrz, w naturze, w przyrodzie, w outdoorze tak zwanym, było czymś naturalnym od zawsze.
0: Dla wielu pokoleń Polaków.
1: Dla wielu pokoleń Polaków, tak zostaliśmy wychowani i jeszcze myślę, że pokolenie lat 80., tak zwani milenialsi, tak, no to jeszcze to mamy, tak, w naszych zasobach, w takim właśnie trochę, jak ja to sobie nazywam, z takiego defaultu to robimy po prostu. Ale już potem zaczęłam zauważać, że to, co my robimy, nie jest czymś takim oczywistym. Ludzie przestali to robić, przestali robić takie proste, naturalne rzeczy, które mi się wydawały oczywiste. No i jak sobie zaczęłam czytać badania i obserwować oczywiście rzeczywistość wokół siebie, no to tutaj nie powiem chyba nic odkrywczego, ale no żyjemy w zupełnie innym, w innej przestrzeni, w innych czasach niż my mieliśmy, tak? To w naszym dzieciństwie w latach 80., 90. czy na początku nawet 2000 lat, bo teraz wszyscy jesteśmy zanurzeni w nowych technologiach. Dobrze, że się rozwijają, tutaj to nie jest krytyka współczesności, ale zauważam i badania też to dostrzegają, że taką domyślną przestrzenią, w której zaczynamy funkcjonować, jest tak zwany świat wirtualny, chociaż to nie jest wcale świat, tylko narzędzia, którymi się otaczamy, prawda? Świat jest gdzie indziej. I to jest najprostsza rzecz, którą my możemy zrobić. Po prostu wyjmujemy telefon z kieszeni, dajemy dziecku laptopa, żeby się czymś zajęło, jak zaczyna marudzić, jak my się zaczynamy nudzić, już w ogóle stan nudy, czy takiego momentu zawieszenia i myślenia o tak zwanych niebieskich migdałach, czy patrzenia w te przysłowiowe chmury, już przestał istnieć. No zobaczmy, co robimy w kolejkach na przykład, tak? Mhm. Stoimy do kasy w markecie i każdy coś sobie skroluje, coś tam sobie szuka w telefonie. I jeśli popatrzymy też na statystyki, na przykład tego, w jakim stanie są dzisiejsze dzieci, współczesna młodzież, z czym się mierzą, jak mają niskie poczucie własnej wartości.
0: Ile jest chorób psychicznych.
1: Ile jest chorób psychicznych i jak mamy wielki odsetek ludzi, którzy korzystają i nie mogą się dostać do psychiatry, tak? I depresja do 2050 roku ma być jedną z trzech chorób cywilizacyjnych, które dotykają nas już jako społeczeństwo zachodnie, tak? Więc dokładnie tak, za chwilkę wrócimy.
0: Tak, więc muszę tutaj postawić kropkę. Do rozmowy przed dniem matki zaraz wrócimy i o podziale obowiązku będziemy rozmawiać i o wychodzeniu z domu. W studiu Sylwia Siemacka z Fundacji Szerdeker i Karolina Szymańska, autorka książki Chodźmy na dwór. Wracamy zaraz po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Skąd się wziął serek wiejski i jaki jest najlepszy? Dlaczego coraz trudniej kupić dobrą śmietanę? I gdzie właściwie podziały się małe mleczarnie? W najbliższej otwartej kuchni sprawdzimy, co dziś naprawdę kryje się w polskim nabiale i jak nie dać się nabrać na produkty tylko udające, sery czy jogurty. Zapraszam w sobotę po 12:00. Paulina Nawrocka.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Dużo

0: Że opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 8:40. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA Roger Wicker wezwał prezydenta Donalda Trumpa do wzdobienia ataków na irańskie cele militarne. Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy, zaapelował. Nasz naczelny dowódca powinien pozwolić kompetentnym siłom zbrojnym Ameryki na to, by dokończyły niszczenie konwencjonalnego potencjału militarnego Iranu i otworzyły cieśninę Ormus, dodał. Wicker ocenił, że dalsze dążenie do zawarcia porozumienia może być postrzegane jako słabość. Rosja systemowo torturuje jeńców i próbuje zniszczyć ich tożsamość narodową, a dodatkowo chwali się bezkarnością swych zbrodni na arenie międzynarodowej, powiedział Oleksandr Kuzmenko, weteran 12. Brygady Sił Specjalnych Azow Gwardii Narodowej Ukrainy, który przeszedł rosyjską niewolę. Weteran powiedział, że jest oburzony porównywaniem warunków przetrzymywania jeńców w Rosji i na Ukrainie. O ile władze Ukrainy przestrzegają europejskich standardów w stosunku do Rosjan, to ukraińscy żołnierze giną w średniowiecznych kazamatach, i tu cytat, z powodu banalnego braku leków. Kolejny udany, 12. już lot testowy systemu Starship firmy SpaceX należącej do Ilona Muska. Była to zarazem inauguracja udoskonalonej, większej i silniejszej wersji tej rakiety Starship V3. Rakieta wystartowała o 18:30 czasu wschodnioamerykańskiego z bazy Starbase w Teksasie przy granicy z Meksykiem. Wersja ta ma przygotować system do misji księżycowych. Musk ma nadzieję, że w przyszłości dzięki tej wersji ludzie polecą na Marsa. Czas na raport smogowy. Okolice Łomianek pod Warszawą, okolice Skawiny i Ostrołęki. Tam jest kilka punktów z bardzo złym powietrzem. Umiarkowanej jakości powietrze jest w Łódzkiem, Opolskiem, Małopolskiem i Mazowieckiem. Na pozostałym obszarze mapa smogowa świeci się na zielono.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Sobotni poranek Tok FM, 8:42, Aleksandra Karasińska, a w studiu Sylwia Ziemacka z Fundacji Cher de Coeur. Dzień dobry jeszcze raz.
13: Dzień dobry.
12: I Karolina Szymańska, autorka książki Chodźmy na dwór, jak natura uratowała moje macierzyństwo. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Rozmawiamy dzisiaj o partnerskim modelu wychowania, dzieci, ale też rodziny prowadzenia. I o tym, jak zmienia się nasze podejście do wychodzenia w ogóle z dziećmi i samodzielności dzieci również. Przed przerwą Karolina mówiła o tym, że coraz częściej rodzice i dzieci korzystają ze smartfonów czy innych urządzeń elektronicznych i tak spędzają właśnie czas, a coraz mniej wychodzą z domu. No dobrze, ale niektórzy by powiedzieli, Karolino, że to jest trudne, że może mieszkają w okolicy, gdzie nie ma parku czy placu zabaw.
5: To pozornie się może wydawać rzeczywiście trudne przy naszych różnorakich zajętościach rodzicielskich, ale jeśli spojrzymy sobie na dane GUS-owskie, zwykłe dane GUS-owskie, można to sobie łatwo wyciągnąć, to okazuje się, że w największych miastach w Polsce z tą zielenią, z takim dostępem do zieleni, do skwerów, parków, terenów takich rekreacyjnych, nie jest wcale tak źle, wręcz jest bardzo dobrze. I na przykład taka Warszawa czy Katowice, to jest ponad 90% mieszkańców miast, tych dwóch, a w całej Polsce ponad 75% ma dostęp do terenu zielonego, jakiegokolwiek terenu zielonego, w odległości 200 metrów od swojego domu.
12: Czyli to bardzo jest blisko.
5: To jest 2 minuty spaceru, takiego, wiecie, bardzo wolnym tempem. Także te tereny zielone są, tylko zmieniło się coś innego. Zmienił się charakter spędzania czasu wolnego, tak? My inne rzeczy zaczynamy wybierać, bo coraz bardziej chcemy kontrolować naszą rzeczywistość. Tak, to też są na to badania i różnego rodzaju mądre książki napisano. I jeśli chcemy wszystko kontrolować, to taka swobodna zabawa na zewnątrz, do której my przywykliśmy i tam, gdzie dzieci się najbardziej rozwijają, ćwiczą kompetencje społeczne, ćwiczą tak zwane kompetencje przyszłości, które są tak naprawdę, wiecie, no, ponadczasowymi kompetencjami, umiejętnościami humanistycznie wykształconego człowieka.
12: Czyli co ćwiczą, tak? Powiedz.
5: No ćwiczą krytyczne myślenie, dogadywanie się, analizowanie, ocenianie ryzyka, ocenianie siebie też, sprawdzanie swojego ciała w przestrzeni i taką priopercepcję, do czego my jesteśmy zdolni, czy możemy na przykład wejść na tą gałąź, czy tam się nie zawali, czy możemy poprosić kolegę o pomoc, żeby nas podsadził, na przykład żeby wejść na murek, albo żeby dogadać się, czy się podzielimy tymi paluszkami kupionymi w sklepie osiedlowym, na przykład. To wydawać by się mogło, że to są takie proste rzeczy, ale one są kluczowe w naszym życiu, potem i w dorosłości, prawda? No bo od tego zaczynamy, od kompetencji miękkich. Więc jeśli spojrzymy na te statystyki, że mamy tereny zielone bardzo blisko, a z drugiej strony sobie zobaczymy, że dzieci europejskie, dzieci w tym zachodnim modelu społeczeństwa wychodzą na dwór mniej, spędzają na dworze mniej czasu niż więźniowie na spacerniakach. To jest jedno dziecko na 10 dzieci spędza przynajmniej godzinę dziennie na dworze codziennie. 20% dzieciaków i młodzieży nie spędza tego czasu w ogóle na zewnątrz. No i to jest pytanie, gdzie są ci rodzice? I rodzice też nie spędzają czasu na zewnątrz, tak? Z kolei kolejne jakieś statystyki, które też możemy przywołać, mówią o tym, że ponad 90% pracowników współczesnych w społeczeństwach rozwiniętych pracuje wewnątrz, tak? I jeśli potem dodamy do tego odbieranie dzieci z przedszkola samochodem, wyjazd z samochodem z garażu podziemnego do garażu podziemnego w naszej pracy, to nie dziwmy się, że nawet nie widzimy, że pora roku się zmieniła i dopiero z na przykład rysunku dziecka z przedszkola dowiadujemy się, że przyszła jesień.
12: Mm. Tak? Sylwia Ziemacka. Sylwia, ty też miałaś takie doświadczenie swoje prywatne, kiedy wychowywałaś dzieci i pracowałaś w korporacji, czy zawsze dawałaś sobie tą szansę, żeby być na zewnątrz?
9: Znaczy ja bardzo stawiam na dużą przestrzeń, na swobodę, na spontaniczność i też na samodzielność moich dzieci. Ja jestem akurat tak, mamą czwórki dzieci, czwórki chłopców. Znaczy dla mnie to jest w ogóle podstawa funkcjonowania, ale jeszcze tutaj powiem, że mój mąż utworzył, właśnie się śmiał zawsze taki termin, że my mamy zasadę w domu Range Rover, czyli tam, gdzie rowerem się dojedzie, tak? Więc nawet w sumie zajęcia dla dzieci, akurat moi chłopcy grają w piłkę, to jakby mimo różnych, że trzeba zmienić klub, ja mówię, nie, to ma być to, gdzie po prostu jakby dojadą rowerem, tak? Czyli w obrębie...
5: I sami dojadą, tak? Jest.
9: Także po prostu tak, zasada Range Rover się sprawdza i rzeczywiście wtedy człowiek nie jest, znaczy ja naprawdę uważam, że to po prostu daje dużo większe możliwości i rodzicom, i dzieciom, tak? Znaczy wszyscy na tym korzystają, ale organizowanie czasu w ten sposób właśnie, kiedy nie musi być wszystko pod taką kontrolą. Znaczy ja myślę, że no te właśnie, już trochę powiedzieliśmy o tych oczekiwaniach, żeby to wszystko było takie zorganizowane, żeby to wszystko było takie idealne, tak? I
12: no, profesjonalne.
9: Tak, profesjonalne, tak? Czyli wyjście też powinno być jakieś zorganizowane wyjście. Nie, dzieci potrzebują spontanicznej zabawy. Dzieci potrzebują właśnie testować się tej samodzielności. Znaczy to, jak to dzieciom dodaje skrzydeł, to jest budowanie ich wiary w siebie, z którą oni później idą w świat, jeżeli wiedzą, że właśnie no, rodzic ma do nich zaufanie, że oni dojadą do szkoły rowerem, tak? Że dojadą hulajnogą, a nie to odbieranie. I jakby potem to jest taka pętla dla rodziców, no bo rodzic tam biegnie z tym wywieszonym, przepraszam, jęzorem, tak, żeby odebrać, a tak naprawdę dziecko mogłoby to zrobić. No trzeba mieć, budować to zaufanie, oczywiście krok po kroku, ale jednak no dawać tą przestrzeń, tak, i dawać przestrzeń sobie i dzieciom.
12: Karolina mówiła o tym, że ważne jest, że w ogóle mamy w Polsce takie tereny zielone i tereny do zabawy i dzieci, i rodziców na zewnątrz, ale ty też wspomniałaś wcześniej o takim ważnym czynniku, jakim jest tworzenie takiej społeczności lokalnej. Powiedz trochę o tym.
9: Tak, znaczy to jest w ogóle podstawa funkcjonowania, tak? No już pozwoliłam, ile mam dzieci, zawsze pracowałam. Dodam, że ja bardzo lubię pracować. Też miałam taką możliwość, że się z mężem zawsze dzieliłam urlopem rodzicielskim, więc wracałam po pół roku. Jestem z tego faktu bardzo zadowolona i też bardzo kocham moje dzieci i uważam, że poświęciłam im na każdym etapie ich rozwoju tyle czasu, ile to było potrzebne. Ale to się udało dzięki temu wsparciu i to my zawsze wracamy do tej potrzeby wioski. Ja dzisiaj bym to chyba nazwała takim wioską i ekosystemem, ale to po prostu się przejawia w tym budowaniu tych relacji. Tak? I rzeczywiście mamy z tym problem. Znaczy dla mnie to była taka oczywista oczywistość, że po prostu tak my się wymieniamy z rodzicami w grupach, kto odbiera. Przecież te dzieci tak naprawdę do trzeciego roku życia to widzą głównie rodziców. Może synkowie trochę dłużej.
13: Mamy.
9: Ale oni potem przychodzi ten moment, kiedy oni naprawdę są żywo zainteresowani, żeby się bawić z innymi dziećmi, a nie wrócić do domu. Tak? I to po prostu to takie absurdy, że my odbieramy i te dzieci się nudzą w domu, zamiast odebrać kilkoro dzieci, które się mogą razem pobawić. Tak? Nawet że jedna osoba pójdzie tam na ten plac zabaw dookoła, tak, gdzieś przy domu i oni się tam bawią, tak, i ty wtedy nadal możesz coś tam robić wokół siebie, to jest dobre dla nich, tak, i trzeba to budować i czasami jest rzeczywiście tak, że my mamy z tym coraz większy problem, bo to poczucie samotności, to jest dzisiaj coś, co w badaniach bardzo mocno wychodzi, zarówno po stronie też ojców, którzy są na urlopach rodzicielskich, czy mam, więc to jakby nie jest jakby przypisane do płci, to jest po prostu to, że takie poczucie bycia samemu, tak, ze swoimi myślami w swojej głowie i coś się popsuło, że my mamy problem z tym budowaniem tych relacji, tak? I tu jest bardzo duże pole do tego, żeby coś z tym robić, bo to jest potrzebne. I ja gwarantuję, że statystycznie w każdej grupie przedszkola, w każdej grupie żłobka, że w szkole znajdą się tacy rodzice, z którymi się dogadamy.
12: Karolina Szymańska.
13: Tak jest. I ja tutaj jeszcze rozwinę właśnie, Sylwia, to, co mówisz, że nie tylko my, rodzice, czujemy się samotni. I ostatnio przeczytałam jakieś takie statystyki właśnie mówiące o tym, że my, milenialsi, rodzice milenialsi, jesteśmy najbardziej osamotnieni, sfrustrowani i przebodźcowani w historii w ogóle rodzicielstwa. Jak sobie pomyślimy o czasach wojny na przykład, tak? O czasach, nie wiem, PRL-u, czy różnych innych trudnych doświadczeniach, to sobie myślimy, no ale jak to? Przecież my mamy wszystko. Mamy dostęp, no praktycznie do nieograniczonej ilości różnego rodzaju aktywności i tak dalej. Dużo lepiej zarabiamy niż przecież nasi rodzice i tak dalej. Mamy więcej, ale też z drugiej strony mamy dużo mniej, bo mamy i poczucie osamotnienia, ale żyjemy w takim momencie takiego kryzysu komfortu, tak to się ładnie nazywa to w badaniach, czyli że tak bardzo przywykliśmy do różnego rodzaju właśnie i kontrolowania rzeczywistości i takiego unikania zbędnego nam się wydaje ryzyka, zbędnego dyskomfortu i to z kolei właśnie to jest takie samo napędzające się kółeczko, prawda, no bo ciężko nam jest wyjść poza tą strefę komfortu. Ja to sobie w książce nazwałam takie mikroakty odwagi, nie, żeby zrobić coś takiego, co nas troszkę wytrąci z tego naszego poczucia, bo my w takiej zupie sobie funkcjonujemy, jest nam źle, ale jak taka ta mucha w smole, ciężko nam jest wyjść z tego, prawda? A jak zobaczymy, i dlatego ta natura jest taka ważna w tym wszystkim, i to budowanie tej wioski wsparcia, ja też o tym bardzo dużo piszę, żeby znaleźć sobie takich rodziców, takich innych kosmitów na tą naszą planetę, która się nazywa outdoor czy natura, żeby wspólnie spędzać czas i się wymieniać tymi obowiązkami, czy po prostu spędzaniem czasu z naszymi dziećmi na zewnątrz, bo te dzieci dużo bardziej z tego korzystają, tak jak pięknie to powiedziałaś, Sylwia, że no, budujemy w nich zupełnie innego rodzaju kompetencje, niż my sami bylibyśmy w stanie to zrobić, bo różnimy się pięknie, tak? I to jest ta wartość w tym wszystkim.
9: Tak, ale jeszcze przepraszam, tylko dodam, że to jest też jakby, wiesz, jak my tak funkcjonujemy, że my mamy zaufanie do innych ludzi, tak, to my w tych naszych dzieciach budujemy zaufanie, tak? Znaczy w sensie, że wiesz, przy tym, jaki my mamy kryzys w ogóle zaufania do innych ludzi, no w Polsce to szczególnie, tak? To jest naprawdę, to będzie miało bardzo poważne konsekwencje, tak? Dla nas wszystkich. Więc ten czynnik zaufania jest bardzo ważny, ale wiesz, no jakby w teorii tego nie nauczysz, więc jeżeli ty jako rodzic, jako rodzice funkcjonujecie w grupie, gdzie wiesz, słuchaj, dzisiaj cię odbierze mama Stasia, jutro zaproś swoich kolegów do domu, wiesz, funkcjonujesz w taki sposób, to buduje zaufanie tego dziecka, że on się nie boi tego świata. On wie, że są ludzie, którzy mu zawsze pomogą. Mhm. To jest bardzo ważne.
12: Sylwia, tak. Podobno bywasz pytana, jak pani to robi, że pani dzieci są takie samodzielne? Co im odpowiadasz?
9: No właśnie, ja im dałam przestrzeń na to, tak? Znaczy, po pierwsze, to jakby ja nie jestem tą mamą, która krąży wokół dzieci i chce im dogodzić. Moje dzieci doskonale wiedzą, co to jest różnica między wysługiwaniem się a pomocą. Mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nigdy dzieci nie zapytałam, czy mają pracę domową i czy się nauczyli. Bo ja chodziłam do szkoły dawno temu i teraz oni chodzą do szkoły, ale ja im mówię, słuchaj, jeżeli masz problem z czymś, to ty możesz do mnie przyjść, ja ci zawsze pomogę. A to jest twój projekt, a nie mój, tak? Znaczy, w sensie ty tego pilnujesz, tak? Odwracamy tą dynamikę. Mhm. Więc ja na przykład w ogóle u siebie nie mam takiej pozycji. Ktoś mnie kiedyś zapytał, jakie twoje dziecko ma oceny. Ja mówię, Olek, jakie masz oceny? Znaczy naprawdę uważam, że po prostu są rzeczy ważne i ważniejsze, ale to po prostu dzieci mają być tymi osobami, które po prostu w jakimś obszarze mają ten taki ownership nad swoim życiem, tak? A nie ja. To jest ich życie, to jest moje życie.
12: Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca i jesteśmy, jak mówiłam, 3 dni przed Dniem Matki. Zastanawiam się, jak wy, ekspertki, osoby, które nie tylko zajmują się zawodowo tym tematem, ale też praktykują macierzyństwo i rodzicielstwo, czego byście dzisiaj w 2026 roku życzyły matkom w Polsce? Karolina Szymańska.
13: Ja bym chyba sobie samej też, ale też innym mamom życzyła takiego czasu samej dla siebie. Takiego posunięcia się na tej rodzicielskiej ławce, którą bardzo sobie, tak wiecie, rozgościłyśmy się na tym i ta przestrzeń na nasze macierzyństwo jest trochę większa w tym naszym rodzicielstwie. Więc chyba tego i skupienia się na sobie trochę.
12: Króciutko.
9: Odpuszczenia. Zdecydowanie właśnie, tak. Znaczy nie wszystko musi być idealne i naprawdę czasami nie we wszystkim musimy uczestniczyć.
12: Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Sylwia Ziemacka z Fundacji Share the Care i Karolina Szymańska, autorka książki Chodźmy na dwór, jak natura uratowała moje macierzyństwo. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. A zanim my pożegnamy się z porankiem, jeszcze krótko zapytam Dominikę Wielowiejską, co dzisiaj w wyborach w toku. Dzień dobry, Dominiko.
14: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy oczywiście o deklaracji prezydenta Donalda Trumpa dotyczącej zwiększenia obecności żołnierzy USA w Polsce. Porozmawiamy także o rozporządzeniu dotyczącym transkrypcji małżeństw jednopłciowych i będzie także kącik aferalny. Zachęcam, bo nie chodzi tylko o Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego. Ja przypomnę, że transmisja naszego programu jest także na YouTubie. Tam też będzie dogrywka pozaradiowa.
12: Wspaniale. Kącik aferalny mnie bardzo zaintrygował. Dziękuję, Dominiko. Zapraszam państwa na wybory w toku, a my już dziękujemy za wspólny poranek. Wydawała go Magdalena Sikoń, program realizował Krzysztof Woźniak, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia za tydzień. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
8: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
13: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 9. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal Axios, powołując się na źródła w administracji USA. Według zagranicznych agencji rozmowy pokojowe cały czas trwają. Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem, mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio.
16: Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nie chcę przesądzać, ale nastąpił pewien ruch i to dobrze. Dla nas fundamenty pozostają niezmienne. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz.
15: Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące. Rząd Węgier wycofał decyzję podjętą przez poprzednie władze pod kierownictwem premiera Orbana o wycofaniu kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Oznacza to, że Węgry pozostaną członkiem MTK, mimo że poprzedni rząd zainicjował proces wyjścia. Rząd premiera Petera Modziora potwierdził tym samym zaangażowanie Węgier we wzmacnianie międzynarodowego porządku prawnego, utrzymanie zdolności operacyjnej instytucji wielostronnych oraz wspieranie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, podała węgierska agencja prasowa. Dziś ma zostać otwarte dla mieszkańców i turystów dziedziniec Muzeum Pałacu Jana III. To pokłosie afery związanej z organizacją imprezy muzyki elektronicznej, do jakiej doszło 2 tygodnie temu. Otwarcie samego dziedzińca to trochę za mało, mówią aktywiści, ale mówi też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który chce, by za darmo oprócz dziedzińca także były otwarte pałacowe ogrody. Decyzja jednak będzie należeć do nowego dyrektora pałacu. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
14: Na program zaprasza sponsor wydawnictwo literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
15: Dziś maksymalnie od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej będzie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Podkarpackich od 18 do 22. Dziś bez opadów, jutro przelotny deszcz może się pojawić w południowej połowie kraju. Także burze wystąpią, a maksymalnie będzie 27 stopni.
14: Na program zaprosił sponsor wydawnictwo literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w TOK-u, a w studiu Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceministra Edukacji Narodowej. Katarzyna Kotula, posłanka Nowej Lewicy, ministra pełnomocniczka rządu do spraw równości.
18: Dzień dobry.
17: Bożena Żelazowska, posłanka PSL, wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Michał Półboczek, Konfederacja.
19: Dzień dobry.
17: Oraz
19: dzień
17: Adam dobry. Gomoła, Polska 2050.
20: Dzień dobry.
17: Chciałam zacząć
19: Nie
17: naszą...
19: Nie, panie
17: Boże,
19: ale Prawo i Sprawiedliwość to wiadomo tutaj
17: panie pośle,
19: niekoniecznie witać.
17: Panie pośle, nie wiem co ja zrobię, jak ja panu to zrekompensuję.
19: Dwa razy więcej czasu niż
17: inny. Poseł i poseł Prawa i Sprawiedliwości. No jak ja mogłam to zrobić?
19: Dzień dobry państwu.
17: To chyba dlatego, że chciałam wymienić wszystkie posłanki i ministry w pierwszej kolejności. I właśnie dlatego najpierw zadam pytanie panu posłowi Uścińskiemu. Zacznę od tego, że Donald Trump ogłosił ważną rzecz, a mianowicie napisał na platformie społecznościowej, bazując na udanym wyborze prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz na naszych relacjach z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Na to Donald Tusk napisał tak. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania. Karol Nawrocki także na platformie społecznościowej podkreślił wagę relacji polsko-amerykańskich. To oczywiście była reakcja prezydenta RP na deklarację Donalda Trumpa. I pytanie do pana posła Piotra Uścińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Co dokładnie oznacza pana zdaniem ta deklaracja? To znaczy, jaka będzie ostatecznie liczebność wojsk amerykańskich w Polsce?
19: Pani redaktor, pani pyta jak według mnie i tak odpowiem, bo nie mam na ten temat wiedzy, nie jestem jakoś szczególnie poinformowany, natomiast no, ja czytam ten wpis jako dodatkowe 5 tysięcy, a więc ponad to, co w Polsce stacjonuje.
17: Czyli 11 tysięcy, czy ile to by było żołnierzy?
19: Nie, no, mamy w Polsce 10 tysięcy żołnierzy, którzy, z których 4 tysiące teraz jest w tej rotacji, ale 10 tysięcy to jest ta liczba, która moim zdaniem obowiązuje. Jeżeli Donald Trump mówi, że dodatkowo będzie 5 tysięcy, to ja rozumiem, że
17: liczymy
19: to będzie
17: na 15 tysięcy żołnierzy.
19: Ja sobie tak to wyobrażam, chociaż nie wiem, jakie są ustalenia, natomiast znam to tylko z mediów, ale wyobrażam sobie, że to będzie dodatkowe 5 tysięcy. Do ustalenia jest oczywiście, czy to będą, czy to będzie stała obecność, czy rotacyjna. Liczę na to, że jest szansa, żeby załatwić stałą obecność. Wobec tego, że właśnie z Niemiec jest, są wycofywane te 5 tysięcy stałych żołnierzy. No tylko to dla Polski jest duże wyzwanie i tutaj potrzebna jest współpraca i potrzebne jest zaangażowanie, wielkie zaangażowanie rządu, żeby to zrobić. Tutaj pan prezydent, który oczywiście może swoimi dobrymi relacjami z Stanami Zjednoczonymi sprawę załatwiać, no ale nie będzie w stanie wybudować miasteczka, no bo tak naprawdę trzeba wybudować jakieś miasteczko, żeby ci żołnierze na stałe mogli przyjechać, bo to jest 5 tysięcy żołnierzy, ale przecież duża część z nich, pewnie większość z żonami, z dziećmi, to każdy potrzebuje godnych warunków mieszkaniowych, nie mogą być skoszerowani w jakichś kontenerach, tylko to muszą być dobre warunki, żeby mogli godnie mieszkać i swoje rodziny tutaj sprowadzić do Polski, więc to jest bardzo duże wyzwanie dla Polski. Trzeba jak najszybciej zabiegać o to, żeby to była stała baza i przygotowywać się do tego, żeby taka baza mogła tutaj być, czyli no, musimy tą infrastrukturę zapewnić.
17: Pytanie do pani minister Katarzyny Lubnauer, bo Prawo i Sprawiedliwość czy otoczenie prezydenta uważają, że Donald Tusk raczej szkodzi relacjom polsko-amerykańskim niż pomaga i jednak prezydent Trump podkreślił, że ta decyzja wynika właśnie z bardzo bliskich relacji z prezydentem Karolem Nawrockim i Prawo i Sprawiedliwość podnosi, że tak naprawdę to właśnie jest zasługa tego obozu politycznego.
18: Chciałam powiedzieć, że niedawno Trump wspierał bardzo silnie Orbana, nie najlepiej się to skończyło. Natomiast...
17: No, tym bardziej podkreśla to, że Karol Nawrocki wygrał wybory.
18: No bo już właściwie ostatni, można powiedzieć, z tego ramienia, bo już również Meloni nie jest tą osobą, którą jeszcze niedawno uważał za swoje zbrojne ramię w ramach Unii Europejskiej, bo powiedzmy szczerze, że strategia Stanów Zjednoczonych dość jednoznacznie pokazuje, jakie są kierunki polityki Stanów Zjednoczonych, no i ich ulubionym partnerem na pewno nie jest Unia Europejska i dość jasno jest powiedziane, że stawiają na te kraje, które trochę wewnętrznie tą Unię Europejską rozbijają. I w tym znaczeniu rozumiem, że Nawrocki jest dla niego partnerem. Nie mam żadnych wątpliwości, że to, co zawsze mówimy, że w kwestiach dotyczących naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, które są naszym rzeczywiście strategicznym partnerem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, liczą się dwie rzeczy. Z jednej strony liczy się współpraca, czyli liczy się to, żeby wszystkie strony sceny politycznej w Polsce mówiły jednym głosem. Tak, zależy nam na amerykańskich żołnierzach w Polsce. Tak, stworzymy wszystkie możliwe udogodnienia do tego, żeby ci amerykańscy żołnierze w Polsce mogli być. Tak, jesteśmy w stanie zorganizować stałą bazę. Tak, mamy już na przykład Radzików, który jest też taką formą zapewnienia bezpieczeństwa nie dla Polski.
17: Radzikowie.
18: Gdzie to jest kwestia zabezpieczenia bezpieczeństwa nie tylko dla Polski, ale bardziej raczej dla Stanów Zjednoczonych. W związku z tym tutaj chyba nic nas nie różni, że chcemy, żeby jak najwięcej tych żołnierzy było. Najchętniej chcielibyśmy, żeby było 15 tysięcy. Natomiast niestety widzimy, że tam panuje pewien chaos, ponieważ z jednej strony mieliśmy zapewnienia również od pana prezydenta Nawrockiego, że Donald Trump powiedział, że na pewno nie ubędzie nam tych żołnierzy, ale z drugiej strony w tej chwili w rotacji te 4 tysiące mają do Polski nie wrócić. Nie wiemy, kiedy nastąpi to dopełnienie tej liczby oraz zwiększenie tej liczby, ponieważ nawet wewnętrznie senatorzy, kongresmeni amerykańscy zadają pytania, na które nie otrzymują odpowiedzi, jak to się stało, że Polska nie została nawet zawiadomiona wcześniej o tym, że ubędzie te kilka tysięcy żołnierzy. Problem z żołnierzami w Niemczech, którzy mogliby przenieść się do Polski, jest kilka. Po pierwsze, rzeczywiście oni tam są w stałej obecności, w związku z tym są razem z rodzinami i to nie jest tak łatwo przenieść ich do innego kraju, ale przede wszystkim oni mają inny charakter. Tam często są bazy logistyczne. A my mieliśmy dywizję pancerną. W związku z tym musi być to zupełne przeorganizowanie. I tak uważam, że w tej kwestii rząd i prezydent powinni działać ręka w rękę po to, żebyśmy zapewnili sobie to bezpieczeństwo. Ale tym, co jest najsilniejszym motywatorem, szczerze mówiąc, dla Stanów Zjednoczonych, jest to, że my jesteśmy jednym z nielicznych krajów, który obecnie wydaje 4,8% PKB na obronność, około 200 miliardów złotych na również kupowanie broni w Stanach Zjednoczonych. Teraz przyleciały 3 F-35 do Polski, w sumie ich będzie 30 bodajże 2. W związku z tym My jesteśmy po prostu bardzo wiarygodnym partnerem.
17: Pani minister, to skoro pani przywołała to, że właśnie pojawiły się samoloty F-35 w Polsce, to mam pytanie do pani minister Żelazowskiej z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo widziała pani, co Prawo i Sprawiedliwość wypomina szefowi MON, Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi, że w 2020 roku mówił, żeby odwołać projekt F-35 i CPK, bo to są właściwie objawy megalomanii i te pieniądze należy przeznaczyć na wsparcie pracodawców i pracowników. A dzisiaj pan minister z dumą, pan wicepremier prezentuje te samoloty.
20: Mamy rok 2026 i nie ulega najmniejszej wątpliwości, że liderem rozmów jest Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, wicepremier, i to dzięki jego staraniom przez ostatni tydzień, ale też przez ostatnie lata, kiedy dowodzi MON-owi, mamy dzisiaj i F-35 w Polsce, ale też jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o nasz kraj, w zbrojeniu. Jesteśmy bardzo ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych i myślę, że te 5000 dodatkowo żołnierzy USA, które będą stacjonowały w Polsce, to również jest efektem wielkiej pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza. I to dzisiaj możemy być spokojniejsi, dlatego że ci żołnierze już niedługo będą lokowani w naszym kraju, ale to są ostatnie tygodnie wielkiej pracy, rozmów na wysokich szczeblach
17: Władysława Kosiniaka-Kamysza napisał o zasługach prezydenta Nawrockiego, a nie ministra Kosiniaka-Kamysza.
20: Ale tutaj w tym studiu mówimy wszyscy jednym głosem, że to dobrze, że Władysław Kosiniak-Kamysz jako wicepremier, szef MON-u współpracuje z prezydentem, ale też z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, a także z MSZ-em. Jeżeli chodzi o sprawy obronności w naszym kraju, musimy mówić jednym głosem i tylko to przynosi skuteczne efekty, czego najlepszym dowodem jest to, że jednak żołnierze USA będą stacjonowały w Polsce, że jednak jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o zbrojenia w NATO. Jesteśmy poważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i to jest ta wielka praca.
17: Pani minister, czy pani też uważa, że z tej deklaracji wynika, iż to będzie liczba 15 tysięcy żołnierzy?
20: Zobaczymy, czy to będzie liczba 15 tysięcy żołnierzy, czy to będą rotacje, jeżeli chodzi o te 4, które miały być wycofane, ale wiemy, że będzie żołnierzy amerykańskich stacjonowało więcej w naszym kraju, co świadczy o tym, że możemy czuć się bardziej bezpieczni. I taki sygnał chciałabym, aby popłynął do Polek i Polaków, że to jest wielka praca tego rządu.
17: Mam pytanie do pana posła Michała Połboczka z Konfederacji, a mianowicie, jak pan ocenia te zawirowania, które miały miejsce? Bo najpierw była decyzja o wstrzymaniu rotacji, czyli właściwie zatrzymanie przyjazdu kolejnych amerykańskich żołnierzy do Polski. Potem było bardzo duże zamieszanie, także kongresmeni republikańscy alarmowali, że źle się dzieje, bo strona polska nic nie wiedziała. Pan wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski w TOK FM powiedział, że też był zaskoczony tą decyzją. Potem nagle następuje jakaś zmiana koncepcji, chociaż generalnie, jak rozumiemy, cały czas będziemy musieli się mierzyć z sytuacją, w której Stany Zjednoczone będą zmniejszać swoją obecność w Europie. To co tam się zadziało, pana zdaniem, w administracji amerykańskiej?
21: To właśnie MAGA chce jednak zmniejszenia obecności w Europie i przesunięcia tego na teatr Pacyfiku, więc to też trzeba to uwzględniać. A MAGA to jest zaplecze Donalda Trumpa, więc musi brać to pod uwagę, to co to środowisko mówi. To zamieszanie, to wynika z tego, że w Stanach jest trochę jak u nas, to są różne siły, które między sobą walczą. I dlatego jedno, co jest stałe, to zmiana. Tak jak u nich również tak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie to 15 tysięcy. Mam nadzieję, że ci żołnierze przyjadą do Jesionki pod Rzeszowem też w dużej mierze, bo to bardzo zasila miejscową gospodarkę, zwłaszcza jak przyjeżdżają z całymi rodzinami. To jednak zostawiają swoje środki w mieście, co było widać przez lata. Ja uważam, że te 15 tysięcy raczej u nas będzie, bo to wszystko na to wskazuje, że jednak Amerykanie będą zabezpieczać swoją pozycję, zwłaszcza, że z tego co wiem, otwierają jakieś nowe zakłady produkcyjne, chociażby huty szkła pod Łodzią i te interesy chcą zabezpieczać.
17: I teraz pytanie do pani minister Kotuli, bo jednak opozycja zarzuca, że najpierw premier Donald Tusk tak wspomniał, że w sumie nie chciałby, żeby to było na zasadzie podbierania żołnierzy innym krajom, państwom europejskim, jeśli chodzi o zwiększanie obecności żołnierzy w Polsce amerykańskich. No a teraz jednak prezydent Tusk tak jednoznacznie napisał, że i dziękuję prezydentowi i ministrom. I ten problem, że prawdopodobnie, bo nie jesteśmy tego pewni, to są żołnierze, którzy przyjadą z Niemiec, no to już nagle dla premiera nie stanowi problemu. Takie jest stanowisko opozycji.
0: Przede wszystkim premier zachował się tak, jak powinien zachować się dobry lider, czyli podziękował wszystkim tym, którzy mogli być zaangażowani, bo nie znamy szczegółów tej operacji. To jest po pierwsze. Po drugie, wpis Donalda Trumpa jasno komunikuje, że to jest dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Taka informacja znajduje się w tym wpisie. Additional troops. Amerykańskie media, które wczoraj śledziłam, podawały, że to nie będą żołnierze relokowani z Niemiec, tylko będą to żołnierze wysłani ze Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo wczorajsze amerykańskie media informowały o tym, że całe to nieporozumienie być może faktycznie było jakąś na początku, może kaczką dziennikarską, albo takim klasycznym nieporozumieniem po słowach Pita Hekseta. Co jest najważniejsze? Że zarówno premier Kosiniak-Kamysz, który ma dobre relacje z Pitem Heksetem i o tym wszyscy wiemy, jak i zaangażowanie wiceministrów obrony narodowej i jeśli było zaangażowanie prezydenta Karola Nawrockiego, to dobrze, bo to jest przykład sprawy, w której powinno nas łączyć jedno hasło. Poland first. A jeśli Poland first, to wszyscy pracujemy na rzecz tego, żeby relacje polsko-amerykańskie były dobre. I nie chodzi o to, żeby prężyć muskuły, tylko żeby wtedy, kiedy jest potrzebne, a może była taka potrzeba, żeby prezydent Karol Nawrocki na przykład chwycił za telefon. To, co jest dzisiaj dla nas najważniejsze, to to, żebyśmy faktycznie zdawali sobie sprawę z tego, że mieliśmy prawo czuć się zaniepokojeni wtedy, kiedy czytaliśmy strategię Stanów Zjednoczonych dotyczącą możliwości wycofania się w ogóle z Europy i rzeczywiście te sygnały dotyczące wycofania wojsk z Niemiec, czy właśnie ta informacja dotycząca Polski, no, powodowały, że mieliśmy takie poczucie niesprawiedliwego potraktowania, dlatego że jesteśmy lojalnym sojusznikiem w NATO i uważam, że niezależnie od emocji, jakie mamy w stosunku do konkretnej administracji, ja nie jestem fanką administracji Donalda Trumpa, ale niezależnie od tego, w interesie Polski jest to, żeby relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi były dobre, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo tak naprawdę. Położenie nasze geograficzne, fakt, że za naszą wschodnią granicą toczy się wciąż wojna, o której często zapominamy, bo media koncentrują się na tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. To też są oczywiście działania administracji amerykańskiej, takie, a nie inne. Ale dzisiaj jest najważniejsze, że mamy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, że nasi liderzy, premier Kosiniak-Kamysz, premier Donald Tusk, ale także ministrowie mają dobre relacje po drugiej stronie. Tak naprawdę słuchawki, zawsze się znajdzie ktoś, bo ja jestem przekonana, że zaważyła rozmowa premiera Kosiniaka-Kamysza z Pitem Heksetem, która w tych ostatnich dniach, w najbardziej takim gorącym momencie, według mnie mogła być decydująca co do tego, że prezydent Donald Trump zdecydował się na takie bardzo stanowcze, jasne stanowisko. To, że podziękował Karolowi Nawrockiemu, no wiadomo, że obóz pana prezydenta, to jest obóz, któremu jest bliżej do administracji Donalda Trumpa, że były spotkania, że są tam jakieś relacje. Nie ma to dzisiaj żadnego znaczenia. Jeśli efektem końcowym tych wszystkich rozmów i tego, że po drugiej stronie ktoś odbiera telefon, jest gotowy do rozmowy i jest gotowy wyprostować informacje, które mogą być po prostu po części fałszywe.
17: Ale pani minister, przepraszam, że przerwę. No jednak faktem było, że rotacja została wstrzymana. To nie była kaczka dziennikarska. Taka decyzja zapadła.
0: Ja rozumiem.
17: I jeden z generałów w kongresie tłumaczył, że to był najprostszy sposób na realizowanie tego programu, który zarządził sekretarz wojny Pete Hegel.
0: Tak, natomiast możliwe, że został przywołany przez prezydenta Donalda Trumpa do tego, żeby ta decyzja została zmieniona, ale wpływ na to mieli polscy liderzy i takie są fakty. Mamy jasny komunikat, wiemy wszyscy, gdzie jesteśmy, będziemy mieć dodatkowych amerykańskich żołnierzy w Polsce.
21: Tutaj dodam, że ambasadora w Stanach.
17: Jacek Gądek napisał, że co prawda nie udało się zorganizować rozmowy telefonicznej między prezydentem Nawrockim a prezydentem Trumpem,
0: no,
17: ale
0: to bardzo żałujemy.
17: Nawrocki,
0: to dobrze, że Kosiniak-Kamysz się dodzwonił.
17: Ale tutaj chciałam dodać, ale prezydent Nawrocki ponieważ ma bezpośredni numer do prezydenta Trumpa, wysyłał alarmujące SMS-y, że ta sytuacja jest bardzo niejasna i ważna byłaby taka otwarta deklaracja prezydenta Trumpa. Bardzo proszę, Adam Gomoła, Polska 2050.
1: Wydaje mi się, że przy tak poważnych sprawach to raczej nie pisze się SMS-ów, tylko telefon to jest takie absolutne minimum. I oczywiście widzimy to, co jest na wierzchu. Na wierzchu jest ten wpis Donalda Trumpa z bardzo jasno postawioną tezą. Natomiast wiemy, że pod spodem miało na to wpływ bardzo wiele czynników. Zbliżające się wybory połówkowe, kontrakty zbrojeniowe, które oczywiście cały czas podpisujemy z stroną amerykańską, różnego rodzaju kontrakty biznesowe i tak dalej. To, że Donald Trump będzie wtrącał się tak jawnie i tak bezpardonowo w sytuację wewnętrzną w Polsce, do tego chyba musimy przywyknąć. Dziwię się tylko, że ta strona, która się jawi jako ta suwerenna, albo tak się próbuje przedstawiać, tak bardzo się z tego cieszy, że coś takiego ma miejsce. Trzeba sobie też powiedzieć jasno, że Donald Trump będzie wspierał każdego, kto, tak jak pani tutaj minister wspomniała, będzie łamał tą jedność europejską, podbudzał te antyeuropejskie nastroje, co oczywiście pomaga Trumpowi wasalizować sobie Europę. Będzie pomagał każdemu, kto będzie sprzeciwiał się lokowaniu inwestycji w przemysł zbrojeniowy w Polsce, jak to chociażby, co robimy w programie SAFE, a będzie chciał wydawać na sprzęt spółki, który kupowaliśmy masowo za czasów pana ministra Błaszczaka bez offsetu, bez zdolności serwisowania tego i tak dalej. No i wreszcie każdy ten, kto będzie roztaczał parasol ochronny nad amerykańskimi big techami, które unikają tutaj płacenia kilkunastu miliardów złotych podatku rocznie. Więc oczywiście te relacje będą miały na to wpływ, natomiast my nie możemy sobie jako strona rządowa pozwolić na złamanie polskiej racji stanu. Na pewno nie pozwolimy na to, żeby teraz wysyłać chociażby nasze wojska na Bliski Wschód, bo mamy tutaj priorytetowo ochraniać wschodnią flankę NATO, wschodnią flankę Unii Europejskiej. Czy ta decyzja jest naszym sukcesem? Bardzo bym chciał, żeby tak było. Chcę wierzyć w ten scenariusz, marzenie pana posła Uścińskiego, że to będzie faktycznie te 10 plus 5, czyli 15 tysięcy wojsk. Na pewno oni tutaj się poczują jak u siebie w domu. Zrobimy wszystko, żeby zapewnić im jak najlepsze warunki, żeby to wszystko sfinansować. Mamy już tych historii kilka, jak nie kilkanaście tysięcy osób, które mimo zakończenia swojej służby przecież wojskowej założyły tutaj rodziny, założyły tutaj biznesy, są związani z polską ziemią i to jest największa gwarancja tego, że Amerykanie będą bronić każdy cal
17: Obecność żołnierzy jest rotacyjna w Polsce, nie ma tutaj...
1: Tak, ale proszę zauważyć, jak wiele jest historii na Podkarpaciu chociażby, gdzie ci żołnierze zakładają swoje rodziny i tutaj zostają, bo po prostu Polska jest dla nich dobrym miejscem do życia. To jest też zresztą najlepsza chyba wizytówka tego, w jakim dzisiaj stanie jest polskie państwo. Czy to będzie sukces? Ja się posłużę tym okresem, który bardzo często lubi używać Donald Trump, czyli 2 tygodnie. 2 tygodnie, żeby żaden amerykański urzędnik w tym czasie nie wydał komunikatu sprzecznego z tym, co mówił Donald Trump, żeby znowu Pete Hegseth w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin
0: nie musiał się tłumaczyć
1: ze swoich słów, żeby to nie było znowu jakoś odkręcane, żeby jakaś stabilność wreszcie nastała w tych relacjach polsko-amerykańskich, bo chyba dzisiaj tego najbardziej potrzebujemy. Wydaje mi się, że w Moskwie naprawdę cieszą się, patrząc jak my tutaj drżymy o to, co się wydarzy, bo przecież powiedzmy sobie jasno, tak samo jak i rząd, tak samo Pałac Prezydencki był zaskoczony po pierwsze brakiem wejścia tych żołnierzy rotacyjnych w liczbie 4000 i potem tą deklaracją na portalu Social Truth, chyba to się nazywa, ze strony prezydenta Trumpa. To... Więc my jesteśmy wszyscy zaskakiwani, a chcielibyśmy naprawdę w spokoju liczyć na stabilność relacji polsko-amerykańskich, bo mamy tego sojusznika trudnego, ale on wciąż dla naszego bezpieczeństwa jest kluczowy i będzie kluczowy na najbliższe kilka lat.
17: Ja mam pytanie do pana posła Uścińskiego. Czy pan wie, co było w tych SMS-ach prezydenta Nawrockiego do prezydenta Trumpa i czy pan wie, dlaczego nie udało się zorganizować rozmowy prezydenta Trumpa i prezydenta Nawrockiego telefonicznej? Przypomnę, że taka rozmowa miała miejsce, na przykład to jest taka praktyka, miała miejsce na początku maja, a tym razem się nie udało tego zorganizować.
19: Nie no, pani redaktor, ja nie jestem pracownikiem Kancelarii Prezydenta, żeby znać treści rozmów, częstotliwość rozmów telefonicznych czy wysyłania SMS-ów.
17: No nie, o rozmowach to się formalnie informuje, pani, jeżeli są rozmowy
19: redaktor,
17: telefoniczne.
19: Redaktor, jeszcze raz pani powiem, ja tego po prostu nie wiem. Ja widzę, co się dzieje. Widzę, że faktycznie, kiedy pojawiło się zagrożenie wstrzymaniem rotacji, realne zagrożenie, to rządzący w Polsce, którzy Donald Tusk chociażby, który często pozwala sobie na takie antyamerykańskie czy antytrumpowskie wypowiedzi, raptem nabrał wody w usta i przestał tego robić. Państwo troszeczkę zaczęliście zabiegać o te relacje ze Stanami Zjednoczonymi i to bardzo dobrze, że staracie się podpisywać również pod sukcesami polityki Karola Nawrockiego, ale mój przedmówca powiedział o tym, że obawia się, czy w ciągu 2 tygodni jakiś urzędnik amerykański nie zmieni zdania i nie przedstawi innej wersji zdarzeń. A ja powiem panu, panie pośle, że ja się bardziej obawiam, czy za chwilę znowu Donald Tusk nie strzeli jakiejś gafy w stosunku do Stanów Zjednoczonych czy do prezydenta Trumpa, czy znowu nie powie czegoś głupiego, co zaważy negatywnie na stosunkach z Stanami Zjednoczonymi, bo my w tej chwili dostaliśmy tą informację o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy. Dostaliśmy informację, że ta rotacja nie będzie wstrzymana, ale my cały czas musimy zabiegać, żeby to się faktycznie wydarzyło, bo jeżeli powrócimy, jeżeli państwo jako rządzący powrócicie do jakichś konfrontacyjnych wobec Stanów Zjednoczonych wypowiedzi, czy tego typu, jak pan Czarzasty miał na koncie swoim, to naprawdę może spowodować, tego typu prowokacje mogą spowodować reakcję Stanów Zjednoczonych. Ja nawołuję państwa, żebyście, tak jak dzisiaj mówimy praktycznie wspólnym głosem o tym, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest naszym kluczowym, strategicznym sojuszem, który zapewnia nam bezpieczeństwo, żebyście cały czas na to w ten sposób patrzyli, a nie za chwilę znowu będziecie mówić, że Bundeswehra nas lepiej obroni niż żołnierze amerykańscy.
1: Ale nie pozwolimy na obrażanie naszych żołnierzy.
19: Bundeswehra nie przyjdzie Polski ratować w razie godziny wojny. Nie ma w co wierzyć. Amerykanie natomiast będą nas wspierać w razie wojny, obiecują to i myślę, że są w stanie to wypełnić, gdyby się wydarzyło. No, ale najważniejszym skutkiem funkcjonowania w Polsce żołnierzy amerykańskich jest odstraszanie. Nie zaatakuje nikt Polski, jeżeli tutaj będą żołnierze amerykańscy i to jest najważniejsze w ich obecności w Polsce.
17: To tylko przypomnę, że ruch MAGA jest zdecydowanie przeciwny takiej obecności także w Polsce wojsk amerykańskich i generalnie pomocy Stanów Zjednoczonych w przypadku jakiegoś jeszcze konfliktu z Rosją. Więc to, żebyśmy mieli jasność. Więc
0: chodźmy, byliśmy
17: to
0: jeżeli realnie.
19: Będziemy dobrym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to ci żołnierze będą w Polsce. Ale żeby nie było, ja jestem też zwolennikiem tego, żeby do końca świata żołnierze amerykańscy stacjonowali w Niemczech. Z jasnych powodów. Niemcy przez wieki stanowili zagrożenie dla Polski i tam żołnierze amerykańscy
17: i
19: też są potrzebni, żebyśmy czuli
17: dzisiaj,
19: bezpieczeństwo.
17: Pani minister Żelazowska, króciutko, bo zmierzamy do końca.
0: Mówimy dzisiaj o rzeczy najważniejszej dla naszego kraju, czyli o bezpieczeństwie Polski i dobrze, że tutaj mówimy jednym głosem. Mówimy dużo o dyplomacji, o tym, co się działo wcześniej, ale gdyby nie ta wielka praca wykonana przez MON, przez szefa Władysława Kosiniaka-Kamysza, wieloletnia praca, to dzisiaj nie mielibyśmy tych twardych dowodów, a nimi są samoloty F-35, które już dzisiaj są w łasku. 5 tysięcy dodatkowo żołnierzy, które będą, ale też
19: pani
0: nasze wydatki na zbrojenia można
19: 63 miliardy. No, już nie przekręcajmy historii. Zakup pośle, F-35 to jest sukces Mariusza Błaszczaka, ewidentnie.
0: Niech się pan nie chwali sukcesami Mariusza Błaszczaka, bo dojdziemy
17: do czegoś
0: innego.
17: Żeby pani zmierzała do kropki, bo już pani to mówiła.
0: Miliardy dolarów, za które kupujemy sprzęt w USA. Jesteśmy bardzo poważnym partnerem i stąd dzisiaj są tego efekty i dzisiaj możemy być spokojniejsi, ale to jest naprawdę wielka praca tego rządu.
17: Króciutko, pani minister, bo ja już chciałabym zacząć nowy temat.
18: to pokazuje przede wszystkim jedną rzecz, że Unia Europejska musi być coraz bardziej niezależna.
20: Dokładnie.
18: I rzeczywiście tym sukcesem, o którym możemy mówić, to jest SAFE. To, że z jednej strony wydajemy ponad 200 miliardów złotych na broń w Stanach Zjednoczonych, ale że mamy kolejne 200 miliardów złotych na to, żeby prawie 180 parę miliardów złotych na to, żeby rozbudowywać
17: pani minister,
18: produkcję broni w Polsce.
17: To, chciałam zacząć nowy wątek.
0: A mogę pani
17: dać
0: to jedno zdanie, tylko chciałabym bardzo, żeby te relacje były jednak partnerskie, a nie były na kolanach, bo pan poseł nas tu trochę jednak tak pouczał, że mamy być tacy super bardzo grzeczni, a premier Donald Tusk to powiedział jakieś słowo. Budujmy,
18: oni są suwerenni, ale tylko
0: budujmy relacje partnerskie. Bardzo bym chciała, żebyśmy naprawdę stali z kolan i żeby te relacje polsko-amerykańskie nie były służące.
19: Relacji partnerskich nie buduje się na takich gestach, jakie robi Donald Tusk.
0: Ale prezydent Donald Trump też groził,
17: Dobrze, proszę państwa, niestety państwo mówią jednocześnie
19: Donald
17: i słuchacze
19: Stanów Zjednoczonych
17: nie słyszą.
19: Wybrać
17: bardzo
19: się
17: proszę.
19: I chociażby przeprosić za swoje wczesne.
17: Panie pośle, bardzo proszę.
0: Ostatnie zdanie. Ja przypomnę,
19: Trumpa.
0: Że prezydent Donald Trump też
19: nie może zbudować jakiekolwiek relacje.
0: Też straszył na przykład, że Stany Zjednoczone być może wyjdą z NATO. Budujmy relacje partnerskie i miejmy dwa
17: proszę państwa, sojusze. Muszę zamknąć ten Bardzo proszę. Pani minister i panie pośle. Ja nie udzieliłam panu głosu. Bardzo proszę panie też o zamknięcie. Dlatego, że jeżeli mówicie jednocześnie, to słuchacze nic nie rozumieją. No jak nie można dojść do tego prostego wniosku, który jest znany od zawsze. Proszę państwa, chciałam teraz porozmawiać.
19: Nie lubię krzyczeć, ale no nie wypada.
17: Nie, panie pośle, ja panu nie udzieliłam głosu i proszę, żebyście państwo zabierali głos w momencie, kiedy ja państwu ten głos daję. Bardzo proszę, bo inaczej, powtórzę jeszcze raz, jeżeli mówicie jednocześnie, słuchacz nic nie rozumie. Wam się wydaje, że rozumie, ale nie rozumie. No na tym problem polega. Proszę państwa, chciałam teraz poruszyć nowy wątek, bo właśnie zostało podpisane rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych. I to rozporządzenie zakłada, że po prostu w tej rubryce jest, powiedzmy, w jednej rubryce kobieta łamane mężczyzna i w drugiej rubryce to samo, co oznacza, że można wpisać małżeństwo jednopłciowe. Moje pytanie do pani minister Lubnauer jest takie. Dlaczego tyle miesięcy premier zwlekał, no bo ja zakładam, że to była jednak decyzja premiera, z realizacją tego wyroku TSUE i potem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego mimo nacisków lewicy. Nagle ogłosił, że trzeba to zrealizować, chociaż tak naprawdę nic się nie zmieniło przez te miesiące od czasów wyroku TSUE. Pani minister.
18: Chciałam powiedzieć, że na przykład w Warszawie już 16 jest takich transkrypcji i Rafał Trzaskowski, który przecież też reprezentuje Koalicję Obywatelską, rozpoczął ten proces, zanim jeszcze było rozporządzenie
17: Rady Ministrów. Tydzień wcześniej też barddzo długo zwlekał.
18: Rzeczywiście
17: i środowiska LGBT były rozgoryczone.
18: To pokazuje skalę. Natomiast musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Myślę, że to przyświecało również premierowi. My mamy w tej chwili w Sejmie ustawę, którą zresztą zajmuje się pani minister Kotula, dotycząca osoby, statusu osoby najbliższej. I my jesteśmy w tej chwili trochę w takiej sytuacji, że my nie na wszystkie pytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jeśli chodzi o status osoby, która ma tą transkrypcję aktu małżeńskiego. Zauważmy, że wiemy, że będzie mogła korzystać ze wsparcia związanego z tym, co byśmy nazwali ogólnie pomocą społeczną, czyli z rzeczami związanymi z ZUS-em, z rzeczami związanymi też z ubezpieczeniem zdrowotnym, ale tak naprawdę na przykład nikt nie potrafi na razie odpowiedzieć, co z rozwodem. Jeżeli mamy już tą transkrypcję, to jak to będzie wyglądało. W związku z tym rząd musi na to patrzeć trochę szerzej. Musi zastanowić się, jak będą kolejne kroki związane z tym, że jeżeli już się

0: Ja bardzo się cieszę z tych decyzji Rafała Trzaskowskiego. Bardzo się cieszę w ogóle, że pary nieheteronormatywne mogą w tej chwili zawierać związki małżeńskie za granicą niestety, ale że one są, jest transkrypcja w Polsce. Dlatego, że uważam, że to jest kwestia godności. To jest kwestia godności, prawa do kochania, prawa do bezpieczeństwa, prawa do takiego zabezpieczenia na przyszłość. I w tym znaczeniu cieszę się, że to się dzieje.
1: To bardzo proszę.
0: Czekam też na ustawę.
1: Pan poseł Michał Połboczek, a potem pani ministra Kotula.
2: No w konstytucji wyraźnie jest zapisane, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i tego należy się trzymać. A to jest taka metoda, że tak powiem, pokrętna metoda wprowadzania w Polsce małżeństw jednopłciowych. I ja uważam, że to jest niesłuszne. Równie dobrze, ja już to nieraz mówiłem, że możemy transkrybować różne inne prawa nabyte w innych krajach. Czy na przykład, tak jak mówiłem, prawo do posiadania broni w Czechach, które jest dużo łatwiej się tam nabywa niż w Polsce. No to ja pójdę do sądu i też będę chciał mieć w Polsce broń, bo nabyłem to prawo w Czechach. Czy też inne miejscowe prawa, jak prawo do eutanazji w Holandii, czy posiadania narkotyków. Jeżeli je mam w innym kraju, no to ja chcę transkrybować je do Polski. Dlaczego nie? Więc uważam, że to jest pokrętne i to jest łamanie konstytucji.
1: Tak, ale polskie sądy nakazały już dokonanie tej transkrypcji. To co ma zrobić administracja? Zlekceważyć wyroki polskich sądów w tej sprawie? Po prostu uznać, że nie ma ich?
2: To znaczy sądy też mogą się mylić. To jest jak widać.
1: No ale wie, jeżeli Boże, mamy sytuację, że generalnie administracja ignoruje decyzje polskich sądów, to mamy anarchię, panie pośle.
2: No ale wiemy, jak jest sytuacja w Polsce sądownictwo, tak? No to już jest, tam jest totalny chaos.
1: I skoro jest chaos, to sądy wydają decyzje i ich nie realizujemy.
2: Konstytucja
1: tak?
2: mówi
1: no,
2: wyraźnie.
1: Nie za bardzo wiemy,
2: Konstytucja jest prawem najwyższym i mówi wyraźnie.
0: To nie mówi wyraźnie.
3: A ja zaraz opowiem o tym, ten wyrok nie zmienia definicji małżeństwa, nawet gdybyście państwo uważali, że taka ona jest, tak, w zakresie już, ochrony.
1: Pani minister, bo tutaj przypomnijmy, że ten artykuł konstytucji mówi o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod szczególną ochroną państwa polskiego. Natomiast nie ma tam mowy, że nie może być związków partnerskich albo na pewno nie może być małżeństw jednopłciowych. Wiele jest takich interpretacji, które wskazują, że po prostu małżeństwo kobiety i mężczyzny ma najwięcej przywilejów i nie można zrównywać tych wszystkich przywilejów z małżeństwem jednopłciowym. Taki wniosek można z tego wyciągnąć. Ale pytanie do pani minister Kotuli, bo mamy stanowisko Episkopatu Polski, które przyjęło tę decyzję dotyczącą właśnie wydania rozporządzenia z takim wielkim żalem, nazwijmy to. Pozwolą państwo, że ja zacytuję, bo tutaj wynotowałam sobie fragment. Rada Konfederacji Episkopatu Polski do spraw rodziny opublikowała stanowisko w sprawie ochrony konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Biskupi napisali, że z troską i niepokojem obserwują kolejne działania oraz interpretacje prawne odnoszące się do rozumienia małżeństwa. Chodzi o ostatnie orzeczenia sądów administracyjnych. Biskupi przypomnieli artykuł 18 Konstytucji. Jako chrześcijanie patrzymy na małżeństwo nie tylko jako na instytucję prawną, ale również jako na rzeczywistość zakorzenioną w prawie naturalnym i objawionym zamyśle Boga wobec człowieka. Pani minister Kotula.
3: Chciałabym, żebyśmy się prawem objawionym jednak nie posługiwali w Polsce, tylko czytali konstytucję, traktaty. Artykuł 32 Konstytucji mówi o zakazie dyskryminacji, chociażby ze względu właśnie na orientację seksualną. Pani redaktor, uporządkujmy. 25 listopada zapada wyrok TSUE. Wcześniej rząd, ja pisałam stanowisko razem z wiceministrem wtedy Krzysztofem Śmiszkiem, rząd pisze pozytywne stanowisko do tego wyroku, który spodziewamy się, że zapadnie za kilka miesięcy. Po wyroku nikt nie czeka. My spotkaliśmy się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów chyba 26 listopada, czyli dzień po wyroku, i rozpoczęliśmy takie prace analityczne, rozpoczęliśmy rozmowy o tym, jak wdrożyć ten wyrok w dość szerokim gronie, ja też byłam tam obecna. I premier Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, i Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, rozpoczęli od razu pracę nad pierwszym rozporządzeniem. Pierwsza wersja tego rozporządzenia pojawiła się w styczniu, tamto vacatio legis było dłuższe i zakładało, że te zmiany potrzebne do zmian w systemach to będzie okres około 8 miesięcy. Następnie, ze względu na bezczynność rządu, sądu, czyli jednak nie zatwierdzenie tego rozporządzenia, bo być może NSA by się nie wypowiedziało. 20 marca NSA potwierdza, że należy wykonać wyrok wobec tej jednej konkretnej pary, niezależnie od problemów technicznych. To znaczy, że w pierwszym przypadku trzeba było jednak zhakować system, bo nie było tego systemowego rozwiązania. Od wczoraj, od momentu podpisania przez premiera Gawkowskiego i

0: ministra Marcina Kierwińskiego i tu szapoba dla panów za dobrą współpracę, też za to, że mogliśmy jednak bardziej za zamkniętymi drzwiami wywierać naciski, oczywiście namawiać i zachęcać do tego, żebyśmy te wyroki wykonywali, bo po prostu należy wykonywać wszystkie wyroki, jeśli praworządność jest dla nas ważna. Po podpisaniu tego rozporządzenia około 3 miesięcy potrzebujemy na to, żeby ono weszło w życie, ponieważ trwają prace techniczne, to nie jest tak, że one się rozpoczną dzisiaj czy jutro, tylko one trwają od początku, od dnia wyroku. W międzyczasie, tak jak pani redaktor powiedziała, polskie sądy, czyli NSA, bo zapadły kolejne wyroki, nawet wczoraj, w trakcie kiedy panowie ministrowie podpisywali rozporządzenie, zapadał kolejny wyrok, to już jest, nie wiem, około 10 wyroków. Mamy wyroki w USA, czyli polskie sądy mówią nam, że musimy uznawać małżeństwa zawarte za granicą. Co to znaczy? Państwo musi widzieć te małżeństwa. Kontynuacja życia rodzinnego po przyjeździe do Polski oznaczać będzie, i o tym mówiła pani minister Lubnauer, że my w praniu będziemy się dowiadywać w większości. Tak naprawdę na podstawie kolejnych par, które będą udawały się po kolejne świadczenia.
1: Wielożeństwo też będziecie akceptować?
0: Ale nie jest nigdzie dopuszczone wielożeństwo w Unii Europejskiej, panie redaktorze. Naprawdę nie jest. Ja rozumiem.
2: W krajach pani minister, jest. Czy mogę jest, na chwileczkę przerwać? Ja zaraz pani oddam głos.
0: Ja chcę coś, pani pośle. Ale nie reguluje to kwestii życia rodzinnego.
2: Właśnie problem polega na tym, że gdybyśmy nie uznawali małżeństw zawieranych w innych państwach członkowskich, to mogłoby dojść do sytuacji wielożeństwa. To znaczy osoba, która zawarła związek, dajmy na to, we Francji, potem przyjedzie do Polski, tak, i zawrze następny związek, tym razem z kobietą, i nikt nawet się nie zorientuje, że to jest bigamia, bo pan zawarł z jednym panem, a potem przyjechał do Polski i zawarł z panią. Więc to jest właśnie problem, że tu by wystąpiło wielożeństwo. Ale panie pośle, umówmy się tak.
1: Wielożeństwo jest dopuszczane w Egipcie.
2: Pana,
1: czy wy będziecie chcieli to transkrybować do
2: głosu? Ja pana zaraz dopuszczę do głosu.
1: To będzie, rozumiem, następny krok, tak?
2: Panie pośle, zaraz pana dopuszczę do głosu. Proszę, do pani minister jeszcze jedno pytanie. Tak. Bo tutaj cały czas słyszę obawy ze strony opozycji, ale nie tylko, o czym za chwilę, że następnym krokiem będzie właśnie zrównanie praw małżeństw jednopłciowych z prawami małżeństw heteroseksualnych.
0: Dlatego każdy, kto przeczytał uzasadnienie pisemne do wyroku, pierwszego wyroku TSUE i kolejnych wyroków NSA, wie, że nie ma tu ingerencji w prawo rodzinne. To jest bardzo ważne. Dlatego artykuł 18 Konstytucji pozostaje. Możemy się różnić w zakresie interpretacji, choć konstytucjonaliści, także ci z prawej strony sceny politycznej, mówią jasno. To nie jest definicja małżeństwa. Artykuł 18 chroni małżeństwo. Takie małżeństwo, w którym mamy kobietę i mężczyznę, i tu się nic nie zmieni. Jeśli prawica nie będzie rozwalała małżeństw, to naprawdę małżeństwa w Polsce przetrwają. Co więcej, jest tam też wpisana ochrona rodziny. I ja uważam, że pani Katarzyna i pani Agnieszka, które ze sobą mieszkają 20 lat, także są rodziną. Często przecież wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe. I tak naprawdę dzisiaj mamy deklarację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo wiceminister Sebastian Gajewski z Lewicy zadbał o to, żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał jasną deklarację. Nie mamy jeszcze deklaracji ministra finansów. Może być tak, że ona będzie, może być tak, że jej nie będzie. Pewnie kolejne pary w sądach wywalczą sobie kolejne prawa. To, co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, że mamy około 2000 takich par. My je ręcznie liczyliśmy w Departamencie do Spraw Równego Traktowania i ja myślę, że tym parom zależy na zupełnie czymś innym. Przecież kiedy Wrocław wykonywał wyrok, tak naprawdę nie czekając właściwie na kolejny wyrok sądu, to mężczyźni, którzy żyją ze sobą 48 lat, otrzymali dokument, dzięki któremu mogą się czuć bezpiecznie. To jest naprawdę o równości, o godności, o bezpieczeństwie, a nie o obawach prawicy o tym, że jakaś para LGBT rozwali wam małżeństwo. Jesteście sami mistrzami w rozwalaniu sobie małżeństw, drugich, trzecich żonach i tak dalej, i tak dalej. I nie chcę pouczać. To
2: pani minister,
0: chodzi.
2: A jeszcze ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Kiedy będzie gotowa i kiedy będzie uchwalona przez Sejm ustawa o statusie osoby najbliższej?
0: Przed nami drugie czytanie na tym posiedzeniu Sejmu w środę po południu, chyba około godziny 17. We wtorek głosujemy, bo świetna współpraca z PSL-em i z posłanką Urszulą Pasławską w Komisji Nadzwyczajnej, więc głosujemy ustawę w komisji, w środę idziemy na drugie czytanie. Jeśli nam się uda, to być może trzecie czytanie jeszcze na tym posiedzeniu, no i ustawa wyląduje na biurku pana prezydenta.
2: Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze wracam Senat, do transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
1: Szanowni Państwo, traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w ogóle wszystkie traktaty związane z naszą akcesją do Unii Europejskiej, i tak byliśmy przekonywani o tym jako społeczeństwo polskie, kiedy było referendum akcesyjne, że w sprawach rodzinnych nie będzie Unia Europejska ingerowała w Polsce. A przecież wtedy też były rozmowy o tym, czy będziemy musieli różnego typu fanaberie w zakresie prawa rodzinnego do Polski przenosić.
0: Zapewniani
1: byliśmy jako Polska, że nie będzie takich fanaberii przenoszonych do Polski. Polskie społeczeństwo tego nie akceptuje. Państwo wprowadzacie pozakonstytucyjne rozwiązanie, posługując się kuriozalnym orzeczeniem NSA, które każe Polsce respektować orzeczenie TSUE, które wykracza poza kompetencje swoje. TSUE nie ma prawa nakazywać Polsce transkrypcji małżeństw homoseksualnych na polski grunt. Nie ma tego prawa TSUE, bo TSUE ma działać w ramach traktatów i w ramach może tylko realizować tą politykę, do której się zobowiązaliśmy. Wchodząc do Unii Europejskiej, przekazaliśmy pewne kompetencje Unii Europejskiej, natomiast tych kompetencji w żaden sposób nie przekazaliśmy.
0: Tak, czy mogę?
1: Natomiast polski sąd wydaje kuriozalny wyrok, w którym nakazuje polskiemu rządowi zastosowanie wyroku TSUE, kiedy nie ma żadnego oparcia w polskich przepisach. Przecież ku takiej decyzji nie ma żadnego oparcia. Polskie sądy powinny orzekać w oparciu o polskie ustawy. O polskie ustawy, a Trybunał Konstytucyjny w oparciu o polską konstytucję. Nie ma żadnej podstawy prawnej w Polsce, żeby akceptować transkrypcję małżeństw homoseksualnych na polski grunt. I państwo przygotowujecie rozporządzenie, które nie ma żadnej podstawy prawnej. Nie ma podstawy prawnej do tego, żeby w Polsce takie działania podejmować. Robicie zamach na polską konstytucję, na polską kulturę, na polską tradycję i na polskie społeczeństwo, czego społeczeństwo nie akceptuje. Wprowadzacie naprawdę wielki bałagan prawny, bo te już dokonane przez was tak zwane transkrypcje i kolejne, które dokonacie, doprowadzą do wielkiego chaosu, który trudno będzie uporządkować, kiedy przyjdzie czas na to, żeby to porządkować. Jak przywrócić w takim zakresie praworządność, to będzie bardzo, bardzo trudne, bo doprowadzacie do kuriozalnych sytuacji, kiedy dwóch facetów czy dwie kobiety będą posługiwały się statusem małżeństwa w polskim systemie prawnym Nie zrównujecie małżeństwa w ten sposób kobiety i mężczyzny chronionego przez polską konstytucję z tymi związkami, które akceptujecie. Podajecie nieprawdę, bo za chwilę będziecie przekonywali już zapewne za parę miesięcy albo za rok, że takie małżeństwa dwóch panów będą mogli się rozliczać wspólnie w picie. To jest zamach na ochronę konstytucyjnego wspierania małżeństwa.
2: Panie pośle,
1: konstytucja nakazuje władzy wspieranie małżeństwa kobiety i mężczyzny, a nie żadnych innych pseudomałżeństw.
2: Pozwoli pan. Teraz pani minister, tak, króciutko, potem pani minister Żelazowska.
0: Mówił pan o tym, że nie ma. Artykuł 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczy prawa obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. I jeśli, i dobrze pan wie, tylko pan manipuluje, że właśnie na tym bazował wyrok TSUE. My nie zmieniamy kodeksu.
1: Nie przeszkadza im przyjechać do Polski.
0: Może mi pani,
1: statusem małżeństwa.
2: Rozumiem.
0: Przeniesienie życia rodzinnego. Panie pośle, ja pana zapytam, ale ja nie chcę pana o coś zapytać. Może nie jako nawet ministra, ani polityczka, tylko po prostu jako człowiek, kobieta. Czego się państwo boicie? Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czego się państwo tak bardzo boicie? To nikomu niczego nie odbiera.
1: Robicie zamach na instytucję małżeństwa.
0: Ale w jaki
1: małżeństwo
0: sposób?
1: W Polsce jest chronione konstytucją.
0: Panie redaktorze.
1: Małżeństwo jest chronione konstytucją. Nie jestem redaktorem.
0: Pani redaktor.
1: Małżeństwo w Polsce jest chronione konstytucją i to jest nasz interes narodowy, żeby chronić małżeństwa.
0: Panie pośle,
1: w oparciu o małżeństwa buduje się polskie społeczeństwo. W oparciu o małżeństwa rodzi się najwięcej dzieci. W oparciu o małżeństwa rodzina jest najszczęśliwsza i dzieci są najszczęśliwsze, kiedy są wychowywane w małżeństwie. Zamach wasz na małżeństwa.
2: Ja nie chcę pana ograniczać, ale bardzo proszę, żeby pan postawił kropkę.
1: Wasz zamach na małżeństwa to jest zamach na polskie społeczeństwo i polską przyszłość.
0: Uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą i danie im nawet jakichś praw, które sobie pewnie w sądach wywalczą, bo tak będzie, pewnie wywalczą sobie prędzej czy później, prawo do wspólnego rozliczania się. Niczego ani panu nie zabierze.
1: Jaki zysk dla społeczeństwa jest z tego, że oni się będą wspólnie rozliczali? Po co?
0: Jaki jest z tego zysk?
1: Prawo do wspólnego rozliczania dla małżonków ma zachęcać ludzi do zawierania związków małżeńskich i do życia rodzinnego. Zachęcanie ludzi do życia rodzinnego ma na celu to, żebyśmy mieli więcej Polaków, żeby wychowywało się więcej
2: dzieci. Społeczeństwo
1: się rozwijało.
2: Panie pośle,
1: małżeństwa dwóch facetów w żaden sposób nie realizują
2: Panie pośle, musimy wyjaśnić jedną rzecz. Przepis dotyczący wspólnego rozliczania się małżonków dotyczy także małżeństw
0: bezdzietnych.
2: Bardzo proszę teraz
0: można
2: pani
0: się
2: minister...
0: rozliczać z własnym dzieckiem także,
3: to
0: pani
3: redaktor. To może uporządkujmy rzeczywiście
2: pani minister Żelazowska
3: tą rozmowę. Otóż fakt, polskie sądy nakazały transkrypcję. Minister Spraw Wewnętrznych podpisał rozporządzenie ustalające zasady transkrypcji, czyli dokumentu małżeństwa, ale to jeszcze nie rozwiązuje żadnych problemów i dobrze, że bardzo zaawansowane są prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej, które zawierają te rozwiązania. Czyli ta ustawa, która będzie, mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu dyskutowana, może pan prezydent zgłosić również poprawki do tej ustawy w Senacie i mamy nadzieję, że zostanie podpisana i to właśnie ta ustawa reguluje wspólne rozliczanie się, dostęp do informacji medycznej i będzie to ten poziom, na którym już będziemy mogli, takie małżeństwa będą mogły czuć się bezpieczniej. Natomiast my twierdzimy, że artykuł 18 Konstytucji mówi jasno, że małżeństwem jest związek mężczyzny i kobiety.
2: Ja chcę zwrócić uwagę, że senator Jan Filip Libicki powiedział bodajże w Polsacie, że on jest bardzo zbulwersowany faktem rozporządzenia, ponieważ to prowadzi do oddania prawa małżeństwom jednopłciowym do adoptowania dzieci. Czy pani podziela to zdanie senatora i jego oburzenie?
3: Nie, myślę, że tutaj wspólne prace koleżanek Uli Pasławskiej i koleżanki Kasi Kotuli, ale też całego zespołu i komisji mówią jasno o tym, że w tym projekcie ustawy nie ma takich zapisów i nie będzie adoptowania dzieci na bazie tych przepisów.
2: Ja przepraszam, ale jedno zdanie wygłoszę. Ja zawsze uważałam, że jeśli chodzi o wspólne opodatkowanie małżonków, to ponieważ to dotyczy także par bezdzietnych, ja zawsze byłam za tym, żeby ten przepis zlikwidować i te pieniądze przerzucić po prostu na zwiększenie ulg na dzieci. Takie było moje osobiste zdanie w tej sprawie. Bardzo proszę, Adam Gomułka. Ale zresztą pani minister Pełczyńska-Nałęcz też podobne zdanie wyraziła, że należałoby
0: zwolnienie od podatku od spadków i darowizn jest ważniejsze dla tych par.
2: Ale przez 8 lat
1: pani redaktor, Konstytucja nakazuje ochronę i wsparcie instytucji małżeństwa. I my realizując tego typu...
2: Ale sam pan mówił, że to chodzi o to, żeby
1: redaktor,
2: dzieci realizując dobre
1: tego
2: warunki
1: typu
2: rozwoju.
1: Projekty, jak właśnie wspólne rozliczanie, czyli ulgi podatkowe dla małżonków, realizujemy zapisy Konstytucji. I państwo, oprócz tego jednego przepisu jest, no nie wiem, czy są jakieś jeszcze istotne
2: pośle,
1: przepisy, które wspierają małżeństwo.
2: Więc,
1: my mamy obowiązek jako państwo realizować tego typu przepisy, które wspierają małżeństwo.
2: Pan poseł Gomała teraz.
4: Pan poseł mówi, my chronimy instytucję małżeństwa, tymczasem macie państwo w swoich szeregach Jacka Kurskiego, Łukasza Schreibera i szczerze powiedziawszy, w życiu bym się do tego nie odnosił, gdyby nie państwa skrajna hipokryzja w tym zakresie, że sami rozbijacie instytucję małżeństwa i to nawet tego kościelnego, a potem innym, ludziom, którzy o kilkadziesiąt lat żyją ze sobą w zgodzie i w miłości, odmawiacie prawa do takich podstawowych rzeczy, które naprawdę urągają godności ludzi w Polsce, że nie mogą na przykład mieć dostępu do swojej dokumentacji medycznej w szpitalach. I to, co państwo mówicie o tym pierwszym kroku, że to jest pierwszy krok do czegoś dalej, to jest bardzo błędne logicznie, bo tak jakby pan powiedział, że pan nie pojedzie do Poznania, bo to jest połowa drogi do Berlina. No to jest mniej więcej ten poziom logiki. Naprawdę. Mówimy o ustawie o statusie osoby najbliższej, która daje milionom ludzi w Polsce, także tych, którzy są w Konfederacji, tych, którzy są w PiS-ie, prawo do życia w zgodzie ze sobą samymi, ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do spadku i z prawem do dostępu do dokumentacji medycznej. Dopóki Polska 2050 jest w tym rządzie, nie ma mowy o małżeństwach jednopłciowych i nie ma mowy o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Tutaj się kończymy. To jest ten cel, który chcemy osiągnąć. Mam głęboką nadzieję, że ta ustawa wejdzie w życie o statusie osoby najbliższej, bo z tym rozporządzeniem jest taki problem, że ono oczywiście doraźnie rozwiązuje ten chaos prawny, który mamy. Natomiast no już słyszymy chociażby, że są pewni samorządowcy, którzy w akcie manifestacji politycznej mówią, że nie będą tego respektować.
0: Będą łamali prawo w tym sposób.
4: Tak, i znowu te pary wrócą do sądów, pani minister, więc potrzebujemy aktu wyższego rzędu. Potrzebujemy ustawy o statusie osoby najbliższej. Mam nadzieję, to może tutaj też przedyskutujemy, czy nie zawrzeć takiej poprawki, która by te wszystkie akty zawarte za granicą, transkrybowane do Polski, czy to małżeństw, czy jakichś związków partnerskich, jednak objąć tym właśnie statutem osoby najbliższej, żeby miały dokładnie takie same prawa, no bo ta transkrypcja jest tylko papierkiem. Jeżeli nie idą za tym konkretne prawa. I myślę, że te prawa właśnie wynikają z tej ustawy, więc warto byłoby te dwie kwestie połączyć w jedno i tutaj takie rozwiązanie tym ludziom zaoferować i skończyć z tym chaosem i skończyć z tą pogardą, która się przez Polskę przelewa już od kilkudziesięciu lat, bo naprawdę małżeństwo małżeństwem, instytucja małżeństwa instytucją małżeństwa. Szkoda, że państwo nie byli tacy chętni, żeby chronić rodziny, jak likwidowaliście program in vitro, z którego się kilkanaście tysięcy dzieci w Polsce urodziło. Natomiast tutaj mamy naprawdę bardzo ważną rzecz.
2: Proszę państwa, musimy zakończyć część radiową. Niestety nie, dlatego że część radiowa, już mówił pan bardzo dużo, panie pośle, zapraszamy.
1: Zaatakował pan Prawo i Sprawiedliwość bardzo poniżej pasa, więc chciałbym mu odpowiedzieć.
2: Zapraszamy wszystkich na dogrywkę pozaradiową. Halo, halo, zapraszamy wszystkich na dogrywkę pozaradiową na YouTubie. A słuchaczy radia już żegnamy. Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska, wiceministra edukacji narodowej, Katarzyna Kotula, Nowa Lewica, pełnomocniczka rządu do spraw równości, Piotr Uściński, poseł Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dobrego weekendu państwu życzę.
2: Bożena Żelazowska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, Michał Połboczek, poseł Konfederacji, Adam Gomoła, poseł Polski 2050, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia, teraz już informacje w TOK FM.
5: Dzień dobry państwu. Program Wspólna Sobota rozpocznie się tuż po informacjach Radia Tok FM, a rozpoczniemy naszą audycję od powiewu wielkiego świata i połączymy się z Cannes.
6: Zaprosimy państwa również do Kopenhagi. Sprawdzimy, jak żyje się w tym mieście i czy faktycznie zasługuje na miano najszczęśliwszego miasta na świecie.
5: Anna Sobajna i Rafał Turowski. Do usłyszenia za chwilę.
7: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
15: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
14: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
16: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
17: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji, a po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Nie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
18: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
19: Ania.
18: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
19: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
18: Obiecuję.
20: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
22: Skoda.
23: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Wciąż jest wiele wątpliwości w sprawie liczby żołnierzy USA w Polsce mimo mocnej deklaracji Donalda Trumpa, mówią politycy u Dominiki Wielowiejskiej w wyborach w toku. Dadzą nam zdecydowaną przewagę na flance wschodniej, oceniają eksperci. Pierwsze F-35 są już w Polsce. Tragiczny finał po eksplozji w kopalni węgla na północy Chin. 10. Informacja TOK FM. Marieta Wiśniewska, zapraszam. To bardzo duża szansa, ale i wyzwanie do Polski, mówią politycy o decyzji Donalda Trumpa w sprawie wysłania do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Zapowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych była jednym z tematów programu Wybory w toku. Politycy zastanawiali się, jakie będą jej ostateczne skutki i o ile faktycznie zmieni się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce, bo tego w tym momencie oficjalnie nie wiadomo.
1: To ja czytam ten wpis jako dodatkowe 5000, a więc ponad to, co w Polsce stacjonuje. Do ustalenia jest oczywiście, czy to będzie stała obecność, czy rotacyjna. No tylko to dla Polski jest duże wyzwanie i tutaj potrzebna jest współpraca i potrzebne jest zaangażowanie, wielkie zaangażowanie rządu, żeby to zrobić. No bo tak naprawdę trzeba wybudować jakieś miasteczko, żeby ci żołnierze na stałe mogli przyjechać, bo to jest 5000 żołnierzy.
27: Chyba nic nas nie różni, że chcemy, żeby jak najwięcej tych żołnierzy było. Najchętniej chcielibyśmy, żeby było 15000. Natomiast niestety widzimy, że tam panuje pewien chaos, ponieważ z jednej strony mieliśmy zapewnienia również od pana prezydenta Nawrockiego, że Donald Trump powiedział, że na pewno nie ubędzie nam tych żołnierzy, ale z drugiej strony w tej chwili w rotacji te 4000 mają do Polski nie wrócić. Nie wiemy, kiedy nastąpi dopełnienie tej liczby oraz zwiększenie tej liczby.
28: Zobaczymy, czy to będzie liczba 15000 żołnierzy, czy to będą rotacje, jeżeli chodzi o te 4, które miały być wycofane, ale wiemy, że będzie żołnierzy amerykańskich stacjonowało więcej w naszym kraju, co świadczy o tym, że możemy czuć się bardziej bezpieczni.
26: Mówili Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości, Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej i Bożena Żelazowska z Polskiej Stronnictwa Ludowego. A decyzję Donalda Trumpa komentuje Karol Nawrocki. Jego zdaniem główną rolę w tej sytuacji odegrały bliskie, przyjacielskie stosunki jego i prezydenta Trumpa. Mimo, że wielu naszych nieodpowiedzialnych polityków, jak mówi prezydent, próbuje zniszczyć doskonałe relacje polsko-amerykańskie.
29: Prezydent Donald Trump po raz kolejny pokazał, że złożone słowo polskiemu prezydentowi, czy nasza bezpośrednia relacja budowana z odpowiedzialnością za Polskę, za Stany Zjednoczone, za naszą przyjaźń, jest relacją bardzo poważną.
26: Jak mówił na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego na Mazowszu Karol Nawrocki, podobnie było w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Tu Donald Trump też miał zrealizować swoje obietnice. Polski prezydent zapowiedział również, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Sprawa jest zbyt poważna, zmienimy pytanie, a naród się wypowie, stwierdził Karol Nawrocki. Zamówiono je ponad 5 lat temu. Wczoraj pierwsze 3 sztuki dotarły do Polski. Chodzi o wielozadaniowe myśliwce 5. generacji F-35. Po bezpiecznym wylądowaniu najpierw był oficjalny meldunek.
0: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
26: W bazie w Łasku powitano 3 maszyny, ale jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11. Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
26: Komplet 32 sztuk tych maszyn wejdzie do służby najdalej za 3 lata, a cały kontrakt kosztował Polskę prawie 4,5 miliarda dolarów. Na uzbrojenie, w tym pociski dalekiego zasięgu, także zakupione w USA, poszły kolejne miliardy. Kierowców i mieszkańców Łodzi czekają dziś duże utrudnienia w ruchu w centrum miasta, a to w związku z 23. biegiem ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Trasa obejmuje główną ulicę miasta, chociaż sam bieg ruszyć ma około godziny 19:00, to w związku z wydarzeniami towarzyszącymi utrudnień można spodziewać się już teraz, mówi organizator Jacek Chmiel.
3: Proponuję skorzystać, mimo że znamy Łódź, z nawigacji, bo w nawigację są wprowadzone utrudnienia i jest wprowadzana nasza trasa, dlatego przemieszczając się gdzieś po Łodzi, tak jak mówię, mimo że znamy Łódź, włączmy nawigację i to będzie na pewno duża pomoc, bo nawigacja poprowadzi objazdami.
26: Utrudnienia mają potrwać nawet do północy. W tym roku w 10-kilometrowym biegu ma wziąć udział rekordowa liczba 13 tysięcy uczestników. Rośnie liczba ofiar po eksplozji w kopalni węgla w Chinach. Na północy kraju nie żyje już co najmniej 90 osób. Trwa operacja ratunkowa, w której uczestniczy ponad 800 osób. Z kopalni udało się wydostać samodzielnie około 200 osób. Część z nich odniosła obrażenia. Stan kilku jest oceniany jako krytyczny. Chińska agencja informacyjna poinformowała, że zatrzymano kadrę zarządzającą spółką odpowiedzialną za kopalnię. Zatrzymywali samochody, wysiadali i robili zdjęcia młodego niedźwiedzia. Dokładnie tak zachowywali się niedawno kierowcy w Wołkowyi w Bieszczadach. Nagranie trafiło do sieci i błyskawicznie wywołało burzę komentarzy. RDOŚ ma dla takich turystów jasny przekaz. To mogło skończyć się tragedią, a drapieżniki to nie maskotki. W ten weekend mówimy, co robić, a czego absolutnie nie, by współistnieć z dzikimi zwierzętami, które coraz częściej pojawiają się blisko ludzi. Marcin Starzec.
4: Bieszczady to nie safari. Żyje tu od 100 do 300 niedźwiedzi brunatnych, które ostatnio są w centrum nagonki na duże drapieżniki. RDOŚ przypomina, że w Bieszczadach jest jak najbardziej bezpiecznie dla turystów i podpowiada: na tak dzikim terenie to my jesteśmy gośćmi w zwierzęcym świecie, więc warto pamiętać kilka zasad. W lesie nie chodź cicho, nie zostawiaj jedzenia ani odpadków, a jeżeli już dojdzie do spotkania, które należą do niesłychanej rzadkości, nie wykonuj gwałtownych ruchów i powoli się wycofaj. I przede wszystkim nie podchodź bliżej, jak zrobili to ludzie na filmiku, mówi Łukasz Lis ze rzeszowskiego RDOŚ-u.
5: Oczywiście nieodpowiedzialne zachowanie, ewidentnie. To jest naprawdę bliska odległość, a niedźwiedź jest bardzo szybki.
4: Szczególna ostrożność obowiązuje w gęstych młodnikach, do których i tak nie można wejść. Marcin Starzec, TOK FM.
26: Na północy kraju dziś termometry pokażą 21 stopni, około 24 będzie w centrum i 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 22. Zachmurzenie umiarkowane, ale raczej bez deszczu.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry Państwu, 7 minut po godzinie 10:00, to jest audycja Wspólna Sobota. Kłaniają się pięknie Anna Sobańda i Rafał Turowski.
7: Dzień dobry.
6: Będziemy zaszczyceni mogąc spędzić z Państwem czas do godziny 12:00.
7: Tak, a zaczniemy od tematu teatralnego. Porozmawiamy o festiwalach teatralnych. Naszym gościem w tej rozmowie będzie pan Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, teatrolog, dramaturg i redaktor, selekcjoner konkursu o Złotego Jorika w ramach Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku i współpracownik programowy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Łukaszu,
8: witamy. Witam serdecznie, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Festiwal w Toruniu bardzo prestiżowy startuje za moment i za chwilkę do niego wrócimy. Natomiast Łukasz, jeśli pozwolisz, chciałbym dwa słowa o Szekspirze. Nie wiem, czy Szekspir był autorem zdania do trzech razy sztuka, ale tak się złożyło, że o Hamlecie mówiliśmy przed dwoma tygodniami, przed tygodniem i chciałbym dwa słowa również dzisiaj, bo tak pomyślałem, że z tej mnogości Hamletów na polskich scenach naliczyliśmy chyba 7. Ty jako selekcjoner festiwalu szekspirowskiego, no musisz być tym faktem po prostu zachwycony.
8: Jestem zachwycony, cieszę się, że nawet jeśli Szekspir był autorem zdania do 3 razy sztuka, to się pomylił, bo jest do 7 razy sztuka.
6: Prawda.
8: I możemy się tylko zastanawiać, skąd ten wysyp Hamletów. Ja pamiętam sprzed lat wysyp Macbethów po wojnie w Zatoce, kiedy Andrzej Wajda, Piotr Kruszczyński, Paweł Szkotak i Grzegorz Jarzyna sięgali po Macbetha. Teraz myślę, że za tę popularność tego tekstu Szekspira o tym, że z kolei wypadł świat i co ma zrobić młode pokolenie, odpowiadają dwa czynniki. No, po pierwsze, młodzi twórcy przeglądają się w tym tekście, tak jak Kamil Białaszek, i próbują odpowiedzieć na pytanie, to co może ze światem zrobić ich pokolenie. Czy mają w sobie tyle buntu, tyle szaleństwa, żeby wszystko posiec na drobne kawałki.
6: I odpowiada, nie mają.
8: Nie mają, dokładnie.
6: Tak.
8: Z drugiej strony średnie pokolenie reżyserów pyta za pomocą Hamleta, skąd dzisiaj przychodzi zagrożenie, gdzie jest zło. Unde malum, to słynne pytanie, tak? O to pytają Jacek Jabrzyk na przykład, Waldemar Raźniak w swoich przedstawieniach i odpowiedź jest dość prosta, to znaczy z tego, co sami ludzie stworzyli, czyli z sztucznej inteligencji, z wirusów, systemu społecznego, który pozwala na szaleństwo i zło. Patrzmy na Donalda Trumpa na przykład, który zrodził się w samym łonie największego demokratycznego kraju na świecie. No i wreszcie trzecia odpowiedź. Mówiłem o dwóch, ale teraz wyłania mi się trzecia. Jest taka, że kiedy Jan Englert w poprzednim sezonie robił swojego Hamleta w Teatrze Narodowym i obsadził młodego aktora Hugo Taresa i własną córkę Helenę Englert, pokazał, że w ramach przedstawienia reżysera żegnającego się ze sceną, podsumowującego swoje życie, może zaistnieć młode pokolenie, które w wyrazisty sposób pokaże, co jest ich prawdziwym atutem, że to poszukiwanie sensu, nie wrażliwość na wszystko, co nowe i nie zdefiniowanie siebie do końca jako człowieka, jako istoty poszukującej, także jest atutem w tym świecie, bo ci, którzy szukają, kiedyś może coś znajdą. Gorzej jest, kiedy nie ma ani buntu, ani poszukiwania, ani samoświadomości. Więc Hugo Tares przetarł szlak dla wielu młodych Hamletów i myślę, że to jest jedna z tych trzech odpowiedzi. Mhm.
6: Dzisiaj premiera w teatrze,
8: na rynku.
6: Dzisiaj premiera w Teatrze Starym, to jest co prawda Hamlet Pawła Demirskiego, a nie Williama Szekspira, no ale jakoś tam inspirowany jednak Szekspirem. Natomiast większość z Hamletów już jest na afiszu. Chciałabym obejrzeć jeden. Który?
8: Ha, to jest pytanie też do selekcjonera Złotego Jerika. Jak powiem, który, to zdradzę trochę werdy, który dopiero będzie na początku czerwca albo w przyszłym tygodniu. Ja mogę tylko powiedzieć o swoim prywatnym doświadczeniu, powiedzmy niezwiązanym z werdyktem, który podejmiemy za chwilę. Chciałbym zobaczyć jeszcze raz na przykład Hamleta Roberta Talarczyka, Hamleta po śląsku, Hamleta, który ma dołożoną nową warstwę, czyli język, w którym bohaterowie tego przedstawienia z Katowic próbują wypowiedzieć siebie. Język, który chce być jednocześnie śląską gotką i wielką poezją i objąć filozofię i pokazać, w jaki ten sposób, ten język konstruuje innego Hamleta niż te wszystkie osoby, które przewinęły się przez polskie sceny, bo to jest mimo rodziny królewskiej taki chopok z Familoków, taki silny, cwaniacki charakter, który nie popuści, który walczy o swoje, ale jednocześnie ma poczucie winy przegranej od początku, tego, że odpowiada za wszystkie śmierci w tym dramacie, w tej społeczności, za rozwalenie pewnego rodzinnego układu, który tam zafunkcjonował. Więc niesamowite doświadczenie, także słuchania niby po polsku, a nie po polsku tego tekstu Szekspira, czyli w języku śląskim, gdzie rozpoznajemy powiedzmy 40% słów, a reszta to jest to, czego się domyślamy. Może trochę tak, tak wygląda nasza interpretacja Szekspira. Coś rozumiemy, a reszty się domyślamy.
6: W zeszłym tygodniu mieliśmy...
8: Bracie do Teatru Śląskiego.
6: Mieliśmy próbkę w zeszłym tygodniu tego Hamleta po śląsku. Konkurs o Złotego Jerika i Festiwal Szekspirowski w Gdańsku latem. Tymczasem za moment startuje toruński kontakt, w którym największym przebojem będzie...
8: Ja mam wybrać znowu, tak? To są bardzo trudne zadania tutaj dostaję po prostu. Ja byłem tam jednym z sześciu selekcjonerów, więc repertuar i program tego festiwalu jest wypadkową naszych gustów, naszego głosowania, naszych podróży teatralnych po Polsce i za granicą. Więc jeśli miałbym wskazać zagraniczne przedstawienie, to to, które widziałem i za którym głosowałem, czyli spektakl z berlińskiej Schaubine, wyreżyserowany przez wielkiego kanadyjskiego reżysera Wiara, Pieniądze, Wojna i Miłość, czyli Robert Lepage i zespół Thomasa Ostermayera, próbuje opowiedzieć o historii Niemiec powojennych, jednocześnie historii Europy, naszych wszystkich złudzeń, marzeń o demokracji. To jest taki spektakl, w którym gramy w karty z historią, gramy w karty z publicznością, z zespołem aktorskim, bo pod każdym asem wyjętym z wielokolorowej talii kryje się jakaś jedna ludzka historia i zaczynamy od czarnoskórego dziecka, które rodzi się po wojnie w Niemczech, bo jest owocem grzechu, miłości amerykańskiego żołnierza i niemieckiej dziewczyny. Idziemy za tą dziewczynką przez całe jej życie i jednocześnie pojawiają się w czterech kolejnych opowieściach historie opowiadające o utracie dziedzictwa europejskiego, o tym, w jaki sposób umiera miłość, ale też są i dobre elementy, czyli jak tęsknimy po najbliższych przyjaciołach, nawet jeśli nie są to osoby ludzkie, i w jaki sposób, to jest chyba najpiękniejsza historia, najbardziej nawiązująca do współczesności, para niemieckich homoseksualistów próbuje adoptować dziecko za pomocą surogatki, która im go urodzi w Ukrainie. No niestety wybucha wojna i trzeba to dziecko, matkę i rodzinę wydobyć z Kijowa, bombardowanego przez Rosjan. I wtedy zaczyna się to opowieść nie tyle o Europie, ale o odpowiedzialności Europy za ludzi, których i kraje, i światy kulturowe, które przyciągamy do naszego modelu demokracji, społeczeństwa. I wtedy jakby następuje jakiś rodzaj pięknego odkupienia, w którym możemy uratować ludzkie życie za życie, które zostało nam dane. Więc piękny przykład mistrzostwa narracyjnego, ten spektakl Roberta Lepage'a. Zespół ośmiosobowy gra chyba 40 postaci w tym przedstawieniu. Trwa prawie 5 godzin, więc to jest epicka historia, monumentalna. Jednocześnie mam wrażenie, że miga nam przed oczami nie tylko historia Niemiec, Europy, ale także całe nasze życie, bo wszystkie te historie gdzieś dotykają naszych najważniejszych pytań, czyli jak być dobrym człowiekiem, jak uniknąć zdrady, jak wziąć swój los we własne ręce i sprawić, że tego zła jest na świecie mniej. Bohaterowie Lepage'a raz wygrywają, raz przegrywają, ale w finale chyba zostawiają nas z taką małą nadzieją, że człowiek, kiedy dostaje szansę, żeby zachować się dobrze, zachowa się dobrze. Więc polecam, przepraszam, ten spektakl z repertuaru zagranicznego. Nie dlatego, że był lepszy od tego, co pokazuje w szczycie Christoph Marthaler czy Milo Rau w Jasnowidzce, ale po prostu ja go widziałem, ja za nim głosowałem w naszych rozmowach konkursowych, selekcjonerskich, kuratorskich.
6: Tu Łukasz szukać kropki, więc dodajmy tylko, że...
8: No ja tak zawsze głośne... za dużo gadam. Bardzo Państwa przepraszam i redaktora również.
6: Tak głośne spektakle do obejrzenia Krzyżacy Jana Klaty z Teatru Jaracza w Olsztynie, czy fantastyczny spektakl na podstawie Bergmana Katarzyny Minkowskiej z Narodowego Starego Teatru.
8: Wspaniały rzeczywiście.
6: Kontakt w Toruniu startuje 29 maja?
8: Zaczynamy od toruńskiej premiery ostatniego spektaklu Testamentu Roberta Wilsona, które teatry w Kownie i w Toruniu dokończyły po śmierci reżysera polipcowej, niespodziewanej dość mimo wieku artysty śmierci.
6: Więc zwracamy Państwa uwagę na ten festiwal.
7: Bardzo dziękujemy. Łukasz Drewniak był naszym rozmówcą
8: historii.
6: Dziękujemy bardzo.
7: A po informacjach zapraszamy na rozmowę o tym, czego nienawidzą Polacy.
25: Autopromocja.
9: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary Mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku TOK FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
7: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
13: Rossmann. ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 10.21. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. 5 osób nie żyje, 7 jest rannych w wyniku rosyjskich ataków na obwód charkowski, zaporowski i chersoński Ukrainy. Przekazały miejscowe władze. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja wykorzystała w nalotach 124 drony. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ich ponad 100. Orlen obniżył hurtowe ceny benzyny 95 o 41 zł, 98 o 34 zł, a oleju napędowego EcoDiesel o 101 zł na metr sześcienny. To czwarta obniżka cen paliw w hurcie tego koncernu w tym tygodniu. A od końca marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzane czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji ceny paliwa niżej. Od poniedziałku litr benzyny 90 do poniedziałku litr benzyny 95 będzie kosztował 6,46, 98 7 zł, a oleju napędowego 6,85. We Francji rozpoczęła się nietypowa majowa fala upałów. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni Celsjusza i będzie o 10, nawet 15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry miejscami pokażą nawet 35 stopni. Meteorolodzy wiążą to zjawisko ze zmianami klimatu. Takich upałów nigdy w maju nie było. Jest to epizod przedwczesny, intensywny i trwały.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: To jest audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy po informacjach.
3: A teraz porozmawiamy sobie o ubezpieczeniach, bo jako społeczeństwo wydaje mi się, że jesteśmy dość dobrze wyedukowani w temacie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń domów, mieszkania, no i oczywiście tych samochodowych, bo musimy być. Natomiast chyba niewiele wciąż wiemy i niezbyt dużą wagę przywiązujemy do ubezpieczeń podróżnych. I o tym temacie porozmawiamy z naszą dzisiejszą gościnią, a jest nią pani Aleksandra Wysocka, redaktorka naczelna Gazety Ubezpieczeniowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
17: Pani redaktor, no jakiś czas temu obiegła media taka dość przykra informacja, historia młodego mężczyzny, który wybrał się w długą podróż do Azji, no gdzie niestety zmarł. To się zdarza. I rodzina organizowała zbiórkę po to, żeby jego ciało sprowadzić do Polski, ponieważ kosztuje to po prostu majątek. Ja wiem, że to jest dość radykalny przykład tego, że warto mieć ubezpieczenie turystyczne, ale pytanie, na ile radykalny?
4: Znaczy, to jest bardzo kosztowny przykład i myślę, że... No, ja jestem w ogóle dziwną osobą, bo ja pracuję 24 lata w ubezpieczeniach. No i transport zwłok to jest taki mój wyraz odpowiedzialności, że jak gdzieś jadę, to nie chcę, żeby moi najbliżsi potem zadłużali się. Wolę, żeby moje dziecko miało mieszkanie, niż żeby ktoś spłacał to, żeby jakieś efekty moich pasji czy hobby potem były kosztem całej rodziny. Więc transport zwłok na polisie turystycznej to jest absolutnie punkt pierwszy. No a drugi to koszty leczenia, bo nie każdy na szczęście z nas umrze. Znaczy każdy umrze, ale niekoniecznie na
3: podróży.
4: Tej najbliższej wycieczce. Tak.
3: No my zaczęliśmy dosyć radykalnie, bo transport zwłok, ale przecież są
17: Ale to musi być na każdej polisie turystycznej, którą zawieramy.
3: Musi?
17: Po prostu.
3: Czy powinno,
4: powinno być.
3: Powinno być.
4: Koszt transportu zwłok, o to warto pytać i sprawdzać, bo może słono kosztować. A im dalej jedziemy, gdzie tam szwagier nie dojedzie jednak, to jednak
17: Ale słono koniecznie. To ile?
4: No to zależy. Podał pan przykład Azji. No to w Azji właściwie prawie wszystko, czego byśmy nie chcieli zrobić, od ostatecznego scenariusza, gdzie czasem nawet ta infrastruktura, przecież zwłoki muszą być przewożone też w określonym standardzie. To musi być chłodzone, muszą być pojazdy. Jeżeli lubimy wspinaczkę wysokogórską, jedziemy do Nepalu, no to to na pewno będzie kosztować. Jak przeżyjemy, dodam, też będzie kosztować. Na przykład złamiemy sobie nawet nogę. To też będzie kosztować.
17: No to sport radykalny to jest osobna część naszej rozmowy, do której powrócimy. No, rozpoczęliśmy faktycznie radykalnie,
4: tak,
17: ale popatrzmy na tę sytuację trochę z boku. To się po prostu przydarza.
3: Tak, no i my zaczęliśmy radykalnie od transportu zwłok, czyli od sytuacji już ostatecznej, ale przecież zdarzają się sytuacje, jeśli mówimy już o Azji, to ja na przykład wśród swoich znajomych mam bardzo wiele osób, które doznały wypadków na skuterach, bo tam wszyscy jeżdżą na skuterach, podróżując też chcemy tego spróbować, no i niestety często kończy się to kontuzją. O ile to jest jakaś lekka kontuzja, to jeszcze nie jest jakiś duży problem, ale czasami te kontuzje są na tyle poważne, że potrzebny jest też jakiś transport taki inny niż po prostu wejście na pokład samolotu rejsowego.
4: No w ogóle skutery ponoć to jest zmora ubezpieczycieli i asystorów, a w Tajlandii skutery to już w ogóle jest jakaś masakra, bo tam się naprawdę może wydarzyć szereg rzeczy. No my nawet tym skuterem możemy wjechać w BMW jakiegoś turysty i potem jak nie mamy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które znamy właśnie, jeżeli chodzi o pojazdy mechaniczne, no to za to BMW zapłacimy, jeżeli BMW będzie prowadził akurat chirurg, który do Tajlandii pojechał. I wypożyczył to BMW, dajmy na to, i sobie złamie palec u prawej ręki, ten chirurg nie będzie mógł, to będzie, dajmy na to, neurochirurg, wykonywać w stanie swojego zawodu przez jakiś czas, no to już mamy znowu kilka pokoleń do przodu koszty na sobie, no chyba, że wykupiliśmy ubezpieczenie z odpowiednią sumą. Więc no, ja radzę chodzić piechotą, ale tam też możemy się potknąć, moi drodzy.
17: Polacy się nie ubezpieczają przed swoimi wakacjami, dlatego że myślą, że jakoś to będzie, albo czy nic mi się nie stanie.
4: No, w ogóle powiedzmy, że co drugi Polak jednak się ubezpiecza, żebyśmy tak też nie
17: generalizowali. Powiedzmy, że jednak co drugi się nie ubezpiecza.
4: No, to jest dokładnie, to jest prawda. Ja ciągle chciałam pozdrowić tych wszystkich, którzy się ubezpieczają, podziękować im za to, że są odpowiedzialni, bo to nie tylko chodzi o nich, ale też o innych ludzi, którym mogą coś zrobić, sobie, swoim bliskim i tak dalej. To jest jednak co drugi z nas, więc tutaj apeluję do tych, którzy to robią, żeby byli tymi nudnymi osobami w swoich rodzinach, które kupiłeś to ubezpieczenie.
17: A po co?
4: Ja jestem tą nudną osobą.
17: Nigdy mi się nic nie stało, nie.
4: No tak, i to jest rzeczywiście coś, co my mówimy, nie tylko w kwestii ubezpieczeniowej. Nie jesteśmy społeczeństwem nauczonym, że to, co nasze wybory mają realny wpływ na nasze losy, bo zawsze przyjdzie ktoś z wschodu, zachodu, północy czy z południa, nam wszystko i tak zabierze, spali, to co tu będziemy się przejmować, a i tak wszyscy umrzemy. No i taka mentalność powstawała wiele pokoleń. No i teraz, żeby nagle się zrobić takim odpowiedzialnym zachodnim społeczeństwem, które samo decyduje, oszczędza, myśli o swojej przyszłości finansowej, wierzy, że rzeczywiście jakaś firma taka czy inna te pieniądze zapewni, że wiara w taki obrót gospodarczy, no to my to wszystko budujemy. No i ubezpieczenia są jakimś tego rozdziałem, tak? Więc pozdrawiam 50% osób, które się ubezpieczą.
3: Poza tym, słuchajcie, ja myślę, że to jest też kwestia tego, że wakacje to jest taki czas, w którym myśląc o nich, nie myślimy o tym złym, co się może przydarzyć. To jakby planujemy stroje na plażę, planujemy wycieczki, planujemy wszystko to, co ma być miłe, a o tych niemiłych rzeczach nie myślimy. Ale ja chciałabym jeszcze chwilę o tych ubezpieczeniach, bo wspomniała pani o tym, że musimy zwracać uwagę na to, czy jest pokrycie ewentualnego transportu z zwłok. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę? Jakby, jakie są takie żelazne punkty w takiej polisie, które powinny się znaleźć?
4: Koszty leczenia. Koszty leczenia, im dalej jedziemy, tym te sumy powinny być większe. Jak lecimy do Stanów, jak sobie złamiemy paznokieć i nam się da zakażenie, no to już może być 8 tysięcy złotych, nie wiem ile to jest, 2 tysiące dolarów czy jakoś tak.
3: Więc... Ja sprawdziłam, że dzień pobytu na SOR-ze w Stanach Zjednoczonych to może być nawet 20 tysięcy dolarów.
4: To może być naprawdę bardzo dużo. Tam jest jeszcze duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o poszczególne stany. No w Nowym Jorku to już w ogóle bym radziła nie chorować nikomu, jak już musicie wybierać. Czy uszkodzenie czaszki, że trzeba sprowadzić żywego, jak najbardziej pacjenta do kraju, ale specjalnym transportem medycznym, pod opieką lekarza, żeby ten mózg tej czaszki nie wyleciał. No i to są już, moi drodzy, nawet nie setki tysięcy, no owszem, setki tysięcy dolarów, jak dobrze pójdzie. Więc jak do Stanów lecimy, no to bierzemy full wypas, ile tam daje ubezpieczyciel, bierzmy najwyższy pakiet, zapłacimy może, nie wiem, 100 zł więcej, czy 150, ale to w ogóle bez żadnego porównania z tym, co będziemy musieli zapłacić, jak się nam coś tam przydarzy. Nawet jak jesteśmy zdrowi, nie wiem, kto jest zdrowy, bo jak jesteśmy po 40, to już tam jak poszukać, to nadciśnienie, stres, prawda, wszystko może się zdarzyć. Lecimy samolotem, jakieś naczynka, coś tam się zdarza. I no po prostu nawet najzdrowsi powinni o to zadbać. W Europie, no to może już to być wszystko taniej. Mamy też karty EKUS, które też tutaj na pewno o nich mówicie.
17: Do tej
4: prawda?
17: Karty ja bym chciał wrócić za chwilę, pani Aleksandro, bo jeszcze chciałbym dopytać o to ubezpieczenie, mianowicie wspomnieliśmy o tym. W polisach to jest nazwane sportami ekstremalnymi, a tak naprawdę chodzi o narty, które no nie muszą być sportem ekstremalnym, ale chodzi o nurkowanie również, o trekking czy jazdę na quadach. I ubezpieczyciel, jeżeli nam się stanie podczas takich aktywności cokolwiek, może nam odmówić wypłaty odszkodowania, że musimy się doubezpieczyć, jeżeli zamierzamy takie sporty uprawiać, czy takie aktywności?
4: Powiem tak, większość ubezpieczycieli coraz bardziej rozszerza te podstawowe zakresy, czyli jeżeli to ma być ekstremalne, to już my musimy na tych nartach poza szlakiem, tam z jakąś paralotnią, nie wiem z czym. No przesadzam może trochę, ale... Tak jak kiedyś to rzeczywiście wszystko trzeba było sobie dokupić, no to tak teraz w podstawowym zakresie najczęściej te nasze narty będą bez problemu, ale jak coś kupujemy, ja w ogóle to mówię też w każdej dziedzinie, może już nie czytajmy tych wszystkich, znaczy czytajmy oczywiście wszystkie ogólne warunki, proszę państwa, no ale tak jakbyśmy tak chcieli, to jest coś takiego jak karta produktu, to jest takie coś, co ubezpieczyciele zgodnie z prawem muszą dostarczyć, gdzie tam jest w tabelce, prosto, to ubezpieczamy, tego nie ubezpieczamy, no i sprawdźmy, czy te nasze narty akurat na tym, co chcemy kupić, czy one są.
17: Czyli przy wyjazdach zorganizowanych właściwie powinniśmy mieć to ubezpieczenie zawarte w cenie wycieczki.
4: Ja już wolę mieć dwa czasem. Tak, i że tutaj patrzę na te koszty leczenia, milion to jest naprawdę wcale niedużo, mówię o złotówkach, więc...
17: Znaczy nie, milion to jest dużo, tylko chodzi o ubezpieczenie.
4: Tak, nie mówię oczywiście milion. O składce, tylko że milion kosztów leczenia, że to, a w Stanach to w ogóle to jest minimum, to trzeba i więcej. Na Europę to jest tak, że możemy czuć się bezpiecznie, że jak tam nam coś z sercem czy z czymś się stanie, to i nam ktoś bliski będzie mógł do nas przyjechać, bo tego najlepsza karta EKUS nie zapewni i nas przetransportują i będziemy mieli zabieg i kontynuację w kraju i po prostu będziemy mogli zająć się zdrowieniem, a nie walką o życie w jakimś obcym miejscu, gdzie nie rozumiemy, co się dzieje, nie wiemy, czego od nas chcą i po prostu płacimy, jak możemy, a jak nie możemy, to jest stres po prostu ogromny. Więc czytajmy, zapytajmy fachowca, obejrzyjmy te obrazki, bo teraz prawo wymaga, żeby naprawdę nie było to trudne sprawdzenie, co ja tam ubezpieczam. Bagaż jak bagaż, tu myślę, że na pewno miło jest, kiedy dostaniemy jakieś pieniądze, jak nam bagaż nie dojedzie, ale jak nam się coś stanie, no to tam już to nie jest miło, nie miło. To jest być tak, albo nie być, więc koszty leczenia muszą być im wyższe, tym lepsze, im dalej od domu, tym większa suma ubezpieczenia. Nie bójmy się milionów.
3: A wróćmy do tej karty EKUS na chwilę, bo w Europie wiele osób sądzi, że to jest coś, co załatwia sprawę. Czyli jak jadę gdzieś w Europę z kartą EKUS, to faktycznie załatwia sprawę?
17: Do krajów Unii Europejskiej, to dajmy.
3: Tak.
4: Znaczy, to sporo załatwia, tak? Bo wtedy dostajemy taką możliwość skorzystania z opieki medycznej na takich samych zasadach jak mieszkaniec danego kraju. No tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to nie zawsze jest tak jak w Polsce. Nie wszędzie transport medyczny, karetka jest dla każdego obywatela, prawda? Ten zakres tego koszyka usług jest różny. No a jeżeli chodzi o transport z powrotem do kraju, już nie mówię o zwłokach, bo EKUS nie pomoże wtedy, ale nawet po prostu w razie jakiegoś innego zachorowania, no to wiadomo, że EKUS tego nie pokryje. Jest szereg takich kosztów, czy asystans, informacja, co znowu, jak mamy barierę językową, to żeby ktoś za nas umówił, powiedział, gdzie mamy pójść, co mamy zrobić, żeby to było bezgotówkowo wszystko, no to tego też EKUS nie zapewni. Więc...
3: Bo dodajmy, że EKUS zapewnia leczenie w ramach takich jakby NFZ-ów danego kraju, tak?
4: Dokładnie,
3: czyli
4: tak.
3: Wszystko to, co zapewnia jakby państwo swoim mieszkańcom. No tak, to faktycznie nie załatwia sprawy.
17: A można się ubezpieczyć od rezygnacji z podróży?

0: podróży, no to coraz więcej ich się sprzedaje i to rozumiemy. I to łatwiej nam chyba przyjąć niż to, że możemy zachorować albo w ogóle umrzeć, bo tutaj mamy podejrzenia, że pewnie nie. Ale że możemy nie móc pojechać, to już w to wierzymy bardziej.
1: Zwłaszcza jak mamy małe dzieci, wiemy jak często zdarzają się sytuacje.
0: No czy mamy chorych rodziców, czy mamy, nie wiem, sprawę w sądzie, no bardzo wiele rzeczy może się wydarzyć i to wiemy.
2: Czy możemy się ubezpieczyć od rezygnacji z podróży przez siebie uszytej, a nie przez biuro podróży? Na przykład, nie wiem, wybieram się na wakacje do miejsca X albo Y, wydałem na to pewną kwotę, no okazuje się, że nie mogę jechać, bo coś się wydarzyło. Mogę się od tego ubezpieczyć?
0: Warto wiedzieć, że takie ubezpieczenie można zawrzeć no, w momencie, jak kupujemy bilety lotnicze, czy tam parę dni potem, ale nie tak, że...
2: Dzień przed wyjazdem.
0: Dzień przed wyjazdem tego już na pewno nie zrobimy, ale nawet są uznawane noclegi takie przez Booking, przez Airbnb, bo wiadomo, że coraz więcej z nas lubi sobie samemu to zorganizować. Jak mamy na to kwit, niektórzy przyjmują nawet e-mail, jeżeli tam, nie wiem, do Czarnogóry piszemy, tłumacząc w czacie właśnie po czarnogórsku, przepraszam, nie wiem, po jakiemu się mówi w Czarnogórze. No, w dowolnym języku już teraz tak naprawdę, to nawet jak potwierdzimy sobie ten nocleg, nie tak, że mamy paragon z jakiegoś bookingu, tylko mamy korespondencję, no to też nam to ubezpieczyciel może uwzględnić. Czy to jest w każdym produkcie? Nie. Tu znowu polecam skontaktować się z agentem, z agentką ubezpieczeniową i powiedzieć, że sami jedziemy i chcemy dobrą ochronę i wtedy mamy to po prostu zrobione i wtedy nie tylko to dotyczy podróży, tak, ale też innych obszarów życia, gdzie być może jednak to ubezpieczenie może nam oszczędzić dużych wydatków, jak coś pójdzie nie tak.
2: Prosimy o wybaczenie nieco makabrycznych wątków w naszej rozmowie, tak. Ale bez tych wątków no, ta rozmowa byłaby niepełna i myślę problem byśmy naświetlili tylko z jednej strony.
0: Tak, to życzymy udanych wszystkim zjazdów.
2: Zdecydowanie.
1: No bezpiecznych, tak.
2: Stąd wizyta pani Aleksandry w naszym studiu.
0: Dziękuję państwu bardzo.
3: Autopromocja.
4: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku TOK FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.

0: zapalniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
4: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 10.41, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja ma coraz mniej czasu na wygranie wojny z Ukrainą i za 4-5 miesięcy może nie być już w stanie negocjować z pozycji siły, ocenił szef wywiadu zagranicznego Estonii Kaupo Rosin w wywiadzie dla stacji CNN. Zdaniem Rosina zmienia się podejście Moskwy do Ukrainy. Nie słyszę już o całkowitym zwycięstwie. Ludzie na Kremlu dostrzegają, że sytuacja na polu walki nie układa się najlepiej, powiedział. Dodał, że armia rosyjska traci więcej żołnierzy niż jest w stanie zrekrutować. Poszukiwany przez policję były prezydent Boliwii Evo Morales nie rezygnuje z wystąpień publicznych. Wciąż zagrzewa do nasilenia antyrządowych protestów. Przed organami ścigania chronią go tysiące rolników z włóczniami i tarczami oraz fort. Według władz grupa dobrze uzbrojonych obcokrajowców również w tym uczestniczy. Będziemy bronić naszego niekwestionowanego przywódcy nawet za cenę życia, mówią uczestnicy tych akcji. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej od dziś znów kursuje kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy urządzeń oraz ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem ratowników TOPR i strażaków. Kolej na Kasprowy kursuje codziennie od 8, a ostatni wjazd na szczyt odbywa się o 18.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Audycja Wspólna Sobota, Anna Sobańda i Rafał Turowski. Mamy godzinę 10.42 i to jest doskonała pora, aby zabrać Państwa na wycieczkę do Kopenhagi. A przewodniczką w tej naszej podróży będzie pani Kinga Eisturland, skandynawistka, tłumaczka, podróżniczka, pisarka, autorka książki Kopenhaga, stolica dobrego życia. Dzień dobry pani Kingo.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Dziękuję za zaproszenie.
7: Ja tylko taką ciekawostkę
9: po naszej stronie
7: dodam, że pani Kinga będzie z nami rozmawiać o Kopenhadze, ale aktualnie przebywa na Wyspach Owczych.
8: Tak, także u mnie jest godzina 9.43.
9: I szczerze pani zazdrościmy.
7: Tak.
9: Pani Kingo, na początku może nauczmy się proszę, znaczy pani nas, jak po duńsku należy wymówić słowo znane w Polsce jako hygge?
8: Po duńsku będzie to hygge.
9: Hygge.
8: Hygge.
9: Hygge.
8: Czyli y, które wymawiamy bardziej jak niemieckie u umlaut. Nie słyszymy tego podwójnego G, no i E tak bardziej wygłosowo. Mm.
9: Czy Kopenhaga jest hygge?
8: O, na pewno, na pewno. Myślę, że to miasto jest w ogóle synonimem hygge, więc można spokojnie utożsamiać Kopenhagę i hygge. Ale myślę, że hygge w przeciwieństwie do innych miejsc na świecie w Kopenhadze jest po prostu bardziej naturalne, nie jest tak skomercjalizowane. Duńczycy po prostu mają to w swoim DNA i nie musi za tym stać cały marketing w postaci płonących świec, kubków kakao czy tam kawy, grubych kocy plecionych, tylko jest to po prostu coś naturalnego.
9: No i jeszcze koniecznie muszą być te patyczki zapachowe.
8: Tak, tak, też na pewno.
7: To jest hygge po polsku.
8: Ale tak jak mówię, jest to niekoniecznie musi to tak wyglądać w duńskim, kopenhaskim wydaniu. Jest to po prostu coś, o czym Duńczycy wiedzą, że są w sytuacji hygge.
9: No bo napisała pani takie zdanie, które bardzo mi się spodobało, no bo Dania wygrywa bez przerwy wszystkie rankingi szczęścia, szczęście jest czymś mierzalnym, natomiast to duńskie szczęście, kopenhaskie szczęście polega na tym, po prostu na tym, że życie w Kopenhadze jest łatwe. A co to znaczy?
8: To znaczy, że chociażby na poziomie architektury i to tej architektury drobnej, miasto jest zaprojektowane tak, żeby ułatwiać ludziom codzienne życie. I są to sprawy naprawdę małe, jak chociażby to, że ponieważ większość osób w Kopenhadze porusza się rowerami, bardzo łatwo znaleźć stojak na rower. Mało tego, kiedy jedziemy na rowerze, kosze na śmieci przy ścieżkach rowerowych ustawione są pod takim kątem, żeby jadąc na rowerze łatwiej było nam trafić do kosza. Więc mówimy tutaj o drobiazgach, ale takich, które naprawdę bardzo na co dzień ułatwiają życie.
9: Byłem w Kopenhadze niedawno, dość długo spacerowałem i to, o czym pani mówi, teraz dopiero połączyłem kropki. Mianowicie szedłem ulicą o bardzo trudnej nazwie, więc nie będę się wygłupiał i mówił jaką. I w którymś momencie pomyślałem, usiadłbym. I wiecie, co się wydarzyło po drodze? Pojawiła się ławka.
8: Bardzo dobry przykład, tak.
7: Wspomniała pani o tych rowerach. Zdecydowanie jazda na rowerze to jest takie kopenhaskie doświadczenie. Ale będąc turystą, czy da się łatwo wypożyczyć rower w Kopenhadze?
9: I czy jest to tanie?
8: Oczywiście, że da się. Na pewno jest to tańsze niż poruszanie się taksówkami, a pozwala na dużo lepszą eksplorację miasta niż chociażby przemieszczając się metrem. Jest to także większy komfort niż autobus miejski. Ścieżki rowerowe są wszędzie. Rowery do wynajęcia działają podobnie jak w polskich miastach, czyli na aplikację, płaci się od razu telefonem. Nie chcę rzucać stawek, bo nie wiem, jakie są one teraz w 2026 roku, ale na pewno jest to w zasięgu kieszeni każdego turysty. Myślę, że też większość turystów jadąc do Kopenhagi nastawia się na to, że ich budżet może zostać nadszarpnięty. Natomiast moim zdaniem to jest fantastyczny pomysł, żeby zwiedzać Kopenhagę z perspektywy roweru, no i bardzo zdrowy.
7: A czy jakieś zasady są inne niż na przykład w Polsce? Czy o czymś powinniśmy wiedzieć, jeśli decydujemy się na taki sposób zwiedzania miasta?
8: Nie, zasad innych nie ma, nie powiedziałabym. Oczywiście wiadomo, że trzeba uważać na auta, ale ta zasada działa też w dwie strony, bo kiedy ja jeżdżę po Kopenhadze samochodem, to z kolei bardzo muszę uważać na rowerzystów, a pędzi ich potok, więc to jest na pewno... obaj użytkownicy ruchu muszą na siebie uważać.
9: Mhm. Wspomniała pani, skądinąd myślę dość trafnie, że Kopenhaga jest miastem dość drogim. Czy jest jakiś sposób, który mogłaby pani podpowiedzieć turystom, żeby to miasto zobaczyć troszkę taniej? Mam tu na myśli szczególnie fantastyczne, naprawdę wspaniałe kopenhaskie muzea, no, których jest dużo. Siłą rzeczy no musimy zapłacić za te bilety jakąś tam zauważalną kwotę. Czy da się taniej?
8: Chyba najlepszym sposobem, jeżeli robimy sobie taki wypad weekendowy, modnie zwany city breakiem, to chyba najlepszą opcją będzie tak zwana Copenhagen City Card. Można ją w tej chwili kupić już online na stronie Visit Copenhagen i ona nie tylko daje nam dostęp do całej rzeszy muzeów, ale daje nam także bezpłatny transport miejski. Także możemy się poruszać wtedy metrem, autobusami i myślę, że możemy zobaczyć wtedy naprawdę dużo w weekend.
9: Który to transport miejski też jest absurdalnie drogi, dodajmy.
8: No tak, jeżeli zwłaszcza kupujemy pojedyncze bilety, to wtedy naprawdę bije to po kieszeni. Mhm.
7: To porozmawiajmy chwilę o jedzeniu. Co należy zjeść, będąc w Kopenhadze i gdzie szukać tego tak, żeby no, nie wyzerować swojego portfela?
9: I czy może dopytam jeszcze, jeśli pani pozwoli, czy mieszkańcy Kopenhagi również jak cała Dania rozpoczynają swój dzień od BMO?
8: Czym jest BMO?
9: Czy oni też zaczynają od tego dzień?
7: Chyba musisz wyjaśnić, czym jest BMO.
9: BMO? Bułka z serem.
8: A!
7: Ja myślę, że wielu Polaków tak zaczyna dzień, Rafał.
8: Przede wszystkim zacznijmy od tego, co zjeść. Jeżeli mamy opcję niskobudżetową, to chyba takim największym kopenhaskim klasykiem jest hot dog. I hot dogi można znaleźć wszędzie. To są tak zwane pulsewon. Mamy taką opcję hot doga w Danii, która się nazywa fransk hot dog. I to jest bułka z dziurką. Ja już widziałam też takie na polskich stacjach benzynowych. Bułka z dziurką, do których wsadzamy parówkę. Może być parówka zawinięta w bekon, mogą być kawałki takiego mięsa mielonego uformowane na paróweczki, więc hot dog to jest absolutny klasyk i na pewno nikogo nie zniszczy budżetowo. I też już są nawet w niektórych pulsewon dostępne opcje wege. Także polecam. A tak bardzo dobrym rozwiązaniem, też w miarę budżetowym, są takie hale spożywcze. Ich jest kilka w całej Kopenhadze i tam możemy spróbować kuchnię z całego świata. Na Christianshavn jest bardzo fajny taki ryneczek spożywczy, gdzie mamy różne budki, food trucki, możemy spróbować różnych pyszności. Natomiast jeżeli ktoś jest turystą kulinarnym, no to Kopenhaga oferuje wiele restauracji z gwiazdkami Michelin. Tam jest już takie bardzo wyrafinowane menu degustacyjne i myślę, że wtedy tacy smakosze na pewno też będą mieli w czym wybierać. Od multigwiazdkowej Nomy po nowsze restauracje z gwiazdkami Michelin.
7: Ale chyba do Nomy to trzeba by było się zapisać.
9: Ona
7: kilka miesięcy
9: istnieje,
7: wcześniej.
9: Ta Noma, myślałem, że
7: nie, Rene Recepi, ale tam są tak? Chyba tak, rezerwacje, zgadza się, takie z dużym wyprzedzeniem.
8: Tak. No ja wam powiem, że ja do Nomy próbowałam dostać się przez 3 lata,
7: wow.
8: Bo jednak mieszkając na Wyspach Owczych, to nie zawsze byłam w Kopenhadze, więc celowaliśmy z mężem w te daty, kiedy planowaliśmy być w stolicy Danii. 3 lata bezskutecznie. I tak naprawdę koronawirus sprawił, że mogliśmy zjeść tam kolację, dlatego że pandemia skutecznie odcięła dopływ turystów kulinarnych, nie tylko do Danii, ale do większości krajów. No i wówczas Noma sięgnęła po dawne listy mailingowe i tak naprawdę to oni przysłali nam zaproszenie na kolację. I tak się złożyło, że planowaliśmy być w tych dniach w Kopenhadze i wreszcie się udało.
9: Mhm. Jeśli chodzi o zwiedzanie Kopenhagi, pani Kingo, no tam jest taka główna ulica na kopenhaskiej stolicy, wokół której dzieje się akcja. Natomiast ja bym chciał zacząć, jeśli pani pozwoli, od takiego najbardziej, no właśnie, jaki tu przymiotnik użyć wobec tego miejsca. Mówię o Christiani. Czy to wciąż dzieci kwiaty tam mieszkają?
7: Czy to już jest turystyczna atrapa?
8: Tak, zacznijmy od tego do ptaka. Jest to ulica, która nazywa się Strøel i jest to najdłuższy pieszy deptak w Europie, więc to jest jazda obowiązkowa, kiedy jesteśmy w Kopenhadze. Natomiast jeżeli pójdziemy Strøel z placu ratuszowego, Rådhusplassen, do Nyhavn, no ogólnie tam na Kongens Nytorv, to przez most przejdziemy do Christiani. I to znaczy na Christianshavn. I tam Christiania również jest moim zdaniem dla turystów jazdą obowiązkową. Z tym, że dzisiaj nie powiedziałabym, że Christiania straciła tego ducha wolności, bo wciąż czuć, że jest to absolutnie odmienna część Kopenhagi, ale na pewno ta wolność musiała zostać wpisana w jakieś ramy, tak żeby mieszkańcy też płacili podatki, też funkcjonowali w tym systemie miejskim na zasadach zgodnych z prawem.
9: Tak, dodajmy, że czuć również w sensie dosłownym, że to jest trochę inny kawałek Kopenhagi. Dzisiaj cóż tam mamy? No mamy sklepiki z pamiątkami, mamy sklepiki z używanymi ubraniami, mnóstwo pamiątek, budynki pomalowane sprayem. Taki trochę odniosłem wrażenie muzeum pod gołym niebem. Czy się mylę?
8: Tak, na pewno nazywam to enklawą wolności. Enklawa wolności w Kopenhadze, ale myślę, że ma to klimat. Mają swoją flagę, którą się dumnie legitymują, czerwone tło, 3 żółte kółka. Następnie, kiedy wchodzimy do Christiani, to widzimy napis, że właśnie opuszczasz Unię Europejską. Także oni aspirują do miana takiej mikronacji, nawet jeżeli ma ona charakter miejski.
9: Uspokajamy, Christiania była tak też nie przez... jest. Nasze komórki będą działały w dalszym ciągu.
8: Myślenie życzeniowe, tak.
9: Tak, tak, tak.
8: Natomiast Krystiania przez wiele lat była takim miejscem, gdzie można było kupić lekkie narkotyki, także wszyscy miłośnicy trawki, haszyszu również chętnie z tych powodów udawali się do Krystiani.
7: Pani Kingo, ja chciałam zapytać, kiedy już zwiedzimy w Kopenhadze te takie must-see, czyli te miejsca, które faktycznie są na pocztówkach i które będąc w tym mieście zobaczyć trzeba, to gdzie powinniśmy się udać, żeby zobaczyć taką tę mniej turystyczną, ale bardziej autentyczną duńskość?
9: W Kopenhadze.
8: W Kopenhadze, bo myślałam, że wyjedziemy za Kopenhagę.
7: Nie, trzymajmy się nad Elmiasta, tak.
8: Okay, są trzymamy takie, się
7: jeśli za Kopenhagę, to tak bardzo bliziutko.
8: To myślę, że dobrym wyborem byłoby Trauö, czyli taka dawna rybacka wioska.
9: Jeszcze raz poprosimy nazwę.
8: Pisze się Dragör, wymawia się Trauö. Więc tak, ja wiem, ten duński język to jest koszmar, zwłaszcza dla polskiego aparatu mowy. Ale myślę, że to byłaby w takim razie taka bardzo autentyczna wycieczka. To jest dawna rybacka wioska, która z czasem przykleiła się do tego miejskiego organizmu Kopenhagi, ale jak tam się jedzie, to rzeczywiście jest to trochę taki skansen. Wsi spokojna, wsi wesoła, małe domki, malwy rosnące latem wszędzie. Także to byłby chyba mój faworyt.
7: No ja w Kopenhadze jeszcze nie byłam, ale czytając pani książkę, faktycznie wynotowałam sobie to miejsce jako takie, które muszę odwiedzić, bo pisze pani o nim wspaniale. Także myślę, że tutaj troszkę zainspirowaliśmy do tego, żeby zwiedzić Kopenhagę.
8: Bardzo się cieszę.
9: Kinga Eistruland, skandynawistka, tłumaczka, podróżniczka i autorka książki Kopenhaga, stolica dobrego życia, była dzisiaj z nami z samych Wysp Owczych. Pięknie pani dziękujemy za to spotkanie.
7: Dziękujemy.
8: Dziękuję również i zachęcam naszych słuchaczy do lektury.
7: Tak jest, my również zachęcamy, a już po informacjach wracamy z tematem Cannes.
5: Reklama.
10: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jakie prawa gwarantuje, a jakich nie? Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą? Za chwilę komentarze polityków. Rozmowy USA z Iranem trwają, a Donald Trump rozważa wznowienie ataków. Od dziś bramy dziedzińcu Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Otwarte dla mieszkańców. Minęła 11. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał już 16 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Urzędnicy robią to jeszcze na starych formularzach, bo opublikowane wczoraj rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie dopiero za 3 miesiące. Umożliwi wybór dwóch kobiet lub mężczyzn w ankiecie. Teraz w dokumencie widnieje tylko mężczyzna i kobieta. Wydanie rozporządzenia w tej sprawie realizuje wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który zobowiązał Polskę do uznawania jednopłciowych małżeństw zawartych w państwach Unii Europejskiej. Nie reguluje jednak wszystkich kwestii. Na to w programie Wybory w Toku zwracali uwagę politycy.
12: Nie mamy jeszcze deklaracji ministra finansów. Może być tak, że ona będzie, może być tak, że jej nie będzie. Pewnie kolejne pary w sądach wywalczą sobie kolejne prawa. To, co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, że mamy około 2000 takich par. My je ręcznie liczyliśmy w Departamencie do Spraw Równego Traktowania i ja myślę, że tym parom zależy na zupełnie czymś innym. To jest naprawdę o równości, o godności, o bezpieczeństwie.
13: Wprowadzacie naprawdę wielki bałagan prawny, bo te już dokonane przez was tak zwane transkrypcje i kolejne, które dokonacie, doprowadzą do wielkiego chaosu, który trudno będzie uporządkować.
14: To jeszcze nie rozwiązuje żadnych problemów i dobrze, że bardzo zaawansowane są prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej, które zawierają te rozwiązania. Reguluje wspólne rozliczanie się, dostęp do informacji medycznej i będzie to ten poziom, na którym takie małżeństwa będą mogły czuć się bezpieczniej.
11: Mówiły Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy, Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości i Bożena Żelazowska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ustawa o statusie osoby najbliższej ma być procedowana na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal Axios, powołując się na źródła w administracji USA. Donald Trump miał o tym rozmawiać w czasie spotkania z kluczowymi doradcami do spraw bezpieczeństwa. Jego tematem była właśnie wojna z Iranem. Według Axiosa republikanin byłby w stanie zrezygnować z uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
9: Według zagranicznych agencji rozmowy cały czas trwają. Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nie chcę przesądzać, ale nastąpił pewien ruch i to dobrze. Dla nas fundamenty pozostają niezmienne. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormus. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące. W kolejnej już próbie mediowania między Teheranem a Waszyngtonem uczestniczy dowódca pakistańskiej armii i przedstawiciele Kataru. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
11: Wielka ewakuacja ludzi w USA. Chodzi o około 40 tysięcy osób mieszkających w południowej Kalifornii. Wszystko przez wyciek niebezpiecznej substancji chemicznej w jednym z zakładów produkujących plastikowe części do samolotów. Na razie brak jest doniesień o ofiarach. Miejscowa Straż Pożarna próbuje schładzać zbiornik zawierający ponad 20 tysięcy litrów toksycznych chemikaliów, który rozszczelnił się i zaczął wydzielać trujące opary do atmosfery. Wycieku wciąż nie udało się zatrzymać. Strażacy przewidują, że potężna instalacja w każdej chwili może pęknąć lub eksplodować. Zakłady, w której stoi feralny zbiornik, leżą około 60 km na południe od centrum Los Angeles i mniej niż 2 km od parku rozrywki Disneyland, który nie został objęty ewakuacją. Prezydent Nawrocki nie składa broni. Zamierza raz jeszcze prosić Senat o zgodę na rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. W środę senatorzy dużą większością odrzucili pierwszy wniosek w tej sprawie. Jak mówił Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego na Mazowszu, ta odmowna decyzja nie uderza bezpośrednio w niego, ale w prawo zwykłych ludzi do wypowiadania się w najważniejszych kwestiach.
15: Sprawa jest zbyt poważna, drodzy państwo, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie. I właśnie dlatego złożę drugi wniosek o referendum i zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie.
11: Karol Nawrocki wielokrotnie podczas spotkania ze swoimi wyborcami skarżył się na polityków koalicji rządzącej. Ministrowi finansów zarzucił prowadzenie kraju do katastrofy gospodarczej, a marszałkowi Sejmu ignorowanie kilkunastu prezydenckich projektów ustaw, które gdyby weszły w życie, szybko poprawiłyby życie milionów Polaków. Symbolicznie ministra kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Od dziś wstęp na dziedziniec jest bezpłatny. To pokłosie organizacji imprezy Circo Loco. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
16: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście państwo przychodzili tutaj.
11: Prezydent Warszawy, aktywiści oraz mieszkańcy chcą, aby za darmo były dostępne królewskie ogrody wraz z parkiem. To jest właśnie przedmiot dyskusji, mówi pełniący od tygodnia obowiązki dyrektora muzeum Piotr Gurajec.
17: W Polsce prawdopodobnie żadne muzeum nie byłoby sobie w stanie poradzić bez wpływów z biletów. I my bardzo dziękujemy naszej publiczności, która do nas przychodzi i decyduje się zapłacić za wstęp. Jesteśmy oczywiście otwarci, ale no to wymaga odpowiedniego zaplanowania i policzenia.
11: Dwa tygodnie temu, mimo protestów resortu, mieszkańców oraz społeczników, za ponad 116 tysięcy wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano imprezę dla fanów muzyki techno. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami będzie wzrastać do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, a głównie w południowej połowie kraju także burze. Maksymalnie od 20 stopni na północy, około 25 w centrum i na południu, do 27 na zachodzie, a nad samym morzem od 15 do 19.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: 7 minut po godzinie 11. To jest audycja Wspólna Sobota. Nazywamy się Anna Sobańda i Rafał Turowski. Raz jeszcze dzień dobry. Teraz w naszym programie dwa słowa o jednym z najważniejszych festiwali filmowych świata.
19: A naszym rozmówcą w tej dyskusji będzie Marcin Cichoński, dziennikarz Radia 357. Cześć Marcin.
20: Dzień dobry, witam was gorąco, witam słuchaczy.
21: Marcin, przed nami ten najważniejszy wieczór, bo dzisiaj zostaną rozstrzygnięte wszystkie konkursy i przyznane nagrody, w tym ta najważniejsza. Kto twoim zdaniem ma największą szansę na tę złotą palmę?
20: No i tutaj chciałbym powiedzieć, że trzymam bardzo mocno i na pewno będę trzymał bardzo mocno kciuki za ojczyznę Pawła Pawlikowskiego, ale trzeba sobie powiedzieć wprost, że nie jest tak oczywiste, że ten film zdobędzie Złotą Palmę, chociaż byłbym bardzo, bardzo zdziwiony, gdyby wyszedł bez jakiejkolwiek nagrody. Już tłumaczę, o co chodzi, że wielokrotnie zwraca się uwagę na to, że w Cannes nie zawsze wygrywa ten film, który był oceniony najwyżej, a w większości rankingów, zdecydowanej większości rankingów, Ojczyzna Pawlikowskiego zbiera najwyższe oceny krytyków, którzy się w Cannes pojawili. Ale trzeba patrzeć na to, kto zasiada w jury. W tym roku przewodniczącym jest Park Chan-wook, ale także mamy tam Klo Zhao, mamy Stellana Skarsgårda, ale mamy także na przykład Demi Moore czy Ruth Negga. I to jury może zadecydować, że wskaże na film, który nie jest tak do końca oczywisty. Te komunikaty Cannes czasem są nie tylko i wyłącznie artystyczne, ale czasem mają podłoże polityczne czy społeczno-polityczne. Dlatego trzeba spojrzeć na kilka innych tytułów. Przede wszystkim na Andrija Zwagniseva i jego Minotaura, który to jest rosyjski reżyser, który powraca do Cannes. On w oczywisty sposób potępił bardzo dawno temu reżim putinowski. Minotaur jest pewnego rodzaju alegorią, opowieścią o... Niektórzy dopatrują się właśnie opowieści o Rosji, o Putinie, o tym, co się dzieje obecnie w wschodniej części naszego kontynentu i Azji. Dlatego niektórzy spoglądają na Zwagniseva jako tego, który może być w jakiś sposób uhonorowany. Ale jednocześnie mamy jeszcze jeden film, który też się pojawia w takich typowaniach jako cichy faworyt. To jest All of a Sudden, czyli nagle Ryusha Hamaguchiego. Film, który... On był bardzo ciepło przyjęty. On miał owację, mówi się często po Cannes, który film ma najdłuższą owację na stojąco.
21: No właśnie, jak to było w tym roku? Kto komu klaskano najdłużej?
20: Hamaguchiemu. 7 minut. Właśnie.
21: A czy film La Bola Negra, Javiera Ambrosi i Javiera Calvo chyba też zebrał długiego owację?
20: Tak, zebrał długie owacje i tutaj chciałem na to zwrócić uwagę, że tutaj spodziewajmy się jakiejś nagrody, której, nie wiem, ale La Bola Negra może być bardzo wysoko oceniona. To film bardzo znanymi aktorkami i aktorami, którzy się w tym nim pojawiają, między innymi Penelope Cruz i Glenn Close, ale opowiadające o dawnych czasach hiszpańskich oraz o tym dyskursie, który cały czas jest w filmie wśród krytyków bardzo mocno obecny i bardzo zauważany, o poszukiwaniu własnej tożsamości, o odnajdywaniu jej, a czasem niemożliwości odnalezienia własnej tożsamości ze względu na takie, a nie inne czasy i takie inne okoliczności historyczne. No ale powracając do twojego pytania. Ja bym generalnie, patrząc na ten skład jury, spodziewał się, że albo nagrodę otrzyma Zwagniseva, główną Złotą Palmę, albo dostanie Pawlikowski. I co by to oznaczało? Generalnie w Cannes starają się, jury stara się nie przyznawać więcej niż jednej nagrody dla jednego filmu. Natomiast z drugiej strony mamy Sandle Hiller, która jest zdecydowanie, ale to absolutnie zdecydowanie, faworytką do otrzymania nagrody za rolę żeńską. I to nie jest tak, że nigdy się nie zdarzyło.
21: Aktorka z filmu Pawła Pawlikowskiego, żeby tu wyjaśnić.
20: Dokładnie tak. Tak, dokładnie tak. Nigdy się nie powiemy, że nigdy się nie zdarzyło, żeby jeden film nie otrzymał więcej niż jednej nagrody, bo przykładem są na przykład Pianistka z 2001 roku, która otrzymała nawet takiego, można powiedzieć, hat-tricka, ale jurorzy starają się unikać i starają się pokazać szeroko, jakie filmy zostały pokazane. Niestety, powiem też, kto nagrody raczej nie otrzyma i tutaj możemy być pewni, że historie równoległe, mimo wzruszającej historii z tym, co się wydarzyło w Cannes, z informacją o śmierci Krzysztofa Piesiewicza, z wzruszającym, naprawdę wzruszającym przemówieniem Asghara Farhadiego i z polskim udziałem, bo producentem jest Maciej Musiał, nie został najlepiej przyjęty. Spodziewano się bardzo dużo. Kieślowski cały czas jest doskonale rozpoznawaną postacią w Cannes, a to przecież jest historia luźno inspirowana krótkim filmem o miłości. No ale niestety odbiór nie jest tak, znaczy to nie jest też tak, że ten film jest skreślony i uważany za zły, ale w stosunku do pozostałych nie ma najwyższych ocen. Jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę, że generalnie około 4-5 filmów jest w tym roku ocenianych dość wysoko, ale nie ma też takiego filmu, który by wszystkich rzucił na kolana. Rzeczywiście średnia ocena krytyków, jak spojrzymy na te wszystkie rankingi, czy Screen, czy w innych redakcjach, wskazywałaby na to, że Pawlikowski. No będę bardzo zdziwiony, no, jeżeli dzisiaj wieczorem będziemy, nie będziemy.
21: Tak, mieli emocje dzisiaj wieczorem, a ja tylko wyjaśnię, że wiem, czemu wspomniałeś o filmie Farhadiego, bo to jeden z twoich ulubionych reżyserów, czyż nie? Mhm. I serduszko ci
20: pękło. Oczywiście, pękło. Że tak. Jestem szalikowcem, ale też niestety zauważam spadającą formę reżysera w ostatnich latach.
18: Z recenzji wynika, z tych, które czytałem, że Almodóvar w tym roku jest średni, ale w Cannes jest zawsze witany jak w domu. Jak to zdanie rozumieć?
20: To trzeba rozumieć tak, że niestety Almodóvar od dłuższego czasu nie jest tym reżyserem, który dostarcza nam filmy przełomowe, który dostarcza nam filmy, które poruszają nas tak jak Wysokie obcasy i które sprawiają, że na chwilę odrzucamy całe swoje życie i siedzimy w tym filmie i on porusza naszą emocjonalność, ale jednocześnie on jest jednym z takich rezydentów Cannes. On jest jednym z tych, którego Cannes kocha i którego następny film też w Cannes w konkursie głównym zostanie pokazany. Bitter Christmas nie będzie, przepraszam, tytuł angielski, nie będzie miał w tym roku nagród, ale jednocześnie wszędzie, gdzie się Pedro Almodóvar pokaże, będzie on dowitany po prostu jak swój człowiek, jako człowiek, który... To jest trochę tak, że wyobraźcie sobie, że istnieje jakaś forma eventu kulturalnego, tym razem jest to oczywiście szacowny festiwal w Cannes. Jeżeli ten event kulturalny istnieje więcej niż 50 lat, ma swoich bohaterów i ma swoich ulubieńców. I jednym z takich ulubieńców jest Pedro Almodóvar, ale też powiedzmy sobie wprost, jednym z takich ulubieńców, ale takim o statusie takiego intelektualnego guru, jest z kolei Paweł Pawlikowski. Dlatego też on jest wymieniany na samym początku, bo on tam przyjeżdża jako taka gwiazda, ale taka dobrze rozumiana gwiazda. To nie jest gwiazda czerwonych dywanów i plotkarskich portali, tylko to jest taki naprawdę w tym momencie, można powiedzieć, jeden z tych twórców, którzy zapierają dech w piersiach i na którego filmy się po prostu czeka i potem długo się o nich dyskutuje.
21: No więc oby to zadziałało. Marcin, wspomniałeś, że Cannes no, nie ucieka też od polityki i faktycznie ona na te decyzje jurorów też ma wpływ. Powiedz, czy w tym roku zadziało się coś pozafilmowego na tych czerwonych dywanach czy tych licznych konferencjach prasowych, w których biorą udział twórcy, no co gdzieś tam taki oddźwięk polityczny miało?
20: No, Farhadi powiedział bardzo mocno o sytuacji w Iranie. Jego wypowiedzi bardzo mocno rezonowały w całym świecie, bo no, to jest twórca, który z Iranu, jak i wielu innych zresztą wielkich twórców z tamtego kraju. Powiedzmy sobie wprost, Iran to jest jedna z największych kinematografii świata, bardzo utytułowana, z Oscarami, z takim też ogromnym wkładem intelektualnym w rozmowy o tym, czym kino powinno być oraz pokazującym nowe drogi. Farhadi był takim człowiekiem, który był uważany za filmowego Tomasza Manna, znowu mrugnięcie okiem do Pawlikowskiego, w świecie kina, który pokazywał jakieś kierunki oraz kazał zastanawiać się nad moralnością tego świata. Farhadi powiedział bardzo mocno o tym, co się dzieje w Iranie. To jest dyskurs, który moglibyśmy zacząć na nową audycję, która by w Tok FM potrwała pewnie z 2 godziny o tym, co się dzieje teraz na linii Stany Zjednoczone-Iran, jak wygląda sytuacja międzynarodowa, jak wygląda reżim w Iranie, że ludzie w Iranie z jednej strony by chcieli, żeby ten reżim się skończył, z drugiej strony chcieliby, żeby było jak najmniej ofiar.
21: Tak, ja myślę, że słuchacze radia są tutaj na czasie w tym temacie.
20: Także... Tak jest. No to Farhadi bardzo emocjonalnie skupił się na takim zwykłym człowieku, który gdzieś tam w Teheranie czy w innych miastach żyje i żyje w ogromnej niepewności i nie wie, w którą stronę jak ma pokierować swoim życiem, jak będzie jego życie wyglądało za rok, za 5 lat, za 10 lat.
21: No to jest to, co Farhadi potrafi robić, to trzeba mu przyznać, zarówno w filmach, jak i, jak się okazuje, w wystąpieniach. Ponieważ musimy już zmierzać ku końcowi, także bardzo ci dziękujemy, Marcin, za tę rozmowę o Cannes. Trzymamy kciuki za Pawła Pawlikowskiego. Naszym rozmówcą był Marcin Cichoński, dziennikarz ET357, a przed nami już po informacjach TOK FM rozmowa o tym, o czym Polacy mówią na kozetkach u psychoterapeutów.
0: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
1: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
0: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
1: Zapraszają Krzysztof Story,
22: Wojciech Jagielski
23: i Doma Matejko.
0: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
26: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
27: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
28: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
29: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
30: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
31: Skoda. Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
32: Castorama.
33: Teoria
32: i praktyka.
33: W teorii miała być jedna doniczka,
32: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
34: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 11.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 90 osób zginęło w eksplozji, do której doszło w kopalni węgla w prowincji Shaanxi na północnym wschodzie Chin. Na miejscu trwa operacja ratunkowa, w której uczestniczy ponad 800 osób. W sprawie zatrzymano kadrę zarządzającą spółką odpowiedzialną za kopalnię. Sprawcy przemocy domowej w Niemczech będą musieli nosić na wniosek sądu elektroniczne bransoletki monitorujące miejsce ich pobytu. Umożliwi to lepszą ochronę ofiar. Nową regulację przyjął właśnie niemiecki parlament. Nowy przepis zaostrza też m.in. sankcje dla brutalnych partnerów i umożliwia sądom orzekanie nakazu udziału w terapii antyagresyjnej. Rosyjscy komicy, stand-uperzy i blogerzy są karani za żarty o wojnie, armii i Władimirze Putinie. Część artystów wyemigrowała, inni zostali uznani za zagranicznych agentów albo skazani na wieloletnie wyroki. Informuje o tym rosyjski niezależny portal Ważny Jej Historii. Moskwa coraz ostrzej ściga wszelkiego rodzaju twórców i publicystów za żarty dotyczące wojny przeciw Ukrainie, mobilizacji armii zabitych lub rannych żołnierzy i rosyjskich władz. Według portalu szczególnie niebezpieczne stały się żarty o armii i Putinie.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: 23 minuty po 11:00. To jest audycja Wspólna Sobota. Teraz będzie z dziebko poważniej. Pani Karolina Olejak, autorka książki Nienawidzę ich. To Polacy mówią na terapiach. Reportaż z podzielonego kraju. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Karolino, co najbardziej dzieli dziś Polaków?
3: Co dziś najbardziej dzieli Polaków? To jest doskonałe pytanie, dlatego że niestety, ale nie kwestie merytoryczne, nie kwestie programowe. Gdy ja jako dziennikarka polityczna odpytuję polityków na okoliczność różnych programów, to okazuje się, że w kwestii Zielonego Ładu, w kwestii granicy, w kwestii reformy ochrony zdrowia. Większość z nich jest bardzo podobna. Różnią się tylko i wyłącznie na poziomie przekazów. Teraz wszyscy żyliśmy kwestią amerykańskich wojsk w Polsce. Mimo tego, że jedna i druga strona, mówię tutaj o tych największych ugrupowaniach, miały bardzo podobny przekaz, jeśli chodzi o te kwestie, to udało się i tak zbudować atmosferę konfliktu. I to, co jest dla mnie bardzo trudne i przykre, i dlatego zdecydowałam się napisać mój reportaż, to, że my wchodzimy w tę narrację bardzo mocno, często jeszcze bardziej niż politycy, i jesteśmy w stanie przenosić je na codzienne życie. Ja opisuję historię ludzi, którym posypały się małżeństwa, kwestie zawodowe uległy ogromnemu utrudnieniu, rozpadowi, rozsypały się przyjaźnie, które trwały przez wiele lat właśnie ze względu na te emocje polityczne, na to, że nie potrafimy wejść w konkretną historię człowieka, tylko zatrzymujemy się właśnie na tym poziomie emocji.
18: W ogóle to nie jest dziwne, ponieważ pisze pani takie zdanie, które jest boleśnie prawdziwe, że dzisiaj debata publiczna na wszystkie te tematy, o których pani mówiła, jest mierzona skalą obrzydzenia przeciwnika politycznego. No to mocne.
3: To mocne, ale prawdziwe. W ogóle to, co najczęściej słyszę od osób, które już przeczytały książkę. Ja też tak mam. U mnie w domu też tak to wygląda, że jestem zmęczony postawą brata, siostry, koleżanki. Ludzie, którzy wydają nam się racjonalni, dobrzy, mądrzy, nagle mówią rzeczy, których trudno nam jest zrozumieć. Ja tutaj wchodzę w teorię Junga i korzystam z niej dlatego, żeby opowiedzieć, skąd bierze się w nas nienawiść. Ona się bierze wtedy, kiedy czegoś zazdrościmy albo się boimy, w takim sensie egzystencjonalnym, boimy się, że ktoś nam zagrozi, ale co jest najbardziej interesujące w tej teorii, to boimy się też tego, że druga osoba zadziała w nas jak lustro, pokaże nam to wszystko, czego nie chcielibyśmy o sobie widzieć, a żyjemy dzisiaj w świecie, w którym występuje jeden kryzys za drugim. Najpierw pandemia koronawirusa, później kwestia wojny na Ukrainie, inflacja, co chwila jesteśmy w sytuacji, w której stajemy przed tymi najbardziej trudnymi pytaniami o to, jak zachowalibyśmy się w takiej sytuacji, i one generują w nas ogromne emocje. I właśnie to wszystko widać dzisiaj na naszej scenie politycznej. Kampania prezydencka to był chyba też ten taki moment, który najbardziej to pokazał, bo ile my, dziennikarze, w trakcie kampanii jesteśmy zmęczeni, bo to jest dla nas po prostu bardzo intensywny czas pracy. Jeździmy za kandydatami, robimy wywiady, materiały, to wszystko jest bardzo intensywne. Jeszcze pod presją tego, żeby pokazać wszystko w najbardziej obiektywny sposób. Ale to, co w trakcie tej kampanii się wydarzyło i co bardzo mną wstrząsnęło, to jest to, że ludzie, którzy na co dzień nie interesują się polityką, mówili dokładnie to samo. Jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani, mamy dość, czekamy, aż ta kampania wreszcie się skończy. I zaczęłam się zastanawiać, jak to jest możliwe, że ta polityka weszła tak głęboko, że nawet nie śledząc jej na co dzień, jesteśmy nią tak bardzo przytłoczeni, tak bardzo przeciążeni, bo to też były te emocje zmęczenia, które bardzo mocno wybrzmiewały. Więc żyjemy w świecie, w którym ta polityka tak bardzo nas przytłacza, tak bardzo nas ogarnia. Ja tutaj stawiam taką tezę, że żyjemy w społeczeństwie, w którym w ogóle wszystko zostało zemocjonalizowany. Żyjemy w świecie, w którym nie jesteśmy w stanie normalnie rozmawiać o polityce, jak o pewnych rozwiązaniach. Gdy pani czy pan zadaliby mi pytanie, jak wyobrażam sobie reformę edukacji zdrowia i opowiedziałabym o tym, to trudno jest założyć, że ja rzeczywiście po prostu ważę pewne racje. To, co jest sensowne, co jest niesensowne, tylko wszystko jest o mnie osobiście, jakim jestem człowiekiem, czy jestem wystarczająco wrażliwa, czy jestem wystarczająco otwarta, czy moja postawa jest taka, czy inna. I zatraciliśmy taką umiejętność rozmawiania o polityce jako takiej pewnej teorii, o właśnie tym, jak rozwiązania powinny być wprowadzone, jak reformować polityki publiczne. Skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, jacy jesteśmy. W tym wszystkim też bardzo, bardzo wrażliwi.
21: Moim zdaniem tu jest też taka pułapka pakietowa poglądów. Mhm. To znaczy, że jeśli dyskutujemy o jakimś temacie i ja wypowiem się, że jestem po tej na przykład stronie, to druga strona automatycznie widzi we mnie całą listę innych cech, o których my absolutnie nie rozmawialiśmy. To jest trochę to, co pani powiedziała, że ja jestem już kategoryzowana jako taki człowiek, więc to jest taka pułapka, w którą wpadamy, ale po co nam to? To jest coś, co nam ułatwia rozumienie rzeczywistości.
3: Żyjemy w świecie, który jest totalnym chaosem. Nie ma właściwie żadnych zasad. My je odrzuciliśmy. Te przepływy między jedną grupą a drugą są oczywiście nie zawsze zupełnie otwarte, ale na pewno znacznie bardziej niż kiedykolwiek w historii. My potrzebujemy tych uproszczeń, żeby się nie pogubić. To daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób uporządkować ten świat. Mamy archetypy. Prawica, archetyp liberałów, liberałowie, archetyp prawicy. Upraszczamy sobie ten świat, bo tak jest po prostu łatwiej. A co za tym idzie? My nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tego, dlaczego dana osoba myśli tak, albo inaczej. Ja rozmawiałam z moimi bohaterami, bardzo często dochodziłam do tego, że każdą historią stoi jakieś doświadczenie, najczęściej trudne. Coś, co uformowało tego człowieka i sprawia, że myśli tak, a nie inaczej. I może, żeby podać przykład, mam historię małżeństwa, które się rozpada właśnie ze względu na politykę. I mam poczucie, że tam są dwa takie momenty szczególnie kryzysowe. Pierwsze to są czarne protesty i moment, kiedy zmieniło się prawo aborcyjne w Polsce. A drugi moment to jest sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. I trzymając się tego drugiego przykładu, w tym momencie kobieta bardzo mocno zaangażowała się w to, co działo się właśnie na polsko-białoruskiej granicy. Jeździła tam, starała się pomóc, zbierała pieniądze, żeby móc sfinansować te akcje. No i liczyła na to, że jej mąż wesprze ją w tym, bo to wydawało jej się takim najprostszą odpowiedzią na to pytanie, jak się zachować. No właśnie tak, pojechać na granicę, starać się zrobić to, co może. A on myślał zupełnie przeciwnie o tej sytuacji. Był przeciwnikiem tych wyjazdów, angażował się w różne fora internetowe, gdzie dyskutował o tym, że granica powinna być zamknięta. I ta postawa jawiła jej się jako coś okrutnego, coś wyzbytego emocji.
21: Zmieniła jej obraz w jego oczach,
3: dlatego, że miała przekonanie, że skoro on w ten sposób wypowiada się o migrantach, to z pewnością kiedyś też tak wypowie się o niej. Też potraktuje ją w taki ostry sposób, taki jej zdaniem wyzbyty emocji. No a jak on opowiadał tej historii? Tak bardzo bał się o jej bezpieczeństwo, czytał różne raporty dotyczące tego, jakim ryzykiem jest wpuszczenie takiej liczby migrantów, uchodźców w jednym momencie. Widział, jak to wygląda we Francji, w Niemczech, że chciał przez swoją postawę zapewnić jej bezpieczeństwo, ochronę dla niej, dla rodziny, dla dzieci. Miał też doświadczenie pracy za granicą w Wielkiej Brytanii, spotkania z państwem, które nie bardzo radziło sobie właśnie z taką intensywną migracją. Chciał ochronić rodzinę, tylko oni nie byli w stanie w żaden sposób sobie tego przekazać, spotkać się, porozmawiać. Znaczy łatwiej im było opowiedzieć mi obcej zupełnie o sobie, o tym, jak bardzo troszczą się o siebie nawzajem, jak bardzo też chcieliby, żeby ta druga strona zrozumiała to, co mają, ale właśnie te pakiety nie pozwalały tego zrobić, bo wraz z takim podejściem do migracji już w jej głowie był cały szereg innych atrybutów takiego człowieka, który z pewnością ma w sobie. I myślę, że wielu z nas ma tak, że ta bariera powstrzymuje nas przed zrozumieniem tego, co naprawdę siedzi w tym drugim człowieku. A gdybyśmy spojrzeli z jakąś taką czułością, otwartością na drugiego człowieka, to zrozumielibyśmy, że właśnie nie jest może takim brutalnym, okrutnym, taką brutalną, okrutną osobą, tylko właśnie kimś, kto z jakiegoś powodu myśli tak, a nie inaczej.
18: Oglądałem jakiś czas temu kilka lat temu program w telewizji, zdaje się singapurskiej, i rozmawiało tam pięciu bardzo pięknie ubranych dżentelmenów i byłem przekonany, że to jest rozmowa o operze, która właśnie weszła na afisz singapurskiej placówki, gdy tymczasem była to debata prezydencka. Czy ta polska nienawiść, ona się różni od nienawiści na przykład amerykańskiej, od czeskiej? Czy to, co się między nami dzieje, jest jakoś charakterystyczne do tego, co się dzieje w krajach postsowieckich?
3: Ja unikam takiej tezy, że polska nienawiść jest gorsza niż nienawiść w innych państwach.
18: Jest inna.
3: Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, bo tutaj na pewno trzeba by było rozróżnić, świat azjatycki ma zupełnie inną kulturę polityczną, ale Stany Zjednoczone, Europa. Ja myślę, że to wszystko ze względu na globalizację i na to, jak te wszystkie procesy wyglądają, wygląda bardzo podobnie, działa bardzo, bardzo podobnie. Pewnie wy jako dziennikarze też doskonale ale obserwujecie takie zjawisko, że jeszcze rok temu wszyscy dyskutowaliśmy o tych samych sprawach. Gdy pojawiała się jakaś afera, jakaś sprawa, to wszyscy widzieliśmy dokładnie to samo. A dzisiaj jest już zupełnie inaczej. Jesteśmy w stanie, będąc w jednym pomieszczeniu, żyć czymś innym niż żyją koledzy w drugim pokoju. A to ze względu na algorytmy, które już tak bardzo pokazują nam zupełnie, zupełnie inne rzeczy, że nie jesteśmy w stanie dyskutować o tych samych sprawach. No i co to robi nam, z nami? Sprawia, że nie jesteśmy już taką wspólnotą, jaką byliśmy kiedyś. Nie mamy tych samych doświadczeń, tych samych sposobów rozumienia rzeczywistości. Wydaje nam się, że sprawa, którą my żyjemy, jest najważniejsza, jest kluczowa. I wydaje mi się, że odpowiadając na twoje pytanie, to jest to, co rzeczywiście urządza naszą debatę. I tu nie ma znaczenia, czy to jest Polska, czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest Francja, czy to są Niemcy, bo niestety algorytmy i to, co robią z nami duże korporacje technologiczne, sprawiło, że właściwie to wszystko zostało w dużej mierze ujednolicone, więc niestety bardzo mocno w to wchodzimy. No i teraz, co się może zadziać? Ja niestety nie jestem tutaj optymistyczna, bo mam poczucie, że nikomu nie zależy na tym, żeby te emocje studzić.
18: Ja już najmniej tym firmom technologicznym.
3: Bardziej tym firmom technologicznym.
18: Opodatkować.
3: I politykom, którzy budują ten konflikt w swoim interesie. To dla nich jest najłatwiejsze, bo gdyby dyskusja była o programach, gdyby dyskusja była o tym, jak ma wyglądać edukacja, ochrona zdrowia, czy nawet te kwestie migracyjne, to ktoś później zadałby im pytanie, to co zrobiliście w tej sprawie?
21: Jest tutaj taka bardzo fajna historia opisana przez ciebie, dotycząca dzieci ze społeczności LGBT, gdzie była dyskusja, spokojna, merytoryczna dyskusja toczona między faktycznie osobami zainteresowanymi tematem, w której brał udział jakiś polityk, który to polityk po tej dyskusji wyszedł i do swoich wyborców mówił już zupełnie innym językiem, mniej ugodowym, mniej takim inkluzywnym, no
3: to jest
21: generalnie.
3: Dokładnie doświadczenie bardzo wielu osób, że o ile spotkając się z drugim człowiekiem, jesteśmy w stanie rzeczywiście rozmawiać o sprawach normalnie, właśnie ze zrozumieniem, z empatią, to akurat byli radni, którzy spotkali się z rodzicami, z nauczycielami,

0: żeby mobilizować swoich wyborców, opowiedzieć im o świecie, który jest taki prosty, jest czarno-biały, tutaj nie ma miejsca na szarości. Zresztą w ogóle zobaczcie na debatę, która w Polsce, znowu łącząc to z tym pytaniem, jak bardzo my się różnimy od Stanów czy Europy. My w ogóle przesunęliśmy naszą debatę polityczną na prawą stronę, jeśli chodzi właśnie o dyskusję o migracji, o kwestiach ekologicznych, o bezpieczeństwie, bo jesteśmy w takich czasach, że po prostu te rozwiązania są łatwiejsze, są nam bliższe.
1: Zwracam uwagę, że książka jest gorzka.
2: Tak, nie kończymy optymistycznie.
1: Ale warto tę gorzką pigułkę przełknąć.
2: Bo warto mieć świadomość po prostu tego, jak to działa. Także bardzo dziękujemy. Pani Karolina Olejak była naszym gościem.
0: Dzięki serdecznie.
1: Autorka książki Nienawidzę Cię. To Polacy mówią na terapiach. Reportaż z podzielonego kraju. A my po informacjach Radia Tok FM przeniesiemy się do Amsterdamu.
3: Autopromocja.
4: Skąd się wziął serek wiejski i jaki jest najlepszy? Dlaczego coraz trudniej kupić dobrą śmietanę? I gdzie właściwie podziały się małe mleczarnie? W najbliższej otwartej kuchni sprawdzimy, co dziś naprawdę kryje się w polskim nabiale i jak nie dać się nabrać na produkty tylko udające, sery czy jogurty. Zapraszam w sobotę po 12:00. Paulina Nawrocka.
3: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
17: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
0: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 11.

0: 16.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. Do zdarzenia doszło na terenie prywatnej posesji w miejscowości Odolanów w Wielkopolsce. Policja wyjaśnia okoliczności i przebieg zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek. O zdarzeniu poinformowano wczoraj, późnym popołudniem. Radio Poznań podało, że dziecko dziś przeszło operację. Stan chłopca jest stabilny. Około 40 tysięcy osób objęto nakazem ewakuacji po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z zakładu produkującego w południowej Kalifornii. Służby próbują zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami używanymi do produkcji plastikowych części lotniczych. Brak jest doniesień o ofiarach śmiertelnych i rannych. Polskie lotniska obsłużyły w ubiegłym roku ponad 66 milionów osób. To około 12% więcej rok do roku, podał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Podróżni samolotami rejsowymi najczęściej latali do i z Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. Najpopularniejszym kierunkiem w ruchu czarterowym w 2025 roku była Turcja, a następnie Egipt i Grecja. W czwartym kwartale ubiegłego roku Egipt, Turcja i Hiszpania.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Audycja wspólna sobota, przy mikrofonach Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy po informacjach.
3: Drodzy Państwo, Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie zakazał publicznych reklam mięsa i produktów związanych z paliwami kopalnymi. I tak od 1 maja, jak czytamy, z billboardów, z przystanków komunikacji miejskiej i ze stacji metra zniknęły reklamy burgerów, no poza tym samochodów na benzynę, czy też linii lotniczych.
2: I o tym temacie porozmawiamy sobie dzisiaj z naszym gościem, a jest nim profesor doktor habilitowany Andrzej Falkowski, kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej i Biznesu, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Witamy pana profesora.
2: Panie profesorze, to moje pierwsze pytanie, czy to może zadziałać? Czy taki zakaz reklam przyniesie skutek, bo jak wiemy, miasto wytłumaczyło, że reklama ma stać się elementem polityki klimatycznej i nakłonić mieszkańców miasta do zmiany swoich nawyków, tak, zarówno żywieniowych, jak i tych konsumenckich. Czy to może zadziałać?
4: Z tym, co mamy teraz do czynienia, to jest tylko na razie brak reklamy.
2: Tak.
4: Przestaje się promować, powiedzmy, mięso czy paliwa kopalne. To jest związane z tą polityką klimatyczną, czy kryzysem klimatycznym, który ma kiedyś nadejść lub nie. Tym zajmuje się właśnie marketing społeczny, ale popatrzmy na mięso, tak? Mhm. To jest symbol pewnej tradycji, to jest pewnej normalności. Z kolei samochód spalinowy, to dotyczą paliwa kopalne, to jest pewna autonomia, tak? Mam jakiś tam status. Latanie samolotami, no wykorzystanie tych paliw kopalnych jest aż największe, to jest pewna mobilność. To jest wdrukowane w nasze zachowanie, więc zmiana tego jest, jeśli w ogóle, potwornie trudna. Popatrzmy teraz jeszcze na mięso, bo to jest taki element, który ostatnio jest dyskutowany. Ono jest silnie zakorzenione kulturowo i rodzinnie. Ono wiąże się z tożsamością, z tradycją, tak? Już nie mówię o przyjemności. Ważna tutaj jest tak zwana transmisja międzypokoleniowa, tak? Proces przekazywania wzorców, tak? Wartości, pamięci. To się buduje ciągłość pokoleniową. Rodzice czy rodzina przekazuje pewne zasady, tak? Jak oni jedzą mięso codziennie, to ja wtedy jako dziecko przyjmuję takie zachowanie. Natomiast to usuwanie billboardów, to ono może osłabiać pewne nawyki. Oraz druga rzecz, która jest psychologicznie dość ważna, to jest tak zwane ograniczenie dostępności poznawczej. Tak? Ja tego nie widzę. Ja nie widzę tego produktu, tak? Widzę go o wiele rzadziej, czy prawie w ogóle już na billboardach tego nie ma, to wtedy on przestaje być czymś normalnym, można było powiedzieć, bo wiemy o tym bardzo dobrze, że to, co jest często spotykane, to, co jest bardzo często też powtarzane, to jest po prostu normalne. Pani też pytała, czy to może jakiś efekt odwrotny od zamierzonego, tak?
2: Właśnie, czy jakiś opór może się pojawić, no bo ludzie generalnie źle reagują na odbieranie im wolności wyboru.
4: Tutaj nie będzie efektu odwrotnego do zamierzonego. Tutaj nie ma zakazu. Konsument nie będzie świadomy tych zakazów, bo te zakazy nie dotyczą jego, tylko firm biznesowych, które nie mogą reklamować.
3: Bo zastanawiam się, panie profesorze, czy przypadkiem ten zakaz reklamowania, no w tym wypadku mięsa, to Amsterdam nie jest jedynym miastem, który taki zakaz wprowadził, ale to jakby mnie istotne, bo niech on będzie pewnym pryzmatem, ten Amsterdam. Czy przypadkiem nie chodzi miastu o taki efekt symboliczny, o taki efekt wizerunkowy? Proszę bardzo, jesteśmy awangardowi, za 25 lat osiągniemy neutralność, zmniejszymy o połowę konsumpcję mięsa. No, czy oni chcą zmniejszyć, czy zmniejszą, tego nie wiemy. No i proszę bardzo, w związku z tym nie reklamujemy mięsa. Czy to przypadkiem nie chodzi tylko o ten wizerunek?
4: Nie sądzę, żeby tylko wizerunek. A jeżeli o wizerunek, to chodzi o to, żeby faktycznie nastąpiło zmniejszenie tego spożycia. Ale to nie osiągnie przewidywanych rezultatów. Samo zabronienie reklam, że one się nie będą pojawiały, nie zmieniło nic. Weźmy pod uwagę taką analogię, na przykład papierosów, tak? To jest problem, ogromny problem zdrowotny, społeczny w Polsce i teraz w naszym kraju regularnie pali je co trzecia osoba dorosła i to jest odsetek bardzo na wysokim poziomie. I teraz popatrzmy, że tam tutaj miały bardzo analogiczne ograniczenia, to znaczy nie można reklamować papierosów, na billboardach absolutnie, a nie w gazetach. Nie można reklamować też alkoholu, tak? Nie można reklamować hazardu. I mechanizm psychologiczny jest tutaj bardzo podobny, tak? Mimo zakazów reklamy, to palenie jest w dalszym ciągu problemem nie tylko w Polsce, całej Unii Europejskiej, ale również w Stanach Zjednoczonych. To, że nastąpiło znaczne zmniejszenie palenia, to, bo kiedyś to było, no, bardzo taki silny nawyk, to nie jest spowodowane tym, że nie ma reklam, tylko to spowodowane tym, że są zakazy, tak? Nie można palić na ulicach, w budynkach, nie można palić w zasadzie w żadnych miejscach publicznych. Także ja nie sądzę, że to aktualnie zmieni cokolwiek w zachowaniu człowieka.
2: Czyli co zdaniem pana profesora ma na celu ten zakaz? Czy to jest jakby faktycznie element takiej szerszej polityki, czyli jakby taki sygnał dla społeczności, dla społeczeństwa, że no to są te produkty, z których musimy zrezygnować, jeśli zależy nam na ekologii? No bo tak jak pan profesor wspomniał, na same zachowania jednak nie może to wpłynąć.
4: Na samo zachowanie nie, no ten sposób nie. Natomiast pani tutaj na jedną rzecz zwróciła uwagę, dosyć istotną, bo pani odwołała się do tak zwanego odbierania wolności, tak?
2: Tak, wyboru, bo ja wiem, tak? Po prostu jak reaguje polskie społeczeństwo na tego typu zakazy, tak. I tego typu ograniczania. My tutaj z kolegą się zastanawialiśmy właśnie, próbowaliśmy sobie wyobrazić, jak zareagowałoby polskie społeczeństwo na tego typu zakaz.
3: No byłaby straszna awantura, no dokładnie. Przyznajmy szczerze.
4: Tak, tylko zobaczmy, że to nie jest zakaz jedzenia mięsa. To jest zakaz tylko reklam, to jest zakaz dla firm, które nie mogą tego reklamować. My nie zobaczymy na billboardach, ale jak pójdziemy do sklepu, to te produkty tam są. Reklamy w miejscach sprzedaży mogą być. Także to nie jest ten problem.
3: Natomiast jest, panie profesorze, podniesienie ręki jednak na, no nie wiem, powiem jako Polak, na moją wolność tego, co też ja na obiad zjem, albo czego nie zjem. A reklama pomaga mi w tym wybrać, czy ja zjem takie mięsko, czy też takie mięsko, czy zjem obiad wegetariański.
4: Rzeczywiście, zgadzam się, że reklamy ingerują w wolność człowieka, ale człowiek tego nie zauważa. Ja robiłem takie badania, ale inni też. Idzie konsumentka do sklepu, coś kupuje i ja pytam, czy kupuje pani z uwagi na to, że reklama zadziałała, a prawie każdy konsument powie nie. Reklama na mnie nie działa. Nie działa, ja kupuję dlatego, że chcę. I tutaj ustawmy sobie tak, że jeżeli przypomnimy sobie, jak był ten, czy w systemach totalitarnych, czy w Polsce za PRL-u, tam były takie ustawy prawne, przepisy, zakazy, one skutecznie hamowały swobodę działania nas, ale oni byli świadomi tych ograniczeń, ponieważ to ograniczenie miało miejsce z zewnątrz. Widzimy te zakazy. Natomiast w krajach demokratycznych, tutaj co jest teraz, to ograniczenie pojawia się od wewnątrz, tak? Czyli poprzez wytworzenie w umyśle człowieka pewnego obrazu rzeczywistości przez te reklamy, który stymuluje do pewnego zachowania się. Nie? On jest o wiele bardziej niebezpieczny niż w przypadku ograniczenia zewnętrznego, ponieważ konsument nie zdaje sobie sprawy, że jest ograniczany tutaj. Od zewnątrz zdaje sobie sprawę, że jest ograniczany, wie, że tego nie można, to nie, bo on jest kontrolowany przez strategie marketingowe, które od strony psychologicznej właśnie tak tworzą, wpływają na pewne zachowanie, że on sobie nie zdaje sobie sprawy. Ja uważam, że żeby osiągnąć jakiś skutek, to należałoby to trochę jednak inaczej robić.
3: A jak?
4: Otóż zakaz reklam czy paliw kopalnych, on miałby zdecydowanie większą szansę działać, jeśli mamy alternatywę. Jeśli nie ma alternatywy, to niewiele co. My osłabimy pewne zachowania do mięsa, ale tak jak z paleniem papierosów. Proszę popatrzeć. Cały czas w świecie jest ten bardzo duży problem, dlatego że nie ma alternatywy. Jeśli chodzi o paliwa kopalne, to sprawa jest dość prosta, bo tutaj można rozwinąć na przykład transport publiczny, tak? Czy auta elektryczne, które teraz są wprowadzane, czy energia odnawialna będzie tanieć, no to wtedy mogę przejść na to inną. Natomiast w sytuacji mięsa, ja nie wiem, co ja tutaj mogę zrobić. Jeśli chodzi o alternatywę, ja bym sugerował tego typu strategię reklamową. To się nazywa reklamy typu fear appeal, czyli warunkowania lękiem. One mają tak zwane trzy kluczowe elementy, żeby ona była skuteczna. Pierwszy to jest zagrożenie. I ona jest szalenie skuteczna, pokazuje to studentom, taką reklamę klasyczną typu fear appeal, warunkowania lękiem. To jest pierwsze, to jest zagrożenie. I pokazuje się śmierć pod kołami samochodu. Dwa, przyczyna zagrożenia. To może być zużyty amortyzator. Sposób na usunięcie zagrożenia. Nowe amortyzatory jakiejś firmy. Teraz popatrzmy, jakby to było, jeśli chodzi o ten kryzys klimatyczny. On, proszę zwrócić uwagę na to, nie jest odczuwalny u nas teraz. To jest przyszłość. A więc mnie w tym momencie nie dotyczy. Teraz nam jest dobrze. Po co mam płacić za coś, co będzie kiedyś? Czyli konsumenci w zasadzie, przynajmniej w Polsce, ja za chwilę to powiem dokładnie, posługują się tak zwaną motywacją instrumentalną. On chce mieć coś, ale zaraz natychmiast.
3: Panie profesorze, bo nawiązując do tego, o czym pan powiedział, to zastanawiam się, dlaczego Amsterdam, ale też inne miasta w Europie Zachodniej, zaczęły te kampanie, bo tak musimy to nazwać, kampanie niereklamowania paradoksalnie, tak, w tym wypadku mięsa, podczas gdy równie duży, a może nawet większy ślad węglowy, tutaj nie wiem, nie znam się na tym dokładnie, pozostawiają fast fashion, pozostawiają biura podróży i linie lotnicze, które, no wiadomo, ślad węglowy, a podróżujemy coraz więcej. Aha. Czy jeżeli spoglądamy, nie wiem, na szkodliwość dla człowieka, no chociażby słodyczy, bo jak wiemy, cukier jest substancją uzależniającą. Tak. Ciekawe, dlaczego zaczęto od mięsa?
4: No to ja nie jestem w stanie tak...
3: No właśnie.
4: Od razu powiedzieć, ale oni prawdopodobnie sprawdzili, że produkcja mięsa to i coś tam wytwarza, ale proszę zwrócić na uwagę teraz, gdybyśmy zastosowali tego typu reklamę, o którym mówiłem, warunkowania lekkie, zagrożenie, globalne ocieplenie. Teraz przyczyna zagrożenia to jest mięso. To dość paradoksalnie brzmi, tak? A sposób na uniknięcie zagrożenia, i tu musi być alternatywa. Nie ma alternatywy, nic nie zadziała. Mhm. Ten problem dotyczy tak zwanej motywacji proekologicznej. To jest motywacja prospołeczna. Ona jest związana z takim ciekawym paradygmatem badań w decyzjach, która się nazywa in English bardzo ładnie delay of gratification, czyli odroczenie nagrody. Czyli wykształcenie takiej motywacji to jest wykształcenie, jak to mówią psychologowie ekologicznie, wykształcenie selfu ekologicznego, ecological ja, self. Konsument posługuje się motywacją instrumentalną, a nie motywacją prospołeczną. Ja w Polsce robiłem badania. Wyobraź sobie, że przyleciałeś samolotem gdzieś na południe Teksasu, jest potwornie gorąco, masz $1, bardzo ci się chce pić. Wchodzisz do pierwszego sklepu i tam są dwie puszki. Jedna czerwona, ten green Coca-Cola, to klasyczna, i druga green Coca-Cola. One się różnią tym, że ta czerwona to kosztuje 45 centów, a ta zielona kosztuje 75 centów. Tylko różnica jest taka, że jak wypijesz tą, kupisz tą green Coca-Colę i wyrzucisz, to się rozpłynie od razu po godzinie i nie ma żadnego zanieczyszczenia. A ta czerwona, to faktycznie, wiemy, to kilkadziesiąt lat się rozkłada. Zdecydowana większość polskich konsumentów wybiera czerwoną, bo ja za dolara mogę kupić dwie. Nie ma wykształconej u nas tak zwanej motywacji, można powiedzieć, proekologicznej czy prospołecznej. Nie no ma właśnie, tego.
2: Tak, my z Rafałem do tego też wniosku doszliśmy, że faktycznie być może to społeczeństwo holenderskie jest trochę dalej w tej edukacji.
4: Tak, trochę dalej. Ja zrobiłem takie wstępne rozpoznanie w Stanach Zjednoczonych, tam w University of Wisconsin, no to tam już nie było tak dokładnie, że wszyscy brali tą czerwoną, bo tam większe sporo wybierało zieloną tą puszkę. A mówię tak, no słuchaj, przecież ty wyrzucasz pieniądze, za to mógłbyś mieć dwie. A on mówi, nie, ja inwestuję, czuję, że to będzie czyste, niekoniecznie dla mnie, dla moich dzieci czy dla moich wnuków. O to właśnie chodzi, że on widzi to dalej. U nas, no niestety, ta motywacja instrumentalna brzmi. I tam widzę te przesunięcia, bardzo delikatne, ale w kierunku tej zielonej puszki.
3: Zaczęliśmy od Amsterdamu, kończymy na amerykańskiej Coca-Coli. Profesor doktor habilitowany Andrzej Falkowski, kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej i Biznesu Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie był dzisiaj naszym gościem. Pięknie panu profesorowi za tę rozmowę dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy.
4: Ja również dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy. To była audycja Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda i Rafał Turowski. Wydawczynią jak zwykle była Magdalena Sikoń, a już po informacjach TOK FM Paulina Nawrocka zaprosi państwa na program Otwarta Kuchnia.
3: Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
1: Autopromocja.
5: Kobiety ze wszystkich stron czują presję. Z internetu, od rodziny, od koleżanek. Cały czas widzimy obraz takiej idealnej matki, która ma wiecznie czas dla dziecka, która nie potrzebuje odpoczynku, przestrzeni dla siebie, ale za to jest cały czas obecna.
6: Bycie mamą dzisiaj łatwe nie jest.
7: Społeczna presja.
6: Wieczne poczucie winy.
7: Wszechobecne dobre rady.
6: Porozmawiamy o tym w audycji Czas Rodziców.
7: Dzisiaj po 13:00 w TOK FM.
6: Ula Malko
7: i Krzysztof Chorwat.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje. Tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg. Aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Z tą zasadą zrywa Donald Trump. Niemiecka prasa ostro o polityce amerykańskiego prezydenta. Akcja ratunkowa trwa już 20 godzin. Dziesiątki ofiar po wybuchu w chińskiej kopalni. Blisko 700 tysięcy osób z chorobami otępiennymi i ich rodziny. Bez pomocy państwa, alarmuje NIK. Minęło południe. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Süddeutsche Zeitung ostro o polityce Donalda Trumpa. Prezydent zdaniem niemieckich dziennikarzy zrywa z obowiązującą dotąd w NATO zasadą jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Decyduje o rozmieszczeniu wojska, kierując się osobistymi sympatiami, a nie względami strategicznymi, traktując żołnierzy jak nagrodę dla grzecznych dzieci. Zdaniem gazety najlepszym dowodem na to jest zapowiedź Trumpa wysłania do Polski 5000 żołnierzy ze względu na dobre relacje z polskim prezydentem Karolem Nawrockim. To uzasadnienie nie ma nic wspólnego ze strategią i odstraszaniem, lecz osobistymi sympatiami, piszą niemieccy dziennikarze. Już 20 godzinę trwa akcja ratunkowa w kopalni węgla na północnym wschodzie Chin. Bierze w niej udział ponad 800 osób. Po wybuchu pod ziemią zginęło już co najmniej 90 osób. Jak donoszą miejscowe media i państwowa chińska telewizja, doszło tam do wybuchu gazu. Cezary Jaszczyk.
10: Wiadomo, że w momencie wybuchu pod ziemią pracowało prawie 250 osób. Ponad 120 w różnym stanie przewieziono do szpitali. Wciąż trwają poszukiwania ofiar i zaginionych. Miejscowe media twierdzą, że to najtragiczniejsza katastrofa górnicza w Chinach od dekady. Chiński przywódca Xi Jinping w oficjalnym oświadczeniu wezwał do rzetelnego śledztwa i ukarania odpowiedzialnych za katastrofę. A amerykańska stacja CNN, interpretując urzędnicze komunikaty chińskich służb, twierdzi, że doszło już do pierwszych zatrzymań osób odpowiedzialnych za zarządzanie zakładem. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Blisko 700 tysięcy osób i ich rodzin pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera czy Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym, a liczba pacjentów chorych na te dolegliwości w Polsce rośnie i to szybko. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
11: NIK krytycznie oceniła dostęp do diagnostyki i opieki geriatrycznej w Polsce. Pacjenci bowiem, jak zauważyli, zauważa rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, często pozostawieni są sami sobie.
12: Mogli oni korzystać ze świadczeń zdrowotnych i społecznych jedynie na zasadach ogólnych, standardowo dostępnych dla osób chorych i starszych.
11: Ostatnia kontrola NIK miała miejsce 10 lat temu. Od tego czasu niewiele się zmieniło.
12: Do kwietnia 2024 ministerstwa odpowiedzialne za politykę zdrowotną i społeczną nie współpracowały ze sobą w tym zakresie, mimo że już w 2018 roku zostały do tego zobowiązane przez rząd.
11: Przez dwa lata, które były objęte kontrolą, nie wdrożono m.in. szeregu rozwiązań zapisanych w dokumentach strategicznych i przyjętych chociażby przez Ministerstwo Zdrowia. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Uzupełnienia opinii biegłych w sprawie wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim domaga się obrońca Sebastiana M. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat, kiedy to na tej trasie mężczyzna miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w drugi samochód, przez co spłonęła w nim 3-osobowa rodzina. Mówi pełnomocnik rodziny ofiar Łukasz Kowalski.
13: Od samego początku obrona kwestionuje kompetencje biegłych, zakres umiejętności w zakresie sporządzonych przez nich opinii i wiarygodność tych opinii, więc jakby no nie jestem specjalnie zdziwiony akurat złożonym w dniu dzisiejszym wnioskiem dowodowym, który ma na celu chyba storpedować te opinie, które w tych aktach się znajdują.
9: A obrońca oskarżonego, Katarzyna Hebda, odpowiada tak.
14: To nie jest kwestia tego, że my teraz kwestionujemy nagle kompetencje biegłych, tylko my od początku wskazywaliśmy, że opinie biegłych są błędne.
9: Kolejna rozprawa w lipcu. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Unia Europejska ma umowę handlową z Meksykiem. Negocjacje przyspieszyły w obliczu niepewności relacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Plan zakłada ścięcie ceł do zera na większość produktów. Unii Europejskiej najbardziej zależy na zwiększaniu importu z Meksyku surowców krytycznych potrzebnych do produkcji odnawialnych źródeł energii, a Meksykowi za to zależy na obniżeniu ceł na kupowane w Europie maszyny i chemię. W branży rolniczej mają pozostać ograniczenia dla bezcłowego handlu mlekiem w proszku czy wołowiną. Dzikie zwierzęta coraz częściej zaglądają do miast. Postępująca urbanizacja sprawia, że na osiedlach spotykamy dziki, sarny i łosie. By lepiej radzić sobie z nieproszonymi gośćmi, samorządy powołują ekopatrole. Tak jest na przykład w Toruniu, gdzie strażnicy miejscy interweniują kilkaset razy w roku. Najczęściej wobec młodych ptaków, mówi strażnik Wojciech Swinarski.
15: Ptaki uczą się latać, w związku z tym jest poza gniazdem. No i w większości osób wydaje się, że no przecież zostało wyrzucone z gniazda, nie poradzi sobie i należy niezwłocznie podjąć, chociaż zdarzały się sytuacje, że do mieszkania wleciał nietoperz, więc ktoś tam bał się, więc też takie interwencje strażnicy ekopatrolu podejmują.
9: Leśniczka Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu radzi, by piskląt nie zabierać.
16: Ta opieka rodziców, karmienie, doglądanie ich i bronienie również, jeżeli rodzic stwierdzi, że jego potomstwo jest zagrożone, ciągle trwa. Jeżeli przechadzając się na przykład po parku czy po terenie leśnym spotkamy takie piskle, proszę mi wierzyć, że ono nie jest porzucone i nie jest bez opieki.
9: Pomocy człowieka na pewno potrzebują ptaki ze złamanym skrzydłem. Dziś najcieplej będzie na krańcach zachodnich, bo do 27 stopni. Najchłodniej na Półwyspie Helskim i w górach, przepraszam, od 18 do 22, raczej w całym kraju bez opadów. Te mogą pojawić się za to jutro w południowej połowie kraju. Jutro również maksymalnie do 27 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Witam Państwa w to sobotnie południe. Maj kojarzy mi się z obfitością, o której można się przekonać, wybierając się na dowolny targ, bo tam rzeczywiście zaczyna się robić pięknie. Obficie też będzie w dzisiejszym programie. Sporo tematów. Po 12.20 moją gościnią będzie Justyna Garnier, w mediach społecznościowych znana jako Królowa Nabiału, która ocenia produkty mleczne, jeździ szlak polskich mleczarni. Po 12.40 moim gościem będzie Cezary Kramp, autor i twórca popularnego bloga kulinarnego Chez Cezary, który dotyczy restauracji fine diningowych, a rozmawiać będziemy o nadchodzącej gali Michelin, która już w przyszłą środę i która jest na swój sposób historyczna, ponieważ po raz pierwszy kultowy, najsłynniejszy kulinarny przewodnik obejmie swoim zasięgiem całą Polskę, a nie tylko wybrane miasta. Ponadto po raz pierwszy w Polsce zorganizowana zostanie taka gala Michelin, podczas której zaproszeni restauratorzy i szefowie kuchni dowiedzą się, czy dostali najwyższe wyróżnienia. trochę na wzór gali oscarowej, a to za sprawą zacieśnienia współpracy Michelin z polską organizacją turystyczną. Do tej pory, w poprzednich latach, te informacje o wyróżnieniach były przekazywane telefonicznie, publikowane na stronie internetowej i dopiero potem, już post factum, wręczane były tak zwane plakiety i odznaczenia. Teraz to będzie się działo z dużo większym rozmachem, emocji pewnie też nie braknie. I już mogę Państwu zdradzić, że na tę galę się wybieram, oczywiście z mikrofonem Radia Tok FM. Sporo też informacji z różnych regionów dotyczących kulinariów, na których przegląd teraz Państwa zapraszam. Samorząd Województwa Pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne. Planuje wspierać lokalnych przedsiębiorców poprzez certyfikowanie ich produktów. To oznacza, że oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. A więcej o tym marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
18: No to taki system certyfikacji jakościowych produktów, które muszą spełnić określone warunki. Po pierwsze, muszą być produkowane tutaj na Pomorzu. Chcielibyśmy pokazać jak najlepsze praktyki, z jednej strony dania i inne produkty, które są produkowane tutaj w naszym regionie, które świadczą o bardzo wysokiej jakości. No i dzięki temu, dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość, nie tylko te, które zostały wpisane na listę dziedzictwa kulinarnego, takich jest blisko 190, ale jest ich cała masa. Niemalże w każdym środowisku, w każdym sołectwie mamy takie produkty. Chcemy pokazać, że to jest wysoka jakość, że to jest produkt świadczący o naszej odrębności kulturowej, ale także i bogactwie kulinarnym.
19: Utworzenie sieci Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i producentów żywności, i rolników. Chcemy w ten sposób promować naszą żywność wysokiej jakości. Tworzymy własny brand, marketingowy znak certyfikujący żywność pochodzącą z naszego regionu, wytwarzaną w naszym regionie. Zalet jest wiele, to jest i kwestia promocyjna, kwestia marketingowa, ale też sieciowanie i współpraca pomiędzy producentami, restauratorami i ostatecznie oczywiście konsumentami, czyli realizujemy w praktyce koncepcję od pola do stołu.
17: Dodawał Krzysztof Pałkowski, szef Departamentu Środowiska i Rolnictwa. O certyfikat będą mogli występować producenci żywności, rolnicy, ale i na przykład koła gospodyń wiejskich czy stowarzyszenia kulinarne. Skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo z bałtyckim śledziem, żuławską serowarnią i kaszubską truskawką. W Łodzi wystartował właśnie festiwal Jemy w Łodzi Burger Fest. Impreza pod patronatem Urzędu Miasta, który, jak wynika z moich obserwacji, przoduje na tej polskiej scenie, jeśli chodzi o animowanie restauracyjnego rynku. Łódź naprawdę sporo w tym kierunku robi. Burger Fest współorganizowany z Łódzkim Centrum Wydarzeń. Co będzie się działo? O tym mówi organizator Izabela Borowska.
20: 40 restauracji, 42 restauracje, 42 burgery. I co ciekawe, że zawsze królowały właśnie kotlety wołowe, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Czyli mamy rzeczywiście tutaj restauracje w tym roku zaszalały. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie, czyli mamy kotlet z boczniaków, mamy kotlet z komosy ryżowej. I dużo kurczaka, co ciekawe, natomiast przedstawionego w takich międzynarodowych odsłonach, na przykład amerykańskiej, czyli będzie Buffalo Wings i oczywiście pojawią się też nurty azjatyckie. Więc rzeczywiście jest czym wybierać, jak widać, można zastąpić nie tylko tradycyjne mięso i co też fajne, że nie tylko kotlety takie tradycyjne, ale też mamy sporo smaszy w festiwalu. I do tego można też zastąpić bułkę, czyli oczywiście będą maślane brioszki, będą tradycyjne bułki, ale będą też gofry, będzie pieczywo z pizzy wykorzystane, z pizzy neapolitańskiej. Będzie chałka, więc tutaj jak widać też można zaszaleć i jak zwykle do tego wydarzenia towarzyszące Czyli będziemy mieli wielki konkurs, finał konkursu jedzenia na czas. Co ciekawe, tam jest 5000 do wygrania, więc naprawdę warto trenować. Będzie piknik w Willi w parku, czyli zapraszamy do Parku Poniatowskiego. Na taki pogoda się zapowiada piękna na festiwal, chociaż do tej pory narzekaliśmy. I tam będzie taka chillowa atmosfera. Zapraszamy z rodzinami, z przyjaciółmi. Będą i gofry, i lody, i oczywiście festiwalowe burgery. Będzie grał DJ. W następnym tygodniu festiwalowym, bo nie kończymy, oczywiście będą 3 dni z kanapkami Sando, gdzie nam się rybę do ryżu udało namówić i to będzie specjalna odsłona japońskich kanapek. I jeszcze w Dzień Burgera, ponieważ 28 maja mamy, prawda, ten Światowy Dzień Burgera i tego dnia w Zielonej zapraszamy na wegańskie burgery i tam będziemy mogli je sobie skomponować, czyli dostaniemy całą listę składników i to my zadecydujemy, z czym ten burger ma być.
17: Jak Państwo słyszą, burger naprawdę nie jedno ma imię, przynajmniej w Łodzi. Ten festiwal ma potrwać do 31 maja. W Krakowie dziś impreza plenerowa, Jadalny Kraków Fest. Więcej o nim opowie Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
0: To już 4. edycja festiwalu w formie sąsiedzkiego pikniku, który co roku odwiedza kolejne dzielnice Krakowa. W tym roku po raz pierwszy zawitamy na Młynówkę Królewską, na skwer przy Placu Targowym Rydla. Zapraszamy wszystkich, ponieważ atrakcji nie zabraknie. Zapraszamy rodziny z dziećmi, seniorów, młodzież, wszystkich, którzy chcą dobrze spędzić czas, spotkać sąsiadów, poszukać inspiracji do bardziej uważnego życia. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu jest niemarnowanie. I nie chodzi jedynie o żywność, ale także o czas, pieniądze, energię, przedmioty i zasoby naszej planety. Taka idea przyświeca tegorocznemu festiwalowi. Także na pewno znajdą Państwo wiele inspiracji do tego, jak korzystać z zasobów żywności, jak pamiętać o dawnych praktykach gospodarności, które przez pokolenia były naturalną częścią naszej codzienności. Na pewno też Państwo nie wyjdą z pustymi rękami, bo oprócz mnóstwa atrakcji będzie można również odebrać sadzonki truskawek, a także ziemniaki, które przyjadą prosto od rolnika. Będzie również z nami Radek Rak, autor książki Maja i czas motyli. Nie zabraknie oczywiście Szyszkodara, który gości zawsze na naszych wydarzeniach. Będzie również Lotna czytelnia. Na pewno mnóstwo inspiracji dotyczących miejskiego ogrodnictwa. Zapraszamy na skwer przy Placu Rydla. Nie zmarnujmy tej okazji.
17: Impreza potrwa dziś do 15. Kto w Krakowie może się wybrać? A ja osobiście wybieram się dziś do niedalekich Katowic, bo tam w Amfiteatrze Parku Zadole 6. Festiwal Miast Partnerskich łączy nas chleb. Duże dwudniowe wydarzenie, którego tematem przewodnim w tym roku są kluski i makaron. Jednym z gości festiwalowych jest Robert Makłowicz, będzie też m.in. Luca Cezari, znawca historii kuchni włoskiej i autor wspaniałej książki Historia makaronu w 10 daniach od tortellini do carbonary i inni bardzo ciekawi goście. Pora teraz na informacje Radia Tok FM, a po nich Justyna Garnier, czyli Królowa na Biału.
21: Jak tam przed rejsem?
22: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
23: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
21: Przygoda życia?
22: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
21: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
24: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Skąd są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
25: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
26: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już było jej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
27: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
28: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
26: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
29: Był to paneuropejski konflikt, w który zaangażowały się wszystkie liczące się wówczas państwa. Motywowany religijnie, ale o hegemonię nad kontynentem. Kończący wojnę 30-letnią pokój westfalski zmienił oblicze Europy na dekadę.
1: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. W Krakowie wznowiono poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka zaginęła, jest szansa na to, że skryła się w jakimś pustostanie, mówią służby. W akcję zaangażowanych jest kilkuset funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, do tego grupy poszukiwawcze oraz ochotnicy. Z nagrań monitoringu wynika, że 12-letnia Elżbieta wysiadła w czwartek z autobusu w pobliżu ogrodu zoologicznego znajdującego się na terenie Lasu Wolskiego. Dziś funkcjonariusze opublikowali zdjęcia z kamer autobusu i jednego ze sklepów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w liście skierowanym do przywódców Unii Europejskiej, że przedstawiona przez Niemcy propozycja przyznania Ukrainie członkostwa stowarzyszeniowego w Unii Europejskiej jest niesprawiedliwa, ponieważ pozbawiałaby Kijów prawa głosu we wspólnocie. Niesprawiedliwe byłoby, gdyby Ukraina była obecna w Unii Europejskiej, a jednocześnie pozostawała bez głosu, napisał Zełenski w liście, z którym zapoznała się agencja Reutera. Gliwicki samorząd zamawia pierwszy etap budowy trasy rowerowej wzdłuż rzeki Kłodnicy, która połączy docelowo centrum z dzielnicą Łabędy. Tak wynika z informacji miasta. Trasa ma poprawić codzienną mobilność gliwiczan, ale też zbliżyć do nich rzekę, będącą przed laty głównie przemysłowym ściekiem. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka, a ze mną zapowiadana gościni Justyna Garnier, w sieci znana jako Królowa na Biału. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Królowa na Biału samozwańcza?
5: Nie, nie do końca. Zostałam mianowana. Jestem królową dusz i królową serc i to widzowie nazwali mnie Królową na Biału. Na początku nie miałam alias. Miałam po prostu review serka wiejskiego w nazwie i tyle.
4: Bo od serka wiejskiego się zaczęło. To właśnie serek wiejski był tym produktem, który recenzowałaś, który pokazywałaś w internecie. I co spotkało się z ogromnym entuzjazmem internautów?
5: Tak, spotkało się z ogromnym entuzjazmem. To mnie bardzo zaskoczyło. Wszystkich nas to zaskoczyło. Mówiąc nas, mam na myśli rodzinę, przyjaciół, znajomych. Myślę, że większość jest dalej do dziś zdziwiona i to się bardzo szybko toczy. Też jestem dalej zdziwiona, no bo szybko z serków wiejskich gdzieś tam to przeskoczyło na kolejne gałęzie nabiałowe i wyszło to o dziwo bardzo naturalnie.
4: Powiedzmy słuchaczom, co tak naprawdę prezentujesz w internecie? Jaka misja, jeśli można użyć tego dużego słowa, stoi za twoim profilem, za twoją działalnością w sieci?
5: Tak, na początku misją była po prostu dobra zabawa, przede wszystkim moja. Zrobiłam to trochę na poprawę humoru, który miałam rok temu zły. Natomiast później zaczęłam zwracać uwagę faktycznie na składy tego, co brałam do ręki. No bo naturalnie po serkach wiejskich przyszły kefiry, maślanki, śmietany, sery. Też oczywiście zaczęłam dostawać bardzo dużo wiadomości od ludzi, którzy mnie oglądali, żebym spróbowała tego, a czy widziałam to. No i raptem się okazało, że nabiał, który wydaje mi się wszyscy uważamy za taki w miarę bezpieczny produkt, no bo tak naprawdę co można zrobić lepiej albo gorzej w nabiale poza jakimiś niuansami, no wyszło na jaw, że właściwie bardzo dużo nabiału jest złej jakości. Także misją chyba są przede wszystkim świadome zakupy, jakiś taki powrót do świadomego jedzenia, do zwracania uwagi na to, co kupujemy, skąd to pochodzi, od kogo my to kupujemy, komu dajemy zarobić i co w siebie wkładamy.
4: Bo krajobraz nabiałowej Polski dość mocno się zmienił na przestrzeni lat ostatnich. Kiedyś tak naprawdę każda gmina miała swoją mleczarnię, produkowała swoje własne wyroby. Obecnie dużo takich miejsc, no, zrzeszonych jest w jakichś dużych sieciach albo wprost przeszło pod wielkie, wielkie firmy. I to też w pewien sposób relacjonujesz, pokazując na przykład jakieś małe, niszowe mleczarnie, które wciąż produkują swoje rzeczy.
5: Tak, jest bardzo dużo takich niedużych mleczarni. Ja przyznam szczerze, że za każdym razem jestem bardzo zaskoczona, bo jednak wydawało mi się, że one już może nie tyle przestały istnieć, co bardzo niewiele ich zostało. Natomiast mam takie poczucie, że żeby odkryć większość z nich, to po prostu muszę w jakieś konkretne miejsce pojechać albo właśnie dostać cynk od kogoś. I tak właśnie mam listę różnych spółdzielni mleczarskich, o których jeszcze nie mówiłam, z którymi nie udaje mi się skontaktować, bo na przykład jest tylko numer telefonu, bo nie ma nawet strony internetowej, żadnego innego kontaktu. I wiem o ich istnieniu tylko dlatego, że ktoś mi po prostu podrzucił informację. No dostaję też często wiadomości od osób bezpośrednio związanych z przemysłem mleczarskim albo od osób, które na przykład pracowały w jakiejś większej firmie związanej z nabiałem. Jest to naprawdę przepastny worek informacji, wiedzy, plotek i można by o tym bardzo dużo opowiedzieć i napisać. Bardzo ciekawy temat.
4: Czy to jest właśnie taki pomysł, by jeździć, by odwiedzać mleczarnie, by patrzeć, co produkują, jak produkują, w jaki sposób to robią?
5: Tak, jest to na pewno jakiś pomysł i jest to kierunek. Ja sobie czasem żartowałam jeszcze na samym początku, a teraz sobie myślę, że może nawet jest to w miarę prawdopodobne, że ja to trochę marzę, żeby być takim Makłowiczem. Oczywiście pan Robert jest moim idolem i tak, no zaczęłam dostawać różne propozycje już takich bardziej konkretnych wycieczek i na przykład teraz, bo spotykamy się w Krakowie, gdzie na co dzień nie mieszkam. Jestem tutaj, bo dwa dni temu odwiedziłam Podhale, gdzie spotkałam się z panem Zbigniewem, który jest bacą. No i pokazałam właśnie całą bacówkę pana Zbigniewa, porozmawiałam z nim o oscypku, o tradycjach i muszę powiedzieć, że mam takie poczucie, że bardzo niewiele z nas wiedziało, czym faktycznie jest ten oscypek, jak ta tradycja wygląda i myślę, że warto właśnie mówić o tym, żeby pamiętać, że są pewne serowe tradycje, jakkolwiek to brzmi, które jednak warto poznać i je kultywować, bo po prostu zaraz zanikną, bo to, co jest w sklepach i na stoiskach, to nie jest oscypek. Myślę, że jest dużo produktów, które właśnie są jakąś tam podróbką.
4: Nieprzypadkowo wyprawa oscypkowa w maju, bo to właśnie ten moment, kiedy produkt nazywany oscypkiem można zacząć wyrabiać.
5: Tak, właśnie w maju się zaczyna sezon, on trwa do września. Bardzo mnie rozczuliło, jak pan Zbigniew sobie zażartował i powiedział, że tak, no w Zakopanem są wyjątkowe owce, one dają mleko cały rok i faktycznie no coś w tym jest. Ja mam takie wrażenie, że ja pierwszy raz w życiu spróbowałam prawdziwego oscypka, bo to, co dostałam do jedzenia w Knurowie, jakoś kompletnie nie potrafię tego umiejscowić w pamięci. Nie wciągnęło mnie to w żaden wir wspomnień sprzed lat. Ja chyba po prostu nigdy nie jadłam prawdziwego oscypka.
4: Bo i większość tych produktów, które znamy jako serki, to są sery robione z mleka krowiego, a nie owczego, jak tradycyjny oscypek być powinien. Nabiał wpisany w polską kulturę kulinarną chyba wielkimi literami, bardzo nam się kojarzy. To nasze kefiry, śmietany, sery. Jesteśmy z nich dumni, a one coraz bardziej się psują, co też pokazujesz na swoim koncie w internecie.
5: Tak, psują się. Myślę, że oszczędzę sobie tutaj wywoływania nazw firm, bo będzie to niepoprawne i nieładne. Natomiast można łatwo to znaleźć, a na rynku po prostu pojawiły się produkty, które nie są tym, za co się podają. Także zamiast śmietan mamy na przykład maślanki z dodatkiem tłuszczu roślinnego, na przykład palmowego, czy zamiast jogurtu greckiego mamy tak zwany jogurtopodobny produkt, który też jest w większości maślanką z jakąś domieszką dodatków, zagęszczaczy i innych cudów. No ja byłam zdziwiona, że trzeba aż tak zacząć dokładnie zwracać uwagę też na skład nabiału. No wydawało mi się, że to jest produkt taki w miarę bezpieczny, który może najwyżej być pasteryzowany albo niepasteryzowany z dodatkiem cukru, jogurt lub nie. A tu się okazuje, że to czasem nawet nie jest nabiał, tylko jakaś hybryda.
4: Producenci utrudniają nam rozpoznanie, co na przykład jest, czy nie jest śmietaną, bo opakowania często do złudzenia przypominają te wyjściowe produkty. Na co najbardziej zwracać uwagę, żeby się nie naciąć i na przykład zamiast śmietany nie kupić jakiegoś utwardzanego tłuszczu?
5: No chyba najprostszą drogą jest odwrócenie od razu opakowania i spojrzenie na skład. Nie widzę tutaj innej drogi, no szata graficzna może nas oszukać. Szata graficzna to jest też coś, co jest nam w głowie zakodowane i ja sama się łapię na coś, co jest żółte i ma napisane 18%, więc po prostu no niestety przejść przez te kilka opakowań, sprawdzić skład i wiedzieć też, czym jest jakie E. Oczywiście nie trzeba znać całej tabeli, ale warto też pamiętać o tym, że czasem pod nazwą E ileś tam set kryje się na przykład ocet albo kwasek cytrynowy. Bardzo często to są zupełnie normalne składniki, które nie powinny nas ani martwić, ani nam nie zaszkodzą. Także warto po prostu sprawdzić sobie te 5 czy 6 takich najbardziej podstawowych E, które są niczym nieszkodzącym, a mogą nas zrazić, bo na wstępie wykluczamy wszystko, w czym widzimy literki z cyferkami obok.
4: Słuchacze czasem piszą mi, że taką plagą, jeśli chodzi o nabiał, są zagęstniki, że kiedyś tego nie było, że śmietana po prostu w składzie miała śmietanę, a teraz to często jakiś karagen, a często jakieś inne dodatki. Podobnie chyba jest z jakimiś jogurtami czy serkami.
5: Znaczy tutaj myślę, że akurat to się w większości sprowadza do tego, że te produkty siłą rzeczy muszą mieć większą trwałość, z tego tytułu, że większość z nas mimo wszystko no kupuje w supermarketach, kupuje w sklepach sieciowych, no i umówmy się, ale w tych największych sieciach, no nikt sobie nie pozwoli na to, żeby sprowadzać w dużej ilości śmietany czy jogurty, które mają termin ważności 5-dniowy, no bo po prostu będzie to powodować ogromne straty, więc jeśli słuchacze i ktokolwiek miałby ochotę na produkt, który faktycznie będzie bez żadnych dodatków, no to najlepiej sprawdzić okoliczne bazary, najlepiej się zorientować, czy w naszym sąsiedztwie nie ma jakichś małych sklepików, które mają kontakt z jakimiś gospodarstwami, które są parędziesiąt kilometrów od miasta, w którym mieszkamy. I jest to rzeczywiście droga, a bardzo często wygląda to tak, że wystarczy dołożyć złoty 50 czy 2 złote, żeby mieć produkt znacznie smaczniejszy, znacznie lepszej jakości i jeszcze do tego w szkle, co dla mnie na przykład jest wartością, bo można schować konfiturę.
4: Mhm. Serki wiejskie, od nich zaczęła się twoja wielka nabiałowa przygoda. One chyba też rozbudzają dość duże emocje, bardzo popularne są i modne za sprawą oczywiście wielkiej mody na białko, którą mamy w ostatnich latach. I te serki niby ten sam produkt, ale potrafią różnić się znacząco.
5: One bardzo się między sobą różnią. Ja przyznam szczerze, że nie do końca jestem pewna, z czego to wynika, czy z kolejności robienia różnych rzeczy, które wchodzą w skład tego serka, czy od przechowywania. No, dla mnie na pewno znaczenie miała wielkość i kształt granulek, no więc to już jest kwestia autorska. Natomiast naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe, że jeśli skład jest identyczny, to 32 albo 32 serków, o ile pamiętam, spróbowałam. Przysięgam, każdy smakował inaczej. Teraz przechodzę przez kefiry i też no, różnice są diametralne i to jest jeszcze dłuższa podróż niż serki wiejskie i już po 2 kefirach jestem naprawdę przekonana, że każdy będzie się różnił.
4: A jeśli chodzi o serek wiejski, to czy sprawdzałaś, badałaś, zgłębiałaś właśnie temat, skąd on się wziął, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej i dlaczego taką furorę zrobił na stołach Polaków?
5: No przyznam szczerze, że przyszedł taki moment, że zaczęłam to zgłębiać i o ile pamiętam, to sam serek wiejski jakoś tam przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych. Nie jestem do końca pewna, czy to faktycznie przyszło od razu ze Stanów Zjednoczonych, czy gdzieś tam najpierw przyszło od nas, tak jak bajgle nowojorskie przecież przyjechały najpierw stąd, ale jeśli chodzi o sam serek wiejski, to prezes jednej z największych firm, która produkuje serek wiejski w latach 80. wylądował w Stanach Zjednoczonych na jakiś czas i tam właśnie codziennie jadł cottage cheese. No i tak się tym zainteresował, że zaczął przenosić na polski grunt pomysł produkowania tegoż i nawet sprowadził ze Stanów Zjednoczonych maszynę do produkcji serka wiejskiego. Także to jest tyle, co ja wiem, czyli przynajmniej do końcówki lat 80. wiem, skąd to się wzięło. Natomiast nie wiem, jak to było wcześniej, a co do furory, no nie wiem, było to coś nowego w latach 90., a wtedy chyba wszystko, co było nowe, prędko robiło furorę. Sama tego nie pamiętam dobrze, ale tak słyszę.
4: Ja mam takie wrażenie, że ostatnio właśnie, czy na profilach w mediach społecznościowych, czy wśród różnych stron z przepisami, coraz więcej jest przepisów na jakieś kreatywne wykorzystanie serka. A to pizza z serka wiejskiego, a to po prostu serek wiejski wykorzystywany jako masa do omletu, etc., etc. Wszystko za sprawą tego, że ma dużo białka.
5: No, ja jednak uważam, że to zasługuje na ekskomunikę. Mnie się to nie podoba. Mnie się to nie podoba. Ja myślę, że warto wykorzystywać produkty tam, gdzie powinny być wykorzystywane. I jeśli chodzi o doładowywanie białka, to ja jednak twierdzę, że naprawdę można sobie zjeść, nie wiem, małą porcję sałatki z ciecierzycą i doładować to białko, a nie kupić wysokobiałkowy serek wiejski, czy wysokobiałkowy baton, kefir, maślankę, czy cokolwiek. Ale oczywiście, co kto lubi. No ja jestem uczulona na przepisy z serkami wiejskimi i chociaż sama publikuję czasem jakieś przepisy, to jedyne, co sama robię i na co się zgodziłam, to pankejki z serka wiejskiego i potraktowałam to po prostu jak dodatek zamiast maślanki czy kefiru. Ale spód do pizzy z serkiem wiejskim to jest przekroczenie granicy według mnie. No.
4: Czyli Królowa na Biału zaleca serek wiejski sauté.
5: W czystej formie, ewentualnie z miodem lub konfiturą. No i moje odkrycie i tutaj podziękowanie niezmiennie dla mojego współpracownika Teo, który mi polecił jeść serek wiejski albo jogurt grecki z tahiną i syropem z daktyli. Jest to przepyszne, absolutnie dobre, naprawdę.
4: To na koniec pytanie jeszcze o jakieś porady, sugestie dla słuchaczy. Co robić, żeby jeść dobry nabiał?
5: Co robić, żeby jeść dobry nabiał? No przede wszystkim czytać skład i próbować różnych produktów. Jeżeli coś nam posmakowało, to nie musimy się przywiązywać do tej myśli, że to jest na pewno najlepsze na ziemi. Tylko jak widzimy jakieś dziwne etykiety w sklepie, coś nowego, coś, co może nie wygląda jakoś super elegancko i marketingowo, jakiś twaróg w papierku, jakiś dziwny jogurt z zieloną krową z żółtymi uszami, bo i takie są, to po prostu sięgnąć i spróbować, bo to bardzo

0: gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Łukasz Orbitowski to przedstawiciel pokolenia 50-latków, pisarzy, którzy do mainstreamu literatury pięknej w Polsce przyszli od strony fantastyki i fantazy. Zapraszam na spotkanie z Łukaszem Orbitowskim w Pisarkach i Pisarzach w sobotę po godzinie 15. Mikołaj Lizut.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 12.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach około 600 pracowników. Dotąd zatrudniają ich około 1400. Województwo Śląskie z udziałem przewoźnika kupuje także 35 nowych pociągów. Równolegle trwają rozbudowa jego bazy i przygotowanie budowy zaplecza kolejowego w Gliwicach. Lotnisko Katowice zakończyło rozbudowę parkingu terenowego P4 o blisko 500 miejsc postojowych. Tym samym oferuje już swoim pasażerom grubo ponad 700 tysięcy miejsc. Parking oddalony jest o około 800 metrów od terminali pasażerskich, ale w cenie postoju GTL zapewnia bezpłatny całodobowy transfer elektrycznymi busami przystosowanymi do transportu osób z niepełnosprawnościami. BBC World Service uruchomi swoje serwisy w językach węgierskim i rumuńskim. Wiadomości będą rozpowszechniane za pośrednictwem stron internetowych oraz kanałów w portalach społecznościowych.
0: Tok FM. Na każdy

0: temat z każdej strony.
1: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka i przenosimy się teraz, szanowni państwo, z tych takich małych, sympatycznych mleczarni do wnętrz trochę bardziej eleganckich, a to za sprawą tematu zbliżającej się gali Michelin. Ze mną zapowiadany wcześniej gość Cezary Kramp. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W internecie znany jako Chef Cezary. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam.
2: Tak, bardzo dobrze.
1: To strona, konto w mediach społecznościowych poświęcone podróżom kulinarnym, no, restauracjom fine diningowym, często nierzadko właśnie z gwiazdkami Michelin. Entuzjasta fine diningowy, chyba tak można powiedzieć.
2: Zdecydowanie.
1: Jakie emocje w panu budzi ta tegoroczna gala Michelin i zapowiedź tego, że po raz pierwszy przewodnik obejmie swoim zasięgiem całą Polskę, a nie tylko wybrane miasta i regiony, jak miało to miejsce do tej pory?
2: Ja się osobiście bardzo cieszę, bo Polska zasługiwała od dawna na to, żeby przewodnik objął cały kraj. Wiadomo, że wiąże się to z finansami, dlatego super, że Polskiej Organizacji Turystycznej udało się znaleźć budżet na to, żeby taka gala powstała i że wreszcie inspektorzy będą odwiedzać nie tylko te największe miasta jak do tej pory, tylko również mniejsze oraz do tych większych również zajrzą częściej niż to było wcześniej. Więc ja jestem bardzo zadowolony i z niecierpliwością czekam na wyniki tej gali, które mogą być też dużym zaskoczeniem, chociażby z uwagi na to, jaki zakres obejmie przewodnik. Czyli pojawią się restauracje, których do tej pory nie było. Restauracje ciekawe, inne. Jestem bardzo tego ciekaw, naprawdę.
1: No właśnie. I pokusił się pan chyba już o nawet jakieś przewidywania, chociaż przewidywania to jest złe słowo, bo widziałam w mediach społecznościowych, że to było prawdziwe śledztwo dotyczące tego, które miejsca mogą się pojawić na tej gwiazdkowej liście.
2: Trochę tak to można nazwać. To znaczy już od kilku lat dało się zaobserwować taką tendencję w przewodniku Michelin, że przed ogłoszeniem gwiazdek w przewodniku zmieniały się już opisy restauracji. I te opisy to były już takie ostateczne opisy po rozdaniu gwiazdek, tylko w dniu rozdania gwiazdek zmieniała się oznaczenie restauracji w samym przewodniku. I pomyślałem, że dobrym sposobem byłoby przeanalizowanie opisów restauracji, zanim będzie gala, po to, żeby ocenić, z jakim prawdopodobieństwem konkretne restauracje mogą dostać gwiazdkę. No i tu się zaczęła cała zabawa, ponieważ postanowiłem przeanalizować wszystkie restauracje, jakie są obecnie w przewodniku, czyli 105 restauracji i porównać je z restauracjami europejskimi, z opisami restauracji europejskich, z około 1000 opisów różnych, aktualnych i historycznych tych restauracji z Włoch, z Austrii, z Czech, Węgier, Estonii i tak dalej, i tak dalej. I porównywałem te opisy również z takimi poprzednimi opisami. Czyli jeżeli restauracja obecnie ma gwiazdkę, to sprawdzałem, jak była opisana, zanim tą gwiazdkę otrzymała, po to, żeby zobaczyć, na którym etapie są obecnie polskie restauracje. Czyli jak wygląda ich teraz opis i jak się ma do tego, jak wyglądała droga restauracji europejskich do pierwszej, drugiej, trzeciej gwiazdki. I znalazłem bardzo dużo zależności takich mega ciekawych. Na początku wydawało mi się one trochę przypadkowe, ale im dłużej czytałem, im dłużej sprawdzałem, no tym więcej zależności znajdowałem. To są czasem słowa, to są statystyki słów, czyli mamy inne słowa, które są typowe dla jednej gwiazdki, inne dla dwóch, inne dla trzech. Struktura wpisu jest inna jego długość. Nacechowanie tych słów oraz ich gęstość, czyli jak często padają, jak często wymieniana jest ulubione danie inspektora, jak często jest wymieniany szef kuchni i tak dalej, i tak dalej. I na tej podstawie przygotowałem taki mały algorytm, który wyliczał, z jakim prawdopodobieństwem konkretne restauracje, które już są w przewodniku, mówię o polskich restauracjach, z jakim prawdopodobieństwem tą gwiazdkę otrzymają. No i tak powstała lista, którą publikuję u mnie na profilu.
1: Brzmi jak mrówcza, tytaniczna, śledcza praca. I gdybyśmy byli w jakimś takim clickbaitowym medium, to powiedziałabym, złamał kod przewodnika Michelin. Chociaż czy złamał, to się pewnie dopiero okaże.
2: No właśnie, znaczy trochę taki był cel i ta praca trwała około pół roku, ponieważ też te opisy zmieniają się, czyli to nie było tak, że ja już jakiś czas temu wiedziałem to, co wiem teraz, tylko jednak te opisy się zmieniały, więc musiałem swoją wiedzę aktualizować. I no to, czy mam rację, dowiemy się już niedługo, bo już dowiemy się już w środę. Trochę mam nadzieję, że się mylę. To znaczy, z moich analiz wynika, że tych gwiazdek aż tak dużo nie będzie, że opisy nie są tak optymistyczne, jak wiele osób by chciało, ale ja kibicuję absolutnie wszystkim restauracjom. To znaczy, ja bym chciał, żeby tych gwiazdek w Polsce było jak najwięcej, tylko że z analiz wynika coś trochę innego. Gwiazdkowo myślę, że dojdą dwie nowe gwiazdki oraz pojawią się dwie restauracje dwugwiazdkowe. Znaczy, pojawią się, zostaną awansowane z jednej gwiazdki na dwie, ale będziemy mieli bardzo dużo restauracji z odznaczeniem VIP Gourmand i tych, które w ogóle pojawiły się w przewodniku. Ponieważ jak zobaczymy, Michelin ma taki filtr ocen na podstawie cen, czyli ile jest restauracji najtańszych, trochę średnich, droższych i najdroższych. I w Polsce aż obecnie w przewodniku, aż 70% restauracji to są te restauracje tańsze. Mm-hmm. Przy czym najczęściej gwiazdki zdobywają te restauracje jednak droższe, no bo produkt, obsługa i tak dalej to kosztuje, więc też odbija się to na cenie w menu. Dlatego moim zdaniem aż tylu gwiazdek nie będzie, zwłaszcza, że teraz przewodnik jest rozszerzany o miasta, które no też nie są duże, nie są dominujące. Różnica między cenami w Warszawie, a cenami na przykład we Wrocławiu, jest znaczna. Bottiglieria w Krakowie ma wysokie ceny, jeżeli chodzi o menu. No, ma takie standardowe dla dwóch gwiazdek. Trudno się spodziewać, żeby podobne ceny były na przykład w Lublinie czy w mniejszych miejscowościach. I to po prostu też się odbija potem na, może nie tyle na jakości jedzenia, ale na tym, czy restauracja może dostać gwiazdkę. Dlatego z mojej perspektywy dużo fajniejsze jest oczekiwanie na biby i na to, żeby restauracje znalazły się w przewodniku.
1: A jakich miast możemy się spodziewać, jeśli chodzi o coś nowego? Jak pan myśli, są jakieś tutaj predykcje w tym zakresie?
2: No myślę, że na pewno będą to Katowice i Śląsk, na pewno będzie to Pszczyna, gdzie tam restauracja steampunk jest no, wymieniana w gronie faworytów. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie. Łódź, Lublin, no wydaje mi się, że Bydgoszcz też będzie mocno obsadzony. No, te większe miasta na pewno i właśnie tam oczekuję takich fajnych perełek, bo Polska jest pełna super jedzenia, jeżeli chodzi o taki poziom smaczności, nie gwiazdkowej smaczności, nie fine dining, tylko właśnie taka regionalna kuchnia z dobrymi produktami. W tym jesteśmy bardzo mocni, a droga do gwiazdki jest dużo dłuższa. My nie przeskoczymy nagle z jedzenia większych porcji do fine diningu, co nawet widać po opiniach w Google, gdzie ludzie często skarżą się, że te restauracje fine diningowe dają małe porcje. Przy czym no, to jest normalne, to jest tak naprawdę normalne. Mm-hmm.
1: Ale pan też, prócz oczywiście tego tutaj teoretyzowania, jest praktykiem i ekspertem doświadczalnym i chyba wszystkie fine diningowe restauracje w Polsce takie liczące się pan odwiedził.
2: Tak, wydaje mi się, że tak. Teraz otworzyło się trochę tych restauracji również poza większymi miastami. W gwiazdkowych oczywiście byłem już wszystkich, w fine diningowych w sporej części, ale na przykład wspomniany steampunk jest jeszcze na mojej liście do odwiedzenia. Jestem bardzo ciekaw, jak tam jest. Byłem też oczywiście w wielu restauracjach europejskich gwiazdkowych, jedno, dwój, trzy gwiazdkowych, co daje mi jakieś pole do porównania z tymi polskimi restauracjami.
1: No właśnie, i mając to pole do porównania, mamy się czego wstydzić, czy wprost przeciwnie, powinniśmy być dumni z tego, jaki poziom naszym szefom kuchni udało się osiągnąć?
2: Jeżeli chodzi o te restauracje, które obecnie mają gwiazdkę, to uważam, że jesteśmy na bardzo, bardzo wysokim poziomie europejskim i nie mamy się absolutnie czego wstydzić. To znaczy, wiele restauracji gwiazdkowych za granicą jest na niższym poziomie niż Polska. Właściwie polskie restauracje są wyżej niż tamte. Natomiast kandydaci do gwiazdki, czyli tych, którzy mówimy, że są takimi no, mocnymi kandydatami do gwiazdki, te restauracje, które chciałyby być gwiazdkowymi, one, no teraz robiłem taki tour po Polsce, im zawsze czegoś trochę brakuje. To jest normalne, to jest absolutnie normalne, bo restauracja dostaje skrzydeł dopiero jak dostaje gwiazdkę, tak naprawdę. Na przykład Muga w Poznaniu, przed dostaniem gwiazdki, to była bardzo dobra restauracja, a po otrzymaniu gwiazdki Artur Skotarczyk no, mógł pozwolić sobie na dużo więcej, bo wiadomo, że ma wtedy więcej klientów, więc może trochę poeksperymentować. To już nie jest tak, że on musi spełnić ich oczekiwania, tylko ludzie chcą przyjść do restauracji, więc on może pozwolić sobie na pewnego rodzaju ciekawe dania, które normalnie mogły być nie do przyjęcia. Więc ja też się nie obawiam tego, że restauracje, które kandydują, są na trochę niższym poziomie, bo jest to normalne, ale to nie jest tak, że one są na tym poziomie, które są gwiazdkowe restauracje w Europie.
1: Mm-hmm. A to ciekawe, co pan powiedział, że ta gwiazdka daje trochę szefowi kuchni wolności, bo często mówi się zwykle o tej drugiej stronie medalu, czyli że te gwiazdki tak wprowadzają presję, duży stres, żeby oczywiście jej nie stracić, a tu z drugiej strony też okazja, by na przykład puścić wodze artystycznej fantazji w kuchni.
2: Tak, to znaczy, to są dwie strony, rzeczywiście dobrze pani mówi, bo jedna to jest taka, że no jest napływ klientów duży, przy dwóch gwiazdkach, no to już widać po botillerii, jak ciężko jest się tam dostać, oczywiście, ale utrzymać gwiazdkę to jest coś zupełnie innego w momencie, kiedy mamy tłum ludzi. Wcześniej mieliśmy 3 stoliki obłożone, okej, super, obsłużenie 3 stolików, żaden problem. Nagle się okazuje, że mamy obłożenie 100%, nie przez dzień, dwa, tylko przez miesiąc, dwa, trzy i wtedy o potknięcie się jest dużo, dużo łatwiej i naprawdę utrzymanie gwiazdki potrafi być równie obciążające, co jest zdobycie, o ile nawet nie cięższe. Więc tak, ma to dwie strony, ale jest jeszcze jedna strona, właściwie trzecia, jeżeli mogę tak powiedzieć, to jest to dążenie do gwiazdki. I niestety widzę w wielu restauracjach, że nie wiem, czy jest to domena szefów kuchni, czy właścicieli restauracji, że oni bardzo chcą mieć tą gwiazdkę i oni chcą mieć ją szybko, więc koncentrują się na pięknej zastawie, ładnym wyglądzie restauracji, ładnym wyglądzie dań, na technikach, czyli tu mamy jakąś pianę, mamy jakiś dym, mamy jakąś sferę, a zapominają o najważniejszym, czyli zapominają o smaku. I niestety w tych restauracjach fine diningowych, które kandydują do gwiazdki, tam jeszcze jest sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o smak, który wymaga cierpliwości, wymaga tego, żeby te sosy były redukowane, żeby było kilka różnych bulionów, żeby były dobre produkty. I to wszystko razem dopiero tworzy smak i doświadczenie, czyli szef kuchni, który zrobił jakieś danie, on tak naprawdę, jeżeli rozmawiamy z tymi gwiazdkowymi, to oni nie są zadowoleni od samego początku z tego, co zrobili. Oni kombinują, myślą, jak to udoskonalić. Dopiero po kilku próbach, kilkunastu, Antoni Arcieri z Arco niektóre dania testował 100 razy, żeby wprowadzić je do menu. Wyobraźmy sobie, jaki to jest ogrom pracy. Cały czas nie był zadowolony. Dopiero jak był zadowolony, wprowadził dane danie do menu. A tu często mamy taką historię, że właśnie danie jest piękne, ale w smaku to nie jest gwiazdkowa smakowość.
1: Bo wygląd to nie wszystko. No to na koniec zapytam, czy zechce się pan podzielić tymi swoimi predykcjami, czy raczej zostawiamy to w tajemnicy jeszcze?
2: Mogę się podzielić. Moim zdaniem w tym roku gwiazdkę otrzyma Most z Wrocławia oraz Alono Macase z Warszawy. To będzie pierwsze sushi oczywiście w przewodniku Michelin i pierwsze sushi z gwiazdką, ponieważ już mamy wcześniej Noriko Macase, które również jest już w przewodniku, ale bez gwiazdki. Moim zdaniem Alono Macase otrzyma gwiazdkę, natomiast dwie gwiazdki według mnie otrzyma Hub Praga. To jest ciekawe, bo Hub Praga rok temu otrzymała swoją pierwszą gwiazdkę, więc nie jest to dość często spotykane. Natomiast jeszcze mam jednego kandydata do drugiej gwiazdki i jest to Nuta. Restauracja Andrea Camastry, która moim zdaniem już w tym momencie jest na tyle długo na rynku, utrzymuje świetny poziom i to jedzenie jest bardzo ciekawe, że zasługuje już na gwiazdkę, na drugą gwiazdkę. Natomiast jest jeszcze jeden kandydat, też bardzo ciekawy temat, który z moich analiz wyszedł bardzo pozytywnie, to znaczy prawdopodobieństwo otrzymania pierwszej gwiazdki tej restauracji jest bardzo wysokie, jeżeli chodzi o opis. Natomiast z uwagi na to, że ta restauracja jest restauracją niedrogą i ma już odznaczenie Bib Gourmand. Szanse na to, że z Bib Gourmand przeniesie się na gwiazdkę jest bardzo małe, a mówię o restauracji Baba z Wrocławia. Tam jedzenie jest świetne, ale nie ma menu degustacyjnego i ceny są trochę za niskie jak na standardy Michelin, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o opis, o to jakie wrażenie restauracja zrobiła na inspektorach, to może być to taki powiedzmy czarny koń tego rozdania.
1: A czy te przewidywania były prawdziwe, to o tym, szanowni państwo, przekonamy się w najbliższą środę, bo wtedy gala Michelin, która odbędzie się w tym roku w Krakowie, Weiss Kraków. Moim i państwa gościem był Cezary Kramp, twórca strony Che Cezary. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Naszej nieco dłuższej wersji rozmowy posłuchają państwo w aplikacji Radia Tok FM. Ja tyle dla państwa dziś przygotowałam. Nazywam się Paulina Nawrocka. To była audycja Otwarta Kuchnia. Za chwilę audycja Czas Rodziców, na którą zaproszą oczywiście Ula Malkom i Krzysztof Chorwat.
3: Dzień dobry.
4: Dzisiaj w Czasie Rodziców będzie głównie o macierzyństwie. O tym, jak to jest być mamą dzisiaj, z jakimi problemami mierzą się mamy.
3: To coś, o czym ja mogę tylko słyszeć od żony, innych znajomych mam. Pytań mam w tej sprawie więc wiele, a będzie z nami ekspertka, psychoterapeutka Anna Bajkowska, która o problemach mam słucha każdego dnia.
4: Zapraszamy.
5: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
6: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdak.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
5: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Kijów zaatakował ważny obiekt przemysłowy Rosji. Niektórzy mieszkańcy mają ograniczony dostęp do paliwa. Społecznicy i partia Razem biorą się za spekulantów mieszkaniowych w Rzeszowie. Pałac w Wilanowie otwarty dla mieszkańców. Pierwszy raz od 5 lat. Minęła 13. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził atak na rosyjski zakład chemiczny oddalony aż o 1700 kilometrów od ukraińskiej granicy. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
15: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu. Przed stacjami mają ustawiać się długie kolejki, a kierowcy nie mogą kupić więcej niż 20 litrów paliwa. Ostatnie godziny to też kolejne złe informacje dla samych Ukraińców. W ciągu doby w rosyjskich atakach na obwody charkowski, zaporoski i chersoński zginęło 5 osób, a 7 zostało rannych. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Jak ocenił szef wywiadu zagranicznego Estonii Kaupo Rosin w wywiadzie dla CNN, Rosja ma coraz mniej czasu na wygranie wojny z Ukrainą i za 4-5 miesięcy może nie być już w stanie negocjować z pozycji siły, bo czas nie działa na jej korzyść. Zdaniem Rosina zmienia się podejście Moskwy do Ukrainy. Dodał też, że armia rosyjska traci więcej żołnierzy niż jest w stanie zrekrutować. W Ugandzie potwierdzono 3 nowe zakażenia wirusem Ebola, przekazało Ministerstwo Zdrowia w Kampali, podnosząc liczbę zdiagnozowanych przypadków do 5. W sąsiedniej Demokratycznej Republice Konga do wczoraj zgłoszono ponad 750 zgłoszeń i było 177 zgonów związanych z niebezpiecznym wirusem. Rozprzestrzenia się on bezpośrednio przez kontakt z płynami ustrojowymi osób zakażonych lub zmarłych. Objawy mogą wystąpić od 2 do 21 dni po zakażeniu. Społecznicy do spółki z partią Razem chcą uderzyć w spekulantów mieszkaniowych w Rzeszowie. Złożyli projekt uchwały, pod którym podpisało się 400 osób. Chodzi o wyższe podatki od pustostanów. Lokale kupowane jako lokata kapitału miałyby płacić tyle co użytkowe. Ponad 35 zł od metra kwadratowego. To ma być krok w kierunku walki ze spekulacją i problemem z dostępnością mieszkań w tym mieście, mówi Paweł Preneta.
0: Do instytucjonalnych właścicieli, nie do osób prywatnych, wysyła się po prostu pisma z żądaniem uzasadnienia, dlaczego ten lokal ma być opodatkowany jak mieszkanie.
14: Właściciele musieliby więc udowodnić, że mieszkanie faktycznie służy do zamieszkania.
0: Tacy właściciele tych mieszkań instytucjonalni muszą udowodnić, że te lokale są wykorzystywane dla celów mieszkaniowych, a nie są tylko i wyłącznie lokatą kapitału.
14: Podobny mechanizm działa już w Katowicach. Projekt trafi teraz do Rzeszowskiej Rady Miasta. Tłumy warszawiaków i turystów odwiedzają dziś Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Pierwszy raz od 5 lat dziedziniec pałacu został za darmo otwarty dla zwiedzających. To pokłosie słynnej imprezy techno, jaka miała miejsce w tym miejscu równo 2 tygodnie temu. Posadę stracił kierujący placówką od ponad 20 lat dyrektor. Zyskali za to mieszkańcy. Błażej Kulesza.
11: Po imprezie techno wciąż zamiast trawy na dziedzińcu jest klepisko.
16: Tak, wszyscy przyszli zobaczyć właśnie ten trawnik słynny. Mamy tutaj wyobraźnię i wiemy, że jednak będzie.
11: Na nowo zasianą trzeba jeszcze poczekać, mówi pełniący obowiązki dyrektora muzeum Piotr Gurajec.
17: Zraszacze pracują, trawa kiełkuje. Liczymy na to, że za 3 tygodnie będzie zielono, ale też nie ukrywamy, że trawa taka, na którą będzie można wejść, wymaga trochę więcej czasu. To jest prawdopodobnie kwestia raczej 2 miesięcy.
11: Prezydent Warszawy zwrócił się z prośbą, by oprócz dziedzińca za darmo zwiedzającym udostępnić także ogrody.
18: Uważam, że to jest całkiem niezła propozycja.
11: Odpowiada Marta Cieńkowska, minister kultury.
18: Zaproponujemy panu prezydentowi, że może powinien współprowadzić Pałac Muzeum w Wilanowie i również dołożyć się do tego.
11: W tym zakresie trwają na razie rozmowy między ministerstwem a dyrekcją pałacu. Błażej Kulesza, TOK FM.
14: Wrocławski rynek ponownie stał się jarmarkiem, tym razem świętojańskim. Niektórych to zaskoczyło. Jarmark jest kilkukrotnie mniejszy niż ten bożonarodzeniowy. Są jednak tradycyjne domki z podobnymi artykułami, pamiątkami, rękodziełem, jedzeniem. Ceny od kilkunastu złotych za przekąski do ponad 50 za bułkę z kiełbasą.
19: Myślę, że to zawsze fajny pomysł. Ja chociaż widać, że to takich tłumów nie przyciąga jak bożonarodzeniowy.
20: My nie przyjechaliśmy na jarmark i nie wiedzieliśmy, że jest. To nie był nasz cel, więc szukanie krasnali jest naszym celem.
21: Zwykle kojarzy nam się Wrocław z grudniowym jarmarkiem.
20: Tak, dokładnie. I trochę jesteśmy zaskoczeni, bo przez to jest też dużo ludzi i tych krasnali nie ma, bo są pozasłaniane, ale dajemy radę, szukamy krasnali.
22: Jest przyjemnie, można usiąść, tym bardziej, że pogoda dopisuje w końcu.
21: Smacznego. A jak ceny?
23: Przystępne.
22: Dokładnie.
14: Jarmark świętojański będzie działać do końcówki czerwca. Dziś w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju okresami wzrastające do dużego i tam miejscami w drugiej połowie nocy przelotne opady deszczu. Minimalnie od 9 stopni miejscami na ziemi świętokrzyskiej do 12-14 na przeważającym obszarze, 15 stopni na zachodzie. Chłodniej natomiast na terenach podgórskich Karpat od 6 do 9.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dzień dobry.
24: Dzień dobry. To jest Czas Rodziców, audycja, w której rozmawiamy o różnych aspektach bycia mamą i tatą. Witamy się z wami w składzie.
14: Ula Malko.
24: I Krzysztof Chorwat oraz wydająca program Olga Tanajewska. I od razu przypominamy nasz adres mailowy, na który możecie pisać rodzice@tok.fm.
14: Zbliża się Dzień Matki i dlatego porozmawiamy dzisiaj o macierzyństwie.
24: To od razu pytanie do ciebie, Ula. Jesteś mamą 2 chłopców, z niezłym stażem już, bo kilkunastoletnim. Ale powiedz, czy coś zaskoczyło cię w macierzyństwie, bo jesteś psycholożką. Dużo wiedziałaś na pewno, teoretycznie, na ten temat. No a jak to się sprawdziło w praktyce?
14: Wiesz co, no chyba bym zaczęła od tego, że na początku, jeszcze w ciąży, bardzo mnie zaskoczyło to, że moje ciało stało się własnością publiczną. Znaczy, że jak zaszłam w ciążę i nagle ten brzuch się pojawił,
1: No to nagle się okazało, że osoby obce go dotykają, że obce, ale nawet też znajome osoby komentują to, ile ważę, jak wyglądam, pytają, czy już co jem, jakie mam plany dotyczące mojego porodu, no różne takie też intymne.
24: Czy zamierzasz karmić piersią?
1: Tak, ale chyba przede wszystkim szokiem dla mnie było to, że naprawdę obce osoby pozwalały sobie dotykać tego brzucha. I to był dla mnie absolutny wstrząs, że ja przestaję ktokolwiek w ogóle liczyć się z tym, że ja jestem człowiekiem i no nie chcę, żeby ktoś dotykał mojego ciała bez mojej zgody i w ogóle pytania mnie o to.
24: To ciekawe bardzo, bo no w ogóle tych pytań w przestrzeni pojawia się dużo. O tym będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać, ale no myślę sobie też o takich rzeczach jak właśnie słynne powiedzenia, chłopiec odbiera urodę mamie, albo to będzie dziewczynka, bo brzuch jest właśnie taki albo taki, a właściwie to ile już przytyłaś, to wszystko rzeczywiście się pojawiało?
1: Tak, no wiele było takich pytań albo komentarzy, chyba głównie komentarze mnie jakoś wytrącały z równowagi, ale też w moim życiu zawodowym widzę, że to jest taki temat, to, że kobiety stają się matkami, jest tematem bardzo ważnym. I takim, z którym kobiety przychodzą do gabinetu.
24: Dzisiaj o macierzyństwie w czasie rodziców. Pora więc przedstawić naszą gościnę, a jest z nami Anna Bajkowska, psychoterapeutka Gestalt. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, powiedz, co się dzieje z kobietą, gdy zostaje mamą?
2: Oj, dzieje się bardzo dużo i słuchałam ciebie teraz, Ula, z taką ciekawością, bo myślę, że to, co opisujesz, to są bardzo uniwersalne doświadczenia wielu kobiet. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to takie zderzenie się i to często jeszcze właśnie w czasie ciąży, jeszcze przed porodem, z tym, że rzeczywiście też moje ciało nie należy do mnie, tak jak powiedziałaś, bo jest w tej sferze publicznej, ale że jest w nim też odrębna istota, która też ma swoje potrzeby, komunikuje się z nami, ale że nasze ciało zmienia się często w stronę ograniczeń, których wcześniej nie byłyśmy świadome. Szybciej się męczymy, nie na wszystko mamy siłę, czasami potrzebujemy zrezygnować z pracy. I niejednokrotnie tutaj, po raz pierwszy w życiu, albo może po raz drugi od czasu takiego dzieciństwa wczesnego, doświadczamy bardzo dużej zależności. I ta zależność dla wielu kobiet wcale nie jest łatwa. Zwłaszcza teraz współcześnie, kiedy mamy takie przekonanie o własnej omnipotencji, skuteczności, oczekuje się od nas też takiego bardzo szybkiego i intensywnego działania. Więc myślę, że ta zależność, często duży lęk i takie wątpliwości, czy ja sobie poradzę, czy ja będę dobra w tym byciu mamą, czy nie będę samotna, czy moje dziecko mnie polubi, bo i takie wątpliwości się pojawiają, jak to życie się zmieni i czy ja nadal będę sobą. Myślę, że to są też często takie pierwsze myśli, no ale też jest niejednokrotnie ogrom miłości i czułości, o którym pewnie też będziemy jeszcze dzisiaj mówić.
24: To jest dla mnie o tyle fascynujące, że ja właściwie jako ojciec, partner, mąż, facet, po prostu nie za bardzo wiem, co to znaczy. Mhm. Wiadomo, być mamą, ale też nie mam do tego dostępu. Poza tym, że obserwuję, mogę pytać, mogę rozmawiać, ale wciąż jest to bardzo niedostępna kraina. Widzę tylko, że kobieta się zmienia, to na pewno, że się bardzo przejmuje. Też ma rzeczywiście trudno, szczególnie w tych pierwszych dniach, te pierwsze dni, najpierw, już nie mówiąc o porodzie, gdzie jeśli facet uczestniczy w porodzie, towarzyszy swojej partnerce, to już wtedy jest taki zgrzyt, że co ja właściwie tutaj robię i po co tu jestem. To jest wszystko oczywiście świetne przeżycie, jakieś magiczne, zwłaszcza przy pierwszym dziecku. To było coś takiego, że ja pamiętam, że wziąłem oddech razem z dzieckiem. I było takie, ojej, to już? To nagle się stało? Nie mówię już o podziwie dla położnych, kłaniam się wszystkim, bo to jest jakiś po prostu zawód fantastyczny. I to są bohaterki. No i jest właśnie ta żona bohaterka, kobieta, matka. Ale jak mówię, mogę się tylko domyślać, co ona właściwie czuje i co nią targa, jakie też hormony, jak to wszystko się składa. I później przychodzi ta codzienność pierwszych dni, tygodni. Jest jeszcze trudniej, bo to wszystko trzeba ogarnąć i zazwyczaj no, ogarnia to kobieta, która się na to przygotowywała, mimo że razem oczywiście dużo czytaliśmy i byliśmy na szkole rodzenia na przykład, ale tam niewiele mówią właściwie co potem, poza tym, że pępek musi odpaść. No i stąd też pytanie moje jest takie, jak ta kobieta w tych pierwszych dniach i potem, jakie ma wyzwania przed sobą, co się dzieje z nią, z jej organizmem, co z jej emocjami?
2: Wiesz, ja myślę, że to jest naprawdę trudno opisać w słowach, bo jak słuchałam teraz, jak opowiadałaś o porodzie i wyobrażałam sobie, wracałam też do swoich doświadczeń porodowych, to pomyślałam sobie, że tam się dzieje tak wiele rzeczy naraz i one się tak szybko zmieniają, zarówno w toku samego porodu, gdzie też są różne fazy samego porodu, z takiej fizjologii, ale też emocjonalnie i to zmęczenie, które się pojawia i radość i często też lęk. Ale te pierwsze dni, tak jak mówisz, wcale często nie są łatwiejsze. Pomyślałam jeszcze o tym pierwszym okresie bycia w szpitalu, który dla wielu kobiet jest niezwykle trudnym czasem, bo to są te pierwsze momenty z maluchem, często dużo bezradności, takiej bezbronności i bardzo, bardzo dużego zmęczenia. Niejednokrotnie wiele, naście albo nawet 20 kilka nieprzespanych godzin, wątpliwości, jak przystawić do piersi tego malucha, czy on dobrze przybiera, kiedy nas wypiszą, czy nie będzie żółtaczki. Tam już wtedy pojawia się mnóstwo pytań. Często takiej brakuje mi dobrego słowa, bo chciałam powiedzieć nieporadności, ale to nie o nieporadność mi chodzi. Takiej czułości, troski, ale też ogromnej ostrożności wobec tej małej istotki, która nam się wydaje taka krucha. I jak powiedziałaś też o mężczyźnie, to pomyślałam sobie, że mój mąż mówił o tym, że on się czuł po prostu często bezużyteczny i bezradny. Chociaż dla mnie to, że był przy mnie, było niezwykle ważne. Ale kiedy już wróciliśmy do domu, i to o tym też często mówią moje klientki, pojawia się ten ogromny skok hormonów, ta burza hormonów. Pojawia się nawał u kobiet w kontekście karmienia piersią, w ogóle w kontekście pojawiania się pokarmu. Pojawia się często baby blues, czyli właśnie no taki bardzo obniżony nastrój, takie poczucie bycia zupełnie bezbronną w zupełnie nowej sytuacji. I ja w ogóle myślę sobie o tym, że sam poród jest pewnym rytuałem przejścia w życiu kobiety, ale że też ważne, żebyśmy mówili o tym, że te kolejne tygodnie połogowe, i myślę, że połogowi dopiero teraz zaczynamy w naszej kulturze i w ogóle w takiej społecznej narracji oddawać to należne miejsce, czy nawet pierwsze 3 miesiące życia dziecka, ten 4. trymestr, jak to czasem mówimy, to jest wciąż ten portal przejścia do jakiejś totalnie nowej rzeczywistości. I może to zabrzmi trochę strasznie, a może w zgodzie ze rzeczywistością, ale ja myślę, że tam się dzieje wtedy wszystko. I to naraz.
24: Co więcej, powrotu nie ma z tej nowej rzeczywistości.
1: Tak, ja pomyślałam o tym, że takie... Przypomniało mi się takie myśli, które miałam po porodzie, bardzo dojmujące, że ja już nigdy tego człowieka nie wyjmę ze swojej głowy. W takim sensie, że już zawsze... Że to jest taki człowiek, który się pojawia w życiu, o którym już zawsze będę myśleć. I że to jest bardzo nowe doświadczenie.
2: I to poczucie odpowiedzialności. Wydaje mi się, że nigdy w życiu nie czułam się właśnie tak odpowiedzialna i tak przejęta tą odpowiedzialnością, jak kiedy po raz pierwszy popatrzyłam na mojego syna.
24: To jest Czas Rodziców. Ula Malko, Krzysztof Chorwat, Anna Bajkowska. Wracamy po skrócie informacji. Tok FM.
3: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
4: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
3: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama.
7: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
23: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w TOK FM.
25: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
26: Castorama!
25: Teoria
26: i praktyka.
25: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
26: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
28: To przy okazji zjesz z nami.
27: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
29: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
28: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
27: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
28: To tylko przy okazji.
27: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
30: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
25: Castorama.
28: Teoria
26: i praktyka.
28: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
26: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
31: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
32: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 13:20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość człowieka, którego ciało znaleziono w studni we wsi Skajboty w powiecie olsztyńskim. Ciało odnalazła w studni właścicielka. Po sesji policja mówi, że trudno ustalić, ile czasu tam było. Trwa śledztwo w tej sprawie. Koleje Małopolskie oferują tańsze bilety z okazji majowych świąt. W weekend od 30 do 31 maja z okazji Dnia Dziecka dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z biletów za złotówkę na przejazdy pociągami i autobusami regionalnymi. Z kolei w długi czerwcowy weekend obowiązywać będzie małopolski bilet dla rodziny. Ukraiński influencer wjechał korwetą nad Morskie Oko, pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Policja ukarała go mandatem 100 zł, choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do 5 tysięcy złotych. Sprawa wywołała oburzenie w mediach społecznościowych. Cudzoziemiec po fali krytyki przeprosił za swoje zachowanie i tłumaczył, że błędnie zinterpretował ostrzeżenia dotyczące dojazdu nad Morskie Oko.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Ula Malko i Krzysztof Chorwat, słuchacie audycji Czas Rodziców. W studiu z nami psycholożka i psychoterapeutka Anna Bajkowska.
24: Przed audycją postanowiłem zapytać znajomych mam, jakie trudności napotykają codziennie w macierzyństwie, o to, czego można dowiedzieć się na podwórku.
33: Mam wrażenie, że współczesne macierzyństwo stało się ogromnie obciążające.
0: psychicznie. Kobiety ze wszystkich stron czują presję. Z internetu, od rodziny, od koleżanek, które nie zawsze są szczere, które czasami powiedzą, że cały dzień się bawiły z dzieckiem, a tak naprawdę spędziły popołudnie na piciu kawki i scrollowaniu Instagrama. W mediach społecznościowych cały czas widzimy obraz takiej idealnej matki, która ma wiecznie czas dla dziecka, która nie potrzebuje odpoczynku, przestrzeni dla siebie, ale za to jest cały czas obecna, zaangażowana, cały czas jest kreatywna, wymyśla dziecku zabawy, całe dnie spędza na podłodze, układa klocki, puzzle, codziennie coś innego do jedzenia, prześcigiwanie się w tym, jakie ma być śniadaniówka do szkoły. I przez to wiele kobiet ma poczucie winy, kiedy próbują znaleźć czas dla siebie. Taki przykład, matka idzie na siłownię, spotka się z koleżanką na kawę albo po prostu chce być sama. Zamiast kolejny raz bawić się z dzieckiem, a później wraca do domu i obwinia się i w myślach usprawiedliwia, że chciała coś zrobić dla siebie, czy że chciała być po prostu lepszą matką w konsekwencji dla tego dziecka.
24: Masz wyrzuty sumienia często?
0: Nie aż tak często, ale rzeczywiście się pojawiają. Szczególnie w sytuacjach, kiedy po prostu chcę usiąść, poskrolować telefon, napić się kawy, a nie kolejny raz czytać bajeczkę, czy grać kolejny raz w tą samą grę.
1: Dla mnie to nagranie jest jakoś bardzo poruszające, ponieważ przypomina mi w ogóle o wielu kobietach, które słyszę w gabinecie, które przychodzą z takim wysokim poziomem lęku, bo mówią, że wszystko, co robią, to robią źle. I się o to martwią i czują, że czy karmią tak, czy tak, to źle, że niezależnie, czy się bawią z dzieckiem, czy się z nim nie bawią, albo boją się, że się bawią w nieodpowiedni sposób, za mało wartościowe. I że to jest bardzo dominująca narracja. Ciekawa jestem, czy też się z tym spotykasz.
2: Bardzo często. I to, co wybrzmiało w tym nagraniu o poczuciu winy, to myślę, że ten lęk przychodzi z młodą mamą do gabinetu właśnie pod rękę z poczuciem winy. I tych obaw jest rzeczywiście dużo. Myślę, że to, co jest też znamienne dla naszych czasów, to, że otacza nas gro specjalistów. I z jednej strony to naprawdę świetnie, że możemy skonsultować to, co nas niepokoi, że możemy zasięgnąć jakiejś porady. Z drugiej strony, ci specjaliści często mówią różnymi, odrębnymi, a nawet wręcz sprzecznymi głosami. Proszę nie podnosić malucha w taki sposób. Te buciki będą dobre, to może niekoniecznie. No sidło nie, to jeszcze nie na ten moment. Podróż tak daleko. I bardzo często młode mamy przychodzą też do mnie do gabinetu z takim ogromnym lękiem. Myślę, że dlatego, że trudno jest im zatrzymać się i posłuchać tego własnego głosu. Tego, co one tak naprawdę chciałyby wybrać. Co jest bliskie ich filozofii bycia mamą. Ale też temu, jak żyje ich rodzina. Co jest dla nich ważne. Na co chcą postawić w tym wychowaniu. I często są takie pozawieszane albo wręcz porozrywane pomiędzy tymi sprzecznymi głosami. I myślę, że to też jest jedna z przyczyn lęku.
24: Skąd się to bierze? Mamy nie ufają sobie? Nie mają tego czuja? Czy właśnie są tak rozproszone tymi rzeczami z zewnątrz i presją?
2: Wiesz, ja myślę, że my mamy tego czuja, tylko kiedy funkcjonujemy w tak przebodźcowującym środowisku i kiedy te narracje, tak jak mówiliście na początku, w zasadzie płyną z różnych stron, bo to wystarczy wziąć ten przysłowiowy telefon, o którym mówiła mama w nagraniu i poskrolować. Algorytm bardzo łatwo cię wyczuje i zacznie ci podrzucać takie treści. Do tego jest mama, teściowa, koleżanki, właśnie wszystkie te kobiety też, które się pojawiły w tym fragmencie reportażowym. I często jest tak, że każda mówi co innego. No i kiedy jesteśmy w hałasie, tutaj oczywiście cudzysłów do tego sformułowania, w hałasie w rozumieniu, kiedy tych głosów jest naprawdę wiele, no to umówmy się, trudniej jest słuchać tej intuicji. I myślę, że trudniej niż bywało kiedyś. Co prawda, kiedy moja mama opowiada o swoim wczesnym doświadczeniu macierzyństwa, no to miała jeden wyrazisty głos i to był głos mojej babci, ale on był jeden. I myślę, że to też jest znacząca różnica.
1: Ja też myślę, że bardzo ważne jest to, co powiedziałaś o tej ekspertyzacji macierzyństwa, prawda? Czyli to jednak co innego jest, jak to są koleżanki. I oczywiście to też jest trudne, tak. Jak to są, czy mama, czy ciotka, czy koleżanka i każdy ma swoje zdanie. A co innego jest, jak to są ci eksperci. A teraz w internecie można powiedzieć, że ekspertem może być każdy. W takim sensie, że te różne mamy, które mają wielkie zasięgi i pokazują jakiś swój świat i mówią, mi się to sprawdza. To jest wersja macierzyństwa, która działa. Też stają się jakoś w naszym odbiorze ekspertkami wobec takiego sposobu funkcjonowania, a pokazują tylko część tego rodzicielstwa.
24: A mnie zastanowiło to, że powiedziałaś o młodych mamach.
1: Mhm.
24: A czy później te wyrzuty sumienia jakoś znikają, czy one też się pojawiają, ale w innych kontekstach? Czy to już zostaje z mamami na dłużej?
2: Myślę, że zostaje, aczkolwiek rzeczywiście mam takie poczucie, myślę tu zarówno o moich klientkach, przyjaciółkach, o samej sobie, że ten początek macierzyństwa, zwłaszcza kiedy pojawia się to pierwsze dziecko, że wtedy pewne aspekty są wyjaskrawione najbardziej. Nawet z tematu pierwszych bucików można się w zasadzie doktoryzować i spędzić godziny nad wyborem. Ja miałam takie duże poczucie, to jest akurat moje osobiste doświadczenie, ale takiego już oddechu ulgi, kiedy na świat przyszła moja córka i kiedy te różne rzeczy nie były już po raz pierwszy. Kiedy ja wiedziałam, że nie z każdym katarem potrzebuję iść do lekarza, kiedy wiedziałam, jak zareagować, kiedy uczyłam się tego, że kojenie malucha to jest tak naprawdę szukanie razem z nim rozwiązań i po prostu bycie blisko i pomieszczanie tego trudu, który czasem ten maluch przeżywa. Mi było po prostu łatwiej, bo miałam już to pierwsze doświadczenie. Natomiast myślę, że takie pytanie, czy ja robię dość i czy ja robię wystarczająco, towarzyszy nam w macierzyństwie. No, kiedy nasze dzieci dorastają, stają się nastolatkami, zwracają się w stronę rówieśników, ale też w stronę tego świata, które przynosi im zarówno dobre, jak i takie naprawdę trudne rzeczy, to myślę, nie wiem, Ula, czy się ze mną zgodzisz, ale że może się pojawić takie pytanie, jak wspierać tego młodego człowieka w nawigowaniu przez tą obfitość.
1: Tak, bardzo jest mi to bliskie. Też w domu mam dwóch nastolatków, więc bardzo czuję to, o czym mówisz, że się pojawia chyba taki inne zabarwienie tych tak. uczuć wszystkich, bo też jest taka dynamika, no, że byłyśmy bardzo blisko z tymi dziećmi na początku, tak? I nie tylko z uwagi na to właśnie, że chcemy się nad nimi pochylić i być z nimi, ale też no właśnie ze względu na to, że tyle jest wokół tego lęku i niepokoju, no to bardzo dużo naszej energii idzie w budowanie relacji, w kontakt z tym dzieckiem. No i jesteśmy w tym całe, a potem no, ten człowiek się od nas odsuwa, co jest w ogóle bardzo naturalnym procesem. I wiele kobiet doświadcza pustki.
24: No właśnie, jak wy się z tym czujecie, że to dziecko w końcu no, wyfruwa, albo ma wyfrunąć niebawem z gniazda?
1: Ja myślę o tym, że to budzi bardzo wiele ambiwalencji, czyli takich różnorodnych uczuć. Bo trochę się tęskni za tym czasem, kiedy ten człowiek był tak blisko i się było bardzo taką potrzebną osobą, jako mama, czy wspieracz, czy wspieraczka. Ale mnie to też zachwyca, jak widzę, jak oni stawiają swoje kroki poza. Ja ukułam taką metaforę parasola u nas w domu, ponieważ młodszy syn przeżywał to, że starszy się odsuwa i od nas, i od niego. To nazwałam to tak, że my trzymamy parasol jako rodzice. No i że ten starszy już spod tego parasola wychodzi i się biega po deszczu i mu to jakoś i to sobie sprawdza, jak mu z tym. A ten młodszy kursuje między tamtym a nami. I rzeczywiście no, oglądanie, jak ten po tym deszczu biega, no jakoś jest wzruszające też, że on se radzi, a że czasami do nas przychodzi z tym. To jest zupełnie inne macierzyństwo niż to początkowe. Ale oczywiście doświadczanie tego buntu i tego, co te dzieciaki potrafią nam mówić, jak się od nas separują, nie jest łatwe i wymaga na pewno dużo siły.
24: No właśnie, to jest ten taki kolejny trudny moment w macierzyństwie, czyli okres buntu nastoletniego.
2: Myślę, że tak, ale jeszcze chciałabym wrócić na chwilę do tego wątku separowania, bo jakoś zachwyca mnie ta metafora, którą się dzielisz, Ula, i słucham cię z taką przyjemnością, bo ja jako mama jestem na zupełnie innym etapie, mam jeszcze przedszkolaki w domu i przypomniałam sobie bo myślę, że to też takim mamom na początku drogi może być pomocne, że kiedy byłam mamą kilkumiesięcznego dziecka i wracałam stopniowo do pracy gabinetowej, to pamiętam, w jakim pośpiechu ja z tego gabinetu wracałam. Jak ja pędziłam do domu, jak każda, wydawało mi się wtedy niepotrzebna minuta tej separacji, była dla mnie do ograniczenia. Potrafiłam nie pójść do łazienki, potrafiłam nie dopić kawy, którą miałam w kubku, byle wrócić. A teraz, jako mama przedszkolaka, to ja z zachwytem słucham, jak mówisz o tym parasolu i myślę też o tym momencie z ekscytacją, no bo moje dzieci są w takim wieku, gdzie potrzebują mojej uwagi, potrzebują, to wiecie, zdanie, mamo, patrz, które pada w naszym domu pewnie kilkadziesiąt razy dziennie, jest takim zdaniem, które sprawia też, że ja jestem ciągle obecna i zaangażowana. Ale wracając...
24: Ale fajne, to jeszcze powiem do tego, że fajne jest chyba też to, że jak są w tym przedszkolu, bo ja też mam przedszkolaka i pierwszoklasistę, proszą, nie przychodź po mnie wcześniej. Tak. Przyjdź jak najpóźniej. To znaczy, że już w tych relacjach społecznych sobie radzą świetnie. I to też jest fascynujące, obserwowanie dzieci, które no, zaczynają żyć między ludźmi i to jest bardzo fajne. To znaczy, że coś tam jednak albo my im daliśmy, że oni to potrafią, albo no, tak już mają dzieci po prostu.
2: Tak, natomiast dla niektórych mam jest to niezwykle trudny moment. Takie poczucie, że mój maluszek, ten, który jeszcze chwilę temu był tak blisko, zaczyna właśnie iść w stronę świata. I tutaj znowu, czasami pojawia się to jako lęk albo poczucie winy. Czy to znaczy, że ja wszystko robię dobrze, skoro moje dziecko woli zostać do tej 16:30 w przedszkolu. Drogie mamy, tak. To jest bardzo naturalne.
24: Korzystajcie wtedy z czasu po prostu wolnego. No albo zostańcie dłużej w pracy.
1: Tak, ale rzeczywiście to jest trudne. Po pierwsze dla wielu kobiet z powodu wyrzutów sumienia czy poczucia winy, że może ja coś źle robię, tak? Że to dziecko mnie nie potrzebuje. Że jest taka wizja, że jak dziecko nas coraz mniej potrzebuje, to może to oznacza, że coś źle robimy. I myślę, że to też jest o takiej mitologizacji trochę tego macierzyństwa, takiej wizji, prawda, że my będziemy, że jesteśmy, że dobra matka to jest ta, co jest bardzo blisko zawsze już ze swoimi dziećmi i takie to jest bardzo, bardzo bliskie, a prawda jest taka, że to jest naprawdę różnie bardzo.
24: Albo, że trzeba znaleźć balans i to jest między o tym też, że macierzyństwo, ojcostwo też, no to jest coś, co jest wtedy dobre, pewnie, kiedy również dla siebie mamy czas i my się rozwijamy, a niekoniecznie tylko może zaryzykuję w audycji o macierzyństwie, że niekoniecznie poświęcamy się w 100% dziecku.
1: Dodatkowo każde dziecko jest inne i myślę, że to też jest bardzo ważne o tym pamiętać, że są takie dzieci, które naprawdę rzeczywiście mimo wieku nastoletniego będą często wołać mamo, patrz. A zobacz, jak ja tutaj to zrobiłam. A są takie, które nie. I to nie oznacza, że coś zrobiliśmy źle.
24: A to też w kontekście tej presji społecznej, że po co słuchać w takim razie doradców z zewnątrz, którzy nie znają nas ani naszego dziecka, skoro to dziecko może być inne niż dziecko tej pani z Instagrama. Przecież.
1: Zastanawiałam się też nad tym, jak wesprzeć mamy, które się boją w ogóle czuć złość wobec swoich dzieci, czy tak wobec tego, co się dzieje, że złość jest takim tematem, który bardzo budzi lęk, prawda? I że kobiety potrafią przyjść i powiedzieć, nie wolno mi czuć, ja czuję złość, ale powinnam ją hamować.
2: Myślę, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy pracując terapeutycznie, ale w ogóle wspierając też kobiety w obliczu takich trudności, pamiętali o tym, że złość nie jest tożsama z przemocą. A ja myślę, że bardzo często tutaj taka obawa się pojawia, że jeżeli ja będę zła, to zrobię coś, co będzie agresywne, co będzie przemocowe, co wyrządzi krzywdę mojemu dziecku. Nie. Złość jest bardzo potrzebną, ważną energią. Ważne jest natomiast też, żebyśmy uczyły się, w jaki sposób ją regulować i w jaki sposób ją okazywać.
24: To do tego wątku proponuję wrócić za chwilę. To jest Czas Rodziców. Przypominamy, że można do nas pisać. Czekamy na wasze wiadomości, pytania pod adresem rodzicem@tok.fm.
4: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
10: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy

0: Reklama.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
18: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
19: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
20: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Minęła 13.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Niezidentyfikowany dron spadł rano do jeziora Dridża w południowym wschodzie Ukrainy i Łotwy i eksplodował w kontakcie z wodą, poinformowała agencja LETA, powołując się na łotewską policję. Nikt nie ucierpiał. To kolejny incydent z udziałem nieznanego bezzałogowca w ostatnim czasie w tym kraju. Obszar objęty poszukiwaniami szczątków maszyny jest rozległy. Do mieszkańców zaapelowano o unikanie miejsca zdarzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w liście skierowanym do przywódców Unii Europejskiej, że przedstawiona przez Niemcy propozycja przyznania Ukrainie członkostwa stowarzyszonego w Unii Europejskiej jest niesprawiedliwa. Niesprawiedliwe byłoby, gdyby Ukraina była obecna w Unii, a jednocześnie pozostawała bez głosu, napisał Zełenski w liście, z którym zapoznała się agencja Reutera. Süddeutsche Zeitung ostro o polityce Donalda Trumpa. Prezydent zdaniem dziennikarzy zrywa z obowiązującą dotąd w NATO zasadą jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Zdaniem gazety najlepszym dowodem na to jest zapowiedź Trumpa wysłania do Polski 5000 żołnierzy ze względu na dobre relacje z polskim prezydentem Karolem Nawrockim. To uzasadnienie nie ma nic wspólnego ze strategią i odstraszaniem, lecz z osobistymi sympatiami, piszą dziennikarze.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: Ula Malko i Krzysztof Chorwat, słuchacie audycji Czas Rodziców. W studiu z nami psycholog.

0: psycholożka i psychoterapeutka Anna Bajkowska. Ale na początek jeszcze jedna wypowiedź mamy, między innymi o niechcianych radach.
1: Tych niechcianych rad jest pełno. No i one się pojawiają jeszcze od momentu ciąży, że powinnaś, nie wiem, leżeć nogami do góry, powinnaś chodzić. Powinnaś smarować brzuch oliwką, powinnaś niczym nie smarować, bo skóra się sama przyzwyczai. Potem załóż czapeczkę, nie zakładaj czapeczki. Wprowadź przycierek. Nie, daj marchewkę do ręki, albo najlepiej jabłko. Udławi się, nie udławi się. Nauczy się odkrztuszać. No po prostu tego jest tyle, że to jest naprawdę frustrujące, bo takich rad jest naprawdę, naprawdę z każdej strony i od osób, które kochamy, od naszych mam, od naszych najbliższych, po osoby kompletnie obce. Jakieś panie spotkane w parku, na przykład mówiące, dziwiące się, ojej, tak zimno, dlaczego to dziecko nie ma czapeczki? Co jest frustrujące, to na pewno jest frustrujące to, że kobiety po prostu mają gorzej. Że jak właśnie ta matka w tym parku jest i zabraknie jej tej czapeczki, to jest wyrodna matka. Ona chce podskórnie, żeby to dziecko się przeziębiło. A jak ojciec nie wziął czapeczki, o, zapomniał. O, biedny, zapominalski. Przepracowany. Jak ojciec wychodzi na siłownię, świetnie realizuje się, dba o formę, żeby to dziecko nosić na rękach. A jak kobieta idzie na siłownię, jak matka idzie na siłownię, o, nie dba o dziecko. A z kim jest dziecko? Z kim zostało dziecko?
0: Rzeczywiście aż tak źle jest w tych też różnicach między postrzeganiem ojca a matki?
2: Jeszcze się uśmiecham po wysłuchaniu tego fragmentu. Jest coś w tym. Rzeczywiście te narracje nie są równościowe i faktycznie bardzo często to pytanie, a z kim jest dziecko, kiedy mama wychodzi, ono faktycznie pada i tata jest doceniany i często komentuje się to w taki sposób, że tata pomaga. Na szczęście teraz ta narracja zaczyna się zmieniać i coraz częściej mówimy o tym, że on nie pomaga, on jest po prostu zaangażowany w opiekę nad istotą, która jest ich wspólnym dzieckiem. Natomiast tak, ja myślę, że to społeczne oko jest surowsze wobec kobiet. Co więcej, że to często kobiety wobec kobiet potrafią być takie surowe.
3: No właśnie, to mnie jakoś bardzo zaciekawia, ten paradoks, że mówimy o tym, jak ważna jest wioska, żeby wychować dziecko. I że nie tylko dzieciom jest potrzebna, ale też, prawda, nam, rodzicom. A z drugiej strony, jak się właśnie ta wioska pojawia, szczególnie wygląda na to, że w postaci kobiet, to spotykamy się z ocenami, atakami, takim wtrącaniem się, wręcz czasami piętnowaniem. Jak rozumiesz te wojny matek?
2: Mówiliśmy sobie dzisiaj tutaj na początku o tym lęku, który się pojawia często wtedy, kiedy zostajemy mamami. I ja myślę o tym właśnie w taki sposób, że jeżeli w obydwu kobietach, które toczą ze sobą taką wojnę albo taką rozmowę, jest ten lęk, to każda będzie próbowała w jakiś sposób obronić swoje racje i swoje wybory. I czasami, kiedy jest nam trudno właśnie zaufać sobie, to bronimy ich przez atak, porównując, podważając wybory drugiej strony, sugerując, że to nasze jest po prostu lepsze albo że ta druga osoba nie ma racji. Więc ja myślę, że często tam jest lęk i taka obawa, że to my wcale nie jesteśmy doskonałe i że musimy to w jakiś sposób przykryć i ukryć.
0: Rozmawiając wcześniej z Ulą, też myśleliśmy o tym, jak to jest kulturowo być może polskie, bo to ty, Ula, mówiłaś, że wychodzi się gdzieś tam w Grecji, Włoszech, te dzieci są jakoś tam hołubione, wszyscy pytają, wszyscy czepiają dziecko, cieszą się obecnością tego dziecka w restauracji na przykład, co u nas jest takie często okej, tworzymy restaurację nie dla dzieci na przykład.
3: Tak, ja miałam takie doświadczenia w Grecji, że naprawdę nikt nie komentował w taki sposób jak w Polsce właśnie, że dziecko, nie wiem, jest bez
0: czapki. Czy my lubimy sobie właśnie tak jakoś dowalić?
2: Pewnie coś w tym jest i rzeczywiście też mam takie obserwacje, nie wiem, z krajów chociażby śródziemnomorskich, że rzeczywiście tam jest po prostu taki zachwyt nad tą dziecięcą spontanicznością, że nikt nie komentuje, że mama nie pilnuje, a dziecko jest niegrzeczne, że niewychowane. I być może jest coś w tym, o czym mówicie, natomiast kurczę, smutno mi się zrobiło. No myślę, że tak miałoby być, mam poczucie, że powolutku zaczynamy to przełamywać i ja bardzo sobie cenię na przykład grupy wsparcia dla mam, bo myślę, że to są rzeczywiście takie wioski, w których faktycznie to słowo wsparcie, wiecie, możemy pisać wielką literą i tam można mówić o różnicach w taki sposób, który jest wciąż oparty o szacunek, o troskę, o taką chęć bycia dla siebie rzeczywiście pomocnym. No i mam nadzieję, że to będzie przesiąkało też w tę kulturową narrację i że stopniowo będziemy jakoś zmieniać to wyobrażenie.
0: A czy teraz właśnie bez tej wioski jest mamom trudniej? Nie mamy, często wyprowadzamy się daleko od rodziców, więc nie mamy babci, dziadka pod ręką. No jakoś tak te wszystkie rzeczy też, które się przekazuje zazwyczaj, czy przekazywało z pokolenia na pokolenie, trochę odpadają, więc to wszystko spoczywa na rodzicach, często na mamach. Czy teraz czujecie, że jest trudniej?
2: Tak, ja zdecydowanie mam takie poczucie, że jest trudniej. Wierzę, że po prostu nie można zejść z tej warty, bo nie ma jej komu przekazać. I w takich społecznościach plemiennych kobiety nie zajmowały się dziećmi non-stop. Właśnie ta wioska była zaangażowana. To było, nie wiem, 50-60% czasu, kiedy to mama była na wyłączność dzieckiem. A teraz no, jest o to niezwykle trudno.
0: Może stąd te wyrzuty sumienia, że jak idzie do pracy, to prawie, że porzuca dziecko, no bo nie ma z kim zostawić.
2: Tak, ta narracja zresztą też funkcjonuje społecznie. Jest wiele dylematów. Z kim ten maluch ma zostać? Czy z nianią? A czy mamy na to środki? Czy może w żłobku? A czy to jest dobre? Znowu tutaj te głosy eksperckie. Jak ważne są te pierwsze 3 lata życia? Jak istotna jest ta więź, która się buduje w tym okresie? Naprawdę myślę, że to jest niezwykle trudne. Ale ja bym też nie romantyzowała, wiecie, tych wiosek sprzed 30-40 lat, bo myślę sobie o tym, że nie zawsze to było takie wspierające i że czasami bardzo trudno było się wybić na taką matczyną niepodległość i autonomię wtedy, kiedy te kobiety w rodzie były na przykład bardzo dominujące, silne i narzucające też swoją perspektywę.
3: Ja myślę, że wtedy mogło być trudno być sobą. W takim sensie sobą rozumiano jako nie konsekwencja tego właśnie, jak zostałam wychowana i że wszystkie matki w naszym rodzie to jakoś robią, tylko żebym chciała po swojemu. I wydaje mi się, że to mogło być wyzwaniem. Ja też mam takie poczucie, że jest trudno kobietom obecnie i że rzeczywiście się jakoś tak miotają między tym, żeby zostawać w domu, ale żeby jednak iść do pracy albo żeby zostawić komuś to dziecko pod opieką, komu zaufają, ale kto to ma być, że to naprawdę jest trudne w obecnym świecie.
0: Chciałbym też, żebyście poradziły, żeby z tej audycji wypłynęła jakaś jednak porada dla mam, czego dzieci dzisiaj tak naprawdę potrzebują od rodzica, czego potrzebują od mamy, co jest tylko tą społeczną presją właśnie, a co możemy, na czym musimy, powinniśmy się skupić, czy powinny mamy się skupić, oczywiście przy wsparciu partnera.
2: Ja myślę, że dzieci wciąż potrzebują tego samego, takiej uważnej obecności, co nie oznacza oczywiście, że ta obecność ma być przez 100% czasu. Może tam być miejsce i na kawę, i na siłownię, o której padały tutaj słowa w tym reportażu. Dzieci potrzebują móc odbijać się w takich kochających, uważnie patrzących oczach i potrzebują takiego rodzica, który jest zadbany, na tyle, żeby mógł być właśnie uważny, obecny, stabilny i żeby obie strony mogły czerpać przyjemność z tego kontaktu.
0: Który ma też swoje pasje na przykład.
2: Tak.
0: Bo to też jest obserwacja człowieka, prawda?
2: Tak. Myślę, że dzieci potrzebują widzieć nasze szczęście, że uczą się też w taki sposób wiele ważnych rzeczy o sobie i że ta przyjemność płynąca z kontaktu jest też po prostu paliwem dla miłości i dla więzi. Ale żeby w tym kontakcie mogło być przyjemnie, to my naprawdę potrzebujemy zadbać o swoje potrzeby. Nie możemy robić tego na totalnie rozładowanej baterii.
3: I ja myślę, bym dodała, bo absolutnie się zgadzam z tym, Aniu, co mówisz, bym dodała jeszcze coś takiego, że często matki mnie pytają, no dobra, ale jak ja nie lubię się z tym moim dzieckiem bawić, no tymi klockami albo te role tam odgrywać.
0: Bo ma do tego prawo.
3: I że umieram z nudów, to co ja mam robić, bo przecież wydaje mi się, że trzeba się z dziećmi bawić. I ja sobie myślę o tym, że zapominamy, że dzieci chcą z nami spędzać czas, a ten czas może polegać na tym, że ja coś robię w domu, coś, co mi sprawia przyjemność, albo coś, co potrzebuję zrobić, żeby nie wisiało mi i nie myślałabym o tym potem. I to dziecko tam koło nas może krążyć i gdzieś być, tak? I to naprawdę nie musi być układanie klocków wspólne. I to też jest okej. I tak a propos tych pasji, pomyślałam sobie o tym, że mi się marzy, żeby nasze dzieci wiedziały, jak lubimy naszą pracę, że na przykład chcemy do niej iść. Czyli, że to jest taki drobiazg, ale że nie zawsze musimy mówić naszemu dziecku, no wiesz, muszę cię zostawić, bo muszę iść do pracy. Tylko mogę powiedzieć, wiesz co, ja chcę iść do pracy, lubię moją pracę, no, uwielbiam to, co robię. Albo chcę iść do pracy, bo chcę zarobić pieniądze. Na przykład temu służy moja praca w danym momencie. Tak, znaczy chodzi mi o to, żeby nasze dzieci słyszały...
0: Budowanie pozytywnego przekazu.
3: Tak, i takiego obrazu kobiety też, która lubi to, co robi. Chcę iść na siłownię, bo bardzo lubię ćwiczyć. Bo mam ochotę się spotkać z koleżankami, bo dawno ich nie widziałam. Bo my często mówimy muszę, co myślę, że jest odpowiedzią na te wyrzuty sumienia i poczucie winy. Możemy chcieć.
0: A o czym dzisiaj mamy boją się mówić głośno?
2: Na przykład o nudzie, o tym, że macierzyństwo bywa też czasami po prostu nużące, chociażby ta zabawa klockami, o której mówisz. O takim poczuciu wypalenia albo zmęczenia bardzo silnego przed tym, zanim wypalenie jeszcze nastąpi. Boją się mówić o swoich ambiwalentnych uczuciach do dzieci, właśnie o tej złości, o której też już rozmawialiśmy. Czasami boją się mówić na głos też, że tęsknią niejednokrotnie za tym, jak to było, zanim stały się mamami. I to niekoniecznie wcale znaczy, że żałują decyzji o rodzicielstwie. To znaczy, że czasami po prostu chciałyby spać do 10, wypić kawę w łóżku, pójść na siłownię i być takie beztroskie, właśnie nie mieć obrazu tej kochanej osoby i odpowiedzialności, która za tym idzie w umyśle.
0: A co powiedziałybyście ojcom, partnerom, jakoś żeby no właśnie wypłynął przekaz do nich, do mnie, jako do ojca, od mam, blisko Dnia Matki.
3: Ja pomyślałam o tej bezradności, o której tutaj padło, że mężczyznom często rzeczywiście jest trudno, bo jak kobieta jest taka zalana lękiem czy przestraszona, to by chcieli coś z tym zrobić. Jakiś szybko zadziałać. Trochę i czy przy porodzie, jak ona jest w dużym wysiłku, czasami cierpieniu, to, że chcieliby zadziałać, to tak samo jak jest jakaś bezradna czy przestraszona, bo nie wie, co zrobić z płaczącym niemowlęciem albo z młodym nastolatkiem, który trzaska drzwiami. I to, co bym chyba chciała powiedzieć, to, że czasami nie chodzi o to, żeby coś robić, tylko pobyć. W takim sensie, że wydaje mi się, że wielu kobietom może posłużyć to, jak się razem siądzie na kanapie i po prostu pobędzie w tym, że jest trudno nam i że z tym się nic nie da zrobić. I że taki teraz jest czas, że ten nastolatek trzaska drzwiami. Taki jest teraz czas, że niemowlę płacze i że możemy w tym razem pobyć, mogę cię przytulić, widzę, że ci trudno, to jest wkurzające, chciałbym coś z tym zrobić, chciałbym móc tak zaczarować, żeby to zniknęło, ale rozumiem, że się nie da.
0: Czyli tak współuczestniczyć w tym życiu, ale bo teraz odbieram to tak, jakbyśmy my, faceci, potrzebowali właśnie działać i jakoś super zaradzić. Tak jest rzeczywiście?
3: I ja mam takie doświadczenie, że na bezradność, myślę, że nie tylko mężczyznom, wielu się z nas uruchamia chęć szybkiego zadziałania, żeby ta kobieta przestała cierpieć, żeby to dziecko przestało płakać.
2: Wiesz, to widać zwłaszcza, myślę, na początku tej drogi, właśnie przy porodzie, później w tych pierwszych miesiącach, kiedy rzeczywiście to figura mamy jest często naprawdę niezbędna w kontekście tego kojenia, tulenia, karmienia i kiedy rzeczywiście tego działania nie ma dużo. Więc tak, myślę, że to bycie będzie dobrą puentą.
0: To bardzo dziękujemy za tę puentę. Ula Malko.
3: Krzysztof Horwat.
0: Dziękujemy za dziś. Z nami była psycholożka Anna Bojkowska. Audycję przygotowała Olga Tanajewska. Do usłyszenia w następną sobotę o 13:00. W audycji będziemy rozmawiać o...
3: relacjach między partnerami po narodzinach dziecka.
0: Co się dzieje między rodzicami, jak dziecko zmienia ich relacje. no jak dbać też o swój związek, a za chwilę po informacjach TOK FM o 14:00 Przemysław Iwańczyk z audycją Żyjmy Dłużej.
4: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
5: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
6: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
7: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdak.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
5: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Policja poszerza obszar poszukiwań zaginionej 12-latki w Krakowie. To zmiana poziomu bezpieczeństwa na wschodniej flance, husarze F-35 w Polsce. Niż demograficzny uderza w przedszkola, placówki z roku na rok pustoszeją. Minęła 14. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Policja poszerza obszar poszukiwań zaginionej 12-latki w Krakowie. Dziewczynka po spotkaniu ze znajomymi w czwartek wieczorem nie wróciła do domu. Policja wczoraj zorganizowała poszukiwania na szeroką skalę wspólnie ze strażakami i terytorialsami, a dzisiaj akcja jest kontynuowana już w całym powiecie. W całym mieście mieszkańcy i rodzina 12-latki rozkleili plakaty z jej zdjęciem. Zdjęcia opublikowała także policja. Akcja koncentruje się jednak na Lesie Wolskim, bo stamtąd pochodzi ostatni sygnał o obecności zaginionej. To ogromny teren. Policjantów, strażaków i terytorialsów wspierają psy tropiące i drony. 32 sztuki za ponad 4,5 miliarda dolarów. Tyle wydała Polska w Stanach Zjednoczonych na wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35. Trzy pierwsze, trudne do wykrycia przez radary przeciwnika maszyny, stacjonują w bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem. Witał je tam szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: F-35, pierwsze samoloty piątej generacji na flance wschodniej NATO. To zmienia też bezpieczeństwo całego regionu. Będą stacjonować w Polsce, będą z naszymi żołnierzami, symbolem właśnie sojuszu i współpracy, odstraszania.
10: Jeszcze w tym roku do Łasku przyleci kolejnych 11 sztuk myśliwców. Każdy z nich może przenosić do 8 ton uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tylko w tym roku chce przeszkolić ponad 100 tysięcy osób w zakresie ochrony ludności. Okazja jest ku temu dziś na Placu Centralnym w Warszawie. Tam do 17 potrwa piknik strażacki, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
12: To jest taka wiedza, którą gdzieś kiedyś być może zdobyliśmy. Nigdy dość przypominania o niej. To będzie także okazja do tego, żeby porozmawiać ze specjalistami o tym, w jaki sposób przygotować swój dom, swoją rodzinę na sytuację kryzysową. Część z nas opiekuje się osobami niesamodzielnymi i to przygotowanie nie dotyczy tylko tego, że ja pakuję swój plecak, ale muszę zadbać też o innych.
10: A ci, którzy dziś odwiedzą centrum Warszawy, dowiedzą się m.in. jak radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych. Przedszkola pustoszeją, niż demograficzny coraz bardziej zmienia system edukacji, a placówki zamiast z brakiem miejsc muszą się mierzyć z walką o dzieci. Przykład to m.in. Łódź. Tu miasto przygotowało w tym roku w przedszkolach ponad 15 tysięcy miejsc dla najmłodszych i chociaż nabór się skończył, to nadal zostało jeszcze ponad 700 wolnych miejsc, mówi Tomasz Korowczyk z łódzkiego magistratu.
13: Ten trend spadkowy widoczny jest od kilku lat. Te dane wyraźnie pokazują, że niż demograficzny coraz wyraźniej wpływa na liczbę najmłodszych mieszkańców w Łodzi. Podobne zjawisko obserwujemy oczywiście w całej Polsce i w wielu krajach Europy.
10: Dla porównania rok wcześniej miasto przygotowało w przedszkolach o 1000 miejsc więcej niż w tym roku, a dwa lata temu prawie 2000 miejsc więcej. To pokazuje, że z roku na rok kryzys demograficzny uderza w przedszkola coraz bardziej. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd Województwa Pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i planuje wspierać lokalnych przedsiębiorców poprzez certyfikowanie ich produktów. Paweł Radzewicz.
14: Sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne da nową jakość promocji regionalnej kuchni, nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
15: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
14: Na wejściu do sieci będzie można tylko zyskać, zapewnia szef Departamentu Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Pałkowski.
16: To jest kwestia promocyjna, ale też sieciowanie i współpraca pomiędzy producentami, restauratorami i ostatecznie oczywiście konsumentami, czyli realizujemy w praktyce koncepcję od pola do stołu.
14: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz. Tok FM.
10: W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
17: Na program zaprasza sponsor wydawnictwo literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
10: Sobotnie popołudnie upłynie bez deszczu z zachmurzeniem od małego do umiarkowanego. W niedzielę z północy na południe Polski przemieszczał się będzie front atmosferyczny, w obszarze którego pojawi się duże zachmurzenia oraz burze. Termometry pokażą od 18 stopni lokalnie na Wybrzeżu i na Podhalu do nawet 27 stopni na zachodzie Polski, głównie w województwie lubuskim, w centrum od 22 do 23.
17: Na program zaprosił sponsor wydawnictwo literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Żyjmy dłużej w sobotę, kolejną sobotę. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na kolejną rozmowę, która opowie Państwu o kolejnym zagadnieniu związanym z dobrym starzeniem się, albo inaczej, takim dobrym życiu we względnym komforcie, bo długie życie to nie tylko wiek metrykalny, to przede wszystkim to, w jaki sposób te przywileje i nieprzywileje naszej dorosłości, żeby nie powiedzieć wieku senioralnego, znosimy. Szanowni Państwo, Maria Mroczkowska mówi także Państwu dzień dobry w roli wydawczyni tego programu, a także Adam Brzeziński, który jest jego realizatorem. A naszym gościem jest dziś doktor nauk medycznych Piotr Świniarski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry Państwu.
18: Jest Pan specjalistą, urologiem, andrologiem klinicznym, a także lekarzem medycyny seksualnej. Temat, który dziś bierzemy na tapet, dotyczy bardzo wstydliwej kwestii, jeśli chodzi o wielu mężczyzn. Mają oni problem, by na ten temat mówić, ale żeby było jasne, nie chcę, żeby nasz program, który ma swoją drugą odsłonę, traktował tylko o mężczyznach, to też i o menopauzie mówić będziemy, bo dziś bierzemy andropauzę na warsztat, czym zajmuje się pan na co dzień. Punktem wyjścia jest raport Andropauza bez tabu, który ukazał się całkiem niedawno, inaczej został przedstawiony dziennikarzom, a który jest niezwykle ważny z punktu widzenia, i teraz postawię tezę, moim zdaniem każdego mężczyzny, niezależnie od wieku.
19: Tutaj warto na samym wstępie poruszyć kwestię różnic, jaka jest pomiędzy menopauzą i andropauzą. Po pierwsze, menopauza to jest stan czy etap w życiu każdej kobiety, który mamy pewność zawsze nastąpi, tak? Czyli jest to moment ostatniej miesiączki i brak miesiączki przez następne 12 miesięcy i wszystkie zmiany hormonalne, które są z tym związane. Menopauza będzie dotyczyć każdej kobiety, będzie to pewnie różny wiek u różnych kobiet, natomiast na pewno będzie dotyczyć każdej kobiety. One mogą przez to przychodzić mniej lub bardziej łagodnie, z większymi lub mniejszymi objawami. Natomiast andropauza, czyli trochę można powiedzieć kalka językowa od menopauzy, ale to jest taki etap w życiu mężczyzny, który po pierwsze nie dotyczy każdego mężczyzny, bo tylko około 20% mężczyzn po 60 roku życia. Im starszy wiek, tym więcej mężczyzn może doświadczać objawów andropauzy, a sama andropauza wiąże się ze spadkiem poziomu androgenów, czyli męskich hormonów płciowych, ale nie tylko z samym ich fizycznym spadkiem, ale ze spadkiem całej wydolności osi podwzgórze, przysadka, jądra, receptor androgenowy. Czyli my jesteśmy w stanie zauważyć laboratoryjnie spadek poziomu testosteronu, ale objawy związane z tym spadkiem poziomu testosteronu dotyczą całego człowieka, całego organizmu i wszystkich jego tkanek. I andropauza, można powiedzieć, że objawia się głównie w trzech sferach, czyli w sferze psychicznej, w sferze fizycznej i w sferze seksualnej.
18: To dlaczego stereotypowo postrzegamy andropauzę tylko jedynie jako etap w życiu człowieka, który powoduje dysfunkcje seksualne?
19: Dlatego, że dysfunkcje seksualne zwykle są pierwszym takim sygnałem, który w jakiś sposób daje niepokój mężczyznom i jest głównym takim stymulantem do tego, żeby ci mężczyźni, którzy mają objawy andropauzy, trafili do specjalisty, bądź poszukiwali jakiejkolwiek pomocy. Zwykle na początkowym etapie są to poszukiwania samodzielne w internecie, a dopiero potem pacjenci trafiają do specjalisty, który jest w stanie po pierwsze postawić właściwą diagnozę, że jest to faktycznie andropauza, po drugie wdrożyć odpowiednie leczenie. Pamiętajmy, że andropauza nie ma aż tak specyficznych objawów i często te objawy mogą wynikać nie z samej andropauzy, ale z innych chorób, jak na przykład depresja, otyłość, cukrzyca, czy zaburzenia erekcji z innych powodów, a nie tylko z samego powodu andropauzy. Dlatego warto pamiętać, że andropauza istnieje, że może dawać niespecyficzne objawy i dlatego u każdego mężczyzny, którego podejrzewamy takie objawy i stwierdzamy, że istnieje być może problem andropauzy, to wówczas warto wykonać badania hormonalne, przegląd, nie tylko sam testosteron, ale także cały panel badań hormonalnych typu FSH, LH, prolaktyna, estradiol czy testosteron właśnie całkowity, po to, żeby zobaczyć, jak cała oś hormonalna funkcjonuje.
18: Oj, rzucił pan, panie doktorze, tyle pojęć, że wszystko to spamiętać stanowi nie lada wyczyn. Ale też zinterpretować, to jest zupełnie inna rzecz. Ja chciałbym poczynić pewne zastrzeżenie, bo dla tych z Państwa, którzy przyłączyli się do naszego programu, a będzie on miał swoje stałe miejsce w ramówce w sobotę o godzinie 14, i nie wiecie Państwo, jaka jest idea, to od razu powiem. O ile w audycji Żyjmy Życie w Zdrowiu, bo Żyjmy Dłużej jest tutaj, czy też Ewa Podolska, która prowadzi u doktora, zastanawiamy się, jak z chorobami się mierzyć, jak z nimi walczyć, tak w Żyjmy Dłużej chcemy chorobom zapobiegać, żeby do nich nie dopuścić. I tutaj pan, panie doktorze, powiedział rzecz, która spowodowała, słyszał pan takie łupnięcie, łup, to kamień spadł mi z serca, że niekoniecznie ta andropauza musi mnie dotknąć. Zaledwie co piątego z nas.
19: Zgadza się. I to jest, myślę, że pocieszające.
18: Czyli nie musimy czekać, aż ten topór spadnie nam na szyję i pozbawi nas męskości, jakkolwiek ją definiować.
19: Warto podkreślić dla lepszego zrozumienia całego tła andropauzy, to, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, że szczyt poziomu testosteronu u mężczyzn występuje pomiędzy 25 a 30 rokiem życia. I wówczas osiągamy taki nasz genetycznie zaprogramowany, trochę wypracowany naszym dotychczasowym życiem szczyt naszych możliwości w produkcji testosteronu i w poziomie jego we krwi.
18: Panie doktorze, pozwolę sobie na pewną dygresję. Nie przypadkiem mówi się, że taki pik formy sportowców wyczynowych, niezależnie od sportu, jaki uprawiają, czy to jest sport wytrzymałościowy, czy też oparty na dynamice, to jest 28 lat i to by się zgadzało, że to są no, wartości, które są zbliżone do siebie.
19: Dokładnie tak. I dlatego od tego momentu, kiedy osiągamy szczyt swoich możliwości w zakresie testosteronu, będzie on średnio, statystycznie około 1-3% rocznie spadał w dół.
18: Ale ten pik uśredniony,
19: Mówimy,
18: to jaka wartość?
19: To zależy, bo to wszystko zależy od społeczeństwa. Dlatego nie mówimy, że każdy z nas musi osiągnąć 600, 700, 800 czy 1000 poziomu testosteronu, tylko dla każdego z nas, dla każdego z mężczyzn będzie to indywidualny poziom. To nie jest tak, że każdy z nas musi dojść do tego samego poziomu. I od tego momentu zaczyna się powolny spadek. Ale to my możemy decydować o tym, czy będzie to spadało bardziej 0,5%, 1%, czy będzie to spadało bardziej 3, 4 czy nawet 5% rocznie. Czyli nasz tryb, styl życia będzie w jakimś sensie determinował, na ile będziemy tracić tego testosteronu wraz z wiekiem. I dlatego andropauza nie będzie dotyczyć wszystkich mężczyzn. Andropauza w jakimś sensie zależy od tego poziomu wyjściowego, czy od tego,
18: czyli tylko tych, którzy pozwolą, żeby ten testosteron spadał szybciej niż u innych.
19: To jest po pierwsze, czyli jeśli pozwolono na to, żeby on spadał szybciej niż u innych, i po drugie, jeśli ten poziom startowy był też niższy, tak? A on może być niższy dlatego, że czy w okresie prenatalnym nasze jąderka nie wykształciły się tak jak trzeba, albo nie zeszły do worka mocznowego, czy w okresie dojrzewania płciowego one nie doszły do, w cudzysłowie, pełnej wielkości, pełnej swojej funkcji, co może skutkować właśnie czy hipogonadyzmem, czyli niedoborem androgenów, czy może skutkować problemami z płodnością, czy niepłodnością, czyli tu dużo zależy od tego poziomu wyjściowego oraz od tempa spadku testosteronu wraz z wiekiem.
18: Panie doktorze, złapałem się za głowę. No nie, pozwoli pan, że nie będę ekshibicjonistą i nie będę mówił o swoim poziomie testosteronu, ale przed rozmową z panem sobie oczywiście go zbadałem. Poza anteną sobie to ustalimy, czy to dobry, wysoki, czy też niski. Ale wie pan co? Obawiam się, że po naszej rozmowie, ale właściwie dlaczego się obawiać? Mężczyźni nie będą teraz się licytować, jaki ty masz silnik w samochodzie, albo stereotypami teraz operuję, tylko a ile ty masz testosteronu? A jeszcze jak rówieśnicy się spotkają, to myślę, że może to być temat takich rozmów.
19: Może tak być i znam wielu takich swoich pacjentów, którzy w cudzysłowie ślepo wierzą w testosteron jak w niepodległość. Dlatego staram się zawsze pacjentom uświadamiać, że wynik testosteronu jest ważny, ale nie jest to jedyny wyznacznik zdrowia męskiego, to nie jest jedyny wyznacznik i gwarant na dobre erekcje, na sprawność seksualną, na dobrą budowę masy mięśniowej czy wyniki sportowe. Dlatego ten poziom testosteronu, on może być u niektórych wyższy i mogą być wciąż jakieś objawy, a u niektórych może być bardzo niski i mogą zupełnie normalnie funkcjonować.
18: Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Doktor nauk medycznych Piotr Świniarski, specjalista urolog, androlog kliniczny oraz lekarz medycyny seksualnej, jest dziś naszym rozmówcą. My sobie tak ogólnie o andropauzie rozmawiamy, ale przejdziemy w kolejnych odsłonach do raportu i co z tego raportu wynika. Jaki to raport, to już myślę, że pan doktor nam wszystko powie. Informacje Radia Tok FM, to jest audycja Żyjmy Dłużej.
20: Co tu się robi?
21: Wrzuca się puszki, za to wymieniają jakieś pieniążki.
22: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
20: opakowanie. Wpadło.
22: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
23: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
24: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
25: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
26: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
20: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
21: Tak. Na stówach.
17: Tok FM.
0: Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
2: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko 1,49 zł przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 zł przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 14.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 3 nowe zakażenia wirusem ebola w Ugandzie potwierdziło tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, podnosząc liczbę zdiagnozowanych przypadków do 5. W sąsiedniej Demokratycznej Republice Konga, według danych WHO, chorych jest co najmniej 750 osób, a na ebolę do piątku zmarło 177 osób. Utrudnienia w ruchu i w komunikacji miejskiej czekają dziś mieszkańców Poznania w związku z meczem i fetą mistrzowską Lecha Poznań. Wspólne świętowanie kibiców z drużyną Kolejorza zaplanowano na Placu Świętego Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Lech już w poprzedni weekend zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrzowski. Dziś o 17.30 rozegrana zostanie ostatnia, 34. kolejka Ekstraklasy, w której rywalizować będzie Lech Poznań z Wisłą Płock. Po meczu odbędzie się oficjalna ceremonia dekoracji poznańskiego zespołu z udziałem władz Ekstraklasy i PZPN. W Barczewie, mieście słynącym m.in. z jednego z największych w Polsce zakładów karnych, rozpoczął się dziś festiwal literacko-kryminalny Czyjozina. Uczestnicy spotykają się tu z autorami poczytnych kryminałów i praktykami, którzy tropią sprawców prawdziwych zbrodni. Sam tytuł festiwalu zapisano w gwarze warmińskiej, a logo imprezy stanowi kształt warmi utworzony z połączonych czerwonych kropek.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze i słuchaczki, choć dziś rozmawiamy o andropauzie w programie, w audycji Żyjmy Dłużej, to jednak sprawa ta dotyczy absolutnie wszystkich bez względu na płeć. O czym przekona nas za chwilę. Doktor nauk medycznych Piotr Świniarski. Jeszcze raz dzień dobry.
0: Witam wszystkich.
15: Specjalista, urolog, androlog, kliniczny, lekarz medycyny seksualnej, który dziś chce nam opowiedzieć o tym zjawisku, który dotyczy zaledwie 20% mężczyzn, czyli ta andropauza mityczna, mówię mityczna, która ma dotknąć każdego z nas w pewnym okresie naszego życia, wcale nie musi być wyrokiem skazującym. W ogóle nie musi być wyrokiem. Ale w audycji Żyjmy Dłużej my chcemy przekonać mężczyzn, ale też i kobiety, którym na tym zależy, że ta andropauza może być zjawiskiem, które nas nie dotknie w ogóle. Czyli za chwilkę wyjaśnimy albo opiszemy taki protokół postępowania, który zmniejsza ryzyko przejścia przez andropauzę. Bo jest to, panie doktorze, możliwe, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Każda sytuacja, każdy przypadek jest indywidualny. Więc nie ma tutaj co generalizować, że jeśli zadbamy o swoje życie, to na pewno nas andropauza nie dopadnie, bo istnieje taka możliwość, ale też nie oznacza to, że jeśli nic nie będziemy robić, to na pewno ta andropauza też nas spotka. Więc tutaj warto powiedzieć, nie generalizujmy, każda sytuacja jest indywidualna i warto, chcąc poznać aktualny nasz stan zdrowia, po prostu zgłosić się do specjalisty, który powie, w którym punkcie jesteśmy, jakie mamy ryzyko zagrożenia tą andropauzą, a co mamy także robić, żeby uniknąć bądź zmniejszyć szansę, że ta andropauza się kiedyś u nas pojawi.
15: Tak, przy czym wiem, że jest pan zwolennikiem tłumaczenia zjawiska andropauzy w ten sposób, że po pierwsze, niekoniecznie aktywność seksualna, właściwie popęd seksualny musi być takim markerem ilustrującym, czy w naszym organizmie dzieje się źle, czy dobrze. Po drugie, sam poziom testosteronu też nie musi wcale być przesłanką, która każe nam u siebie zdiagnozować, znaczy specjaliści, oczywiście nie my sami będziemy to diagnozować, to, że temu procesowi właśnie podlegamy.
0: Zdecydowanie tak. Tutaj warto na sam początek rozwiać pewne mity, które panują i to, jeśli oznaczyliśmy sobie na przykład testosteron 5 lat temu i był na jakimś poziomie i dzisiaj sobie oznaczymy testosteron i zobaczymy, że nie wiem, spadło nam o 10, 20 czy 50 czy nawet 100 jednostek, to nie oznacza, że to był spadek liniowy. I że na pewno to, co dzisiaj w cudzysłowie złapaliśmy, uchwyciliśmy w tym badaniu laboratoryjnym, jest już na stałe i będzie tylko gorzej. Pamiętajmy, że...
15: Przepraszam, czyli okoliczności naszego życia, stany psychiczne, które mamy, w których jesteśmy w trakcie, nie wiem...
0: Fizyczne.
15: Fizyczne, to, że źle się prowadzimy, nie poddajemy się aktywności fizycznej, może też powodować takie tąpnięcie i czy można to odbudować?
0: Oczywiście, że tak. I jeśli będziemy mierzyć poziom testosteronu co godzinę, to stwierdzimy, że najwyższy poziom testosteronu mamy rano, w godzinach porannych, między 7, 9, 10 rano. Najniższy poziom testosteronu będziemy mieli wieczorem. Ale jednocześnie nasze codzienne działanie, nasze ogólne zdrowie czy choroby, które nas spotykają, będą także miały wpływ na ten poziom testosteronu. Więc jeśli nawet będziemy u jakiegoś mężczyzny robili oznaczenie poziomu testosteronu co tydzień przez rok, to za każdym razem będzie to troszkę inny wynik. I to nie będzie tylko i wyłącznie krzywa spadkowa, tylko będzie czasami trochę w górę, czasem trochę w dół. I to zależy od tak wielu czynników, że nie, warto sobie uświadomić, żeby mieć pewne spojrzenie na to, jak u nas funkcjonuje organizm i jaki mamy my sami poziom testosteronu, to tych oznaczeń musi być co najmniej kilka, żeby można było powiedzieć, w jakich wartościach oscylujemy.
15: A przepraszam, istotne jest, by wykonywać to badanie w tym samym laboratorium? Nawet nie chodzi o normy, które każde laboratorium ma indywidualne, w zależności od tego, kto się bada, jak często, z jaką populacją mamy do czynienia. Ale czy jest jakiś błąd badawczy ze względu na zmianę? Nie wiem, są różne metody?
0: Jeśli weźmiemy jedną próbkę krwi od danego mężczyzny i wyślemy ją do 10 laboratoriów, to z każdego otrzymamy troszkę inny wynik. Więc warto, jeśli mamy zamiar monitorować w jakimś sensie stan swojego zdrowia hormonalnego, to warto to robić oczywiście w jednym laboratorium, bo unikniemy wtedy tych błędów diagnostycznych, które w każdym laboratorium mogą być troszkę inne. I to, co warto zauważyć, że te właśnie normy nie są takie same w każdym laboratorium, bo zależą od wielu różnych czynników. Mogą być podawane w jednej skali, w drugiej skali. ta górna czy dolna granica też może być inna, w zależności od populacji, w zależności od rodzaju techniki badania. Dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby nie wierzyć w ten testosteron jak w niepodległość, tak? Czyli ważne jest, żeby monitorować jego poziom. Warto oznaczyć, na jakim poziomie jesteśmy w wieku lat właśnie 20, 25 czy 30 i wtedy wiedzieć mniej więcej, jak to się kształtuje. Każdemu z moich pacjentów zalecam, żeby raz na rok robili sobie przegląd zdrowia, tak jak robi się przegląd w aucie. Czyli raz na rok.
15: Co to znaczy?
0: To znaczy, żeby wykonać raz na rok chociażby USG jamy brzusznej, badania laboratoryjne, w tym między innymi patrząc na moją specjalizację oceniającą układ moczowy i moczowo-płciowy mężczyzn, kreatynina, badanie ogólne moczu czy panel badań hormonalnych. I wtedy z tymi wynikami, a od 35 roku życia, 40, w zależności od ryzyk występujących u danego konkretnego mężczyzny, warto dodać także poziom PSA, który ocenia nam aktywność prostaty i potencjalne ryzyko raka prostaty, czyli najczęstszy nowotwór mężczyzn. I z tymi badaniami warto się udać raz na rok do swojego lokalnego urologa, u którego będziemy to po prostu monitorować w systemie rocznym i dzięki temu wiemy mniej więcej, w jakich wartościach nasz poziom testosteronu oscyluje i jak my sami funkcjonujemy i jak zmienia się ten poziom w zależności od tego, czy o siebie zadbamy, czy będziemy prowadzili dobry tryb, styl życia, czy jednak nie będziemy o siebie dbać, nasza waga będzie rosła, będziemy przykuci do fotela i z dala od jakiejkolwiek aktywności fizycznej, z nadmiarem używek, z niedosypianiem, nadmiarem stresu i współwystępowaniem cukrzycy, nadciśnienia czy innych chorób.
15: Panie doktorze, czy mitem jest, czy prawdą, że poziom testosteronu, a co za tym idzie, mniejsze ryzyko andropauzy jest wówczas, kiedy, biorę to w cudzysłów, pompujemy największe mięśnie w naszym ciele, czyli czworogłowe mięśnie łód, pójdziemy do siłowni, tam na tej suwnicy popracujemy trochę, bądź też zarzucimy sobie sztangę na plecy i zrobimy kilka przysiadów.
0: Poziom testosteronu będzie rósł, jeśli będziemy rozbudowywali naszą masę mięśniową i będziemy regularnie ćwiczyli, bo masa mięśniowa, im więcej mamy masy mięśniowej, tym oczywiście będzie to sprzyjało naturalnej produkcji testosteronu.
15: A my ją tracimy wraz z wiekiem.
0: Zgadza się, dlatego żeby uniknąć sarkopenii, czyli niskiej masy mięśniowej, warto pamiętać, że ćwiczenia siłowe, oporowe należą się dla wszystkich, szczególnie w starszym wieku. I pamiętajmy, że my tracimy zdrowie między innymi dlatego, że coraz mniej się ruszamy, coraz słabiej. Jednym z wyznaczników według jednego z badań naukowych jest chociażby tempo chodzenia. I wiemy doskonale, że starsze osoby chodzą coraz wolniej. I to też jest jakiś wyznacznik ich zdrowia. Więc na pewno warto dbać o swoją masę mięśniową, bo to sprzyja testosteronowi. Warto dbać ogólnie o aktywność fizyczną, już nie tylko ćwiczenia oporowe, ale także ćwiczenia kardio-wytrzymałościowe, bo to dba o nasz układ krążenia. Czyli powoduje, że nasze serce i cały układ krążenia pracuje w cudzysłowie na wyższych obrotach, dzięki czemu w tym pozostałym czasie doby, kiedy nie ćwiczymy, ma szansę się regenerować.
15: Panie doktorze, kiedyś urolog prowadzący ze mną wywiad, oprócz badań, które mu zaniosłem, zapytał mnie, poczułem pewien pąs na mojej twarzy, nawet nie pewien, tylko taki dość obfity, kiedy zapytał mnie o poranne erekcje. To jest zasadne pytanie?
0: Oczywiście, że tak. Poranne erekcje są, można powiedzieć, takim samotestowaniem się organizmu i samego mechanizmu erekcji. Standardowo występuje u nas około 5-10 nocnych porannych erekcji, których w większości nie zauważamy.
15: Jesteśmy bez świadomości, śpimy wtedy.
0: Dokładnie tak. A mechanizm, jest testowany przez organizm naturalnie. I czasami udaje nam się złapać to testowanie, kiedy obudzimy się w nocy lub rano. I na pewno nocne poranne erekcje są w jakimś stopniu, nie stuprocentowo, wyznacznikiem zdrowia. I ja zawsze swoich pacjentów pytam, czy te poranne erekcje występują, a jeśli tak, to jak często? często. Bo to też mówi nam o tym, czy jeśli zauważam te erekcje, czy to są erekcje sztywne, o maksymalnej sztywności, czy o takiej sztywności granicznej, ale jeszcze umożliwiającej na penetrację, czy jednak jest to tylko i wyłącznie obrzmienie prącia bez sztywności do penetracji. Dlatego jakość i ilość tych porannych erekcji jest pewnym markerem zdrowia, ale nie stuprocentowym.
15: Panie doktorze, pan o tym mówi, a ja wyobrażam sobie, że być może część naszych słuchaczy jest zniesmaczona. Jesteśmy pruderyjnym społeczeństwem, prawda?
0: Coraz bardziej się to poprawia, ale jeszcze nam daleko.
15: Ale o tym wspominam, bo też kiedy zajrzeć do badań Andropauza bez tabu, tutaj widzimy wyraźnie, że świadomość społeczna, jeśli chodzi o to zjawisko, jest naprawdę niewielka, przy czym większość, niezależnie od płci, a nawet kobiety w dużo wyższym stopniu, twierdzą, że za mało jest treści w dyskursie publicznym na temat andropauzy. To jest 72% wskazań ze strony kobiet, a 65% ze strony mężczyzn.
0: W badaniu Kulczyk Foundation właśnie Andropauza bez tabu mamy wiele ciekawych informacji o tym, jak po pierwsze społeczeństwo odbiera andropauzę, jaka jest wiedza w społeczeństwie i wśród kobiet, i wśród mężczyzn, ale także czego oni oczekują. I właśnie to, aby przekazywać merytorycznie dobre treści, aby mogli o tym się dowiedzieć, czy chociażby u lekarza rodzinnego, czy u specjalisty, do którego trafią, to też jeszcze wymaga dużo pracy. I do tego, żeby i sami mężczyźni, ale także ich partnerki, partnerzy mieli świadomość, że ciało mężczyzny z czasem, z wiekiem może się zmieniać. Możemy tracić masę mięśniową, zyskiwać coraz więcej tkanki tłuszczowej, nasza emocjonalność może się zmieniać, możemy tracić erekcję nie tylko poprzez andropauzę, ale chociażby z tego względu, że nasze naczynia i nerwy są coraz słabsze, coraz gorzej funkcjonują. Do tego dokładają się używki, przyjmowane leki, inne choroby, czyli to wszystko może mieć wpływ na coraz mniejszą wydolność naszego organizmu.
15: Panie doktorze, skoro ustaliliśmy jakiś czas temu, że andropauza dotyka tylko 20% mężczyzn, to teraz wskażmy ten wiek. My chcemy w naszej audycji obalać też mity, które funkcjonują jako takie prawdy objawione, nie mające żadnego poparcia w nauce, w badaniach. Czy rzeczywiście u mężczyzn, bo o nich dziś mówimy, te tąpnięcia przypadają na 45 i 60 rok życia, czy nie da się opisać, wyznaczyć takich momentów, nie da się postawić cezury?
0: Nie da się powiedzieć, że u każdego mężczyzny będzie topnięcie w 45, 50 czy 60 roku życia. To jest wszystko kwestia indywidualna. Natomiast im starszy wiek, tym większa szansa, że ta andropauza może się zadziać i możemy doświadczać objawów andropauzy. W większości, jeśli mówimy o młodszych mężczyznach, nawet w wieku 30 paru czy 40 paru lat, to najczęściej są to objawy związane właśnie ze sferą psychiczną i ze sferą seksualną, niż taką typowo sferą z fizyczności, czyli mięśni, kości czy tkanki tłuszczowej. Częściej zaobserwujemy te zmiany w obrębie sfery fizycznej już w starszym wieku, czyli około 60 czy 70 lat. I nie warto chyba mówić naszym słuchaczom, że okej, do 50 wszystko powinno być cacy, od 50 będzie to tąpnięcie, bo u każdego to będzie zupełnie inaczej. Ja mając w swoim gabinecie pacjentów widzę bardzo różnych 40-latków czy 50-latków. Są tacy, którzy są fit, sprawni, codziennie ćwiczący, dbający o komfort psychiczny i fizyczny. Ale jednocześnie są tacy, którzy mają dużą nadwagę, wręcz otyłość, którzy palą po 40-60 papierosów dziennie, którzy naprawdę ostatni raz na jakichkolwiek badaniach kontrolnych byli wiele lat temu. Czyli którzy, krótko mówiąc, nie dbają o swoje zdrowie. Więc u tych, którzy nie dbają o swoje zdrowie w takim codziennym, zwykłym zakresie, to szansa na to, że objawy andropauzy wystąpią, na pewno jest większa.
15: Panie doktorze, nie wypuszczę pana z naszego studia, póki nie powie nam pan, mężczyznom, ale także paniom, kobietom, które nas słuchają, co zrobić, by do andropauzy nie dopuścić, co zrobić, by cieszyć się witalnością, nie wiem, czy to jest dobry termin, którym się posługuje w tej chwili przez większość naszego życia. Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy, to jest audycja Żyjmy dłużej.
16: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
17: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
18: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem

0: rewolucji. Ale pucz monachijski dał Hitlerowi dobrą legendę założycielską.
1: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
2: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 14.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Poszukiwana w Krakowie 12-latka nie żyje. Takie informacje Radiu Z potwierdziła policja. Ciało dziewczynki w Lesie Wolskim odnalazł strażnik miejski. Wstępnie wykluczony został udział osób trzecich. W akcji poszukiwaczej uczestniczyło kilkuset funkcjonariuszy policji, wojska, straży pożarnej i mieszkańców. Za służbę, odwagę i codzienną gotowość do ratowania życia oraz dobytku Polaków strażakom Państwowej Straży Pożarnej i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej podziękował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON wziął udział w obchodach Dnia Strażaka w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce. We wpisie na X podkreślił, że strażacy to ludzie, którzy nie pytają, czy warto pomóc, po prostu działają. O poszerzenie nauki języka niemieckiego jako ojczystego do poziomu szkół maturalnych zaapelował do władz polskich obradujący dziś delegaci zjazdu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. W przemówieniu przewodniczący towarzystwa Rafał Bartek zwrócił uwagę, że obecne 3 godziny tygodniowo nauki języka niemieckiego jako ojczystego są realizowane jedynie w publicznych szkołach podstawowych. W ocenie Bartka w Polsce widoczne są też negatywne zmiany dotyczące relacji polskiej większości i mniejszości niemieckiej, a mimo wielu deklaracji polityków w relacjach polsko-niemieckich nadal wiele spraw wymaga poprawy.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Kłaniamy się Państwu. Mówię kłaniamy się, bo nie jestem sam. Jestem z doktorem nauk medycznych Piotrem Świniarskim, specjalistą urologiem, andrologiem klinicznym, a także lekarzem medycyny seksualnej. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Witam.
8: A ja nazywam się Przemysław Iwańczyk. Jestem gospodarzem programu Żyjmy Dłużej, który o dobrym i długim życiu traktuje. W oparciu o badania naukowe, a nie o mity, dyskutujemy za każdym razem. To druga odsłona naszej audycji. Przed tygodniem mówiliśmy o tym, jak mikrobiom wpływa na długość naszego życia. Dziś o andropauzie, takim zjawisku, które na szczęście dotyczy tylko 20% mężczyzn. A nawet jeśli tych 20% dotyczy, to nie oznacza to jakiegokolwiek wyroku, bądź też traktowania to jako nieprzywileju, który rujnuje nasze życie. Tak przynajmniej wynoszę z naszej rozmowy.

0: mowy, panie doktorze. Jeszcze jedna rzecz. Proces starzenia się mężczyzny, biorę to w cudzysłów, mierzony jest bardzo często regularnością wizyt w toalecie w trakcie nocy. Mhm. Ale podobno, i to jest taki mit, znaczy mit, przepraszam, taka prawda, która obiegła nie tylko stolice, ale wiele miast w Polsce, którego pan jest autorem, że wystarczy zastosować jeden manewr, by tego uniknąć. Panowie, słuchajcie. I to podobno jest brak jakiegokolwiek napoju 2 godziny przed snem.
1: To nie jest gwarant na to, że nie będziemy w nocy wstawać, bo najczęściej przyczyną nykturii, czyli oddawania moczu w nocy, chodzenia do toalety w wyniku wybudzenia, bo czuję pełny pęcherz i parcie na pęcherz. Najczęściej przyczyną tego jest łagodny rozrost gruczołu krokowego, czyli schorzenie, które dotyczy bardzo wielu mężczyzn i tym częściej występuje i mamy więcej lat.
0: Łagodny, czyli taki, który nie ma znamion złośliwości i nie grozi
1: dokładnie
0: nam
1: tak, dokładnie
0: chorobą
1: tak.
0: nowotworową, która może rozsiać się po całym organizmie.
1: I związany jest z powiększaniem się gruczołu krokowego oraz z wiekiem. Warto tutaj podkreślić, że nie ma bezpośredniego połączenia pod tytułem duży gruczoł, duże objawy, mały gruczoł, małe objawy, bo może być zupełnie malutki gruczoł, który może nam dawać duże objawy z dolnych dróg moczowych, czyli parcia na glące, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, nykturia, czyli nocne wstawanie, cienki strumień, wykapywanie moczu po mikcji, czyli wiele różnych objawów i przeszkodowych, i czynnościowych z dolnych dróg moczowych. I tutaj wracając do tematu nocnego wstawania. Oczywiście, że dobrym sposobem na zmniejszenie tych nocnych wizyt w toalecie jest wyhamowanie przyjmowania płynów tuż przed spaniem. Dlatego u tych pacjentów, którzy się borykają z tym, zalecam stop na picie płynów mniej więcej 2, czasem 3 godziny przed snem i zadbanie o to, żeby zawsze iść spać z opróżnionym pęcherzem. Ale mówiąc tutaj o piciu płynów, warto podkreślić, co to znaczy dobrze pić płyny.
0: No właśnie, bo to przeprowadźmy ten protokół od poranka aż do wieczora. Tutaj dotykamy zupełnie innej specjalności, która traktuje o tym, jak człowiek jest nawodniony, jak jego organizm, jego organy funkcjonują.
1: Dlatego ja zadam pytanie panu redaktorowi, ile mężczyzna powinien pić płynów dziennie?
0: Mężczyzna przy mojej wadze około 75 kg powinien, nie licząc aktywności, wysiłku fizycznego, gdzie się obficie pocimy, wypijać między 2,5 a 3 litry dziennie.
1: I to nie jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że...
0: A widzi pan, to są właśnie te obiegowe prawdy, które krążą po sieci.
1: Dlatego, że ja staram się zawsze zaszczepić jedno zdanie, które warto, żeby zapadło w pamięć. Nieważne, ile pijemy, ważne, ile sikamy.
0: Jak sikamy?
1: Dlatego warto, żeby zadbać o to, żeby moczu na dobę było minimum 2-2,5 litra.
0: No, ale przecież my tego nie zmierzymy.
1: Jesteśmy w stanie to zmierzyć, chociażby sikając do jakiegoś pojemnika z miarką słoiczka, bo jakiegokolwiek innego jakiegoś pojemniczka z oznaczoną miarą, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, ile wysikujemy przez dobę. I taki bilans można zrobić przez 4-5 dni, bo jeden dzień to jest za mało, żeby wyciągnąć wnioski. I teraz dlaczego to 2-2,5 litra jest istotne? Bo jest to taka ilość moczu, która z jednej strony zabezpiecza nas przed większym ryzykiem infekcji, bo jak mało pijemy, to jest jak nizinna rzeka. Mało wody, wolno płynie, rzęsa na brzegu rośnie. Jeśli mamy dużo płynów, dużo moczu, jest jak górska rzeka, która porywa wszystko, co jest na brzegu.
0: Ale pan obrazowo mówi, panie doktorze, podoba mi się to.
1: I porywa wszystko, co jest na brzegu i w związku z tym to ryzyko infekcji jest niższe. Nie niemożliwe, ale niższe. Drugim istotnym aspektem jest to, że jeśli mamy mało moczu, to jest to mocno zagęszczone. Czyli mamy duże stężenie składników mineralnych.
0: Przepraszam, panie doktorze, wejdę w słowo. Kiedyś natknąłem się na taki obrazek nad pisuarem, na wysokości oczu. Zobacz, jaki masz kolor moczu. I odpowiednie kolory odpowiadały albo stanowi dobrego nawodnienia, średniego nawodnienia, albo natychmiast po wyjściu z toalety idź się napij.
1: Dokładnie tak. Więc jeśli mamy duże zagęszczenie tych składników mineralnych, nasz mocz jest mocno, w cudzysłowie, gęsty, jak ja tu mówię, żelomocz, to wówczas ryzyko wytrącania się kamieni i powstania kamicy układu moczowego jest duże. Jeśli pijemy odpowiednio i mamy to co najmniej 2-2,5 litra, to stężenie jest na tyle małe, że szansa na zaistnienie kamicy, pęcherza, nerki, moczowodu jest znacznie mniejsza. Dlatego jeśli przypomnimy sobie na przykład doświadczenie z pierwszej klasy podstawówki, gdzie mamy szklankę z wodą i wsypujemy jedną, drugą, trzecią łyżeczkę soli i w pewnym momencie już ten roztwór jest mocno nasycony, to wystarczy jeden impuls, czyli wsadzenie na przykład sznureczka do tej szklanki z solą, spowoduje wytrącanie się kryształków soli na tym sznureczku. I tak samo dokładnie się dzieje w układzie moczowym. Dlatego te 2-2,5 litra moczu na dobę jest takim parametrem, znaczy jest taką ilością, która nam pozwala zadbać o zdrowie układu moczowego. A teraz ile powinniśmy pić, żeby było to 2-2,5 litra moczu? W idealnym świecie byłoby to mniej więcej 2,5-3 litry płynów dziennie, bo mniej więcej pół litra idzie na parowanie i oddychanie. Ale jeśli uprawiamy sporty, pocimy się, pracujemy fizycznie, stresujemy, mamy gorączkę, wymioty, biegunkę, jest ciepło w pomieszczeniu, na przykład pracujemy w kuchni, albo jest upał na zewnątrz, odpowiednio więcej. Nie mamy górnej granicy. Czyli ważne, ile pijemy, ważne, ile sikamy, a nie ile pijemy. Dlatego jeśli ktoś wypija 4 litry w ciągu dnia, ale wysika tylko litr, to wciąż pije za mało. Jeśli ktoś wypija litr tylko płynów, ale do tego zje 3 zupy i 3 arbuzy i wysika nam 4 litry, to dla nas jest okej.
0: Daleka droga, panie doktorze, między andropauzą a modelem pojenia, ale no, też chcemy wyjść z tej audycji z zasobem pewnej wiedzy, sprawdzonej wiedzy, więc poczyniliśmy taką dygresję. Przejdźmy do samego raportu Andropauza bez tabu. Co jeszcze z niego wynika i jakie wnioski ma pan jako androlog? Gdzie jest największy deficyt wiedzy, w jakim obszarze dotyczącym zjawiska andropauzy?
1: Myślę, że praca tutaj nad powiększeniem, nad zwiększeniem świadomości społecznej w zakresie andropauzy jest bardzo duża do wykonania i ten raport Kulczyk Foundation Andropauza bez tabu bardzo dobrze to pokazuje. Dlatego, że świadomość mężczyzn, po pierwsze, że andropauza istnieje, po drugie, że to nie jest to samo co menopauza, po trzecie, że będzie dotyczyła jakiejś części mężczyzn i nie wszystkich i po czwarte, że my mamy na to wpływ, czy ta andropauza się zadzieje, czy nie. Czyli nasze codzienne życie, nasz codzienny tryb, styl życia, to jak jemy, jak się ruszamy, czy mamy stresy, czy się regularnie badamy, to ma wpływ na to, czy mamy większą czy mniejszą szansę na andropauzę.
0: Panie doktorze, czy... No właśnie, nie chcę tego upraszczać i sprowadzać tylko do andropauzy, ale dobra... Czy odwlekanie tego momentu poprzez działanie z premedytacją każdego z nas, bądź też dopuszczenie do niego, bo nie mamy na to do końca wpływu w jak najpóźniejszym okresie naszego życia, to nasze życie wydłuża, czy też nie? Wcześniej przychodząca andropauza powoduje, że możemy już myśleć, no zawiniemy się szybko. Proszę wybaczyć kolokwializm.
1: Zdecydowanie tak. Wiele badań wykazało, że jeśli mamy obniżony poziom testosteronu, jesteśmy w andropauzie. Mamy objawy związane z hipogonadyzmem wieku późnego, czyli late onset hipogonadyzm. To ma wpływ na cały organizm, czyli mamy wyższe ryzyko otyłości, mamy wyższe ryzyko cukrzycy, mamy wyższe ryzyko zawału mięśnia sercowego, wyższe ryzyko udaru, wyższe ryzyko nadciśnienia, czyli mamy automatycznie ten niższy poziom testosteronu, parafrazując andropauza, predysponuje nas do rozwoju wszystkich innych chorób, które w skrócie skracają nam życie. Czyli testosteron jest bardzo ważnym hormonem u każdego faceta i odpowiada za bardzo wiele rzeczy od momentu poczęcia, można powiedzieć nawet nie narodzin, tylko od momentu poczęcia, aż do późnego wieku. I my mamy zadbać, żeby nasz poziom testosteronu był w cudzysłowie w normie od początku do końca naszego życia. I jeśli on spada, jest poniżej, w dolnych granicach albo poniżej normy i my mamy tą świadomość, że tak jest, bo się regularnie badamy, to mamy szansę wprowadzić albo odpowiednie leczenie, albo stymulację jąder do większej produkcji testosteronu, albo często testosteronową terapię zastępczą, która spowoduje, że będziemy mieli we krwi odpowiedni poziom testosteronu, który zabezpieczy nas w jakimś stopniu przed rozwojem tych wszystkich schorzeń.
0: Panie doktorze, coraz głośniej o tym, że mężczyźni, którzy albo no, mają wyniki badań, gdzie jest wskazanie, że ten testosteron jest zbyt niski, decydują się na terapię. Mhm. Coś, co nie ujdzie w przypadku, nie wiem, wyczynowych sportowców, bo pierwsza lepsza kontrola antydopingowa spowoduje, że zostaliby zbanowani do końca swoich karier. To jest dobry sposób, by odbudować swój testosteron, a co za tym idzie, zapewnić sobie lepsze i dłuższe życie? Czy absolutnie wyklucza pan taką ingerencję w naturalne procesy, które zachodzą w naszym organizmie?
1: Na samym wstępie, odpowiadając na to pytanie, chciałbym podkreślić dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, testosteron przyjmowany na siłowni pod kontrolą trenera bądź zaprzyjaźnionego kolegi to nie jest testosteronowa terapia zastępcza.
0: Ja nie mówię o takiej terapii.
1: To są sterydy, anaboliki siłowniane, które są, że tak powiem, bez kontroli lekarskiej, bez kontroli często oznaczenia samego poziomu testosteronu. A co innego jest testosteronowa terapia zastępcza, która jest wdrażana wtedy, kiedy trzeba, pod kontrolą lekarską, z odpowiednim dawkowaniem, odpowiednie preparaty, i to jest jak najbardziej potrzebne i wskazane u tych mężczyzn, u których mamy do czynienia właśnie z obniżonym poziomem testosteronu, czyli coś, co występuje najczęściej w andropauzie.
0: Panie doktorze, to już tak na koniec. Jeden z psychologów powiedział mi, że to zjawisko, albo inaczej ten zabieg nazywa się retrospektywą poznawczą, żeby nasi słuchacze wyszli z pięcioma rzeczami, które muszą, powinni zapamiętać z naszej rozmowy. To mam do pana prośbę. W takim razie wskażmy te rzeczy. A mam na myśli, jakie badania powinniśmy my, mężczyźni, wykonać, kiedy to zrobić, kiedy są sygnały niepokojące. No właśnie, coś jeszcze?
1: Jeśli zauważamy u siebie pogorszenie tolerancji wysiłku, jeśli zauważamy spadek masy mięśniowej, wzrost tkanki tłuszczowej, jeśli zauważamy zaburzenia seksualne pod tytułem spadek libido, zaburzenia erekcji, jeśli zauważamy spadek koncentracji, trudność w skupieniu uwagi, trudność w decyzyjności, wówczas warto się zainteresować swoim zdrowiem i trafić do specjalisty. Nie ma jednego konkretnego wieku, w którym należy się zgłosić. Warto swoje zdrowie dbać na co dzień. I dlatego tutaj takim przekazem, który chciałbym, żeby słuchacze zapamiętali, jest to: chodź do specjalisty, żeby potwierdzać zdrowie, a nie szukać choroby. I to, co warto, żeby zapamiętać, to są trzy na tak i trzy na nie. Co na pewno na tak? Dbamy po pierwsze o zdrową, świadomą dietę i zdrowe odżywianie, tak żeby nasza masa ciała była pomiędzy 20-25 BMI, bądź obwód pasa jeszcze lepiej poniżej 94 cm. Dbamy o aktywność fizyczną, najlepiej codziennie godzinkę, jak się da to nawet dłużej, różnorodną, typu bieganie, pływanie, rower, ogólnorozwojówka, interwały, siłownia, rozciąganie. Dbamy o sen i wypoczynek, aby ten sen był regeneracyjny w odpowiedniej ilości, tak żeby rano wstawać bez budzika, bo przed budzikiem, a także wypoczynek codzienny, popołudniowy, weekendowy, cotygodniowy, letni, zimowy wyjazd. Czego na nie? Na pewno na nie używki, czyli papierosy, narkotyki, dopalacze. Na pewno na nie przegrzewanie jąder, czyli luźne majtki, luźne spodnie, komórka z daleka od jajek, i na pewno na nie stresy. I tu mówię o tych wszystkich codziennych stresach: praca, dom, czy te związane chociażby z aktywnością seksualną.
0: Panowie, żyjmy dłużej, a to dzięki tej rozmowie także. Doktor nauk medycznych Piotr Świniarski, specjalista, urolog, androlog kliniczny, lekarz medycyny seksualnej, był naszym gościem. Kłaniam się panu i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Ja państwu także dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniają się Maria Mroczkowska, za jakość dźwięku odpowiadał Adam Brzeziński. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk i usłyszę się z państwem w kolejnej audycji Żyjmy Dłużej w następny w następną sobotę, a już za chwilę Mikołaj Lizut i pisarki i pisarze.
2: Dzień dobry. Tuż po informacjach, w pisarkach i pisarzach gościem państwa i moim będzie Łukasz Orbitowski, autor takich powieści jak Inna dusza, za którą otrzymał paszport polityki, Kult czy Wróg. Rozmowa o sztuce i biografii. Zapraszam bardzo serdecznie. Mikołaj Lizut.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji. A po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: W ciągu najbliższych tygodni powinniśmy poznać szczegóły relokacji w Polsce amerykańskich żołnierzy. Młoda kapusta, rzodkiewka, rabarbar i truskawki. W kraju na dobre ruszył sezon na nowalijki. Przed nami ostatnie mecze Ekstraklasy. Choć już znamy najlepszą drużynę rozgrywek, to emocji na boiskach nie zabraknie. Minęła 15, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Sprzeczne komunikaty władz USA w sprawie odwołania rotacyjnego rozmieszczenia w Polsce amerykańskich żołnierzy wywołały w Warszawie poważny szok polityczny i psychologiczny. Zostały odebrane jako naruszenie zaufania, ocenił portal Politico, powołując się na depeszę dyplomatyczną ambasady USA w Warszawie. Portal przypomniał, że 13 maja Pentagon ogłosił decyzję o anulowaniu planowanej rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, a blisko tydzień później prezydent USA Donald Trump cofnął tę decyzję i ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Mimo to, jak zauważył portal, szkody polityczne w relacjach może być trudno naprawić. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówił w TOK FM wiceminister obrony Stanisław Wziątek. W rozmowie z Maciejem Kluczką nawiązał przy tym do decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy i, jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
16: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
17: Ale pewnie u niektórych naszych słuchaczy może się pojawić pytanie, jeżeli żołnierz i z rodziną, to ile to nas będzie kosztować? Nas, podatników.
16: Tak jak kosztuje pobyt tych żołnierzy amerykańskich, którzy są w tej chwili. Średnio zakładamy, że jest to około 15 000 dolarów rocznie, bo to nie jest cały koszt ich pobytu. To jest jakby nasz wkład w tym zakresie.
15: pozostałym kosztem, jak mówił wiceszef MON, byłaby rozbudowa infrastruktury i obecnych amerykańskich baz w Polsce na potrzeby stałej obecności amerykańskiej armii. Choć ostatnio brakowało roślinom słońca, to sytuacja się poprawia i na dobre rusza sezon na nowalijki. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówił w EKG Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
13: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nie zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę, obecnie to już w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Karabarbar, tak? Taki typowy symbol lata, około 8 zł za kilogram. Myślę, że to będzie cena na pewno spadała jeszcze niżej.
15: To oczywiście ceny hurtowe, więc sprzedawcy doliczą jeszcze swoją marżę. Jest też coraz więcej polskich truskawek, na razie w hurcie po 20-25 zł, ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca, żeby pojawił się wysyp truskawek, a wraz z nim niższe ceny. Mieszkańcy i kierowcy w Łodzi muszą się dziś uzbroić w cierpliwość. Ta przyda się w związku z 23. biegiem ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Trasa obejmuje główną ulicę miasta, ale też sąsiednie. Start i meta znajdować się będą przy dworcu Łódź Fabryczna. Chociaż sam bieg ruszyć ma o godzinie 19, to utrudnienia występują już od rana w związku z dodatkowymi atrakcjami, mówi organizator Jacek Chmiel.
18: Proponuję skorzystać, mimo że znamy Łódź, z nawigacji, bo w nawigację są wprowadzone utrudnienia i jest wprowadzana nasza trasa, dlatego przemieszczając się gdzieś po Łodzi, tak jak mówię, mimo że znamy Łódź, włączmy nawigację i to będzie na pewno duża pomoc, bo nawigacja poprowadzi objazdami.
15: Utrudnienia w Łodzi mają potrwać do północy. W tym roku w 10-kilometrowym biegu ma wziąć udział rekordowa liczba 13 tysięcy uczestników. Piłkarska ekstraklasa już na ostatniej prostej. Pozostało do rozegrania tylko jedna kolejka spotkań. Chociaż tytuł mistrza Polski jedzie do Poznania i tamtejszego Lecha, to emocji na pewno nie zabraknie, bo aż 10 drużyn walczy o konkretne cele. 3 z nich mają szansę na udział w eliminacjach Ligi Mistrzów, 3 powalczą o Ligę Konferencji, a 4 o pozostanie w ekstraklasie. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
19: Górnik Jagiellonia oraz Raków są w grze o wicemistrzostwo. Dla Zabrzan będzie to mecz wyjątkowy, bo jak poinformował klub, ma to być ostatnie spotkanie Lukasa Podolskiego, nowego właściciela drużyny. Chociaż sam zainteresowany mówi nieco inaczej.
20: Może tak być, może nie tak być, jeszcze nie mam tej decyzji.
19: Nawet aktualnie 7 w tabeli Legia, która nie tak dawno walczyła o utrzymanie, może awansować, chociaż musi nie tylko wygrać swój mecz, ale liczyć na korzystne rozwiązania w innych spotkaniach, mówi Marek Papszun, trener wojskowych.
21: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo i nie patrzę na te procentowe zestawienia. Ja patrzę w ten sposób, że przede wszystkim my musimy wygrać.
19: Złote medale i puchar za mistrzostwo dziś przy Bułgarskiej w Poznaniu będą fetować piłkarze Lecha po meczu z Wisłą Płock. Błażej Kulesza, TOK FM.
15: A wszystkie mecze rozpoczną się o 17.30. Kolejne informacje TOK FM o 15.20. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Najbliższej nocy na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem na północy może przybywać chmur i tam miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Nad ranem w rejonach podgórskich Karpat miejscami mogą natomiast wystąpić mgły. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni, chłodniej od 8 do 10 stopni miejscami na wschodzie oraz na południu, a najcieplej do 16 stopni na północnym zachodzie.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a Państwa i moim gościem jest Łukasz Orbitowski.
24: Również się kłaniam.
23: Witam Cię bardzo serdecznie. Wielu pisarzy, przede wszystkim mężczyzn w tym programie, gdy ich pytam, jaka jest ich motywacja, żeby zająć się tą sztuką, no to tak kluczą, ale wyczuwam, że często te powody są bardzo proste. To znaczy sukcesy erotyczne oraz pieniądze.
24: Ja nie wiem, czy pisarze są erotycznie najbardziej rozchwytywaną grupą społeczną w Polsce.
23: No ale gdy spojrzysz tam, ja wiem, na Chłaskę, znaczy, Głowackiego czy Kosińskiego, to jednak tak.
24: Jeżeli mnie pytasz o moje życie erotyczne, to ono jakieś tam istnieje. To prawda. Natomiast pocieszam się, znajduję pocieszenie i radość w tym, że Być może nie wynikają one z mojego talentu literackiego, ale piekielnej charyzmy. A motywacje odnośnie pisania są złożone. Ja jako dzieciak po prostu chciałem być pisarzem. Marzyłem o pisaniu, marzyłem o opowiadaniu historii. Gdy byłem bardzo mały, to nie mama opowiadała mi bajki, ale ja opowiadałem bajki mamie, więc miałem tego rodzaju kreatywną wyobraźnię, która z wiekiem trochę skostniała.
23: Ale co za tym stało? To znaczy, ja rozumiem zdolność do opowiadania historii, do tak zwanego storytellingu, ale za tym jest coś jeszcze chyba, bo historię się zawsze opowiada komuś. Po co?
24: W moim wypadku opowiadam je czytelnikom. I to jest bardzo dobre pytanie, po co? Ponieważ tak naprawdę za nim idzie inne. Czy we mnie i w moim doświadczeniu życiowym istnieje coś na tyle wartościowego, żeby upraszać się o przekazanie tegoż doświadczenia, prawda? Czy to, co ja przeżyłem, to, co ja pomyślałem, to, co ja wymyśliłem, stanowi wartość na tyle istotną, aby nakłonić kogoś, żeby wydał 50 zł na książkę? I ja z jakąś taką butą i bezczelnością odpowiedziałem sobie, że owszem, że może to, jak ja widzę świat, jak ja widzę ludzi, to, co się w głowie mi roi, jest na tyle, może nie błyskotliwe, ale w jakiś sposób szczególne, że istnieje w związku z tym przesłanka, by poprosić o głos. Ja o ten głos poprosiłem, no i proszę dalej, bo przecież nie złamałem pióra. Mhm.
23: Czyli tutaj ta moja intuicja, jeśli chodzi o podryw, jest nietrafiona.
24: A cóż ty tam masz z tymi podrywami? No zdarzało mi się korzystać ze swoich przywilejów, ale w sposób umiarkowany. Mhm.
23: Nie, bo wiesz, zacząłem się tak zastanawiać, miałeś bardzo ciekawą drogę do literackiego sukcesu. Tak?
24: No była bardzo długa przecież.
23: Nazwijmy, była długa i kręta, no bo zacząłeś w takim dziale literatury, który raczej się kojarzy z incelami.
24: Mówisz o fantastyce.
23: Tak.
24: Wiesz co, ja tutaj się... widzisz, od incela do człowieka, który ma życie erotyczne. Niesamowita droga. A mówiąc poważnie, no to twoja opinia jest jakoś tam trochę krzywdząca, ponieważ... Owszem, takie głosy słyszałem ćwierć wieku temu, że literatura fantastyczna to jest właśnie dla jakichś takich gorszych, głupszych, tych, co nie mają dziewczyny, co nie mają znajomych, w związku z tym siedzą, grają w gry planszowe albo czytają książki o smokach. Ale przecież wszystko się zmieniło, moim zdaniem w dużej mierze za sprawą serialu Gra o Tron, który skupił masową widownię i nagle okazało się, że wszyscy chętnie sięgają po fantastykę. To się zmieniło. Fantastyka stała się masowym, ważnym, niosącym niekiedy istotne treści zjawiskiem kulturowym. Problem polegał jednak na tym, że może moje książki fantastyczne jakieś treści kulturowe niosły, natomiast nie były specjalnie popularne. Po prostu jako fantasta nie zdołałem odnieść większego sukcesu, co oczywiście uwierało. I także z tego powodu zostałem autorem powieści obyczajowych lub, jak to się pięknie mówi, literatury pięknej.
23: A jak do ciebie trafiła ta fantastyka? To znaczy, czy jako młody człowiek byłeś fanem tego
24: Oczywiście,
23: typu?
24: Znaczy ja dalej jestem fanem, dalej oglądam filmy fantastyczne, gram w gry, czytam książki. Problem polega na tym, że byłem kiepskim fantastą. A jak to trafiło? No ja jestem, lubię mówić, że jestem jako twórca ulepiony z... Mianowicie, kiedy miałem 12 lat, był rok 89 i za sprawą ustawy Wilczka nagle zyskaliśmy szeroki dostęp do kultury Zachodu. I ja się tym absolutnie zachłysnąłem. Na stołach zamiast księgarni pojawiły się stoły z książkami i budki. I zamiast książek w szarych okładkach jakiegoś, nie wiem, Jacka Londona w najlepszym wypadku Tolkiena, świetni autorzy, pojawiły się kolorowe, tłoczone okładki Grahama Mastertona, Stephena Kinga i innych autorów tego rodzaju, autorów, powiedzmy, literatury groszowej. Ja się tym zachłysnąłem. Uważałem, że Masterton jest najlepszym pisarzem na świecie. No dziś już tak nie sądzę, choć miałem przyjemność poznać Grahama. Fantastyczny facet. Do tego doszły VHS-y i filmy z Chuckiem Norrisem, filmy z Van Dammem, filmy Johna Carpentera, filmy Wesa Cravena i tak dalej, i tak dalej. Dorzućmy do tego jeszcze Jeszcze muzykę metalową, którą się wtedy zachwyciła, mając znowu 12 lat, no metal ma ten aspekt bajkowego horroru, prawda? Popatrzysz na okładki Iron Maiden albo Kinga Diamonda, no i masz tam jakiś rodzaj baśni, jakiegoś coś jak
23: zwykłego. Ale też ezoterii jakiejś, tak.
24: I wiesz, ja się tym wszystkim zachłysnąłem i to mnie stworzyło. To jest to dziedzictwo, którego nie zamierzam się wypierać i nigdy tego nie zrobię. I moja pierwsza myśl była taka, że hej, będę jak Stephen King. Będę pisał jak King, będę popularny jak King. Wiesz, kiedy jesteś nastolatkiem, to bardzo chcesz być kimś. Ja sobie wymyśliłem właśnie, że będę wielkim, wspaniałym autorem powieści grozy. No i zostałem małym i nędznym autorem powieści grozy. Po prostu nie umiałem tego gatunku uprawiać tak jak Stephen King. I co tu dużo kryć, w Polsce nie ma gruntu, nie ma możliwości, aby horror stał się popularny. Przez 35 lat do tego nie doszło, więc już nie dojdzie. My Polacy jakoś tam niespecjalnie lubimy horrory. Może dlatego, że życie tutaj ma aspekt grozy.
23: No, chociaż jesteśmy całkiem nieźli w szeroko pojętej fantastyce, czy w
24: fantasy. Tak to prawda. Tak to prawda. Ale horror nam po prostu z jakichś przyczyn nie wyszedł i nie przypominam sobie żadnego autora grozy, który zyskał status bestsellera, chociaż ostatnio Wojtek Chmielarz napisał horror. Tylko jest to horror bardzo w stylu Chmielarza, bo Chmielarz jest bardzo dobrym człowiekiem i w związku z tym, kiedy trzeba napisać coś naprawdę potwornego, to się przed tym zdryga. Tak, ma skrupuły. Ja jako autor horrorów, skrupułów nie miałem żadnych i to też może przesądziło o niszowości tamtych książek, po prostu ich daleko idąca radykalność.
23: Mhm. A pamiętasz ten moment w twoim życiu, w twojej biografii, gdy pomyślałeś sobie, tak, będę pisarzem, dopnę swego?
24: Pamiętam to dosyć dobrze, ponieważ to się stało w Stanach Zjednoczonych.
23: Podczas twojego epizodu emigracyjnego.
24: Gdzie, gdzie pracowałem na budowie, byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo wyjechałem z kraju, gdzie to był 2004 rok. Czasy, kiedy się ledwo wiązało koniec z końcem. Brakowało kasy, brakowało infrastruktury, brakowało wszystkiego. A tam, zapierając na budowie 8 godzin dziennie, przy czym ja bardzo lubię pracę fizyczną, byłem w stanie mieć na pokój, na żarcie, na drobne przyjemności, coś tam odłożyć. Wiedziałem, że ta praca jutro będzie. Rozumiesz, nie miałem żadnych zmartwień. A ponieważ się strasznie nudziłem, to zacząłem pisać książkę, która ukazała się potem jako Tracę ciepło. Miałem możliwość zostania w tej Ameryce, bo moja ówczesna partnerka, przyszła była żona, wygrała zieloną kartę i stąd tam się wziąłem. Pojechałem na rekonesans i sobie pomyślałem, kurde, no jak zostanę na tej budowie, to będę miał fajnie, ale co z tymi książkami, co z marzeniem o pisaniu? I stwierdziłem, że wrócę i zaryzykuję, wrócę do kraju, spróbuję wydać książkę, a jak się nie uda, to wrócę do Ameryki. I powiem ci, że się udawało bardzo dziwnie, bo te książki wychodziły, odnosiły jakiś tam sukces artystyczny, ale jak gdyby sukces artystyczny jest najboleśniejszym rodzajem sukcesu, że tak się wyrażę.
23: Taki melanż robotniczo-literacki, no to jest znany topos w ogóle, wiesz, no takich Marek Chłasko.
24: Wiesz co, ja tym oczywiście swojego czasu grałem, no ale bądźmy szczerzy, w tych Stanach byłem pół roku, to był epizod żaden ze mnie robotnik. Ale zdarzało mi się pięknie kłamać o tym, jakie mam piękne ludowe pochodzenie. No, ze zrozumiałych względów. Teraz już tak oczywiście nie robię. I wiesz, ja sobie obiecałem, że jeżeli do 35 roku życia się nie uda, to już się nie uda. Jakoś na wysokości właśnie 35 roku życia pojawiła się ta inna dusza i zdarzył się
23: ten sukces artystyczny.
24: Ale na co mi sukcesy artystyczne? Ja chcę sukcesów komercyjnych. Ja tego potrzebowałem. Wiesz,
23: no właśnie, do tego wrócimy za chwilę. Łukasz Orbitowski jest gościem Pisarek i Pisarzy. Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary Mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku TOK FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 15.20, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał korwetą na Morskie Oko, pokonując ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Policja ukarała go mandatem 100 zł, choć za takie wykroczenie grozi kara do 5000 zł. Jak podała policja, mężczyzna miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, twierdząc, że wjechał jedynie za szlaban i zawrócił. Pokaz sprzętu pływającego oraz rekonstrukcja w rozszerzonej rzeczywistości XIX-wiecznej barki spoczywającej na dnie Odry. To tylko niektóre z atrakcji Dni Odry odbywających się w stolicy Dolnego Śląska. Od południa tłumy mieszkańców odwiedzają piknik na bulwarze Dunikowskiego w ścisłym historycznym centrum Wrocławia. 10 Dni Odry potrwają do jutra. Piłkarki nożne czarnych Andrans Sosnowiec po wyjazdowej wygranie ze Śląskiej Wrocław 2-1 na kolejkę przed końcem sezonu zapewniły sobie 14 w historii tytuł mistrza Polski. Poprzednio sosnowiczanki triumfowały w Ekstralidze 5 lat wcześniej.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Państwa i moim gościem jest Łukasz Orbitowski. Rozmawiamy o tej najważniejszej cezurze w twoim życiu artystycznym. Inna dusza ukazuje się w Polsce i to jest książka nagradzana. Przede wszystkim dostajesz paszport polityki. No, czyli to jest zdecydowanie więcej niż paszport Polsatu, bo daje jakby wstęp do...
16: To jest pasowanie na pisarza.
15: Tak, niezwykle ekskluzywnego grona.
16: Elity mówią ci, jesteś spoko.
2: prawda? Mhm. Co ma oczywiście irytujący aspekt, ale przecież byłem bezbrzeżnie szczęśliwy, kiedy dostałem tę nagrodę, bo oceniałem i słusznie, że zmieni się moje życie. Wcześniej byłem człowiekiem, który łapał dosłownie każdą chałturę. Nawet nie żeby przeżyć, ale żeby żyć na fajnym poziomie. No, nie biedowałem. I zajmowałem się na przykład pisaniem gigantycznej ilości felietonów wszędzie. Pisałem jeden albo dwa felietony dziennie.
15: W sensie recenzje też.
2: Pisałem wszystko, nie? Mhm. I doskonale pamiętam, jak lazłem odebrać tę nagrodę i pierwsza myśl, jaka mi wybuchła w głowie, brzmiała: nigdy więcej tych piep felietonów. To była to było to, o czym pomyślałem, prawda? Mhm. I rzeczywiście życie się zmieniło w tym sensie, że mogę teraz robić wyłącznie, zawodowo wyłącznie rzeczy, które sprawiają mniejszą lub większą radość.
15: Ciekawe, co mówisz, bo wiesz, zawsze mi się wydawało, śledząc twoje pisarstwo, że ty masz po prostu ogromną łatwość i w ogóle nie sprawia ci to żadnego kłopotu, żadnej przykrości, że możesz pisać o wszystkim i to jest niezwykła zdolność, to jest niezwykła umiejętność, bo pozwala właśnie żyć z pisania w każdych okolicznościach, tak. To znaczy nawet w takich, gdy nie masz dobrego pomysłu na powieść.
2: I to wykorzystywałem. Natomiast wiesz, łatwość pisania, którą dysponuję, bo ja piszę tak, jak mówię. Mhm. Dosyć to rzeczywiście szybko płynie. To jest wartki strumień. Ale książka musi być jednocześnie o czymś, prawda? Co z tego, że ja umiem szybko pisać, skoro trzeba wymyślić sytuację, bohaterów, zrobić research, zadbać, żeby to wszystko nie było głupie i o czymś. To zajmuje dużo czasu. Prawda? I tutaj nie mówimy już o sytuacji, kiedy słowa spływają z palców, ale o jakimś głębokim namyśle, któremu niestety muszę się poddać. I jakby praca nad każdą książką to jest po prostu duży wysiłek. No, użyję tego strasznego słowa intelektualny. No, siedzę, myślę, notuję, zbieram, czytam, przedzieram się przez jakieś dziwne materiały, spotykam się z konsultantami, zawracam bliskim głowę to kolejnym projektem powieściowym. A potem rzeczywiście już mam wszystko ułożone. To układanie zajmuje rok, jak nie lepiej. No to siadam i w 5 miesięcy masz powieść. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. No, ale poprzedza to ten rok pracy ukrytej, pracy w cieniu, pracy, która nigdy się nie kończy. Teraz, wiesz, na przykład siedzę w aktach sądowych pewnej sprawy do nowej powieści i dosłownie, wiesz, przebijam się przez gąszcza ludzkich losów. Jakieś opowieści, wiesz, o SBK-ach, o włamywaczach, o...
15: A to jest ciekawy moment tej pracy, prawda?
2: Tak, bardzo. Mhm. Wiesz, i przede wszystkim nie chcę, żeby on się skończył. Bo ja chcę przebywać wśród tych cieni. Chcę dowiadywać się coraz więcej o tych ludziach, a mam świadomość, że kiedy siądę do pisania, to ich stracę, bo powiedzmy, mam 30 ludzkich losów tylko w tych aktach, które teraz przeglądam. To użyję 3. A co z pozostałymi? Przecież ich szkoda. Oni wracają do ciebie, nikną w tym limbo, z których na chwilę wydobyłem. Więc to jest też trochę frustrujące i wiesz, i gdybym miał taką możliwość, to przypuszczalnie byłbym tym pisarzem, który pisze przez całe życie swoją jedną wielką książkę i nie może jej napisać, bo to babranie się w tych źródłach, to poznawanie ludzi, poznawanie świata jest bezbrzeżnie ciekawe.
15: Jak się narodziła twoja przyjaźń z Jackiem Dukajem?
2: No widzisz, słuchaj, jakby ci to powiedzieć. Byliśmy tymi idiotami od fantastyki. Właśnie byliśmy głupcami, którzy nie mieli dziewczyn i czytali książki o smokach.
15: Bo muszę ci opowiedzieć pewną historię. Otóż parę lat temu przygotowywałem taki serial literacki pisarza i zadzwoniłem do Jacka Dukaja, proponując mu, żeby napisał swój odcinek do tego serialu. Ja przypomnę Państwu, na czym to polegało, to znaczy pomysł na serial był taki, że do różnych znanych pisarzy zgłaszałem się z prośbą, żeby napisali historię dla kobiety i mężczyzny. Grali cały czas ci sami aktorzy, czyli Maciek Sztur i Magda Cielecka. No i tak powstał taki nieliniarny serial Zabawa Literacka. Mhm. Jacek Dukaj mi powiedział, wie pan, ja teraz kompletnie nie mam przestrzeni w ogóle, żeby to panu napisać, a nie mam dobrego pomysłu i w ogóle w takich felietonowych wyścigach.
2: Powiedział ci prawdę.
15: Kiepsko się sprawdzam, ale muszę panu powiedzieć, że najzdolniejszym pisarzem młodego pokolenia jest Łukasz Orbitowski. Niech pan się zgłosi do niego, bo chciałbym zobaczyć jego odcinek. Tak zresztą się spotkaliśmy w tym serialu.
2: No, żeby to... wiesz, to mnie uśmiałeś, ponieważ mi się zdarza, mi się rzeczywiście z Jackiem przyjaźnimy całe dorosłe życie, prawie całe. I ja mu wysyłam swoje książki, a Jacek jest osobą krytyczną i szczerą. I powiem ci, że w jego opiniach na temat tego, co... w jego opiniach na temat tego, co mu przysłałem, próżno szukać tego zachwytu, który ty cytujesz.
15: No ale widzisz, no to w takim razie, wiesz, jest być może tak zwyczajnie krytyczny wobec ciebie, bo upatruje w tym jakieś metody.
2: Możliwe, że tak, możliwe, że tak. No, w każdym razie czuję się zaskoczony, to prawda.
15: Aha. Ale masz z nim taki, znaczy to nazwałbyś to przyjaźnią, czy to jest taki związek trochę mentorsko-uczniowski?
2: No nie, na pewno nie mentorsko-uczniowski. Może tak było na początku, no bo my z Jackiem jesteśmy, nie ma w tym samym wieku, on jest trochę starszy, ale wiek pisarza mierzy się nie podług daty urodzin, ale daty debiutu. W związku z tym on jest pisarzem o dekadę starszym ode mnie. I no i no kiedy myśmy się poznali, on już był autorem ze dwóch powieści i obiektem zachwytów. W związku z tym, może nie mentor, ale starszy, bardziej doświadczony kolega. Tak go traktowałem, ale potem, wiesz, no, napisałem 10 powieści i nie potrzebuję żadnego mentora.
15: No jasne.
2: Natomiast potrzebuję przyjaciół. I Jacek jest jednym z nich.
15: Ale... W sztuce chyba ten taki układ odniesienia, no pewnie wiele osób tak myśli. No, chciałbym być autorem Martwych Dusz. Chciałbym być autorem, nie wiem, no. Idioty. No, to chyba jest tak, że artyści się na kimś wzorują.
2: Znaczy, oczywiście i ja w dalszym ciągu przecież jest bardzo wielu autorów, z których rżnę i dalej tak będę postępował. Natomiast wiesz, pamiętam ostatnie uczucie takiej prawdziwej zazdrości podczas lektury książki. Była to lektura baśni o wężowym sercu Radka Raka. A ja to dostałem jak gdyby przed tym, kiedy ta powieść wybuchła, no bo się przyjaźnie. Znam Radka, znam dobrze jego wydawców. Wysłałem ich w ogóle prebooka tego. Czy coś takiego?
15: Zazdrość to jest niechętny komplement jednak.
2: Tak, ale wiesz, ale to nie było. To nie był ten rodzaj zazdrości, że ja na przykład chciałem, żeby Radek wpadł pod tramwaj, nie? Nie, nie, nie. Kurde bele, czemu ja tego nie napisałem? Ale rozumiesz, gdybym ja miał napisać baśnią o wężowym sercu, to musiałbym być Radkiem Rakiem, być z żoną Radka Raka, chodzić w dzieciństwie do szkoły, w której się chodził Radek Rak, mieć jego kolegów.
15: Musiałbyś być przede wszystkim weterynarzem.
2: Tak, musiałbym być nim, prawda? A ja nie mogę być nim, w związku z tym siłą rzeczy nie mogę napisać baśni o wężowym sercu. To nie da w ogóle rady, nie? Więc, ale było to ukłucie zazdrości, tak.
15: Jesteś takim pisarzem niezwykle mieniącym się, to znaczy masz bardzo różnorodną narrację, różne formy, różne też są bardzo różne i odległe twoje powieści oraz zainteresowania. Właściwie no trudno cię sklasyfikować jakoś w ogóle, wiesz.
2: Słuchaj,
15: ciekaw jestem, czy sam to robisz jakoś na własnym...
2: Ale wiesz, ja... Powiem ci w ten sposób. Kiedyś miałem ambicje bycia najlepszym pisarzem w Polsce. Teraz zadowalam się byciem najbardziej wyjątkowym. Nie, po prostu wiesz, mamy taką kategorię dla mnie bardzo ważną jak wolność. No i oczywiście trzymając się zasady, że moja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna twoja, to ja się w swojej wolności pławię. Ja żyję tak, jak czuję, że powinienem żyć. Piszę to, co czuję, że powinienem napisać. Oczywiście w tym się zawierają pomyłki artystyczne i życiowe, ponieważ no, jestem człowiekiem, ale staram się z jednej strony szanować czytelnika, czyli dawać mu tekst na tyle wysokiej jakości, na ile umiem go stworzyć. I tekst uczciwy, tekst rzetelny, tekst dobrze przygotowany, ale nie naginam swojej wyobraźni i jakiegoś swojego tam, nie wiem, podejścia do życia, do świata, do takich rzeczy. Po prostu jedynym, wiadomo, że w twórcach, w artystach mieszka jakiś pierwiastek artyzmu, ale jedyną wartością, jaką ja mogę wnieść do literatury, jestem ja sam. Po prostu. I może to jest duża wartość, może to jest mała wartość, może to jest żadna wartość, ale tylko to mam, prawda? Nie mam innych asetów, innego kapitału. Mhm.
15: Chciałem cię zapytać o twoją powieść Wróg.
2: O.
15: Historia Nerona, który odradza się w strażaku.
2: Tak.
15: Ciekawa historia, bo no, dosyć nieoczywista inkarnacja. Chociaż jak słucham różnych celebrytów, no to oni też mieli różne epizody w antycznym świecie. Myślę tutaj o Edycie Górniak, czy o innych celebrytach. Ciekaw jestem, na ile ten twój Neron przedstawiony w powieści Wróg jest historycznie wierny.
2: To wydaje mi się, że w miarę tak. To znaczy, my nie mamy dostępu do głowy Nerona. Neron nie zostawił pamiętników. Napisał wiele, nic po nim.
15: No tak, chociaż historia nic jego jest dobrze znana.
2: Nic jak gdyby, co z niego wyszło, nie ocalało. No więc nie wiemy, co myślał, co czuł. Znamy go z przekazów historycznych, które mu są trochę z przyczyn politycznych niechętne. Wiadomo, że to nie był fajny facet, ale wszelkie biografie Nerona powstały pod auspicjami ludzi, którzy po nim, pod auspicjami ludzi, którzy zawłaszczyli po nim państwo.
15: Ludra... Cesarze rzymscy, umówmy się, nie byli postaciami zbyt sympatycznymi. Nie. Nawet ci, którzy mają dobry PR.
2: Tak, właśnie, ale no, dowcip polega na tym, że zresztą o tym piszę w tej nieszczęsnej książce, że Neron owszem zrobił straszne rzeczy. Zabił matkę, zabił żonę, dwie żony. Podobno, bo to, że on umie, morduje Popeye, to wynika z oskarżenia, które pada tylko u Swetoniusza. Mhm. Ale do czego zmierzam? Cezar zamordował milion Galów. Milion ludzi. A jaki PR ma Cezar? Jest wesołą postacią z Asterixa. Więc na tle towarzystwa Neron jest w miarę jasną postacią, że tak się wyrażę, co oczywiście nie czyni go dobrym człowiekiem. I jego życie przebiega mniej więcej tak, jak ja to opisałem. Tam są jakieś, wiesz, drobne przekłamania, przesunięcia, bo mi to pasowało do fabuły, nie? Natomiast no, ten charakter, ta postać, jego natura, no to jest kreacja literacka zbudowana z jakichś tam informacji, które on na Neronie miał. No wszystko jest zrobione na tym motywie, że on chciał być artystą, a został cesarzem. No i ja tym gram.
15: Łukasz Orbitowski jest gościem Pisarek i Pisarzy. Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM.
16: Jak tam przed rejsem?
17: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale uciekać, że w końcu wypływamy.
18: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na dwustulecie Stanów Zjednoczonych.
16: Przygoda życia?
17: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
16: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
19: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
20: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
21: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
16: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
22: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
21: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku TOK FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco,

0: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Dziś w Wyborczej. Agnieszka Chylińska. Kariera jak kobieca historia III RP. Jakub Jakubik. Nikt inny nie mógłby zagrać mojego ojca. Oraz Tomasz Terlikowski. W jakiego Boga wierzę? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 15.40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Dbanie o polskie rolnictwo jest dbaniem o bezpieczeństwo Polski i Polaków, podkreślił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek podczas pierwszej wojewódzkiej konwencji rolnej PiS w Kuskach na Mazurach. Zapowiedział, że gdy PiS wróci do władzy, na polską wieś wróci normalność, a granica zostanie zamknięta na produkty dostarczane w ramach umowy Mercosur. Ponad 100 okrętów w okolicach Tajwanu rozmieściły Chiny, przekazał sekretarz generalny Rady Obrony Narodowej Tajwanu Józef Wu. We wpisie na Platformie X zaznaczył, że wśród rozmieszczonych okrętów są m.in. jednostki Straży Przybrzeżnej i Marynarki Wojennej. Wu zwrócił też uwagę, że Chiny rozmieściły okręty niedługo po 3-dniowej wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Holender Max Verstappen przyznał, że nie planuje odejścia z wyścigu po tym roku. Podkreślił, że na początku sezonu rozważał taką możliwość, ale teraz, o ile nie wydarzy się nic szalonego, to będzie się ścigał w swoim 13. sezonie Formuły 1 w 2027 roku.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: W studiu jest ze mną Łukasz Orbitowski. Rozmawiamy teraz o twojej książce Wróg, twojej powieści, która dotyka Nerona. Tak. Neron to jest właściwie bohater tej powieści, tak, w dwóch wcieleniach. Mhm. No właśnie, ten Neron to jest postać sienkiewiczowska też, nie bałeś się tego?
23: Wiesz co, ja specjalnie nie sięgałem po Quo Vadis, mówię o wersji książkowej. Natomiast zobaczyłem wszystkie możliwe ekranizacje i tę Kalawarerowicza i tę słynną z Peterem Ustinowym, tam są jeszcze ze dwie jakieś inne. Opierając się chociażby na tej klasycznej ekranizacji z lat 50., to przecież tam jest jakieś potworne psychologiczne kłamstwo. Facet tak jak...
22: No, ale nie bałeś się, że pisząc powieść o Neronie będziesz widział Michała Bajora?
23: Słuchaj, powiem ci więcej. Ja usiłowałem dotrzeć do Michała Bajora, żeby on to przeczytał. Aha. Prawda? Wierząc w jego poczucie humoru. Ale wiesz, facet sportretowany przez Bajora albo Ustinowa by nie usiedział w tym pałacu przez miesiąc, bo Neron w interpretacji sienkiewiczowskiej to jest po prostu śmieszny, pretensjonalny kretyn. Tacy ludzie się nie utrzymują przy władzy, bo są z bardzo wielu powodów. W związku z tym pomyślałem sobie, że owszem, Neron miał swoje śmiesznostki, ale zrobił z niego w jakimś sensie poważnego polityka, prawda? On ma zdolność zarządzania państwem. Pod Neronem się w ogóle dobrze żyło. Ludzie byli zadowoleni.
22: Ciekawe.

0: Ciekawe, a skąd pomysł na strażaka?
1: Słuchaj, no właśnie trochę...
0: Przyspoileruję Państwu trochę. Oczywiście odsyłam do powieści Łukasza Orbitowskiego Wróg, ale w tej książce jest taki bardzo ciekawy zabieg, ponieważ historię Nerona opowiada człowiek nam współczesny.
1: Tak, w którym Neron mieszka. Mhm. I oczywiście nie wiemy, czy ów strażak zwariował, czy naprawdę siedzi w nim dusza Nerona. Mhm. I pamięta swoje przeszłe życie. Ja to zrobiłem z bardzo prostego powodu, ponieważ na początku chciałem napisać po prostu autobiografię Nerona. Ale my nie mamy archeologii jaźni. I stworzenie postaci, wiarygodnej postaci, która żyła 2000 lat temu, wyrastała w innym świecie, w innych wierzeniach, w innym wszystkim, no to może by Jacek Dukaj dał radę, ale ja bym nie potrafił i większość ludzi nie potrafił. Jak
0: sobie... Ten zabieg jest zabawny.
1: Tak.
0: Bo no zabawny jest też przez taki swój kontekst popkulturowy, to znaczy...
1: No Neron się kojarzy z pożarem.
0: Tak. Neron się kojarzy z pożarem, ale przede wszystkim no wiesz, wszyscy ci egzaltowani, niezbyt mądrzy celebryci opowiadają o tym, kim... kiedyś byli w poprzednich wcieleniach. To jest dosyć zabawne.
1: Wiesz, no wiesz, ja się przede wszystkim zastanawiam, czy oni plotą te bzdury, bo w nie wierzą, czy po prostu już gadają, żeby coś powiedzieć, prawda, żeby dodać sobie jakieś fały, no bo okej, mogę być sobie piosenkarką, która ostatni wielki przebój miała 30 lat temu, ale no jestem wielką piosenkarką, ale jeszcze wcześniej była egipską księżniczką, prawda? Czyli moja moc jest dwa razy większa.
0: Ale to wszystko, Łukasz, wynika z autoironii. To jest w ogóle, wiesz, wspaniały zabieg.
1: Nie jestem do końca przekonany, czy to zawsze jest autoironia, ale wiesz, na przykład ja poznałem w swoim życiu człowieka, który uważał się za reinkarnację siostry Faustyny.
0: No,
1: i uważał to...
0: Ciekawe i crosspłciowo.
1: Tak, tak. I nawet pisał jej i swój żywot równoległy. Mhm. Taki ezoteryk z Krakowa. Nie będę to mówił nazwiska, bo mu się jeszcze może zrobić przykro, jeżeli żyje.
0: No właśnie. Mieszkałeś w Stanach, tak. Mieszkasz w Krakowie. Chciałem cię zapytać o życie literackie. Czy w ogóle uprawiasz jakieś?
1: Ono istnieje, ale ja w nim nie uczestniczę. Ja raczej mnie nie spotkasz na krakowskich, warszawskich balach i rautach. Natomiast prowadzę życie przyjacielskie. Mhm. I tak się składa, że wśród moich przyjaciół są pisarze. Jest Szczepan Twardo, jest Witek Szostak.
0: No właśnie.
1: Jest Jacek oczywiście. I my się spotykamy, ale jak gdyby, wiesz, nie spotykamy się jako część kotery literackiej, tylko...
0: Ale na ile ważne w ogóle w literaturze jest pokolenie? To znaczy, czy ty się czujesz pokoleniem literackim, słuchaj, pokoleniem pisarzy?
1: Znów wracamy do fantastyki, czyli bzdur o smokach, którą, jak się zapewne domyśliłeś, kocham całym sercem. Ja czuję łączność pokoleniową z częścią autorów, z ludźmi takimi jak właśnie Jacek Duka, Szczepan Twardo, Witek Szostak, Kuba Małecki, Piotrek Rogoża, Jakub Żulczyk oczywiście. Co nas wszystkich łączy? Jesteśmy z fantastyki. Mhm. Kuba Żulczyk może najmniej, ale również literaturę fantastyczną w swojej młodości uprawiał. Więc myśmy wszyscy przewędrowali, a no i Jacek został, ale Jacek jest nieczynnym pisarzem, to jest inna sprawa. Ale myśmy mamy tę wspólną drogę, że zaczynaliśmy w krainie smoków i gargulców i przeszliśmy do mainstreamu. Więc taki związek pokoleniowy czuję. Wydaje mi się, że teraz już jest inaczej, że młodzi autorzy albo zostają przy fantastyce, albo od razu lokują swoją pozycję w świecie literackim w obrębie, no nie wiem, mainstreamu, literatury pięknej, czegoś takiego.
0: Jak Dorota Masłowska?
1: Dawno nie czytałem Doroty Masłowskiej, no mniej więcej tak, tak. Mhm. Nie wiem, co ona teraz pisze.
0: Nie, no wydała ostatnio Magiczną ranę, książkę bardzo głośną, bardzo nagradzaną i kapitalną, to znaczy nie mogę się doczekać kolejnej ekranizacji. Ale właśnie wracając do życia literackiego, no bo kondycja pisarza kojarzy się raczej z samotnością i to...
1: W żadnym razie.
0: I to jest jakieś takie uczucie dojmujące, nawet na koniec i tak jesteś sam z tą białą kartką.
1: No i wiesz, ale możemy założyć, że kasjerka w biedrze otoczona tłumem klientów też się czuje samotna. Mhm. No, ja nawet pisząc nie jestem sam, ponieważ konsultuje, może konsultacje jest za duże słowo, ale rozmawią o pomysłach, o tekstach.
0: Czytasz głośno? Czytasz głośno?
1: Tak, czytam. Mhm. Czytam. Zdarza mi się przeczytać komuś tekst na głos. I wiesz, i to czuję wsparcie i czuję bliskość. A poza tym, no, my wszyscy mamy życia, mamy swoje otoczenie, swoich bliskich.
0: No, przejawem życia literackiego jest ta audycja, także.
1: No także nie, w żadnym razie nie jestem samotny. Jestem jak najdalszy od samotności.
0: Słuchaj, a kim w takim razie jest współczesny polski pisarz, artysta? Czy jest także trochę prorokiem? To znaczy, czy odnosisz takie wrażenie, że różni ludzie bądź instytucje przychodzą do ciebie w sprawach większych, pozaliterackich, to znaczy poza kontraktowych.
1: Tak, zdarza się mieć różnego rodzaju dziwne oferty, czy na słuchowisko o oszustwach finansowych, czy wstęp do jakiegoś katalogu.
0: Nie, pytam o to, czy cię pytają o przyszłość świata.
1: Pytają, tak, i w ogóle pytają o różne dziwne rzeczy i zawsze zawsze wyrażają zdziwienie, kiedy mówię, nie wiem. Mhm. Bo ja nie wiem, przecież gdybym znał przyszłość świata, to bym w tym momencie na przykład zajmował się rozsądnym lokowaniem kapitału w różnego rodzaju inwestycjach, prawda? No bo wiem, co zatonie, a co wzrośnie.
0: No ale wiesz, artyści wypowiadają się w sprawach politycznych, w ogóle...
1: Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ja tego nie robię.
0: No wiem, właśnie zwróciłem uwagę i ciekaw jestem, dlaczego.
1: Znaczy, mógłbym, oczywiście, że mógłbym.
0: Czy to jest kalkulacja, jeśli chodzi o, wiesz, taką dywersyfikację czytelników, to znaczy... No, zapisując się, krótko mówiąc, jednego z dwóch plemion siłą rzeczy kasujesz no, pozostałą
1: trochę,
0: część.
1: Trochę tak jest, ale wiesz, ja nie mam nerwu politycznego, czy też socjologicznego, a moje opinie i moje diagnozy w obrębie świata polityki, naszego społeczeństwa, są niczym więcej jak opiniami amatora. Mhm. Znaczy, ja nie mam głębokiej wiedzy na tematy, o które teraz zagadujesz. A skoro nie mam głębokiej, no to po co paplać ozorem? Ja staram się.
0: Innym to nie przeszkadza. Nie przeszkadza to piosenkarzom, nie przeszkadza to aktorom, nie przeszkadza ludziom, którzy nie żyją w ogóle z komentowania polityki, a jednak
1: czy,
0: to robią.
1: A czy nie jest to twoim zdaniem trochę nadużycie autorytetu? Mhm. Że ktoś przejmie się. Weźmie do serca głupią opinię artysty i będzie ją powtarzał, ponieważ szanuje tego artystę.
0: Wiesz, wydaje mi się, że to jest, znaczy tu cały czas pokutują lata 80., chociaż minęło od tego czasu 36 lat, to wtedy właśnie rzeczywistość stawiała po prostu wobec wszystkich pytania moralne. I ale można było się nie interesować polityką, ale polityka się interesowała tobą. I właściwie musiałeś odpowiedzieć na pytanie dotyczące dobra i zła. Teraz już tak nie jest.
1: Tak, chyba. Ale ja nie unikam odpowiedzi na pytania. Problem polega na tym, że nikt nie pyta. Mhm. A skoro nie pyta, to ja będę milczał. Ostatnio mnie mój przyjaciel strasznie namawiał, żebym się wypowiedział na temat referendum, które odbywa się w Krakowie za odwołaniem. Nie napisałem tego tekstu z bardzo prostego powodu. Znaczy, trochę z tych przyczyn, które ci wyłuszczę, że nie jestem ekspertem, ale zrozumiałem, że po ogłoszeniu tego tekstu byłbym stracony 2 dni na ogarnianie gnoju na swoim łolu. No tak. I musiałbym się wejść z ludźmi i się awanturować, prawda? Albo tłumaczyć, albo coś robić, prawda? I jeszcze by zadzwonili z jakiejś redakcji, żeby coś zrobił. Albo ci jacy, i rozumiesz, a ja mam 2 duże projekty literackie rozkręcone, syna na wychowaniu i chcę mieć życie, w związku z tym nie. Ja wypowiadam się poprzez książki, no i nagrywam jakieś filmiki na YouTubie, także coś się u mnie nie na YouTubie, tylko na Instagramie, więc coś tam się u mnie na tym łolu dzieje, ale dzieje się tak, jak ja chcę, a nie jakby sobie inni życzyli.
0: Wracając do początku naszego dzisiejszego spotkania, przypomniał mi się Andrzej Stasiuk, który w swojej takiej książce Jak zostałem pisarzem, no twierdził, że jego marzeniem to była raczej muzyka rockowa, to znaczy, że...
1: Oczywiście, że tak.
0: Lider rockowego zespołu to jest jednak fajniejszy artysta niż pisarz.
1: No i uwierz mi, że gdybym nie miał słuchu jak ten stół, przy którym siedzimy, gdyby mój głos nie przypominał baraniego beku, gdybym miał chociażby szczątkowe poczucie rytmu, to bym się muzyką zajął, ale jestem tak absolutny, totalnie niemuzykalny, tak głuchy, tak w ogóle, wiesz.
0: Nie jesteś głuchy w tym sensie, tak, że jesteś fanem muzyki.
1: Lubię muzykę, ale nie jestem w stanie, wiesz, usłyszę riff, usłyszę melodię i nie jestem w stanie jej zanucić. Mhm. Nie mam absolutnie żadnych najmniejszych talentów muzycznych. Równie dobrze mógłbyś kazać mi zbudować rakietę, którą polecę na Marsa, więc nie zostałem liderem metalowego zespołu, zostałem pisarzem. Może dzięki temu żyję zdrowiej.
0: Panie i panowie, Łukasz Orbitowski, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
1: Dziękuję ja.
0: Program przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
1: Do widzenia.
2: Po informacjach zapraszam na program Interluda, gdzie mam nadzieję rozwikłamy najważniejszy problem, czyli sens życia. Czy nasze życie ma sens? Czy w ogóle życie ma sens? Czy życie bez sensu jest cokolwiek warte? Zapraszam na program Interluda po informacjach o godzinie 16:00.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca. Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Nie żyje poszukiwana nastolatka, której poszukiwania od wczoraj były prowadzone w Krakowie. Surowych konsekwencji domaga się premier w sprawie przejażdżki influencera po zamkniętej dla ruchu drodze do Morskiego Oka. W stolicy trwają ostatnie przygotowania do remontu torowiska tramwajowego. Będą duże utrudnienia. Minęła 16, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Poszukiwana w Krakowie 12-latka nie żyje, potwierdziła policja. Ciało dziewczynki w Lesie Wolskim odnalazł strażnik miejski, mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy.
12: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
11: Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich, a wszystkie okoliczności tego zdarzenia ma wyjaśnić śledztwo. Dwunastolatka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. W akcji poszukiwawczej z udziałem kilkuset funkcjonariuszy policji, wojska i straży pożarnej brali też udział mieszkańcy. Premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji. Jak ocenił we wpisie na portalu X, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Ukraiński influencer wjechał samosportowym autem nad Morskie Oko, pokonując ponad 8 km trasy, mimo obowiązującego zakazu ruchu dla prywatnych pojazdów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na miejscu zrobił zdjęcie z partnerką na tle samochodu, po czym wrócił tą samą trasą. Mężczyzna został zatrzymany przez policję przy wyjeździe z terenu parku. Funkcjonariusze ukarali go jednak mandatem w wysokości 100 zł oraz 8 punktami karnymi, bo choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do 5000 zł, to mężczyzna miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, twierdząc, że wjechał jedynie za szlaban i zawrócił. Zakaz wjazdu na terytorium Francji dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira. Jak poinformował francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot we wpisie na platformie X, zakaz obowiązuje od dziś, a decyzja ta jest następstwem niedopuszczalnych działań wobec obywateli francuskich i europejskich, pasażerów flotylli Global Sumut. Barrot podkreślił, że wielu polityków izraelskich skrytykowało działania swojego ministra. Zarzucił przy tym Ben-Gwirowi, że dopuszczał się wcześniej szokujących oświadczeń i działań i podżegał do nienawiści i przemocy wobec Palestyńczyków. Barrot dodał, że podobnie jak szef MSZ Włoch Antonio Tanai, apeluje o sankcje Unii Europejskiej wobec izraelskiego ministra. Media włoskie dodały wczoraj, że szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas zaakceptowała wniosek Tajaniego o przeprowadzenie na forum obrad szefów MSZ dyskusji o sankcjach. Ben-Gwir opublikował w środę nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli. Kilkudziesięciu aktywistów klęczy na ziemi, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Działania izraelskiego ministra potępiło też polskie MSZ, a szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że Ben-Gwir ma 5-letni zakaz wjazdu do Polski. Równo za tydzień, 30 maja, zacznie się jedna z największych, a na pewno najbardziej uciążliwych remontów w Warszawie. Tramwajarze rozpoczną 2-miesięczny remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Dla mieszkańców i turystów oznacza to gigantyczne utrudnienia, bo ruch tramwajów będzie wstrzymany. Remont miał być prowadzony podczas przebudowy kolejowej linii średnicowej, ale ten raz został przesunięty. A więcej na ten temat Błażej Kulesza.
13: Stan torowiska jest na tyle zły, że tramwajarze na kolejarzy dłużej już czekać nie mogą, mówi Konrad Niklewicz, prezes tramwajów warszawskich.
14: Doszliśmy do sytuacji, w której ścieny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii. My już nie możemy dłużej czekać.
13: Remont potrwa do początku sierpnia, tylko w komunikacyjnym szczycie w Alejach Jerozolimskich pojawia się 45 tramwajów na godzinę, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
15: W związku z pracami zamkniemy także pasy ruchu przylegające do torowiska, więc będzie węziej.
13: Remontu, jak słyszę, nie dało się przełożyć, a zbiega się on z Mistrzostwami Świata w koszykówce 3x3, które odbędą się nieopodal. Harmonogram pracy jednak został zrobiony tak, by koszykarzom i kibicom nie przeszkadzać. Błażej Kulesza, TOK FM.
11: Dziś w Oslo wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzeń. Już szósty dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor, która 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olimpikiem Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
16: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
11: Mecz Barcelony z Olimpikiem zacznie się o godzinie 18. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 16.20. Do wieczora i w nocy w całym kraju nie powinno padać, ale nad ranem na północy może przybywać chmur i tam miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Również nad ranem w rejonach podgórskich Karpat miejscami mogą wystąpić mgły. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni Celsjusza, chłodniej od 8 do 10 stopni miejscami na wschodzie oraz na południu, a nieco cieplej do 16 stopni będzie na termometrach na północnym zachodzie.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Interluda. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie, na którym, mam nadzieję, padną odpowiedzi na fundamentalne pytania, które zadajemy sobie, no nawet jeśli nie każdego dnia, to co najmniej raz w życiu. Gościem jest pani doktor Paulina Zajdler, popularyzatorka filozofii, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego i autorka między innymi książki O tym, co w życiu ważne. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam Państwa.
17: Myślę, że każdy co najmniej raz w życiu zadał sobie pytanie, a jeżeli nie, to teraz jest dobry moment. Jaki jest w ogóle sens tego wszystkiego? Po co żyć? Czy życie ma sens? A jeżeli ma, to jaki? Moja odpowiedź jest łatwa. Nasze życie nie ma sensu. Jest zbiorem przypadkowych wydarzeń. Nie ma nas. Jest nicość. Potem na chwilę pojawiamy się, a potem znów jest nicość. Więc ja sobie siedzę, majtam nogami, siedząc pomiędzy nicością a nicością. I to jest dość zabawne. No ale nie każdy przecież musi się z tym zgodzić. Po pani minie wnioskuję, że pani się zupełnie z tym nie zgadza.
18: Częściowo się zgadzam. Mogę powiedzieć, że podoba mi się już to założenie, że każdy z nas choć raz zadaje sobie to pytanie, dlatego że jako filozofka nieraz słyszałam pytanie, po co filozofia? I właśnie zawsze mi się wtedy przypomina Kant, który powiedział, że każdy wraca do metafizyki jak mężczyzna do kochanki. I właśnie chodziło mu o pytania metafizyczne, ale też przede wszystkim takie pytania egzystencjalne i życiowe. I ja też jestem absolutnie o tym przekonana, że nawet jeśli nie użyjemy jakichś górnolotnych słów czy żargonu filozoficznego, to bardzo często po prostu zadajemy sobie pytania, które filozofia śmiałoby zaliczyła właśnie do filozofii życia, czy do pytań egzystencjalnych. Myślę, że właśnie jednym z takich ważniejszych pytań jest pytanie o sens naszego życia. Jest to pytanie, które popełniamy tu błąd, bo często zadajemy to pytanie za późno. Nawet niektórym myślicielom zarzucano, że jest to pytanie, które przecież ludzie sobie zadają na łożu śmierci. No i tutaj uważam, że coś...
17: To jest głupi moment, uważam, po łożu śmierci.
18: Późno.
17: Tak. A wie pani, co jest jeszcze najgorsze w tym łożu śmierci? Bo często też to jest moment, bo on albo się wydarza w rzeczywistości, albo jest takim przenośnym momentem, który ma nam powiedzieć, czy gdybym miał szansę zweryfikować to wszystko, co zrobiłem, to jakbym to zrobił inaczej, albo czy zrobiłbym to samo. I wtedy się pojawiają takie przemyślenia typu, aj, poświęciłem całe życie bogaceniu się, a powinienem był inwestować w relacje międzyludzkie. I mówię wam, moi, nie wiem, potomkowie, albo spadkobiercy, albo przyjaciele, nie inwestujcie, nie traćcie czasu na bogacenie się, a raczej zainwestujcie w relacje. No, błąd tu jest logiczny, no bo ta osoba, będąc u skraju życia, już nie ma możliwości zweryfikowania planu B.
18: Tak, to prawda, to prawda. Też właśnie tutaj przypomina mi się Seneka, który mówił coś bardzo też podobnego, bo podobno obserwował swoich znajomych, bogatych Rzymian, którzy na łożu śmierci właśnie mówili, że całe życie poświęciłem bogaceniu się, zdobywaniu statusu, a to jest nic nie warte. No i między innymi właśnie w ten sposób Seneka nas przekonuje do tego, żeby pytanie o sens zadać sobie wcześniej, a właściwie on nie mówi o sensie, bo starożytni niespecjalnie mówili o sensie życia, bardziej o dobrym czy szczęśliwym życiu, ale Seneka nas w ten sposób namawia do tego, żeby medytować nad śmiercią, żeby uświadomić sobie swoją śmiertelność. A temat śmierci i temat sensu, to może niekoniecznie jest intuicyjne, są bardzo mocno ze sobą związane.
17: Może dlatego, że ta śmierć jest to wszystko nie ma sensu. Albo wręcz przeciwnie, pani powie.
18: Ja jestem zdania, że gdyby nasze życie było nieograniczone, gdybyśmy my byli nieśmiertelni,
17: Jezu,
18: to wtedy
17: się
18: nie
17: miałoby to wtedy, po roku.
18: Tak, ale to też wtedy ono nie miałoby sensu. To jest, uważam, ciekawa myśl, że właściwie o wiele bardziej owocne dla filozofii jest założyć, że nie ma też życia po życiu, że mamy dany tylko ten czas tutaj na ziemi, bo gdyby życie, jego sens polegał na długości, no to wtedy to miałoby właśnie sens, żeby ono było wieczne. Ale w innym wypadku, no musimy tego sensu szukać gdzie indziej, to właśnie jest bardziej, to szukanie gdzie indziej jest bardziej owocne filozoficznie. Ja też lubię, przypomina mi się Wittgenstein i lubię taki jego zapisek w jego dziennikach, w Ruchu Myśli, gdzie napisał, że trzeba żyć tak, żeby pięknie umrzeć. I ja to właśnie w ten sposób rozumiem, że trzeba żyć w taki sposób, że na tym łożu śmierci już nie będziemy żałować, że właściwie będziemy w stanie się rozstać z tym życiem, że będziemy mieli takie poczucie, że nasze życie było dobre, wartościowe.
17: Ale proszę zobaczyć, czyż to nie jest jednak jakaś forma pogoni za... No może nie za statusem, ale jednak za czymś, co robimy dla innych. No bo cóż by to miało znaczyć, żeby, nie wiem, nie żałować, albo żeby dobrze umrzeć, albo żeby wartościowo umrzeć. No to jest też zmierzanie w jakimś kierunku, że będzie można powiedzieć, już nie my, że piękne miał życie i piękną śmierć. I w momencie, kiedy przekroczymy tę kruchą barierę pomiędzy życiem a śmiercią, już jak pół stópki wystawimy, to już dokładnie mamy wszystko w nosie. To już nas totalnie nie interesuje. To, co pozostaje, to już jest dla tych, którzy zostali. To już oni się muszą z tym zmierzyć. Czy osoba, która odeszła, była według tych, co zostali, dobra, prawa, szlachetna i tak dalej, i tak dalej. Jak nie była, no to stworzymy legendę taką, że była. Zakopiemy te złe rzeczy, wyciągniemy dobre rzeczy. Jak nie będzie wystarczająco, to dorobimy sobie. Zrobimy tak, będzie pani zadowolona. Taką o pani stworzymy legendę, że będzie pani zadowolona.
18: No już nie będę, bo nie będę o tym wiedziała prawdopodobnie.
17: Dokładnie, tak. Na tym to polega. Tak.
18: Ale tutaj znowu raz jeszcze przywołam tego samego Wittgensteina, bo co jest wspaniałe i co, jest, co mogę nawet powiedzieć, momentami mnie wzrusza, że on podobno na łożu śmierci powiedział, powiedz im, że miałem cudowne życie. I to była taka zagwozdka dla biografów, dla historyków, że, bo Wittgenstein, wiemy o tym, miał trudne życie. I ono nie było jakieś specjalnie przyjemne. Ale ja rozumiem właśnie to w ten sposób, że on miał bardzo ciekawe życie, pełne takich przygód intelektualnych. Dla mnie to też był filozof właśnie nie tylko akademicki, chociaż on z akademią to jakiś czas tylko był związany, ale to także był prawdziwy filozof życia. A druga kwestia, mogę, no przepraszam, proszę, bo jeszcze proszę, uważam, to że to jest istotne, to to, że rzeczywiście już na tym łożu śmierci, czy my powiemy to, czy tamto, to już jest, że tak powiem, koniec, tak? To już niczego nie odmienimy. Ale też powinniśmy pamiętać, że lęk przed śmiercią, to są takie kontrowersyjne słowa, ale ja się jak najbardziej z nimi zgadzam, jest oznaką złego życia.
17: Naprawdę?
18: Naprawdę. To, że my się tej śmierci właśnie lękamy, żebyśmy żyli pełnią życia, żebyśmy żyli w sposób szczęśliwy, sensowny i dobry, to nie powinniśmy się lękać śmierci, tylko być skupieni na tym, co ważne. I wtedy ta czasowość nie jest tak istotna.
17: Ja myślę, że częściowo lękamy się śmierci, dlatego że albo nagle utracimy kontakt z tym światem, do którego przez kilkadziesiąt lat przyzwyczailiśmy się i stworzyliśmy sobie, umościliśmy się w nim, albo że przechodzimy w taki okres może chorób, często niesympatycznych.
18: Cierpienie.
17: A dla mnie najgorsze jest to, że nie będę w stanie już zaspokoić swojej ciekawości. Bo ja tu bym może nie chciał żyć wiecznie, ale jakoś długo, nie dlatego, że życie jest fajne, bo wszyscy wiemy, jak jest. Bywa fajne. Ale ta ciekawość tego, co się wydarzy, jak się pewne rzeczy zakończą, to chciałbym poznać odpowiedź na te pytania. To by mnie trzymało. Oczywiście, gdybym wiedział, że nigdy nie umrę, to mi się już... Bo straszne. Obietnica życia wiecznego jest przerażająca.
18: Dla mnie także. Ale przypomniałam sobie taki lek stoicki.
17: Dobrze, to proszę może tę stoicką myśl zachować i od tej stoickiej myśli, od leku stoickiego rozpoczniemy drugą część naszej rozmowy. To jest program Interluda, a gościem jest pani dr Paulina Zeidler, popularyzatorka filozofii, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książek między innymi o tym, co w życiu ważne, czyli filozofia praktyczna. Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 16:20. Po informacjach wracamy do programu Interluda.
19: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
20: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
21: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Reklama.
24: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
25: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
26: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
27: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
26: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
27: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
26: O, pyszna zapiekanka.
27: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
26: To rozumiem.
27: Zawsze jesteśmy gotowi. Na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
0: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
0: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
28: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
29: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
30: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 16.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prawie miesiąc wcześniej niż zwykle do Włoch nadchodzi pierwsza w tym roku fala upałów. W wielu rejonach kraju termometry pokażą jutro 33-35 stopni, ogłosili włoscy meteorolodzy. Upał będzie szczególnie odczuwalny w centrum i na północy kraju. Kulminacja pierwszej w tym roku fali upałów spodziewana jest w środę. To antyczne historie z mieszkańcami Olimpu w roli głównej, opowiedziane językiem współczesnej kultury popularnej. Na deski Łódzkiego Teatru Pinokio wchodzi dziś spektakl Mity. W spektaklu wykorzystane zostały maski, pacynki oraz marionetki sycylijskie, które pojawią się w scenach walki tytanów czy pojedynku Tezeusza w labiryncie. Widowisko przeznaczone jest dla widzów od 9 roku życia. Rozstawiona z numerem 6 Chorwatka Petra Marcinko pokonała 6-2-3-0 Angelinę Kalininę w finale tenisowego turnieju WTA 250 w Rabacie. Ukrainka skreczowała w drugim secie. W singlu Polki nie startowały.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W dzisiejszym programie Interluda pani doktor Paulina Zeidler, popularyzatorka filozofii, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego i lek stoicki.
6: Jak się przedstawia ten lek? Stoicy mówią, że jak się obawiamy, że jeszcze właśnie nie doświadczymy tej przyszłości, to jest właściwie taka sama sytuacja analogiczna, jakbyśmy żałowali, że nie żyliśmy, dajmy na to, za czasów Kleopatry, tak? Czy no też ten czas po naszej śmierci jest właściwie tym samym, co przed naszym urodzeniem.
5: Czyli trochę o północy w Paryżu.
6: Tak, lubię ten film.
5: Że cofamy się do jakiegoś momentu i mówimy, ach, cudownie, cudownie, ale postaci stamtąd być może chciałyby być jeszcze gdzie indziej.
6: Wszędzie dobrze, tylko nie tu i teraz.
5: No dobrze, czyli pani by raczej zmierzała w kierunku tego, że to życie nasze albo jakiś sens ma, a nawet jeżeli nie ma, to ja, to należy mu ten sens nadać.
6: Nadać, tak.
5: I myślę sobie, że pewnie siedząc sobie w wygodnym studio, wciąż jeszcze w miarę bezpiecznym i dostatnim czasie, dużo łatwiej jest mówić o sensie życia niż, nawiązując do wspomnianego przez panią Wittgensteina, na przykład w czasie wojny światowej, wielkiej wojny, jak wtedy mówiono, tak? A pewnie jeszcze trudniej jest, mając doświadczenia drugiej wojny, czy zagłady, czy przeżycia zagłady i próbie ułożenia sobie, no właśnie, sensu po tak niewyobrażalnej tragedii, czy zagłady. No wtedy to niemożliwe wydaje się to, a jednak byli tacy, którzy to poskładali.
6: No, oczywiście, pewnie tutaj myślimy o Franklu.
5: Tak.
6: No właśnie.
5: Viktor Frankl.
6: Viktor Frankl. Tak, ten sens życia jest właściwie kluczowy. To jest moim zdaniem główna teza w ogóle całej działalności myśli Frankla, że ten sens życia jest kluczowy ku temu, żebyśmy zachowali się w takim względnym spokoju duszy, ale też żebyśmy wręcz utrzymali się przy życiu. Czyli jego zdaniem, to jest bardzo mocna teza, poczucie sensu życia nie tylko pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, na naszą duchowość, na naszą psychikę, ale także wręcz na nasze ciało, na nasze życie, na naszą witalność. No i trudno to podważyć, skoro to pisze osoba, która, o ile dobrze pamiętam, przetrwała 3 obozy koncentracyjne.
5: No właśnie, to jest w ogóle bardzo trudno się do tego odnieść. Ja myślę, że my sobie takie sensiki życia próbujemy nadać w jakiś sposób. A może poszukiwanie sensu życia jest jakąś sztuczką kapitalizmu, który próbuje nas po raz kolejny omamić i powiedzieć, tak, tak, ma sens, tym sensem jest praca. Pracuj, człowieku, bo w pracy znajdziesz ukojenie.
6: Myślę, że to nie jest sztuczka kapitalizmu, dlatego że chociaż faktycznie w starożytności nie było tak mowy o sensie, bardziej się skupiali na szczęściu, chociaż ja jestem zdania, że jakby się tam zastanowić, poczytać te teksty, przeanalizować, to starożytni widzieli pewien sens życia. Jedyne, co mi się nie do końca podoba, to to, że jak właśnie tak przeanalizujemy te teksty, to wyłania nam się jeden sposób ujęcia sensu. Natomiast wszyscy filozofowie, którzy piszą na ten temat później, bardziej dają nam wędkę niż rybę, tak? Czyli mówią, co mamy zrobić, jakie pytania sobie zadawać, a nie oferują gotowe rozwiązanie. Natomiast w wypadku starożytnych, to ja bym prędzej poszła właśnie, ale cały czas pamiętając, że oni de facto wprost o tym nie pisali, ale jednak już prędzej nam tą rybkę podają.
5: Te pytania, które sobie zadajemy, żeby jakoś lepiej pewne rzeczy zrozumieć, czyli możemy sobie powiedzieć na przykład, czy poświęcam się jednej idei, czy trochę mam różne rzeczy, tak? Czy jakby zatracam się może dla jednej rzeczy, czego żałuję, czego nie żałuję, co mi sprawia przyjemność, co mi nie sprawia, czy jeżeli coś by mi odebrano, to byłbym bardzo smutny. Rozumiem, że to pewnie dzisiaj takie bardziej terapeutyczne są pytania.
6: Tak, tak, w ogóle filozofia starożytna, my o tym nie myślimy, ale czy w ogóle filozofia życia, która głównie się odbywa w starożytności, to ma taki element coachingowy, terapeutyczny i to bardzo silny element.
5: Pytanie jest takie, czym jest sens? Nie ma jakiegoś zapisu, tak? Nie ma komisji, która by zadeklarowała, czy pani życie miało sens, czy ma sens, czy moje życie ma sens. To jest, jak rozumiem, pewien rodzaj takiego punktu w czasie, momentu w czasie, kiedy zatrzymujemy się przenośnie lub dosłownie i mówimy, czy to, co do tej pory robię, czy czuję, że to ma jakieś znaczenie, że to jest wartościowe i to jest chyba zawsze subiektywne.
6: No właśnie, dlatego ta komisja to nic by nie wskurała, bo nas nie interesuje to, czy komisja, czy ktokolwiek inny, czy nasza rodzina, czy nasi bliscy powiedzą nam, że ich zdaniem mamy fantastyczne, bardzo sensowne, wartościowe życie. To jest subiektywne uczucie. Poczucie sensu. Ja uważam, że to jeszcze nas przekonuje, ale ja bym chciała, żeby też ludzie poczuli, że tak samo jest ze szczęściem, że to też jest coś subiektywnego, że to też jest właściwie uczucie czy poczucie zadowolenia ze swojego życia. Mam wrażenie, że w wypadku sensu bardziej nas to przekonuje, w wypadku szczęścia mamy większą trudność i też jestem zdania, że ja stawiam taką tezę, że poczucie sensu jest kluczowe i konieczne dla poczucia szczęścia. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak można byłoby być szczęśliwym, nie mając poczucia sensu.
5: A do czego nam to szczęście jest potrzebne?
6: Do szczęścia, do dobrego funkcjonowania.
5: Ale proszę zobaczyć, bo to znowu, to trochę tak jak, trochę jak te muchy do miodu, lecimy w kierunku szczęścia, w kierunku pozytywnych wibracji, tak? Chcemy mieć to naturalne, przyjaciół, którzy sprawiają nam radość, tak? Obcowanie z którymi jest dla nas przyjemnością, na których możemy się oprzeć w trudnych momentach, z którymi możemy przegadać różne rzeczy, których możemy się poradzić. Czyli pozytywną przestrzeń. Chcemy mieć pracę, która sprawia nam przyjemność. Być może także pozwala nam na różne pozapracowe przyjemności. Krótko mówiąc, na dobre zarobki. Znowu, to jest jakieś pozytywne rozwiązanie dla nas. Ciągle jak do tego miodu muchy lecimy w kierunku plus, plus, plus. Chcemy mieć fajnych znajomych, szczęśliwe życie, sens życia. No to trochę tak jakby człowiek powiedział, super, to od dzisiaj będzie siadł same steki do końca życia. Świetny pomysł, ale po tygodniu byśmy się złapali za głowę mówiąc, nie chcę już żadnych steków. Żeby życie miało smaczek, trochę szczęścia, trochę nieszczęścia, trochę radości, trochę smutku, trochę rozpaczy, trochę nudy. To jest mój postulat. Precz ze szczęściem. Szczęście jest przereklamowane.
6: Ale szczęście leży w naszej naturze. Znaczy, może nie szczęście, tylko taka pogoń właśnie za szczęściem. Chęć bycia szczęśliwym człowiekiem. Przecież tutaj pomyślałam od razu o Epikurze, który nie mówił o szczęściu, tylko o przyjemności, ale uważał, że to jest nasza natura. Także to jest naturalne, że my chcemy właśnie żyć przyjemnie. Ale z drugiej strony przecież też powiedział, że co jest tą przyjemnością? Brak bólu i brak cierpienia duchowego i fizycznego. Czyli właściwie no, ten stan nazywał aponią. Ta aponia, właśnie brak cierpienia ciała i duszy, już jest wystarczająca. Czyli ja to nazywam stanem zero, tak? Bo proszę zwrócić uwagę, to nie jest taka przyjemność na plus właśnie.
5: Ale proszę sobie wyobrazić, pani doktor, że czyta pani poezję osób, autorów, którzy nigdy nie zaznali cierpienia duszy albo cierpienia ciała. Cóż to by była za poezja? Jak mało wymiarowa, jak płytka może, taka bardzo estetyczna, dworska może. Czyż nie poszukujemy też jakiegoś doświadczenia, czy też prawdy o doświadczeniu, nie wiem, w literaturze, w kulturze, w poezji. Poszukujemy też może właśnie jakiejś porady, ale od osoby, która zeszła do jakiejś mrocznej przestrzeni, zmierzyła się z cierpieniem, zmierzyła się z mrokiem i wynurzyła się ponownie i teraz jesteśmy spragnieni tego.
6: Tego zrozumienia.
5: Tego zrozumienia, właśnie tej ciemności. Pewnie nie chcemy, żeby nam się przytrafiło, ale lepiej, żeby to ktoś inny. Ale jednak jesteśmy ciekawi relacji z tego doświadczenia mroku.
6: No tak, a najlepiej by było, żebyśmy sami pozwolili sobie na to, żeby tego doświadczyć, tak, żeby wystawić się na trudności życiowe. No bo to łatwiej wyciągniemy wnioski, nauczymy się na własnych błędach, czy też na niekoniecznie błędach, ale doświadczeniach, niż na cudzych.
5: No dobrze. Przychodzi do pani ktoś może mniej cyniczny niż ja i mówi, moje życie nie ma sensu. No bo dobrze, jak ja mówię, to nie mówię tego ze smutkiem, tylko raczej to jest pewna konstatacja. Coś tam dodałem sobie różne cyferki, mi wyszło, że nie ma sensu, ale nie jestem z tego powodu jakoś smutny czy nieszczęśliwy, jeżeli używamy takich kategorii. Po prostu to stwierdzam fakt, być może. No ale gdyby ktoś się pojawił i powiedział, pani doktor, moje życie jest bez sensu, nie potrafię odnaleźć sensu w mym życiu, niech pani poradzi, kogo słuchać? Który filozof pomoże mi w odnalezieniu sensu, albowiem pragnę, aby moje życie miało sens, żeby było sensowne, żebym widział lub widziała, że jest jakaś wartość z tego, że żyję, że gdyby mnie nie było, to świat nie będzie takim samym miejscem.
6: No myślę, że tutaj nie bez powodu popularny jest Frankl, ale ja bym też przywołała Sartra. Sartre jest kontrowersyjny, nie czyta się tego łatwo. Ja sobie naprawdę zdaję z tego sprawę. Ale nie wyobrażam sobie dyskusji o sensie czy rozważań dotyczących sensu życia z pominięciem Sartra. Chociaż właśnie Sartrowi też zarzucano to, o czym chwilę wcześniej mówiliśmy, czyli o podążaniu tylko w jedną stronę i posiadaniu jednego wielkiego sensu, jednej wielkiej idei. To też nie jest wcale najlepsze. Mimo wszystkich tych zarzutów Sartre wiele nam tłumaczy. Tym bardziej, że Sartre i Frankl stanowią mimo wielu zgodności między nimi ciekawą opozycję, dlatego że Frankl uważa, że sens jest zawsze i należy go jedynie odkryć, a Sartre uważa, że sensu nie ma i należy go nadać.
5: Czyli rozumiem, że można mu zaufać w pewnych rzeczach.
6: Myślę, że jest takim etapem drogi do... który należy przebyć, żeby mówić o sensie.
5: A jak nadać sens życiu? Wstajemy rano i mówimy, stajemy przed lustrem i powtarzamy sobie 10 razy, moje życie ma sens, moje życie ma sens, moje życie ma sens.
6: Nie, żadne afirmacje.
5: Nie, żadne afirmacje do kosza.
6: Proszę nie.
5: To co? Jaki jest plan B?
6: Jaki jest plan B? Jak nie afirmacje? Działanie. Myślenie i działanie, ale nie myślenie życzeniowe, tylko myślenie, które ma pomóc nam w dobrym działaniu. Ale jak już mam odpowiedzieć wprost, dać jakąś wskazówkę, jeśli chodzi o sens, bo to też jest, uważam, ciekawe, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, zarówno sens, jak i szczęście to są kwestie subiektywne, osadzone w człowieku, to jest jedna istotna różnica. Szczęście człowiek de facto według niemalże wszystkich filozofów musi odnaleźć sam w sobie, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. czy są bardziej, czy mniej sprzyjające. Natomiast sensem jest może łatwiej, a może trudniej, nie będę tego oceniała, jest tak, że szukamy go na zewnątrz. Czyli on jest sprawą prywatną, jest to kwestia subiektywna, natomiast człowiek, żeby miał poczucie sensu, to szuka go na zewnątrz. Wyjątkiem właśnie dla mnie byliby myśliciele starożytni, których ja interpretuję w ten sposób, że oni sensu życia upatrują w doprowadzaniu swojej postawy i swojego życia do takiej etycznej doskonałości.
5: Powrócimy do naszych rozważań filozoficznych i poszukiwaniu sensu życia i szczęścia po informacjach. Gościem jest pani dr Paulina Zajdler, popularyzatorka filozofii, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książek m.in. o tym, co w życiu ważne. Informacje TOK FM o 16.40, a po informacjach wracamy.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
7: TOK 2.
8: Jak powiedziałaś o nazwie tego nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska, to przypomniało mi się hasło wyborcze Unii Demokratycznej z 1993 roku. Po pierwsze gospodarka.
9: Ty masz pamięć,
8: kącik historyczny. Często inicjowany przez Dominikę. No i oni to hasło oczywiście mieli na plakatach. Po pierwsze gospodarka i na jednym z nich jakiś geniusz dopisał po siódme nie kradnij. I takie mam wrażenie, że ten dopisek do PiSu też by pasował.
10: Tak, właściwie tak.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
11: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas, nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
3: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
11: Zapraszają Krzysztof Story,
12: Wojciech Jagielski
13: i Doma Matejko.
3: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji.

0: czasu na oktawiakonkurs.pl.
1: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
6: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 16.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja od ponad doby prowadzi intensywne ataki na obiekty naftohazu w Ukrainie, powodując poważne uszkodzenia infrastruktury i pożary. Na razie z powodu ciągłego zagrożenia nie można jeszcze oszacować skali zniszczeń i strat. Więcej na ten temat w informacjach TOK FM o 17.00. Najstarszy most w Paryżu, Pont-Neuf, zmienia się w gigantyczną grotę. Jaskinia Pont-Neuf to projekt francuskiego artysty i fotografa Jean R., znanego z umieszczania gigantycznych zdjęć w przestrzeni miejskiej. Pomysł polega na ułożeniu na moście tkaniny, na której nadrukowano strukturę skał. Tkanina nie tylko nakrywa most, ale została też upięta na specjalnych podporach i układa się w kształty podobne do wierzchołków gór. Wewnątrz powstał tunel, który będzie udostępniony zwiedzającym od 6 do 28 czerwca. Kapitan Manchesteru United, Portugalczyk Bruno Fernandes, został uznany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Zajmujących się Futbolem za najlepszego piłkarza sezonu 2025-26 w Anglii. 31-letni pomocnik wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił w 37 kolejkach 8 bramek, dzięki czemu Manchester United zdobył trzecie miejsce w Premier League i zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów. W TOK FM czas na raport smogowy. Dziś niemal w całym kraju oddychamy dobrym powietrzem. Bardzo dobrą jakość mamy na stacjach pomiarowych w Tczewie, Kluczborku i Połańcu i to miejsca, gdzie powietrze jest dziś najlepszej jakości. Normy zanieczyszczeń nigdzie nie są przekroczone.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Gościem jest pani doktor Paulina Zajdler, popularyzatorka filozofii. I z filozofią się mierzymy z podstawowymi pytaniami. Czy moje życie ma sens? Jeśli nie, to jak nadać sens życiu? Czy jestem szczęśliwy? Albo w ogóle, co to jest za kategoria, to szczęście? Do czego ona mi jest potrzebna? Do tego, żeby za nim gonić? Jak za tym króliczkiem przykładowym, czy też może jest to jakiś moment, punkt, który można osiągnąć. A jeżeli osiągniemy szczęście, to czy już na zawsze? Czy szczęśliwym się jest, czy można? Czy szczęśliwym się bywa? I czy moje szczęście i pani szczęście to są te same szczęścia?
12: Mam już odpowiadać?
11: No pewnie, że tak.
12: Tyle pytań padło. Myślę, że nasze szczęścia są nieco inne. Natomiast jestem też zdania, że zależy, jak rozumiemy szczęście, bo często popełniamy ten błąd, że przez szczęście rozumiemy taki emocjonalny, euforyczny stan. No to w takim wypadku szczęśliwym się bywa. Natomiast jeśli będziemy pojmować szczęście tak, jak większość filozofów sobie tego życzyła, jako po prostu uczucie zadowolenia ze swojego życia, no to szczęśliwym się jest. Tutaj też Platon by nam powiedział, no de facto to wtedy możemy właśnie na tym łożu śmierci powiedzieć, czy byliśmy, czy nie, bo to życie musi się właściwie dopełnić, prawda, żebyśmy byli w stanie to ocenić. Ale też znów nie o to nam chodzi, prawda, to byłoby za późno. My chcemy mieć to poczucie właśnie takiego szczęścia czy zadowolenia.
11: No ale ocena, nawet na łożu śmierci, żeby była wartościowa, zdaje mi się, że powinna być obiektywna, a nasza ocena będzie zawsze subiektywna.

0: preferencyjna.
1: Z tym kłopotem mierzył się Tatarkiewicz, który pisał o szczęściu. On właśnie powiedział, że jego definicja jest taka subiektywna, obiektywna i między innymi pił właśnie do tego, że z jednej strony człowiek musi to czuć, a z drugiej strony musi potrafić to racjonalnie uzasadnić, tak? I ten element umiejętności racjonalnego uzasadnienia poczucia szczęścia i zadowolenia miał stanowić o tej obiektywności, ale... Mnie to zastanawia, dlaczego ja miałabym kogoś przekonywać.
0: Siebie.
1: Że jestem szczęśliwa.
0: Siebie.
1: Nie chcę siebie przekonywać, chcę to czuć.
0: Czuć jak? Chce pani czuć, że... No rozumiem, że nie chodzi o euforię, tylko bardziej chodzi o jakąś świadomość dobrego życia, tak?
1: Tak. O takie zadowolenie, chęć wstania rano z łóżka, wiedza, co i po co robię.
0: No dobrze, a proszę sobie wyobrazić sytuację, że czysto hipotetyczną, że pracuje pani na przykład w korporacji, w takiej bardzo złej i w takiej, która wykorzystuje z pracowników. Krótko mówiąc, jest pani przełożoną, a być może nawet właścicielką, szefową i zatrudnia pani wszystkich za jakieś śmieciowe pensje, kombinuje tak, żeby dużo pracowali, ale mało zarabiali, żadnych dni wolnych. No wyobraźmy sobie taką sytuację.
1: Jest to tak ekstremalnie trudna dla mnie do wyobrażenia sobie sytuacja, dlatego że nigdy w życiu ani jednego dnia nie przepracowałam w żadnej korporacji, nigdy tego nie chciałam. Czułam, że to zawsze jest coś nie dla mnie, ale postaram się
0: taki
1: się
0: wyobrazić. Eksperyment.
1: Tak, eksperyment myślowy.
0: I teraz wychodzi pani z tej korporacji o godzinie którejś tam, po czym leci pani, biegnie pani szybciutko do organizacji pozarządowej, gdzie pani się zajmuje pomaganiem sierotom. Jakąś część dnia, czy jakąś część życia poświęca pani na coś, co byśmy ocenili jako pozytywne, wartościowe, fantastyczne, na rzecz człowieka, na rzecz społeczności, a inną część swego życia poświęca pani na coś, co byśmy określili wręcz przeciwnie. No i teraz jak miałaby pani się ocenić? Czy pani życie jest wartościowe lub szczęśliwe, czy jest dobre?
1: Myślę,
0: że... Którą część pani weźmie pod uwagę?
1: Musiałabym być osobą kompletnie samonieświadomą i pozbawioną braku refleksji, jeśli bym tej niespójności nie zauważyła. Musiałabym coś wypierać w sobie. Nie prowadzić dialogu wewnętrznego, nie zadawać sobie tych pytań. A być może bym wypierała to, co robię w pracy, właśnie w ten sposób, czy usprawiedliwiała tą działalnością i tą pomocą.
0: Ale zakłada pani, że tu jest jakiś konflikt.
1: Jest.
0: No bo proszę zobaczyć, przecież jako menedżer taki bardzo okrutny mogłaby pani powiedzieć, no ale zaraz, przecież maksymalizuje zysk akcjonariuszy. Jesteśmy na przykład spółką notowaną na giełdzie. Ludzie zainwestowali pieniądze po to, żeby czerpać korzyści. I teraz ja, stosując taką metodę, jaką stosuję, maksymalizuję ich zyski. Moja działalność sprawi, że na końcu będę miała setki tysięcy zadowolonych akcjonariuszy, których dobrostan ekonomiczny wzrósł dzięki mojej ciężkiej pracy.
1: To prędzej dobrobyt. Ja zawsze lubię to odróżniać.
0: Dobrobyt
1: to dobrostan.
0: Dobrobyt.
1: Ale przede wszystkim, jakim kosztem ja bym to osiągała?
0: A jaki koszt jest akceptowalny?
1: Taki, który nie przekracza wolności innych ludzi, który ich nie krzywdzi, nie szkodzi. Ja wiem, że to jest trudne. Ale nie powinniśmy też powtarzać sobie w kółko, że coś jest trudne, żeby usprawiedliwiać swoje nieetyczne zachowania.
0: A nieetyczne, czyli jakie?
1: No właśnie, ja tutaj lubię Mila, przyznam się. Zresztą uwielbiam to. To mnie zawsze jest taki moment, kiedy ja się zawsze tak cieszę, kiedy ludzie tak naturalnie postrzegają właśnie limit swojej wolności. I tym limitem jest, tak jak uczy nas Mil, moment, kiedy my wchodzimy właśnie w wolność drugiego człowieka, ograniczamy tą wolność, naruszamy ją. To myślę, że dla mnie to byłby taki moment. Że ja mogę, że tak powiem, też jak zgodziłby się na to Mill w swoim przecież utylitaryzmie, czyli filozofii, która jest skupiona na szczęściu, ale już nie jako epikura jednostki, ale całego społeczeństwa. Swoją drogą jedno i drugie to jest filozofia hedonistyczna, mówiąca o przyjemności, tylko właśnie ten poziom tu robi ogromną różnicę, tu jednostka, tu społeczeństwo. Ale wracając do Milla, to właśnie tą granicą jest raz jeszcze ja mogę robić wszystko, co mi się właśnie, Mil by nawet się był skory powiedzieć, co mi się żywnie podoba, dopóki nie zagrażam innej osobie, jej wolności nie przekraczam.
0: No ale przekraczanie wolności innych, czy inni przekraczający naszą wolność, jest jakąś częścią funkcjonowania w społeczeństwie. Poza tym musielibyśmy sobie zdefiniować, cóż to jest za wolność. No bo w którymś momencie jako społeczeństwa w różnych momentach, czy geograficznych, czy też chronologicznych, wymyśliliśmy sobie, że w momencie urodzenia coś nam przysługuje, tak? Jakiejś rzeczy. Pewne prawa, ale właśnie też pewne wolności. Oczywiście one nam nie przysługują. To jest jakiś konstrukt, który sobie stworzyliśmy i funkcjonujemy tak, jakby to była prawda. Oczywiście to jest pewna umowa społeczna, jak się zdaje.
1: Tak.
0: Mówimy, jako osoba mam prawo, rodzę się z pewnym z pewną godnością, rodzę się z pewnym prawem i rodzę się z pewnymi także obowiązkami. No ale jak pani zwróci uwagę, to w różnych miejscach ta lista praw
1: jest różna.
0: Jest różna, mało tego, tych praw ciągle przybywa. Prawo do tego, prawo do owego, prawo jeszcze do czegoś. Nie mamy takich uniwersalnych praw, co do których jako cała ludzkość zgadzamy się, tak? Ale są też takie miejsca, gdzie właściwie tych praw jest cała masa. No i teraz, jeżeli pani sobie rości wolność rozumianą jako tak, jak ja sobie tę moją przestrzeń zdefiniuję, a do tego jeszcze dorzucę do tego prawa, które posiadam z racji tego, że tak się w moim małym świecie umówiłam z innymi, a pojawia się ktoś z innego świata i mówi, ale to pani sobie te prawa wymyśliła, to pani sobie tę wolność wymyśliła, a ja to wszystko widzę inaczej.
1: I całe szczęście, że mamy w takich wypadkach wolność wewnętrzną, czyli ten taki bastion wolności, tą wolność, której no nie sposób nam odebrać, możemy sami tylko z niej zrezygnować. I to właśnie, to jest ciekawe, bo ta kategoria wolności została wymyślona właśnie w takich czasach, czy może wymyślona, to źle zabrzmiało, ale zaczęto o niej pisać i mówić właśnie w takich czasach, kiedy człowiek nie znał wolności osobistej. No, były to czasy starożytne, tam nie istniało pojęcie wolności osobistej, ale pisano właśnie o wolności wewnętrznej. I to jest coś, czego nie można nam odebrać. Ale raz jeszcze, mimo wszystko, mimo tego, że ja mam świadomość, że ludzie mają tą wolność wewnętrzną i ja nie jestem w stanie im jej odebrać, mogę tylko starać się na nich jakoś wpłynąć i ich zmanipulować, to jednak uważam, że są pewne granice, których nie powinno się przekraczać. Zresztą uważam, że też ciekawe są tutaj dwie kwestie. Mhm. Żeby odróżnić samowolę od wolności, za to uwielbiam Kanta, że tego nas uczył, bo wolność wynika, tak mówiąc skrótowo, z rozumu, a samowola prędzej właśnie z emocji, z takiego zwykłego, nieprzemyślanego chcenia. I to jest dla mnie bardzo istotne, właśnie żeby odróżnić tą samowolę od wolności. No i druga rzecz, z której chciałabym bardzo, żebyśmy sobie wszyscy zdawali sprawę, że właśnie wolność jest mocniej związana właśnie z wolą, a nie z chceniem. I też ona jest definiowana przez ograniczenie. To jest dla mnie bardzo ciekawe było odkrycie, jak uświadomiłam sobie, że właściwie, czy będę czytała Rousseau, który pisze o wolności w stanie natury, o wolności wewnętrznej, o właśnie takiej wolności, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli nadanej przez państwo, że każdą z nich i tak się przez jej granice zdefiniuje.
0: Wolność do czegoś, czy wolność od czegoś?
1: Berlin, tak? No taki klasyk. No jedno i drugie.
0: No to strasznie ma pani rozbudowane wymagania.
1: Ma.
0: Sens życia, szczęście, wolność od, wolność do, nienaruszanie jeszcze tej wolności drugiego. Jak żyć?
1: No mam, mam rozbudowane wymagania, ale staram się, żeby moje wymagania bardziej dotyczyły mnie samej niż innych. I to też jest takie coś, trudność, którą narzuca myślenie stoickie. Zmniejszenie oczekiwań od świata, zwiększenie od siebie. Oczekiwań i wymagań.
0: Gdyby pani miała wymienić trzy najważniejsze oczekiwania wobec siebie, jakie pani ma, to co by to było?
1: chcę być ze sobą absolutnie szczera. Nie chcę się okłamywać ani oszukiwać i chciałabym...
0: I to się udaje?
1: Coraz lepiej. Chciałabym unikać jakichś takich właśnie mechanizmów wyparcia, racjonalizacji. To jest oczywiście bardzo trudne. To jest na pewno taki wybuch, który mam wobec siebie. Tak, ta prawda, ta relacja z prawdą dla mnie jest istotna.
0: Czym, że jest prawda? Już tej puszki dzisiaj nie otwieramy.
1: Nie. Zostawmy ją.
0: To numer jeden na liście. Numer dwa.
1: Numer dwa. To jest fantastyczne pytanie, ale muszę się chwilę zastanowić. Chciałabym być coraz lepszym człowiekiem. Chciałabym się doskonalić według wytycznych i postaw, którym hołduję. Oczywiście są to wytyczne filozoficzne. Chciałabym się po prostu troszczyć o siebie w takim rozumieniu filozoficznym. I to trzecia rzecz, którą wymienię, to dotyczy mnie, ale bardzo bym chciała, żeby też inni to zrozumieli. A mam tu na myśli to, że chciałabym przejść przez życie w taki sposób, który pokazuje, że etyka to nie tylko jest to, co nam narzuca i to, co nas ogranicza, ale że także jest to dziedzina, która pokazuje nam dobre życie. Tak myśleli o etyce starożytni. I chciałabym właśnie, żeby moje życie było i sensowne, i przyjemne, ale w taki etyczny sposób.
0: Czyli ja.
1: Tak, no zaczynamy od siebie. Troska. No pytanie było o mnie. Zresztą to jest właśnie ten problem. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że właśnie troska o siebie, jak nazwa wskazuje, zaczyna się od siebie. I czasami mierzymy się z taką krytyką, że właśnie ja, że tylko to siebie. Natomiast zapominamy o tym, że jak człowiek nie zatroszczy się o siebie, nie jest pogodzony ze sobą, nie zna siebie, nie potrafi pracować ze swoimi emocjami, no to nie będzie nikt dobry, ani dobry przyjaciel, ani partner, czy partnerka, ani nawet współpracownik. Więc to nie jest egoizm, to nie jest to samo.
0: Pani doktor Paulina Zajdler, popularyzatorka filozofii, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego i autorka między innymi książki o tym, co w życiu ważne, filozofia praktyczna. Była gościem programu Interluda. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Liczę na kolejne w najbliższej przyszłości.
1: O, bardzo chętnie.
0: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 17. Po informacjach zapraszam na program Powrót do przeszłości.
2: Karolina Lewicka, chciałabym zaprosić państwa na moją audycję Powrót do przeszłości. Zaraz po informacjach o godzinie 17 z moim gościem porozmawiam o defenestracji praskiej z 1618 roku, uważanej za bezpośrednią przyczynę wybuchu wojny 30-letniej.
3: Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Carrefourze. Weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
14: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
13: Cały rok, od zawsze.
14: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji. A po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
18: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
19: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Obiekty naftohazu w Ukrainie pod ostrzałem Rosji. Zakaz wjazdu do Polski dla influencera, który wjechał autem do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Fani krajowej piłki nożnej odliczają minuty do ostatniej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Na zegarach minuta po 17:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Od ponad doby Rosja prowadzi intensywne ataki na obiekty naftohazu w Ukrainie. Ataki są przeprowadzane w obwodach charkowskim i połtawskim i powodują poważne uszkodzenia infrastruktury i pożary. Jak informuje Państwowa Grupa Energetyczna Naftohaz Ukrainy, ze względu na zagrożenie na razie nie można ocenić skali strat. Naftohaz w komunikatorze Telegram zaznaczył, że personel zdążył się ewakuować i na miejscu działają wszystkie odpowiednie służby. Wcześniej ukraińskie władze poinformowały, że w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków na obwód charkowski, zaporoski i chersoński zginęło 5 osób, a 7 zostało rannych. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja wykorzystała w nalotach 124 drony. Sprawca rajdu Nadmorskie Oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przekazał też, że w związku z naruszeniem porządku publicznego na wniosek policji kierowca trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. Ukraiński influencer wczoraj wieczorem wjechał sportową korwetą Nadmorskie Oko, pokonując w Tatrzańskim Parku Narodowym ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu. Choć taryfikator przewiduje za takie wykroczenie do 5 000 zł kary, to policja ukarała go 100-złotowym mandatem, bo mężczyzna miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, twierdząc, że wjechał jedynie za szlaban i zawrócił. Sprawa wywołała oburzenie w portalach społecznościowych, gdzie internauci zwracają uwagę na niewielką wysokość kary za naruszenie przepisów obowiązujących na obszarze chronionym. Dotychczasowa socjaldemokratyczna premierka Danii Mette Frederiksen ponownie otrzymała od króla Fryderyka X misję utworzenia nowego rządu. Frederiksen już po raz drugi po ostatnich wyborach podejmie się negocjacji mając mających doprowadzić do stworzenia gabinetu. Wczoraj z tego zadania zrezygnował pełniący obowiązki ministra obrony Troels Lund Poulsen z Partii Liberalnej, któremu nie udało się zdobyć poparcia dla mniejszościowego centroprawicowego rządu. Fredriksen już raz tuż po wyborach parlamentarnych z 24 marca bez powodzenia prowadziła rozmowę na temat utworzenia rządu. Zwolniony dyrektor i otwarty dziedziniec. Tak wygląda obecnie sytuacja pałacu w Wilanowie, po tym jak 2 tygodnie temu zorganizowano tam imprezę dla fanów muzyki elektronicznej. Pierwszy raz od 5 lat za darmo mogą za bramę pałacu wchodzić mieszkańcy i turyści. Część społeczników i prezydent Warszawy postulują, aby otworzyć dla zwiedzających za darmo jeszcze królewskie ogrody. Wpływy z biletów ktoś jednak musi pokryć. A więcej na ten temat Błażej Kulesza.
0: Minister kultury, któremu pałac w Wilanowie podlega, pomysłowi prezydenta Warszawy nie mówi nie. Jest pewne, ale przekonuje szefowa resortu Marta Cienkowska.
1: Może powinien dołożyć się do tego, żeby mieszkańcy mieli tutaj swoją przestrzeń.
0: Jak się okazuje, fundacja, która była współorganizatorem sławetnej imprezy, ma jeszcze jedną umowę podpisaną z Wilanowem, mówi obecny dyrektor Piotr Górajec.
20: Na potrzeby wystawy sztuki współczesnej z kolekcji fundacji ta umowa jest jeszcze ważna w przyszłym roku. Natomiast podjęliśmy rozmowy z naszym partnerem wynajmującym przestrzeń na temat zasad korzystania z tej przestrzeni i każde wydarzenie, które będzie planowane, musi uzyskać akceptację muzeum.
0: Za wynajem dziedzińca pod imprezę techno muzeum dostało 116 tysięcy złotych. Błażej Kulesza, TOK FM.
22: Chociaż tytuł mistrza Polski jedzie do Poznania i tamtejszego Lecha, to emocji na pewno nie zabraknie. Za pół godziny ruszają wszystkie mecze ostatniej kolejki piłkarskiej ekstraklasy, w której aż 10 drużyn walczy o konkretne cele. 3 z nich mają szansę na udział w eliminacjach Ligi Mistrzów, 3 powalczą o Ligę Konferencji, a 4 o pozostanie w ekstraklasie. Górnik, Jagiellonia i Raków są w grze o wicemistrzostwo. Dla Zabrzan będzie to mecz wyjątkowy, bo jak poinformował klub, ma to być ostatni mecz Lukasa Podolskiego, nowego właściciela drużyny. Chociaż już sam zainteresowany wcześniej mówił nieco inaczej.
23: Może tak być, może nie tak być. Jeszcze nie mam tej decyzji. Na spokojnie sobie to gdzieś tam pomyślę i na dzisiaj tej decyzji jeszcze nie ma.
22: Nawet aktualnie 7 w tabeli Legia, która nie tak dawno walczyła o utrzymanie, może awansować pod warunkiem, że wygra z Motorem Lublin. Zagłębie przegra z Jagiellonią, a GKS nie pokona Pogoni, mówi trener wojskowych Marek Papszun.
24: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo i nie patrzę na te procentowe zestawienia. Ja patrzę w ten sposób, że przede wszystkim my musimy wygrać, bo jak nie wygramy, no to inne czynniki nie mają znaczenia. Warunek numer jeden jest zwycięstwo Legii Warszawa.
22: Złote medale i puchar za mistrzostwo dziś przy Bułgarskiej w Poznaniu będą fetować piłkarze Lecha Poznań. Wcześniej jednak rozegrają mecz z Wisłą Płock. Za chwilę szczegółowa prognoza pogody dla całego kraju, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Niedziela przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami, z wyjątkiem południowego wschodu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i południu także burze. Na termometrach jutro od 16-18 stopni nad samym morzem, 21-23 na północy, około 26 w centrum i na południu, a najcieplej do 29 na południowym zachodzie.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Czyja władza, tego religia. Takim ustaleniem kończono wojnę między cesarzem Karolem V a protestanckimi książętami. Zaczynała się druga połowa XVI wieku. Na swobodę kultu dla protestantów w swoich czeskich, węgierskich i austriackich dobrach Habsburgowie godzą się kilkanaście lat później. Ale jednocześnie katolicki ród wspiera kontrreformacyjne wysiłki kościoła, choć w białych rękawiczkach. Jednak po w miarę tolerancyjnych i ugodowych rządach następuje w końcu zdecydowane odchylenie wahadła. Habsburgowie ruszają z akcją rekatolicyzacji poddanych. Nowy władca mawia, że wolałby rządzić pustynią niż krajem heretyków. Petycja czeskich protestantów domagających się uznawania ich praw zostaje przez Wiedeń bezwzględnie odrzucona. To zarzewie buntu. Plan jest prosty. O poranku wedrzeć się na praski zamek, zdobyć go, a znajdujących się tam carskich namiestników przykładnie ukarać. Wszystko idzie zgodnie z tym planem, a oszołomieni nagłym rozwojem wypadków namiestnicy, postawieni od razu przed ludowym trybunałem, próbują się bronić, nie zdając sobie sprawy, że proces nie ma znaczenia, bo wyrok już dzień wcześniej zapadł. Wyrzuci się ich przez okna. A że są one na wysokości około 20 metrów, to los wyrzuconych zdaje się być przesądzony. Złamany kark, pewna śmierć. Hop, siup i trzech skazańców wylatuje przez okna. Jeden zdąży wezwać jeszcze boskiej pomocy. Nie wiadomo, czy to interwencja Maryi, czy po prostu zwykłe szczęście. Ale lądują bezpiecznie, bo na kupie gnoju. Jest 23 maja 1618 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Bogusław Dybaś, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktor.
2: Naszą rozmowę o wojnie 30-letniej rozpocznę od tekstu Jacka Kaczmarskiego. Przez 30 lat bez wytchnienia zabijaliśmy w sobie sumienia. Tak jest. Zdobywaliśmy twierdze i miasta. Tak jest. Wyżywaliśmy się na niewiastach. Tak jest. Niemowlęta na halabardach poznały co gniew i pogarda. Wypełnionych ciałami okopach. Tak rodziła się Europa. Tak jest. Jakie znaczenie wojna 30-letnia miała dla naszego kontynentu? Zacznę od takiego ogólnego pytania.
4: Miała znaczenie wielorakie i tutaj ten cytat pokazuje charakter, tę najgorszą stronę tej wojny, ale niewątpliwie była to też wojna, która wiele rzeczy w Europie ukształtowała i to w różnych aspektach. I to jest wojna, która bardzo mocno też osadziła się w pamięci. Ja sam byłem zaskoczony kilka lat temu, będąc w Niemczech i właśnie zajmując się troszeczkę wojną 30-letnią, jak mocno tkwi ona w pamięci niemieckiej. Jako takie bardzo traumatyczne doświadczenie. No ale przede wszystkim jest to wojna, która, jak to się mówi, taki przyjęty model mówi, że jest to wojna, która prowadziła od wojny religijnej do wojny politycznej. Kiedy polityka zwycięża religię, wojna zakończyła się traktatem westfalskim, który uchodzi za pierwszy taki prawie ogólnoeuropejski kongres pokojowy, który też regulował sytuację w całej Europie. Także tutaj ta wojna jest bardzo, bardzo istotna, a jeszcze powracając do tego cytatu, który pani przytoczyła, to również trochę w tym aspekcie tej brutalności, okrucieństwa, trochę te doświadczenia wojny wpłynęły na zmianę sposobu wojowania, organizacji wojska i tego typu kwestii.
2: To teraz wracam do szczegółów. 22 maja 1618 roku w jednym z pałaców doszło do narady szlachty i mieszczan protestanckich i podczas tejże narady, rzeczy dzieje się w Pradze, zdecydowano się na radykalne działania. Te radykalne działania zakładały, że buntownicy będą się wdzierać na zamek, planują go zdobyć. Na zamku są namiestnicy cesarscy, więc trzeba ich osądzić, co właściwie zrobiono już w trakcie tej narady i ukarać, wyrzuci się ich przez okno. I być może przypomniano sobie, że takim samym aktem rozpoczęło się powstanie husyckie w 1419 roku, kiedy to tłum właśnie rozpalony kazaniem husyckiego kaznodziei ruszył na praski ratusz, pragnąc uwolnić z lochu więzionych tam wyznawców Husa, a ofiarami tej rewolty stali się katoliccy rajcy, którzy właśnie byli wyrzucani przez okno i rozszarpywani przez uczestników procesji. No i 23 maja o godzinie 8, jak zaplanowali, tak zrobili, wdarli się do zamku. No ale dlaczego postanowili tych namiestników ukarać i ten zamek zdobyć?
4: No ja myślę, że tutaj pani, dobrze, że pani przywołała to doświadczenie z czasów wojen husyckich i tę pierwszą defenestrację praską, która sprawiła i szereg kolejnych, że nawet czasami te defenestracje określa się mianem polityki more bohemico, prawda? Czyli stylem czeskim, jest to może trochę złośliwe. Dlaczego? Dlatego, że Czesi, jeżeli wspomnieliśmy okres Jana Husa, wojny husyckie, były takim krajem, można powiedzieć, powiedzieć, przodującym, jeżeli chodzi o konflikt czy spór z Kościołem katolickim, prawda? Także tutaj jest to z jednej strony skutek reformacji, rozwoju protestantyzmu w XVI wieku, z drugiej strony kwestia tego, że kraj Czechy od 1526 roku był to kraj pod panowaniem Habsburgów i to zresztą się stało po przejęciu z rąk dynastii Jagiellonów Czech, prawda? I jakby epoka, o której mówimy, to jest epoka z jednej strony rozdziałów, podziałów religijnych w wyniku reformacji między innymi, ale nie tylko jak w przypadku Czech, ale również w takich pierwszych próbach pewnej konsolidacji, prób jakby wzmacniania władzy państwowej, w tym przypadku władzy państwowej Habsburgów, prawda? Także tutaj jakby spór religijny doprowadził do tego, że nastąpił też konflikt, nałożył on się na konflikt polityczny i próba ograniczania swobód protestantów, próba zakwestionowania takiego dokumentu, który w 1609 roku wydał właśnie wspomniany cesarz Rudolf II, czyli listu majestatycznego, który określał pewne swobody protestantów, doprowadziła do konfliktu, a bezpośrednim jakby takim przyczyną narastania tego konfliktu było to, że Rudolf II już nie żył. Jego następca, cesarz Maciej, też został odsunięty od rządów, znaczy odsunięty. Wycofał się na drugą linię do Wiednia, natomiast bezpośrednio władcą i królem Czech został Ferdynand Styryjski, bardzo taki ultrakatolicki, późniejszy cesarz Ferdynand II. No i to doprowadziło do zaognienia i do takiego konfliktu.
2: Ferdynand mawiał, że wolałby rządzić pustynią niż krajem heretyków. Bo to z Habsburgami, tak jak pan powiedział, panie profesorze, różnie bywało. Byli tacy tolerancyjnie nastawieni, no i byli tacy, którzy uważali, że trzeba poddanych wziąć pod but, czyli sprawić, żeby znowu byli katolikami, albo przynajmniej, żeby ich prawa, jak rozumiem, religijne, były znacząco ograniczone. Był tam taki spór o nowo budowane zbory protestanckie, które według katolików wznoszone były na ziemiach należących do kościoła i często jakaś wielka sprawa zaczyna się od niewielkiego sporu, bo petycja protestantów domagających się uznawania ich praw została przez Wiedeń odrzucona i właśnie to uznano za takie radykalne ograniczenie wolności, no i wystarczający też powód do wypowiedzenia posłuszeństwa władcy.
4: Oczywiście, z tym, że też musimy pamiętać, że w tym czasie w Europie, zwłaszcza w Niemczech, obowiązywała pewna zasada, która została przyjęta po wojnach religijnych w pierwszej połowie XVI wieku, uchwalona w tym traktatem pokojem religijnym w Augsburgu, zasada cuius regia, ius religio, czyli czyja władza tego religia, czyli jak jakby poniekąd poddani byli zobowiązani do podporządkowania się władcy, inaczej władca miał prawo narzucać poddanym swoje wyznanie, prawda? I tutaj oczywiście trudno jest mówić o jakichś generalizacjach. Z jednej strony niewątpliwie było wielu ludzi, którzy bardzo szczerze podchodzili do kwestii wyznaniowych, ale to nie były jedyne przypadki, bo ja wspomniałem o tym Rudolfie II, który był człowiekiem bardzo ekscentrycznym i on mimo że on też miał pewne takie odruchy związane, takie prokatolickie, był w sumie generalnie dość antykatolicki, prawda? Czyli był, nawet się go czasami podejrzewa wręcz o satanizm, także czasami to też był ta zasada, o której mówimy, cuius regio est religio, ona była nie tylko kwestią wyznania sumienia, ale była też pewnym, jakby to powiedzieć, elementem integracji państwa i społeczeństwa, prawda? To znaczy w owym czasie uznawano, że pewna jednolitość religijna sprzyja lepszemu funkcjonowaniu państwa, no biorąc pod uwagę fakt, że Kościół jakby załatwiał w cudzysłowie wiele aspektów życia społecznego, kulturalnego, takie jak oświata, edukacja, opieka nad chorymi i tak dalej.
2: Wróćmy do wydarzeń z 23 maja 1618 roku. Jak powiedziałam, zaczęto rano około 8. Szybko udało się opanować Zamek Praski. Namiestnicy byli zaskoczeni atakiem i na natychmiast też, kiedy ich zatrzymano, postawieni przed Ludowym Trybunałem. Jak już mówiliśmy wcześniej, wyrok zapadł podczas wcześniejszej narady, więc było jasne, że proces jest sfingowany, że scenariusz powstał dzień wcześniej, że muszą zostać ukarani, że się ich wyrzuci przez okno. Od komnat do fosy znajdującej się u podnóża zamku było około 20 metrów, więc zakładano, że nieszczęśnicy, którzy z okien zostaną wyrzuceni, pewnie skręcą kark, no i tym samym stracą życie. Wyrzucono trzy osoby. Trzy osoby przeżyły, ponieważ wpadły, i tutaj zdania uczone są podzielone, albo w kompostownik, albo w kupę gnoju. Tak czy owak z pewnością nie pachniały zbyt ładnie po wyjściu, no ale ocaliły życie. No i co dzieje się dalej?
4: No więc właśnie, ci dwaj najważniejsi politycy, ten Jarosław Bożita i Wilhelm Slavata, oni przeżyli, żyli bardzo, bardzo długo, w przeciwieństwie do bohaterów, w cudzysłowie, tej pierwszej defenestracji praskiej, którzy po prostu zostali zamordowani. Natomiast ten akt był aktem ewidentnie sprzeciwu wobec władzy i cesarskiej, króla Czech Habsburskiego, w tym czasie Ferdynanda, i był jakby, no powiedzmy, wypowiedzeniem posłuszeństwa i wybraniem nowego władcy. To jest czas, kiedy pewna polaryzacja religijna w Niemczech się dość wyraźnie zarysowała. W 1608 roku powstała Unia Ewangelicka, która jednoczyła władców protestanckich. Rok później Liga Katolicka, tutaj powiedzmy takim główną postacią był książę bawarski. Także ta sytuacja się już wcześniej spolaryzowała. Tu mieliśmy pewien taki impuls, który doprowadził do czegoś, co w tych czasach nie zdarzało się często, to znaczy do zdetronizowania dotychczasowego władcy i powołania na tron nowego władcy, Fryderyka Palatyna Reńskiego, czyli jakby do zmiany, jakby społeczeństwo zmieniło sobie króla, prawda? To nie było rzeczą w tych czasach normalną. No i to jest oczywiście, to musiało się spotkać z reakcją ze strony habsburskiej. No, reakcja była, chwilę to trwało, bo do ostatecznego rozstrzygnięcia tej pierwszej fazy konfliktu, który później nazwiemy wojną 30-letnią, doszło dopiero w listopadzie 1620 roku, ale bitwa na Białej Górze była faktem, który po pierwsze pokonał, że tak powiem, stłamsił to powstanie czeskie przeciwko Habsburgom, ale jednocześnie doprowadził do bardzo wyraźnego przełomu w ogóle w kształcie państwa, społeczeństwa, kraju czeskiego, ponieważ następstwie tego doszło do drastycznych procesów i egzekucji przywódców opozycji. To jest taki moment, w którym jakby utrącono temu bardzo takiemu progresywnemu społeczeństwu czeskiemu, utrącono elitę. Ta elita została albo wymordowana, albo w części oczywiście też została przeciągnięta na stronę katolicką, habsburską i zgermanizowana również, prawda? No tutaj takim symbolem tej postaci jest oczywiście Albrecht Wallenstein.
2: No właśnie, bo po tej przegranej przez Czechów bitwie na Białej Górze w 1620 roku Czechy tracą autonomię, stają się dziedziczną posiadłością Habsburgów. No oczywiście mamy triumf katolicyzmu, jakżeby inaczej. Mamy germanizację, o której pan profesor wspomniał, ale mamy też potężną katastrofę demograficzną, bo powiedział pan, panie profesorze, że przetrącono Czechom elitę, ale znalazłam dane, że wskutek wojny, ale potem także epidemii, liczba ludności Czech zmalała z 4 milionów na początku XVII wieku do 700 tysięcy w połowie wieku.
4: Tak, no to są te skale, które robią na nas obecnie ogromne wrażenie, bo to idzie setki procentów. No sama wojna 30-letnia była wojną, która ludność całej Rzeszy, całego cesarstwa zmniejszyła tam z 16 chyba do 10 milionów. Tak sobie powiemy, że tracimy 1/3 społeczeństwa, no to jest szokujące. Zresztą podobne doświadczenie było udziałem państwa polsko-litewskiego w okresie potopu szwedzkiego. Tu oczywiście też trzeba mieć świadomość, świadomość właśnie, że te skutki demograficzne ówczesnych wojen były nie tyle skutkiem działań wojennych bezpośrednio, w jakim stopniu tak, ale w sumie w stosunkowo niewielkim, tylko raczej właśnie były skutkiem zakłócenia pewnych struktur społecznych, gospodarczych, uderzenia w gospodarkę, w sensie na przykład zakłócenia, nie wiem, rolnictwa i tak dalej, co prowadziło do braku żywności, klęsk głodu.
2: Czyli wojna nie jako przyczyna bezpośrednia, tak, tylko pośrednia.
4: Tak, tylko wojna, która z jednej strony prowadzi do zakłócenia systemu gospodarczego, z drugiej strony toczona na dość dużych przestrzeniach, przemieszczają się armie, ludzie uciekają, następuje też jakby rozwlekanie zaraz, które się pojawiają i tak dalej. Więc to są bardzo takie skomplikowane, wielostronne procesy, ale oczywiście traumatyczne, tak jak powiedziałem. Do dzisiaj w Niemczech skutki wojny 30-letniej, myślę, że tak samo w Czechach, są bardzo, bardzo mocno przeżywane i pamiętane, prawda?
2: Bo ta rywalizacja militarna przebiegała głównie na terenach niemieckich. Wojna 30-letnia, panie profesorze, to była wojna paneuropejska, w której wzięły udział wszystkie liczące się państwa. Tak jak pan mówił, była wojną religijną, ale właściwie jej powodem była rywalizacja o hegemonię w Europie. Jak to się stało, że od defenestracji praskiej, to jasne, przeszliśmy do powstania, no bo wypowiadanie posłuszeństwa władcy musi zostać ukarane, no ale jak od stłumienia powstania przeszliśmy do wojny, która ogarnęła cały kontynent?
4: No więc to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, które dotyczy jakby pewnej jakby struktury politycznej ówczesnej Europy. Ja nie wiem, czy w tym momencie możemy jeszcze mówić o czymś takim jak hegemonia, ale były jednak sieci powiązań między państwami ówczesnej i krajami ówczesnej Europy. No dość powiedzieć, że Habsburgowie, którzy panowali we wschodniej Europie, byli królami Czech, Węgier, arcyksiężętami Austrii, cesarzami niemieckimi. W innej gałęzi byli królami Hiszpanii, prawda? Druga sprawa. Król duński był królem duńskim, ale pochodził z dynastii holsztyńskiej, czyli z północnych Niemiec. No mamy powiązanie. Wspomniany krótkotrwały król Czech Fryderyk V był zięciem króla angielskiego, prawda? No i wreszcie na to wszystko jeszcze się nakłada to, co zawsze w naszym oglądzie tej epoki, można powiedzieć, zwycięża. To jest ta rywalizacja taka francusko-habsburska. Rywalizacja o tyle zrozumiana, że Francja XVI-wieczna czuła się zagrożona ekspansją habsburską zarówno od strony niemieckiej, jak i od strony hiszpańskiej. W związku z tym Francja zawsze była przeczulona i w czasie wojny 30-letniej, w jej drugiej fazie to będziemy widzieć, czy była jakby nastawiona na walkę z potencjalną hegemonią habsburską, prawda? Także tutaj wiele mechanizmów jest bardzo wiele, aczkolwiek istnieje też taki nurt dyskusyjny, na ile właśnie wojna 30-letnia była wojną taką paneuropejską. No istnieją też na przykład takie koncepcje, które mówią, że na przykład, nie wiem, wojna polsko-szwedzka w latach 20. to też był element wojny 30-letniej. Historycy się spierają, jedni są za tym, żeby uwzględniać taką bardzo szeroką perspektywę, bo powiązania niewątpliwie były, ale z drugiej strony niektórzy starają się koncentrować właśnie na tym konflikcie w Niemczech i wokół Niemiec, ale to już wystarczało, bo chociażby jeszcze jeden ważny aspekt, który się tu pojawia, to jest kwestia państwa takiego jak Niderlandy, prawda? Niderlandy, które się jakby powstały na skutek buntu przeciwko panowaniu hiszpańskiemu w tych całościowych, że tak powiem, Niderlandach. Ta ich północna część przekształciła się w Holandię. I wojna 30-letnia jest też w jakimś sensie ostatnią fazą takiego czegoś, co się określa jako wojna 80-letnia, czyli właśnie wojna niepodległość Holandii. Także tutaj tych wątków, które czyniąc z Niemiec centrum tego konfliktu, jednocześnie sprawiały, że to była wojna ogólnoeuropejska, przynajmniej ogólnoeuropejska, jeżeli chodzi o ten rdzeń Europy, jest bardzo, bardzo wiele.
2: To ja jeszcze dopytam o ten wątek Polski, bo oczywiście my mamy swoje problemy w XVII wieku. Moskwę, Kozaków, Szwedów, Turków. Natomiast jeżeli spojrzymy na wojnę 30-letnią, to właściwie można byłoby uznać, że ona przeszła bokiem przez Śląsk i Pomorze, ale z drugiej strony te naczynia połączone, o których też już mówiliśmy, że wojna 30-letnia i potop szwedzki to były naczynia połączone, bo gdy w Rzeszy wojna wygasała, to pozbawieni zajęcia przedsiębiorcy wojenni, którzy się wtedy też rodzą, idą tam, gdzie wojna się zaczyna albo może się zacząć, tak? Czyli tam, gdzie jest nowe żerowisko. Natomiast o jedną rzecz chciałabym zapytać, bo byliśmy formalnie neutralni w tym konflikcie, a więc nie byliśmy też sygnatariuszem systemu westfalskiego. Czyli jak rozumiem, nie zaliczaliśmy się też do nowych mocarstw. Czy to dla nas było dobrze, czy źle?
4: Wie pani, ja w ogóle jestem raczej przeciwnikiem takiego zbyt mocnego utożsamiania się z tym, co parę stuleci temu się działo, bo to jest dla nas jednak też dość odległa historia. Natomiast jeżeli chodzi o ówczesne państwo polsko-litewskie, to z jednej strony oczywiście nie było ono uczestnikiem systemu westfalskiego, ale jednak było silnym państwem. Tylko właśnie to też świadczy o tym, że ta wojna nie była taka całkowicie europejska. No bo Moskwa, czyli Rosja, też nie była uczestnikiem tego systemu. Mocarstwo potężne w tym czasie jeszcze, jakim jest Imperium Osmańskie, także nie uczestniczyło w tym. Więc tutaj mówimy o pewnych ograniczeniach. Natomiast to, co pani wspomniała o tym właśnie potopie, który w jakimś sensie jest takim trochę skutkiem wojny 30-letniej, kiedy Szwecja dysponuje silną armią, z którą warto coś zrobić, skoro już ją mamy, prawda? To podobna sytuacja była na początku wojny 30-letniej, kiedy w 1618-19 roku kończy się wojna polsko-rosyjska i w wyniku tej wojny, w wyniku zakończenia wojny, też powstaje problem, co zrobić z żołnierzami, którzy już nie mają co robić, nie mamy pieniędzy, żeby im zapłacić. No i wtedy, to zwłaszcza chodzi o taką słynną formację Lisowczyków, pojawia się taka koncepcja, kiedy Habsburgowie są zajęci tłumieniem powstania czeskiego. Na pomoc Czechom udaje się książę siedmiogrodzki Bethlen Gabor, uderza na Wiedeń i w tym momencie następuje sprowokowana przez polskiego króla, czy spowodowana przez polskiego króla Zygmunta III, dywersja właśnie Lisowczyków na Siedmiogród, na Górne Węgry, która odciąga Bethlena Gabora spod Wiednia, prawda? Czyli to jest ten taki, powiedziałbym, ciekawy aspekt tej wojny, która jest to wojna jako zjawisko też ekonomiczne, prawda? Żołnierze są zawodowymi żołnierzami, którym trzeba zapłacić, a państwo nie zawsze na to stać. I to, co pani powiedziała właśnie o tym zjawisku tak zwanych przedsiębiorców wojennych, którzy są typowi dla okresu wojny 30-letniej, to jednym z doświadczeń tej wojny jest właśnie, jakby to powiedzieć, próba odejścia od tego systemu i jakby powiedzieć upaństwowienia wojska i wojny, prawda? To jest to widzimy później w drugiej połowie XVII wieku na przykładzie monarchii Ludwika XIV, który, mówiąc nowocześnie, stara się wprowadzić cywilną kontrolę nad wojskiem, prawda? Czyli podporządkować wojsko państwu.
2: Profesor Bogusław Dybaś jest moim państwa gościem. Słuchają państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
5: Reklama.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kategoria trawienie.
25: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
25: A teraz?
10: Uczucie pełności.
25: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
25: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
26: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
27: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
28: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
29: Ach, to niska cena.
30: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
31: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
29: Sposób na twój dobry dzień?
30: Mamy to w Lewiatanie.
31: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: 1,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Bogusław Dybaś z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a rozmawiamy o wojnie 30-letniej. I w zasadzie doszliśmy już do konsekwencji. Pan, panie profesorze, mówił, że jedną z takich konsekwencji wojny 30-letniej, lata 1618-48, przypomnę, był wzrost znaczenia armii zawodowych z pewnością, ale ja chcę zapytać też o inne konsekwencje, mniej i bardziej ważne. Supremacja Francji i to, że Francja uzyskuje niemieckojęzyczną Alzację, która będzie przyczyną konfliktów francusko-niemieckich aż, uwaga, do 1945 roku. Przypomnę, Rzesza odzyskała Alzację po wojnie prusko-francuskiej w roku 1871. Francja ją przejęła po Wielkiej Wojnie w 1919. Trzecia Rzesza zajęła ją w 1940 i wojska francuskie odzyskały region w 1944.
5: No tak, oczywiście. No tutaj mamy ten jakby włączenie się Francji do wojny i w sumie Francji, która w jakimś sensie stała się też zwycięzcą tej wojny, wynikało z tego, o czym już wcześniej mówiłem, to znaczy tego, że Habsburgowie byli dla Francji głównym wrogiem. Zarówno Habsburgowie hiszpańscy, jak i Habsburgowie austriacy czy niemieccy, prawda? Czyli jakby zdobycie Alzacji było pewnym uderzeniem w stronę niemiecką, ale też musimy pamiętać, że bardzo ważną fazą tej wojny, kiedy wkroczyła do niej Francja, były też zmagania na terenie Niderlandów, zwłaszcza tych hiszpańskich Niderlandów, czyli mniej więcej dzisiejszej Belgii. Prawda? Także to jest tutaj, to jest też jedno z takich miejsc, w którym wiele wojen i konfliktów zbrojnych europejskich się toczy, zwłaszcza, że jak powiedziałem, tam jest również nowe mocarstwo, które wykształciło się w ramach wojny powstańczej przeciwko Hiszpanii, czyli tak zwane Zjednoczone Prowincje, czyli skrótowo mówiąc Holandia, czy jak dzisiaj to określamy Niderlandy. Także tutaj Francja, dla Francji wojna 30-letnia była, można powiedzieć, takim kamieniem węgielnym francuskiej hegemonii w epoce Ludwika XIV, wojna 30-letnia, ale także jej kontynuacja, dokończenie, że tak powiem, wojny z Hiszpanią, co się przeciągnęło jeszcze o 11 lat do tak zwanego pokoju pirenejskiego w 1659, ale ono ugruntowało rzeczywiście potęgę, a z czasem też przynajmniej jakiś czas hegemonię francuską w epoce Ludwika XIV, no, budowaną w dużym stopniu na podstawie doświadczeń właśnie z wojny 30-letniej.
4: To kwestie ustrojowe. Mamy do czynienia ze zwycięstwem monarchii absolutnych. Czy mamy też do czynienia z jednoczesnym początkiem zmierzchu takich wieloetnicznych, wielowyznaniowych federacji?

0: Trochę
1: monarchę.
0: Inna wersja, trochę może nawet bardziej skuteczna. Tak, niewątpliwie to jest taki bardzo ciekawy nurt, ten porównawczy, który się jakiś czas temu, powiedzmy około 20 lat temu, zarysował w porównywaniu właśnie Rzeszy, czyli Cesarstwa Rzymskiego, Narodu Niemieckiego i Rzeczypospolitej. Myślę, że jednak generalna konkluzja jest taka, że jednak istniały dość poważne różnice między tymi dwoma tworami, że jednak Rzeczpospolita ta była w dużo większym stopniu jednak zintegrowanym i ujednoliconym tworem niż Rzesza, bo w Rzeszy mieliśmy rzeczywiście konglomerat wielu, wielu państw, państewek różnej wielkości i co więcej, o czym już mówiliśmy, podzielonych religijnie, bardzo zróżnicowanych. I tutaj wojna 30-letnia, jakby to powiedzieć, może ona dała jeden ciekawy element, jeżeli chodzi o strukturę ustrojową państewek niemieckich. Mianowicie ona tym władcą poszczególnym niemieckim, którzy później w drugiej połowie XVII wieku będą się bardzo wzorować na Ludwiku XIV bardziej niż na cesarze Leopoldzie, ona im dała praktycznie pełną niezależność w polityce międzynarodowej. To znaczy cesarz stał się bardziej takim powiedziałbym ozdobnikiem, łącznikiem całości tego tworu. Natomiast właśnie poszczególni władcy mieli pewne możliwości dzięki postanowieniom pokoju westfalskiego prowadzenia właśnie własnej polityki zagranicznej, prawo wojny, pokoju i tak dalej. Czyli jakby to co było atrybutem niezależnych władców. I proszę zwrócić uwagę na ciekawe zjawisko, że oni mieli też odpowiednie aspiracje ci władcy. I w drugiej połowie XVII, na przełomie XVII i XVIII wieku aż trzech władców niemieckich staje się królami, czyli wchodzi na wyższy poziom, że tak powiem, w tej hierarchii państw europejskich, bo mamy z jednej strony władcę Hanoweru, który staje się królem brytyjskim, mamy saskiego elektora, który staje się królem polskim i wreszcie, last but not least, elektor brandenburski, książę w Prusach, koronuje się w 1701 roku na króla w Prusach, prawda? Czyli to jest jakby też takie dalekie echo tych pewnych możliwości i też aspiracji władców niemieckich. Także to jest dość ciekawe, że tutaj, jakby to powiedzieć, to jest czas, kiedy istotne były właśnie te uprawnienia poszczególnych dynastii i władców w mniejszym stopniu narodów. Może właśnie z wyjątkiem takiego narodu jak Czesi, którzy mieli swoją taką silniejszą tożsamość narodową, chociażby wyniesioną z epoki jeszcze wojen husyckich. Ale w przypadku Niemiec to mamy ten taki konglomerat, ale w tym konglomeracie wyrastają naprawdę silne twory. Może akurat władcy sascy w Rzeczpospolitej nie zrobili nadzwyczajnej kariery, albo w sumie nie było to zbyt szczęśliwe rozwiązanie, ale już kariera państwa pruskiego, nie mówiąc o dynastii hanowerskiej, która dopiero w okresie I wojny światowej zmieniła swoją nazwę na dynastię windsorską, bo trochę nie wypadało, żeby podczas wojny z Niemcami Wielką Brytanią rządziła dynastia hanowerska, no to już była kariera światowej rangi, można powiedzieć.
1: Ale co ciekawe, w Niemczech też sporo dyskutuje się o takiej niemieckiej traumie związanej z wojną 30-letnią, że wtedy pojawiła się też taka teza, że Niemcy są narodem spóźnionym, zapóźnionym o 200 lat, że byli poligonem dla obcych mocarstw i że dopiero w 1871, jak to mówił Wilhelm II, dobili się swojego miejsca pod słońcem i z tą tezą o traumie, o byciu poligonem dla obcych mocarstw była też związana teza o prawie do tego, żeby szybko nadrobić straty historyczne, a zatem trauma, która staje się źródłem agresywnej polityki siły. I co pan na to?
0: To tak, to jest ten moment zjednoczenia. Tu zresztą to jest dość skomplikowany proces, bo nawet czasami się podkreśla, że to tak zwane rozwiązanie mało niemieckie, w wyniku którego Niemcy się zjednoczyły w 1870 roku, to było dziełem Ottona von Bismarcka, który w naszej historiografii, naszej pamięci zbiorowej nie ma najlepszej renomy, ale to był bardzo, bardzo mądry polityk, który przed tym zjawiskiem, o którym pani mówi, trochę ostrzegał. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy Bismarck pokonał Austrię, czy wojska, znaczy nie Bismarck, bo Bismarck nie dowodził, to był feldmarszał

0: jak Moltke pokonano pod Sadową Austriaku, to Bismarck jakby powstrzymał się przed totalnym powaleniem Austrii na kolana, prawda? Ale kiedy Bismarck odszedł, jego następcy już nie mieli takich ograniczeń i tutaj dochodzi do pewnej... No, potencjał Niemiec był bardzo, bardzo duży, gospodarczy, polityczny i Niemcy nagle pod koniec XIX wieku uświadamiają sobie, że świat jest podzielony, a oni się jakby spóźnili w tym podziale świata. Pół Afryki należy do Francji, mocarstwo brytyjskie, nawet Belgia czy Holandia mają swoje kolonie, prawda? I tutaj dochodzi do takiego szalonego wyścigu zbrojeń, i który doprowadza w końcu do wybuchu I wojny światowej, no i do klęski tej II Rzeszy Niemieckiej. Ale ja myślę, że w sensie politycznym ta trauma jest, natomiast takie poczucie wartości niemieckie, ono zawsze było, znaczy zawsze występowało to takie przekonanie, że to jest jednak jakby takie centrum Europy. No to jest ten problem kraju, państwa, Rzeszy, prawda, który ma wymiar trochę uniwersalny, prawda? Jeżeli cesarz rzymski narodu niemieckiego, najlepiej byłoby, gdyby się koronował w Rzymie, to o tym to świadczy. To nie było takie, to nie było, to te, ta, ta, ta tradycja była taka trudna do przewalczenia. To troszeczkę można porównać do naszych problemów z tradycją dawnej wieloetnicznej Rzeczypospolitej, prawda? Na ile ta tradycja Rzeczypospolitej przerodziła się w polską tradycję narodową, z jakimi problemami i że tak powiem, różnymi dziwnymi, ubocznymi skutkami, prawda? Także tutaj to jest niewątpliwie racja, że ten taki pościg, żeby dogonić świat, który uciekł, jest dość ciekawy. Ja troszeczkę zajmuję się historią wojskową tego czasu, właśnie XIX wiek, początek XX wieku, prowadząc po prostu zajęcia na uniwersytecie na ten temat i właśnie z niesamowicie fascynacją obserwuję, jak to rzeczywiście starano się to dogonić, prawda? Także to jest dość ciekawy aspekt tych skutków tej traumy czy tego doświadczenia wojny 30-letniej. No ale to też świadczy o tym, że nie tylko my mamy niedobre położenie geograficzne, Niemcy też mają dość paskudne, że tam się rozgrywała większość jakichś ważnych konfliktów europejskich. Ja kiedyś przez jakiś czas mieszkałem w Lipsku i tam wokół właśnie Lipska są dwa miejsca dwóch najważniejszych bitew wojny 30-letniej, czyli bitwy pod Breitenfeld i pod Lützen, tej, w której zginął król Gustaw Adolf. Czyli jakby są takie miejsca, które jakoś, tak jak piorunochron, przyciągają te wielkie konflikty zbrojne.
1: No to teraz spokój, panie profesorze, który kończył wojnę 30-letnią i niektórzy, na przykład Henry Kissinger, uważają Westfalię za początek europejskiego porządku międzynarodowego. Z wielu powodów, na przykład, że to państwo, a nie imperium, dynastia albo wyznanie religijne zostało zatwierdzone jako podstawa europejskiego porządku, że wszystkie państwa były równe, że od tego momentu datuje się taki rozwój dyplomacji i rokowań jako sztuki zachowania pokoju, że rozwija się prawo międzynarodowe, że prym w stosunkach międzynarodowych zaczyna wieść koncepcja racji stanu, tak? To oczywiście kardynał Richelieu, czyli że trzeba być lojalny wobec swojego państwa, tak? I on też na przykład: tolerujemy protestantów, jeżeli nie będą szukać wsparcia angielskiego, albo tolerujemy możnowładców, jeżeli nie będą szukać poparcia w Hiszpanii. A jak będą szukać, to uznajemy ich za zdrajców i oni zdradzili nie dynastię, nie króla, tylko państwo. Wreszcie państwo, według Kissingera, wtedy państwa zobowiązały się nie ingerować w swoje sprawy wewnętrzne. Ale oczywiście są i tacy, którzy twierdzą, że nie powstał żaden system westfalski, że pokój trwał krótko, że postanowień nie przestrzegano, że niemal natychmiast wrócono do kolejnych wojen.
0: No rzeczywiście, tutaj żadnej większej przerwy nie było, tak jak na przykład no, mniej więcej po kongresie wiedeńskim, to możemy mówić o trochę większym spokoju w Europie, o tyle po traktacie westfalskim absolutnie nie. Jak mówiłem, mówiłem, wojna francusko-hiszpańska trwa jeszcze 10 lat. Kilka lat po wojnie 30-letniej wybucha wielka wojna w środku Europy, w Rzeczypospolitej, najpierw z Moskwą, później ze Szwecją. Później od lat 60. mamy całą serię wojen, które prowadzi państwo Ludwika XIV. Także to oczywiście w tym sensie system, który zapewniłby pokój, to raczej nie. Natomiast próba rozwiązania i podjęcia pewnych decyzji nieco wykraczających poza bilateralne stosunki między na przykład dwoma państwami, które toczą wojnę, to i owszem. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład te Niderlandy jako niepodległe państwo zostają zatwierdzone właśnie w pokoju westfalskim, prawda? To samo dotyczy Związku Szwajcarskiego, prawda? Jest to też traktat pokojowy, który odbywa się nie jako zakończenie wojny religijnej, bez żadnego placet papieskiego, to jest po prostu rzeczywiście porozumienie między państwami. Prawo międzynarodowe się pojawia, prawo wojny i pokoju, wojna 30-letnia, traktat westfalski podsumowuje pewne doświadczenia, no powiedzmy jeszcze od wojen włoskich z pierwszej połowy XVI wieku, prawda? Czyli w tym sensie no niewątpliwie jest to ważna cezura w dziejach europejskich i raczej gdybyśmy chcieli ją porównać z innymi tego typu rozstrzygnięciami, jak właśnie wspomniany kongres wiedeński, czy później traktat wersalski, czy z całym szacunkiem także rozstrzygnięcia po II wojnie światowej, czyli ten tak zwany porządek jałtański, no to chyba w tym zestawieniu traktat westfalski najgorzej się nie prezentuje, jeśli można trochę tak zażartować na ten temat.
1: Ale na przykład Woodrow Wilson potępiał wręcz porządek westfalski. Uważał, że on ma charakter wyłącznie utylitarny. Czyli, no powiedzmy, panuje pokój, ale państwa, które zobowiązały się do nieingerowania w swoje sprawy wewnętrzne, no właściwie też są obojętne na to, co inne państwa robią ze swoimi obywatelami, tak? Kissinger też dostrzegał, że ten pakt westfalski był obojętny wobec wartości, że nie odpowiadał na pytanie o moralną legitymację władzy.
0: No tak, oczywiście to jest, tylko że wie pani, możemy się wtedy zastanawiać, na ile autorzy traktatu westfalskiego byli politycznymi realistami, a Woodrow Wilson był idealistą, prawda? Tutaj ja nie chcę uchodzić za cynika, ale pewne zasady wówczas obowiązywały. Pewne rzeczy nie były jeszcze wykształcone, tak jak to nastąpiło, czy miało miejsce w czasach Woodrowa Wilsona. Jak wie pani, na przykład kwestia prawa międzynarodowego, prawa wojny o pokoju, no dzieło Hugona Grocjusza to jest dopiero 1625 rok, to jest raptem 20 kilka lat przed traktatem westfalskim. Także tutaj to oczywiście były inne realia polityczne, czy w ogóle mentalne były inne realia, prawda? Mamy pewne rzeczy, nie nastąpiło jakieś cięcie i stworzono nowy porządek. To, że traktat westfalski jakby sankcjonował to, że wojna 30-letnia kończy się jako konflikt polityczny, a nie konflikt religijny, to nie zmieniło faktu, że jednak konflikty religijne nadal miały miejsce, prawda? No przecież chociażby taka decyzja jak odwołanie przez Ludwika XIV edyktu nantejskiego w 1685 roku, pozbawienie praw hugenotów, czyli zmuszanie ich do przyjmowania wiary katolickiej, to był właśnie ten element taki, to się określa współcześnie w historiografii jako konfesjonalizację, to znaczy, że właśnie to jest jakby ta realizacja tej zasady traktatu, znaczy tego pokoju augsburskiego, prawda? Jeżeli chcecie być w tym kraju, musicie przyjąć pewne wartości, które absolutny władca wam narzuca, prawda? Ci hugenoci wygonieni z Francji stali się skądinąd jedną z podstaw budowy potęgi państwa pruskiego, prawda? No to stąd się bierze liczne nazwiska takie francuskiego pochodzenia wśród elit berlińskich XVIII czy początku XIX wieku. Także te rzeczy zostały i tutaj jakby jako historyk nie chciałbym budować w takiej bardzo szerokiej perspektywie i bronić tezy o systemie westfalskim. Natomiast widziałbym to jako jednak coś więcej niż dotychczasowe wcześniejsze traktaty kończące wojny europejskie. To się po prostu zmienia. Europa staje się już w zasadzie od XVI wieku areną konfliktów koalicyjnych, dużych, nie tylko niewielkich konfliktów bilateralnych i w związku z tym muszą nastąpić nowe rozwiązania takie prowadzące do zakończenia konfliktu. No musi być po prostu inaczej to musi być po prostu organizowane na skutek tych doświadczeń, tych stuleci epoki nowożytnej.
1: To jeszcze na koniec zapytam o inspirację, bo ten nowy system, nowy porządek europejski jest bardzo pieczołowicie analizowany przez niejakiego Tomasza Hobbesa, którego uznajemy dziś za prekursora tej realistycznej tradycji stosunków międzynarodowych. I pokój westfalski jest zawarty w 1648 roku, a w 1651, czyli 3 lata później, zostaje opublikowany Lewiatan. I Hobbes przekonuje, że wraz z powstaniem tego państwa westfalskiego, my ludzie opuszczamy definitywnie stan natury. Oczywiście w stanie natury jest wieczna wojna wszystkich ze wszystkimi. No i stajemy się w końcu obywatelami Lewiatana.
0: No właśnie. Możemy nad tym dyskutować, podobnie jak, nie wiem, nad koncepcjami Niccolo Machiavellego, prawda? Hobbes jest jakby takim, powiedziałbym, łańcuszku ludzi, wspomniany Hugo Grocjusz, Machiavelli, jest jakby Baudin, jest takim łańcuszku ludzi, którzy obserwują tę zmieniającą się rzeczywistość i próbują opisać ją teoretycznie. Jeżeli jest to taka konkluzja Hobbesa, no to być może on dostrzega wagę tego wydarzenia, niezależnie od tego, czy etycznie traktujemy to jako coś pozytywnego czy negatywnego. Niewątpliwie był to jakiś kamień milowy w rozwoju państw i społeczeństw europejskich.
1: Profesor Bogusław Dybaś, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, był moim Państwa gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
1: To była audycja Powrót do przyszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Dobrego wieczoru.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Od 3 lat opiekuję się
2: mamą, która ma nietrzymanie moczu, myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
11: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
12: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Kolejne państwa Afryki mogą zostać dotknięte epidemią eboli, alarmuje Unia Afrykańska. O skoku technologicznym polskiej armii mówią eksperci po dotarciu do kraju pierwszych z zamówionych F-35. Duża przebudowa i duże utrudnienia w Warszawie. Ostatnie przygotowania do remontu torów wzdłuż Alei Jerozolimskich. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 10 państw afrykańskich także może zostać dotkniętych epidemią wirusa eboli, nie licząc Ugandy i Demokratycznej Republiki Konga, która jest epicentrum tego wirusa, ostrzegła Agencja Sanitarna Unii Afrykańskiej, a wśród zagrożonych wymieniła m.in. Rwandę, Kenię, Tanzanię czy Etiopię. Do piątku Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała tylko w Demokratycznej Republice Konga 177 zgonów z powodu eboli i prawie 750 potwierdzonych zachorowań. To prawdziwy skok technologiczny dla polskiego lotnictwa, tak wojskowi i eksperci mówią o pierwszych myśliwcach F-35, które w piątek wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Na razie do Polski dotarły 3 z zamówionych 32 takich myśliwców.
19: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, w jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo są tam takie możliwości, które ułatwiają pracę pilotowi, jak chociażby możliwość wglądu nawet pod nogi dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi. Pilot widzi w czasie rzeczywistym, co znajduje się pod samolotem, tak jakby podłoga samolotu była przezroczysta.
18: Mówił kapitan Marek Sobieraj z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W tym roku Polska ma otrzymać 12 myśliwców F-35, a wszystkie zamówione maszyny mają być dostarczone do 2029. Przez najbliższe 2 miesiące warszawiaków i turystów czekają, delikatnie mówiąc, duże problemy komunikacyjne. Wszystko przez przebudowę torowiska w ciągu Alei Jerozolimskich. Tramwaje do początku sierpnia nie będą jeździć, a roboty na torowisku będą na tyle intensywne, że kierowcy także odczują zmiany. Mówi Konrad Niklewicz, prezes tramwajów warszawskich.
20: Niestety nie da się tej dynamicznej organizacji ruchu wprowadzić na obu jezdniach. Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać.
18: Remont torowiska tramwajowego miał być połączony z przebudową kolejowej linii średnicowej, ale te plany nie dojdą do skutku, wyjaśnia rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
0: Termin tych prac cały czas odsuwa się. My już dłużej z naszym torowiskiem czekać nie możemy, dlatego też ten remont teraz.
18: Początek prac związanych z remontem torowiska tramwajowego wzdłuż Alei Jerozolimskich 30 maja. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodzin pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. A chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera czy Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. NIK krytycznie oceniła dostęp do diagnostyki i opieki geriatrycznej w Polsce. Pacjenci bowiem, jak zauważa rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, często są pozostawieni sami sobie. A od ostatniej kontroli, która miała miejsce 10 lat temu, zmieniło się niewiele.
21: Do kwietnia 2024 ministerstwa odpowiedzialne za politykę zdrowotną i społeczną nie współpracowały ze sobą w tym zakresie, mimo że już w 2018 roku zostały do tego zobowiązane przez rząd.
18: Przez dwa lata, które były objęte kontrolą, nie wdrożono szeregu rozwiązań zapisanych w dokumentach strategicznych i przyjętych m.in. przez Ministerstwo Zdrowia. Bieszczady kuszą dziką przyrodą, ale trzeba pamiętać, że ta dzika przyroda rządzi się własnymi prawami. Przypomniała o tym sytuacja z Wołkowyi, gdzie turyści podchodzili na kilka metrów do młodych niedźwiedzi, które zdezorientowane znalazły się tuż przy drodze. Nagranie z tego zdarzenia obiegło sieci i podzieliło internautów. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, ocenił w rozmowie z naszym reporterem Marcinem Starcem Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
22: No i tutaj jest ten filmik.
23: No śliczne maluszki.
22: Ale samo zachowanie już chyba śliczne nie jest.
23: No oczywiście nieodpowiedzialne zachowanie, ewidentnie. Ile to jest? 6 metrów?
22: No powiedzmy.
23: To jest naprawdę bliska odległość, a niedźwiedź jest bardzo szybki. Wbrew temu, co by można było odczytać z jego postury. Więc to było ryzykowne. Potrafi być zwierzęciem niebezpiecznym, co pokazują rzadkie, ale przypadki.
18: Jednocześnie ekspert przypomina, że Bieszczady są absolutnie bezpiecznym terenem dla turystów. Pamiętać trzeba tylko o kilku zasadach, jak nieśmiecenie na szlakach i nieschodzenie z wytyczonych ścieżek. W ten weekend w TOK FM mówimy, co robić, a czego absolutnie nie, by współistnieć z dzikimi zwierzętami, które coraz częściej pojawiają się blisko ludzi. Więcej na ten temat piszemy też na tokfm.pl. Kilkadziesiąt galerii sztuki współczesnej z całego świata na jednym wydarzeniu. W Willi Róż w Warszawie, XIX-wiecznym pałacu byłej siedziby ambasady brytyjskiej, trwa tegoroczna odsłona wydarzenia Art Warsaw, mówi organizatorka Joanna Witek-Lipka.
24: Będziemy gościć 56 galerii z całego świata z mocnym naciskiem na nasz region Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie zabraknie galerii z najdalszych zakątków świata. Gościmy galerie z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, jak i również oczywiście całej Europy, a nawet Azji, bo mamy również galerie na przykład z Kazachstanu, z Almaty.
18: A wśród obiektów obrazy, tkaniny, instalacje przestrzenne, rzeźby, fotografie i projekcje wideo, które oglądać można do niedzieli do godziny 19. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 18.20, a teraz jeszcze pogoda.
25: Na program zaprasza sponsor wydawnictwo literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
18: Najcieplej do 29 stopni będzie w niedzielę na południowym zachodzie. Około 26 pokażą termometry w centrum i na południu. 21-23 będzie na północy, a najchłodniej nad samym morzem. Od 16 do 18 stopni Celsjusza. Niedziela przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze.
25: Na program zaprosił sponsor wydawnictwo literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Program wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Jana Cech. Proszę Państwa, za chwileczkę kontynuacja programu sprzed tygodnia. Tym razem mówimy o kleszczowym zapaleniu mózgu. A zapraszam także Państwa na wieczór. Spotykam się z Państwem o 20.00. Będzie mowa o wilkach. Po 21.00 o psach, a po 23.00 prawniczka o tym, co sądzi na temat zabijania dzików w mieście. Zapraszam na wieczór. Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu u doktora. Przypominam Państwu, tym, którzy są przyzwyczajeni, że program miał zawsze swoje miejsce na antenie w soboty i niedzielę o godzinie 16, że od pewnego czasu ten program jest nadawany o godzinie 18, czyli u doktora godzina 18. Proszę Państwa, w ubiegłym tygodniu moim gościem była pani profesor Joanna Zajkowska, która często bywa na antenie naszego radia, ale niestety jest to zazwyczaj wszystko połączenie zdalne. Ja także robiłam długie programy z panią profesor, mówię ja, ale przecież także moi koledzy i koleżanki często zwracają się do pani w kwestiach, którymi się pani zajmuje, a jest pani specjalistą chorób zakaźnych i epidemiologii, profesorem w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Tym razem jednak mam tę przyjemność, że siedzę vis-a-vis pani profesor. Nie jesteśmy w studio, więc proszę nam wybaczyć ewentualne niedoskonałości techniczne. Jesteśmy, pani powiedziała, piwniczka w podziemiach, może nie aż tak, właśnie uniwersytet, budynku Szpitala Klinicznego Uniwersytetu. Proszę Państwa, rozmawiałyśmy w ubiegłym tygodniu o boreliozie. O boreliozie to chyba każdy usłyszał. Myślę, że ta wiedza bardzo się zwiększyła w porównaniu z tym, jak zaczynałam robić audycję 15-20 lat temu. O tak, w ciągu ostatnich 5-10 lat. Natomiast wiedza o chorobie, którą też przynoszą kleszcze, o której chcemy rozmawiać, uważam, jest ciągle bardzo mała. Mówimy w tej audycji o kleszczowym zapaleniu mózgu. A ja nie wiem, czy ja powiedziałam dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
26: Bo tak się rozgadałam, a zwykłe dzień dobry mi umknęło. Zgodzi się pani ze mną, że to jest zero-jedynkowo trochę? Borelioza, tak, wiadomo, tu ten choruje, znamy takich ludzi. A kleszczowe zapalenie mózgu? Nie, to mylona popier też jest ta choroba. Uważa się, że kleszcze przynoszą jedną chorobę. A jak już ktoś coś słyszał, to bardzo mało wie. Zgodzi się pani ze mną?
1: Dokładnie tak jest. Boreliozę znamy od 30 paru lat, właściwie może 40 lat i wiemy o niej coraz więcej. Jest bardzo medialna. Natomiast być może wynika to stąd, że jest jej zdecydowanie więcej. Można jej przypisać wiele objawów. Była przez jakiś czas chorobą tajemniczą, której doszukiwaliśmy się u siebie. W związku z tym ma, no, dużo możemy znaleźć informacji, szczególnie na forach społecznościowych. Natomiast kleszczowe zapalenie mózgu, które występuje właściwie w całej Europie, aż po Syberię. Ostatnio nawet Francja i Bułgaria, Holandia, nawet Dania są dumni ze swoich pierwszych przypadków. Tak naprawdę wiemy niewiele.
26: Ja, gdy chcę wytłumaczyć różnicę między boreliozą taką praktyczną, a kleszczowym zapaleniem mózgu, mówię tak, słuchaj, borelioza to jest choroba, nie ma szczepionki. Szczepionką się nie zabezpieczysz. Chociaż odsyłam Państwa do naszej audycji przed tygodnia, ponieważ szczepionka właściwie stoi już za drzwiami, prawda?
1: Pani jeszcze nie ma, ale no jeszcze lada nie ma. Moment będzie.
26: Tak, lada moment będzie. I tutaj odsyłam Państwa do audycji sprzed tygodnia z panią profesor. No ale w tym momencie mówimy, tego nie ma szczepionki. Natomiast jest lekarstwo. Natomiast jeśli idzie o kleszczowe zapalenie mózgu, o choroba w tych skutkach, która może być znacznie groźniejsza, tragiczniejsza niż borelioza, jest szczepionka, tak? A nie szczepimy się, to o tym będziemy dalej mówić, jest szczepionka, natomiast nie ma lekarstwa. Tyle tylko, że po pierwsze ludzie uważają, że to jest bardzo rzadka choroba. Pani już powiedziała, borelioza zdecydowanie częstsza, a że to jest tak rzadka choroba, że prawdopodobieństwo zachorowanie jest znikome. Jak to wygląda? Z iloma osobami na przykład co roku? Ile osób trafia na przykład do pani?
1: Ona nie jest rzadka. Naszych notowań Państwowego Zakładu Higieny, gdzie każdy przypadek postaci neurologicznej po hospitalizacji jest odnotowywany, to było ponad 900 przypadków w ubiegłym roku w całej Polsce. Więc to nie jest mało. To jest ta prezentacja neurologiczna. Ile osób zostało zakażonych w ogóle, takiej wiedzy nie mamy. Ale zdecydowanie na pewno więcej.
26: No, porządku. To teraz powiedzmy, jak to wygląda liczbowo, bo pani mówiła i pani mówi o ciężkiej postaci. Jeżeli stykam się z kleszczem i ten kleszcz mnie zaraził, kleszczowe zapalenie mózgu, to może być taka sytuacja, że organizm sobie radzi z tym wirusem i nie mam żadnych objawów, tak? Może tak być.
1: Dokładnie tak może być, ponieważ przeciwnikiem wirusa w naszym organizmie tylko jest nasza immunologia, nasze przeciwciała. Mhm. I w większości przypadków po wprowadzeniu tych wirusów do skóry one są eliminowane przez nasz układ immunologiczny. Jeżeli sobie nasz organizm nie poradzi na tym etapie, może dojść do wiremii. Czyli
26: co to jest wiremia?
1: Wiremia, czyli wirus się rozmnaża, dostaje się do krwi, zaczyna się, jest rozprowadzany po całym organizmie. I wtedy mamy objawy grypopodobne. Bolą nas mięśnie, ale bardzo typowy jest ból głowy i wysoka gorączka.
26: Ja tu przy tym zostanę. Pani profesor, pani powiedziała tak, w większości wypadków, w większości organizm sobie radzi. Na 1000 osób zakażonych wirusem, ile osób organizm sobie radzi?
1: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że takich badań nie prowadzono do tej pory. Prowadzono badania populacyjne, na ile w danej grupie, na przykład gminie czy nadleśnictwie, ile osób wykazuje przeciwciała, nie mając szczepień, ale to są badania dosyć dawno przeprowadzane. W tej chwili są dopiero plany, żeby ocenić, jaka jest intensywność, jaka jest ekspozycja na kontakt z tym wirusem. Także nie ma takiej wiedzy, ile osób zostało narażonych, czy miało kontakt z wirusem. Wiemy tylko o tych, którzy mają postać neurologiczną, czyli szczyt tej piramidy możliwych zachorowań.
26: Ale ja jeszcze chcę zostać przy tej podstawie. Jeżeli miałam kontakt z wirusem, mój organizm sobie poradził, czy to znaczy, że ja mam już we krwi ciała odpornościowe?
1: Po fakcie możemy takie przeciwciała wykryć.
26: No, więc tak, większość, czyli więcej niż 50%, taka jest definicja większości, prawda, a sobie radzi. Natomiast nie możemy powiedzieć, czy to jest 90%, czy to jest właśnie 52%. Dobrze, teraz tak, ci, którzy mają objawy, też się dzielą, prawda, bo i teraz ich przyjmijmy, powiedzmy, za 100.
1: Tak.
26: Część osób ma takie objawy, którą pani nazywa letnią grypą.
1: Tak, bo choroba ma przebieg dwufazowy. Pierwsza faza to jest właśnie, kiedy wirus się rozprzestrzenia w naszym organizmie, bolą nas mięśnie, mamy gorączkę, silny ból głowy i choroba na tym może się zakończyć. Jeżeli organizm sobie nie poradzi, nie wyeliminuje wirusa na tym etapie, wirus może dostać się po takim okresie 2-3 dni przerwy do ośrodkowego układu nerwowego i wtedy wraca ból głowy. Wracają te objawy wysokiej gorączki i tutaj możemy mieć zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, tą najłagodniejszą postać. Możemy mieć zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie mózgu, rdzenia i korzeni nerwowych, tutaj w różnych konfiguracjach.
26: No to ja ciągle jeszcze zostaję, posuwam się od podstawy, prawda, do tych jakby rzadszych w stosunku do podstawy przypadków. Mamy 100 osób, które mają te objawy letnia grypa, tak? Jaki procent sobie poradzi na tym etapie i choroba nie będzie dalej postępowała?
1: Orientacyjnie mówi się, że to jest 70%, czyli że 30% rozwinie te objawy neurologiczne, ale to jest orientacyjnie. Potrzebne są badania, które nam wykażą, ile osób było narażonych. Takich badań nie ma, dlatego po prostu jeszcze nie ma. One są w planach. Nie tylko w Polsce, dlatego że my tutaj współpracujemy też z innymi krajami. Dopiero są plany takiej oceny.
26: Proszę Państwa, rozmawiamy o kleszczowym zapaleniu mózgu, chorobie zdecydowanie mniej znanej nam Polakom niż borelioza, a mówi o nim pani profesor Joanna Zajkowska. Za chwileczkę wracamy na antenę.
3: Autopromocja.
4: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary Mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku TOK FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
27: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
28: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry? Wow, zrobiłam dyszkę!
29: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
30: Chcecie wygrywać więcej?
31: Tak!
30: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
31: Ale to kręci!
30: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
32: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 21 minut po godzinie 18. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest szansa na przyjęcie przez Iran porozumienia kończącego wojnę. Może nawet jeszcze w sobotę, ocenił sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas wizyty w Indiach. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghej przekazał w państwowej telewizji, że Teheran finalizuje protokół umowy z USA. Portal Axios informował wczoraj, powołując się na dwóch urzędników USA, że prezydent Donald Trump zwołał spotkanie z kluczowymi doradcami do spraw bezpieczeństwa na temat wojny z Iranem. Według portalu amerykański przywódca poważnie rozważa wprowadzenie nowej serii uderzeń na Iran, chyba że w ostatniej chwili dojdzie do przełomu w negocjacjach. Nie żyje związany z PiS były wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, poinformował na platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Piotr Pyzik był politykiem, posłem na Sejm 7 i 8 kadencji, a w latach 2021-2023 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Artur Fils wycofał się z French Open, zajmujący 19 miejsce w światowym rankingu i będący najwyżej notowanym Francuzem, w turnieju nie wystąpi z powodu kontuzji. Początek wielkoszlemowego turnieju w Paryżu jutro.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Proszę Państwa, tydzień temu rozmawialiśmy o boreliozie. Dzisiaj rozmawiamy o kleszczowym zapaleniu mózgu. W obu wypadkach ekspertem w tej materii jest pani profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Czy jeżeli, a tak rzadko bywa, przy tej tak zwanej letniej grypie, czyli tej lekkiej postaci jeszcze, przyjdzie mi do głowy, albo na przykład zauważyłam kleszcza jakiś czas temu, że ja jestem zakażona wirusowym zapaleniem mózgu, że to jest ten wirus. To czy ja mogę coś zrobić, by poprawić swoją sytuację, myśląc o przyszłości i o dalszym rozwoju choroby, czy nie?
1: Nie, mogę tylko zmniejszyć gorączkę i ból głowy.
26: Tylko z tą grypą sobie mogę tak, tylko radzić, z objawami.
1: Tak, mogę objawowo poleczyć się tylko zmniejszając ból głowy, zmniejszając gorączkę. Natomiast czy wirus dostanie się do układu nerwowego,
26: to
1: czy nie?
26: Nie ma wpływu.
1: Nie mamy takiego leku, nie mamy wpływu.
26: Mhm. A od ukąszenia kleszcza, od wprowadzenia tego wirusa do tej letniej grypy, ile mniej więcej mija?
1: Około tygodnia.
26: A.
1: Tydzień, 10 dni.
26: No dobrze. Znaczy nie dobrze, ale teraz tak. A od tej, ta grypa to tak trwa z tydzień, prawda? I kiedy może się pojawić na nieszczęście nasze objaw następny, już zdecydowanie poważniejszy?
1: Najczęściej to jest tak, że mamy te objawy grypy, które trwają około tygodnia, potem mamy taką chwilę przerwy, czyli spada nam gorączka, wydaje się, że już choroba się zakończyła i powraca nam ból głowy i wysoka gorączka. Czasami ta przerwa trwa 2 dni, czasami 1 dzień, czasami w ogóle tej przerwy nie ma, ale zwykle jest ta druga faza, jest taka wyraźnie oznaczona w większości przypadków. I ta druga faza to jest nasilenie, zdecydowanie silniejszego, powrót silniejszego bólu głowy, bardzo wysoka gorączka i tu zaczynają się komplikacje.
26: Idę do lekarza pierwszego kontaktu, a lekarz co na to?
1: Bada objawy oponowe, wtedy mamy już podrażnienie opon mózgowo-rdzeniowych, mamy symptomy, które wskazują na zajęcie układu nerwowego. Być może to być tylko zapalenie opon, chociaż to też jest ciężka choroba. Pacjent jest kierowany do oddziału zakaźnego i zgłasza się na SOR, kierowany jest do oddziału zakaźnego.
26: A czy jakimś badaniem wykrywany jest wirus? W tym momencie wirus? I osobno zapytam o przeciwciała? Czy wirus i przeciwciała?
1: Na podstawie objawów klinicznych kierujemy do szpitala, natomiast wykonywana punkcja lędźwiowa wykazuje zmiany zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym, który te zmiany świadczą o zajęciu ośrodkowego układu nerwowego.
26: Czyli nie z krwi? Nie z krwi.
1: Można też z krwi, natomiast płyn mózgowo-rdzeniowy mówi nam o zapaleniu, natomiast jeżeli pytamy o etiologię, jaka jest etiologia, to krew może być wystarczająca, żeby potwierdzić obecność przeciwciał, chociaż tych przeciwciał też poszukujemy w płynie mózgowo-rdzeniowym.
26: Pani wymieniła kilka chorób neurologicznych, które mogą nieszczęścia nas dotknąć. Jakie to są? Powtórzmy.
1: To jest zapalenia. Tak. Może być tylko stanowi zapalnemu może ulegać tylko ta przestrzeń, która otacza nam mózg, powierzchnię mózgu. Może być zajęty mózg jako taki, czyli pewne struktury w mózgu. Może być zajęty rdzeń kręgowy, czy jest przedłużeniem mózgu w dół, prawda? I czy bądź wychodzące z niego nerwy korzeniowe. Czyli to w zależności od stopnia zajęcia układu nerwowego, taką mamy prezentację kliniczną.
26: No dobrze, to bo pani to ładnie takim językiem medycznym powiedziała, ale co się dzieje z człowiekiem? Może chodzić, może mówić, jak wygląda pod względem ruchowym, a także inne kwestie naszego funkcjonowania?
1: Jeżeli jest ta postać, którą uważamy za najłagodniejszą, w skutkach, bo sama choroba jest ciężka do przeżycia, bo to jest wysoka gorączka, to jest bardzo silny ból głowy, natomiast mówimy o skutkach. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wygasa po jakimś czasie i nie zostawia poważnych skutków. Jeżeli dojdzie do zajęcia struktur w mózgu, to tutaj możemy mieć mózgu i rdzeniu kręgowym możemy mieć najczęściej porażenie kończyn górnych. To jest taki wirus wykazuje predyspozycję do pewnych struktur układu nerwowego, podobnie jak wirus polio. Tylko wirus polio to też taki przebieg, jest grypa i potem są konsekwencje neurologiczne. Wirus polio zajmował kończyny dolne, tu mamy kończyny górne. Może być tak zwana do tego dowiotka szyja, czyli nie możemy utrzymać głowy w pionie, mogą być zajęte 4 kończyny. Mogą być dodatkowe objawy neurologiczne w postaci zajęcia ośrodka oddechowego. Tutaj mamy najczęściej właśnie i to jest już przyczyna, że pacjent trafia na oddział intensywnej terapii, wymaga wsparcia oddechowego. Ale to nie jest leczenie, to jest tylko wspieranie i pomaganie przetrwania tego ostrego okresu choroby.
26: No i co, ostry okres choroby? Wychodzimy z ostrego okresu choroby, co, choroba się stabilizuje, a my w jakim stanie jesteśmy?
1: Znaczy ustępuje stan zapalny, natomiast jeżeli doszło do porażeń, dosyć szybko staramy się rehabilitować pacjenta, żeby odzyskać te funkcje motoryczne, które stracił, czyli na przykład ruchomość ręki, jednej, drugiej, dwóch, pionizację, naukę chodzenia i to zajmuje miesiące. to powrót do zdrowia zajmuje miesiące, to nie jest taki szybki powrót do zdrowia, jeżeli chodzi o odzyskanie tych funkcji motorycznych, które zostały utracone. Ja nie mówię już to o przetrwałych bólach głowy, czy takich tam trudnościach koncentracji, bo to są takie dodatkowe elementy. Natomiast to, co utrudnia życie i samodzielne funkcjonowanie, to są skutki tych porażeń. I mimo intensywnej rehabilitacji, niestety pacjent nie odzyskuje pełnej sprawności.
26: No, nie odzyskuje pełnej sprawności. Takie zdanie wypowiadamy, a za tym się na przykład kryje sytuacja taka, że jest całkowicie zależny od otoczenia, tak? Że na przykład nie chodzi, nie je, nie mówi, tak?
1: Może tak być. Taka łagodniejsze porażenia to jest jedna kończyna w splocie barkowym, czyli pacjent nie będzie podnosił, nie uzyska tego maksymalnego ruchu ręki do góry. Może mieć kłopoty z chodzeniem. Mogą być dwie kończyny. Natomiast najgorsze to są porażenie czterech kończyn i porażenie ośrodka oddechowego, kiedy pacjent nie odzyskuje zdolności samodzielnego oddychania.
26: No to ja rozumiem też, że zetknęła się pani z pacjentami, którzy zmarli.
1: Tak. I to są osoby, które z jakiegoś powodu miały osłabiony układ immunologiczny. Zwykle to jest z powodu chorób współistniejących, wymagających tak zwanego leczenia immunosupresyjnego, czyli pacjenci po transplantacji narządów, czy pacjenci, którzy z powodu chorób przewlekłych autoimmunologicznych, jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy otrzymywali leczenie długotrwałą sterydoterapię, bądź inne leczenie immunosupresyjne.
26: Pani profesor, z tego wynika, że nawet nie ma znaczenia, kiedy by choroba została zdiagnozowana. Bo często tak bywa. Możemy szybko coś zrobić, prawda? Jeżeli na wczesnym etapie choroba jest zdiagnozowana, szybciej wdrożyć leczenie i to ma wpływ na rozwój choroby. W tym wypadku tak się nie dzieje.
1: Nie, my tylko pomagamy przetrwać okres choroby, zmniejszamy gorączkę, jakby schładzamy organizm, żeby on gwałtownie tak nie reagował zapaleniem, co czasami wydłuża troszeczkę okres choroby. Natomiast nie jesteśmy w stanie zapobiec konsekwencjom. Mogą wystąpić albo nie. W większości przypadków te konsekwencje nie są poważne, natomiast są przypadki, gdzie one są bardzo poważne. Dotyczy to zdrowych młodych ludzi, dotyczy to dzieci czasami, które wymagają też mechanicznej wentylacji. No i osoby dorosłe. Bardziej narażone są osoby starsze, gdzie ten układ immunologiczny jest słabszy. Osoby po transplantacjach czy w immunosupresji, ale też chorują osoby młode, nie wiemy dlaczego. Być może jest to związane z ilością wirusa, który jest podany, być może z jakimś defektem immunologicznym. Nie wiemy.
26: Tutaj wrócę do innej sprawy, do kwestii tego zarażenia. Otóż choroba, o której mówimy, kloszczowe zapalenie mózgu, tym się różni od boreliozy, że odsyłam Państwa do programu sprzed tygodnia, że aby kleszcz zaraził nas boreliozą, musi przebywać dosyć długi czas na naszym ciele. Mówi się o 12 godzinach. Natomiast w wypadku kleszczowego zapalenia mózgu tak nie jest.
1: Nie, wirus jest przekazywany już od momentu rozpoczęcia żerowania, czyli kleszcz sobie wędruje po naszym ciele, znajduje dogodne miejsce, ma taki narząd ssący, który najpierw nacina nam skórę, wprowadza ten narząd taki ssący do skóry i wprowadza ślinę po to, żebyśmy nie czuli tego ukłucia, po to, żeby bezkarnie sobie żerować i ukraść nam trochę krwi. Substancje przeciwkrzepliwe, które pozwalają, żeby tę krew skutecznie wciągnąć w siebie, i przeciwbólowe, przeciwkrzepliwe, przeciwzapalne, żebyśmy nieraz zareagowali stanem zapalnym, bo to jest ciało obce, które wprowadza ten hypostom, czyli wytłumia, wycisza naszą reakcję immunologiczną po to, żeby sobie tam pożerować, jak już pobierze dostateczną ilość krwi, wycofuje się. Ale te substancje znajdują się w gruczołach ślinowych, a w gruczołach ślinowych znajduje się wirus.
26: Czyli dosłownie kleszcz może przebywać nawet kilka minut i już.
1: Jeżeli zdąży się wkłuć i wprowadzić ślinę, to tak może być.
26: A jeżeli miałam kontakt z kleszczem zarażonym i mój organizm sobie poradził, Nie miałam tych objawów grypowych. To czy to znaczy, że ja już jestem odporna, że powstały przeciwciała i ja już nigdy nie zachoruję na kleszczowe zapalenie mózgu?
1: Diagnostycznie możemy takie przeciwciała wykryć. Natomiast czy ich jest dostateczna ilość, żeby zapobiegła kolejnemu zakażeniu, nie potrafię powiedzieć.
26: A przejście zakażenia objawowo, to znaczy grypa plus ewentualnie któraś z tych postaci, o której pani mówiła, powoduje, że już drugi raz...
1: Nie, drugi raz się nie choruje i już takich osób się też nie szczepi. Mhm. Te wytworzone przeciwciała już nas chronią. Chyba, że jest jakaś szczególna sytuacja, że nam wyzeruje odporność, na przykład chemioterapia czy immunosupresja.
26: Przy czym, jeżeli mieliśmy tylko objawy grypowe, prawda, to bardzo często przecież nie wiemy, z czego one wynikały. I chcemy się zaszczepić. To nie ma znaczenia, że w naszej krwi mieliśmy objawy grypowe, tylko istnieją przeciwciała.
1: Nie, absolutnie. Nie, to jest tak jak przypominająca dawka szczepienia. Nawet jeżeli już zetknęliśmy się, to nawet lepiej się wytworzą te przeciwciała, bo już gdzieś te komórki pamięci pamiętają zapis, jak to białko wygląda, przeciwko któremu kierują się przeciwciała.
26: No i tu, proszę państwa, w drugiej części naszego i drugiej części audycji padło to bardzo ważne słowo, czyli szczepienie. Jest szczepionka, a więc możemy uniknąć tego, o czym rozmawiałyśmy do tej pory, szczepiąc się. I właśnie o tej szczepionce porozmawiamy w trzeciej części naszego programu, dosłownie za chwilę.

dzisiaj nów, a więc znów jadę sam. Na ulicach chuj, to też w sumie mój kłopot, lecz najmniejszy jaki mam. Bo tam jest źle, jeszcze gorzej jest tutaj. Nie mogę się dzisiaj pozbyć uczucia, że nie ma miejsc, które mnie by związały. Tak znów nie ma miejsc.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary Mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku TOK FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na ból.

0: Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Ministerstwo Zdrowia Ugandy potwierdziło 3 nowe przypadki zakażenia wirusem Ebola, podnosząc liczbę zdiagnozowanych przypadków do 5. Zakażone osoby miały przebywać w stolicy, Kampali, najgęściej zaludnionym mieście w kraju. W sąsiedniej Demokratycznej Republice Konga, która jest epicentrum wirusa, według danych WHO do piątku zmarło 177 osób. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic, który jest podejrzany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł oraz o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Ksiądz został oskarżony o nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków proboszcza parafii w Kozienicach. W trakcie śledztwa nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu do 10 lat więzienia. Najwyżej rozstawiona Kanadyjka Victoria Mboko przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 0-6, 7-5, 2-6 w finale tenisowego turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Strasburgu. 25-letnia Navarro zdobyła 3 tytuł w karierze.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie, pani profesor Joanna Zajkowska, rozmawiamy o kleszczowym zapaleniu mózgu. Jest szczepionka. Od dawna ją mamy.
5: W latach 30. powstały pierwsze próby wytworzenia szczepionki, natomiast ta szczepionka, którą wytworzyli Austriacy, funkcjonuje do dzisiaj, 40-50 lat może. W Polsce regularnie szczepimy leśników od 93 roku. Natomiast historia szczepień jest niezwykle ciekawa. Otóż wirus w środowisku jest od zawsze. Pewne warunki środowiskowe mogą stworzyć, że ten wirus się będzie go więcej, czyli namnożą się kleszcze, będą transmitować sobie tego wirusa między zwierzętami, mogą zwiększyć ilość. Natomiast pewnie było od zawsze. Pewne opisy można skandynawskich zachorowań można przypisywać boreliozie. Też Austriacy opisują chorobę zbieraczy żywicy, że to częściej u nich występowała zakażenie. To się nazywało surowicze zapalenie opon u zbieraczy żywicy, natomiast nie wiedziano, że jest to przyczyną jest wirus. Dopiero zachorowania wśród żołnierzy rosyjskich w trakcie wojny rosyjsko-japońskiej skłoniły tamtejsze władze do zainteresowania się, co takiego się dzieje, że ci żołnierze chorują. Czy to może nie jakaś co jakieś celowe działanie, że ci, którzy w tej tajdze gdzieś tam, ci żołnierze tak chorują. I w latach 30., tutaj to już są czasy Stalina, stworzono dwie grupy badawcze, które starały się zidentyfikować, skąd się ta choroba bierze i wykryto, że to właśnie pokłucie przez kleszcza, identyfikowano tego wirusa. Co jest ciekawe w tej historii? Otóż zidentyfikowano tego wirusa, nazwano to wiosenno-letnim kleszczowym zapaleniem mózgu, nadano nazwę. Natomiast odkrywca tego wirusa, no jakoś tak nie bardzo współpracował z władzami, nie bardzo się podobał, trafił do łagru, tam dalej kontynuował pracę, napisał książkę o immunologii, zajmował się więźniami też. Natomiast druga ekipa, taka bardziej przyjazna tamtejszym władzom, profesor Pawłowski zgarnął sukces tego odkrycia faktycznego. Także o tym pierwszym odkrywcy się jakoś mało mówi. Natomiast w tych latach 30. skonstruowano pierwsze szczepienia. Dużo też, jeżeli chodzi o samo odkrycie wirusa, tutaj Czesi włożyli duży wkład, mieli Czesi, ale tą ostateczną szczepionkę, która jest stosowana dzisiaj, stworzyli Austriacy. Szczepią się do dzisiaj, 80% Austriaków jest wyszczepionych, mają zachorowania, niedużą ilość w porównaniu z nami, natomiast warunki klimatyczne powodują, że że jest więcej wirusa w środowisku, więc oni też mają więcej zachorowań, ale 80% Austriaków jest wyszczepionych.
4: Osoba zaszczepiona nawet nie będzie miała tej letniej grypy?
5: Nie.
4: Nie.
5: Nie. Szczepionka jest bardzo skuteczna. W 1993 roku

0: skąd wiadomo, że więcej Austriaków choruje, skoro nie chorują, bo są zaszczepieni?
1: Ci, którzy w pewnych regionach są nieszczepieni, chorują. Natomiast w 1993 roku była jakaś koincydencja warunków środowiskowych, łagodna zima, mokra wiosna, grzyby w lesie. Mhm. Zaczęli chorować masowo leśnicy, którzy nie byli dotąd szczepieni. I mamy gwałtowny wzrost zachorowań. W naszej klinice pamiętam, że to wyglądało jak lazaret wojenny.
0: Pani mówi o Polsce?
1: Tak, o Polsce. I bardzo dużo było zachorowań w tym 1993 roku i od 1993 roku leśnicy regularnie się szczepią i nie chorują.
0: Proszę Państwa, no to teraz porozmawiajmy o nas, którzy nie jesteśmy leśnikami. Możemy się zaszczepić. Dla kogo jest ta szczepionka? Dla dzieci też? Dla osób w podeszłym wieku też? Jak wygląda szczepienie?
1: Szczepionka jest bardzo prostej konstrukcji. Oparta jest o jedno białko, które jest jedno białko z tego kapsydu, tej otoczki wirusa. Bardzo skuteczna, bardzo immunogenna. Można szczepić dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia. Do 15 jest dawka taka zmniejszona dla tych młodszych organizmów. Po skończeniu 15 roku życia mamy już dawkę dorosłą i nie ma górnej granicy wieku, kiedy możemy szczepić. Każdy moment, jeżeli chcemy się zaszczepić, jest dobry. Może to być zima, wiosna, lato, jesień. Wtedy, kiedy odczujemy, że mamy potrzebę, jesteśmy narażeni, każdy moment jest dobry. Chociaż najlepiej przygotować się do sezonu zimą, czyli gdzieś w lutym, styczniu się zaszczepić. Podstawowe szczepienie składa się z trzech dawek, czyli podajemy pierwszą dawkę. Po drugie już mamy niemal 100% odporności i podajemy ją od 2 tygodni, od pierwszej do 3 miesięcy, zależy w jakim trybie szczepimy się. Trzecia dawka utrwala nam tutaj, po 12 miesiącach utrwala nam...
0: Od drugiej, tak?
1: Od pierwszej.
0: Ach, od
1: czyli
0: pierwszej.
1: W ciągu roku to są 3 dawki w ciągu roku. I potem w zależności od wieku, co 5 lat przypominamy sobie, bądź co 3 lata, jedna dawka przypominająca.
0: No dobrze, ale ta szczepionka czym jest? Tam jest żywy wirus?
1: Nie, to jest fragment tylko kapsydu. To jest część białka,
0: czyli co to jest?
1: Czyli tej osłonki białkowej, która otacza wirus, otacza materiał genetyczny wirusa. To jest kawałeczek białka, jednego białka tylko. Natomiast to białko jest wspólne dla wszystkich wirusów, więc na wszystkie szczepy działa. Te zachodnio... te europejskie szczepy, te syberyjskie i na wszystkie, bo teraz odkrywamy nowe szczepy, więc już chciałam powiedzieć, że na wszystkie działa.
0: I zaraz, po tych 3 dawkach, trzecia jest przypominająca, czy to wystarczy do końca życia?
1: Nie, po 5 latach, jeżeli jesteśmy tam młodzieżą do 65 roku życia, to co 5 lat podajemy jedną dawkę, natomiast osoby starsze, które no z racji wieku mają słabszą immunologię, to co 3 lata się sugeruje. Chociaż jeżeli zapomnimy o tej dawce przypominającej, to do 10 lat ona jeszcze jakoś tam funkcjonuje. Nie trzeba powtarzać szczepienia, tylko ten booster jest wystarczający. Booster, czyli dawka przypominająca.
0: Czy są dane, przynajmniej szacunki, które mówią, ile osób w Polsce się zaszczepiło?
1: Są dane takie orientacyjne, od 11 do 14%.
0: Tak? Ja myślałam nawet, że mniej.
1: To według mnie... licząc osoby narażone zawodowo, czyli leśników, żołnierzy.
0: Czyli te, które są szczepione... po linii zawodowej, rozumiem, że wtedy szczepionka dla nich jest bezpłatna, tak?
1: Tak, jest to jakby odgórne. Pracodawcy pokrywają koszty szczepienia. Mm-hmm.
0: Znaczy, one są w tych 11% te osoby.
1: 11-14.
0: Mm-hmm. Myślałam, szczerze powiedziawszy, że to wygląda gorzej. Szczepionka jest szczepionką płatną, pomijając te grupy, tak? Muszę pójść do lekarza, żeby dostać jakieś skierowanie? Jak to wygląda?
1: To znaczy, chciałam się odnieść do tego gorzej. Wypadamy najgorzej z wszystkich krajów europejskich.
0: Gdzie
1: ten wirus jest, tak. Także jesteśmy na samym dole tabeli.
0: No bo powiedziała pani, tylko z Austrią miałam porównanie. Powiedziała pani, że 80%.
1: Tak, ale wirus jest też w Litwie, Łotwie, Estonii, w Niemczech.
0: I tam więcej osób się szczepi.
1: Tak, zdecydowanie więcej. Czesi, Słowacy. No tak może powiedzmy podobnie do nas, ale lepiej. Także tutaj cały ten pas taki, ten klimatu umiarkowanego, tam gdzie są kleszcze, tam jest kleszczowe zapalenie mózgu. szczepionka jest płatna dla osób nie zatrudnionych z narażeniem na pokłucia przez kleszcze, nie jest refundowana, chyba że są jakieś specjalne samorządowe akcje, które finansują nam to szczepienie. Natomiast jest bardzo dużym ułatwieniem szczepienie w aptekach. Tutaj ta szczepionka nie niesie za sobą żadnego ryzyka wstrząsu. To jest... Ta szczepionka nie niesie ze sobą ryzyka powikłań. To jest szczepionka bardzo dobrze przebadana. Bardzo rzadko zdarzają się jakieś odczyny poszczepienne. W związku z tym kwalifikacja w aptece jest wystarczająca. Wystarczy wypełnić ankietę i zaszczepić się w aptece. W momencie, jak podejmiemy decyzję, że chcemy się zaszczepić, wystarczy pójść do apteki i jeżeli nie mamy objawów chorobowych, jakiejś infekcji, to możemy być zaszczepieni.
0: U mnie było odwrotnie. Ja najpierw poszłam do apteki po coś innego, a tu widzę, jakaś pani sobie siedzi na krzesełku, że czeka na kogoś w tej aptece, a tutaj widzę inną panią, która takim oddzielonym, takim kantorku jakby jest i w fartuchu białym. No i pomyślałam, chyba tu się szczepi w tej aptece i zapytałam, tak. No i się zaszczepiłam.
1: No myślę, że to jest bardzo wygodna formuła, wprowadzona u nas od kilku lat, ale wydaje mi się, że bardzo skuteczna. Już coraz więcej, tam chyba 11 szczepień jest możliwych do wykonania w aptekach. Tak, no nie mogą być szczepione dzieci jeszcze i kobiety w ciąży, ale zdrowi dorośli, którzy podejmą decyzję, że chcą być zaszczepieni.
0: Być może pewną barierą, pani profesor, jest cena. Bo to jest to kilkadziesiąt złotych, trzeba zapłacić za pierwszą dawkę, nie wiem za ile, też pewnie około 100 złotych i za trzecią pewnie też.
1: No ta cena relatywnie nie jest w porównaniu do innych szczepionek nie taka wysoka i nie zmienia się od lat. No to jest około ponad 300 zł rozłożone na okres roku. Jeżeli bierzemy pod uwagę całą rodzinę, to rzeczywiście jest duży wydatek. Ale jeżeli rozplanujemy sobie to szczepienie, to jest rzeczywiście około 120 zł, 130 zł.
0: Pani profesor, rozmawiamy w drugiej połowie maja. Jest sens teraz się zaszczepić? Ktoś powie, to już za późno, bo zanim uzyskam odporność, to będzie trwało. Chociaż nie, uzyskam ją właściwie w momencie, gdy się lato będzie zaczynało.
1: Jeżeli drugą dawkę przyjmiemy po 14 dniach, to już będziemy mieć odporność wcześniej. Jeżeli po miesiącu, no to po drugiej dawce już uzyskujemy bardzo wysoki procent odporności. Natomiast całe lato przed nami jesień. Do późnej jesieni, kiedy do ujemnych temperatur kleszcze są aktywne, więc ta ekspozycja jest możliwa cały czas. Także każdy moment jest dobry. Nie ma za wcześnie, nie ma za późno.
0: Proszę państwa, dobre zdanie na koniec. Nie jest za wcześnie, nie jest za późno. Każdy moment jest dobry do tego, by się zaszczepić. Ostatnia minuta dla pani profesor. Chyba apel do naszych słuchaczy.
1: Proszę państwa, ciężkie przebiegi nie są częste, ale mogą się zdarzyć u osób młodych, u osób bez obciążeń. Mogą się zdarzyć u osób z obciążeniami, o których wiemy i że to ryzyko jest większe, natomiast potrafią dramatycznie zmienić życie. Naprawdę. Mówię to z pełnym przekonaniem, w oparciu o doświadczenie naszej kliniki.
0: Zaszczepmy się. Naszym gościem była pani profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która jest specjalistą chorób zakaźnych i epidemiologii. Bardzo serdecznie pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: A państwa odsyłam do programu o boreliozie z panią profesor, który był w ubiegłą sobotę.
2: To był program z cyklu U doktora. Ja chcę zaprosić państwa na wieczór. Spotykamy się o godzinie 20:00 spotkaniem z małżeństwem, któremu zdarza się, no częściej niż nam, może nie tak bardzo często, ale częściej spotykać wilki. Ze swojego zainteresowania wilkami zrobili oni swą pasję, a konkretnie to taki ośrodek edukacyjny Muzeum Wilka na Podlasiu. Po godzinie 21:00 rozmowa o psach, a po godzinie 22:00 rozmowa o dzikach w mieście. Zapraszam na wieczór.
3: Czy żyjemy w czasach nowej wojny płci? Czy manosfera zacznie rządzić światem? A może żyjemy po prostu w czasach zmiany? A zmiany bywają trudne do zaakceptowania. O tym będę rozmawiać po informacjach TOK FM z profesor Elżbietą Korolczuk. Zapraszam na wywiad pogłębiony. Anna Wacławik. Usłyszymy się po informacjach TOK FM o 19:00.

0: Reklama.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę. Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Czy dojdzie do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie? W negocjacjach miało dojść do przełomu. Nie milkną echa podpisanego rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w Unii Europejskiej. Choć w pogodzie wiosna w pełni, Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów przed warunkami w górach. Minęła 19. Sylwia Hreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. USA i Iran są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia, podała stacja CBS. Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Axios, że omówi irańską propozycję porozumienia ze swoimi negocjatorami i najpewniej jutro podejmie decyzję, czy wznowi wojnę. Trump przekazał Axiosowi, że jest to solidne 50-50, czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy też wysadzi ich w powietrze. W spotkaniu dotyczącym irańskiej propozycji mają uczestniczyć negocjatorzy USA, czyli Steve Witkoff i Jared Kushner. Według portalu dołączy do nich też wiceprezydent USA J.D. Vance, który także jest zaangażowany w rozmowy. Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio, który przybywa z wizytą w Indiach, powiedział, że są szanse na dobre wieści w sprawie porozumienia USA z Iranem, może nawet jeszcze w sobotę. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Begai ocenił, że w negocjacjach pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych bez wyroku sądu jest całkowicie sprzeczne z konstytucją, ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że w Polsce próbuje się wprowadzić bardzo głęboką zmianę kulturową. Wczoraj wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wraz z szefem resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim podpisali rozporządzenie, które pozwoli na dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych w polskich urzędach stanu cywilnego bez wyroku sądu. Wejdzie ono w życie za 3 miesiące. A jeszcze na starych formularzach w urzędnicy Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego dokonali już 16 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów umożliwi wybór dwóch kobiet lub mężczyzn w akcie. Teraz w dokumencie widnieje tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta. Wydanie rozporządzenia w tej sprawie realizuje wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który zobowiązał Polskę do uznawania jednopłciowych małżeństw zawartych w państwach Unii. Nie reguluje jednak wszystkich kwestii. Na to w programie Wybory w Toku zwracali uwagę politycy.
0: Nie mamy jeszcze deklaracji ministra finansów. Może być tak, że ona będzie, może być tak, że jej nie będzie. Pewnie kolejne pary w sądach wywalczą sobie kolejne prawa. To, co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, że mamy około 2000 takich par. My je ręcznie liczyliśmy w Departamencie do Spraw Równego Traktowania i ja myślę, że tym parom zależy na zupełnie czymś innym. To jest naprawdę o równości, o godności, o bezpieczeństwie.
20: Wprowadzacie naprawdę wielki bałagan prawny, bo te już dokonane przez was tak zwane transkrypcje i kolejne, które dokonacie, doprowadzą do wielkiego chaosu, który trudno będzie uporządkować.
21: To jeszcze nie rozwiązuje żadnych problemów i dobrze, że bardzo zaawansowane są prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej, które zawierają te rozwiązania. Reguluje wspólne rozliczanie się, dostęp do informacji medycznej i będzie to ten poziom, na którym takie małżeństwa będą mogły czuć się bezpieczniej.
19: Mówili Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy, Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości i Bożena Żelazowska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ustawa o statusie osoby najbliższej ma być procedowana na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Te problemy da się w miarę łatwo rozwiązać. Tak o narastającej liczbie konfliktów między zwierzętami i ludźmi mówią naukowcy. Równocześnie podkreślają, że obecnie brakuje odpowiednich służb i właściwych procedur. Więcej na ten temat reporter TOK FM Jakub Medek.
22: Budujemy nasze domy w domach zwierząt, mówi wprost profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
23: W ciągu ostatnich 20 lat powierzchnia zabudowy w Polsce wzrosła średnio o 14%, a są województwa, w których przekracza to 25%, czy sięga 30%.
22: Do tego tworzymy bardzo atrakcyjne dla zwierząt środowisko. Bez drapieżników, bez myśliwych, za to ze smacznymi śmieciami, dodaje Adam Zbyryt, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku.
24: Zabezpieczanie po prostu źródeł pokarmu jest kluczowe, żeby te zwierzęta nie miały do tego dostępu, bo to jest tak naprawdę czynnikiem, który sprawia, że mogą na tych terenach żyć i egzystować.
22: Obaj naukowcy przyznają, że czasem konfliktów nie da się rozwiązać bez zabijania zwierząt, na przykład dzików, ale takie rozwiązanie powinno być ostatecznością. Jakub Medek, TOK FM.
19: W ramach tematu weekendów TOK FM mówimy o dzikich zwierzętach, które coraz częściej pojawiają się blisko ludzi. Więcej na ten temat można przeczytać też na tokfm.pl. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Na tegorocznej odsłonie wydarzenia pojawi się ponad 600 wystawców z 33 krajów. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
25: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
19: Targi książki na Stadionie Narodowym od 28 do 31 maja. Przed trudnymi przejściowymi warunkami w Tatrach ostrzega turystów Tatrzański Park Narodowy. W Zakopanem było dzisiaj ponad 20 stopni, a piękna słoneczna pogoda zachęca do wypraw w góry. W Rzebach i miejscach zacienionych jest jednak jeszcze sporo śniegu, przypomina Tomasz Zając, przewodnik z TPN.
26: Nie ulegajmy tutaj złudnemu poczuciu bezpieczeństwa, że lato nadeszło w Tatry. Spodziewajmy się, że będą płaty śniegu w stromych miejscach, więc sprzęt zimowy jak najbardziej może nam się tutaj przydać. Musimy zabrać ze sobą raki, kask, czekan.
19: Warto też pamiętać, że na szczycie temperatura jest o 10 stopni niższa niż przy dolnej stacji w Kóżnicach. Na termometrach jutro maksymalnie od 16 stopni nad morzem, 23 na północy, około 26 w centrum i na południu, a najcieplej do 29 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Jutro miejscami, z wyjątkiem południowego wschodu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Dobry wieczór Państwu. Anna Wacławik, to jest wywiad pogłębiony i zgodnie z zapowiedzią przed informacjami TOK FM, teraz Państwa i moją gościnią jest profesor Elżbieta Korolczuk. Dobry wieczór.
28: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
27: Ja dziękuję za stawienie się w wywiadzie pogłębionym. Moja i Państwa gościni jest socjolożką, pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie i wykłada w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytet Warszawski. Wydawczynią dzisiejszego programu jest Maria Mroczkowska i zaprosiłam Panią do rozmowy na temat, i tu sama mam wątpliwości, czy mogę używać odpowiedzialnie określenia nowej wojny płci w stosunku do rozjeżdżających się światów kobiet i mężczyzn. Nie chcę być może też tego nadmiarowo dekretować, więc wolę zapytać specjalistkę, czy my mamy tę nową wojnę płci, czy ona jest faktem, czy jest pewnym sygnałem jeszcze?
1: Nie sądzę, żeby to była wojna płci. To jest raczej moment zmiany, w którym trzeba znaleźć nowe formuły funkcjonowania w relacjach, w związkach, w rodzicielstwie. Rzeczywistość się zmienia i ekonomiczna, i społeczna, i polityczna, i to wpływa na to, kim jesteśmy, jak myślimy o sobie, jak funkcjonujemy. Dzisiaj myślę, że ta jeżeli mówimy o wojnie, to ona jest raczej podsycana przez pewną część polityków, którzy chcą na tym zyskać popularność przez influencerów czy influencerki czasami, którzy, jak wiadomo, w internecie najlepiej sprzedaje się to, co kontrowersyjne i co wywołuje dużo emocji. Ale nie sądzę, żeby można było mówić o wojnie płci jako o momencie, w którym mężczyźni i kobiety są w jakimś generalnym konflikcie. Raczej jest to moment zmiany, do którego musimy znaleźć klucz.
27: Łagodnie potraktowałem pani temat, a ja przyglądam się drobnym być może przejawom jakby przyrostu agresji pewnej w funkcjonowaniu tych światów. I stąd może to określenie nie moje. Ja po prostu natknęłam się gdzieś na tego rodzaju sformułowanie i sądząc na przykład po wzroście agresji jednak wobec, może Polska jeszcze nie jest tego najlepszym przykładem, ale na przykład już takie Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, gdzie może to też jest też bardziej zbadane, gdzie przejawy braku akceptacji zmiany, bo mówi pani, że jesteśmy w zmianie. Nie wiem, jak potraktować ten wzrost agresji, agresywnych zachowań. Czytałam niedawno o tym, że na przykład uczniowie, i to całkiem młodzi chłopcy w Stanach Zjednoczonych, bojkotują lekcje prowadzone przez nauczycielki na przykład. Wychodzą z tych lekcji. No, to jest dosyć jednak symptomatyczne.
1: Tak. Ale to są pojedyncze przypadki. To znaczy, ja sądzę, że trzeba oddzielić jednak nasze codzienne funkcjonowanie od pewnych zjawisk, które rzeczywiście są często pełne przemocy i są niebezpieczne, ale które jednak są pewnym wyjątkiem. Tak, to nie jest reguła. Więc jak patrzymy na to, co się dzieje w sferze społecznej i politycznej, no to mamy do czynienia z takim silnym ruchem antyprogresywnym, antyfeministycznym, ruchem, który w literaturze socjologicznej nazywany jest teraz antygenderowym, tak? Bo to pojęcie gender często tutaj się pojawia jako właśnie taki straszak. I to jest zjawisko, które często jest interpretowane jako coś, co wychodzi od dołu, tak? Czyli że mieliśmy do czynienia z szybką zmianą wzorców kulturowych dotyczących na przykład właśnie kobiecości i męskości. Mamy bardziej progresywne prawa, na przykład dotyczące równości małżeńskiej w wielu krajach. I w związku z tym tłumaczenie jest takie, że oto część społeczeństwa jest przeciwna temu i się przeciwko temu buntuje. Ale, i to jest taka hipoteza o backlashu, tak? Czyli takiej cofce, takim sprzeciwie wobec zmianom, które zachodzą. Ale jak patrzymy na to z punktu widzenia socjologii, no to ja bardzo lubię jednak patrzeć na dane, a nie na pojedyncze przypadki. I ostatnio właśnie patrzyłam sobie na dane dotyczące postaw wobec równości płci, ale też postaw wobec takich, powiedziałabym, najbardziej kontrowersyjnych w sferze publicznej kwestii, czyli na przykład równości małżeńskiej i kwestii aborcji. I jak patrzymy na Polskę, Niemcy, Stany Zjednoczone, Unię Europejską, tak, to jak porównamy sobie badania dotyczące postaw ludzi mieszkających w tych częściach świata, na przykład w 2001 roku i dzisiaj, powiedzmy, w przestrzeni tych ostatnich 20 lat, to oczywiście te miejsca różnią się między sobą, jeśli chodzi o poziom akceptacji, tak, na przykład związków partnerskich czy związków małżeńskich osób nieheteroseksualnych. I w Polsce to będzie tam, nie wiem, 30% czy tam około 40%, a w Niemczech to będzie na przykład około 70%. Ale jak patrzymy na zmiany w ciągu ostatnich 20 lat, to w każdym zasadzie z tych krajów albo zwiększyła się liczba osób, które mają progresywne poglądy, albo te poglądy pozostały mniej więcej na podobnym poziomie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych kwestia aborcji od 20-30 lat jest powiedzmy 50-50, tak, pół na pół. Tam różnice są z rzędu kilku procent. W żadnym z tych krajów nie doszło do zasadniczej zmiany w kierunku konserwatywnym, jeśli chodzi o ogół społeczeństwa, tak? Czyli nie jest to sytuacja, w której mamy do czynienia z nagłym pojawieniem się znacznie bardziej konserwatywnego społeczeństwa, czy też zmianą na bardziej konserwatywne poglądy. I to mi się wydaje jest niezwykle istotną kwestią, bo jak patrzymy na to z perspektywy na przykład porównania różnych krajów, to największe, najsilniejsze kampanie antygenderowe, czyli kampanie przeciwko równości małżeńskiej, przeciwko edukacji równościowej, przeciwko gender studies, czyli studiom nad płcią kulturową na uniwersytetach, to one są najsilniejsze nie w tych krajach, gdzie najsilniejsza była zmiana progresywna, tak jak na przykład nie wiem, Stany Zjednoczone, czy właśnie Niemcy, czy Szwecja, tylko one są najsilniejsze tam, gdzie jest w tej chwili kryzys demokracji. I myślę, że to jest rzecz, którą bardzo warto sobie uświadomić. W tych krajach, gdzie mamy do czynienia z bardzo silną skrajną prawicą, gdzie mamy do czynienia z rozmontowywaniem różnych instytucji demokratycznych, łącznie z edukacją wyższą, na przykład jak w Stanach Zjednoczonych, tamte tendencje konserwatywne czy ultrakonserwatywne, antygenderowe są najsilniejsze. To jest kwestia polityczna, a nie tylko i wyłącznie zmiana kulturowa. Rzadko się o tym mówi, a naprawdę warto o tym pamiętać, ponieważ partie skrajnie prawicowe, ruchy prawicowe używają tej kwestii związanej z tych kwestii związanych, czy debat dotyczących seksualności, płci, rodziny, reprodukcji, po to, żeby zwiększać polaryzację społeczną, żeby zwiększać mobilizację tych grup, które skądinąd zawsze były konserwatywne, i zwiększać ich zaangażowanie w sferę polityczną. I to jest funkcja dzisiejszej zmiany, a nie moment, w którym mamy do czynienia ze zmianą konserwatywną wśród społeczeństwa.
27: Ale ruchy radykalne czy prawicowe to nie jest przecież nowy wynalazek. Jakkolwiek zgadzam się intuicyjnie z tym, co pani mówi, i faktycznie trudno zignorować czy pominąć ten aspekt w narzędziu politycznym, który wykorzystuje zmianę do nabijania sobie punktów, powiedzmy kolokwialnie, ale czy są wątki nowe w tej narracji manosferowej, że tak powiem? No, oczywiście ona jest połączona z radykalnymi, konserwatywnymi ruchami napędzanymi przez różnych męskich liderów. Głównie od prezydentów po influencerów.
1: Ja myślę, że zmiany, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, nowość, to jest przede wszystkim zmiana w obszarze rodziny i kwestie związane z dzietnością, czyli z posiadaniem dzieci. I to jest rzeczywiście bardzo duża, realna zmiana i ona dotyczy sytuacji, w której duża część kobiet nie chce zostać matkami. Tak? Bo jak patrzymy na różne pokolenia, to w pokoleniu powiedzmy tym X, czyli tam powiedzmy lata 70., wczesne 80., w Europie kobiety zazwyczaj miały dzieci, mniej więcej 25% z nich nie miało dzieci, część dlatego, że na przykład nie mogło, tak? Z różnych powodów. Dzisiaj, jak patrzymy na kobiety w wieku powiedzmy 20-30 lat, to już jest na poziomie mniej więcej 50%. W różnych krajach to jest troszeczkę, jakby są różnice, ale i duża część kobiet deklaruje, że nie chce mieć też dzieci w przyszłości. I to jest rzeczywiście bardzo duża zmiana. Czyli założenie, że będziemy mieli dzieci i że ludzie tworzą związki po to, żeby założyć rodziny, dzisiaj ono się zasadniczo zmienia. Tak? I to w dużej mierze jest kwestia kobiet, które albo nie chcą mieć dzieci, albo nie chcą mieć dzieci w takich warunkach, jakie są im oferowane. Często nie znajdują partnerów do tego, żeby te dzieci mieć. Tak? I to jest rzeczywiście zasadnicza zmiana na wielu poziomach. to jest taki moment, w którym musimy zrewidować też w ogóle swoje wyobrażenie dotyczące tego, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być osobą na przykład w relacji, bo do tej pory, umówmy się, przez wiele tysięcy lat kobiety właściwie nie miały możliwości, żeby decydować o swojej płodności. Od mniej więcej tam lat 60. to jest możliwe dzięki środkom antykoncepcyjnym, ale do tej pory w zasadzie zakładaliśmy jako społeczeństwo, że kobiety jak en masse chcą mieć dzieci. A dzisiaj okazuje się, że duża część kobiet nie chce mieć dzieci. Nie odczuwa tego, co nazywaliśmy instynktem macierzyństwa. I to zmienia w dosyć zasadniczy sposób i sferę polityk społecznych, ale też sferę relacji.
27: Za chwilę wrócimy do rozmowy państwa i moją gościnią jest profesor Elżbieta Korolczuk.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
4: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama.
6: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdak.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
7: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Dziś w Wyborczej. Agnieszka Chylińska. Kariera jak kobieca historia III RP. Jakub Jakubik. Nikt inny nie mógłby zagrać mojego ojca. Oraz Tomasz Terlikowski. W jakiego Boga wierzę? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 19.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Według danych wywiadowczych, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich, Rosja przygotowuje atak na Ukrainę przy użyciu systemu rakietowego Oresznik. Są oznaki przygotowań do kombinowanego ataku na Kijów, przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Prezydent zaapelował do swojego społeczeństwa, aby w sobotni wieczór świadomie reagowali na sygnał alarmu powietrznego. Po obfitych opadach deszczu w części Bułgarii wprowadzono stan wyjątkowy. W wyniku intensywnych opadów i podtopień znaczne szkody poniosła infrastruktura, bloki i domy jednorodzinne centralnej Bułgarii. W niektórych częściach kraju deszcz przerwał dostawy prądu i wody pitnej. Na zalanych terenach prowadzone są ewakuacje. Brytyjczyk George Russell wygrał sprint przed niedzielną Grand Prix Kanady, piątą rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugi był jego rodak broniący tytułu Lando Norris, a trzecie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Włoch Andrea Kimi Antonelli.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Witamy ponownie w wywiadzie pogłębionym. Profesor Elżbieta Korolczuk jest państwa i moją gościnią w wywiadzie pogłębionym. Rozmawiamy o pewnym rozdźwięku, to delikatnie rzecz ujmując, który pojawił się i być może się pogłębia. w świecie mężczyzn i kobiet, już wiem, że nadmiarowo nazwanym wojną płci. Tym niemniej wracam jednak do pytania o to, czy my nie jesteśmy jednak już też troszkę dalej, bo to, co mną powodowało w tych naszych dzisiejszych namysłach, to problem coraz większego oddzielania się przynajmniej części tej manosfery od pewnej rzeczywistości, począwszy od braku akceptacji tych zmian, braku też chęci jakby próby wejścia w te zmiany, czy znalezienia sobie nowego miejsca w nowym społecznym krajobrazie poprzez wrogość, nowy język, który się kobiety nazywa, którymi się te światy definiuje, gdzie właściwie odmawia się podmiotowości kobietom. To się wszystko dzieje w drugim obiegu, no bo oczywiście w tym oficjalnym są przejawy tej wrogości zwalczane. U nas był to przez niektórych obśmiewany, ale jednak bardzo niepokojący incydent. Nie wiem, rodzaj zjawiska, który został nazwany szon patrolami na przykład. Przecież czysto przemocowe, można było być w szoku, spotykając coś takiego.
1: Ja bym, jeżeli mogę jakoś tutaj zainterweniować, bo mam poczucie, że nasze przerażenie wynika z tego, że uznaliśmy, że mizoginia, czyli nienawiść do kobiet, czy pogarda do kobiet jest przeszłością. Ona nie jest przeszłością i zawsze była częścią naszego społeczeństwa. Ona się przejawiała po prostu w innych obszarach, tak? Albo wydawało się, że już się z nią pożegnaliśmy. Ale jak patrzymy na poziom przemocy wobec kobiet w relacjach, w związkach, tak? Jak patrzymy na ilość kobiet, które tracą życie i one zazwyczaj tracą życie w momencie, kiedy próbują odejść od przemocowego partnera. Czyli to jest kwestia kontroli tak naprawdę, którą ten człowiek traci, ten mężczyzna traci i nie chce jej utracić, w związku z czym jest gotowy na przemoc i na zamordowanie swojej partnerki, tak? To nie są pojedyncze przypadki w ciągu roku, tak? Jeżeli patrzymy na to, w jaki sposób na przykład instytucje religijne i Kościół zawsze dążyły do tego, żeby kontrolować seksualność kobiet, ich życie, ich ciało, ich rozrodczość, to mizoginia zawsze była częścią naszego doświadczenia. Tylko że uwierzyłyśmy w to, że ona należy już do przeszłości. Ona nigdy nie należała do przeszłości, a teraz wraca też w tak ostrej formie, bo media społecznościowe, które są w tej chwili głównym nośnikiem przekazu manosfery, karmią się właśnie kontrowersją i karmią się konfliktem. Więc one podbijają pewne treści, które skądinąd zawsze były częścią naszej kultury. Więc w tym sensie ja bym wspomniała jeszcze o jednej kwestii, to znaczy jak patrzymy na przykład na film Thoreau Manosfera na jednej z platform, no to też widać, że to jest model biznesowy. Tak? To znaczy jest to model biznesowy, w ramach którego młodzi mężczyźni stają się influencerami, sprzedają różnego rodzaju formy wzbogacenia się, które często są po prostu piramidą finansową. I staje się to po prostu zamkniętym ekosystemem, w którym sprzedaje się męskość, ale tak naprawdę sprzedaje się wiele innych rzeczy. Tak, obiecując młodym mężczyznom, że dzięki temu bardzo szybko się wzbogacą, będą mieli władzę, będą mieli dużo kobiet, które będą gotowe do po prostu robienia wszystkiego, na co oni będą mieli ochotę. Więc to jest taka obietnica władzy, obietnica pozycji, obietnica prestiżu, ale w dużej mierze ona też zyskuje tak dużą odpowiedź, dlatego że kwestie, z którymi zmagają się dzisiaj młodzi mężczyźni, to nie są tylko kwestie związane właśnie z zmianami kulturowymi, oczekiwaniami wobec nich, ale też to są kwestie czysto ekonomiczne, to znaczy w krajach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie jest bardzo silny nurt taki właśnie, powiedziałabym, manosferowy czy mizoginistyczny, prawdziwe możliwości zrobienia kariery czy dostania dobrej pracy są dzisiaj znacznie mniejsze niż 20 lat temu. To jest moment, w którym taki proces ekonomicznej wspinania się po drabinie klasowej jest absolutnie zahamowany. Czyli mamy do czynienia, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w wielu krajach rozwiniętych gospodarczo, z sytuacją, w której młode pokolenie jest w gorszej sytuacji niż ich rodzice, a jednocześnie wymagania wobec nich, związane właśnie z osiąganiem sukcesu, z posiadaniem samochodów, z posiadaniem świetnych mieszkań, spędzaniem wakacji w egzotycznych miejscach, są o wiele większe. Tak? Czyli wymagania wobec, i to są wymagania w dużej mierze właśnie wobec mężczyzn. Więc oferuje się im pewną ułudę tego, że oto mogą uciec z tego wyścigu szczurów i jednocześnie być panami w dżungli. Więc te kwestie ekonomiczne i kwestie kulturowe są ze sobą bardzo mocno związane. Myślę, że rzadko się o tym mówi i bardzo często się skupia tylko na tej kwestii właśnie mizoginii, ale to jest w ogóle taka potrzeba wybicia się w życiu, tak? Posiadania władzy, posiadania prestiżu, posiadania takiej mocy.
27: Tak, ja też nie chcę się na tej mizoginii fokusować. Bardzo się cieszę, że tak na plasterki pani rozcina ten temat, bo mamy już tą warstwę polityczną, mamy ekonomiczną, mamy jakiś proces, który nie zaczął się wczoraj, tylko zaczął się wraz z postępującym równouprawnieniem. To, na co ja zwracam uwagę, to raczej na pewien ślepy zaułek, w którym możemy się znaleźć, bo ja też mam problem z nazywaniem tego. Jakby wiedząc, że ta wojna była zawsze, że w takiej sytuacji, kiedy trzeba walczyć o pozycję w społeczeństwie, to o czym pani była przed chwilą, konkurencją są imigranci, kobiety właśnie, prawda? W tym męskim dotychczas świecie. To oczywiście wzrost tej wrogości jest oczywisty, jeżeli jeszcze 50 lat temu kobieta nie mogła zająć tego dyrektorskiego stanowiska. Ja ze swojej młodości pamiętam, że kobiety były sekretarkami w przedsiębiorstwach. Było takie stanowisko, sekretarka. Ona miała dobrze wyglądać i podawać kawę. Rzadkością były kobiety prowadzące samochody w Warszawie, co dzisiaj wydaje się być po prostu śmieszne, prawda? Więc jest oczywiście, te zmiany społeczne następują, one dzieją się też relatywnie szybko i dzieją się też w naszym kręgu geograficzno-cywilizacyjnym, czyli tej Europy Wschodniej, która wolniej dołączała do pewnych standardów, powiedzmy, ze względów politycznych. Natomiast to gdzieś do czegoś zmierza. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle kobiety stwierdziły, no tak, jest źle, jesteśmy obiektem agresji coraz to większej. W ciągu ostatnich 5 lat o 100% wzrosła liczba różnego rodzaju ataków i nękania kobiet, które właśnie są na stanowiskach, pełnią jakieś funkcje, na dziennikarki na przykład. Więc ta przemoc się rozlewa. Ta mizoginia, o której pani mówiła, zyskała po prostu nowe narzędzia, takie w szerokiej, w skali makro, coś, czego wcześniej nie było. Stąd może ten niepokój, ale nadal trudno mi sobie wyobrazić, że w związku z tym kobiety stwierdzają, no dobrze, to my jednak wracamy do kuchni i zaczynamy rodzić dzieci. Więc ciekawi mnie, gdzie tutaj dojdzie do zderzenia czołowego i czy dojdzie?
1: To zderzenie w pewnym sensie już następuje, bo jak patrzymy na badania, to one pokazują, że młodzi ludzie mają mniej związków, mają w ogóle mniej relacji w realu z innymi ludźmi, mają mniej seksu.
27: Ale zarówno kobiety, jak i mężczyźni podejmują decyzje, tak. Bo jest też w manosferze ruch tych samowystarczalnych mężczyzn.
1: Nie jest ruch samowystarczalny. Znaczy w ogóle w tych ruchach męskich są bardzo różne nurty, o tym pisała na przykład dr Katarzyna Wojnicka, gdzie mamy do czynienia z takim, powiedzmy, silnym mizoginistycznym ruchem, który mówi, że kobiety po prostu muszą wrócić do kuchni, być podległe. Mamy ruch właśnie mężczyźni idący swoją własną drogą, czyli takie w ogóle odsunięcie się od świata, w którym wchodzi się w relacje z kobietami. Mamy różnego typu ruchy religijne, w ramach których często się podnosi kwestie, nie wiem, odpowiedzialności mężczyzn, czyli takiej roli mężczyzny tradycyjnej, ale jednocześnie z założeniem, że to mężczyzna jednak bierze na siebie odpowiedzialność, ma być odważny, stanowczy i dokonywać różnych wyborów w imieniu swojej rodziny. Mamy taki, powiedziałabym, trochę ezoteryczny czy new age'owy ruch, który ma wrócić do jakichś korzeni męskości, używa różnej symboliki, nie wiem, wikingów, różnych takich legend związanych z bohaterami męskimi właśnie, który próbuje odbudować pewną wersję męskości, która daje mężczyznom siłę, ale jednocześnie nie jest mizoginistyczna. Bardzo ciekawy jest film szwedzkiego notabene reżysera dokumentalny Wyznania szwedzkiego mężczyzny. On teraz był pokazywany w ramach festiwalu MDAC, gdzie bohater, no, mężczyzna o poglądach lewicowych właśnie próbuje zapoznać się z ruchem mężczyzn, silnych mężczyzn akurat w Danii. I próbuje też odnaleźć siebie, to znaczy próbuje naprawić swoje relacje z ojcem, które nigdy nie były bliskie i w których zawsze miał poczucie, że nie ma tutaj takiej bliskości, miłości i jakiejś szczerości, otwartości w komunikacji. Jednocześnie próbuje wyposażyć swojego syna w umiejętność rozpoznawania emocji, mówienia o nich, ale też w pewną siłę, tak? W pewną właśnie odpowiedzialność, w takie poczucie własnej wartości, więc to jest...
27: I zbliża się do tego ruchu.
1: Dokładnie, zbliża się do tego ruchu. Ten film jest bardzo ciekawy, bo łatwo byłoby ten ruch pokazać w sposób taki karykaturalny, a bohater rzeczywiście próbuje pokazać różne problemy w tym ruchu, ale też pokazać pewien potencjał w takiej zmianie, która jest przeprowadzana przez mężczyzn i w gronie mężczyzn. Więc w tym sensie myślę, że są różne odłamy tych nurtów takich właśnie zmiany. Problem też polega na tym, że mężczyźni nie są socjalizowani do tworzenia bliskich relacji, do rozpoznawania swoich emocji, do mówienia o nich.
27: No a wie pani, jaka jest odpowiedź? Kto wychował tych mężczyzn?
1: No właśnie, gdzie są ojcowie?
27: A gdzie są matki? I kto kogo nauczył i czego?
1: Matki są oczywiście uczestniczą w tym, ale tak, no to zawsze wiadomo, że jeżeli mamy na kogoś złożyć, to będzie to matka, ale problem polega na tym, że jeżeli ci mężczyźni nie będą obecni jako ojcowie, to nie będzie dobrych wzorców męskości. No sorry, ale matka tego nie załatwi sama, tak? Tak samo jak kobiety czy ruch feministyczny nie załatwi problemów mężczyzn. Oni muszą sami to zrobić i też nie sądzę, żeby chcieli, żeby kobiety załatwiały po raz kolejny za nich ich sprawy. Więc myślę sobie, że to jest też taki moment, w którym mężczyźni, jeśli chcą, to mogą naprawdę dokonać tej zmiany. No, mnie trochę niepokoi taki nurt, który to teraz w Polsce była debata dotycząca książki doktora Gulczyńskiego, który skądinąd stawia wiele znanych już z literatury tez, czyli mówi o tym, że właśnie mężczyźni częściej są ofiarami wypadków, szybciej umierają i tak dalej. Ale też stawia tezę o tym, że to jest dyskryminacja mężczyzn, tak? Czyli dyskryminacja mężczyzn przez kobiety.
27: To też jest bardzo popularny nurt taki,
1: no właśnie,
27: takiej nowej... on jest silny w tej manosferze.
1: Tak. No i teraz pytanie brzmi... dyskryminacja oznacza, że jedna grupa coś zyskuje, dyskryminując i pozbawiając praw drugą grupę. Co kobiety zyskują na tym, że mężczyźni szybciej umierają? Co kobiety zyskują na tym, że mężczyźni mają wypadki? Nawet w przypadku wydłużonego okresu pracy, czyli to, że kobiety idą wcześniej na emeryturę, dla kobiet wcale nie jest dobre, ponieważ już widzimy, że kobiety będą miały emerytury głodowe. Tak? Czyli w przypadku teraz pokolenia pracującego mężczyźni mogą liczyć na emerytury w wysokości około 40-50%, kobiety poniżej 30% ich zarobków. To są głodowe emerytury. Kobiety nie zyskują nic z tego. Jeżeli już, to na dyskryminacji mężczyzn być może zyskują mężczyźni, którzy mają władzę. Więc tutaj widzę problem z tą całą dyskusją, że ona nie rozpoznaje problemu, a problemy związane z dyskryminacją mężczyzn, na przykład z klasy pracującej, to są właśnie problemy klasowe, a nie problemy związane z tym, że kobiety zyskują na tym, że mężczyźni mają gorzej w niektórych obszarach. Więc myślę sobie, że rozpoznanie tego problemu też w przypadku mężczyzn musi polegać na zrozumieniu natury problemów, z którymi się zmagają. Tak samo dotyczy to, ja przez długi czas byłam zaangażowana w pracę zespołu do spraw alimentacji, wtedy jeszcze przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzeczniku Praw Dziecka. No, sytuacja w Polsce, w której ponad milion dzieci nie dostaje alimentów od swoich głównie ojców, a jednocześnie wielu mężczyzn twierdzi, że są dyskryminowani z tego, że muszą płacić na swoje dzieci po rozwodzie, no to jest sytuacja, powiedziałabym, naprawdę szokująca. To znaczy ta sytuacja, w której tak wielu mężczyzn uważa, że rozwodząc się ze swoją partnerką, rozwodzi się też ze swoimi dziećmi. Więc tutaj bez wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i za swoje wybory, no będzie trudno jednak dokonać jakiejś sensownej zmiany. I łatwiej jest oczywiście iść w mizoginię i w niechęć.
27: Ale pani profesor, tutaj to ja muszę wkroczyć jednak z pewnym przypisem, bo jest również prawdą, że przez wiele lat, to podobno się od kilku lat zmienia, ale też nie lawinowo, było tak, że jakby z definicji opieką nad dziećmi sąd obdarowywał matkę przy rozwodach. I to też były, to jest temat, którym się zajmowałam, pracując już w Radiu Tok FM, no lekką ręką licząc, kilkanaście lat temu, ponieważ dysproporcje były ogromne, nawet w przypadku tych ojców, którzy próbowali wywalczyć opiekę równoważną. To było prawie niemożliwe. Dzisiaj jest to już łatwiejsze, ale jednak nie zapominałabym o tym. O tym, że to...
1: Ja nie zapominam o tym, dlatego że ostatnio właśnie patrzyłam na dane dotyczące przyznawania opieki i jeżeli pani spojrzy na tą część spraw, gdzie ojcowie składają wniosek o opiekę, to 96% tych spraw jest załatwianych zgodnie z ich wnioskami.
27: Bardzo się cieszę z tego.
1: Tak.
27: Za chwilę po informacjach Tok FM wrócimy do rozmowy.

0: Reklama.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
3: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
4: Dziś w Wyborczej Agnieszka Chylińska. Kariera jak kobieca historia III RP. Jakub Jakubik. Nikt inny nie mógłby zagrać mojego ojca. Oraz Tomasz Terlikowski. W jakiego Boga wierzę? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg

0: osób zostało hospitalizowanych. Jak informują lokalne media, do eksplozji w kopalni doszło tuż po tym, jak władze zakładu wydały ostrzeżenie o wzroście stężenia tlenku węgla. Bartosz Grodecki złożył wizytę w Turcji u swojego tureckiego odpowiednika, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem rozmów były przygotowania do planowanego na lipiec szczytu NATO w Ankarze, zagrożenia dla wschodniej i południowej flanki sojuszu oraz polsko-turecka współpraca w sprawie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Duńczyk Jonas Winigo wygrał 14. etap wyścigu Giro d'Italia. 133-kilometrowy odcinek z Aosty do ośrodka narciarskiego Pila w Gressan i został liderem klasyfikacji generalnej. To jego trzecie etapowe zwycięstwo w tej imprezie. Jutro kolarze odpoczną od gór. Czeka ich 157-kilometrowa trasa z Voghery do Mediolanu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Profesor Elżbieta Korolczuk, ponownie na antenie Radia Tok FM. Rozmawiamy o świecie mężczyzn i świecie kobiet i o pewnych rozjazdach i zmianach, które generują napięcia, czasami bardzo skrajne emocje. Przed informacjami zaczęła pani mówić o tym zderzeniu czołowym, do którego już dochodzi. Nie dokończyłyśmy tego wątku, a bardzo mi zależy na tym, żebyśmy o tym porozmawiały, bo oczywiście najciekawsze w tym jest to, czym to się skończy. Co może nas czekać w przyszłości? I sama nie wiem, bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, kobiety nie wrócą do kuchni. To jest raczej mało możliwe. Tak. Można próbować je do tego zmusić, ale też nie wróżę sukcesu.
3: Ja powiem tak, zmuszenie kobiet do rodzenia dzieci akurat mamy w Europie bardzo dobrze udokumentowany i zbadany przykład, czyli Rumunia w czasach Ceausescu. Tak, czyli państwo autorytarne, które było w stanie kontrolować kobiety w sposób absolutnie nieprawdopodobny. Poziom upokorzenia i poziom kontroli państwa był chyba nieporównywalny, być może teraz Północna Korea pewnie można by było to porównywać. Efektem tego był spadek dzietności w dłuższym okresie. Na początku to zadziałało, tak? Czyli to, że kobiety były kontrolowane w miejscach pracy, czy miały okres, czy nie. Był cały system donoszenia na kobiety, które próbowały dokonać nielegalnej aborcji, kary więzienia. Potworne rzeczy tam się działy. Efektem w długim okresie, takich właśnie kilku dekad, było zmniejszenie się dzietności, ogromna ilość dzieci w zakładach opiekuńczych, ogromna ilość kobiet, które umierały z powodu nielegalnych aborcji albo były w sposób dramatyczny okaleczane. Jednym słowem, to doświadczenie mówi nam, że owszem, państwo może spróbować zmusić kobiety do rodzenia dzieci.
2: Tu Herta Miller polecam. Herta Miller, noblistka, tak, pisała o tym.
3: Ale będzie to nieskuteczne i będzie to wymagało niesłychanie zaawansowanego aparatu kontroli i opresji. To, co oczywiście nie zniechęca niektórych polityków do tego, żeby do tego dążyć. Jak patrzymy na Stany Zjednoczone, w Stanach takich jak chociażby Teksas czy Mississippi, gdzie są niezwykle, powiedziałabym, drastyczne regulacje dotyczące zakazu przerywania ciąży, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie zwiększyła się śmiertelność okołoporodowa, szczególnie wśród najuboższych osób, i zwiększyła się ilość jakby różnego typu problemów zdrowotnych, z którymi kobiety się zmagają. Częściowo też dlatego, że na przykład kliniki, które oferowały powiedzmy opiekę taką dotyczącą właśnie zdrowia reprodukcyjnego, musiały się zamknąć. Najstraszniejszym chyba przykładem brutalności tej polityki była sytuacja kobiety, która uległa wypadkowi, nie wiedząc nawet, że jest w ciąży, i którą utrzymywano, jej ciało podtrzymywano mimo śmierci mózgowej przez kolejnych kilka miesięcy w stanie takim wegetatywnym, po to właśnie, żeby można było doprowadzić do urodzenia się dziecka, które było wcześniakiem. I oczywiście mamy do czynienia tutaj z prywatną służbą zdrowia, w związku z czym rodzina i ta pani miała dzieci, została obarczona kosztami ogromnymi całej tej procedury. Więc to jest to.

0: jak wygląda w praktyce zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci. A więc myślę sobie, że w Europie bardzo trudno byłoby politycznie tego typu rozwiązania wprowadzić, chociaż oczywiście będą tacy, którzy będą próbowali. Jeśli chodzi o relacje, to myślę, że jesteśmy w stanie, jakby różne były wzorce kobiecości, męskości na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat, one się po prostu zmieniały. Nigdy nie byliśmy stabilni, jeśli chodzi o nasze wyobrażenia dotyczące tego, jak mają wyglądać relacje, małżeństwa, ale one były przez wieki dosyć patriarchalne. Dzisiaj ten rodzaj patriarchatu, kontroli ze strony mężczyzny jest już nieakceptowany. Mężczyźni będą musieli albo dostosować się do tego, albo nie wchodzić w relacje. No, nie ma tutaj innej możliwości. Większość kobiet nie jest już gotowa do tego, żeby się poświęcać, żeby przyjmować rolę służebną. I myślę, że jesteśmy w stanie wypracować nowy sposób bycia ze sobą. I wielu mężczyzn, i młodszych, i starszych zresztą, dokładnie to robi. Tak? Umówmy się, to nie jest tak, że żyjemy w świecie właśnie jakiejś straszliwej wojny, tylko żyjemy w świecie, w którym próbujemy się dogadać. To jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe. I myślę, że ja wierzę w ogóle w miłość, szczerze mówiąc. I wierzę w to, że ludzie są w stanie pokonać różne swoje ograniczenia i różne swoje też stereotypy i wyobrażenia po to, żeby budować coś nowego i budować jakiś nowy świat, w którym będziemy mieli mniej hierarchii, mniej nienawiści, mniej walki, a więcej miłości, więcej partnerskich relacji. Więc musimy po prostu dojść do tego momentu. A teraz jesteśmy w takim momencie trudnym, momencie, w którym też, tak jak wspomniałam, wiele sił i politycznych, i ekonomicznych chętnie zyska na tym, żeby tą wojnę płci podsycać.
1: No to chyba jest pani większą optymistką ode mnie, bo ja nie jestem pewna, czy wydaje mi się, że żyjemy jednak w czasach coraz większej polaryzacji i rozłamów, a nie takiego, powiedzmy, refleksyjnego namysłu, co należałoby zmienić w sobie, czy co próbować zmieniać, żeby móc jednak funkcjonować w miarę harmonijnie, nawet w tak chaotycznym świecie, w jakim żyjemy. Tu przypominają mi się i badania profesora Szlendaka i jego obserwacje właśnie o zmianie natury już w takiej skali mikro, natury relacji. I o jej skutkach, o tym, co się nazywa przecież epidemią samotności, która jest dolegliwa nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet, bo zdominowałyśmy
0: tutaj. Oczywiście, ale myślę sobie, że jako ludzie nie jesteśmy gotowi do tego, żeby zaakceptować tę samotność, więc w różny sposób będziemy próbowali ją przełamać. I myślę sobie też o tym, że jak obserwuję, patrząc z perspektywy tej wojny, jakby wszystkie kobiety są też otoczone mężczyznami. Mamy mężów, mamy synów, mamy przyjaciół, mamy współpracowników i przecież nie walczymy z nimi na co dzień, tylko po prostu staramy się stworzyć świat, w którym jesteśmy w stanie się dogadać. Więc myślę sobie, że tworzenie takich katastroficznych scenariuszy jest też częścią takiego procesu, w ramach którego uważamy, że świat się staje coraz gorszy. Ja nie mam takiego poczucia, że świat się staje coraz gorszy. Mam poczucie, że i też jest to oparte w danych, że w wielu obszarach żyjemy naprawdę w bardzo dobrym momencie świata, więc też wyobrażanie sobie lepszego świata jest częścią pracy na rzecz tego, żeby to się zrealizowało. To znaczy nadzieja to nie jest tylko coś, co po prostu odczuwamy, patrząc na to, jak przeszłość może sobie się rozwijać, tylko to jest pewna praca na rzecz tego, żeby ta przyszłość była lepsza. Więc musimy tutaj pracować. Nie, nic tutaj, że tak powiem, samo się nie zrobi. Ja jestem optymistką jednak, mimo wszystko.
1: No właśnie, tutaj chyba się różnimy, chociaż ja bym powiedziała, że może jestem realistką, ale zakładam, że pani ma po prostu większą wiedzę jednak i statystyka jest pani bliższa niż mi. A ciekawi mnie, co się stanie z tymi osobami, które się w tych zmianach nie odnajdą i sobie nie poradzą z nowym światem i będą na tym marginesie, zwłaszcza jeśli tego marginesu będzie przyrastać, bo świat nie będzie spełniał ich oczekiwań. Bo jakby z samego faktu zaklinania rzeczywistości w dowolnej dziurze internetu nie doprowadzi do tego, że świat zacznie nagle słuchać.
0: Na pewno są osoby, które się nie odnajdą. Jak patrzymy na tą część manosfery, która posługuje się przemocą, bo mieliśmy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Kanadzie, z właśnie młodymi mężczyznami, którzy się uciekali do przemocy, czyli na przykład te przypadki strzelanin, zabijania po prostu kobiet za pomocą broni, żeby pokazać właśnie jakiś rodzaj, jakiś taki krzyk rozpaczy, ale jednocześnie zgoda na to, żeby to właśnie przemoc była odpowiedzią na problemy, no to niestety mamy do czynienia z tym, z takim fragmentem manosfery, ale uważam i zresztą tak naprawdę też dane to pokazują, że on jest bardzo niewielki. Bardziej mnie niepokoi zwiększenie się ilości osób, które cierpią z powodu różnych zaburzeń emocjonalnych, czy to lęków, czy depresji, czy właśnie takiego poczucia, że nie ma na nich miejsca w świecie. I tutaj widzę też ogromną potrzebę i dyskusji o tym, i jednak kontroli nad narzędziami, które pogłębiają tą samotność. To znaczy, to naprawdę nie jest już żadną nowością, że platformy społecznościowe pogłębiają problemy związane z zaburzeniami psychicznymi wśród młodych ludzi. Tak? W Stanach Zjednoczonych w tej chwili mamy do czynienia już z procesami rodziców, którzy najczęściej, albo młodych ludzi, którzy chcą, żeby właśnie platformy internetowe, big techy wzięły odpowiedzialność za to, jak działają algorytmy. A algorytmy działają właśnie tak, że młodzi mężczyźni, nawet jeżeli nie są zainteresowani treściami z manosfery, są nimi bombardowani, tak? Albo są różne młode osoby z różnych powodów są obiektem przemocy, które są podtrzymywane przez algorytmy i które są często naprawdę źródłem ogromnego cierpienia psychicznego. Więc moim zdaniem w sytuacji, w której mamy do czynienia z ogromną zmianą technologiczną, która wpływa na naszą rzeczywistość w sposób zasadniczy, najwyższy czas, żebyśmy jakby uznali, że ta zmiana ma swoje negatywne skutki i żebyśmy pociągnęli do odpowiedzialności te firmy i te osoby, które na tym po prostu robią ogromne pieniądze.
1: I żerują na frustracjach osób, karmią te frustracje i umywają ręce.
0: Dokładnie.
1: A czy widzi pani jakąś rolę kobiet w tym zmieniającym się świecie?
0: Nie, myślę, że kobiety mają oczywiście jakby wielką tutaj rolę do odegrania. Też w takim sensie, że warto uświadomić sobie dwie rzeczy. Jedna rzecz to są jakby, to jest to, o czym powiedziałam na początku. To znaczy, że kobiety emancypując się zyskały dostęp do obszarów, które są w większości społeczeństw prestiżowe, czyli właśnie władza, pieniądze, prestiż zawodowy i tak dalej. Wymagania wobec dzisiejszych mężczyzn dotyczą obszarów, które nie są społecznie uznawane za ważne, czyli opieka, emocje, relacje. Tak? Trzeba to wziąć pod uwagę i jakby też rozumieć, że kobiece oczekiwania wobec mężczyzn często są sprzeczne, to znaczy, że chcemy mężczyzn, którzy będą właśnie emocjonalnie rozwinięci, będą w stanie się komunikować, będą w stanie okazywać słabość, ale wciąż jednak są oczekiwania dotyczące ich na przykład sukcesów zawodowych czy statusu materialnego. Tak? To trzeba sobie uświadomić i zastanowić się, co jest dla nas ważne. Moja babcia zawsze mówiła, że lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. Więc moim zdaniem jednak warto inwestować w relacje i w to, co jest ważne w codziennym życiu, a nie dać się porwać temu, co dzisiaj jest uważane za prestiżowe, czyli właśnie pieniądze, władza i różnego rodzaju elementy takiego, powiedziałabym, neoliberalnego świata indywidualizmu. I kobiety też muszą sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czego chcą od siebie, czego chcą od świata i czego chcą od mężczyzn.
1: Tak, i czego chcą od swoich partnerów i czy to aby jest wykonalne. Mm-hmm. Co z kolei pomoże zmniejszyć poziom frustracji, jeśli się taką autoanalizę wykona i się stwierdzi, że przy niektórych na przykład oczekiwaniach trudno będzie znaleźć partnera.
0: Wiesz, tak może być. No to też wynika z trendów demograficznych. To znaczy kobiety są lepiej wykształcone dzisiaj. W Polsce na przykład mamy ponad 40% ludności, która mieszka poza dużymi miastami. A kobiety zazwyczaj migrują do dużych miast, więc w miastach jest ta dysproporcja większa. Innymi słowy, też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nasze oczekiwania mogą być bardzo duże, ale nie zawsze mogą być spełnione.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była profesor Elżbieta Korolczuk, socjolożka, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Sydetern w Sztokholmie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Anna Wacławik. Na następny wywiad pogłębiony zapraszam za tydzień po 19:00. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, a za chwilę o 20:00 informacje w TOK FM.
2: Proszę Państwa, temat tego weekendu, dzikie zwierzęta w mieście, i za moment usłyszą Państwo program, w którym jest mowa o wilkach. Może tutaj nie tyle chodzi o zwierzęta w mieście, co o naszą edukację na temat wilków, a edukują małżeństwo Anna i Andrzej Mydlińscy. To po godzinie 20:00.

0: Reklama.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Serbscy studenci i ich zwolennicy znowu wyszli na ulicę w antyrządowym proteście. Żeby było lepiej, najpierw trzeba przygotować się na utrudnienia. Za tydzień rusza remont torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich w stolicy. W Lublinie od północy obowiązuje nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Minęła 20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Tysiące osób zgromadziło się na antyrządowym proteście w Belgradzie zorganizowanym przez serbskich studentów. Zgromadzenie poprzedził przemarsz kolumn z 4 punktów serbskiej stolicy na plac Slavija w centrum Belgradu. Demonstrację zorganizowano pod hasłem Ty i ja, Slavija, bo studenci zwyciężają. To już kolejny protest zorganizowany w odpowiedzi na tragedię na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie, gdzie 1 listopada 2024 roku w wyniku zawalenia się dachu budynku zginęło 16 osób. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do wypadku, i żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Wokół siedziby prezydenta rozmieszczono oddziały policji wyposażone w sprzęt do rozpędzania demonstracji. Na miejscu zgromadzili się też zwolennicy serbskich władz. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Plum, bo tak nazywa się system, powstał, by usprawniać pracę polskiej administracji. Korzystanie z zagranicznych modeli sztucznej inteligencji, szczególnie w przypadku pracy urzędów państwowych, nie zawsze daje gwarancję bezpieczeństwa, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Korzystając z zagranicznych modeli językowych, musimy pamiętać, że nie zawsze dana firma, która przekazuje model do użytku, spełnia wymagania aktu o sztucznej inteligencji. Natomiast jeżeli wykorzystujemy Plum, to mamy zawsze to bezpieczeństwo i świadomość, że pracujemy zgodnie z europejskimi przepisami.
4: To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych firm, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
6: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
4: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji w ramach polityki tzw. suwerenności cyfrowej. Cierpliwość warszawiaków, ale i turystów przez 2 miesiące będzie wystawiona na próbę, a to przez przebudowę torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie będą jeździć do początku sierpnia, a roboty na torowisku będą na tyle intensywne, że i kierowców w czasie prac nie ominą utrudnienia. O szczegółach Błażej Kulesza.
7: W związku z remontem problemy będą mieli pasażerowie, ale także kierowcy.
8: Niestety nie da się tej dynamicznej organizacji ruchu wprowadzić na obu jezdniach.
7: Mówi Konrad Niklewicz, prezes tramwajów warszawskich.
8: Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać.
7: Remont torowiska tramwajowego miał być połączony z przebudową kolejowej linii średnicowej, ale nie wyszło. Mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
9: Termin tych prac cały czas odsuwa się. My już dłużej z naszym torowiskiem czekać nie możemy, dlatego też ten remont teraz.
7: Kolejarze swoje prace mają rozpocząć po 2030 roku, a to oznacza, że torowisko wtedy znów trzeba będzie remontować. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: W Lublinie to pierwszy weekend obowiązywania nocnej prohibicji. Alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych nie można kupić od 23 do 6 rano. Taką decyzję radni podjęli kilka tygodni temu. Teraz liczą, że w mieście będzie bezpieczniej i spokojniej.
10: W tej chwili na 600 wydanych koncesji do sprzedaży alkoholu w sklepach, w tej chwili obejmie to 70 sklepów, łącznie ze stacjami paliw. Natomiast tutaj nie ma zakazu, jeżeli chodzi o puby, bary czy restauracje.
11: Ograniczenie interwencji policji na ciszę i spokój.
0: niepokój w godzinach nocnych w naszym mieście, a także przede wszystkim na ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
4: W miastach, w których obowiązuje nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu, w policyjnych statystykach widać m.in., że zmniejszyła się liczba awantur i przemocy domowej. Dzikie zwierzęta coraz częściej zaglądają do miast. Jak zachować się, gdy na swojej drodze spotkamy sarnę, dzika czy łosia? Przede wszystkim zachowajmy spokój, radzi komendant Straży Miejskiej w Toruniu Mirosław Bartulewicz.
11: Dystans od takiego zwierzęcia jest kluczowy zarówno w sposobie jego zachowania, jak i naszego bezpieczeństwa. Jeśli będziemy chcieli zrobić zdjęcie, to pamiętajmy, że nie robimy selfie z łosiem, bo to nie jest bezpieczne zarówno dla łosia, jak i dla nas.
4: Zdarza się też, że podczas spaceru w lesie czy w parku gdzieś w zaroślach zauważymy młodego zająca czy sarnę. W żadnym wypadku nie wolno takich zwierząt zabierać, uczula leśniczka Honorata Galczewska.
12: Zwierzęta, szczególnie tych gatunków, mają mechanizm opieki właśnie oparty na pozostawianiu potomstwa przez dorosłe osobniki w ukryciu, gdzieś w zaroślach, w trawach. Przyjmują raczej pozy w bezruchu, tak by nie przyciągać drapieżników. To jest jedno. Drugie, ta matka na pewno przychodzi, odwiedza systematycznie i karmi.
4: Toruński ekopatrol interweniuje kilkaset razy w roku, najczęściej wobec młodych ptaków. Dzikie zwierzęta coraz częściej zbliżające się do ludzi i prawidłowe reagowanie w takich sytuacjach to nasz temat weekendu w Tok FM. Więcej na ten temat piszemy też na tokfm.pl. Do wieczora i w nocy w całym kraju padać nie powinno. Nad ranem na północy może przybywać chmur i tam miejscami mogą występować przelotne opady deszczu. Również nad ranem w rejonach podgórskich Karpat miejscami mogą wystąpić mgły. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz na południu, a nieco cieplej do 16 stopni na północnym zachodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Witam Państwa i zapraszam na najbliższe 3 godziny. Wydaje Maria Mroczkowska ten program, a realizuje Jana Cech. Proszę Państwa, za chwilę rozmowa z przyrodnikami, małżeństwem, którzy ze swej pasji do wilków utworzyli coś, co można nazwać, jak ktoś powiedział, Muzeum Wilka, a nazywa się to Wilcze Wrota. To za chwilę. Po godzinie 21 komunikacja z psem, a po godzinie 23, jako że temat tego weekendu to dzikie zwierzęta w mieście, no to rozmawiam. Jest to powtórka programu, ale jest to ważny program, dlatego chcemy go powtórzyć. O tym, jak prawniczka Karolina Kuślewicz widzi to, co się dzieje z dzikami w mieście, czyli mówi o ich zabijaniu. Zabijanie dzików okiem prawnika. To po godzinie 22. Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, jestem z osobami, z małżeństwem, których nazwisko nieodwołalnie wiąże mi się z moim pierwszym przyjazdem nad Biebrze. I od razu muszę to powiedzieć. Gdy opowiadam, jak to się stało, że przyjechałam nad Biebrze, to opisuję ten cudowny pierwszy dzień i bardzo często dodaję, moją przewodniczką, naszą przewodniczką była Ania Mydlińska. Aniu, to było lat temu 16, ty tego nie pamiętasz, ja to mam policzone i spada twoje nazwisko i imię wówczas, więc muszę powitać teraz Anna Mydlińska.
14: Przewodniczka po Parku Biebrzańskim, witam Państwa serdecznie z Nadbiebrzy.
13: I Andrzej Mydliński.
15: Dzień dobry, Andrzej Mydliński, długoletni pracownik Parku Biebrzańskiego. W tej chwili już jestem na emeryturze, czy na tym odpoczynku, ale dalej współpracuję z parkiem, bo nawet jestem sędzią głównym na takich mistrzostwach, sianokosach biebrzańskich.
13: Ja tu nieraz Państwu opowiadałam, że też startowałam i nawet, wy pewnie może tego nie wiecie, ale w kategorii VIP kobiety zajęłam kiedyś pierwsze miejsce.
14: Nie byle co, nie, to jest wyczyn, bym powiedziała, prawda? Bo tu dziewczyny i z Węgier przyjeżdżały, takie zawodniczki dobre.
13: Ale Aniu, te co przyjeżdżały z Węgier, to one startowały w kategorii normalnej, a ja w kategorii VIP. A w kategorii VIP, jak mówił kiedyś Przemek Nawrocki, sukces jest wtedy, jak VIP VIP-owi ginie, utnie. Czyli jednym słowem startują nieraz osoby, które mają słabe pojęcie o koszeniu, tyle że są VIP-ami.
15: Tak, jest ta dalej kategoria VIP-owska. Właśnie ostatnio nawet Przemek Nawrocki brał w tym udział. No ale to już jest kategoria, którą właśnie prezentują właśnie ci, którzy no, nie pracują na czas, jakby, no inaczej oceniamy po prostu to.
13: Gdy mówię Anna i Andrzej Mydliński, to kojarzy mi się, to po pierwsze ja widzę mi się jako pewnego rodzaju instytucja, aż tak. Po drugie, no słowem, które mi przychodzi pierwsze, to jest słowo wilk i wasze wilcze wrota. Byłam tam kiedyś i byłam zaskoczona, a nie wiem jak teraz wygląda, to było kilka dobrych lat temu, rozmachem tego, co pokazujecie, co można się dowiedzieć i tak dalej. Powiedzcie mi, skąd wam w ogóle ten wilk się u was pojawił, że właśnie chcecie ludzi edukować, chcecie pokazywać, chcecie stworzyć wilcze wrota?
14: No to wszystko ma swoją dłuższą historię. Kiedyś mieliśmy klacz, tak o piękno, klacz, bardzo spokojny. Ja poszłam z nią na łąkę i ona pierwszy raz dziwnie się zachowała. Na dwie tylne nogi zaczęła wierzchać i cóż się okazało? Gdzieś tam kątem oka zobaczyłam wilka. Wydawało mi się, że wtedy tych wilków jeszcze w tamtym miejscu nie było. No klacz uciekła, ja byłam zafascynowana, nie przerażona, bo to dosyć ważne i od razu jechałam na wycieczkę parkową, zajechałam do parku, kolega, który był na punkcie informacji, opowiedziałam mu historię, on mówi, nie może tam być wilków, po czym dwa dni później jechał i wilczyca z młodymi przeszła mu przez główną drogę i mówi, wiesz, zwracam ci honor i te wilki tak jakby gdzieś tam w głowie wryły się i tak coraz więcej, więcej starałam się o tych wilkach dowiedzieć, aż po prostu stałam się taka zawilczona, że tak powiem.
15: A mnie jeszcze z wilkiem łączy inna taka sytuacja, inne życie, przeżycie. Moja matka, która urodziła się w Wołkowysku, kiedyś to była Polska i tam jest w herbie wilk. No, niestety po paru latach pobytu na Syberii, bo była skazana, zesłana i wróciła właśnie do posiadłości swojego teścia, bo już dziadek nie żył, ale właśnie do posiadłości, gdzie jest też w herbie wilk. Także ten wilk ciągnie się ze mną tak od narodzin, bym powiedział. Nawet narodzin matki, nie tylko moich.
14: Andrzej mówi oczywiście o Grajewie. Trzy miasta w Polsce mają w herbie wilka. Jedno z nich to Grajewo, Łowys na Pomorzu Zachodnim, no i Międzylesie przy granicy z Czechami. Także to jest ten nasz wilk grajewski.
13: A czy wiecie, ile jest teraz wilków tutaj?
14: Tak naprawdę to nikt tego nie wie. Inwentaryzacje są no niedokładnie prowadzone, zresztą nie ma chyba takiej możliwości, żeby dokładnie poprowadzić. To trzeba by było jednego dnia w całej Polsce o jednej godzinie, prawda, synchronizować to wszystko i też nie byłoby. Na pewno populacja wilka zdecydowanie jakby wzrosła. Natomiast no też widzimy, że są wilki na zachód od Wisły, których nie było jeszcze tam, prawda, kilkanaście lat temu. Niektórzy mówią, według GUS-u na przykład to będzie 2800 osobników, według na przykład stowarzyszeń będzie ich trochę mniej. Niektórzy mówią, że populacja już przekroczyła dawno 3000, więc to jest takie gdybanie. Na pewno wzrosła populacja wilków.
13: Ale ty mówisz, Aniu, o Polsce. A mnie też ciekawi tutaj, czyli teren Biebrzańskiego Parku, Otuliny Parku, ten rejon.
15: No ja tylko mogę powiedzieć od siebie, jak pracowałem, no to ta ilość się zwiększała. Było widać po prostu więcej tych wilków. Może nie tak drastyczny ten przyrost był, ale spotykałem częściej te wilki niż parę lat wcześniej. Także nawet były takie sytuacje, które mnie, który pracował, zmuszały do takiego zastanowienia się, bo nigdy się tych wilków nie bałem w zasadzie, ale były sytuacje, gdzie musiałem zejść mu z drogi, o tak powiem.
14: Tak naprawdę to, że ilość wilków wzrosła nad Biebrze, to widać teraz świetnie na fotopułapkach, bo te nasze kaplice, w których Andrzej właśnie monitorował te zwierzęta, tam zawsze populacja była około 6-8 sztuk. Teraz na fotopułapce na przykład widać 14-16 osobników w porywach, czyli to już jest dużo jak na jedną taką grupę rodzinną, prawda? Natomiast one wrażenia żadnego nie robią na miejscowej ludności. Tam ludzie są przyzwyczajeni do wilków. Jeżeli jest na przykład taka zima, że były wcześniej rozlewiska, że jest lód, to wilki będą przechodziły obok zabudowań i każdy jest do tego przyzwyczajony. Kiedyś jedna z kobiet spytała Andrzeja, co robić, jak się zobaczy wilka. No to co odpowiedziałeś?
15: No ja odpowiedziałem bardzo prosto, cieszyć się, proszę pani, cieszyć się, bo to jest rzadki okres i jeszcze tak rzadki, że pani spotkała, to jest super. No, no ja też do wilków podchodzę w taki sposób, że lubię grawerować różne takie ich przysłowia o wilkach, idiomy. Nawet coś takiego ciekawego kiedyś wygrawerowałem, które ta deska wisi właśnie w Kapicach, tam w tym naszym muzeum. Bo czasami są różne sytuacje i mam taki napis, że wilki nie przejmują się tym, co sądzą o nich barany.
16: A skoro dotknęliście tego tematu, ludność miejscowa, a wilki, które się pojawiają, no to muszę was o co zapytać. Wiecie sami, zdajecie sobie chyba sprawę, nawet jeżeli nie śledzicie tego, nie oglądacie w mediach społecznościowych, no pojawiło się w ostatnich czasach, pojawiła się konkretna osoba, która bez przerwy, pan Andrzej Zapatowski, o ile dobrze pamiętam, która bez przerwy zamieszcza filmy na Facebooku, pokazując, jak wilk tu się pojawił, tu we wsi, tu za ogrodzeń i tak dalej. Jest prowadzona wręcz taka kampania antywilcza. Wszystko to ma zmierzać ku temu, żeby redukować populację, czyli zacząć na nowo strzelać do wilków. Co wy o tym sądzicie?
14: To jest dosyć trudny temat, ponieważ nie wiem, chyba 3 dni temu była u nas wycieczka z Augustowa, no i młodzi ludzie mówili, że na ulicach miasta pojawił się wilk. To już jest, bym powiedziała, trochę takie niebezpieczne, jak on podchodzi za blisko do człowieka, prawda? No i ludzie takich informacji mają coraz więcej. Natomiast no po to jesteśmy w takim cywilizowanym państwie jak Polska, że z tym można sobie poradzić. Po pierwsze, jest coś takiego jak odstraszanie. To jest w mieście, jeżeli on się pojawi, taki wilk, i podchodzi zbyt blisko, a zdarza się to, to też nie trzeba ukrywać, bo to nie można tak mówić, że ot, wilk to jest super, prawda, bohater i my tylko klaszczemy, jak go zobaczymy. Natomiast trzeba wiedzieć, jak się zachowywać. My to edukujemy ludzi od lat. Co robić, jak tego wilka się zobaczy, prawda? To są podstawowe elementy. Gdzieś ktoś został zaatakowany, ale gdyby na przykład nie pokazał pleców, gdyby nie spojrzał w oczy wilkowi, gdyby na przykład zszedł mu z drogi. Są takie rzeczy, które trzeba po prostu wiedzieć, ogarnąć to. No powiem tak, będzie ten problem narastał. To nie jest jakby jednorazowa sytuacja, że jakiś wilk się pojawił. Te wilki pojawiają się rzeczywiście, jak zwierzęta są niezabezpieczone, na przykład, no nie daj Boże, pies na łańcuchu, tak? No to już wiadomo, że jak wilk pojawi się w okolicy, no to on zagryzie tego psa. Ale po to jest człowiek, żeby ochronić to swoje podwórko, żeby ogrodzić, tak, żeby tego psa spuścić z łańcucha, no bo cóż on na tym łańcuchu robi. Czyli życie. Trzeba jakby patrzeć z różnych stron na wilka, ale nie wilkiem.
16: Przy czym też zdajecie sobie sprawę, że oprócz tych filmów, które są filmami prawdziwymi, pojawiają się w tej chwili stworzone przez sztuczną inteligencję. Ja oglądałam taki film, który był kiepsko zrobiony, bo w pewnym momencie ten wilk zaczął machać końskim ogonem. Po prostu. Tak. Sabina Nowak-Pieróżek pokazywała ten film, który oszczekał. Znaczy, idzie sobie wilk, idzie? Ale tu nagle nie do końca ten koń został przerobiony na tego wilka.
14: No to sztuczna inteligencja, no jeżeli można to nazwać inteligencją, to ale to już jest jakby oddzielny problem. Natomiast no my mamy takie spostrzeżenia od ludzi, jakby że nie ktoś komuś przekazał, tylko na przykład u kogoś konkretnego pokazał się ten wilk na podwórku na przykład, tak? Czyli tutaj trzeba być na tyle elastycznym, rozsądnym, no, że te nasze podwórka, bo te wilki nie są cały czas przy naszych domach, one od czasu do czasu się pojawiają, że wtedy no, trzeba strzec inwentarza, który mamy, prawda, gdzieś tam w okolicy i trzeba zamykać bramy i trzeba ogrodzenia i po to są psy pasterskie, jeżeli chodzi o góry, no to wszystko musi mieć jakieś takie ręce i nogi, prawda?
16: A czy uważacie, że jest jakaś taka zachowana równowaga, drapieżniki kopytne, jeśli chodzi o ten teren? No bo często na przykład argumentem myśliwych jest to, że równowaga została zachwiana i to, ten gatunek lub ten trzeba redukować. Jak wy uważacie tu na tym terenie?
15: To znaczy nie można tej redukcji czy tego gatunku puścić na żywioł. Nie można ostrzelać tak sobie. Trzeba to prowadzić w bardzo taki sposób, który zatrzyma właśnie tą zatrzyma pokarm dla wilka i wilka zatrzyma. No bo to jest po prostu, to jest najlepszy reduktor, który redukuje tylko te osobniki, które są najsłabsze. A zostają genetycznie i rozwijają się, rozmnażają się genetycznie te mocne, więc brak wilka powodowałby zupełny chaos, zamieszanie.
16: Kiedyś wilków było taki, przecież nie od tak dawna jest zakaz polowania, prawda? Było ich zdecydowanie mniej.
15: No w tej chwili to chyba nie ma wilka, nie ma odstrzału na wilka polowań, więc dalej jest pod ścisłą ochroną. No, a że jest ta ilość większa, więc jeszcze raz mówię, warto pomyśleć, jak zredukować, jak zmniejszyć tą populację, ale w rozsądny sposób.
16: No, ale tu zaraz, bo tu ja tego nie rozumiem. Ja chciałabym postawić kropkę nad i. Zmniejszyć populację w rozsądny sposób. Czyli co, zabrać wilkowi trochę jedzenia, że jego populacja zmniejszy, czy go zapić?
14: To ja może odpowiem tak. W Parku Biebrzańskim nie mamy w ogóle problemów jakby z wilkami, ponieważ tu jest tyle zwierząt parzystokopytnych, że one gdzieś tam bardzo sporadycznie gdzieś wychodzą poza park, żeby szukać sobie jedzenia. Więc tutaj u nas nie ma tego problemu. Natomiast na pewno najgorszą sprawą, jaką można by było zrobić, to odstrzelić gdzieś tam pojedynczego osobnika z jakiejś grupy rodzinnej. No bo to doprowadzi do tego, że te młode, które nie są nauczone polowania, prawda, dopiero zacznie się problem dla nich. Natomiast Andrzej może... który nigdy na szczęście nie polował, tak, więc jakby z polowaniami ma niewiele wspólnego. Mówi o sytuacjach, kiedy wilk pojawia się zbyt blisko człowieka i nawet pomimo na przykład odstraszania on nie chce odejść, tak. To są często wilki na przykład, które były odłowione gdzieś, były dokarmiane. Przyjechał fotograf, miał piękne zdjęcie wilka gdzieś z zagranicy, tak? To jest już niebezpieczny osobnik, bo on prędzej czy później może zaatakować, tak? Czy na przykład wilki, które były dokarmiane. W ogóle dokarmianie zwierząt, to powinien być paragraf jakiś na to, ponieważ coraz więcej mamy ludzi, którzy robią piękne zdjęcia i super. Natomiast jeżeli to jest zdjęcie zrobione w ten sposób, że na przykład lis jest dokarmiany, to on będzie do tego miejsca wracał i tak jak u nas nad Biebrzo kilka takich lisków niestety pod kołami samochodów zginęło, bo one podchodziły szukać tego jedzenia. Więc jeżeli wilk był dokarmiany, to on też będzie podchodził do człowieka i dopóki jest jedzenie, okej, okay, ale to jedzenie się skończy, no to więc on może, no może być niebezpieczny, więc chodzi raczej o takie osobniki, nie generalnie jako wilki, które tam należy, nie wiem, zaraz eliminować. Kiedyś rozmawiałam z kobietą, którą chyba większość osób zna, Simono Kossak, i ona mi mówiła, wiesz jak to jest, mówi, przyroda sama to zredukuje. Ja mówię, ale w jaki sposób? Jeszcze wtedy wiedzy nie miałam na ten temat, a ona mówi, wiesz, przyjdą choroby. Przyjdzie na przykład śpiesz, przyjdą choroby i jakby... te wilki, których jest przypuśćmy za dużo na jakimś terenie, one same z siebie zejdą z tego świata, tak? Nie, niekoniecznie człowiek musi tutaj
16: działać. A czego może, tak, chciałeś coś dodać, Andrzej?
15: Ale jakby co, to na razie edukujemy właśnie przede wszystkim młodzież u siebie w muzeum. Takim hasłem lubię wilki, no.
16: No właśnie, dokładnie o to chciałam zapytać. Czego może spodziewać się osoba, która do was, chce was odwiedzić? Powinna najpierw zadzwonić do was, prawda? Jak to wygląda? I czego się może spodziewać?
14: Mm-hmm. Powiem tak, my już coraz mniej oprowadzamy, ale my od lat przede wszystkim prowadzimy edukację przyrodniczą i to tak do bólu. Był czas, że na przykład jeździliśmy też do Warszawy na przykład, bo ktoś chciał na przykład kilka szkół naraz wyedukować. Okej. I u nas jest ta bioróżnorodność z nastawieniem na ssaki drapieżne, przede wszystkim właśnie wilki.
15: No, staramy się pokazać dzieciakom przede wszystkim, że to jest dzikie zwierzę, ale nie trzeba go traktować tak, jak do tej pory się traktowało, że tylko zły jest ten wilk. Wszystkie bajki, które do tej pory były, to były o złych wilkach. Ale już się pojawiły, zresztą mamy już u siebie w muzeum nawet płytki czy książeczki o dobrych wilkach. Na przykład WWF takie pisze. I my to edukujemy, udostępniamy, pokazujemy. No i powiem, że dzieci... Powiem jeszcze inaczej. Ja wygrawerowałem takie przysłowie i idiomy. I wiadomo, że kiedyś wszystkie te przysłowia i idiomy były o złych wilkach. No ale jak pytamy dzieci, no tam powiedz mi, co dla ciebie znaczy na przykład coś tam hasło głodny jak wilk, czy wilcze zęby i tak dalej. Dzieci mają zawsze pozytywne podejście do tego. Nie, że to jest złe, czy to jest zły wilk, tylko zawsze tłumaczą w ten sposób, że to jest dobre, że to jest właśnie, wychodzi na dobre. Mimo, że to dla nas kojarzy się tylko z jednym, nie? Ze złym wilkiem.
16: Jeden polityk o drugim powiedział, że ten ma wilcze oczy, no ale powinniśmy to...
14: No tak. Ja powiem w ten sposób, że dzieciaki, które do nas przyjeżdżają... Bo ja mam dobre zdanie o młodzieży. Wbrew temu, co się dzieje, to ja znam tych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają i to są i ze wsi, i z miast ogromnych, i z różnych malutkich miasteczek. I każdy jest taki sam, każdy jest ciekawy świata, jak się odpowiednio to wszystko przedstawi. I może ostatnią sytuację powiem z wczorajszego dnia. Przyjechały osoby niepełnosprawne, dzieci z Bielska Podlaskiego. Niepełnosprawne intelektualnie, bo to jest też ważne. Natomiast no, one mają swój świat, swoje życie i zadałam pytanie, ile zębów ma dorosły wilk. I tylko dwa razy w życiu się zdarzyło, że ktoś, studenci, nawet czasami edukatorzy nie wiedzą. Natomiast wczoraj chłopaczek bez problemu mi odpowiedział 42 zęby. Ja mówię, skąd ty wiesz? A on mówi, ja mam w głowie czasami taki mętlik i takie rzeczy wiem, których nie powinienem wiedzieć. Czyli to jest dosyć zaskakująca sprawa.
15: No powiedziałeś, że polityk powiedział oczy wilka. No a skąd wiesz, że właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, że nie miał pozytywnego podejścia do tego, tak jak te nasze dzieci, które edukujemy.
16: Jakoś tak zakładam, że nie miał. Z kontekstu wiem. Czyli jeżeli nas teraz słucha ktoś, kto pracuje w szkole, ktoś, kto ma kontakt z młodzieżą, ktoś, kto zajmuje się edukacją przyrodniczą, to ja zrozumiałam, że o ile jakby indywidualnych osób to niespecjalnie przyjmujecie już u siebie, rzadko, to natomiast można się do was zgłosić i powiedzieć, my chcemy zorganizować grupę i tak dalej, tak? Czy dobrze zrozumiałam?
14: Bardzo dobrze. Właśnie w związku z tym, że my nie mieszkamy w tym miejscu, gdzie jest to ekomuzeum, ale grupy takie szkolne, grupy studentów, grupy osób niepełnosprawnych, to jest ważne, bo my dużo tych takich ludzi szkolimy. Też powiem może taką sytuację o wilkach. Właśnie przyjechała też, że dalej będę przy tych niepełnosprawnych osobach, z Łomży szkoła. I wyobraźcie sobie, że nauczycielka wysłała mi na drugi dzień taki film, i mówi, pierwszy raz dziecko nie trzymało się kogoś, czy krzesła, czy jakiejś osoby, tylko poszło same. Tam, gdzie właśnie były piękne tropy wilka, były ślady, no bo to wszystko jakby funkcjonuje u nas na co dzień, że poczuło się bezpiecznie, czyli przy wilkach można się poczuć bezpiecznie, jak ktoś chce.
15: No, wracając do tych niepełnosprawnych, no nawet prowadziliśmy grupę z lasek, czyli dzieciaki niewidome. No i tutaj też te zmysły inne, czyli ten dotyk, ten zapach, czy inne, to są tak wyostrzone właśnie, że można im wytłumaczyć, ile waży ten wilk, ile jakiej wysokości jest i tak dalej, długości, no i różne takie. Mamy zresztą takiego wilka wyrzeźbionego w takim polnym ze żwirowni kamieniu, naturalnej wielkości wilka. Więc też czasami tam właśnie pokazujemy, żeby mogły sobie te dzieciaki zobaczyć. Ale oprócz tego mamy też, jest taka przepowiednia, że jak ktoś wilka pogłaszcze po nosie, to mu przynosi mu szczęście. No i właśnie tak jak zapraszamy, jak ktoś przyjedzie do nas, to bardzo pokazujemy tak szybko, żeby zobaczyli, że cały nos jest taki gładziutki, cały wilk jest chropowaty, a nos jest tak gładki, że aż ręka się ślizga pod.
17: Reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: A ja wam powiem taką rzecz. Jak bym się zachowała trochę przewrotnie, bym powiedziała super, super, tu mnie edukujecie, widzę i tak dalej, ale jak wy jesteście tacy specjaliści od wilków, no to zabierzcie mnie na wyprawę, na wycieczkę, żebym zobaczyła wilka. No i co wtedy mi powiecie, co zrobicie? Macie, ja po prostu zakładam, że większe szanse zdecydowanie będę miała idąc z wami niż sama, a może nawet z innymi przewodnikami, którzy się nie specjalizują w wilkach, oczywiście upraszczam.
15: No, ja mam taki strój wilczy.
13: Nie. To dziękuję bardzo. No, strój też chętnie, ale prawdziwego. Dajcie mi zobaczyć prawdziwego.
14: No, po nas pałeczkę przejęli młodzi synowo i właśnie miesiąc temu syn miał taką sytuację. Oni dosyć często te wilki, to nie, że za każdym razem, ale raz w miesiącu na pewno z turystami wilki widzą, ale to też trzeba mieć szczęście. To nie ma tak, że ktoś się umówi, idziemy na wilki i tego wilka zobaczy, bo to by była głupota, prawda? No, natomiast jak się jest cały czas w terenie, każdego dnia, tam gdzie wilki są, no to siłą rzeczy te wilki można zobaczyć.
15: Ja tylko dorzucę, że a propos tego zobaczenia wilka. Kiedyś przyjechała taka grupka, no jeszcze dyrektorem był inny dyrektor, no i chcą zobaczyć rysia, wilka, tam łosia. No to on powiedział im bardzo prosto, do zoo.
14: No tak to jest z naszymi wilkami. Powiem tak. Jest nadzieja, ale nie ma takiej pewności i to trzeba wiedzieć. To jest przyroda, tak? Jeżeli ktoś przyjeżdża zaliczać konkretne gatunki, no to jest bez sensu. Przyroda czasami komuś ofiaruje, prawda, że coś fajnego się zobaczy.
13: A opowiedzcie mi każde z was takie spotkanie z wilkiem, które zostało w was.
15: No ja miałem wiele takich spotkań, ale jedno takie szczególne, może Ania powie o moim tym spotkaniu, a ja powiem inne spotkanie. Ja kiedyś szedłem i stał wilk na takim wyniesieniu i były dwie rozchodzące się drogi. No i ja sobie szedłem i on dalej stoi. Nie uciekał, nie reagował, więc coraz bliżej się zbliżałem do niego, no on dalej nie reagował, więc ja lekko poszedłem sobie w prawo, bo drogi się rozchodziły. On tylko na mnie spojrzał i poszedł w lewo. Czyli potem zresztą koledzy się śmieli. Mówi, a to był znajomy, on wiedział, że to jesteś ty stamtąd. No. A druga sytuacja, to może Ania powie o drugiej mojej ciekawej bardzo sytuacji też.
16: Ciekawe są, dlaczego, Ania?
14: Ja wiem dlaczego, bo jakby pozbawiam się tego, żeby o swojej sytuacji nie opowiedzieć, żartuję. Ale to była rzeczywiście niesamowita rzecz. Andrzej szedł i cztery młode wilki ciągnęły czyjąś nogę. No i chciał zobaczyć, czyja to noga. Zrobił parę kroków. Młode wilczki nogę jelenia młodego zostawiły, uciekły za krzaki. No i on tam ogląda, tę nogę ogląda. Po czym jeden z wilków wyskoczył i sprzed nosa zabrał mu tę nogę. No i teraz właśnie...
15: No, ale dlatego powiedziałem, żeby Ania, bo to przekłada się u nas na coś takiego, bo Ania właściwie prowadzi te zajęcia, ja tam te wszystkie takie rzeczy, przekłada się na to, że wtedy pytamy, jakiego wilka wysłały, czy tego słabego na tak zwane pożarcie, czy tego silnego. No i wtedy dzieci muszą odpowiedzieć.
16: No i ja bym powiedziała, że tego silnego.
14: No nie, silny zawsze jest chroniony. To jest, u szczurów jest też podobna sytuacja, prawda? No to...
16: Czyli został wydelegowany słaby wilk po nogę?
14: Gdyby miał zginąć, no oczywiście Andrzej by go nie ustrzelił, no ale gdyby była inna sytuacja, to jednak ten silny jest chroniony.
16: A dobrze, no ale to było jednak spotkanie Andrzejowe, a twoje, Aniu?
14: No ja kiedyś szłam też z takim słynnym historykiem z Wrocławia, prawda? No i farta mieliśmy po prostu, bo teraz jest więcej wilków, ale to było jeszcze, tych wilków było mało i usłyszeliśmy taki tętent na bagnach i już widzę kątem oka, że cała grupa wilków biegnie i jeden z nich nie wyczuł. One jakby pod wiatr miały i wyskoczył dosłownie, ale dosłownie przed nas. I ja pierwszy raz widziałam, jak taki wilk w bardzo bliskiej odległości się zachowuje. On nie ucieka od razu. On na moment zastyga po prostu, rozgląda się, gdzie ma po prostu dalej biec. Zatrzymał się, popatrzył i uciekł. I właśnie ten moment jest szalenie ważny, bo czasami ktoś może myśleć, wilk patrzył na mnie, wilk się zatrzymał, ale to nie chodzi o to, żeby wilk chciał nas zjeść, tylko chodzi o to, że wilk też szuka takiej najbezpieczniejszej drogi.
16: No powiem wam, że ja wilka nie spotkałam na żywo, nie. No wiesz, no przyjeżdżam od 16 lat, ale było kilka takich, poza tym przyjeżdżam nie na krótko, na tydzień po prostu. Natomiast nie miałam tego szczęścia, ponieważ córka mojej znajomej przyjechała tutaj w zimie i zanim poszła na ekspedycję chyba z Kaśką Ramotowską, to tak sobie bez żadnego przewodnika, bez niczego, po prostu wilk wyszedł bardzo blisko im na drogę i Kaśka się dziwiła i podziwiała, jakie to mieli szczęście, prawda? Natomiast muszę was zapytać o inną rzecz. Ja coraz mniej w ogóle ssaków, ja nie mówię teraz o ptakach, ptaki to osobna też sprawa, ja coraz mniej spotykam tu zwierząt. Znaczy ja widzę, że jeżeli nie pójdę teraz z przewodnikiem, to nie spotkam, z kimś takim jak wy, to nie spotkam. A dawniej, przecież nie, też tak sama, prawda? Jeździliśmy Carską, chodziliśmy w różne miejsca. Łosia nie widziałam już kilka lat i tak się śmieję, że teraz to widziałam zająca i tak dobrze tego zająca, pewnie kunę lub coś takiego innego i jeża. To były jedyne zwierzęta, które zobaczyłam. Czy uważacie, że teraz, ja mam poczucie takie, że w tym okresie wiosennym, o wierzchni mówię, bo rzadko kiedy zimą przyjeżdżam, jest trudniej niż 10-15 lat temu spotkać łosia?
14: To ja bym mówiła tak, w parku trudniej, ale poza parkiem łatwiej, bo jeszcze jest otulina. No. I one jakby przemieściły się w miejsca, gdzie jest dużo mniej ludzi.
16: Być może. Po prostu ze względu na ludzi?
14: Ja, to jest moja jakby taka teoria, że chyba, bo są różni ludzie, są tacy, którzy mają taką wiedzę i wiedzą, że nie można za blisko do zwierząt podchodzić, nie można płoszyć, nie można gonić za zwierzętami. Natomiast są osoby, które z aparatem będą biegły za zwierzęciem. Więc jeżeli one mają podobny teren w otulinie i wiedzą, że tam nie ma ludzi, no to jakby logiczne, że one się przeniosły, bo one są. To nie jest tak, że populacja na przykład się zmniejszyła. Populacja jest mniej więcej tam łosia stabilna u nas nad Biebrzą, oczywiście mówię. Natomiast one przeniosły się w bezpieczne dla siebie miejsca.
16: A ja nie wiem, czy to nie na waszym Facebooku, ponieważ jest taki Anna Andrzej Mydliński, albo odwrotnie Andrzej Anna Mydliński. Nie zobaczyłam takiej informacji, że tego roku urodziło się wiele bliźniąt łosich.
14: Tak, to jest prawda, bo my zawsze, jak jest końcówka kwietnia, to wypatrujemy i to tak prywatnie, niekoniecznie gdzieś z grupami, czy są pojedyncze, czy podwójne. I zdarza się taki rok, że rodzi się więcej par, prawda, bliźniaków. I to właśnie jest ten rok, że dużo klęb chodzi właśnie z dwójką, z parą i ona sobie świetnie poradzi. Ona odchowa bez problemu te dwa łosie.
16: Ale mnie zainteresowało jedno słowo w tym, co powiedziałaś. Ciekawa jestem, czy to tak zrobisz. Ty powiedziałaś, wypatrujemy. Czyli gdzie wy wypatrujecie? Gdzie miałabym pójść, żeby też zobaczyć? Wypatrujemy, też chciałabym gdzieś pójść i wypatrywać.
15: Tak jak tutaj wszyscy, mamy swoje miejsca.
14: Ale to nie tak, że my nie chcemy zdradzić tych miejsc, tylko to jest tak, że jak się przyjeżdżało, no kiedyś, Ewo, masz rację, że kiedyś jak się przyjeżdżało, to Carska to był taki gwarant, prawda? Przyjeżdżało się i te łosie stały. Teraz są w innych miejscach, natomiast jak się wypatruje, powiedziałam, to użyłam tego słowa w odniesieniu do tych małych łoszaków, które, no rzeczywiście one nie stoją, nie są wielkie, ale one mają specyficzne takie miejsca, czyli musi być jakiś fajny zagajniczek, trochę błota nieopodal, trochę takiego miejsca, gdzie ta klępa też poczuje się bezpiecznie, prawda? I to mówię, te łosie, o których ja mówię, o tych parkach, to wszystkie były poza parkiem, ale w parku też wiem, bo znajomi zaraz dzwonią, że dużo było tych bliźniaków. Ale jak już mówimy właśnie o łosiach, tych malutkich, to bym tu chciała szalenie ważną rzecz powiedzieć. Jeżeli ktoś zobaczy takiego małego łoszacza,

0: No, kot dostał swoje. Mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzał. Skąd wilki w waszym życiu, powiedzieliście? A powiedzcie, skąd w ogóle przyroda się wzięła? Wy jesteście stąd, krew z krwi, kość z kości. Jak to się stało? Wiedzieliście zawsze, że nie wiem, będziecie studiować coś, co ma związek ze środowiskiem, z przyrodą. Aniu, zacznij. Skąd ty jesteś?
1: No, ja już się urodziłam na tych terenach, natomiast moi rodzice nie są stąd. Ale Andrzej jest takim, bym powiedziała, jaćwingiem od dziada, pradziada. Jaćwingowie w VI, IV wieku przed naszą erą z Naddnieprza dotarli do nas. Po jaćwingach zostały tylko nazwy, na przykład jezioro Dreństwo, to bagno, błoto, rzeka Jegrzgnia, Grajwy, Netta, to wszystko po jaćwieskie nazwy. No i on tym jaćwingiem się czuje, czyli jest jakby takim tubylcem, który od zawsze, cała rodzina mieszkała, prawda, tutaj.
0: Zaraz do ciebie wrócę. Znaczy, gdzie się konkretnie wychowywałeś?
2: Ja wychowywałem się pod Grajewem, ale ze strony ojca i z matki strony to są tereny bagienne, czyli te wszystkie w stronę Rajgrodu. Także to wszystko jest tak jakby związane z tymi bagnami, ale no ja od zawsze. Zresztą pamiętasz, były takie obozy harcerskie, harcerstwa. No to uczyło nas jeszcze wtedy czegoś takiego jak przyrody, obcowania z nią i tak dalej. Potem też prowadziliśmy bardzo dużo spływów na Krutyni, bo przez wiele lat prowadziliśmy spływy. Także to jest też cały czas tak, przyroda jest jakoś z nami. No i teraz mamy te Wilcze Wrota też w takiej wsi, która no w tej chwili to jest już trochę wieś rozbudowana, inna, już częściowo plastikowa, bym powiedział, zażartuję, ale taka oddalona, także naokoło już są takie bagna, czyli też taka przyroda na wyciągnięcie ręki.
0: I wiedziałeś, że pójdziesz na studia? Na jakie te właśnie, które mówią o środowisku, przyrodzie?
2: Nie. Ja jestem chemikiem po szkole średniej. Mhm. Ja kończyłem szkołę średnią, także jakiś alkohol mogę zrobić, nie? A dopiero potem studia. Studia, to znaczy, to jakoś tak się stało, że ciągnęła nas dalej, żeby coś się rozwijać, no i tak jakoś poszło, no.
0: Wy poznaliście się na studiach, czy wcześniej?
1: Nie, nawet bym powiedziała wcześniej, dużo wcześniej, a propos właśnie tych takich życiowych, no ja wiem, Andrzej, znowu chcę.
2: Ale powiedz, gdzie się poznaliśmy.
1: No to mało interesujące, bo my na cmentarzu się poznaliśmy, ale a propos właśnie tego, ja byłam finansistką, że tak powiem, i już chcieliśmy wyjeżdżać z tego Grajewa do Gdańska, już nawet mieszkanie mieliśmy i wpadła mi w ręce książka Strumiły, piękna książka o dworach i dworkach, i on napisał: tam, gdzie jesteś, tam może być centrum świata. I ja tak sobie pomyślałam, a dlaczego ja mam jechać do tego Gdańska, pięknego skądinąd, jak tutaj mamy taką piękną przyrodę, w której zawsze byliśmy zanurzeni, bo to nie jest tak, że my w pewnym momencie stwierdziliśmy, nie, teraz to przyroda. I wtedy właśnie poszło, trzeba było się przebranżowić. Skończyliśmy ochronę środowiska. Akurat WWF organizował taki, to był koniec lat 90., 3-letni kurs dla przewodników nad Biebrzą. Więc skończyliśmy ten kurs. Andrzej poszedł do pracy, do parku. I wtedy już jakby tak na dobre związaliśmy się z tymi biebrzeńskimi stronami, ale czasami warto czytać, powiem tak, bo coś można takiego znaleźć, że zatrzyma człowieka w danym miejscu.
0: Ale ty tu sobie chcę coś uporządkować. Powiedziałaś, byłam finansistką, nazywałaś, bo liceum ekonomicznym i potem właśnie poszłaś, no bo ty studiowałaś, co, ochronę środowiska. No tak, ale byłam finansistką, czyli wcześniej szkoła średnia to było zupełnie coś innego?
1: Tak, to było coś innego. Ja zaczęłam od tego, że zaraz po szkole no, zmarła mama i chciałam sobie rok zrobić takiej przerwy. Ta przerwa trochę się przedłużyła, no i zaczęłam od naliczania płac, później poszłam już tak głębiej w to wszystko, robiłam

0: Ja mam takie rozliczenia i tak sobie i lubiłam to. To nie jest tak, że nie lubiłam, ale tak sobie pomyślałam, kurczę, to człowieka jakoś tak za mało człowiekowi. Trzeba by było gdzieś tam, ta przyroda zawsze nas interesowała, jeździliśmy dużo, zresztą a propos tej jazdy, my odwiedziliśmy wszystkie parki narodowe w Polsce, jest ich 23, w niektórych byliśmy kilkanaście razy, no w niektórych kilkaset razy, żeby nie ukrywać, że to mamy, nie tylko to jest nasz zawód, ale to jest też nasza pasja, o tak. Na Facebooku nigdy nie umieszczamy zagranicznych podróży, ale też za granicę, jak jeździmy, to też do parków narodowych z reguły.
1: Tak, ja też pomyślałam, jak byłam tutaj z kolegami z organizacji, teraz już jestem na ptak w Walii, no to właśnie tam byliśmy w Parku Narodowym. Myślę, że takie wakacje są super, a nie kwestia tylko takiego leżenia i na plaży lub gdzieś. Interesuje mnie właśnie ta przyroda. I skończyliście obydwoje, ja rozumiem, ten sam kierunek studiów, tak?
0: Tak, tak. Ochrony środowiska, ale jeszcze mieliśmy szczęście, że tych starych profesorów mieliśmy. Jeżeli ktoś nas uczył ornitologii, to było tak do bólu o ptakach. Zresztą moja praca inżynierska to ptaki siepkowe Doliny Biebrzy. Andrzej, może opowiedz, jak nas profesor uczył, jak rozróżnić wróbla od mazurka.
2: No to takie trochę zabawne było, bo pan profesor też był taki zabawny, ale to przez to, że był zabawny i takie miał anegdotki albo jakieś takie porównania, to my teraz właśnie też staramy się dzieciom pokazać, właśnie uczyć je o ptakach, no przede wszystkim. No i tutaj jeszcze chodzi o ptaki, o wróbelka i mazurka. No to jak wiecie, wróbelek ma taki długi czarny pasek pod szyją, mazurek ma króciutki, wróbelek ma takie jasne policzki, mazurek ma takie dwie ciemne plamki. Wróbelek ma taką czapeczkę, taką plamkę na główce, a mazurek tej czapeczki nie ma. I pan profesor mówił nam tak. Mazurek to jest taki wróbelek, który wrócił z libacji, mówi. Urwali mu krawat, podbili oczka i zgubił berecik.
0: No tylko po takich głupotach to rzeczywiście można później te takie ptaki, które są bardzo do siebie podobne, zacząć rozróżniać. Ale ja może powiem też, no bo to jest ważna sprawa, że edukujemy tak do bólu. W powiecie grajewskim 2 lata temu przeszkoliliśmy 5000 osób, klasę po klasie, przedszkole po przedszkolu, nie, że to było łączone, tylko to trwało 3 lata. O wodzie, o czystym powietrzu, o emisjach. I teraz właśnie we wrześniu przygotowujemy się do takiego dużego projektu, który będzie właśnie na terenie gminy Grajewo, rozwój zrównoważony. No to chyba jest taki w ogóle pilotowy program wymyślony od nas, od początku do końca. To nie jest tak, że z jakichś książek, z internetu nawet nie można tego ściągnąć, bo tego jeszcze po prostu nie ma, a te nasze wiejskie dzieciaki będą przeszkolone. I to z tego jesteśmy dumni właśnie, że to się mówi, o, Podlasie, prawda, gdzieś to. Ale jak są tacy pasjonaci, to wiedzą, że edukacja tych młodych, którzy obok żyją, jest szalenie ważna.
1: I na zakończenie taka moja refleksja. Ja pamiętam ten pierwszy dzień mojego kontaktu z Biebrzą, spacer na biały grunt, cudownie zalaną drogą. Ty właśnie byłaś, Aniu, naszą przewodniczką. Siedziały na tych łachach lekko odsłoniętych ptaki, które się zrywały, gdyśmy do nich się zbliżali, znowu siadywały, a po bokach też było pełno ptaków. Był to początek czerwca. Inna rzecz, że to był rok 2010, wtedy była powódź i dlatego było tyle wody. Ale teraz jestem tam w kwietniu i idę z suchą stopą. Czegoś takiego nie było w kwietniu.
0: Właśnie, i to jest największy problem, brak wody. I to nie dotyczy jednego roku, tylko to już się powtarza jakby systematycznie. Ja też pamiętam, Ewa, jak się spotkałyśmy kiedyś, w dwie strony szłyśmy na białym grądzie, gdzie było tak dużo wody i ty byłaś w woderach. I jeszcze powiedziałaś mi, i te wodery były za małe.
1: Ja nie miałam woderów nigdy w życiu. To kolega, który szedł z nami, taki młody chłopak, miał kalosze. I on zaraz wpadł przy tej pierwszej dużej kałuży, od razu mu się nalała woda. W związku z tym my z koleżanką zdjęłyśmy zdjęłyśmy w ogóle buty i szły w jedną stronę, ja tylko w jedną, ona w obie, bo potem ja ubrałam sandały i szłam w wodzie. Nigdy nie miałam woderów, ja zawsze chodzę albo w starych tenisówkach w tej chwili, albo w butach typu, wiesz, plastikowe klapki, nie chcę nazwy używać typu jakiego.
0: A widzisz, a ja byłam przekonana, a jako człowiek ma pamięć właśnie, byłam przekonana, być może zasugerował mi ten kolega w tych woderach, że wy zdjęłyście te wodery, że wam woda się nalała, ale ile też tej wody było? To jest właśnie, że ona się przelewała. Do tych gumowców wlewała się i nie stanowiło to jakiegoś problemu, prawda? Można było sobie, nawet było to fajne, prawda? To ja życzę wszystkim, żeby ta woda znowu powróciła do Doliny Biebrzy, bo my siedzimy w takim ciekawym miejscu, tuż obok jest Dolina Biebrzy, prawda? Dolina, która w tej chwili wygląda, no tak mogłaby wyglądać ewentualnie w lipcu, prawda? A jeszcze mamy wiosnę i też w ubiegłym roku był problem, no 3 lata temu troszeczkę tej wody było, tak? Ale to wszystko wiąże się z tym, że mogą ewentualnie być te pożary, prawda? Których tak wszyscy się boją, szczególnie, bo dlaczego to jest takie ważne? Jak wiosną trzcina, ogromna trzcina rośnie nad Biebrzą, ona najszybciej się pali. Jeżeli jest woda, no to ten pożar, nawet jak jest, to on się zatrzyma. Natomiast jeżeli nie ma tej wody, no to tak jak kilka lat temu, prawda, 10% powierzchni parku spłonęło. Na szczęście był to pożar jakby powierzchniowy, ale to może bardziej do Andrzeja pytanie, bo on właśnie na jego terenie był ten największy taki, no może nie największy, bo to było tak samo dużo na Kopytkowie, prawda, jak i na Kapicach, ale tam najbardziej było widać z platformy z Goniądza właśnie te palące się przestrzenie ogromne.
2: No to był ten pożar w 2020 roku. No ale ja a propos wody, to chcę tylko powiedzieć, że jak już kilka lat nie pracuję, ale jeszcze jak pracowałem, no to już w ostatnich latach mojej pracy, tam gdzie kiedyś nie mogłem dojść, bo była taka woda, teraz jeździłem sobie samochodzikiem. Także to dla mnie to takie przerażające. Już wtedy było nawet, że tak to wszystko uciekło, tak tej wody brak. No tak jak mówię, nawet nadzorowałem po takim pożarze te tereny, które sprawdzałem, czy jeszcze gdzieś tam się dopala, czy się dopaliło. No to już zrobiłem to w sumie samochodem. No tak, to jest takie to straszne po prostu.
1: Czyli czekamy na wodę, bardzo krótko.
0: Czekamy na wodę, ale chcę trochę optymizmu na koniec. Przyroda się obroni, żeby tylko człowiek nie przeszkadzał. I ta woda będzie. Musi być.
1: Niech będzie. Proszę Państwa, Anna i Andrzej Miedlińscy, Wilcze Wrota, Kapice, łatwo Państwo znajdą. Zachęcam do odwiedzenia. Dziękuję Wam bardzo.
0: My również serdecznie dziękujemy. No i tak optymistycznie kończąc, pozdrawiamy Państwa z pięknej Biebrzy. Mimo tego, że tej wody mało, ale ta Biebrza dalej jest piękna.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Za chwileczkę Greta Rogos i jej pasja, czyli komunikacja z psami, warsztaty z psami, spacery socjalizacyjne z psami, nie tylko. A po godzinie 22:00 Karolina Kuszlewicz, okiem prawnika, zabijanie dzików w mieście.

0: Oczywiście, że jest sens być singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Znamy zwycięzców i spadkowiczów piłkarskiej ekstraklasy. Za nami ostatnia kolejka rozgrywek. Kilkadziesiąt osób zostało rannych w zderzeniu dwóch tramwajów w Niemczech. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie po 5 latach można odwiedzać bezpłatnie. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Górnik Zabrze w imponującym stylu zdobywa tytuł wicemistrza Polski, Lechia Gdańsk za to trzecim spadkowiczem. Tak zakończyła się ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Tytuł mistrzowski już wcześniej zapewnili sobie piłkarze poznańskiego Lecha. Więcej o ostatniej kolejce spotkań, śledzący mecze Błażej Kulesza.
16: Prawdziwe strzelanie urządzili sobie w Zabrzu podopieczni Michala Gaszparika, prowadząc już po pierwszej połowie z Radomiakiem 5-0. Ostatecznie Zabrzanie sięgają po drugie miejsce, a mecz kończy się wynikiem 6-2. Grad bramek także na Łazienkowskiej. Tam Legia pokonała Motor Lublin 4-0. Wysoka wygrana jednak nie dała przepustki do gry w europejskich pucharach wojskowym, bo remis dający piąte miejsce w tabeli. Uwaga, w 96 minucie wywalczyli piłkarze GKS-u Katowice. Lech mistrzem w kwalifikacjach Ligi Mistrzów zagra Górnik. Z ekstraklasy spadają Lechia Arka oraz Termalika. W pucharach zagrają Jagiellonia, Raków oraz GKS. I tak kończy się ten sezon PKO BP Ekstraklasy. Błażej Kulesza, TOK FM.
15: Policja wszczęła śledztwo mające wyjaśnić, co było przyczyną czołowego zderzenia tramwajów w Düsseldorfie na zachodzie Niemiec. W sobotnim wypadku rannych zostało ponad 50 osób. Jak przekazała agencja AFP, powołując się na straż pożarną, część poszkodowanych została opatrzona na miejscu, a do szpitala trafiło 28 osób. Tłumy warszawiaków i turystów odwiedziły Wilanów i Muzeum Pałacu Króla Jana III po tym, jak po 5 latach dziedziniec pałacu został za darmo otwarty dla zwiedzających. To pokłosie imprezy techno, jaka była w tym miejscu 2 tygodnie temu. Posadę stracił kierujący placówką od ponad 20 lat dyrektor, zyskali za to mieszkańcy. Bramę dziedzińca otworzyła ministra kultury Marta Cienkowska, podkreślając, że to symboliczne nowe otwarcie tej instytucji.
17: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
15: Prezydent Warszawy, aktywiści oraz mieszkańcy chcą, aby za darmo były dostępne także królewskie ogrody wraz z parkiem, co jest przedmiotem dyskusji, mówi pełniący od tygodnia obowiązki dyrektora muzeum Piotr Gurajec.
18: W Polsce prawdopodobnie żadne muzeum nie byłoby sobie w stanie poradzić bez wpływów z biletów. I my bardzo dziękujemy naszej publiczności, która do nas przychodzi i decyduje się zapłacić za wstęp. Jesteśmy oczywiście otwarci, ale no to wymaga odpowiedniego zaplanowania i policzenia.
15: W sprawie otwarcia bezpłatnie ogrodów i parku toczą się rozmowy między dyrekcją pałacu a Ministerstwem Kultury. Zwierząt w miastach będzie przybywać, wzrośnie też liczba potencjalnych konfliktów na linii człowiek-zwierzę. Zdaniem specjalistów zazwyczaj da się je rozwiązać bez zabijania zwierząt, do tego potrzeba jednak służb i procedur, a tych brakuje. Adam Zbyryt, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku, wyjaśnia, że z jednej strony to ludzie z kolejnymi strefami głównie podmiejskiej zabudowy coraz mocniej wchodzą na teren zwierząt, z drugiej miasta są dla zwierząt atrakcyjne.
19: Ponieważ zwykle miasta to są tereny, które pozbawione są drapieżników, zapewniają ubezpieczenie
11: niebezpieczeństwo wielu gatunkom zwierząt, a jednocześnie są często pełne pokarmu.
15: Dziś nie jesteśmy na to przygotowani, dodaje profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków PAN.
19: Potrzebne są służby terenowe ochrony przyrody, o których my od dawna jako przyrodnicy mówimy, które by działały w tej przestrzeni, gdzie są konflikty.
15: Naukowiec podkreśla też, że to ludzie muszą zadbać o to, by miasta dla zwierząt nie były atrakcyjne, czyli maksymalnie ograniczyć dostęp do źródeł żywności, na przykład z niezabezpieczonych śmietników. Dzikie zwierzęta, coraz częściej zbliżające się do ludzi i prawidłowe reagowanie w takich sytuacjach to nasz temat weekendu w TOK FM. Więcej na ten temat można też przeczytać na tokfm.pl. Pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi odbywa się przegląd filmów Andrzeja Wajdy. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów roku reżysera ustanowionego przez Senat, a dobór filmów związany jest z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. Dzieła reżysera są pokazywane w parach, mówi szefowa NCFK Monika Głowacka.
20: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
15: Przegląd potrwa w Łodzi do 25 lipca. I na koniec wracamy jeszcze do sportu. Ewa Pajor zdobyła 2 bramki, a jej Barcelona pokonała Olympique Lyon 4-0 w rozegranym w Oslo finale piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Polka, która z 11 trafieniami została królową strzelczyń rozgrywek, zdobyła trofeum po raz pierwszy w karierze. Barcelona triumfowała w kobiecej Lidze Mistrzyń po raz 4 w historii. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami, z wyjątkiem południowego wschodu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze. Na termometrach w ciągu dnia od 16-18 stopni nad samym morzem, 21-23 na północy, około 26 będzie w centrum i na południu, a najcieplej do 29 na południowym zachodzie. Wiatr okresami może być porywisty.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Tak się zastanawiam, czy Państwo słyszą tutaj, że ktoś dyszy. I to teraz jeszcze może będzie bardziej, ponieważ ten ktoś do mnie podszedł. Jest duży, czarny i chce mnie polizać ewidentnie, jakoś się wybronię, no bo trudno nagrywać, trudno rozmawiać, gdy nas liże pies. Ten pies to Nowofundland.
22: Tak, o imieniu Carbon.
21: No bo taki czarny, jak taki węgiel. Czarny. Cudny jest. Już Państwo usłyszeli osobę, która siedzi vis-a-vis mnie, Greta Rogos.
22: Dzień dobry.
21: Dzień dobry, Greto. Jeżeli ktoś wrzuci wyszukiwarkę, jeśli idzie o nasze podcasty, namawiam Państwa wszystkich, by Państwo kupili ten dostęp do podcastu, bo mogą Państwo wysłuchać wszystkich audycji lata wstecz. A przecież nie zawsze jest tak, że możemy na bieżąco słuchać w radiu. I wrzucą Państwo Greta Rogos, to znajdą Państwo 3 albo 4 audycje, w których rozmawiam z Gretą. I pomyślałam, że troszkę tak rozmawiam. Poruszam takie tematy w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteś. Bo chyba pierwsza nasza rozmowa to była wówczas, gdy ty, a tak o tobie usłyszałam, gdy przyjechałam nad Biebrze, powiedzieli, tu jest taka para, ona ma psy, słuchaj, zaprzęgowe, biorą udział w różnych zawodach i tak dalej, trenują te psy. No i wtedy spotkałyśmy się chyba w Warszawie i tak. Rozmawiałyśmy o tym, też mówiłyśmy, a co będzie, jeżeli zabraknie śniegu, bo tam też taki wątek się pojawił, że te zimy to już nie takie jak wtedy, gdy tu przyjechałaś, prawda?
22: Tak, dokładnie.
21: A przyjechałaś z daleka, bo z Galicji.
22: Tak, przyjechałam z Podkarpacia w 2006 roku.
21: Czyli 20 lat temu.
22: Tak. Mhm. Tak, we wrześniu minie mi 20 lat, jak tutaj się na Podlasiu osiedliłam.
21: Bo to było dobre miejsce, by właśnie biegać z psami, by trenować?
22: Tak, tutaj są fantastyczne tereny, jest małe zagęszczenie, fajne lasy, jakieś otwarte przestrzenie, na których można trenować z psami. Dużo fajniej się tutaj trenuje niż na Podkarpaciu.
21: Aha, bo tam jednak zagęszczenie jest, co?
22: Jest więcej? Zagęszczenie. Tutaj mogę z domu otworzyć bramę i można było wyjechać zaprzęgiem po prostu z podwórka. Tam trzeba było psy pakować do przyczepy.
21: Jechać gdzieś.
22: Tak, gdzieś jechać. Są tak zwane stokówki, czyli dość kamieniste trasy w lesie, więc niezbyt przyjazne dla psich łap. Także generalnie tutaj jest zdecydowanie dużo lepiej. Fajne, piaszczyste trasy.
21: Ale ty też użyłaś, powiedziałaś, trzeba było, było. Powiedziałaś też, a tutaj było. Powiedziałaś to w czasie przeszłym, ja zaraz pomyślałam w ten sposób. Zima, która była ta, no okej, był tu śnieg. Ale te wcześniejsze, to chyba nie było warunków za bardzo do trenowania. Albo krótko, bardzo krótki okres czasu.
22: Jeżeli chodzi o śnieg, to rzeczywiście było bardzo ciężko. W zasadzie od samego początku, jak się tutaj pojawiliśmy, to ja wiem, naprawdę kilka zim tylko było takich, że rzeczywiście można było wyciągnąć sanie i pojeździć na saniach. Natomiast no, zaprzęgi to nie tylko sanie, można jeździć na wózkach. I głównie w ten sposób się jeździło z zaprzęgami.
21: No tak, ale jeżeli wybraliście udział, mam na myśli ciebie i twojego wczesnego partnera, jeżeli braliście udział w zawodach, i to wiem, że też poza granicami Polski, gdzieś jeździliście na północ, no to tam chyba to były zaprzęgi typowe tak. Na śniegu, prawda?
22: Tak, tak. I to było rzeczywiście dosyć trudne przygotować psy tutaj na kółkach, żeby później mogły biegać po śniegu, bo to jest zupełnie inna praca. No i jeszcze na dodatek ciągnąc sanie. Też dla Wojtka, bo to on jeździł na zawody, było trudne takie przestawienie się składa albo wózka na sanie, bo to jest zupełnie inna praca ciałem.
21: W tej chwili już w ogóle się tym nie zajmujesz?
22: Nie, już od dość dawna, bo od 2018 roku. Te psy, które u mnie zostały po naszym rozstaniu, już poumierały. Po drugie, ja też trochę zmieniłam swoje podejście do kwestii bycia z psami, życia z psami.
21: Ale co to znaczy, zmieniłam twoje podejście? Inaczej, kimś innym były dla ciebie psy, gdy biegały w tych zaprzęgach, a kimś innym się trochę później stały. Też wiesz, co mi przyszło do głowy? Nie wiem, czy ty czytałaś taki bardzo długi reportaż Ilony Wiśniewskiej, która mieszka daleko na północy w Norwegii. Napisała kilka bardzo dobrych książek. Kiedyś z nią spotkałam się na antenie. Taki bardzo krytyczny wobec tego, jak wykorzystywane są psy tam, gdy są tą atrakcją turystyczną.
22: Tak.
21: Bo to nie chodziło o zawody i tak dalej. Nie, jak, no mówiąc krótko, ona mówiła, że długo, to był dla niej ciężki temat, ludzie nie chcieli mówić też. Przymierzała się kilka lat, w końcu napisała bardzo, bardzo ciekawy tekst i przez moment pomyślałam, czy nie pojawił się taki, jak ty mówisz, zmieniłam stosunek do psów.
22: Może nie do psów, co do po prostu bycia z nimi. Bo dla mnie pies zawsze był psem i zawsze podchodziłam do niego z szacunkiem i nawet ten moment, kiedy zajmowałam się zaprzęgami, to zawsze było dla mnie ważne, żeby dbać o dobrostan i o to, żeby psu sprawiało to też przyjemność. Jakby... Ja, jeśli o mnie chodzi, to ja zawsze zaprzęgi traktowałam typowo rekreacyjnie i dla mnie to miała być zabawa i dla psów też to miała być zabawa. No Wojtek podchodził do tego ambicjonalnie. Psy biegały na zawodach, więc wiadomo, że to troszeczkę inaczej wyglądało. No ale tutaj zawsze ja gdzieś stałam z boku i pilnowałam, żeby jednak ten dobrostan był zawsze zachowany, bez względu na to, czy to były moje popularnie zwane haszczaki, które sobie po prostu bawiły się tymi zaprzęgami, czy to były Alaskan Husky, na których on jeździł i które startowały w zawodach. To dla mnie było zawsze ważne.
21: No dobrze, to gdzie ta zmiana, o której powiedziałaś przed chwileczką?
22: Ja w ogóle ewoluuję od samego początku, bo może zacznę od tego, że moja przygoda z psami jeszcze tam w latach W zeszłym stuleciu, tak.
21: W ubiegłym wieku,
22: dokładnie.
21: Tak, jesteśmy na tyle dorosłe, że wiemy, co było w ubiegłym wieku. Żyłyśmy i byłyśmy świadome.
22: Tak jest. Wtedy przecież jak zaczynałam moją przygodę z psami, to nawet je szkoliłam. Mhm. Ja miałam malamutkę, która miała zdane tam testy na posłuszeństwo, prawda? Potem zajęłam się zaprzęgami, a w tej chwili tak naprawdę skupiam się na komunikacji i tak konkretnie to na komunikacji emocjonalnej. Ale chcę powiedzieć, że pomimo tego, że rzeczywiście ta moja droga była różna, to zawsze gdzieś z tyłu głowy właśnie ta komunikacja emocjonalna była dla mnie bardzo ważna. I myślę, że dlatego tak ewoluowałam. Bo nawet wtedy, kiedy szkoliłam, to ja nigdy nie wymagałam od psa, żeby on mnie słuchał. Tak bardziej to traktowałam na zasadzie fajne sztuczki, może pies zrobić coś, o co go poproszę, ale jakby nie traktowałam tego w kategoriach posłuszeństwa. Jak były te zaprzęgi, to już wtedy w ogóle moje psy nawet nie potrafiły podawać łapy, bo już nie uczyłam je niczego, ale w tych zaprzęgach, jeśli o mnie chodzi, zawsze dbałam o to, żeby to było przyjemne dla psa. Jeśli pies mi pokazywał, że on nie ma ochoty dzisiaj biegać, to nie biegał. To miało sprawiać radość wszystkim. A w tej chwili, jeżeli o mnie chodzi, to uważam, że pies jest stworzony do tego, żeby po prostu sobie spokojnie żyć, żeby używać swoich zmysłów, eksplorować. I naprawdę do życia nie jest mu potrzebna żadna sztuczna aktywność, czyli żadna aktywność wymyślona przez człowieka. I to, co ja chcę robić z psami, to po prostu na tyle, na ile mogę, pozwalać im być tymi psami.
21: Ale jak ty powiedziałaś, nie chodzi mi o to, żeby pies mnie słuchał, tak? To z kolei ja myślę w ten sposób. Jeżeli mieszkam w mieście, wychodzę z tym psem, idę ulicą, wsiadam do tramwaju, jadę pociągiem, idę w różne miejsca, gdzie są ludzie. To nie wiem, czy to nazwać, że pies mnie słucha. Niemniej to, że pies zachowuje się w sposób taki, że on wie, potrafi. I jeżeli ja wsiadam do tramwaju, to on wsiada ze mną i odbywa się tą zupełnie jakby tak bezkolizyjnie, prawda? W tym tramwaju ten pies siedzi. A więc gdzieś nie biega, nie ciągnie i tak dalej. Myślę, że co to dla ciebie byłoby? Czy to jest posłuszeństwo i czym to jest? Bo jeżeli pies ma takie zachowania, to ja czasami myślałam, że tym lepiej dla tego psa, bo ten pies wchodzi w sytuację, może powie, że one są dla niego niepotrzebne, owa jazda tramwajem. No i ona jest wymuszona, bo mieszkam w mieście. Może powiesz, że jak ktoś mieszka w mieście, nie powinien mieć psa. Ale jeżeli ten pies to potrafi funkcjonować tak między ludźmi, to ja go częściej biorę ze sobą, to ja mogę z nim gdzieś, mnie ułatwia, ale także na przykład nie zostawiam go samego. Może to błąd, prawda? Zawsze zdawało mi się, że im pies jest bardziej socjalizowany z ludźmi, tym ja nie muszę być osobą, która tak zamyka tego psa, bo ktoś przychodzi i mój pies na niego szczeka, więc trzeba go zamknąć. Ktoś mi mówi, no nie mogę do ciebie przyjść, bo mój pies nie jest w stanie w ogóle, on nie chodzi na smyczy, albo mój pies nie jest w stanie właśnie, tak jak mówię, wsiąść do tramwaju, ja muszę przyjechać samochodem i tak dalej. Pojawia się pełno różnych ograniczeń, być może miałam też łatwe psy w swoim życiu. Ja z tymi psami mogłam robić różne rzeczy i być wśród innych ludzi. Może narzucałam im coś wbrew ich naturalnym skłonnościom. Jak to spostrzegasz?
22: Zacznę od tego, że jestem daleka od stwierdzenia, że jak ktoś mieszka w mieście, to nie powinien mieć psa. Dlaczego? Dlatego, że mamy takie, a nie inne realia. Miasta są ludzie, i są psy w miastach. I nie ma sensu mówić, że coś nie powinno mieć miejsca, skoro to miejsce ma. Więc musimy zadbać o to, żeby temu psu w mieście było jak najlepiej, tak? Na tyle, skoro już jest, skoro już się znalazł w tym mieście.
21: Ale ja często spotykam, bo przecież chodzę teraz po tych stronach od czasu śmierci mojej Raksy bez przerwy, taki wymóg, jeśli idzie o adopcję. Tylko do domu z ogrodem. Być może ci ludzie, którzy znają tego psa, oni mówią, tak, ten pies, nie, do miasta nie, on się nie zaadoptuje, tylko do domu z ogrodem. Czyli może są takie psy, dla których życie w mieście i moje życie obok tego psa w mieście, no byłoby bardzo ciężkie.
22: Słuchaj, zdecydowanie lepiej będzie psu, który ma dom z ogrodem i który mieszka nie w, i ten dom nie jest w mieście, tylko jest gdzieś na obrzeżach, a najlepiej to tak jak mój, czyli gdzieś na tak zwanej kolonii, tak? Gdzie mogę z nimi wyjść bez smyczy i po prostu pozwolić im, żeby fajnie spędziły czas przez nawet 2-3 godziny, tak? To byłoby, to jest ideał i rzeczywiście fajnie by tak było. I tak, jak coraz częściej się rzeczywiście znajdują takie ogłoszenia, w których ogłaszający jako wymóg podają dom z ogrodem.
21: I... Ale wiesz też, to może to dla ciebie to jest oczywiste, ale dla wielu osób nie. Na przykład uważa się, że jak mam dom i ogród, to już pies nie musi wychodzić. No bo biega sobie po ogrodzie.
22: Tak, i ja pamiętam, wiesz, ja pamiętam taki czas, jak jeszcze SOS Husky, w którym jestem wolontariuszką, działał prężnie, że ja nawet wolałam, szczerze powiedziawszy,
21: mieście,
22: do miasta wysłać psa, bo wiedziałam, że ludzie będą musieli wyjść z nim na spacer. Także tak, to są pułapki, tak? Miasto samo w sobie jest bardzo trudne dla psa, dlatego że to jest hałas, to są ludzie, to jest masa różnych zapachów, to są inne psy, które powiedzmy są niesocjalne, tak? Nieskomunikowane, które mają ludzi, którzy wręcz zabijają te komunikacje w nich, prawda? I mogą, to wszystko są takie dość niekomfortowe warunki dla psa. Ale mamy też tą drugą stronę, gdzie ktoś zamyka tego psa na jakiejś małej powierzchni. I to nie mówię o końcu, tylko właśnie o podwórku jakimś nie za dużym. I uważa, że to temu psu do życia wystarczy.
21: On sobie biega sobie po podwórku.
22: No nie. Ale wrócę do tego, co powiedziałaś wcześniej. Pies nie musi być wyszkolony. I nie musicie słuchać, żeby po prostu z tobą rozmawiać i żeby z tobą współpracować. Tylko tu jest kwestia właśnie relacji, kwestia emocji, kwestia zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli jesteś w stanie tutaj te warunki spełnić, zadbać o to, żeby to wszystko zaistniało, to ten pies będzie się potrafił zachować i w tramwaju, i w pociągu, i w tłumie, w kawiarni, po prostu wszędzie. Ale musisz mieć tą relację i musi być zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Tylko wtedy to ma szansę zaistnieć. Pies, który powiedzmy jest super wyszkolony i on słucha tego swojego, ciężko powiedzieć opiekuna, właściciela, to, ale nie ma z nim dobrej relacji, a takie rzeczy się zdarzają i to myślę, że bardzo często, częściej niż nam się wydaje. Dla mnie osobiście jest jak granat. Bo jeżeli on nie ma tej relacji i bazujemy tylko i wyłącznie na posłuszeństwie, w tym wyuczonym posłuszeństwie, no to zawsze może się zdarzyć taki czynnik, który tego psa po prostu odpali.
21: A powiedz mi taką rzecz. Ty w tej chwili zajmujesz się pomocą ludziom, którzy mają psa i którzy sobie nie potrafią z nim poradzić, tak?
22: Ja bym bardziej, ja bym to powiedziała tak, że ja staram się pomóc psom.
21: A, psom, a nie ludziom.
22: Którzy nie radzą sobie ze swoimi ludźmi. Bo tak naprawdę większość problemów, z którymi ludzie się do mnie zgłaszają, to albo nie jest problemem, albo są to problemy wygenerowane właśnie przez ludzi.
21: A no właśnie, tylko że czasami łatwiej pewnie pracować z psem niż z nami, z ludźmi.
22: Zdecydowanie.
21: To jest tak, jak ktoś idzie na weterynarię, myślę, że będzie pomagał zwierzętom i będzie miał do czynienia ze zwierzętami, a potem się przekonuje, że praca lekarza weterynarii to jest praca z właścicielami, opiekunami zwierząt i ona jest o wiele cięższa niż ma takie aspekty, których po prostu sobie przedtem nie wyobrażał, prawda?
22: Tak, bo jeżeli, wiesz, jeżeli my pracujemy z psem i wystarczy temu psu pokazać po prostu, że ma prawo wyboru, że może decydować, że może mi zaufać. Jeżeli ja do tego psa przekonam, to on bardzo szybko wie, co ma robić. I ja mu tak naprawdę nawet nie muszę tego mówić. Natomiast jak ja próbuję wytłumaczyć człowiekowi różne rzeczy, to on to kwestionuje, on się z tym nie zgadza, to budzi w nim jakieś dziwne emocje. Czasami jest też tak, że no, kiwa mi głową, że tak, tak, tak, a potem spotykam się z nim drugi raz i ja widzę, że zupełnie nic z moich zaleceń nie zostało zastosowane, ewentualnie zostało zastosowane połowicznie, że nie ma konsekwencji w tym działaniu, że przede wszystkim uważam, tak naprawdę nie ma szacunku. Bo nam, ludziom się wydaje, że zwierzęta są po prostu od nas niżej. Mhm. I przez to nie szanujemy ich, nie szanujemy ich potrzeb. My nie rozmawiamy o potrzebach psów.
21: Ale też my chyba nie znamy tych potrzeb do końca. Znaczy, nie mówię w ogóle z punktu widzenia, wiesz, naukowego i tak dalej, tylko taki przeciętny człowiek. Po prostu. Czy on realnie zna potrzeby swojego psa? Myślę,
22: wydaje
21: że
22: mi się,
21: często,
22: że,
21: te, że nie.
22: Wydaje mi się, że te osoby, które naprawdę świadomie się decydują na psa, to już tak. Widzę takie dążenie jednak ludzi do tego, żeby poznawać to, żeby się uczyć tego psa, żeby uczyć się z nim, tej komunikacji z nim. Natomiast no tak, gro ludzi po prostu ma psa, mówi, że go kocha, i totalnie go nie szanuje i nie szanuje jego potrzeb. Nie zaspokaja jego potrzeb.
21: Nawet... Daj przykład. Coś, co uważamy, coś, z czego zupełnie sobie nie zdajemy sprawy, a co jest potrzebą psa. I przy tej całej miłości tego w ogóle nie widzimy i nie dajemy tego psu.
22: Jedną z potrzeb bardzo ważnych, bo nieelastycznych, jest tak? Sen.
21: A.
22: Jest sen.
21: Pies musi mieć ileś godzin.
22: Pies powinien spać około 16 godzin na dobę. Dlaczego? Dlatego, że ta faza snu głębokiego, faza REM, u psa trwa zaledwie 10% całości jego snu. I teraz jest sytuacja taka. Śpi sobie piesek, gdziekolwiek, i nagle po prostu jego opiekunka rozpływa się, bo on tak słodko wygląda i biegnie do niego i zaczyna go przytulać. Przerywa mu sen. Wybija go z tego snu. Albo wchodzę do domu na konsultację i widzę, że posłanie psa centralnie pod telewizorem jest. W innym domu w przejściu, czyli... Każde przejście po prostu tego psa wybija ze snu. To jest nieelastyczna potrzeba, to jest potrzeba życiowa. Bo potrzeby, jak wiesz, dzielimy na elastyczne i nieelastyczne. Nieelastyczne są te życiowe. I my takiej potrzeby nie szanujemy. Wiesz, jeżeli chodzi o miasto i o to, że psy są w mieszkaniach, to my też kolejnej nieelastycznej potrzeby nie szanujemy, mianowicie potrzeb fizjologicznych. Bo my zmuszamy niestety te psy do trzymania przez ileś godzin.
21: No tak.
22: I wiesz, wracając znowu do tego, co powiedziałaś na początku i do tego, że są organizacje, które nie wydają psów do mieszkań. No, trudno odmówić słuszności. Tylko ja zawsze powtarzam, ja się zajmuję psami, które już są. Ja nie wyadoptowuję w tym momencie żadnych psów nikomu na ten moment. I pewnie, gdyby mi przyszło wyadoptować, bo jest parę i są cały czas ogłaszane, ale jakoś na razie nie mają szczęścia, to chciałabym, żeby poszły do domów z ogrodami, tak? Do ludzi, którzy będą chcieli wyjść na ten spacer nie na pół godziny, tylko na przynajmniej 2 godziny.
21: Ale Greto, skoro teraz rozmawiamy, to może skorzystaj z okazji i powiedz, jakie masz psy, dla których szukasz tego domu. Może ktoś z naszych słuchaczy się zainteresuje.
22: Jakie mam psy? No, mam ich kilka. Mam 3-letniego Nowofunlanda.
21: To czarny
22: tak,
21: skarbon,
22: to jest to czarny,
21: do mnie
22: który
21: przyszedł.
22: Tutaj nam sapie.
21: Tak, proszę
22: chwilę.
21: Państwa, bo my siedzimy w domu Grety.
22: Tak. Mam Bernardyna, Beniamina, też około 3-letniego. Mam po prostu zwykłe mieszańce w różnym wieku, ale to są już takie między 8 a 12 lat. Mam 3 pieski w typie terierków i to są około 5-letnie psy. Także
21: dla nich szukasz domów.
22: Dla nich szukam domów. Mhm. To są psy, które są fantastycznie skomunikowane zarówno z ludźmi, jak i z innymi psami. W zasadzie poza jednym, bo jego jeszcze jakoś nie nauczyłam, to wszystkie dogadują się również z kotami. Chodzą bez smyczy.
21: A gdzie one się dobierz? Tu nie masz koty?
22: Mam,
21: tutaj?
22: Mam.
21: Ach, ja myślałam, że ty w ogóle kotów nie masz.
22: Mam
21: z powodu, i dogadują się z kotami, tak?
22: Tylko jeden, tylko na jednego muszę uważać. Mm-hmm. Natomiast cała reszta bez żadnego problemu się z kotami dogaduje. Chodzą bez smyczy. Także...
21: Ale to będzie minus dla osoby, która by ewentualnie mieszkała, chciała wychodzić z psem na zewnątrz, nawet ze swojego ogrodu.
22: Ale one
21: ogrodu.
22: Potrafią chodzić na smyczy.
21: A, potrafią. A rozumiem.
22: Tylko chodzi mi o to, że można z nimi też pójść na jakieś fajne łąki i nie bać się, że nas porzucą. Są to psy, które się jakby jak są na spacerze, to są ze mną na spacerze. Mhm. To nie jest tak, że ja sobie i one sobie i jak wychodzimy na spacer, to czasem razem wrócimy z tego spaceru, tylko rzeczywiście jesteśmy ze sobą i nawet jeżeli one ode mnie odbiegają, to one same się pilnują. Mhm. Ja nie wołam moich psów na spacer.
21: Pilnują tego, żebyś ty nie zniknęła tak. z pola widzenia, żeby tak. były z tobą.
22: Tak.
21: Mhm. No to właśnie jeden z nich, Karbon, leży. Jest Szyszka, ale Szyszka tak, nie jest do adopcji chyba. Jest też do adopcji?
22: Szyszka też jest do adopcji, tylko Szyszka ma, no niestety wróciła z adopcji i to nie była dobra dla niej adopcja. W związku z tym potrzebuje czasu, żeby zaufać obcym osobom. Na pewno nie byłaby to łatwa adopcja.
21: Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa zaciekawił się tymi propozycjami, opis psów, które nam tu Greta zaprezentowała, to proszę się odezwać do mnie, napisać, a ja Państwa skontaktuję z Gretą. Mój adres ewa.podolska@tok.fm, a ja Państwa skontaktuję z Gretą. Gdybym chciała w tej chwili adoptować psa, to jakby zaufałabym Ci. O, tak powiem. Znając ciebie. A powiedz mi taką rzecz, bo ostatnio to się pojawiło, kiedyś sobie z tego w ogóle nie zdawałam sprawy. A mianowicie, pewne rasy psów były hodowane, były rasami użytkowymi. Jak owczarek australijski, a nie tylko tak teraz tak modny. W tej chwili nie przytoczę ci, bo kilka razy właśnie przeczytałam taki tekst, który mnie bardzo poruszył. Ten pies był wychowany tak, żeby... bronić domu, szczekać i tak dalej. Ten pies musiał być twardy, bo na przykład miał do czynienia z owcami i tak dalej. A my oczekujemy, to są rasy modne często, my oczekujemy, żeby ten pies zachowywał się zupełnie wbrew tym cechom psychicznym, które w nim są. Czy ty się z tym zgadzasz?
22: Kiedyś tak myślałam.
21: No.
22: Natomiast to moje myślenie też ewoluuje również w tej kwestii. Ja uważam, że pies jest psem. I jeżeli my mu zapewnimy te potrzeby, o których już wcześniej wspomniałam, to on nie musi ani paść owiec czy krów, nie musi biegać w zaprzęgu, nie musi, nie wiem, co tam jeszcze psy robią, nie musi stróżować nawet, tak? Może naprawdę fajnie spędzać życie po prostu będąc psem.
21: No tak, ale musimy mu zapewnić wtedy możliwości no właśnie zaspokojenia takich potrzeby ruchu na przykład,
22: tak.
21: Prawda?
22: Tak.
21: No bo
22: tak.
21: Nie możemy go postawić, jak piękny na kanapie, tu sobie siedzi owczary australijskie, takie piękne, takie ma cudne oczy, jak on wygląda i tak dalej. Wyprowadzimy go na siku, nie mamy dla niego czasu. I ty się połóż i grzecznie leż cały czas.
22: No ale to cały czas mówię, no, jeżeli te potrzeby będą spełnione. Czyli...
21: To trzeba się dużo dowiedzieć, jeżeli nam chodzi po głowie jakaś rasa. Choć ja, proszę państwa, jestem zwolennikiem posiadania psów nierasowych.
22: Ja, Ewa, ci przerwę.
21: No.
22: Nie jeżeli nam chodzi po głowie jakaś rasa, tylko jeżeli nam chodzi po głowie pies.
21: Mhm.
22: Jeżeli chodzi nam po głowie pies, to my się musimy zastanowić, czy my mamy warunki i czas, i też możliwości fizyczne dla tego psa. Bo to jest nieistotne, czy ja idę z tybetanem, czy ja idę z terierem, czy idę, nie wiem, z wyżłem. Ważne jest, że ja sobie idę z psem i ten spacer trwa 2 do 3 godzin. I to powinno się odbywać codziennie.
21: Szczerze powiedziawszy, to nie tak wiele osób może psu poświęcić, jeśli idzie o sam spacer 2 do 3 godzin, a mimo to ludzie adoptują psy, biorą psy.
22: No i tutaj się będę zgadzała w tym momencie ze stwierdzeniem, że nie każdy powinien mieć psa. A. Bo pies to nie jest coś, co powinno się mieć, tylko powinniśmy psa traktować wręcz jako luksus.
21: Wiesz, bardzo mnie zasmuciła, któraś z fundacji pokazała 2 zdjęcia. Na jednym był uroczy pies w typie rasy. Już nie pamiętam, co to za rasa była. A na drugim był kundelek. W zasadzie podobny wiek, cechy i tak dalej, podobny stopień socjalizacji. I jeśli idzie o tego psa w typie rasy, czy może to był rasowy, rozdzwoniły się telefony. Absolutnie się każdy go chciał. Setki osób zaczęły dzwonić. A jeśli idzie o tego drugiego, prawie nikt. Nie? Ludzie się kierują bardzo kwestiami wyglądu, estetycznymi, mi się to podoba.
22: Tak,
21: sąsiadom się będzie podobać, rodzinie się będzie podobać.
22: I wiesz, i to nawet nie chodzi o rasę, bo są przecież, jest masa fundacji i stowarzyszeń, które się zajmują psami w typie danych ras i te rasy, że tak powiem, nie są chodliwe. A na przykład pójdą kundelki jakieś śliczne.
21: Zwłaszcza młode szczeniaczki.
22: Zwłaszcza młode. Ale tak, człowiek, jak ja to mówię, kupuje oczami i to jest przecież technika nawet w sklepach stosowana, tak? Czyli ustawiamy tak produkty na wysokości oczu, te, które chcemy, żeby zeszły. I tak samo jest ze zwierzętami, niestety. Zupełnie się nie zastanawiamy nad tym, czy właśnie mamy warunki, czy mamy odpowiednie zasoby finansowe, czy mamy czas, czy mamy siłę. No bo wiesz, taki 3-godzinny spacer, bez względu na pogodę, w zasadzie to tylko ulewne deszcze i upały mogą, że tak powiem, zwolnić z tego spaceru.
21: Czyli w zasadzie, jeżeli nie mogę jednorazowo iść 3 godziny, to powinnam 2 razy po 90 minut iść.
22: Nie, to wiesz co, to nie jest tak. No też nie,
21: no, 3 razy po godzinie.
22: Nie trzymajmy się aż tak, wiesz, co do minuty. No. Oczywiście, że jak nie będziesz miała dzisiaj czasu i wyjdziesz na 1,5 godziny, czy nawet na godzinę, to też będzie dobrze. Ale mi bardziej chodzi o to, że fajnie by było, żeby ten pies rzeczywiście miał czas załatwić swoje sprawy. Żeby też na tym spacerze miał czas na wąchanie, na rozglądanie się, na położenie się, na podbiegnięcie, bo to też nie chodzi o to, że bierzesz psa na smycz i zasuwasz z nim te 3 godziny, tak?
21: No właśnie, ja tak zauważyłam, nawet tu nie chodziło o 3 godziny. Osoby wychodzą na spacer i pozwolą tak raz psu się załatwić, drugi raz, bo to, wiesz, sikają i to czasami psy tak ileś razy, prawda? Ale już się wysikał czemu i szarpią go.
0: Tak.
21: Powącha raz, ale już człowiek jest zniecierpliwiony, nie będzie stał przy tym psie, szarpie go. Drugi raz, ciągnie go, prawda? Czy ludzie w ogóle nie rozumieją tej potrzeby
0: zupełnie
21: psa. Ten pies ma i z nimi, czasami ludzie to traktują także jako rzecz, która im ma przynieść korzyść, taki spacer w tempie,
0: tak,
21: prawda?
0: Tak.
21: I zasuwam z tym psem i ciągnę tego psa. Ten pies ma iść, bo to jest nieraz, też zdrowe dla niego.
0: Nieraz słyszałam, że ktoś adoptuje psa, ponieważ...
21: Dzięki temu będzie chodził.
0: Będzie chodził, dokładnie. Bo jakby nie miał psa, to by mu się nie chciało wyjść na spacer. Tak. A tak to przynajmniej musi.
21: Tak.
0: I tak jak mówisz, i ciągnie, i nie pozwala temu psu wąchać. A ja będę stała z tym psem, żebym miała 20 minut stać, bo on tam akurat nie musi coś sobie wywęszyć, to będę z nim stała. I będę się z nim tyle razy zatrzymywała, ile on będzie chciał. To jest też fajne, właśnie ja mam o tyle fajną sytuację, że jak ja idę na łąki i psy idą luzem, to tak naprawdę ja się zatrzymuję wtedy, kiedy ja chcę, a pies się zatrzymuje, kiedy on chce, bo w tym momencie, jak on biega luzem, to też nie jest ode mnie zależny, prawda? Poza tym dla mnie ważne jest w spacerze też to, żeby pies miał możliwość spacerowania w swoim tempie. Czyli jak chce iść wolno, to idzie wolno. Jak chce podbiec, to podbiegnie. Ja mu nie narzucam tempa. Bo zwróć uwagę, że jak idziesz z psem na smyczy, to zazwyczaj mu narzucasz to tempo. Bardzo rzadko jest tak, że to człowiek się dostosowuje do tempa psa.
21: Ale powiem ci teraz tutaj takie dwie rzeczy. Ktoś powie tak, o, puszcza psy luzem po łąkach. Pies zadusi małego zajączka. Pies właśnie zagryzie jakieś zwierzę, ptaka, jakiegoś podlota i tak dalej. Nie powinno się puszczać luzem psów na łąkach, już nie mówię w lesie. A druga kwestia jest taka, puszcza luzem i ten pies podbiegnie do mojego psa, bo to jest w ogóle cały obszerny temat, te relacje między psami, są dwie przeciwstawne postawy. Mój pies nie ma mieć kontaktu z żadnym innym psem, lub mój pies może podbiegać do innych. No, tu są kwestie wymagające omówienia teraz przez ciebie.
0: No tak, bo tutaj znowu będziemy sięgać do tego, że są ludzie świadomi i są ludzie nieświadomi. Są ludzie ci, którzy wiedzą, jakie pies ma potrzeby i starają się je zapewnić. No. I są

0: przykład ucieka sarna, żeby psa zatrzymać i nie pobiegł za nią. To jest trudne.
1: Zgodzisz? Oczywiście, że trudne. No. Ja na przykład mam w tej chwili psa, z którym mam ten problem. Mhm. I rzeczywiście są okresy, w których nie ma w ogóle opcji, żeby go spuścić z linki.
0: A pozostałe jesteś w stanie odwołać?
1: Tak.
0: To wyższa szkoła, naprawdę.
1: To nie jest wyższa szkoła, nie? To jest po prostu...
0: No ale jakbyś miała psa myśliwskiego. No wiesz, rasę myśliwską. Też tak spokojnie?
1: Też. Też. Naprawdę. Jesteś w zasadzie... wiesz co, jest taka Fundacja Psiakowo pod Lasem. I tam ta fundacja się zajmuje psami bardzo często zdziczałymi. Aha. Psami, które żyły na wolności, które kłusowały właśnie, tak naprawdę same się żywiły.
0: Tak.
1: I... założycielka tej fundacji, Emilia Loch się nazywa. Fundacja jest z okolic Kielc. Jest w stanie te psy nauczyć tego, żeby nie biegały za sarnami. I ona to robi.
0: No, słuchaj, ale no to jestem pełna podziwu, bo ty mówisz, że to są psy szczególne, prawda, które tak. W ten sposób żyły. Jestem pełna podziwu, no ale jednak... I tu nie wiem, jakiego słowa użyć. Ułożenie psa, tresura psa. Tak słów już prawie nie używamy, tresura psa. Za mojego dzieciństwa, za czasów mego dzieciństwa, to miałam książkę Tresura psów myśliwskich i obronnych, proszę. Mówiono tresura.
1: No tak.
0: No.
1: Tak. Do tej pory się szkoli psy.
0: No,
1: natomiast
0: no to wiesz, to żeby psa...
1: To jest kwestia nie tyle szkolenia, co kwestia po prostu... takiej relacji z psem, żeby go przekonać, że to ganianie ze zwierzętami nie jest fajne.
0: No to ciekawe jak. Ja miałam moją raksę, czy wcześniejsze psy miałam i w sytuacji, jeżeli ona byłaby spuszczona, albo też wcześniejsze owczarkowate i spod nóg by wyszczelił zając, to pobiegłyby. I ja nie potrafiłabym odwołać. Widzę, że te psy nie były użone.
1: Ale to, wiesz, to jest...
0: ja wcześniej, jak ja miałabym to ćwiczyć w ogóle? No, jak ona, tego psa nauczyć?
1: Ja na przykład byłam na właśnie seminarium u niej, właśnie na pracy z popędem łowieckim. I ona podaje konkretny przepis na to, jak pracować z psem, Oczywiście, ale przecież samo utrzymanie dobrej relacji to jest praca. I to nieważne, czy to chodzi o linię człowiek-pies, czy pies-pies, czy człowiek-człowiek. Tak? To też jest praca. I tutaj dokładnie jest tak samo. Jest to praca. Ja nie będę opowiadała w tej chwili, jak to zrobić, bo...
0: Trzeba do niej pojechać
1: i dzięki temu też psy z jej fundacji będą miały na jedzenie i leczenie, no bo przecież wiadomo, że ona to robi dla fundacji.
0: Powtórz jeszcze raz.
1: Psiakowo pod lasem, Emilia Loch.
0: Widzisz, jakoś nie natknęłam się przez te lata na w mediach społecznościowych na te fundacje.
1: No. W każdym razie zachęcam, bo ona naprawdę podaje konkretnie, jak i co robić, żeby psa tego oduczyć. Wiem, że też można na indywidualne zajęcia do niej podjechać, więc tutaj dostaję reklamę od razu. W każdym razie wszystko, naprawdę wszystko możemy wypracować w oparciu o relacje i o komunikację.
0: A powiedz taką rzecz. Jakie najczęściej błędy, ale tak bardziej konkretnie, bo ty mówisz, nie znamy tych potrzeb, nie umiemy ich zaspokajać, w ogóle odrzucamy, bronimy się. Jakie najczęstsze błędy robimy w sytuacji, gdy adoptujemy psa i ten pies już jest w naszym domu? Bo masz do czynienia, rozmawiałeś tak. wcześniej z takimi osobami, powiedziałaś Krzeczkowo, to jest tutaj niedaleko schronisko dla psów i mówisz, mam do czynienia też z tymi psami, ponieważ pojawiają się nowi opiekunowie tych psów. Jakie najczęstsze błędy? Nad czym najczęściej pracujecie?
1: Przede wszystkim na tym, że ludzie traktują te zwierzęta bardzo często, o Jezu, jaki biedny piesek, i chodzą za nim że tak powiem, z dzióbków mu spijają.
0: Trzeba mu wynagrodzić
1: Trzeba mu to całe cierpienie, które dotychczas przeżył.

0: należał, mu trzeba wynagrodzić. Są bardzo niekonsekwentni, że tak powiem, zalewają go miłością, tylko to jest taka miłość nie do końca dojrzała, nie wiem.
1: No, ale to znaczy co, że pozwalają mu, że od razu śpi w łóżku, że po prostu co chce, to robi, tak? Dopóki się nie pojawi jakiś problem, że to, co zaczyna robić, zaczyna nam w życiu przeszkadzać, tak? Znaczy, konkrety. No.
0: Ale to jest fajne, co powiedziałaś, bo nawet my ludzie powinniśmy mieć coś takiego jak granice, prawda? Mhm. Są zasady, są granice i wtedy to fajnie funkcjonuje. To również dotyczy naszego świata.
1: Tak. No my się uczymy tego, są normy społeczne, nie?
0: Dokładnie. I to samo dotyczy psów. Jeżeli pies się pojawia w naszym domu, to on powinien poznać zasady tego domu, powinien mieć postawione jakieś granice i to powinno być konsekwentnie przestrzegane. Te granice są również dla nas, czyli my powinniśmy również szanować granice psa. Mhm. To, o czym powiedziałam wcześniej, chociażby ten sen, tak? Są sytuacje, kiedy pies na przykład wcale nie chce, żebyśmy go tak przytulali, a my to robimy. Na siłę.
1: Wtedy tak czujemy kontakt z tym.
0: Tak, i taka miłość straszliwa z nas wypływa, prawda? I w ogóle nie zwracamy uwagi na to, że ten pies sztywnieje, że ten pies, nie wiem, napina mu się, wargi mu się napinają, że nie wiem, odwraca głowę, ziewa, oblizuje nos. W nosie to mamy. Bo my dopiero
1: to zauważamy, że coś nie tak, jakby warknął. Już nie mówię, jakby nas ugryzł.
0: I co? I jak pies warczy, to ja nagle słyszę, że pies jest agresywny.
1: I niewdzięczny.
0: A ten pies po prostu mówi, odwal się. To jest kolejny etap komunikacji. Wiesz, 2 lata temu trafiła do mnie suczka, która była zaadoptowana ze schroniska. I ta suka nie warczała. Mhm. Ona, jak jej się coś nie podobało, od razu kłapała zębami. Albo nawet gryzła.
1: Tak.
0: Pamiętam, jak pierwszy raz po iluś tam spotkaniach ona w końcu zawarczała, to myśmy z jej opiekunką się prawie posikały z radości. Aha. Bo jak pies warczy, to znaczy, że do nas mówi. Mhm. A my, jako społeczeństwo, uważamy, że jak pies warczy, to znaczy, że on już jest agresywny. Mhm. Jak pies warczy, to znaczy, że jeszcze nie gryzie.
1: A ona po prostu jakby tu bez ostrzeżenia zębami, my przerażeni po prostu.
0: Na przykład siadasz koło psa, ona była taka, że była nietykalna, niedotykalska, przepraszam. Siadasz, dotykasz jej ciała i nagle masz zęby na ręce, tak? No. Tylko dlatego, że ją dotknę. Nawet nie to, że ją chciałam pogłaskać, tylko po prostu za blisko się
1: usiadło. Ciekawe, bo wiesz co, jakby... Większość osób, 99% osób, które wiedziałyby o tym wcześniej, to by takiego psa nie adoptowały. To nie było to wiadome?
0: Dziewczyna to wiedziała. Dziewczyna była jej wolontariuszką w schronisku. Aha. I też miała świadomość, że tu będzie bardzo dużo pracy, ale że ten pies bardzo możliwe, że zostałby do końca życia w swoim schronisku. Ona była totalnie znerwicowana, przerażona, niedotykalska, a w tej chwili to jest taki pies, że one wchodzą do mnie na podwórko, ja nawet z domu nie muszę wychodzić i na podwórku na przykład biega 12 psów i one sobie wchodzą obydwie na to podwórko i ona się świetnie tutaj czuje z moimi psami, że już obce osoby mogą ją dotykać, że u lekarza weterynarii można przy niej zrobić wszystko w zasadzie. A kiedyś to po prostu była tragedia. To.
1: Ale długo pomagałaś? Długo się zajmowałaś? Dłużej to pracy? To cały czas pracy pewnie wymaga.
0: Cały czas jakby potrzebna jest socjalizacja, tak? Czyli te społeczne kontakty są jej potrzebne. Zresztą każdemu psu. I to też jest kolejna potrzeba, której bardzo często ludzie odmawiają swoim zwierzętom. Kontakty społeczne.
1: Ale przez kontakty społeczne rozumiesz kontakty z innymi psami?
0: Z ludźmi również. Mm-hmm. Z ludźmi również. No przecież są takie psy, które, nie wiem, jak przychodzą goście, zresztą też o tym wspomniałaś, to są zamykane w innym pokoju.
1: No bo są zamykane, ponieważ na początku nie były zamykane, ale potem No to był powód, bo ludzie tego nie widzą. Na przykład dziecko zrobiło jakiś ruch, prawda, zaczęło biegać, pies jest dezorientowany, zaczyna, traci poczucie bezpieczeństwa i kłapnął zębami. No to już koniec, to zamykamy go, agresja. Bo ten pies jest agresywny, prawda? On tylko powiedział, ale ja tak nie chcę. Ja potrzebuję spokoju.
0: Dokładnie, dokładnie. A my zupełnie nie zwracamy jako ludzie uwagi na to, co mówią do nas psy. Nie szanujemy. Pies jest w stanie nam głową bezgłośnie powiedzieć na przykład, słuchaj, za blisko podchodzisz.
1: Ale wiesz co, bo my nie znamy tej mowy ciała psów. My
0: ale nie znamy, bo nie chcemy.
1: Nie znamy. No dobrze, to znaczy muszę czytać, muszę oglądać filmy, tak? No, muszę sama się tego nauczyć. Muszę przejść własną edukację w tej
0: materii. Tak, ale też, wiesz co, to jedno, ale też drugie, to popatrzeć z empatią na tego psa. Zacząć go obserwować. Tego twojego psa. On ci pokaże. On ci pokaże, czy jemu jest dobrze, czy jemu nie jest dobrze. Czy to jest komfortowe, czy nie jest. Jeżeli będziesz to szanowała, to będziesz budowała zaufanie.
1: No wiesz, bo tak sobie pomyślałam, ileś tam lat temu, kilkadziesiąt nie było. Raz, że ta wiedza była znacznie mniejsza, dwa, no nie było behawiorystów, którzy mogliby mnie tutaj pomóc mi, tak jak ty. Nie było różnych filmików, nie mogłam sobie czytać w internecie. Jakoś te psy żyły z ludźmi.
0: Ale wiesz co? No, tak mi się wydaje, no, że te kilkadziesiąt lat temu, to oczywiście dużo osób, no dość przedmiotowo traktowało zwierzęta, ale z drugiej strony przez to, że się za bardzo nad nimi nie skupiali, na nich. Nie,
1: tak, zdecydowanie mniej.
0: To robili im mniejszą krzywdę. Aha. Bo to, jak my, jak te kwoki siedzimy na tym psie i po prostu nie wiem, tu głaszczemy, tu gadamy do tego psa, niuniamy, wpychamy jakieś smakołyki w tego psa, jakby był, nie wiem, jakimś śmietnikiem. To zdecydowanie robi większą krzywdę niż w momencie, kiedy na przykład był sobie pies, on wtedy miał spokój, bo mógł się wyspać, poszedł z człowiekiem na spacer, no okej, dobra, trochę go tam poszkolił, kazał mu siadać na komendę i warować, nie. Ale ogólnie mówiąc, za dużo się tego psa nie czepiał.
1: Nie. No dobrze, ale powiedz mi, nie niuniamy, nie gadamy. Tu podszedł do mnie Karbon i ja zaczęłam do niego gadać. No zaczęłam, do Szyszki zaczęłam mówić. Wiesz, robię to, błąd?
0: Nie, bo to też nie o to chodzi, żeby popadać w jakąś paranoję. Bo ja też do tych swoich psów czasem gadam, tak? Nawet mogę powiedzieć, że codziennie coś do nich mówię. I też czasami mówię takim mięciutkim głosem, tak? Ale to chodzi o to, że powiedzmy zrobię to raz w jakiejś tam sytuacji, a nie na zasadzie, że cały czas kłapie tym dziobem, że idzie człowiek na spacer z psem i cały czas do niego mówi. Cały czas. Po co? Ja jak idę na spacer z psami, to czasami jest tak, że ja przez te 2 godziny potrafię się do psa nie odezwać.
1: On ma swoje sprawy.
0: On ma swoje sprawy. I jak on do mnie podbiega, to ja czasami powiem coś do niego, a czasami się tylko uśmiechnę, bo pies też czyta moją mowę ciała.
1: No pies widzi, tak? Że ty
0: dokładnie, on to widzi. On widzi we mnie, on widzi, on też czuje. Bo wiesz, psy wyczuwają naszą oksytocynę na przykład.
1: Czyli hormon szczęścia.
0: Tak. I potrafią się również dostosować do poziomu naszego kortyzolu. I to jest ważne.
1: Czyli pobudzenia takiego.
0: Tak. I stresu, nie?
1: No to jest głębsze niż fakt, że pies z ruchów mojego ciała wiele rzeczy wyczytuje, prawda?
0: Tak.
1: Po prostu jak jestem spięta, czy nie, rozluźniona, jak idę, jak siedzę. Pies to czytuje. To, co powiedziałaś, jeszcze jest rzeczą głębszą.
0: Tak, tak. No ale taką umiejętność mają. Zresztą, Ewa, no dzieci też.
1: Oj, Greta, mogłabym z tobą długo, długo rozmawiać, bo to myśmy tylko tak, wiesz, tego dotknęły,
0: tak,
1: tego dotknęły.
0: Tak, liżemy
1: tak,
0: temat.
1: Tak, tak, tak, tak, a tematów jest pełno. Może jeszcze do tego wrócimy szybciej niż, jeśli idzie o naszą ostatnią rozmowę, bo to minęło kilka lat. Wtedy też to było przy okazji też mowy o Fundację SOS Husky, też tam była kwestia szukania domów. Proszę państwa, Greta ma kilka psów do adopcji. Zajmuję się teraz nimi. Jeżeli państwo szukają z nią kontaktu, to proszę się do mnie odezwać. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Greta Rogos była Państwa i moim gościem.
0: Ja również dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
1: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
0: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
1: Zapraszają Krzysztof Story,
2: Wojciech Jagielski
3: i Doma Matejko.
0: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Poprawiona wersja propozycji pokojowej Iranu trafiła do USA. Szef MSZ domaga się unieważnienia amerykańskiej wizy byłego ministra sprawiedliwości. Sukces polskiego reżysera na festiwalu w Cannes. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Iran i Pakistan, który pełni rolę mediatora, przekazali USA poprawioną propozycję porozumienia, które ma na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie i ponowne otwarcie cieśniny Ormus, podała agencja Reutera, powołując się na dwa pakistańskie źródła zaznajomione z przebiegiem negocjacji. Reuters, powołując się na źródła, przekazał, że USA mają przedstawić swoją odpowiedź do niedzieli. Wcześniej prezydent USA Donald Trump powiedział, że USA i Iran są coraz bliżej porozumienia. Portalowi Axios Donald Trump powiedział też, że omówi irańską propozycję porozumienia ze swoimi negocjatorami i najpewniej w niedzielę podejmie decyzję, czy wznowi wojnę. Trump przekazał Axiosowi, że jest to solidne 50-50, czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy też wysadzi ich w powietrze. O postępach w negocjacjach pokojowych informowali też sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghej. Polska domaga się od USA anulowania wizy Zbigniewa Ziobry, powiedział w TVN24 wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i zapewnił, że Stany Zjednoczone mogą to zrobić. Szef dyplomacji przekazał też, że sprawa byłego ministra sprawiedliwości była poruszona m.in. w rozmowie z przedstawicielem amerykańskiego Departamentu Stanu na marginesie spotkania ministerialnego państw NATO. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa zarzuca mu popełnienie w sumie 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Paweł Pawlikowski odebrał statuetkę za reżyserię Ojczyzny podczas gali zamknięcia 79. Festiwalu w Cannes. Ojczyzna to pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu zimnej wojny, która w 2018 również zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię. Sercem opowieści są relacje niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego córką Eriką i synem Klausem. Grand Prix został uhonorowany Minotaur Andrzeja Zwagniewicza, a Złotą Palmą za najlepszy film nagrodzono Fjord Kristana Mingu. Jan Dobrogowski, kapitan statku Hondius, opuszcza swoją jednostkę, poinformował we wpisie na platformie X szef Światowej Organizacji Zdrowia. Dodał, że do tej pory Polak nie ma objawów hantawirusa. Szef WHO przypomniał, że do tej pory do organizacji trafiły informacje o 12 osobach, u których zdiagnozowano zakażenie hantawirusem, a w sumie 3 osoby zmarły po zachorowaniu. To będzie jeden z największych, a na pewno najbardziej uciążliwych remontów w Warszawie. Mowa o pracach, jakie będą prowadzone na torowisku tramwajowym wzdłuż Alei Jerozolimskich. Dla mieszkańców i turystów oznacza to gigantyczne utrudnienia, bo ruch tramwajów będzie wstrzymany. Remont miał być prowadzony podczas przebudowy kolejowej linii średnicowej, ale stan torowiska jest na tyle zły, że tramwajarze na kolejarzy dłużej czekać nie mogą, mówi Konrad Niklewicz, prezes tramwajów warszawskich.
7: Doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii. My już nie możemy dłużej czekać.
6: Utrudnienia nie ominą też kierowców.
8: W związku z pracami zamkniemy także pasy ruchu przylegające do torowiska, więc będzie węziej.
6: Początek prac 30 maja, remont potrwa do początku sierpnia. Społecznicy do spółki z partią Razem chcą uderzyć w spekulantów mieszkaniowych w Rzeszowie. Złożyli projekt uchwały, pod którym podpisało się 400 osób, a chodzi o wyższe podatki od pustostanów. Lokale kupowane jako lokata kapitału miałyby płacić tyle co użytkowe, ponad 35 zł od metra kwadratowego. To ma być krok w kierunku walki ze spekulacją i problemem z dostępnością mieszkań w Rzeszowie, mówi Paweł Pręta.
9: Do instytucjonalnych właścicieli, nie do osób prywatnych, wysyła się po prostu pisma z żądaniem uzasadnienia, dlaczego ten lokal ma być opodatkowany jak mieszkanie.
6: Właściciele musieliby więc udowodnić, że mieszkanie faktycznie służy do zamieszkania.
9: Tacy właściciele tych mieszkań instytucjonalni muszą udowodnić, że te lokale są wykorzystywane dla celów mieszkaniowych, a nie są tylko i wyłącznie lokatą kapitału.
6: Podobny mechanizm działa już w Katowicach. Projekt trafi teraz do Rzeszowskiej Rady Miasta. Komunikacja miejska w Gdyni będzie woziła pasażerów w sąsiednich Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy rozpoczęli proces porozumienia, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Ma to ogromne znaczenie dla pasażerów, którzy już dzisiaj korzystają z gdyńskich autobusów, ale dzięki nowej umowie będą mieli do dyspozycji zupełnie nowy tabor. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
2: Komunikacyjne porozumienie między sąsiadami jest czymś niezbędnym, mówi prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek.
3: To krok w kierunku polepszania warunków podróżowania naszych mieszkańców, którzy w ramach Trójmiasta Gmin Ościennych oczywiście, że w sposób swobodny przemieszczają się pomiędzy miejscem zamieszkania, miejscem pracy czy rozrywki i bardzo nam zależy na tym, aby to przemieszczanie się było jak najbardziej komfortowe.
2: Dlatego po złożeniu podpisów potrzebne będą zakupy, mówi wójt Kosakowa Eunika Niemc.
5: Kiedy to porozumienie będzie już funkcjonowało, czyli w roku 2027, wejdzie do użytkowania na terenie gminy Kosakowo 17 nowych elektrobusów.
2: Porozumienie muszą potwierdzić stosownymi uchwałami Rady wszystkich trzech samorządów. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
6: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23. Teraz jeszcze pogoda na nadchodzący dzień. Na termometrach jutro od 16 stopni nad morzem, 23 na północy, około 26 będzie w centrum i na południu, a najcieplej do 29 stopni pokażą termometry na południowym zachodzie. Jutro miejscami z wyjątkiem południowego wschodu mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze.
0: To jest powtórka.
10: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w moim wieczornym bloku programów. Teraz rozmowa o dzikach, którą już zapowiadałam. Myślę, że wielu z Państwa usłyszeli tę zapowiedź. Wraz ze mną w studiu, vis-a-vis mnie, siedzi Karolina Kuszlewicz, adwokatka, Kancelaria nad Wisłą. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
10: Przyszłam do radia i zobaczyłam coś, czego nie widziałam wcześniej, a mianowicie duży wywiad z Panią w tej piątkowej wyborczej. Odsyłam Państwa wszystkich, tak samo jak odsyłam także na Pani profil, gdzie dużo miejsca Pani poświęciła tej kwestii. I ja ostatni raz widziałam Panią nie tak dawno, bo przecież chyba 15 to była środa.
11: Środa.
10: Przed Urzędem Miasta odbywała się manifestacja w obronie dzików. Ja w tej chwili nie będę czytała treści petycji, którą ciągle można podpisać. Skierowana jest do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, do marszałka Mazowsza, Adama Struzika, do radnych województwa mazowieckiego, do przewodniczącego sejmiku, do burmistrzów dzielnic, do dyrektora lasów miejskich i do wojewody mazowieckiego. Za moment więcej o tym powiemy. Ale też mogę powiedzieć tak. Oczywiście ja mogę odnieść takie wrażenie, ponieważ interesuję się zwierzętami, ochroną przyrody i tak dalej, że mi podsuwa mądre media społecznościowe, może mądre cudzysłów, bez przerwy informacje związane z dzikami i tych miałam bardzo dużo. Zaczynając od tej pierwszej, która po dłuższym czasie, gdy jakoś tak cisza była, wstrząsnęła mną, a mianowicie zabójstwo Lochy z małymi, która urodziła te małe na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W czasie tej manifestacji nikt o tym nie mówił. Myślałam, że wszyscy wiedzą, ale jednak nie. Dlatego ja tylko powiem Państwu, bo te dwa pozostałe wypadki, to znaczy Bemowo, 4 Lochy i 12 młodych i chciałam powiedzieć daleko stąd, ale my siedzimy teraz na Żurawie, niedaleko miejsca, gdzie radio się normalnie znajduje, na Czerskiej, czyli rejon Dolnego Mokotowa. Jedno z tych podwórek, zostały zabite 7 dzików. Tamto zabicie tamtych dzików jest dramatyczne w swojej wymowie, dlatego że jedna z pacjentek instytutu poczuła się tego dnia lepiej i po raz pierwszy sobie wyszła na spacer. Zobaczyła lochę, która biegła w jej kierunku. Dla niej to był dzik, który biegł w jej kierunku, a następnie się wycofał. Zaciekawiona poszła zobaczyć, co tam jest i zobaczyła Loche plus małe. No i co, przyszła, wróciła i powiedziała paniom pielęgniarkom, by ogłosiły to pacjentom, by w tamten kąt po prostu nie chodzili. No, panie zawiadomiły stosowne służby. Przyjechali panowie z Lasów Miejskich, zabito lochę. Jeszcze wtedy była możliwość uratowania tych małych. Zostawiono te małe bez matki, którą uśpiono, potem zabito zastrzykiem, w inny sposób wywieziono. I jechał jeden z aktywistów na pomoc tym małym, ale zepsuł mu się samochód. On się spóźnił i minął się samochodem Lasów Miejskich. To już było za późno. Takie są zdjęcia. Odsyłam też państwa do Facebooka Reginy Skibińskiej i do jej artykułów, które ona pisze w OKO.press. Na górnym zdjęciu właśnie te małe dziczki, właśnie te, a na dolnym jest taki konar spryskany cały krwią. Na jej pytanie dziennikarki Reginy Skibińskiej do Lasów Miejskich, jak to wytłumaczyć, co się stało z młodymi, usłyszała, że ta krew się wzięła stąd, że pobierano im krew, czy nie są one zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń. Ale przecież, gdy się pobiera krew, to według przepisów te małe dziki powinny leżeć ich ciała na płachcie rozwożonej i naprawdę ten konar jest tak poplamiony krwią, robi to, raczej podważa to wiarygodność słów, które usłyszała. To wszystko znajdą państwo i też odsyłam państwa do tego miejsca w sieci. Ja bardzo dużo zaczęłam mówić, ale już daję pani głos. Po prostu chciałam przypomnieć także tamtą sprawę. Ale zaczęłam od tego, bo to była taka dygresja w bok troszeczkę, że nie bez przerwy pokazują się strony związane z dzikami, filmy, pokazują się portale takie jak Dziki Zostają, Nie Trzaskać Dzików i tak dalej, gdzie ludzie przytaczają argumenty i bronią, jak i również są oczywiście głosy przeciwne. Nie będę ich teraz cytowała, może w dalszej części programu. Odbyła się ta manifestacja, no i ona dała pewien efekt. Pani mecenas.
11: Myślę, że manifestacja dała pewien efekt, jak i całokształt działań, które poprzedzały manifestację i też odbywają się po tej manifestacji. Ta manifestacja oczywiście była takim punktem symbolicznym sprzeciwu mieszkańców, mieszkanek, ale też przyjechali ludzie z całej Polski. Był na przykład pan Piotr z Gdyni, który w zespole gdyńskim pracował nad nieśmiercionośnymi metodami postępowania wobec dzików i robi wspaniałe, piękne zdjęcia dzików, dziczych rodzin. Patrzy na nie jak na podmioty, a nie jak na przedmioty niemal jak śmieci, które trzeba posortować i wrzucić do odpowiednich kubów, jak to niestety ma miejsce w Warszawie. Ja myślę, że, bo tutaj pani redaktor mówiła o tym, że tak wiele treści się wyświetla i podpowiadają media społecznościowe. Ja myślę, że mamy w tej chwili do czynienia z pewnym rodzajem fenomenu w sprawie dzików i jakiegoś przełomu, dlatego że to zabijanie dzików w miastach, no oczywiście nie jest sytuacją, która wydarzyła się w Wielkanoc, ona już trwa, a zrobiono z niej w zasadzie w niektórych miastach, jak w Warszawie, jakąś regułę. Natomiast nigdy, pomimo działań aktywistycznych wcześniej, próby nagłaśniania tego, nigdy nie nastąpiło tego rodzaju tąpnięcie społeczne, że ludzie na masową skalę naprawdę się wkurzyli, a media przez dobre 10 dni, w zasadzie już ponad 10 dni, każdego dnia mówią o tych sprawach. To z perspektywy, doskonale wie pani redaktor, że z perspektywy w ogóle utrzymania uwagi mediów, w zasadzie my nie musimy zabiegać o tę uwagę mediów. To znaczy cały czas te media przychodzą do nas. W piątek był wywiad w Gazecie Wyborczej, właśnie udzielałam komentarza do Rzeczpospolitej. Za chwilę ukaże się wywiad w OKO.press, mówię o tym TVP w 1, 2, TVP 3, Polsat, TVN, wszystkie mainstreamowe media i oczywiście też te mniejsze. I tutaj mamy do czynienia, wydaje mi się, z jakimś rodzajem przełomu. Warszawa się oczywiście staje takim symbolicznym bastionem antymerytoryki i myślę, że to jest charakterystyczne dla części Polski, która też idzie paradygmatem typowo łowieckim i nie chce włączać tej merytoryki. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest tym przełomem i od tego już nie odstąpimy, ja jako adwokatka, jako biuro urbanistyki wielogatunkowej, jako pracownia nasz wszystkich istot, niech żyją kolektywy takie jak Warszawski Ruch Antyłowiecki, Dziki Zostają, Nie Trzaskać Dzików, Akcja Demokracji, kwestia, my jesteśmy zorganizowani, po prostu już od tego nie odstąpimy. Myślę, że tutaj mamy do czynienia z tym, że ludzie, mieszkańcy, gdzieś tam może kiedyś słyszeli, że mamy do czynienia z jakimiś incydentami, że te dziki są zabijane, może trochę bez sensu, ale teraz zobaczyli na własne oczy, na swoim podwórku, w Wielkanoc, jak pod ich oknami, te dziki, które nikomu nic nie robiły, zostały na oczach ich dzieci po prostu pozabijane. Plus, nie można już powiedzieć tego, władze już nie mogą tego powiedzieć, co mówiły 5 lat temu, na przykład, czy 6, czy 7, nic nie wiemy na temat innych metod, bo oto jakby mamy już grupę specjalistów, która się tym zajmuje, więc mamy taką sytuację, że mamy z jednej strony oburzenie takie totalne i słuszne tym, że to jest skrajnie nieetyczne, co robią władze Warszawy, a z drugiej strony no władze Warszawy też no po prostu kompletnie lekceważą merytorykę i to zorganizowało specjalistów i merytorystów do tego, żeby włączyć się też w tę akcję, więc ona nie ma już wymiaru aktywistycznego, tylko ona ma wymiar już w tej chwili aktywistyczno-ekspercki.
10: No to zakończmy właśnie tym, co się nowego pojawiło. Powtórzmy, że pan prezydent powiedział, że powoła zespół. I to będzie inny zespół niż ten, który się zbiera, prawda? Obiecał to.
11: Tak. Dosłownie teraz, w ciągu tych ostatnich 2 dni, no, po proteście ta informacja zaczęła się pojawiać, że powstanie zespół albo do spraw dzikich zwierząt w ogóle, albo do spraw dzików. Ja na razie tę zapowiedź traktuję, za długo już pracuję w tej działce, w zbyt wielu jestem sporach dotyczących zwierząt i przyrody, choć szczerze mówiąc z butą, którą okazały władze Warszawy, bardzo rzadko z tego rodzaju skalą buty miałam do czynienia, a no już od 15 lat zajmuję się tymi tematami. Wydaje mi się, że na razie to jest taki rodzaj trochę zasłony dymnej i spychotechniki. Dlatego, że prezydent Warszawy jest w kłopocie, ponieważ on stanął przed zarzutem nadużywania prawa i pewnie zaraz to będę wyjaśniać dlaczego. Stanął pod zarzutem kompletnie omijania merytoryki, która istnieje i należałoby ją włączyć. Stanął pod zarzutem w zasadzie sedowania władzy na myśliwych, co jest bardzo słabe w kontekście tego, że jest prezydentem miasta, bo przypomnijmy, dyrektor Lasów Miejskich w Warszawie jest po prostu myśliwym. I zaczął bronić się w sposób dość agresywny i arogancki, to znaczy mówić, że nie ma innego wyjścia, a poza tym nakręcać nagonkę na dziki, no bo tak naprawdę w ciągu ostatniego tam tygodnia czy dwóch, kiedy wyszła ta afera wielkanocna wokół dzików, władze Warszawy zaczęły komunikować o jakichś takich zdecydowanie wzmożonych i atakach dzików, które nic innego nie robią, tylko dybią na tętnicę budowy warszawiaków i warszawianek.
10: No ale chcę pani powiedzieć, że tu pani nie wierzy w to, no, że do tych wypadków doszło.
11: Nie, ja wierzę, ja znam dane, tylko tak. Narracja, która została uruchomiona na potrzeby usprawiedliwienia swojej decyzji, która zarówno w jej podstawie prawnej wydania, jak i w jej wykonaniu, moim zdaniem naprawdę bardzo poważnie mija się z podstawami prawnymi, to ta obrona przez atak na dziki była kompletnie bezsensowna. I jeszcze tylko skończę, z takiego PR-owego punktu widzenia, to co zrobiła Warszawa było po prostu beznadziejne. I oni muszą jakoś z tego wybrnąć, więc mówią, okej, powołamy ten zespół, choć tydzień temu pani zarządu Zieleni bodaj, no, reprezentująca miasto, na pytanie dziennikarki, pani redaktor, czy będzie taki zespół merytoryczny, bo przecież społecznicy od kilku lat o to wnoszą, powiedziała, to jest cytat dosłowny, który mnie naprawdę zdruzgotał jakby od strony merytorycznej, tak jakby mamy to już za sobą. Czyli nie potrzebujemy merytorystów, bo mamy swoich jakby ludzi, myśliwych.
10: My coś tam próbowali, ale to już te próby to już do tego nie wracamy.
11: Dokładnie.
10: Myśmy to przerobili. O tak, już to nieaktualne jest.
11: Dokładnie, to nas nie interesuje i teraz oni zmieniają decyzję, mówią, będzie ten zespół. Przy czym my nie znamy składu tego zespołu, nie znamy celów tego zespołu.
10: No, jeszcze nie jest powołany.
11: No nie jest, ale nie znamy żadnych ram tego zespołu. Myślę, że w ogóle ramy tego zespołu, jeżeli ten zespół ma być uczciwy, powinny zostać uzgodnione już ramy tego zespołu i cele tego zespołu powinny zostać uzgodnione z ekspertami i ekspertkami, bo jest taka obawa. Jest takie zjawisko zespołozy. Na nie cierpi też część, duża część jakby władzy wykonawczej, że żeby pokazywać, że się coś robi, to się zwołuje zespoły, angażuje się naukowców, trwoni się ich czas, sadza się do jednego stołu z osobami, które aksjologicznie są po zupełnie innej stronie i mówi tak, no to rzućcie się teraz na siebie, jak za rok czy coś, któraś wersja wygra, no to my za tą wersją pójdziemy. Bez koordynacji, bez moderacji i bez postawionych celów. Więc jeżeli ten ten zespół będzie miał na celu wypracowanie nieśmiercionośnych metod postępowania z dzikami w Warszawie i będą tam zaproszeni specjaliści, którym na przykład da się pół roku na przygotowanie rekomendacji, to ja takiemu zespołowi wierzę, że on jest uczciwy. Jeżeli nie, to będzie zasłona dymna.
10: Ja zacytuję deklarację koordynatorki do spraw Zielonej Warszawy, która to właśnie powiedziała, my to jakby mamy za sobą. Teraz mówi tak, ma to być zespół ekspercki składający się z przedstawicieli instytucji, które ustawowo zajmują się tym zagadnieniem, czyli jakby już to, co było, bo też było takie spotkanie zaraz po tym ostatnim zabiciu dzików.
11: Tak, to może tylko wejdę w słowo. W poniedziałek odbyła się komisja ratusza, która też była jedną z tych zasłon dymnych, gdzie jako gości zaproszono tych ustawowo kompetentnych, jako eksperci. Główny łowczy krajowy, dyrektor lasów miejskich Myśliwy, no jeszcze przedstawiciel jakby poziomu wojewódzkiego, nie podpisany jako myśliwy, ale będący jednocześnie myśliwym. No i komendant Straży Łowieckiej. Straż Łowiecka jest oczywiście potrzebna, dopóki istnieje łowiectwo, ale eksperci to tylko sektor łowiecki, więc niestety istnieje taka obawa, że tutaj będzie to samo.
10: No, ale niemniej deklaracja jest taka. Więc tak, przedstawiciele instytucji, o których teraz pani mówiła, które ustawowo zajmują się tym zagadnieniem, ale również środowiska naukowego. I dwa, będziemy też oczekiwać od strony społecznej, że ona też zaproponuje swoich ekspertów.
11: Świetnie.
10: No, to będziemy trzymać za słowo. Ja tylko chcę powiedzieć, takie dane podać, no bo myśmy tu usłyszeli o tych, tutaj były 4, 12, 16, 7, 20 kilku dzikach plus tamte około 30 dzików. Od początku roku do marca, to nie były liczone te, bo do marca, a te ostatnie, które zginęły w niedzielę wielkanocną. Odstrzelono 75 dzików, przez cały rok 2025 464. Najwięcej, to się ładnie zawsze mówi, zredukowano w dzielnicach Wawer i Białołęka odpowiednio 177 i 162 osobniki. Na jaki, bo pani tutaj pojawia się kwestia decyzja. I teraz jakby, że nowa decyzja, o co tu chodzi? Pojawiła się w marcu następna pula, jakby liczba, ile deklaracja, ile odszczelimy? W oparciu o co ta decyzja?
11: Tak, ja tylko jedną rzecz powiem. Wawer, nomen omen, w swoim znaku ma dzika, więc to jest takie też dla mnie paradoksalne. Te decyzje, mówimy o decyzjach, które są wydawane przez prezydenta miasta, który w tym zakresie działa w charakterze starosty. Podstawą prawną do tych decyzji jest artykuł, podstawą prawną stosowaną przez prezydenta do tych decyzji jest artykuł 45.
10: Powołuje się na to.
11: Bo on się na to powołuje, tak. Dokładnie wprost. Artykuł 45 ustęp 3 prawa łowieckiego. I co mówi ten artykuł? Ten artykuł mówi, że w sytuacji szczególnego zagrożenia dla obiektów użyteczności publicznej bądź dla obiektów produkcyjnych starosta może zarządzić odłów zwierząt, odłów z uśmierceniem bądź ich odstrzał. I to jest podstawa, w ramach której prezydent Trzaskowski wydaje decyzję o uśmiercaniu dzików w Warszawie.
10: I teraz bo to jakby on odpowiednik starosty.
11: Tak, on tutaj pełni funkcję starosty, tak. Dokładnie. I teraz ja bym chciała, żebyśmy się nad tym zatrzymali, mimo że to są oczywiście wątki prawne. Ja wiem, że wątki prawne nie są takie, jak się tak rozkłada na czynniki pierwsze, może atrakcyjne, ale to jest niesamowicie istotne. Ustawa mówi o szczególnym zagrożeniu. Chcę, żebyście to Państwo usłyszeli. Szczególne zagrożenie. I mamy taką zasadę racjonalnego prawodawcy. Nie chodzi o to, że te osoby, które siedzą w Sejmie, wszystkie są racjonalne, bo one z nimi różnie bywa, tylko to jest taka pewna idea, że my mamy czytać prawo, interpretować i stosować z założeniem jego racjonalności. I jest w ramach tej racjonalności racjonalność prawnicza i racjonalność tematyczna, między innymi. W ramach tej racjonalności prawniczej uznajemy, że każde słowo użyte w ustawie ma znaczenie, czyli ustawodawca nie używa pustych słów. W związku z tym, jeżeli on mówi o szczególnym zagrożeniu, to znaczy, że nie chodzi mu o podstawowe zagrożenie pierwszego stopnia, o potencjalne ryzyko, to on mówi o zagrożeniu szczególnym, czyli dedykuje ten przepis o możliwości uśmiercania zwierząt do sytuacji wyjątkowych. W uzasadnieniu decyzji prezydenta Trzaskowskiego w ogóle aspekt szczególności nie jest badany. Tam w ogóle tak jakby tej przesłanki nie było. Podawana jest między innymi liczba kolizji drogowych. Za 2025 rok z udziałem dzików to jest około 300 kolizji drogowych na terenie Warszawy w granicach administracyjnych. Natomiast nie podają liczby ogólnej kolizji za 2025 rok, który jest 25 tysięcy. W związku z tym kolizje z udziałem dzików, bo to nie są zawsze powodowane kolizje przecież przez same dziki, kolizje z udziałem dzików, to 0,6% wszystkich kolizji w Warszawie. W związku z tym wychodzi z tego taki rażący wniosek, że radykalnie bardziej niebezpieczni w kontekście kolizji są dla siebie ludzie nawzajem. I większość w ogóle uszkodzeń ciała, które są powodowane w mieście, to są przecież, czy jakichś wypadków powodowane albo samoistnie, bo ktoś się przewróci, poślizgnie, w coś wjedzie czy wpadnie, albo jednego człowieka wobec drugiego. I to jest w ogóle taki bardzo ważny wątek tego, że w ogóle żyjemy, życie w systemie miejskim to jest życie we współzależności. Ja to może zaraz do tego przejdziemy.
10: Ktoś powie, ale ludzi nie możemy usunąć, a dziki możemy.
11: No ale ta statystyka każe nam mierzyć, czy mamy do czynienia ze szczególnym zagrożeniem. Więc ten przepis mówi po pierwsze o szczególnym zagrożeniu. Dwustopniowo, czyli nie mówi o jakimkolwiek, bo ustawodawca chciał powiedzieć, w sytuacji obecności dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych można zarządzić odstrzał, to dokładnie tak by powiedział. Ten przepis tak nie brzmi. Nie mamy ani jednego przepisu w żadnej ustawie, który tak by brzmiał. A władze Warszawy zachowują się, jakby właśnie przepis o takiej treści obowiązywał. Dalej ten przepis, który dzisiaj obowiązuje, mówi o szczególnym zagrożeniu dla obiektów użyteczności publicznej albo obiektów produkcyjnych.
10: To już w ogóle tutaj w ogóle nie ma zastosowania. Nie?
11: I teraz zastanówmy się, co mówi prezydent Warszawy i jego pracownicy w tej komunikacji po tym, co odkryto podczas Wielkanocy. Oni mówią, że to jest kwestia bezpieczeństwa mieszkańców. No to zaraz. O bezpieczeństwie mieszkańców to jest w ogóle inna podstawa prawna. Prezydent nie ma w tym zakresie kompetencji, tylko ma sejmik województwa. A on zabija dziki na podstawie tego szczególnego zagrożenia dla obiektów użyteczności publicznej. Jakiego? Czy rabaty tulipanowe są obiektem użyteczności publicznej? No nie są. Czy są obiektem produkcyjnym? No nie są. Ta podstawa prawna z artykułu 45 została pomyślana przez ustawodawcę. Przecież u nas się znajduje w prawie łowieckim. Ona została pomyślana przez ustawodawcę na taką okoliczność, że mamy do czynienia z sytuacją naprawdę wyjątkową, gdzie zwierzęta gdzieś zagnieżdżą się w jakimś miejscu, z którego nie można ich wydostać, nie wyjdą normalnie i rzeczywiście zaczynają stwarzać to szczególne zagrożenie. A nie jako regularne reagowanie na obecność dzików w mieście.
10: To rozumiem. Ale wobec tego, czy sejmik kiedyś wydał decyzję, jeśli idzie o to, o tej przesłance, o której pani powiedziała, zagrożenie życia i zdrowia?
11: Na tą chwilę taka decyzja nie obowiązuje. Czy wcześniej taką wydawał? Nie wiem. Nie wiem tego, czy sejmik...
10: Ale w tej chwili nie obowiązuje.
11: Nie obowiązuje, ale to, co jest bardzo istotne, to to, że te odstrzały, które się odbywają, odbywają się na podstawie artykułu 45 ustęp 3, znaczy tak podawane jest przez prezydenta.
10: Ale to można by podważyć chyba, nie?
11: Oczywiście uważam, że tą decyzję należy podważać. Tyle, że jest taki problem, że proszę zobaczyć, to jest decyzja wydawana przez prezydenta, więc tak naprawdę nigdy nikt nie wie, kiedy ta decyzja będzie wydana. Nikt nie bierze udziału w tym postępowaniu. Organizacje nie są zawiadamiane o takim postępowaniu. Na przykład ta podstawa dotycząca sejmiku województwa mówi o tym, że tę uchwałę z uwagi na, tam też jest nadzwyczajne zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka, tam jest przesłanka kwalifikowana, wydaje się między innymi po zasięgnięciu opinii organizacji społecznych. Więc tam jest znacznie bardziej scywilizowana ta procedura. Tutaj przy decyzji prezydenta to po prostu nigdy nie wiadomo, kiedy ona będzie wydana, jest na stole, więc jak się nie było stroną, to za bardzo się nie ma podstaw do wejścia w to uruchomienia tego postępowania i zaskarżenia. Natomiast od strony merytorycznej ta decyzja na pewno jest, na pewno wymaga jej podważania.
10: Bo to jest jeszcze jedna rzecz. Rozumiem, że decyzja zapadła, tu słyszę nowa, i zapadła w marcu i tam padła konkretna liczba, ile dzików można zastrzelić, tak?
11: Przy czym w tych decyzjach ta liczba jest określana do. Czyli jakby do 300, do 500, tak?
10: Rozumiem.
11: I to też pokazuje, jak bardzo ta decyzja stoi jakby obok przepisów, bo ta decyzja jest blankietowa. Ona dotyczy jakiejś nieokreślonej grupy, nieokreślonych dzików.
10: Założenie jest takie, że maksimum 300 dzików spowoduje owo nadzwyczajne zagrożenie o którym pani mówiła. Maksimum, jakby tak się pojawił 10 następnych, to już nie możemy zastrzelić.
11: No tak, tak. To wymaga osobnej decyzji, więc to pokazuje, jak te przesłanki są brane z palca. One nie są badane. I ja też chcę powiedzieć to, że mimo moich poglądów takich osobistych, związanych ze zwierzętami i z ich prawami do życia, to jako prawniczka ja rozumiem ratio legis przepisu artykułu 45 ust. 3, że są takie sytuacje, które z punktu widzenia społecznego wymagają tych najdalej idących środków i włodarze w postaci starostów po prostu takie środki muszą mieć przypisane na te wyjątkowe sytuacje. Natomiast to rzeczywiście dotyczy sytuacji wyjątkowych, a sytuacja z dzikami w Warszawie w ogóle nie jest sytuacją też nagłą. No, musimy sobie uświadomić, że ich obecność w mieście jest sytuacją, jest okolicznością taką już tak naprawdę trwałą, jest jakimś zjawiskiem trwałym, na które władze Warszawy dotychczas od kilku lat reagują wyłącznie uśmiercaniem. Tym samym w ogóle nie adresując tych problemów takich, które powodują, że te dziki i tak będą wypełniać tą próżnię, która jest po ich zabiciu, bo dopóki będą mieć dobrą bazę pokarmową w Warszawie, która jest powodowana przez człowieka i jego niedbalstwo i też niedbalstwo miasta w zakresie zarządzania śmieciami w kontekście tego, że miasto jest zawsze przestrzenią wielogatunkową. To nie dotyczy przecież dzików, ale też szczurów i trujemy je, no bo nie prowadzimy właściwej gospodarki odpadami. To ten problem nie zniknie. To co za chwilę prezydent Trzaskowski wyda kolejną decyzję na kolejne do 500 dzików. Będą kolejne afery, no bo ludzie to będą widzieli. Przy czym Lasy Miejskie uderzyły się w pierś po tej sytuacji, co też jest bulwersujące. I przeprosiły za nią, ale przeprosiły w bardzo określonym zakresie. Powiedziały, przepraszamy za to, że państwo musieliście to widzieć i przedstawiciel Lasów Miejskich pytany, to co w związku z tym dalej państwo będziecie robić? Nie powiedział, to teraz zmienimy praktyki, jakby będziemy się starali przestawić jednak tam, gdzie jest to możliwe, na te metody nieśmiercionośne. I powiedział, po prostu będziemy zakrywać zwłoki.
10: Tak, żeby państwo nie widzieli, żeby wam nie było przykro. Rozumiemy, pochylamy się z troską nad waszymi uczuciami i zadbamy o to, żeby ich nie ranić.
11: I jeszcze jedno, jest taki paradoks, że władze Warszawy bardzo mocno powołują się na to bezpieczeństwo mieszkańców i w tym jest też ten argument z dziecka, prawda? A co by było, gdyby było dziecko zaatakowane? Znaczy ja nie chcę też tego bagatelizować, jakby i dzieci, i mieszkańcy zasługują na bezpieczeństwo, ale mamy do czynienia z żywymi, czującymi istotami i to naprawdę nie są śmieci do posortowania. Trzeba niezwykle odpowiedzialnie też wobec nich podchodzić. Ale na razie mamy taki efekt, że straumatyzowanie dzieci to doszło raczej ze strony postępowania Warszawy, bo jak pokazują relacje mieszkańców, tam były dzieci, które to widziały. Jedna osoba na proteście opowiadała o swojej autystycznej córce, która jakby widziała to wszystko, a nie dziki.
10: No dobrze, ale tu pani mówi, a tu teraz pojawi się pytanie, gdyby słuchacze mogli zadzwonić, nie mogą, bo audycja jest wcześniej nagrana. No dobrze, ale ktoś złoży doniesienie do prokuratury o naruszeniu prawa, będzie podważał prawnie decyzję prezydenta? I kto będzie tym kimś? Pani? Organizacja? Czy w ogóle coś w tej materii się szykuje?
11: Tak, w tej materii już jedna z organizacji Niech Żyją złożyła wniosek o uchylenie tej decyzji prezydenta jako niemerytorycznej. Oni też zwracają uwagę na taki jeden ciekawy aspekt, że ta decyzja wydana jest w oparciu o prawo łowieckie i oni wskazują, że tak w zasadzie tam, gdzie nie ma obwodów łowieckich, to tak naprawdę ta decyzja nie powinna być stosowana. Ale podnoszą oczywiście też te argumenty, o których ja tutaj mówię, że te przesłanki nie są spełnione i nie są zbadane, nie są wykazane merytorycznie. Zobaczymy jak zostanie to rozpoznane, no bo tak jak mówię, tutaj są też problemy po prostu proceduralne z tym, że ta decyzja, ponieważ organizacje nie wstępują w trakcie, przed wydaniem tej decyzji do postępowania w sprawie wydania tej decyzji, ponieważ nikt nie wie o tym, że taka decyzja jest w ogóle szykowana, no to z automatu nie są stroną, więc tutaj klasyczne odwołanie od tej decyzji nie przysługuje nam, w związku z takimi aspektami proceduralnymi i zostają przepisy o uchyleniu czy jakieś przepisy nieważnościowe, to są znacznie trudniejsze postępowania, ale takie postępowanie jest wywołane przez organizację Niech Żyją. Ja także zamierzam wywołać takie postępowanie i zamierzam również, i to też zrobiła Fundacja Niech Żyją, ale ja ze swojej strony także zamierzam to zrobić, złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które, biorąc pod uwagę relacje mieszkańców, wydaje się wręcz ewidentne. Chodzi mi tutaj o uśmiercanie zwierząt w obecności dzieci. Ustawa o ochronie zwierząt zabrania tego i mówi, że jest to przestępstwo. Tam chyba nawet niektóre filmiki z tych dwóch miejsc w ogóle były robione przez dzieci, albo słychać też na tych nagraniach dzieci.
10: Słychać dzieci, gdy były dziki te małe, łapane na Benowie w takie siatki. One piszczały, a równocześnie słychać właśnie głosy dzieci.
11: No właśnie, i tutaj jakby zebranie w tym zakresie dowodów, które dadzą nam pewność, że te dzieci widziały uśmiercanie, no w zasadzie będzie jednoznaczne z tym, że przestępstwo zostało popełnione. Moim zdaniem tak naprawdę rolą władz miasta, prezydenta, powinno być dzisiaj ustalenie, czy dzieci były obecne podczas uśmiercania. On się powinien naprawdę bardzo poważnie tym zająć, ponieważ jeżeli będą w tym zakresie jednoznaczne dowody, a mamy co najmniej dowody uprawdopodobniające tę sytuację, to znaczy, że firma, z którą on współpracuje, która za nasze publiczne pieniądze zabija te dziki, dopuszcza się no już takiego sprawno-karnego punktu widzenia łamania prawa. To są bardzo poważne sytuacje. Są przepisy, które mówią o tym, że każdy ma oczywiście społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, natomiast są przepisy, które nakładają na samorząd taki obowiązek prawny. To już nie jest moralny obowiązek, tylko taki prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu. I prezydent takiego zawiadomienia, nic mi o tym nie wiadomo, aby złożył. Mówimy o podejrzeniu, więc powinien naprawdę wykazać się chęcią tego, żeby ta sprawa została zbadana. Brak tej chęci każe mi wątpić na razie w jakiś przełom co do... Głęboki przełom co do dobrych intencji.
10: Dzików w Polsce jest kilka razy mniej niż na przykład 10 lat temu. Ja Państwu takie liczby przytoczę. 2016 rok. Oczywiście są szacunkowe, ale one są wzięte, te dane, z banku danych o lasach. 251 tysięcy, 37 sztuk, to może sztuki możemy pominąć, no 250 tysięcy było. W 2020, proszę Państwa, po 4 latach już było tylko niecałe 72. A w 2025 niecałe 60, tak? Czyli jest 4 razy mniej niż w roku 2016. Dziki wydujemy coraz częściej, mimo takiego odstrzału. I tutaj musimy o tym powiedzieć. Rada pana ministra sprawiedliwości, który powiedział, nie ma wyjścia, trzeba strzelać, ponieważ dzików coraz więcej. No bez sensu. Tutaj jakby nie znał tych podstawowych danych, prawda? Ukazał się taki wywiad w dużym formacie.
11: To jest w ogóle, ten wywiad jest w ogóle straszny, bo mówimy o ministrze konstytucyjnym, ministrze sprawiedliwości, który nie może powściągnąć tego, że jest myśliwym i musi nagle wypowiedzieć się jako ekspert dotyczący dzików. Co ma wspólnego on jako minister sprawiedliwości z populacją dzików w tej chwili? Z formalnego punktu konstytucyjnego naprawdę nic.
10: No, to zapytał go tam prowadzący wywiad, co sądzi o tym, że ma być 300 dzików w rejonie Otwocka odszczelonych. No to powiedział swoje.
11: Tak. I minister uważa, który trzeba podkreślić, jest myśliwym, uważa, że ten problem, z którym mamy do czynienia w miastach, jest efektem tego, że za mało jest odstrzału po prostu. Tak. Za mało jest tego odstrzału i trzeba wzmocnić ten odstrzał. I tutaj myślę, że tutaj pani redaktor przytoczyła te liczby. Warto też powiedzieć, że no właśnie mamy, dziki mają okropną sytuację, naprawdę okropną. I też chciałabym, żebyśmy spojrzeli na nie jako osobne, odrębne istoty, czujące, które mają swoje osobowości, które mają swoje rodziny. To nie jest jakakolwiek locha z jakimikolwiek warchlakami. To jest relacja matki do swoich dzieci, która próbuje gdzieś bezpiecznie ją urodzić i nie szuka zwady, potrzebuje po prostu bezpiecznego miejsca. I ten cały taki paradygmat patrzenia na zwierzęta tylko i wyłącznie z perspektywy łowieckiej no, prowadzi do jakichś niesamowitych uproszczeń. Dziki są w ogromnej opresji, dlatego że w związku z tą walką z ASF-em, która jest walką, to trzeba zaznaczyć, wprowadzoną po to, żeby hodowcy świń mogli je dalej hodować i na nich zarabiać, jednocześnie lekceważąc zasady bioasekuracji, które odpowiednio wprowadzone tak naprawdę prawdopodobnie w dużej mierze by zapobiegały ASF-owi, tak mówią raporty NIK-u, że to po prostu ta bioasekuracja leży, więc żeby oni mogli hodować świnie, jednocześnie lekceważąc te zasady bioasekuracji, polskie władze, tu już na poziomie ministerialnym, niezależnie od rządu, czy mamy rząd PiS-u, czy mamy rząd koalicji, mówią, że z dzików robią wroga i mówią, musimy strzelać do dzika. I w związku z tym ten dzik jest pod opresją zarówno polowań wobec dzika, zniesiono wszelkie okresy ochronne, jak i pod opresją odstrzałów sanitarnych. To jest kolejny reżim w związku z tym zwalczaniem ASF-u. Raport NIK mówi, że spośród 1,5 miliona zabitych dzików tylko 2 do 2,5% osobników nieżywych było zarażonych wirusem ASF, z czego większość tych zarażonych to były dziki, które jakby zmarły naturalnie, znaczy z powodu choroby, a nie z powodu odstrzału. Ten odstrzał z perspektywy w ogóle walki z ASF-em jest nieskuteczny.
10: Tak, i to podkreślają naukowcy, instytucje i tak dalej. Myśmy polegli, używając tego narzędzia, czyli odstrzału dziku w walce z ASF-em.
11: Dokładnie. Jeszcze są takie tezy, które wydają się naprawdę nie pozbawiono sensu, że ta nagonka taka na dziki związana z niesamowicie intensywnymi polowaniami na nie, właśnie polowaniami klasycznymi, odstrzałem sanitarnym, że tak naprawdę ona się może przyczyniać wręcz do rozwlekania tego ASF-u, no bo jakby nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji, no to o czym pani redaktor tutaj wspomina przy tym szpitalu psychiatrycznym, to tam prawdopodobnie też nie doszło do przestrzegania zasad bioasekuracji, skoro mamy tą krew w ogóle w miejscach, które ona się nie powinna wydarzyć, jeżeli byłaby odpowiednio, jeśli byśmy mieli odpowiednią bioasekurację. Więc z nią naprawdę jest też ciężko w tych sytuacjach polowań i innych form uśmiercania. No i są takie tezy niepozbawione sensu, że po prostu osoby zabijające, uśmiercające myśliwi rozwlekają też ten ASF. I w związku z tym te dziki trafiły do miast, bo już poza miastami nie są w stanie funkcjonować. I mamy już w tej chwili nawet takie populacje miejskie dzików, takie, które się urodziły w tych miastach, funkcjonują w tych miastach. I na ten problem, który teraz jest w miastach, trzeba patrzeć w ogóle w szerszym kontekście. To znaczy, jeżeli będzie tak gigantyczna presja na strzelanie do dzików poza miastami, no to albo Polska będzie miała takich standard eksterminatora i egzekutora i naprawdę wybije wszystkie dziki, albo przystopuje z tym, da tym dzikom żyć w miejscach, które są dla nich naturalne, a w miastach zacznie wdrażać te nieśmiercionośne metody i polityki, które w dłuższej perspektywie będą przynosić efekty. I te efekty nie będą polegały oczywiście na tym, że my nigdy w życiu już nie zobaczymy dzika w mieście, bo my musimy się z pewnym poziomem wielogatunkowości w mieście pogodzić. Tak będzie.
10: Co więcej, my się musimy też pogodzić z tym, że może to być bardzo rzadkie, ale może na przykład w mieście dojść do ataku dzika na psa.
11: Może.
10: Czy w ogóle na człowieka, który się źle zachowywał, niemądrze. Może tak być.
11: Może tak być i jakkolwiek to zabrzmi kontrowersyjnie, jak popatrzymy sobie na statystyki, no to raz na jakiś czas jakaś sytuacja taka, która jest no nieprzyjemna, niebezpieczna, ona się mieści w granicach normy tego, że miasto jest współdzielone ze zwierzętami. I dzisiaj mamy, ale z perspektywy

0: Łosi, jeżeli będą wchodziły do miast, tak, no jakby możemy mieć bardzo różne sytuacje z tymi zwierzętami i za każdym razem będą odpalać broń, no tak, tak się po prostu dłużej już nie da.
1: Trzymaj się ciągle na to, co sobie wypisałam. Kilka głosów, o, takie wątki się pojawiają. Ciekawe jestem, co pani odpowiedziała wam, czyli obrońcom dzików. Dać im rachunek roczny za szkody wyrządzone przez dziki, uszkodzenia samochodów, zdewastowane place zabaw. Albo gdzie byliście, jak wybijano rolnikowi całe zdrowe stado świń przez chorobę, którą roznoszą dziki. No, poziom też demagogii jest duży. Zmniejszyć populację dzików, jest ich bardzo dużo, są niebezpieczne dla człowieka, zwłaszcza lochy. Mieszkam blisko lasu, wieczorem nie mogę wyjść z domu, gromady są po 20 sztuk i zbliżają się do mojej posesji. Co, o czym nam mówi taki zapis? Że człowiek się boi, ma prawo się bać, ale może też czegoś nie wie.
0: Człowiek ma prawo się bać i to też chciałabym, żeby z mojej strony wybrzmiało. Te osoby, które czują się zagrożone, mają prawo czuć się zagrożone, bo po pierwsze ich odczucia są po prostu ich własnymi odczuciami i mają do nich prawo. Po drugie, spotkanie rzeczywiście z dużym zwierzęciem, no to naturalnie może wzbudzać lęk. To też jest bardzo normalne. Natomiast subiektywne poczucie strachu nie może stanowić podstawy, nie jest jeszcze wystarczającą podstawą do tego, żeby stwierdzić, że zwierzę trzeba zabić. I to jeszcze tylko wracając do tego, co do postępowań tych miast, które zabijają dziki intensywnie. One często mówią, mamy bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców, ale to co teraz, jak się umówimy w 300 osób i w jeden tydzień zadzwonimy do służb i powiemy, że boimy się dzików, to wtedy będzie wydana kolejna decyzja, no bo wielu mieszkańców kolejnych będzie się bało dzików. Ten strach należy adresować. Myślę, że on byłby znacznie mniejszy, gdyby ludzie mieli poczucie, że miasta prowadzą polityki związane z minimalizowaniem konfliktów, miasta powinny edukować ludzi, jak się zachowywać. Czasami po prostu zwykłe zachowanie ostrożności wystarczy.
1: Nasz program się kończy. Oj, różne kwestie nie zostały poruszone. I ja tylko chcę, żeby jasno wybrzmiała jedna rzecz. Bo wbrew temu, co nam się wydaje, pani i mnie, wiele osób nie wie tego. Po pierwsze, dziki już nie są wywożone i wypuszczane w lesie. Mm-hmm. Po drugie, sezonu ochronnego
0: nie ma.
1: Na dziki nie ma. Zabijane są lochy ciężarne, zabijane są lochy z małymi. Tak? Powiedzmy to wyraźnie.
0: Tak. I muszę tutaj przyznać, że nawet to, że był taki moment, że zniesienie tego okresu ochronnego, żeby zabijać wszystkie dziki w każdym momencie, że była nawet część myśliwych, która mówiła, że już dość, że to już poszło tak daleko, że oni nie chcą.
1: Proszę państwa, no wobec tego pytanie jest proste, odpowiedź trudniejsza. Pytanie jest proste. Jak pogodzić interesy? Walka z afrykańskim pomorem świń, bezpieczeństwo w miastach, tak? Obawy ludzi, potrzeby rolników. No właśnie, potrzebni do tego są fachowcy.
0: Tak.
1: Pani powiedziała, ale to nie tak, że fachowcy to sami myśliwi. Taki przykład, jakby pilotażowa rzecz dzieje się w Gdyni, prawda?
0: Dokładnie.
1: Pani wspominała o tym, a gdy pani mogła powiedzieć kilka zdań więcej.
0: Tak, w Gdyni powstał zespół, który pracował ze sobą długo, półtora roku, z udziałem ekspertów i ekspertek, z przedstawicielami służb miejskich, z wystąpieniami osób od socjologii przez biologię, behawiorystykę, urbanistykę, architekturę krajobrazu, prawo, który miał na celu wypracowanie metod postępowania z dzikami w mieście. I to nie było też tak, że w tym zespole wszyscy się ze sobą zgadzali i od razu mieli jednorodne podejście. Natomiast ten zespół przyjął pewne założenie. Ten zespół przyjął takie założenie, że będzie uczciwie kierować się wiedzą. Tam między innymi były takie były powoływane badania, które wskazywały na postawy mieszkańców. Otóż większość mieszkańców i mieszkanek mówiło, owszem, wolelibyśmy, żeby tu dzików nie było, ale jednocześnie nie chcemy, żeby one były zabijane. De facto to jest tak naprawdę zgodne z tym, co dzisiaj mówią przepisy, czyli adresujmy to potencjalne ryzyko metodami nieśmiercionośnymi. I w oparciu

0: o te prace powstał raport przygotowany przez Biuro Urbanistyki Wielogatunkowej, który zawiera przegląd, no ten raport jest bardzo obszerny, ma 280 stron ponad, zawiera przegląd tych metod nieśmiercionośnych, ale są takie metody związane już z mądrą, długofalową polityką miasta. One w takim największym zakresie dotyczą gospodarowania odpadami i niedokarmiania zwierząt. I to jest takie banalne i proste, ale wybija nam to i przy dzikach, i przy szczurach, i przy niedźwiedziach nam to wybija, tak? No bo zazwyczaj tam, gdzie miasta wpadają, czy gminy wpadają na pomysł zabić, usunąć, zlikwidować, zredukować, to naukowcy mówią, najpierw zacznijcie, zróbcie porządek z gospodarką śmieciami. I nie chodzi o to, żeby śmieci były sortowane, tylko żeby one były zabezpieczone przed zwierzętami. Ale chodzi też o to na przykład, żeby wprowadzić specjalne karmniki dla kotów wolnożyjących, tak? Żeby ta wysypywana karma nie była kolejnym takim rezerwuarem pokarmu. Żeby wyedukować mieszkańców, że absolutnie nie dokarmiamy dzików. Przecież te dziki są oswajane też przez ludzi. Jako małe warchlaki są oswajane. A potem taki dzik kilkusetkilowy nie boi się człowieka i podchodzi i zabiera mu siatkę. No i potem jest telefon, że jakby jest problem. Ale też odpowiednie nasadzenia, takie, które odstraszają, a przynajmniej zniechęcają dziki, które po prostu nie smakują, poszczególne cebulki nie smakują, a na przykład tulipany dziki kochają. Jest tutaj dużo metod, które można zaadresować, których suma na pewno przyniesie jakiś efekt. To nigdy nie będzie efekt taki, że żadnego dzika nie będzie. Ale to będzie efekt taki, który z pewnością będzie minimalizował te sytuacje konfliktowe.
1: Generalnie można powiedzieć, czyńmy lasy bardziej atrakcyjnymi dla dzików, a miasta mniej atrakcyjnymi. Do tego to się sprowadza.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. No, bo i w przeciwnym razie dojdziemy do absurdu, że żeby uznać, że możemy bezpiecznie żyć, to po prostu musimy robić eksterminację gatunkową.
1: No dobrze, ale to jest, powstały, były badania, raport, pochylili się naukowcy i nie tylko. I to zacznie być wdrażane życie, tak? W życie. No i tak. Zobaczymy, co to dało. Musimy trochę czekać, nie?
0: Tak, oczywiście. No, to jest raport wypracowany w oparciu o wiedzę naukową i współpracę ze służbami, ale to też nie jest taki raport, który polega na teoretyzowaniu, bo tam naprawdę była bardzo dobra współpraca ze służbami. I teraz te metody będą wdrażane. Efekty będą musiały być podsumowane. Bardzo możliwe, że pewne działania będą musiały być korygowane. No, na tym polega właśnie mądra polityka miasta. W każdym obszarze tak to się odbywa. Myślę, że gdyby Warszawa adresowała te problemy kilka lat temu, to być może dzisiaj nie mielibyśmy tych sytuacji z Wielkanocy.
1: Bardzo serdecznie pani dziękuję. Adwokatka Karolina Kuszlewicz, Kancelaria nad Wisłą, była razem z państwem.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Kiedyś kicz, dzisiaj największa klasa. Jedzenie dobre, obsługa naturalna, ceny przystępne. Bary mleczne przeżywają drugą młodość. Z kolei w sile wieku jest koreańskie kino. O sukcesach obu tych branż porozmawiamy w niedzielnym poranku TOK FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Kolejne państwa Afryki mogą zostać dotknięte epidemią eboli, alarmuje Unia Afrykańska. O skoku technologicznym polskiej armii mówią eksperci po dotarciu do kraju pierwszych z zamówionych F-35. Duża przebudowa i duże utrudnienia w Warszawie. Ostatnie przygotowania do remontu torów wzdłuż Alei Jerozolimskich. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 10 państw afrykańskich także może zostać dotkniętych epidemią wirusa eboli, nie licząc Ugandy i Demokratycznej Republiki Konga, która jest epicentrum tego wirusa, ostrzegła Agencja Sanitarna Unii Afrykańskiej, a wśród zagrożonych wymieniła m.in. Rwandę, Kenię, Tanzanię czy Etiopię. Do piątku Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała tylko w Demokratycznej Republice Konga 177 zgonów z powodu eboli i prawie 750 potwierdzonych zachorowań. To prawdziwy skok technologiczny dla polskiego lotnictwa, tak wojskowi i eksperci mówią o pierwszych myśliwcach F-35, które w piątek wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Na razie do Polski dotarły 3 z zamówionych 32 takich myśliwców.
6: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, w jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo są tam takie możliwości, które ułatwiają pracę pilotowi, jak chociażby możliwość wglądu nawet pod nogi dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi.
5: Mówił kapitan Marek Sobieraj z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W tym roku Polska ma otrzymać 12 myśliwców F-35, a wszystkie zamówione maszyny mają być dostarczone do 2029. Przez najbliższe 2 miesiące warszawiaków i turystów czekają, delikatnie mówiąc, duże problemy komunikacyjne. Wszystko przez przebudowę torowiska w ciągu Alei Jerozolimskich. Tramwaje do początku sierpnia nie będą jeździć, a roboty na torowisku będą na tyle intensywne, że kierowcy także odczują zmiany, mówi Konrad Niklewicz, prezes tramwajów warszawskich.
7: Niestety nie da się tej dynamicznej organizacji ruchu wprowadzić na obu jezdniach. Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać.
5: Remont torowiska tramwajowego miał być połączony z przebudową kolejowej linii średnicowej, ale te plany nie dojdą do skutku, wyjaśnia rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
8: Termin tych prac cały czas odsuwa się. My już dłużej z naszym torowiskiem czekać nie możemy, dlatego też ten remont teraz.
5: Początek prac związanych z remontem torowiska tramwajowego wzdłuż Alei Jerozolimskich 30 maja. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodzin pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. A chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera czy Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. NIK krytycznie oceniła dostęp do diagnostyki i opieki geriatrycznej w Polsce. Pacjenci bowiem, jak zauważa rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, często są pozostawieni sami sobie. A od ostatniej kontroli, która miała miejsce 10 lat temu, zmieniło się niewiele.
9: Do kwietnia 2024 ministerstwa odpowiedzialne za politykę zdrowotną i społeczną nie współpracowały ze sobą w tym zakresie, mimo że już w 2018 roku zostały do tego zobowiązane przez rząd.
5: Przez dwa lata, które były objęte kontrolą, nie wdrożono szeregu rozwiązań zapisanych w dokumentach strategicznych i przyjętych m.in. przez Ministerstwo Zdrowia. Bieszczady kuszą dziką przyrodą, ale trzeba pamiętać, że ta dzika przyroda rządzi się własnymi prawami. Przypomniała o tym sytuacja z Wołkowyi, gdzie turyści podchodzili na kilka metrów do młodych niedźwiedzi, które zdezorientowane znalazły się tuż przy drodze. Nagranie z tego zdarzenia obiegło sieci i podzieliło internautów. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, ocenił w rozmowie z naszym reporterem Marcinem Starcem Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
10: No i tutaj jest ten filmik.
11: No śliczne maluszki,
10: ale samo zachowanie już chyba śliczne nie jest.
11: No oczywiście nieodpowiedzialne zachowanie, ewidentnie. Ile to jest? 6 metrów? No
10: powiedzmy.
11: To jest naprawdę bliska odległość, a niedźwiedź jest bardzo szybki. Wbrew temu, co by można było odczytać z jego postury. Więc to było ryzykowne. Potrafi być zwierzęciem niebezpiecznym, co pokazują rzadkie, ale przypadki.
5: Jednocześnie ekspert przypomina, że Bieszczady są absolutnie bezpiecznym terenem dla turystów. Pamiętać trzeba tylko o kilku zasadach, jak nieśmiecenie na szlakach i nieschodzenie z wytyczonych ścieżek. W ten weekend w TOK FM mówimy, co robić, a czego absolutnie nie, by współistnieć z dzikimi zwierzętami, które coraz częściej pojawiają się blisko ludzi. Więcej na ten temat piszemy też na tokfm.pl. Kilkadziesiąt galerii sztuki współczesnej z całego świata na jednym wydarzeniu. W Willi Róż w Warszawie, XIX-wiecznym pałacu byłej siedzibie ambasady brytyjskiej, trwa tegoroczna odsłona wydarzenia Art Warsaw, mówi organizatorka Joanna Witek-Lipka.
12: Będziemy gościć 56 galerii z całego świata z mocnym naciskiem na nasz region Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie zabraknie galerii z najdalszych zakątków świata. Gościmy galerie z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, jak i również oczywiście całej Europy, a nawet Azji, bo mamy również galerie na przykład z Kazachstanu, z Almaty.
5: A wśród obiektów obrazy, tkaniny, instalacje przestrzenne, rzeźby, fotografie i projekcje wideo, które oglądać można do niedzieli do godziny 19. Najcieplej do 29 stopni będzie w niedzielę na południowym zachodzie, około 26 pokażą termometry w centrum i na południu, 21-23 będzie na północy, a najchłodniej nad samym morzem, od 16 do 18 stopni Celsjusza. Niedziela przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze.
13: Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu pani Anastasia Titenko. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: Jeszcze przed programem zapytałem panią, w jaki sposób wypowiadać pani imię i pani mówi, że to w Polsce to bardzo różnie. Czyli jak?
14: Może być Nastia, może być Nastka, może być Anastazja, więc rzadko kiedy Polak potrafi wymówić to poprawnie, tak jak Aha. jest napisane w paszporcie albo gdzieś inniej, ale na spokojnie reaguje, jeśli ktoś mówi Nastka, Natka, nawet kiedyś słyszałam, że Natalia, ale to w ogóle
13: Natalia.
14: Chyba...
13: Pani Natalio.
14: W ogóle inne imię. No przecież u nas w kraju na pewno inne imię. U mhm. was chyba też.
13: A w każdym razie, ale najładniejsze z tych wszystkich to jest chyba to Anastasia, tak?
14: Ja wolę Nastia, ale to jest dość ciężkie do powiedzenia w Polsce.
13: Mm-hmm. A gdzie się pani urodziła?
14: Urodziłam się w mieście Dnipro, więc to jest centrum bliżej tak do wschodu Ukrainy.
13: A widzi pani, ile teraz słuchacze i słuchaczki się dowiadują w pierwszych dwóch minutach rozmowy, bo pani powiedziała Dnipro i zrobiła akcent na końcówce, że Dnipro.
14: No, tak, bo u nas Dnipro, ale jeśli po mm-hmm. polsku mówią, to mówią w Dnieprze, uh-huh. Więc to zależy od tego tłumaczenia, mhm. jak ludzie mówią. Mhm. Więc
13: ale ja... mieszkała tam pani całe życie w Dnieprze?
14: Tak, przez całe mhm. życie, więc przyjechałam tu dopiero jak wybuchła wojna, mhm. bo mój kolega zadzwonił i tak, zbieraj rodzinę, uciekamy. Ja tak, ale ty jesteś w Warszawie. On tak, no to ty uciekaj. Ja tak, no dobra. No właśnie Aha. zajęło mi 2 godziny zebranie rzeczy, mhm. a poszukiwania auta, no to z tydzień zajęło, więc dotarłyśmy prawie do granicy. Mhm. Prawie całą rodziną. Pieski, kotki też z nami pojechały. Więc,
13: ale były dyskusje, co robimy ze zwierzętami? Była
14: nie.
13: Bez dyskusji nie bierze.
14: Ja powiedziałam, że jeśli bez kota, to ja nie jadę, bo ten pan, który nas zabierał swoim tak. autem, on powiedział, że ma alergię na koty i na psy. Ale mama na przykład miała psa takiego hipoalergicznego jakiegoś, że on ma włosy i na niego nie ma alergii, a ja miałam normalnego kota z takiego ze śmietnika prawie. Więc ja powiedziałam, że jeśli pan nie bierze z sobą kota, to ja też nie pojadę.
15: I?
14: No i on powiedział, że dobra, wezmę. Bo to już był taki moment, kiedy ludzie jakoś zniknęły, nie wyszły na telefon, nie odpowiadali nic. I on do mnie zadzwonił i tak, no jestem w twoim mieście, mogę po ciebie przyjechać. Ja tak, dobra. No i przyjechaliśmy tu 4 osoby. Ja, mama, mój chłopak, mój brat, kuzyn, a kot i piesek. Więc i później na piechotę przez Gruszew na granicy, tak parę kilometrów to zajęło, bo tam w sumie nie ma takiego pieszego przejścia tylko dla aut.
15: Tak.
14: No i tak z 5-6 godzin na granicy już jesteśmy.
15: A i dokąd najpierw państwo pojechali?
14: Od razu do Warszawy pojechaliśmy, bo no tak było wygodnie, tu mam znajomych kilka osób i mój znajomy mi powiedział, że w razie czego, jeśli będziesz potrzebowała mieszkania i tak dalej, przyjmiemy cię. No i coś poszło nie tak i nas przyjęli Białorusini.
15: Białorusini.
14: W ogóle nie wiedziałam, nie znałam tych osób i zadzwoniłam do koleżanki, no do takiej swojej klientki, która przychodziła do mnie na warsztaty. I ona powiedziała, a teraz spytam, bo pracowała ona wcześniej w Białorusi i zadzwoniła do jakiegoś kolegi. Ten kolega powiedział, a no w sumie chętnie. No i to była taka mikrokawalerka i tam mieszkaliśmy przez tydzień.
15: Mikrokawalerka?
14: No tam było tak, że jeden pokój jakby tam my mieszkaliśmy, a ten chłop ze swoją dziewczyną mieszkali w takim pokoiku obok. Tam samo łóżko się mieściło.
15: No.
14: Więc, ale było super. Szybko znaleźliśmy mieszkania, bo mój kolega mi pomógł. I to było gdzieś tam na Targówku. Mega się cieszę, fajny rejon. W ogóle mega lubię Warszawę. No i później przeprowadziłyśmy na Gocław. Już z mamą, z piskami, ze wszystkimi. I tam już mamy normalnie takie większe mieszkanie, żeby każdy mógł sobie się umieścić.
15: A czy pani jak pamięta Dnipro, to dla dziecka, które dorasta, to było fajne miasto?
14: Zależy od rejonu, bo ja mieszkałam w takim rejonie niezbyt ładnym, powiem tak, bo obok mnie były cmentarze, kostnica, jeszcze tam jakaś więzień, jeszcze coś. I to tak cały rejon. I właśnie nasza nauczycielka powiedziała, żeby to stało oddzielnie, ten rejon był miastem, to nam nie wystarczy tylko miejsca, gdzie rodzą dzieci. Takiego
15: miejsca, porodówki, tak?
14: Porodówki, no i jakiegoś miejsca do studia, żeby studiować tam. Bo było kilka szkół, kilka przedszkole i tak dalej, więc to było super miasto.
15: Ale ta okolica, o której pani mówi, to cmentarz?
14: To właśnie, tak, to po prostu koniec miasta, więc mamy głównie cmentarze tak poza miastem, że w centrum gdzieś nie spotkasz tego. I było super. I to taki rejon, że każdego znam i tak dalej, więc...
15: Nie, ale to były bloki? To były bloki?
14: Mniej... Bloki normalnie i obok nas jeszcze były takie małe domki, tam na jedną rodzinę, na dwie. I w sumie strasznie lubię swój rejon, bo tam trochę dalej, jeśli przejechać rowerkiem, tak około 5 kilometrów, to dalej jest las. Tam można jeziorko jakieś znaleźć i tak dalej, więc...
15: Przyroda miejska.
14: No, to było najlepsze miejsce dla mnie.
15: Ale czy to brakuje pani teraz na Gocławiu w Warszawie, że las obok...
14: mam obok siebie jeziorko, jest super. Akurat mogę wyjść z bloku i dojść do jeziorka. No i Wawer obok, też można sobie tam pójść, jakiś las i tak dalej, spacerek, rowerek.
15: A co zdecydowało o tym, że pani poszła po szkole podstawowej, tej powszechnej podstawowej szkole, że pani poszła do technikum? Z jakiego powodu?
14: Ja właśnie miałam podstawową szkołę i po zwykłej szkole w ten sam dzień jechałam do szkoły artystycznej, bo u nas ta szkoła artystyczna to wygląda tak, że na przykład jesteś w szkole od 9 albo tam od 8 i do 14-15, a po szkole możesz pojechać gdzieś dalej, czymś się zajmować innym. No i ja pojechałam na taką, najpierw takie jakby dziecięce były zajęcia z rysunku, z lepienia i tam była bardzo miła pani, która nam przynosiła to glinę, to jakieś modelinę, jakieś farbki, jakieś szmaty rzucałyśmy o papier i później czarnym pisakiem rysowałyśmy, co my tam widzimy i tak dalej. No i trochę jak podrosłam, to była faktycznie już taka szkoła artystyczna i tam można było sobie przyjść i normalnie studiować jakby po zwykłej szkole. Mhm. I tam się zapoznałam z dziewczynami, jedna z nich lubiła rysować, druga lepiła, trzecia jeszcze coś tam robiła i tak dalej. No i ja zachwyciłam się gliną. Bo glina była to coś mega fantastycznego.
15: Ale jak to zachwyciła? To znaczy, to jak pani pamięta ten moment, to co to było, że o, to można coś...
14: W jakiejś z tych klasów, mm-hmm. chyba w pierwszej klasie tej szkoły mm-hmm. artystycznej nam powiedzieli, bo tam można było uczyć się chyba 4 albo 5 lat. Mm-hmm. I ja przyszłam do zrówki najpierw i nam powiedzieli, że o, u was będzie skulptura, no w sensie rzeźba jakaś. Ja tak, dobra, skulptura, to rzeźba, robimy. I ja przychodzę i to było w takiej piwnicy. I jakiś pan wychodzi, smaruje ręce kremem obowiązkowo, bo glina strasznie suszy skórę. I wynosi nam takie płatki gliny, takie cieniucieńkie. I tak mówię, no dzisiaj robimy sobie rybę. Nie wiem, tak, jaką rybę? No tak, no rysujesz sobie coś, doklejasz ozdoby, jeszcze coś, coś. Bardzo mi się spodobało. Wkręciłam się w to jak najbardziej. Starałam się przychodzić tam jak się da, bo u nas to było tak, że raz na 4 tygodnie mamy tą rzeźbę. A ja starałam się tam częściej wpadać, bo no, była opcja skończyć swoją pracę wcześniej.
15: Ale zatrzymajmy się tu. Czy to chodzi o tego faceta, który tam był, że to on tak fajnie to pokazał? Czy pani zobaczyła, że coś takiego daje glina?
14: Właśnie ta glina była na dotyk Aha. taka fantastyczna, że zostawia każdy ślad, ale po wypale tego nie widać. W sensie, robisz tą rybę, Aha. zostają twoje odbitki palców i tak dalej. Każdy ślad zostaje. I później, kiedy już to jest wypalone, mhm. to ten pan przynosi i to się skurczy. W sensie, jeśli zrobiłam jakiś kafelek 10 na 10 centymetrów, to po wypale to było takie malutkie i nie było widać tych paluszków, które tam zostawiałam. I to było tak fantastyczne, że...
15: Czy tylko pani wiedziała, że tam były odciski paluszków?
14: No ja widziałam. Kiedyś. Ja widziałam, bo ja się starałam je zostawić. Na przykład nosek pieska albo jeszcze coś, jeśli robisz, to można tak paluszkiem przycisnąć i tam zostaje takie ślady delikatne. I po wypale to się skurczało o tyle, że prawie nie było widać, ale ja widziałam, że tam są te kreseczki od paluszku zostały.
15: Tylko pani to wiedziała.
14: No może ktoś jeszcze to zauważył.
15: Ale dobrze, ale pani mówi wypale, czyli cały ten proces jeszcze później... ma miejsce wypalania tego, co w piecu, to co tam był
14: tak,
15: piec?
14: Właśnie.
15: Jak to wyglądało?
14: W samej tej pracowni nic nie było. Tylko glina, pan od gliny i dzieciaki. Więc można było sobie wałkować, można było sobie rzeźby 3D robić, jakieś tam wazoniki, kubeczki i tak dalej. Więc to bardziej wyglądało tak, że możesz sobie coś zrobić. I później ten pan wiozł to wszystko swoim autem do jakiegoś tam pieca.
15: A co, podpisywała pani, że to...
14: No jasne. Bo jeśli coś było niepodpisane, to było bez wypału w ogóle. Nie zostawało w żaden ten. I musiałyśmy podpisać swoją klasę, że tam na przykład pierwsza A, ili tam pierwsza B. No i to zostawało tam na zawsze. W sensie ten napis, jeśli nikt nie zeszlifował, a go nie szlifowali, bo wiadomo, później nie znajdziesz swoją pracę.
15: To gdzie są te rzeźby?
14: U mnie zostały wszystkie te rzeźby, prawie wszystkie, bo kilka...
15: Ale u mnie, czyli gdzie one są fizycznie?
14: W Ukrainie zostały.
15: Zostały w Dnipro?
14: Tak, w Dniprze.
15: One są tam teraz?
14: Tak. I one tam zostały, ja tam jakieś konkursy wygrywałam kilka razy, dostawałam jakieś farbki, jakieś pędzle, jeszcze coś. I to było kiedyś wystawione w muzeum etnograficznym u nas w mieście i to było tak, że w tym muzeum wystawiają różne rzeźby i nasz dyrektor naszej szkoły umówił się o to, że dzieciaki wystawią tam swoje prace. I można było się poczuć jako gwiazda, bo twoje prace wiszą na ścianach, stoją...
15: To ile pani miała lat wtedy, co?
14: Boże, 11 albo 12, nie pamiętam dokładnie. Ale
15: to
14: mega
15: w muzeum pracy.
14: No, w muzeum już pracy.
15: A rodzice co na to?
14: Ja niestety mam tylko jedną mamę, bo tata umarł, jak ja byłam dzieckiem, więc mama mega się cieszyła, zawsze mnie wspierała we wszystkim, bo ja kiedy byłam dzieckiem, ja przyszłam jej i mówię, że no tam do jakichś zajączków nas zbierają, że możemy pójść i tam rysować. Ona tak, do zajączków? Ja tak, no tak. Nagle się okazało, że to były nie zajączki, a jakieś inne zwierzęta i niezwierzęta, to w ogóle kozeczki jakieś były A ja usłyszałam, że zajączki, przyszłam, cisnę, ja chcę być zajączkiem. Więc dostałam sporo wsparcia od mamy. Dała mi wszystko, co mogła, więc mega się cieszę. Ona akurat teraz przyjechała do Warszawy.
15: A ona została w Dnipro?
14: Ja z nią, kiedy przyjechałam, ona tu dała rady mieszkać przez rok. A później już cisnęła mnie, żeby ja ją puściłam do domu, bo ona nie chce być w Polsce. Dla niej jest ciężko, ona ma 63 lata w tej chwili. No i w tym momencie miała prawie 60, kiedy przyjechaliśmy tu. I ona powiedziała, że dla niej jest tu bardzo ciężko, bo ona nic nie rozumie, nie ma znajomych, ani przyjaciół, ani nic. Własnego mieszkania również też nie ma i ona wróciła po roku życia w Warszawie.
15: Ale wtedy, jak pani rozmawiała z mamą, to co pani myślała, że warto przekonywać? Czy przekonywała mamę, żeby
14: została? Ja ją cisnęłam, żeby ona tu została, bo jej obiecałam, że ja ją zabezpieczę, ja kupię tu mieszkanie, ja wszystko zrobię, żeby ona żyła na spokojnie bez tej wojny, żeby rakiety nie latały nad głową, ale ona się zdecydowała, że ona nie jest w stanie po prostu mieszkać w obcym kraju, bo jest przyzwyczajona do swojego.
15: Wróciła do
14: Dnipro. I wróciła do Ukrainy, została w tym samym mieście, mieszka w swoim mieszkanku, zabrała z sobą pieska. No i teraz z tym pieskiem raz na jakiś czas przyjeżdża. Ostatnio była tu z pół roku temu i tak przyjeżdżała na parę tygodni albo coś w tym stylu.
15: Często pani do niej dzwoni? Czy ona
14: codziennie
15: do pani?
14: Prawie codziennie. Dzwonię. No, staram się jak najczęściej, czasami kilka razy, staram się ją wspierać tam, gdzie mogę. Na przykład, jeśli ona potrzebuje tam zamówić coś przez internet, bo ona jeszcze czasami tego nie ogarnia, więc staram się jej w tym pomóc.
15: A czy to jak pani sobie radzi z takimi sytuacjami, że nie wiem, w radiu mówią, o, Rosjanie wysłali ileś dronów na Ukrainę, to pani od razu myśli automatycznie, denerwuje się?
14: Ja staram się w tej chwili nie czytać wiadomości, bo my mamy takie w Telegramie wiadomości, że jeśli coś leci, to włącza się alarm. Ja ten alarm nie wyłączyłam nadal. 4 lata u mnie...
15: Czyli tu w Polsce pani dostaje te komunikaty?
14: Tak, ja dostaję każdą wiadomość, że jest alarm i ludzie powinni zejść na przykład do schowu. I co razu dzwonię do mamy i pytam, jak się czujesz, gdzie jesteś i tak dalej, bo ona pracuje na fabryce, a ta fabryka się znajduje obok innych fabryk, tam gdzie wcześniej, kiedyś tam 50 lat temu produkowali jakieś części do jakichś innych rzeczy. Jako do rakiet albo jeszcze coś.
15: Czyli i właśnie, denerwuje się pani, bo pani ma tego.
14: No wiadomo, bo
15: nie?
14: To moja mama. Ja nie tak dużo mam, nie tak dużo mam rodzinę w tej chwili, niestety. I z najbliższych została mnie mama. I zostało... Kto jeszcze został? Mój kuzyn, który teraz mieszka w Warszawie, i mój starszy kuzyn, który został w Dnieprze, bo po prostu nie dało rady wyjechać. No bo w tej chwili facetów zatrzymują. Cię. W Ukrainie nie da się stąd wyjechać.
15: A myśli pani o tej sytuacji często, że wezmą go do wojska, a on nie chce?
14: Jego nie wezmą do wojska, bo on obsługuje elektryczne połączenia, coś tam z elektryką powiązane. Więc go na pewno nie wezmą do wojska, bo to krytyczna infrastruktura, że on jakby zabezpiecza ludzi i światło.
15: Wróćmy do gliny, bo to jest ciekawe, co pani mówi, że jako dziecko ten pierwszy kontakt z gliną i ta świadomość, że pani robi coś, co nabiera takich kształtów. No co się później dzieje z tą pani przygodą z gliną, proszę powiedzieć?
14: Właśnie, po tej szkole artystycznej byłam strasznie zachwycona wszystkimi tymi rzeczami, działaniami i tak dalej, że to się da ulepić cokolwiek. Więc poszłam studiować jako architektka, bo mamie było szkoda, że ja skończyłam tą szkołę artystyczną, ale nigdy ją nie wykorzystam, bo ja chciałam być jako lekarka.
15: Lekarka.
14: Tak, no bo zawsze coś ciekawego, jakiś człowiek, tam nie wiem, kości jakieś jeszcze coś.
15: A co pani coś ma? Tu glina, tu człowiek, ale co pani by chciała być lekarką, co chirurgiem, że tam komuś w brzuchu grzebać?
14: Już po śmierci wolę. No wtedy nikt nie narzeka, że coś niepoprawnie zrobiłam, jeszcze coś. Więc wolę takie coś. I zostało mi to jakby... Po tej szkole artystycznej ta chęć do gliny i chciałam, żeby to nadal trwało, więc poszłam do tej architektury i tam były jakieś święta, dzień nauczyciela albo jeszcze czegoś w tym stylu. Ja prowadziłam takie warsztaty, że nasza grupa, nasza klasa się zbierała i robiłyśmy jakieś prezenty dla nauczycieli, bo dało się już jakiś komercyjny wypał ogarnąć i tak dalej. Już miałam tam kilka znajomych, które zajmują się gliną. I to było super, bo nasze lektory dostawali sobie dzwoneczki, kubeczki, jeszcze jakieś rzeczy. I to była moja pierwsza próba prowadzenia warsztatów z gliny. Więc też bardzo mi się podobało. Mam kilka zdjęć bardzo starych z tego czasu jeszcze. No i jak skończyłam ten technikum najpierw, to chciałam studiować, bo u nas musisz dostać studia, a to nigdy nie było darmowe. Więc ja poszłam szukać pracy. I na Ulixie znalazłam dwie oferty. Jedna z nich było: szukamy garncarza. Jeśli nigdy nie próbowałeś, to zapraszamy, może coś ci wyjdzie, może weźmiemy cię do pracy. I ja tak się zachwyciłam i ja tak super, idę. Bo druga oferta była coś tam ze skóry robić, jakieś okładki, coś tam. I ja tak, dobra, najpierw glina. I ja przyszłam do tej pracowni ceramicznej, a tam był taki miły pan, on powiedział, że no w sumie zapraszam. Tu teraz trwają warsztaty na kole garncarskim. I siedzi tam dwójko dzieci, takich, no małe dzieci, 6-7 lat może. I jakaś dziewczyna chodzi, im tam coś opowiada, co musisz zrobić, to. I tak, no siadaj obok. I ja siadam na to koło, on mi daje glinę i mówię, no możesz sobie coś utoczyć, spróbować. I ja tak, ale ja nigdy nie toczyłam na kole na garncarskim, bo to zawsze było ręcznie lepienie.
15: Tak.
14: Że siadasz, coś tam ręcznie, a to się kręci. I ja tak, ja nie wiem, co z tym muszę zrobić. On tak, no bierz glinę, poćwicz sobie. I przez 2 godziny ja zużyłam chyba z 10 kilo tej gliny. Ulepiłam taką małą czarkę. W niej była i tak w dnie dziurka. On powiedział, no w sumie jest okej. Można użyć jako doniczki, bo dziurka tam w dnie jest na wylot. Na kawki z tego się nie napijesz, chyba że palcem zapasz tam. On się pośmiał i powiedział, no jutro wychodzisz w park. Ja tak, w jaki park? No bo wtedy miałam około 20 lat. I ja tak, jaki park? On tak, no u nas tam jest park w mieście, że wychodzisz, tam jest już koło garncarskie, nie elektryczne, kopane, że nogą musisz go kopać, żeby ono się kręciło.
15: O rany.
14: I ja tak, ale ja nie lubię dzieci. I on tak, no to twoja decyzja, chcesz pracy, idź pracuj. No i ja poszłam. I było tak, że przychodzili dzieciaki z rodzicami, jasne, że, bo takie małe. I to musisz stać, kręcić to koło, naprawiać go ręce, żeby to dziecko coś tam ulepiło. I czasami było tak, że przychodzili dzieciaki takie już, które nie pierwszy raz tam były. A przede mną tam pracowała dziewczyna, która lepiej ode mnie toczyła, bo ja pierwszy raz na kole. On mówi, ja chcę taki wazon. I ja tak, ale masz małe dłońki, więc utoczysz kubeczek. Może talerzyk, taki spodek pod coś. No i dzieci tak, ale ja już robiłem. Ja tak, no to siadaj, rób. No z pierwszego razu jasne, że nie u kogo nie wyszło. Nie u mnie, nie u niego. U tego dzieciaka, więc jakoś to wyszło tak, że przez pierwszy miesiąc pracowałam tylko z kubeczkami, talerzykami. Jakoś to się dało. I to było mega krzywe. A na drugi miesiąc już zaczęłam robić takie większe rzeczy. Zrozumiałam, jak to działa. Spodobało mi się. No i koniec lata już był, zarobiłam sobie na pierwszy rok studiów. Chciałam tam zostać w tej pracowni, bo no, we wrześniu już dużo nie potoczysz na dworze, bo jest zimno. No i przyszłam do tej pracowni i mówię, że no co dalej? On tak, no zostawiamy twój kontakt, w razie czego ci zadzwonimy. No i nikt mnie nie zadzwonił. Więc znalazłam sobie inną pracę, też w ceramice, że musiałam tam prowadzić jakieś warsztaty z rysowania, z lepienia, jeszcze coś. No i tam spotkałam swojego przyszłego nauczyciela, który mi powiedział, że w sumie ja potrzebuję pomocy w pracowni ceramicznej, że doklejesz uszy do kubeczków.
15: Doklejasz uszy do kubeczków?
14: Po prostu ucho do kubeczka. On toczy kubeczki, ja doklejam uszy. Tak, ja za to płacę. Ja tak, super, lecimy w to. I ja tak przez kilka lat kleiłam te uszy do kubeczków. Próbowałam zrobić swój rekord jakiś tam, że dzisiaj przykleiłam 20 uszu, jutro przykleję 30. Ja tak dostałam, muszę dojść, bo chcę zrobić szybciej.
15: Ale szczerze, to była praca...
14: To była praca tak, żeby po prostu przeżyć. Ale on niedużo płacił, a ja mogłam się uczyć toczeniu na kole. Bo on toczył takie duże wazony, jakieś beczki, takie 10-litrowe, 20-litrowe, bo tam ktoś robił jakiś bimber albo jeszcze coś i potrzebował taki 15-10-litrowego.
15: Ale to koła były też takie kopane? Czy już
14: już miał elektryczne, więc ja byłam w szoku, bo u niego koło się kręciło jeszcze w drugą stronę.
15: Bo... A ja myślałem, że to tylko w jedną się kręci.
14: Nie, koło może kręci się w dwie strony, że forward i rewers, ale na przykład my najczęściej używamy, no tu praworęcznie używają, żeby przeciw zegarku się kręciło, w sensie po prawej stronie pracujemy, a u niego się kręciło w inną stronę, bo on u leworęcznego typu uczył się, bo ten się nauczył w Chinach. A w Chinach zawsze koło się kręci w inną stronę.
15: Nie wiedziałem o tym.
14: Bo oni uważają, że jak słońce powinno wstawać ze wschodu przez południe na zachód iść. W sensie, że w inną stronę, że jako zegarek się kręci. A tu jakby u nas nie ma tego wschodniego jakiegoś tam azjatyckiego wajbu, więc to zostaje jak zostaje.
15: Ale miała pani nudną pracę, te łóżka 10, 20, łóżka, no, 30.
14: Jakąś część tam zrobiłam tych uszu, później miałam czas, żeby poćwiczyć przy kole garncarskim. Tak. Bo koło samo w sobie kosztuje dość drogo, a ja nie miałam na to pieniędzy. Więc umówiłam się z mamą znajomym, żeby on mi zrobił koło garncarskie sam. I on mi go złożył z silniku od jakiegoś motoru, jeszcze coś, i to od prądu działało. I ja przywiozłam to koło do Polski przez moją koleżankę.
15: I to działało, naprawdę, w sensie...
14: I to działało, i tylko działa. Działa, tylko jest dość głośne. Więc na ten moment to dla mnie było super opcja, bo ja mogłam toczyć u siebie w domu na balkonie. A kiedy zima, to po prostu w pokoju. Nie polecam nikomu w razie czego, bo w glinie była pościel, ściany, szafa, odzież, wszystko było w glinie. Więc to taki...
15: Nie, ale to jak ludzie, jak sąsiedzi reagowali? Ktoś wychodzi na balkon...
14: A ja mieszkałam na parterze, więc mnie to nie obchodziło. W dół to nie leciało. Mama była trochę przerażona, bo ona chciała wywiesić czuchy do suszenia, tam miski jakieś stoją gdzieś, schną jakieś kubeczki, jakieś coś. No i cały balkon był uwalony tą gliną, więc to było też bardzo ciekawe.
15: A już wtedy pani zaczęła, nie wiem, sprzedawać te swoje rzeczy, że już...
14: Ja po trochu robiłam dla znajomych, ale pierwszy strzał taki był, to był rok baranu albo owcy, że robiłam takich małych baranków.
15: Że... Rok barana albo owcy? A w Ukrainie się ludzie przyjmują tym, że jest rok barana albo owcy?
14: No, może u nas bo na przykład na rok barana albo owcy, ten chiński kalendarz, nie możesz postawić baraniny na stół, bo on się obrazi. Na przykład, kiedy jest rok byka, albo jeszcze tam jakiegoś, rok świni na przykład, to nie możesz postawić świnie na stół.
15: Ale w sensie świnie...
14: Nie, mięsa.
15: Mięsa, świnina, tak, no mięso
14: świnina. Tak, nie możesz wieprzowiny postawić na stół, jeśli jest rok świni.
15: Czyli każdy rok
14: z króliczkiem i tak dalej. No z tygrysem jest trudno. Więc no to tak. I pierwsze moje takie małe zawieszki były na choinkę. Ja wycinałam taki kwiatuszek, robiłam na nim jakieś wzórki i to wyglądało jak baranek. No i to tak wystrzeliło, że jedyne, czym ja się zajmowałam przez miesiąc, przed świętami, to kleiłam tych baranków w domu, przy stole. To nie było toczenia na kole.
15: Ale dla znajomych, czy już
14: dla znajomych, ale sprzedawałam. Bo
15: i też udało się zarobić.
14: Tak, na tym. Tak. Super. Ja wtedy zarobiłam na te święta, nie wiem, chyba najwyższą, którą miałam w ogóle stawkę. Więc mega się ucieszyłam i później po tych barankach, bo ludzie darowali to komuś w prezencie, bo idziesz do kogoś na święta, no to weźmiesz z sobą baranka, co? Bo ładny jest. Na choinkę tam zawiesić albo jeszcze coś. No i ludzie się dowiedzieli, że ja robię z gliny. I później poszły zamówienia, że ktoś chce kubeczek, ktoś chce zestaw, ktoś chce formę do pieczenia na przykład.
15: To pani na balkon koło
14: spala? Na balkon koło suszymy, wieziemy z 10 kilometrów, żeby to wypalić.
15: A, bo jeszcze wypalić.
14: Bo piec, piec był u tego mojego znajomego, u którego pracowałam, więc to było tak, że wszystko przywożę w tych torbach, a to 10-15 kilo. A u nas jeszcze nie ma takich fajnych autobusów. No w tej chwili na pewno nie było. I to były takie marszrutki, Taki Mercedes Sprinter, tam z 10 osób się mieści, no maksymalnie 17.
15: I pani z światami.
14: I ja z tymi torbami jak z Ikei jadę przez całe miasto, żeby to wypalić. Ale super wspomnienie mam o tych czasach, więc to powinno było tak, taka jakby taki schodek do wzrostu następnego. No i za kilka lat otworzyłam swoją pracownię. Bo pracowałam jeszcze tam w studio, prowadziłam warsztaty i tak dalej, ale przez 4 lata to już było ciężko, bo chciałam coś swojego załatwić, bo robienie rzeczy muszę ogarnąć, toczenie, coś sama i tak dalej, więc zdecydowałam się, że otwieram pracownię. I mój chłopak mnie wesprzeł i powiedział, że jeśli będziesz potrzebowała jakiegoś hajsu albo jeszcze coś, to tym się nie przejmuj, otwieraj pracownię, ja nas zabezpieczę. Fantastyczne! Robimy. No i ja wynajęłam przestrzeń w samym centrum miasta i to było takie piętro, na które można było wejść przez taką drabinę metalową, bo to stary budynek, jak na starówce, więc nie ma żadnej windy, nic. I on mi na urodziny daruje ten piec.
15: Piec do
14: piec. Ja prawie się popłakałam, bo koło garncarskie miałam już zrobione przez mamę znajomego, a drugie koło ja kupiłam od tego typa, u którego pracowałam z tymi łóżkami do kubeczków. Czasami on dawał jakieś zlecenia na takie tam małe wazoniki albo jeszcze coś. Mega się cieszyłam. I po tym wszystkim już mam pracownię, mam wszystko. Robimy remont. Ja biorę koleżankę, my tam czyścimy te tapety ze ścian, bo to stare coś, kleimy nowe, jakieś tam próbujemy wyrównać podłogę i tak dalej, zabezpieczyć piec, bo to jakby
15: no tak,
14: straż pożarna powinna przyjechać, sprawdzić, czy wszystko okej. I ja dopiero wychodzę w zero, także ja zarabiam sama na siebie, jeszcze coś i tu wybucha wojna. Więc pracownię zostawiłam, płaciłam za nią przez pół roku, które tu mieszkałam już. I później typ, który mi ją wynajmował, powiedział, że no wiesz co, ja chyba będę robił tam remont, więc zabieraj swoje rzeczy i proszę bardzo. I ja tak, ale ja nie jestem w Ukrainie w ogóle, ja nie mogę tam po prostu wejść i odebrać te rzeczy. Więc moja koleżanka mnie uratowała, piec był sprzedany, koła były sprzedane. No, prawie. Jedno sprzedałam, a drugie tu przywiozłam. I wszystko poszło, co tam było. Jakieś rzeczy, toczenie, do toczenia, jakieś miseczki, wszystkie te rzeczy już poszły do mojej koleżanki.
15: To bardzo przykry moment.
14: No właśnie, bo to pół roku działało. Ja tak się ucieszyłam, kiedy to już zaczęło jakieś plusy dawać. Więc tu w Warszawie znalazłam fajną pracownię otwartą. Amfora się nazywa. I ona jest takim stowarzyszeniem, że można tam przyjść sobie coś ulepić, utoczyć, tam są koła i tak dalej. I ja przez po pierwszych pół roku, jak tu mieszkałam, uratowałam się tą pracownią, bo ja mogłam tam przyjść w każdej porze, potoczyć sobie, polepić coś, poszkliwić, wypalić i tak dalej, bo wszystko jest na miejscu. Jedyne, że płacisz za jakieś dodatkowe usługi, na przykład wypał, albo wypał ze szkliwem, glina tam już jest w tej pracowni. I przez te pół roku, które nie działałam w glinie, usiądłam się przy kole i rozumiem, że ja nic nie mogę. Że dwie lewe ręce mam po prostu. I te rosną nie z tego miejsca. Że po prostu nic mi nie wychodziło.
15: Ale to czego to była kwestia? Dlaczego? Co?
14: Bo ręce pamiętają. I jeśli długo tego nie ćwiczyć, to można po prostu zapomnieć o tym.
15: Czy to jest tak jak z grą na instrumencie? Tak, nie ćwiczysz tak. To...
14: No, coś tam pamiętasz, palce coś pamiętają, ale faktycznie nie działa.
15: A to jak się pani poczuła w tym momencie, jak pani siada do koła?
14: To było masakrycznie, ja prawie się popłakałam, bo ja myślałam, że już koniec, nie ma tego. Nie moje, nie mogę tego robić.
15: Że pani straciła tą umiejętność zawsze.
14: Tak, że już nie będzie nic. Więc z jednej strony ja się ucieszyłam, że była pracownia, a z drugiej strony, że ja nic nie umiem. W sensie, że ręce po prostu nic nie pamiętają. Czy to od stresu, czy od czegoś innego, nie wiadomo. Więc zaczęłam robić ponownie od zera, ręcznie jakieś rzeczy.
15: Aha.
14: I później usiądłam się przy kole, ale z inną gliną. Bo gliny są różne. i można sobie coś ulepić.
15: Ale co, że z łatwiejszą, czy o co chodzi?
14: Z jaką... niemiecką. Niemiecka glina była idealnie dopasowana do koła, więc są gliny, które super pasują do koła do toczenia i są gliny, które pasują do lepienia. Więc ta glina, która była w tej pracowni, ona bardziej nadawała się na ręcznej pracy, a nie do toczenia na kole. O tym się dowiedziałam trochę później, bo w Ukrainie był tylko jeden rodzaj gliny. No, były jeszcze kilka, ale one się nie nadawały do toczenia na kole, bo w środku mają taki szamot. A szamot to jest już wypalona glina, później przerobiona na taki proszek albo kamyczki i wsypane z powrotem w masę. Więc to jest dość twarde. Ale jeśli to jest drobne, to nie szkodzi.
15: A
14: jeśli...
15: Ale proszę powiedzieć, to zaczęła pani tak jakby od
14: zera.
15: Tak?
14: Od tych podstaw, od kubeczków, od spodków pod te kubeczki i tak dalej, więc to poszło po trochu i było super już.
15: Wróciło wszystko.
14: Zrozumiałam, że to była nie kwestia krzywych rąk, a tylko kwestia gliny. Więc to bardzo mi pomogło. No i zaczęłam tam robić jakieś warsztaty. Właśnie w tej amforze nauczyłam się języka polskiego prawie od zera.
15: A jacy ludzie przychodzili do tej amfory, na te warsztaty? Kto? A
14: właśnie tam były warsztaty seniorskie, że tam przychodzą seniorki i ja z nimi zaczynałam gadać, bo na kole umiem toczyć, ale chcę to powiedzieć, a nie mogłam. I ja przez tłumacz jakiś tam ChatGPT jeszcze coś... jakieś słowniczki i tak dalej. I kilka pań tam mówiły po rosyjsku, ale tak bardzo słabo, bo to kiedyś tam dawno było. I jedna mi pomagała przetłumaczyć jakieś słówka. No i ja to tak zapamiętałam, tak po trochu. Bo pierwsze słowa, których się nauczyłam, że zapamiętałam na pewno, to były kostnica, szpital i cmentarz. Bo seniorki robiły sobie urny na proch. To
15: robiły sobie urny na proch.
14: Właśnie byłam mega zachwycona tym, jak polskie seniorki, jakie mają podejście do śmierci. Że ona tak, a co, ja będę nie w ładnej urnie? I ja tak, no dobra. No i opowiadałam, co mam za oknem, co widać. No bo na przykład, a mieszkasz tam gdzieś na Gocławie, a co masz obok? Ja tak, no i szukam to słowo, ja tak, jezioro. A tak, a wcześniej co miałeś? I ja tak, no... Nie wiem, jak to przetłumaczyć, szukam to słowo i tak, kostnica? On tak, o matko jedyna! Właśnie seniorki polecam do ćwiczenia w języku polskim.
15: Czy te osoby, które przychodziły tam, to one...
14: Jako... One chciały się dowiedzieć czegoś nowego, ale ja nie mogłam tego normalnie powiedzieć, bo jeszcze nie znałam tego języka. Więc po trochu uczyłam się przez nich. Poszłam do szkoły jakiejś tam, żeby nauczyć się. No i nauczyłam się do podstaw A1. Aha. Później nie miałam ani pieniędzy, ani czasu na to, więc musiałam pracować gdzieś. No i po trochu w tej amforze nauczyłam się mniej więcej dobrze gadać już z ludźmi, coś powiedzieć.
15: Ale to jest ciekawe, bo przypomina mi się ta historia, którą pani opowiadała jeszcze z Dnipra, jak w parku dzieci z rodzicami przychodzą i pani dzieciom pokazuje. Teraz seniorki.
14: Właśnie, bo seniorki nie toczyły na kole, bo to jest dość ciężkie. Bo musisz wziąć tą glinę, ugnieść, usiąść przy kole i siedzisz nie tak, że prosto, jako przy stole, a musisz się uchylić do przodu, żeby cisnąć na tą glinę.
15: Całym ciałem trzeba.
14: Całym ciałem musisz cisnąć.
15: To jest fizyczna robota ciężka.
14: Tak, i seniorki do tego nie podchodziły, bo ktoś ma problem z kręgosłupem, ktoś z biodrem, ktoś jeszcze z czymś, ktoś po prostu nie da rady ugnieść tyle gliny, ile potrzebuje, ale część seniorek już poszła na to koło i były mega zachwycone, bo da się, kubeczek da się utoczyć, jakąś miseczkę, talerzek i tak dalej.
15: I co dalej pani robiła? Czy pani dalej w tej amforze jeszcze warsztaty ma?

0: Finansowanie na piec, na koło garncarskie. Ja przywiozłam swoje koło z Ukrainy. Jeszcze kilka dziewczyn do nas się dołączyły.
1: Czyli to jest to koło, które zrobił ten gość z silnika, przerobił?
0: Tak.
1: To ono jest
0: tu w Warszawie. Moja koleżanka go przywiozła samochodem w tym roku. Aha. Straż Graniczna była zachwycona z jednej strony i trochę zdziwiona z drugiej, bo co to jest? Jakaś maszyna do robienia waty cukrowej? Czy co to w ogóle? Dlaczego jest takie brudne? No bo ja kiedy wyjeżdżałam, ja nic nie umyłam. No i ta koleżanka też powiedziała, co ja będę myła twoje koło? Sama umyjesz. No właśnie było dość ciekawe, bo to przeszło przez granicę bez problemów. Sprawdzili, co to jest, dlaczego to tak wygląda i tak dalej. No i teraz mamy w pracowni głównie te koła japońskie, Shimpo.
1: A co to jest koło japońskie, Shimpo?
0: To bardziej profesjonalne koło, które ma pedał. I można sobie nacisnąć, regulować sobie prędkość tego koła. Ono wytrzymuje dość ciężkie kawałki gliny, bo na przykład można tam położyć sobie z 30 kilo. I to wytrzyma. Więc ja w Warszawie nauczyłam się robić większe rzeczy, takie, że nie takie małe jakieś tam kubeczki, wazoniki i tak dalej, a takie najwyższy wazon, który utoczyłam na kole, to było 65 centymetrów. Wysokości. No. To dość wysokie takie coś. Teraz jest w jednej z restauracji Warszawy, ale ukraińskiej, więc...
1: A kto przychodzi z jakimi potrzebami? Jacy są klienci, którzy się zgłaszają, żeby im coś zrobić? Jak co najczęściej?
0: Właśnie. Przez to, że jesteśmy na sterówce. Czasami ludzie wpadają po protestach. Więc idą, ostatnio był jakiś protest Solidarności albo coś takiego i szli z powrotem już po tym proteście i powiedzieli, że w sumie ładna, zobaczcie, pracownia ceramiczna, i wchodzili, coś tam patrzyli, coś tam brali jakieś ulotki i tak dalej. I po takich akcjach mamy głównie klientów, ale ludzie spacerują, szukają nas przez Instagram.
1: To, co pani przed chwilą powiedziała, to jest niesamowite. Czyli tak, to była demonstracja zorganizowana przez Solidarność przeciwko Zielonemu Ładowi. Oni zrobili sobie manifestację, później łazili, jak to ludzie po mieście, i przychodzą tu do pani.
0: No bo idą, bo nasza pracownia akurat się znajduje po drodze do Parku Fontan na przykład, albo do jeszcze czegoś tam. No i oni przychodzą tak, pracownia ceramiczna, dawajcie zerkniemy. No i wchodzą sobie, gadamy z ludźmi, ludzie się cieszą, mogą przyjść do nas z dziećmi na przykład, bo rodzinne warsztaty najbardziej popularne, albo randki.
1: Randki,
0: bo można kogoś zaprosić na randkę, na przykład jakąś znajomą albo koleżankę.
1: Ale co ludzie piszą na Tinderze? To jest moje zdjęcie, robię w glinie.
0: No, dlaczego nie?
1: Serio?
0: No. Ale faktycznie można przyjść do nas na warsztaty na randkę. Na przykład ktoś tam ma już 10 lat po ślubie albo jeszcze coś i chce zrobić coś nowego. I głównie przychodzą ludzie tak, koło garncarskie, my chętnie, a to będzie tak, że ona będzie siedziała z tyłu, albo ja będę siedział jak w tym filmie, jak w duchu.
1: Czyli no właśnie, wspólnie będą...
0: Tak, że można utoczyć coś wspólnie. Ostatnio
1: romantyczne to jest bardzo.
0: Bardzo. Ostatnio przychodziła do nas dziewczyna w ciąży, utoczyła sobie wazon, ja jej pomogłam, jasne, że, i ona tam brzuszek odcisnęła. To też jest bardzo słodkie, bo ludzie patrzą w internetach tam gdzieś, że można, nie wiem, na tym brzuszku w ciąży zrobić miseczkę. Po prostu położyć placek gliny, wygładzić sobie, trochę podsuszyć i będzie miseczka w kształcie tego brzuszka.
1: A jakieś dziwne ludzie mają też pomysły, co chcą zrobić z gliny, i musi pani powiedzieć, tego nie da się zrobić.
0: Nie, wszystko się da. Wszystko się da. Jedyne, co takie... Często przychodzą i pytają, czy można ulepić kutasa. Nie wiem dlaczego, ale ktoś woli sobie zrobić rzeźbę dla domu może.
1: W domu mieć takie...
0: No dlaczego? Można jako wieszak używać. Do ściany przykleić, zawieszać odzież na przykład.
1: Nie, serio pani mówi?
0: No, że... jasne. Ktoś robi
1: kotków. Ktoś ma w domu penisa na ścianie
0: jako wieszak. Ktoś robi piasków, ktoś robi wieszak. No bo w Ikei kiedyś były takie pieski z ogonkami. A to trochę w inny sposób.
1: Szok. Ale musi mi pani powiedzieć jedną rzecz. Czy jak pani pamięta, wraca myślami do tego, co pani robiła w Dnipro, to czy ma pani wrażenie, albo inaczej, czy

0: Czasami zastanawia się pani, że może się wszystko inaczej potoczy i pani myśli, o, to ja wtedy się przeniosę do Dnipro albo gdzieś w ogóle do Ukrainy, czy pani już myśli, nie, ten warsztat w tym miejscu...
1: Ja wolę zostać w Polsce, bo moim zdaniem, ja tu bardzo wyrosłam jako garncarz, jako człowiek, który toczy jakieś różne rzeczy. Ja tu prowadzę warsztaty nadal i mega się cieszę, że mogę to robić w różnych językach, no bo normalnie mówię po ukraińsku, po rosyjsku, ale nie znam angielskiego, ale mogę dla Polaków prowadzić warsztaty i to będzie po polsku i to dość zrozumiałe. Mogę tu zostać i kupić na przykład mieszkanie kiedyś. No nie od razu, jasne, że bo w Warszawie jest dość drogo, ale fajni ludzie tu są. Więc ja mega się cieszę. Ja nie znam żadnego złego człowieka, z którym bym się spotkałam w ogóle w Warszawie.
0: A to nie wierzę. Teraz się tyle mówi o tym, że takie
1: antyukraińskie
0: nastroje.
1: Ja kiedy czytam to w internecie, że ktoś mówi, że o, Ukraińcy coś tam, że Ukraińcy coś słyszeli tam od Polaków i tak dalej. Jeden raz w życiu usłyszałam, żebym wróciła do swojego kraju. A to był pijany typ obok ratuszy Arsenal metro. I on ledwo stał na nogach, zrobił dwa kroki i już leżał w trawniku. Po prostu karma go przycisnęła do ziemi. Nazwiemy to tak, ale nigdy nic takiego nie słyszałam w swoją stronę.
0: Ale to bardziej mi chodziło o to, że czy jak pani myśli o tym, że właśnie tak jak pani mówi, że to są ludzie, ma pani znajomych, ma pani warsztaty, jest wreszcie miejsce, w którym pani może robić to, co chcesz. Więc czy to w ogóle... Nie okazuje się, że to jest... Nie musi pani już do Dnipra wracać, no bo w zasadzie to, po co, tak? To glina się liczy,
1: jedyny,
0: a nie kraj.
1: Jedyny, kto został u mnie w moim mieście, to parę koleżanek i moja mama. No i mój kuzyn. I już. Więcej ja tam nikogo niestety nie mam, bo większość moich znajomych wyjechali do innych krajów. Ktoś mieszka w Finlandii, ktoś w Estonii, ktoś w Niemczech, ktoś w Czechach i tak dalej.
0: Ale utrzymuje pani jeszcze kontakty z ludźmi?
1: Tak. My czasami wychodzimy na online, więc na wideokonwersację jakąś i gadamy pomiędzy sobą, no bo wiadomo, tyle lat razem byliśmy i tak dalej. Więc te koleżanki, które zostały w Ukrainie, one czasami przyjeżdżają do nas w gości, bo my mamy jeden wolny pokój na przypadek, jeśli ktoś przyjdzie w gości albo ktoś potrzebuje u nas tam zostać na noc i tak dalej, albo na przykład koleżanka planuje jechać do Londynia. Nie wiem, kiedy ona to ogarnie z tymi papierami, ale czasami przyjeżdża do Warszawy, więc ja chętnie ją zobaczę, spędzę czas ze swoimi znajomymi i tak dalej, więc ja raczej tam nie wrócę, bo niestety przez długi czas ta rehabilitacja tego kraju będzie dość ciężka. I ja mogę wspierać swoich znajomych stąd, na przykład.
0: A w ogóle wśród pani znajomych osób z Ukrainy, jak ludzie coś wspierają, to co zazwyczaj? Czy na armię, czy na jakąś pomoc, czy na co, na zwierzęta?
1: Zależy. Ja na przykład mam na zabezpieczeniu pieska, który nie mieszka ze mną, bo ja nie mogę go wziąć, bo to 30 kilo Amstaffa.
0: O,
1: ale jest dziewczyna, która ratuje tych psów.
0: Tak.
1: Z różnych krajów. Przed wojną ona z Turcji tam przywiozła kilka psów, żeby uratować je. No i ja staram się ją wspierać, bo tych psów nikt nie ratuje. Bo żadne schronisko nie bierze do siebie pitbullów, amstaffów i tak dalej. Więc ja ją wspieram na przykład. I jasne, że wspieram wojsko, bo mam tam znajomych, które na pewno wiem, że to pójdzie na samochód albo pójdzie na jakieś rzeczy, które
0: potrzebne.
1: Tak, że to nie pójdzie tam gdzieś komuś i tak dalej. Więc ja wolę wspierać kogo znam albo znajomych znajomych. Więc to głównie teraz się kręci tak, że w gronie swoich znajomych masz znajomych, ci znajomi mają znajomych. Więc to raczej jakoś tak idzie. W Polsce wiem, że zbierają sporo pomocy dla Ukraińców i na wojsko nadal zbierają i jakieś jedzonka i tak dalej, ale oni zbierają sami, a ja mogę wspierać swoich znajomych, którzy nie dostają tego.
0: Tak.
1: Bo mam dość sporo ludzi, którzy teraz bronią nasz kraj.
0: Na koniec chciałem panią zapytać, czy wyobraża sobie pani taką sytuację, że ktoś za 10-15 lat będzie na przykład pisał historię garncarstwa w Polsce i powie, i się pojawia w pewnym momencie nowy styl, wyraźnie inny, i to jest styl ukraiński albo ukraińsko-polski. Czy można powiedzieć, że w tym, co pani robi, albo na przykład ludzie, których pani zna, odciska jakoś się to, że pani jest z Ukrainy, a że ludzie z Polski i trochę inaczej to robią, czy nie? Czy to jest glina jest uniwersalna, że nie widać tych różnic?
1: Glina w ogóle jest uniwersalna, ale jak wiadomo, przez całą historię gliny, od samych początków, w każdym kraju się różniło. Mhm. Ten sam dzbanuszek mógł wyglądać w różny sposób, ale służył dla tego samego, na przykład dla wody. I na przykład wiem, że w Polsce i w Ukrainie tak samo, to był taki dzbanuszek z noskiem i z uchem, takim dość dużym, na kilka litrów, że można było sobie nalać mleka, wody, kompoty, jeszcze coś. Więc na pewno to takie rzeczy są i zostają mniej więcej przy takim samym kształcie, przy tym samym wyglądzie, ale wiadomo, polska glina się różni od ukraińskiej gliny. Więc jeśli korzystać bezpośrednio z tych narzędzi i rzeczy, które da się wykorzystać w Polsce, te wzory, które ja mogę produkować jako bardziej ukraińskie, ale robione z polskiej gliny, no to będzie takie coś wymieszane w stylistyce. Bo na przykład u nas jest bardziej jasna glina, u was bardziej taka ruda glina. Jeszcze gdzieś jakaś inna, bo hiszpańska glina na przykład czarna.
0: Ale to jeszcze pani mówiła o tym, że w Dnipro to była ta glina ta z szamotką, tak?
1: Albo taka, bo były dwie opcje. Bo głównie gliny się dzielą na dwa warianty. Ciemno paląca i jasno paląca. W sensie jasna glina po wypale i ciemna. Więc nieważne, ona będzie niebieska, zielona albo jakaś błękitna, to będzie już ciemniejsza glina. I liczymy, że to jest ciemna glina. A szamot to już można dodać potem. Zawsze można potem. Można dodać z jasnej gliny w ciemną glinę i na odwrót. Wtedy można dostać taki efekt piegów albo jeszcze czegoś.
0: Ale artystycznie, czy ciekawe jest to, czy na przykład nie okaże się za ileś lat, że ci artyści właśnie z Ukrainy, że oni na przykład stosowali trochę inne motywy, inną kolorystykę, że okazuje się, że może pani już to widzi właśnie, że...
1: Zawsze tak będzie, bo na przykład są takie etniczne nasze wzory. Na przykład robimy jakieś konkretne kwiatuszki. Bo na przykład w moim mieście tak następny taki małe wsi, to robią tam takie kwiatuszki bardzo podobne do łowickich, że w Łowiczu robią takie te. Tak. I są bardzo podobne, ale inne. Więc kolory zostają te same. Stylistyka jest podobna, ale zrobione w inny sposób.
0: Ale to też ma pani takie sytuacje, że przychodzi ktoś, ogląda rzeczy, mówi to, ja życzę sobie coś tam z motywami ukraińskimi. Mówi to od razu.
1: Tak,
0: po prostu mówi od razu.
1: Tak, my robimy rzeczy na zamówienie. Nasza pracownia teraz, nazwaliśmy ją Wetspot, bo glina jest wilgotna. I prace kiedy schną, więc zostają czasami takie kropelki wilgoci na ścianach. Więc też ciekawe to jest. I co do wzorów, bo wzory można zrobić bezpośrednio od wody na przykład, albo soda z octem wymieszać i to już będzie taki efekt jakiś nowy, taki nowoczesny. Bo na przykład ja mam kilka znajomych, którzy teraz mieszkają w Polsce i robią konkretnie ukraińskie wzory.
0: Po prostu?
1: Tak, po prostu. Bo ja lubię na przykład rysować jakichś zwierzaków na kubeczkach.
0: Zajączków.
1: No ja lubię mopsy, lubię koty, lubię różne takie jamniczki i tak dalej. I ja to rysuję na kubeczkach, na czereczkach, na miseczkach, na wszystkich. Każdy z nas robi coś innego. Nie ma nic takiego, że o, teraz wszyscy robią, nie wiem, tam kotków na przykład.
0: Nie, ale na przykład jakby pani zobaczyła teraz jakąś ceramikę z Hiszpanii, to by od razu pani, to jest prawdopodobieństwo, że pani by powiedziała, to musi być z Hiszpanii. Widzę to.
1: Tak, bo tak? Są wzory, które zostają na pewno gdzieś tam z Walencji, tam takie trzy nogi zrobione w taki trójkąt, no to na pewno stąd będzie. W Polsce na przykład często używają, ostatnio bardziej nowoczesne, ale używają jakichś amerykańskich szkliw i tak dalej, więc efekty mogą być różne. Ale jeśli brać konkretnie naturalne polskie jakieś kolorki, wzory i tak dalej, to raczej będzie czerwona glina, taka bardziej ruda, brązowa, taki kolor cegły. I plus do tego to będą albo szkliwa, które zrobione były w Polsce, takie brązowe, zielonkawe i tak dalej. I co do konkretnych rzeczy, to najbardziej, co ja pierwszy raz tu zauważyłam, to robią takie beczki, dzbanuszki, garnki na kiszonki.
0: No tak, no ja mam w domu taki. No,
1: no właśnie, ja pierwszy raz to zobaczyłam, że można tak zrobić i tam jest zamek taki wodny, coś tam, że to mocno się zamyka i ja tak... Ale nigdy nie wiedziałam, żeby to było zrobione w ten sposób.
0: Ciekawe.
1: Więc kolorystycznie to tak. Już się różni, bo u nas bardziej używają takiego mlekowania. To kiedy ceramikę zanurzają w mleko po pierwszym wypale.
0: W prawdziwe mleko?
1: Tak, prawdziwe krowie mleko. I tam jest taka kozyina. I ta kozyina wchłania się w glinę. Później wycieramy to, żeby rozsmarować ten tłuszcz, który jest, i wstawimy do pieca tak około 350 stopni. I to mleko jakby zapycha te pory w glinie i nie przecieka wtedy to. Ale to jest taki stary ukraiński sposób na robienie tego. W Polsce rzadko to widziałam, prawie nie widziałam z takich bardziej starych rzeczy, ale niestety to bardziej teraz do tych glin, które mamy, to bardziej ceramika nieużytkowa będzie, bo teraz palimy na wysoką, to już jest inna masa, inna temperatura, inny spiek i tak dalej, więc to rzadko używamy teraz. Chyba, że do jakichś rzeźb.
0: No tak. Czas kończyć naszą rozmowę. Bardzo pani dziękuję za fascynującą opowieść o glinie.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję, że pani poświęciła nam swój czas. Pani Anastasia Titenko.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Znamy zwycięzców i spadkowiczów piłkarskiej ekstraklasy. Za nami ostatnia kolejka rozgrywek. Kilkadziesiąt osób zostało rannych w zderzeniu dwóch tramwajów w Niemczech. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie po 5 latach można odwiedzać bezpłatnie. Sylwia Freczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Górnik Zabrze w imponującym stylu zdobywa tytuł wicemistrza Polski. Lechia Gdańsk za to trzecim spadkowiczem. Tak zakończyła się ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Tytuł mistrzowski już wcześniej zapewnili sobie piłkarze poznańskiego Lecha. Więcej o ostatniej kolejce spotkań, śledzący mecze, Błażej Kulesza.
4: Prawdziwe strzelanie urządzili sobie w Zabrzu podopieczni Michala Gaszparika, prowadząc już po pierwszej połowie z Radomiakiem 5-0. Ostatecznie Zabrzanie sięgają po drugi miejsce, a mecz kończy się wynikiem 6-2. Grad bramek także na Łazienkowskiej. Tam Legia pokonała Motor Lublin 4-0. Wysoka wygrana jednak nie dała przepustki do gry w europejskich pucharach wojskowym, bo remis dający piąte miejsce w tabeli. Uwaga, w 96 minucie wywalczyli piłkarze GKS-u Katowice. Lech mistrzem w kwalifikacjach Ligi Mistrzów zagra Górnik. Z ekstraklasy spadają Lechia Arka oraz Termalika. W pucharach zagrają Jagiellonia, Raków oraz GKS. I tak kończy się ten sezon PKO BP Ekstraklasy. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Policja wszczęła śledztwo mające wyjaśnić, co było przyczyną czołowego zderzenia tramwajów w Düsseldorfie na zachodzie Niemiec. W sobotnim wypadku rannych zostało ponad 50 osób. Jak przekazała agencja AFP, powołując się na straż pożarną, część poszkodowanych została opatrzona na miejscu, a do szpitala trafiło 28 osób. Tłumy warszawiaków i turystów odwiedziły Wilanów i Muzeum Pałacu Króla Jana III po tym, jak po 5 latach dziedziniec pałacu został za darmo otwarty dla zwiedzających. To pokłosie imprezy techno, jaka była w tym miejscu 2 tygodnie temu. Posadę stracił kierujący placówką od ponad 20 lat dyrektor, zyskali za to mieszkańcy. Bramę dziedzińca otworzyła ministra kultury Marta Cienkowska, podkreślając, że to symboliczne nowe otwarcie tej instytucji.
5: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
3: Prezydent Warszawy, aktywiści oraz mieszkańcy chcą, aby za darmo były dostępne także królewskie ogrody wraz z parkiem. Co jest przedmiotem dyskusji, mówi pełniący od tygodnia obowiązki dyrektora muzeum Piotr Kurajec.
6: W Polsce prawdopodobnie żadne muzeum nie byłoby sobie w stanie poradzić bez wpływów z biletów. I my bardzo dziękujemy naszej publiczności, która do nas przychodzi i decyduje się zapłacić za wstęp. Jesteśmy oczywiście otwarci, ale no to wymaga odpowiedniego zaplanowania i policzenia.
3: W sprawie otwarcia bezpłatnie ogrodów i parku toczą się rozmowy między dyrekcją pałacu a Ministerstwem Kultury. Zwierząt w miastach będzie przybywać, wzrośnie też liczba potencjalnych konfliktów na linii człowiek-zwierzę. Zdaniem specjalistów zazwyczaj da się je rozwiązać bez zabijania zwierząt. Do tego potrzeba jednak służb i procedur, a tych brakuje. Adam Zbyryt, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku, wyjaśnia, że z jednej strony to ludzie z kolejnymi strefami, głównie podmiejskiej zabudowy, coraz mocniej wchodzą na teren zwierząt. Z drugiej, miasta są dla zwierząt atrakcyjne.
7: Ponieważ zwykle miasta to są tereny, które pozbawione są drapieżników, zapewniają bezpieczeństwo wielu gatunkom zwierząt, a jednocześnie są często pełne pokarmu.
3: Dziś nie jesteśmy na to przygotowani, dodaje profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków PAN.
8: Potrzebne są służby terenowe ochrony przyrody, o których my od dawna jako przyrodnicy mówimy, które by działały w tej przestrzeni, gdzie są konflikty.
3: Naukowiec podkreśla też, że to ludzie muszą zadbać o to, by miasta dla zwierząt nie były atrakcyjne, czyli maksymalnie ograniczyć dostęp do źródeł żywności, na przykład z niezabezpieczonych śmietników. Dzikie zwierzęta, coraz częściej zbliżające się do ludzi i prawidłowe reagowanie w takich sytuacjach to nasz temat weekendu w TOK FM. Więcej na ten temat można też przeczytać na tokfm.pl. Pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi odbywa się przegląd filmów Andrzeja Wajdy. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów roku reżysera ustanowionego przez Senat, a dobór filmów związany jest z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. Dzieła reżysera są pokazywane w parach, mówi szefowa Monika Głowacka.
9: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
3: Przegląd potrwa w Łodzi do 25 lipca. I na koniec wracamy jeszcze do sportu. Ewa Pajor zdobyła 2 bramki, a jej Barcelona pokonała Olympique Lyon 4-0 w rozegranym w Oslo finale piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Polka, która z 11 trafieniami została królową strzelczyń rozgrywek, zdobyła trofeum po raz pierwszy w karierze. Barcelona triumfowała w kobiecej Lidze Mistrzyń po raz 4 w historii. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami, z wyjątkiem południowego wschodu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze. Na termometrach w ciągu dnia od 16-18 stopni nad samym morzem, 21-23 na północy, około 26 będzie w centrum i na południu, a najcieplej do 29 na południowym zachodzie. Wiatr okresami może być porywisty.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: To jest sobotni poranek w TOK FM. Witamy się z Państwem w składzie wydawczyni Magdalena Sikoń. Program realizuje Krzysztof Woźniak, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Teraz zapraszam na cotygodniowy autorski przegląd prasy zagranicznej. Politico Europe. Zaczynamy od tego serwisu. O tym, jak europejskie elity kierujące bezpieczeństwem reagują na zwrot Trumpa w sprawie wojsk w Polsce. Europa obudziła się w piątek z informacją, że prezydent Donald Trump gwałtownie zmienił decyzję o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Polsce, pisze Politico. W nocy Trump opublikował na portalu Truth Social informację o wysłaniu 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski, ponieważ jest zwolennikiem prezydenta Nawrockiego, popierającego MAGA, pisze serwis. Cytuję również doradcę prezydenta Nawrockiego, Marcina Przydacza, który powiedział, że pozytywna chemia między Nawrockim a Donaldem Trumpem odegrała ważną rolę w decyzji prezydenta USA. Przydacz dodał, że Trump lubi prezydenta Nawrockiego i ma pozytywny stosunek do Polski, ponieważ Warszawa realizuje wydatki na obronę i kupuje amerykański sprzęt. Dodatkowo Marcin Przydacz tłumaczył, że całe zamieszanie, tu cytat, chaotyczną komunikacją i nieporozumieniem w Pentagonie. Z Z kolei minister obrony Estonii Hanno Pevkur, zapytany o decyzję USA o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, powiedział, że to nic nowego. Kiedy prezydent USA Donald Trump został wybrany, od samego początku mówił o redukcji sił w Europie, powiedział Pevkur. Estoński minister podkreślił, że Europa nadal może ufać Stanom Zjednoczonym. Z kolei minister spraw zagranicznych Szwecji Maria Stendergard mówiła, że to, co się dzieje, jest, cytat, konfundujące i niełatwe do zrozumienia. Z kolei New York Times tak pisze o nagłej zmianie decyzji w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jest to najnowsze z serii szokujących oświadczeń, które zaskoczyły przywódców Polski, jednego z najwierniejszych sojuszników USA w Europie. New York Times przypomina też, że cała sprawa wywołała ostrą krytykę ze strony kongresmenów obu partii, którzy twierdzili, że redukcja wojsk w Europie Wschodniej byłaby złym sygnałem dla Rosji. New York Times dodaje, że Pentagon odmówił komentarza i odesłał dziennikarzy do Białego Domu. Jak podsumowuje gazeta, cała sprawa pozostawiła bez odpowiedzi szereg pytań, w tym o to, czy amerykańska armia będzie musiała teraz zredukować liczebność wojsk w innych krajach w Europie. I przechodzimy do brytyjskiego dziennika The Guardian, który cytuje z kolei szefa amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Ten ostatni wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO w Szwecji, gdzie powiedział, że Stany Zjednoczone obawiają się, że rosyjska kampania przeciwko krajom bałtyckim może przerodzić się w coś poważniejszego. Rubio dodał, że USA pilnie monitorują rosyjskie działania wobec krajów bałtyckich. I jeszcze amerykański Newsweek o narastającym konflikcie na linii Waszyngton-Hawana. Administracja Trumpa wzmacnia presję na Kubę, stosując blokadę gospodarczą i groźby wojskowe, a ostatnio USA stawiają też zarzuty byłemu prezydentowi Kuby Raulowi Castro. Donald Trump w oświadczeniu wydanym w środę powiedział: Ameryka nie będzie tolerować państwa zbójeckiego, które daje schronienie wrogim operacjom wojskowym, wywiadowczym i terrorystycznym zaledwie 90 mil od amerykańskiego wybrzeża. Newsweek przypomina, że w ostatnich miesiącach Trump nie wykluczył użycia siły militarnej, by przejąć kontrolę nad wyspą, a Marco Rubio wzywał do głębokich zmian systemowych na Kubie. Kiedy w styczniu Amerykanie przejęli kontrolę nad eksportem ropy z Wenezueli, uzależniona od tej ropy, Kuba wpadła w głęboki kryzys. Z powodu braku energii zamknięto firmy, szkoły i transport publiczny, a większość podstawowych usług nie działa, pisze Newsweek. Rząd kubański ostrzegł, że na każdą akcję militarną USA odpowie zbrojnie. W rozmowie z Newsweekiem kubański prezydent powiedział, że kraj jest przygotowany na wojnę. I wracamy do brytyjskiego dziennika Financial Times. Martin Wolf, główny komentator ekonomiczny gazety, pisze: kryzys energetyczny może dopiero się zaczynać. Rynki kontraktów terminowych na ropę naftową są optymistyczne, ale historia pokazuje, że ich szacunki często zawodziły. Autor przypomina: była wojna, była blokada, teraz nadeszły niedobory. Tankowce pełne podstawowych surowców, ropy naftowej, skroplonego gazu, mocznika, rafinowanych produktów naftowych, wodoru, helu itd. nie przepływają przez cieśninę Ormus od końca lutego. Te, które przepłynęły przed wojną, w większości już dotarły. Wraz ze zmniejszeniem się zapasów wkraczamy więc w erę niedoborów, pisze Martin Wolf. Tymi niedoborami trzeba zarządzać. Ostatecznie poprzez tłumienie popytu. To z kolei będzie wymagało połączenia racjonowania i recesji. Im dłużej cieśnina pozostaje zamknięta i im większe będą szkody fizyczne obiektów naftowych, tym dłużej będą utrzymywać się niedobory i tym poważniejszy będzie ich wpływ na gospodarkę. Po pierwsze, wylicza Wolf, problemy, z którymi boryka się świat, nie wynikają tylko z zamknięcia cieśniny. Irańskie ataki na infrastrukturę spowodowały znaczne szkody. Co najmniej 8 rafinerii w Zatoce Perskiej jest całkowicie lub częściowo sparaliżowanych, podobnie jak instalacja LNG w Katarze. Nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa zniszczeń. Po drugie, niedoborów nie należy postrzegać wyłącznie w kontekście ropy. Będą one nieproporcjonalnie wpływać na konkretne produkty, ponieważ rafinerie są zaprojektowane do przetwarzania określonych rodzajów ropy naftowej. Są to paliwa, olej napędowy, paliwo lotnicze, nafta, benzyna, które trafią trafiały bezpośrednio do azjatyckich i europejskich konsumentów. Główne niedobory, pisze Martin Wolf w Financial Times, dotyczą obecnie paliwa lotniczego i oleju napędowego. Biorąc pod uwagę te realia, nawet Stany Zjednoczone nie są samowystarczalne pod względem ropy naftowej. I po trzecie, wpływ wojny był dotychczas amortyzowany przez zużywanie zapasów, jednak te są ograniczone. Rynki zdają się przekonywać same siebie, że te zbliżające się realia kryzysowe doprowadzą prędzej czy później do stabilnego zawieszenia broni i ponownego otwarcia cieśniny. To może się wydarzyć, pisze Wolf, ale nie trudno sobie wyobrazić, że tak się nie stanie. I wracamy do Europy. Francuski Le Monde podał informację, że były brytyjski premier Gabriel Attal ogłosił, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Jak pisze gazeta, Attal ma nadzieję, że jego kampania szybko nabierze rozpędu, aby udało mu się wyprzedzić Edouarda Philippa, dotychczasowego faworyta w walce o reprezentowanie bloku centrowego i prawicy. Aby ogłosić swój start, Attal udał się na prowincję, w samo serce Francji i był gotów, jak mawiał były prezydent Jacques Chirac, poklepać krowy po tyłku. Attal wezwał też do odparyżowienia Francji. W ten sposób ma nadzieję zakorzenić się w wiejskiej wyobraźni, nawet jeśli jego wystąpienie wywoła drwiny, komentuje Le Monde. Młody i ambitny Attal, który ma 37 lat, nie przejmuje się jednak oskarżeniami o nieszczerość, bo nie ma nic do stracenia. Jego rywale zgodnie twierdzą, że Attal jest świetny w komunikacji, również w mediach społecznościowych, jest politykiem o niezaprzeczalnym instynkcie politycznym i kimś, na kogo, tu cytat, trzeba uważać. Przez 6 lat piastował 5 różnych stanowisk ministerialnych i błyskawicznie zyskał na znaczeniu, pozostając w centrum uwagi. Na przykład jego decyzja z 2023 roku o zakazie noszenia abai, czyli takiego ubrania kobiet muzułmańskich, w szkołach wywołała poruszenie, ale pomogła mu awansować z ministra edukacji na premiera. Odkąd opuścił rząd po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego przez Macrona w 2024 roku, Attal zdecydowanie zerwał z prezydentem, co teraz mocno podkreśla. Jest przekonany, że żaden kandydat nie wygra, bazując na dotychczasowych osiągnięciach, i dlatego stara się podkreślać różnice między sobą a Macronem. I to był sobotni przegląd prasy zagranicznej. Za chwilę porozmawiam o maturach, które właśnie się kończą. Zastanowimy się, czy wciąż są egzaminem dojrzałości. Porozmawiam o tym z Jędrzejem Witkowskim, prezesem Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zostańcie z nami. Sobotni poranek w TOK FM, Aleksandra Karasińska. Właśnie kończy się czas matur, choć część pisemna zakończyła się w piątek, to egzaminy ustne kończą się dopiero w przyszłym tygodniu. I to był bardzo stresujący czas dla ponad 300 tysięcy maturzystów i ich rodzin. A w studio ze mną dr Jędrzej Witkowski, prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzień dobry. Co właściwie sprawdzają egzaminy maturalne? Jaki jest ich w ogóle cel?
11: Teraz egzaminy maturalne sprawdzają wiedzę i umiejętności przedmiotowe. Nie tylko wiedzę, umiejętności także, ale rzeczywiście mają dosyć wąskie spektrum tego, co potrafią mierzyć. No i po co one są? One są teraz głównie, już nie uważamy ich za taki egzamin dojrzałości, jak kiedyś symbolicznie. Teraz są głównie przypustką na studia, są narzędziem rekrutacji dla uczelni wyższych.
10: No właśnie, bo kiedyś bardzo często edukacja po prostu kończyła się na maturze, najczęściej. Tak,
11: teraz już około połowy uczniów kontynuuje tę naukę i to dobrze. My potrzebujemy w gospodarce opartej wiedzy ludzi z wyższym wykształceniem, ale rzeczywiście za mocno z mojej perspektywy sprowadziliśmy maturę do bramki, do kolejnego etapu.
10: Fundacja Zwolnieni z Teorii przeprowadziła niedawno taki eksperyment, w którym model językowy AI zdał maturę z języka polskiego i zrobił to w około 30 minut i osiągnął całkiem niezłe wyniki. To jest trochę wstęp do pytania o wyzwania edukacyjne dla szkoły w wieku AI. Czy chcemy, żeby nauka koncentrowała się wokół tego, co już potrafi zrobić sztuczna inteligencja?
11: Myślę, że teraz modele językowe zdałyby z powodzeniem matury ze wszystkich przedmiotów i to rzeczywiście jest znak czasu. Natomiast trochę bronię w tej sytuacji wiedzy, bo tak, fakt, że maszyny są w stanie zrobić wiele, nie oznacza, że my jako ludzie nie powinniśmy cały czas tego umieć. To znaczy, jeżeli pozbawimy się wiedzy, to w jakimś momencie nie będziemy wiedzieli, czy konia trojańskiego szukać w stajni, czy w bibliotece. I to jest jednak super ważne, bo jeśli mówimy właśnie o wpływie AI-a, to wiemy, że on ma negatywny wpływ na nasze proste umiejętności, bo jak przestajemy je praktykować, powierzając zawsze wykonywanie ich modelom sztucznej inteligencji, to nasza biegłość w ich używaniu się zmniejsza. Więc my potrzebujemy cały czas szkoły, która dostarcza wiedzę. Tak, potrzebujemy też szkoły, która pomaga w tej wiedzy nawigować, weryfikować te informacje, bo żyjemy teraz w natłoku wiedzy, ale jakąś wiedzę musimy posiadać. Musimy mieć jakieś umiejętności stosowania tej wiedzy. Mówimy o nich, że to są kompetencje, które pozwalają nam działać w tym świecie, które dzięki wiedzy rozumiemy. Ale te dwa elementy, wiedza, kompetencje, one muszą iść w parze. Uzupełnia je taki trzeci element triady, czyli sprawczość, takie przekonanie, że ja mogę, branie odpowiedzialności za siebie i za innych.
10: Powiedział pan sprawczość i od razu przypomniało mi się, jak rozmawiałam z młodymi aktywistami, aktywistkami, o tym, że właśnie młodzi ludzie w Polsce chcą mieć sprawczość. I zastanawiam się, co miał pan na myśli. Co to jest ta sprawczość?
11: Jak mówimy o sprawczości, to mówimy o podejmowaniu działań, które mają wpływ pozytywny na mnie, na innych, na moje otoczenie i branie za te działania odpowiedzialności. To znaczy tę sprawczość możemy brać za siebie wtedy, kiedy się uczymy i planujemy na przykład swoją naukę, ale tę sprawczość, tej sprawczości doświadczamy także wtedy, kiedy na przykład pomagamy innym albo robimy coś jako aktywista, aktywistka w Młodzieżowej Radzie Miasta czy Gminy albo w samorządzie uczniowskim. Więc jest przestrzeń na sprawczość, takie doświadczanie swojego wpływu, sprawianie czegoś, spraw coś.
10: Wspomniał pan na początku rozmowy o tym, że niekoniecznie matura jest dzisiaj egzaminem dojrzałości, że nie do końca jest tak, że coraz więcej młodych ludzi po maturze po prostu idzie na studia albo dalej się kształci. A z kolei wielu pracodawców mówi, że właśnie młodzi ludzie, którzy kończą maturę, ale też, nie wiem, właśnie zaczynają studia, no są dużo mniej dorośli, dużo mniej dojrzali, niż było to co najmniej kilka pokoleń wcześniej. Czy to jest związane ze sposobem, w jaki są wychowywani, czy trochę też w ten sposób kształci ich szkoła?
11: Wydaje się, że to jest przede wszystkim związane z tym, jak szybko zmienia się świat i że często narzekamy na szkołę, że szkoła nie nadąża za rzeczywistością, ale też myślę, że nasza dyskusja o tym, czym w ogóle jest dojrzałość, taka społeczna dyskusja też za tymi zmianami społecznymi i technologicznymi nie nadąża. Rzeczywiście kiedyś dojrzałością było posiadanie pewnego zasobu wiedzy ogólnej, która pozwala zrozumieć otaczający nas świat. Teraz do dojrzałości potrzebujemy też innych elementów, chociażby właśnie tych, o których mówiliśmy wcześniej. I matura nigdy nie będzie ich wszystkich sprawdzała. No, matura ze sprawczości to pewnie nie jest najlepszy pomysł. Matura z kompetencji współpracy czy z empatii to też jest coś bardzo, bardzo trudnego. Dlatego jak mówimy o tym, jak powinniśmy budować taki rytuał przejścia z etapu edukacji średniej do edukacji wyższej czy przechodzenia na rynek pracy, to mówimy, że to nie tylko matura jako egzamin, ale że to powinno być jakaś forma, w której coś robimy, jakoś pokazujemy praktyczne zaangażowanie, takie wykorzystanie tego, czego się nauczyliśmy i że to może świadczyć o naszej dojrzałości. To, że potrafimy zrealizować z innymi jakieś działanie na rzecz innych. To, że potrafimy jakiś temat dogłębnie poznać i zaprezentować wnioski z takiego badania. Musimy się jako społeczeństwo mówić, czym jeszcze jest ta dojrzałość.
10: Wspomniał pan o współpracy i ja często słyszę takie stereotypowe narzekania, że szkoła nie uczy tej współpracy, że my w ogóle Polacy jesteśmy bardzo indywidualistyczni i ten poziom zaufania społecznego jest niewielki. Co można byłoby zrobić, żeby właśnie te kompetencje społeczne, współpracowe wzmacniać w szkole?
11: Cieszę się, że pani mówi o zaufaniu, bo to jest rzeczywiście ważny element takiej naszej układanki w ogóle społecznej, nie tylko szkolnej. Jak mówimy sobie o tym, że szkoła może odegrać ogromną rolę w budowaniu zaufania, to wydaje mi się, że mówimy o rzeczach bardzo podstawowych. To się zaczyna od tego, że rozmawiamy w parach i pracujemy w grupach. Nie da się nauczyć współpracy, nie współpracując, więc tego potrzebujemy. To oznacza także tyle, że jeśli oceniamy uczniów, to oni powinni znać kryteria sukcesu, czyli kryteria naszej oceny, że jeśli oceniamy uczniów, to oceniamy ich nie tylko cyfrą, ale też dajemy informację zwrotną, bo to buduje zaufanie do tego procesu oceny, a on jest ważny, bo on jednak rzutuje na te oceny końcoworoczne, ale także potem na klasyfikację, więc potrzebujemy dla uczniów większej przewidywalności, wtedy się rodzi zaufanie do szkoły, a ono jest teraz wśród polskich uczniów bardzo niskie na tle innych krajów i potrzebujemy takiego codziennego doświadczenia współpracy, rozmawiania ze sobą, pracy w parach, pracy w grupach. To się dzieje w polskich szkołach, ale zbyt często jest dodatkiem, a nie codziennością.
10: Mhm. Wróćmy do matur. Co roku mamy informacje w mediach o wycieku pytań, o wycieku testów. Czy sądzi pan, że w ogóle w czasach smartfonów, technologii, internetu, takiej błyskawicznej komunikacji, czy w ogóle taki egzamin, który jest centralnie organizowany i ma w zasadzie porównać wyniki uczniów z całej Polski, w ogóle jest wykonalny?
11: Myślę, że on jest wykonalny mimo tych wszystkich przecieków i trudności i rzeczywiście utrzymanie go w takiej formule będzie trudne, będzie coraz trudniejsze, natomiast jakiejś formy weryfikacji wiedzy i umiejętności potrzebujemy. Rzeczywiście ten system egzaminów zewnętrznych, który mamy teraz, on został zbudowany także z takim przekonaniem, że potrzebujemy czegoś super przejrzystego jako kryterium rekrutacji na studia. I no, na ołtarzu tej przejrzystości wiele rzeczy musieliśmy poświęcić. Mhm. Bo przez przejrzystość mamy też klucze, które tak często krytykujemy, czyli klucze egzaminacyjne, decydujące o tym, czy jakieś odpowiedzi są uznawane, czy nie. Natomiast szerzej patrząc na to, potrzebujemy jakiegoś zakończenia, dlatego też, że wiemy, że egzaminy zewnętrzne są bardziej obiektywne i paradoksalnie pomagają młodym ludziom z rodzin na niższym statusie społeczno-ekonomicznym, także dlatego, że nie muszą zdawać w kilkunastu miejscach na różnych uczelniach egzaminów wstępnych, ale efekt jest taki, że mamy dosyć wąski zakres egzaminów i to są egzaminy o wysokiej stawce, czyli takie, o których wiele zależy i to skutkuje takim tunelowym myśleniem o szkole. To znaczy, jak rozmawiamy z nauczycielami, dyrektorami szkół, rodzicami i samymi uczniami w liceach, czy technikach również, to to doświadczenie 4 czy 5 lat nauki w szkole średniej jest zbyt często sprowadzane do kursu przygotowawczego do matury. Wszystko, czego nie ma na maturze, jest marginalizowane. To mam na myśli, mówiąc o takim tunelowym myśleniu. Mhm. Że jak zdaję fizykę, zdaję matematykę, język polski i angielski, to w sumie od trzeciej klasy już nic więcej mnie nie interesuje i trochę jako społeczeństwo w tym sensie odpuściliśmy sobie ogólnokształcący ten przymiotnik, czyli tę wiedzę ogólną, którą liceum powinno dawać. Trochę potrzebujemy innego podejścia.
10: Mówił pan o tych maturach w kontekście takiego wyrównywania albo dawania szansy uczniom o niższym statusie materialnym, czy pochodzącym na przykład z mniejszych miejscowości, którzy mają problem z dojechaniem na uczelnie w różne miejsca w Polsce. I pan przypomniał mi się, jak profesor Piątkowski, ekonomista, mówił, że jednym z takich filarów i powodów sukcesu dzisiejszego ekonomicznego Polski jest to, że właśnie Polska ma bardzo dużo wykształconych ludzi, ale również, że była stosunkowo egalitarystyczna, znaczy, że dostęp do tego wykształcenia i w czasach komunistycznych i później był darmowy i dostępny. Czy widzi pan problem z rosnącymi nierównościami w polskiej nauce? Dzieje się tak, że coraz więcej uczniów wybiera, albo rodziców wręcz, wybiera edukację prywatną.
11: Tak. I rzeczywiście, jak patrzymy w dane, to edukacja niepubliczna rośnie, choć ona naprawdę nie jest też na bardzo wysokim poziomie. W dużych miastach tak, ale to jest bodajże 8% uczniów w szkołach i 25% dzieciaków w przedszkolach. Powinno nas to na pewno niepokoić, bo jak patrzymy na wyniki egzaminów porównania tych wyników między edukacją publiczną a niepubliczną, to one są rzeczywiście bardzo, bardzo różne.
1: Czyli ta edukacja prywatna jest dużo lepsza.
11: Jest, tak, no, jeśli mierzymy to tylko i wyłącznie egzaminem, to tak, jest lepsza. Ona jest lepsza także dlatego, że wiele szkół prywatnych prowadzi selekcję już do pierwszej klasy w szkole podstawowej. W związku z tym trzeba zdać egzamin, żeby móc w tej szkole się uczyć. No i oczywistości, tam są dzieciaki z rodzin o wyższym kapitale społeczno-kulturowym i ekonomicznym, więc siłą rzeczy te dzieciaki mają lepsze wyniki. Powinniśmy mierzyć coś innego, czyli tak zwaną wartość dodaną. Tego na razie w polskim systemie nie robimy. Nam jako społeczeństwu powinno zależeć, żeby szkoła była dobra i żeby to była szkoła dla wszystkich dzieciaków, dla wszystkich młodych ludzi, bo tylko wtedy możemy też odnosić sukcesy gospodarcze. No ale szkoła jest też rzeczywiście narzędziem przede wszystkim no, takiego wspierania wszechstronnego rozwoju. Jest jedyną instytucją, którą mamy jako społeczeństwo, żeby dać wsparcie wszystkim, więc bardzo pilnujemy w tej debacie publicznej, żeby o szkole mówić dobrze i żeby dobrze mówić przede wszystkim o szkole publicznej, żeby o nią dbać, żebyśmy sobie nie odpuścili szkoły publicznej, bo jest takie ryzyko, także dlatego, że osoby, które są często na stanowiskach decyzyjnych i kształtują ten dyskurs, bardzo często mają swoje dzieci w szkołach niepublicznych.
1: Ważne, żeby mówić dobrze o szkole, ale chyba ważne, żeby też mówić dzisiaj dobrze o nauczycielach.
11: Zdecydowanie.
1: Bo ten prestiż związany z społeczny prestiż związany z tym zawodem, no niestety spada.
11: Rzeczywiście tak jest. Widzimy to, obserwujemy to od wielu lat już w badaniach. Spada i prestiż. Jednocześnie widzimy, że żaden system edukacyjny nie przeskoczy jakości pracy swoich nauczycieli, więc ci nauczyciele są tutaj w centrum. Jak spojrzymy tak ekonomicznie na to, to szkoła też jest taką instytucją, która świadczy usługi. No i wiemy, że tak jak w usługach, zawsze ta osoba, która je świadczy, a to jest nauczyciel w tym wypadku, jest absolutnie kluczowa. Za tym spadkiem prestiżu idzie też wypalenie zawodowe nauczycieli, które dotyka już, myślę, kilkunastu procent pedagogów w naszych szkołach. Potrzebujemy, nazywamy to taką nową umową społeczną z nauczycielami, potrzebujemy umówienia się zupełnie od nowa na to, co oferujemy nauczycielom i czego od nich oczekujemy. Wynagrodzenie jest częścią, ważną częścią tej umowy. Bez tego jestem przekonany, że takie zaklinanie tylko i wyłącznie tego, że powinniśmy budować prestiż zawodu nauczyciela, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
1: Mam jeszcze minutkę, więc jedno pytanie. Wszyscy znamy się na szkole, bo każdy był w szkole i każdy ma zdanie na ten temat, na temat edukacji. Ale gdyby mógł pan wprowadzić do polskich szkół jakąś jedną zmianę, to co to by było?
11: Jeśli to miałaby być rzeczywiście jedna zmiana, to ja bym zainwestował w godziny czy zajęcia z wychowawcą. Myślę, że to jest ogromnie niedoceniony zasób teraz. Wychowawca, wychowawczyni klasy. I w zakresie opieki nad uczniem, i w zakresie budowania jego poczucia przynależności i takich kompetencji społeczno-emocjonalnych. No, wychowawcy, mamy ich 250 tysięcy, mogą naprawdę wiele zrobić.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. W studiu był Jędrzej Witkowski, prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
1: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. W studiu Edyta Krześniak, reporterka, reportażystka, autorka książki Psycholog z prawa Andrzeja Samsona. Dzień dobry, Edyto.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Kim był Andrzej Samson i dlaczego właściwie tamta sprawa związana z nim była takim szokiem?
12: Andrzej Samson to guru polskiej psychologii. Do dzisiaj można znaleźć taką informację w Wikipedii. W 2004 roku wybuchła afera dotycząca pornografii dziecięcej znalezionej na śmietniku obok domu Andrzeja Samsona. No i wtedy się okazało, że ta pornografia dziecięca należy do Andrzeja Samsona. No ta historia bardzo poruszyła Polską i nie tylko, no bo jakby nie było, człowiek zaufania publicznego zawiódł swoich pacjentów.
1: Mhm. On był też zresztą bardzo znaną postacią publiczną. Bardzo często wypowiadał się w mediach, przychodził do programów, komentował. Był też, no właściwie też jakimś takim
3: przedstawicielem całego środowiska psychologów w Polsce.
12: Tak, on wyrósł rzeczywiście na osobę bardzo medialną. Zapraszany był w zasadzie do wszystkich możliwych programów, pisał książki, no przecież tych książek jego jest całe mnóstwo. Nawet je do dzisiaj można kupić bez żadnej adnotacji, że ma na koncie to, co ma.
3: Samson nie żyje od lat. Dlaczego ty teraz, dzisiaj, właściwie w 2026 roku wracasz do tej sprawy? Co sprawiło, że postanowiłaś napisać książkę?
12: To jest taka historia, która wydawać by się mogło, że jest historią zakończoną.
3: Mhm. Wydawać.
12: Jest, tak, ale ona jest zakończona tylko i wyłącznie dla Andrzeja Samsona, bo on nie żyje. Natomiast ja sobie zdałam sprawę, że ta historia nigdy nie będzie zamknięta dla jego ofiar. Ona do mnie, jako do reportera, wracała przez te wszystkie lata. Czyli wyobraź sobie, że 24 lata trwał proces i ja wtedy te 4 lata jakby byłam blisko tej historii. Potem Andrzej Samson umarł i ta historia jak bumerang wracała do mnie. I w którymś momencie zadałam sobie pytanie, jeśli ze mną się takie rzeczy dzieją, to co muszą czuć ludzie, którzy byli, jakby byli w tym procesie, byli jego ofiarami. I telefon do jednej z matek spowodował, że zdecydowałam wrócić do tej historii, bo jak ją zapytałam o to, jak jest dzisiaj, to ona powiedziała, że jest jeszcze gorzej niż było wtedy, tak? Czyli te 20 lat temu.
3: Dlaczego tak powiedziała?
12: Dlatego, że oni do dzisiaj borykają się z krzywdą, którą wyrządził Andrzej Samson. Mówię tutaj o tym, że dziecko skrzywdzone wtedy dzisiaj ma powyżej 30 lat i oni w zasadzie każdego dnia walczą o to, żeby ten człowiek żył. Wyciągają mu noże spod poduszki. No, są różne takie momenty, gdzie on trafia i do szpitala i jest wyciągany z tego szpitala. I to z jednej strony masz ten ciężar tego, co przechodzą ofiary, a z drugiej strony myślisz o tym, co czuje rodzic, który zaprowadził to dziecko do terapeuty po to, żeby go uzdrowił.
3: Mhm. Czytając książkę, zdałam sobie sprawę, że ty przeprowadziłaś bardzo duży research, wróciłaś do różnych bohaterów tej sprawy. Czy kiedy czytałaś akta, coś cię zaszokowało? Co według ciebie było najgorsze w tej sprawie?
12: Wiesz co, ponieważ ja byłam bardzo blisko tej sprawy, w zasadzie chyba jako, byłam jedyną reporterką, która miała dwie strony, czyli miałam i Andrzeja Samsona w areszcie, który ze mną rozmawiał, i rodziców, którzy nie mogli, ale też rozmawiali, bo czuli, że ta sprawa jest niewłaściwie prowadzona. I jak ja po 20 latach weszłam do sądu, do czytelni akt, spędziłam tam tydzień czytając od deski do deski. No, pani się śmiały, że ja przepisuję ręcznie te akta, ale tak było, bo robiłam notatki. Tak naprawdę okazało się, że bardzo dużo rzeczy wiedziałam. Potwierdziłam to wszystko, co wiedziałam. Z nowych rzeczy okazało się dla mnie to, że nie wiedziałam o tym, że Andrzej Samson miał atrapę broni w domu. Więc to jest moja hipoteza, że w jakiś sposób zastraszał też te swoje ofiary. I nie wiedziałam o tym, że szukano dziewczynki o imieniu Marta, bo to była dziewczynka o nieustalonej tożsamości. No i to mnie oburzyło bardzo, bo się okazało, że ogólnopolska sprawa, on miał pacjentów w ogóle z całej Polski, i okazało się, że śledczy szukali dziecka w gazecie lokalnej i to takiej lokalnej, ursynowskiej. Mhm. Tak? I to było coś, co mną bardzo wstrząsnęło. No, już nie wspominam o zdjęciach, które zobaczyłam, bo one spowodowały, że ja zaczęłam mieć wyrzuty sumienia, że w ogóle rozmawiałam z Andrzejem Samsonem i że dałam głos temu człowiekowi na antenie. Bo to był taki głos, który był głosem obrony. W pierwszej fazie nie bardzo można go było zweryfikować, potem w drugiej już zestawiłam z ofiarami. Niemniej, no takie mam poczucie, wiesz, że nie tak to powinno wyglądać.
3: Zresztą piszesz w książce też, że śledczy, że policjanci, którzy zajmowali się tą sprawą i widzieli zdjęcia, widzieli materiały, też byli poruszeni bardzo mocno.
12: Dla mnie takie najmocniejsze chyba spotkanie po latach, bo jakby to, co przechodzili rodzice, to mniej więcej na bieżąco byłam, bo nie straciłam tych ludzi ze swojego pola widzenia. Natomiast nową osobą w książce i w tej całej sprawie był biegły z zakresu informatyki. I to był człowiek, który jako jedyny w tej sprawie nie został przesłuchany przez sąd, A wątek dotyczący internetu i rozpowszechniania pornografii, no moim zdaniem został po prostu ukręcony w tej sprawie.
1: Mm-hmm. Czy cały czas, według ciebie, cała ta sprawa rzuca po dziś dzień na środowisko terapeutyczne, to znaczy to środowisko psychologów, terapeutów wtedy bardzo dziwnie zareagowało? I czy dzisiaj, według ciebie, kiedy rozmawiasz z ludźmi z tego środowiska, ta sprawa jakoś jest punktem odniesienia, jest jakąś nauczką, jest jakąś historią dla nich?
12: Wiesz co, mnie napawa optymizmem i jakby mówię też o tym głośno, bo jak tylko się pojawiła informacja, że ta książka wychodzi, prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddziału Warszawskiego, którego członkiem był Andrzej Samson, bardzo mi podziękował za to, że ja wracam do tej historii, mówiąc o tym, że zrobiłam robotę za środowisko psychologów, wymiar sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. I jakby widzę, że oni chcieliby, żeby ta historia spowodowała dyskusję o, nie wiem, etyce. To, że wchodzi teraz nowa ustawa, no, dla mnie to było szokujące, bo ja jak zaczynałam pisać książkę, to miałam takie poczucie, że nic nie zrobiono. Mhm. 20 lat, nic się nie wydarzyło, ale już jak kończyłam, to się okazało, że jest ustawa. No i teraz jest pytanie takie zasadnicze, co ona zmieni?
1: Mhm. No właśnie.
12: No i niestety psychologowie, z którymi rozmawiałam, wzruszają ramionami i mówią, że niewiele.
1: Dlaczego?
12: Dlatego, że ta ustawa reguluje w zasadzie tych, którzy dopiero wchodzą do zawodu, tak? A cała rzesza tych, którzy są już w zawodzie, no pozostają w czarnej dziurze, czyli tak jak funkcjonowali, będą dalej funkcjonować.
1: Mhm. Wspomniałaś o internecie i o tych cyberzagrożeniach. To jest... To, w czym dzisiaj żyjemy, z czym dzisiaj mamy do czynienia, to jest gigantyczna zmiana w stosunku do epoki, o której mówisz, o której piszesz książkę. Czy według ciebie my jako społeczeństwo, prawo, ale też terapeuci nadążają za tymi zmianami? Bo dzieci, mamy ogromną dyskusję w Polsce na temat edukacji seksualnej, ale wiemy, że każde dziecko, mając smartfona, ma do dyspozycji wgląd w najgorsze części internetu, które zresztą często przez algorytmy są im po prostu serwowane.
12: Wiesz co, no nie jesteśmy przygotowani, brakuje edukacji, przestało się mówić w ogóle o złym dotyku. Nie, ja zauważyłaś, że to jest temat niszowy w mediach, bo nie wiem, mi się nie sprzedaje. Jak ja widzę w sieci, że słowo pedofilia czy pornografia jest gumkowane i nazywane inaczej, nie wiem, czy wiesz, że na przykład nie mówi się w tej chwili pedofil, tylko PDF.
1: Dlaczego?
12: To są takie skróty, dlatego że algorytmy obcinają zasięgi. Jeśli serwujesz takie rzeczy na antenie, no to ci jakby z automatu obcinają. No to miałam przy okazji występów w podcastach. Mówiono mi, żebym absolutnie nie używała tego słowa, skrótów, że zamieńmy to na krzywdę dzieci. No ale wiesz, no jeśli my to wyrugujemy ze swojego słownictwa, to nie oznacza, że tego zjawiska nie ma. I to jest dla mnie takie niepokojące. Wiesz, no nie mówi się o tym, co robią zdjęcia dzieci, tak? Jeżeli dzieci wrzucają w sieć, czy rodzice wrzucają dzieci, no to przecież te zdjęcia są bardzo często też przerabiane przez sztuczną inteligencję na pornografię właśnie.
1: I kiedy czyta się tą książkę, ona jest trudna zresztą, jest świetnie napisana, jest naprawdę bardzo ciekawa, ale no... Ta historia kończy się o tyle tragicznie, że nie wybrzmiało moim zdaniem do końca, jak bardzo Andrzej Samson był winny i że bardzo wiele rodzin, bardzo wiele dzieci doznało realnej krzywdy. Czy dla ciebie też to jest coś, z czym ty się zmagasz w tym książce? Ja tak też czuję to.
12: Tak, to jest taki krzyk rozpaczy. To, co powiedziała na wieczorze autorskim jedna z moich bohaterek, że to jest dla niej taki okruszek sprawiedliwości po 20 latach, że ktoś wreszcie powiedział głośno, co tam się wydarzyło za tymi zamkniętymi drzwiami. No bo wiesz, wszystko było dla dobra dzieci za zamkniętymi drzwiami, a okazało się, że de facto kat został oczyszczony.
1: Mhm. Z drugiej strony myślę sobie, że nie należy tej sprawy
13: traktować jako typowej, to znaczy, że to był jakiś bardzo szokujący, ale jednak ewenement, bo dzisiaj, kiedy dzieciaki zmagają się powszechnie z problemami psychicznymi, również dlatego, że bardzo dużo w sieci jest złych treści, jest bardzo dużo toksycznych treści, toksycznych w ogóle mechanizmów zaprogramowanych w algorytmach, które uzależniają na przykład dzieciaki, no to pomoc terapeutyczna i pomoc psychologów, coachów, psychiatrów jest strasznie potrzebna w Polsce.
12: Tak, oczywiście. Natomiast no, też jest taka zasada, że należy sprawdzać, do kogo się idzie. No tu jest, było to ryzyko, że no, poszli do najlepszego, tak? I okazało się, że no, działa się krzywda i to krzywda wyrządzana była latami. Więc sprawdzać.
13: Ja też czytając zastanawiałam się, jak to w ogóle, jakim cudem Andrzej Samson funkcjonował tak długo jako pedofil i jako alkoholik, bo osoba, która występowała w studiu i na przykład była agresywna w studiu na żywo i to było widać.
12: Wiesz, no to właśnie taki fenomen troszeczkę, ale ja sobie zadawałam to pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że my wszyscy dookoła jesteśmy obojętni, że my nie reagujemy. Przecież ja kiedyś byłam u niego, nagrywałam go i on był pod wpływem. Ja tego na antenę nie wyemitowałam, wyrzuciłam ten materiał do kosza. Natomiast nie miałam odwagi cywilnej, żeby zapytać go wprost, czy pan jest pijany.

0: ogromny sposób przekonywania ludzi do siebie, prawda?
1: Tak, on miał taki dar i wiesz, i też myśmy jako media korzystali z tego, bo te jego wypowiedzi zawsze były kolorowe, takie dobitne, były w punkt, wiesz. I no ludzie media to kochają, dlatego myśmy z niego korzystali jako ze specjalistę, tak? Mm. Natomiast no rzeczywiście jak zaczęłam gromadzić te informacje już po znalezieniu zdjęć na śmietniku, no to okazało się, że no jesteśmy po prostu mega nieroztropni, bo on naprawdę wygłaszał na żywo takie teorie, że to się nigdy nie powinno znaleźć na antenie.
0: Ale przez to, to też było już kończąc tą rozmowę, takim dla mnie szokującą lekcją, że kiedy już wyszła prawda na jaw i te zdjęcia zostały nawet opublikowane przez część gazet i policja zaczęła o tym mówić, prokuratura, no to część środowiska i to bardzo znane też osoby, no broniły do końca Andrzeja Samsona.
1: Wiesz co, no to była też taka dwuznaczna historia, bo z jednej strony go bronili, mówili, że wiedzą, są pewni i tak dalej. Jak już dopytywałam, dlaczego to robią, no to były interesy, tak, biznes ich wiązał i dlatego była ta obrona. Natomiast no, moim największym wzburzeniem jest to, że przez całe lata nie nastąpiła refleksja, żeby powiedzieć przepraszam. I 20 lat tylko ja zajrzałam do akt. Nikt z tych obrońców nie sięgnął, żeby zobaczyć, czy robił dobrze.
0: Mm-hmm. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Państwu polecam książkę Edyty Krześniak, Psycholog, sprawa Andrzeja Samsona. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziesz rozmawiać na ten temat w studiach i w radiu, bo naprawdę warto o tym rozmawiać. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję ślicznie.
2: To jest Powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to pojmiemy jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
0: opakowanie.
3: Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
4: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
5: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
6: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
7: Jesteśmy 17. krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
8: Na stówę.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Kolejne państwa Afryki mogą zostać dotknięte epidemią eboli, alarmuje Unia Afrykańska. O skoku technologicznym polskiej armii mówią eksperci po dotarciu do kraju pierwszych z zamówionych F-35. Duża przebudowa i duże utrudnienia w Warszawie. Ostatnie przygotowania do remontu torów wzdłuż Alei Jerozolimskich. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 10 państw afrykańskich także może zostać dotkniętych epidemią wirusa eboli, nie licząc Ugandy i Demokratycznej Republiki Konga, która jest epicentrum tego wirusa, ostrzegła Agencja Sanitarna Unii Afrykańskiej, a wśród zagrożonych wymieniła m.in. Rwandę, Kenię, Tanzanię czy Etiopię. Do piątku Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała tylko w Demokratycznej Republice Konga 177 zgonów z powodu eboli i prawie 750 potwierdzonych zachorowań. To prawdziwy skok technologiczny dla polskiego lotnictwa, tak wojskowi i eksperci mówią o pierwszych myśliwcach F-35, które w piątek wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Na razie do Polski dotarły 3 z zamówionych 32 takich myśliwców.
11: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, w jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo są tam takie możliwości, które ułatwiają pracę pilotowi, jak chociażby możliwość wglądu nawet pod nogi dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi.
10: Mówił kapitan Marek Sobieraj z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W tym roku Polska ma otrzymać 12 myśliwców F-35, a wszystkie zamówione maszyny mają być dostarczone do 2029. Przez najbliższe 2 miesiące warszawiaków i turystów czekają, delikatnie mówiąc, duże problemy komunikacyjne. Wszystko przez przebudowę torowiska w ciągu Alei Jerozolimskich. Tramwaje do początku sierpnia nie będą jeździć, a roboty na torowisku będą na tyle intensywne, że kierowcy także odczują zmiany, mówi Konrad Niklewicz, prezes tramwajów warszawskich.
12: Niestety nie da się tej dynamicznej organizacji ruchu wprowadzić na obu jezdniach. Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać.
10: Remont torowiska tramwajowego miał być połączony z przebudową kolejowej linii średnicowej, ale te plany nie dojdą do skutku, wyjaśnia rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
13: Termin tych prac cały czas odsuwa się. My już dłużej z naszym torowiskiem czekać nie możemy, dlatego też ten remont teraz.
10: Początek prac związanych z remontem torowiska tramwajowego wzdłuż Alei Jerozolimskich 30 maja. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodzin pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. A chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera czy Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. NIK krytycznie oceniła dostęp do diagnostyki i opieki geriatrycznej w Polsce. Pacjenci bowiem, jak zauważa rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, często są pozostawieni sami sobie. A od ostatniej kontroli, która miała miejsce 10 lat temu, zmieniło się niewiele.
14: Do kwietnia 2024 ministerstwa odpowiedzialne za politykę zdrowotną i społeczną nie współpracowały ze sobą w tym zakresie, mimo że już w 2018 roku zostały do tego zobowiązane przez rząd.
10: Przez 2 lata, które były objęte kontrolą, nie wdrożono szeregu rozwiązań zapisanych w dokumentach strategicznych i przyjętych m.in. przez Ministerstwo Zdrowia. Bieszczady kuszą dziką przyrodą, ale trzeba pamiętać, że ta dzika przyroda rządzi się własnymi prawami. Przypomniała o tym sytuacja z Wołkowyi, gdzie turyści podchodzili na kilka metrów do młodych niedźwiedzi, które zdezorientowane znalazły się tuż przy drodze. Nagranie z tego zdarzenia obiegło sieci i podzieliło internautów. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, ocenił w rozmowie z naszym reporterem Marcinem Starcem Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
15: No i tutaj jest ten filmik.
16: No śliczne maluszki.
15: Ale samo zachowanie już chyba śliczne.
3: logiczne nie jest.
8: No oczywiście nieodpowiedzialne zachowanie, ewidentnie. Ile to jest? 6 metrów? No
3: powiedzmy.
8: To jest naprawdę bliska odległość, a niedźwiedź jest bardzo szybki. Wbrew temu, co by można było odczytać z jego postury. Więc to było ryzykowne. Potrafi być zwierzęciem niebezpiecznym, co pokazują rzadkie, ale przypadki.
10: Jednocześnie ekspert przypomina, że Bieszczady są absolutnie bezpiecznym terenem dla turystów. Pamiętać trzeba tylko o kilku zasadach, jak nieśmiecenie na szlakach i nie schodzenie z wytyczonych ścieżek. W ten weekend w Tok FM mówimy, co robić, a czego absolutnie nie, by współistnieć z dzikimi zwierzętami, które coraz częściej pojawiają się blisko ludzi. Więcej na ten temat piszemy też na tokfm.pl. Kilkadziesiąt galerii sztuki współczesnej z całego świata na jednym wydarzeniu. W Willi Róż w Warszawie, XIX-wiecznym pałacu byłej siedzibie ambasady brytyjskiej, trwa tegoroczna odsłona wydarzenia Art Warsaw, mówi organizatorka Joanna Witek-Lipka.
15: Będziemy gościć 56 galerii z całego świata z mocnym naciskiem na nasz region Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie zabraknie galerii z najdalszych zakątków świata. Gościmy galerie z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, jak i również oczywiście całej Europy, a nawet Azji, bo mamy również galerie na przykład z Kazachstanu, z Almaty.
10: A wśród obiektów obrazy, tkaniny, instalacje przestrzenne, rzeźby, fotografie i projekcje wideo, które oglądać można do niedzieli do godziny 19. Najcieplej do 29 stopni będzie w niedzielę na południowym zachodzie. Około 26 pokażą termometry w centrum i na południu. 21-23 będzie na północy, a najchłodniej nad samym morzem. Od 16 do 18 stopni Celsjusza. Niedziela przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Aleksandra Karasińska. Skoro maj, to w Sopocie tradycyjnie od dekad Festiwal Polskiej Piosenki i dlatego dziś w studiu dwie wspaniałe kobiety. Katarzyna Wajda, dyrektorka artystyczna festiwalu Polsat Hit Festival. Dzień dobry, Kasiu.
16: Dzień dobry.
10: I Julia Wieniawa, piosenkarka, kompozytorka, aktorka, autorka tekstów. Dzień dobry, Julio.
16: Dzień dobry, pięknie przedstawiłaś.
10: Bardzo się cieszę, że przyjechałyście, chociaż wiem, że już ostatnie przygotowania do koncertu. Dwa dni z muzyką najpopularniejszych polskich artystów. Okazja do spotkania gwiazd na żywo tam w Sopocie, w Operze Leśnej, ale też ogromna produkcja telewizyjna. Ile ludzi pracuje i jak długo nad takim festiwalem? Katarzyna Wajda.
16: Na samym festiwalu mamy ponad 150 artystów. Do tego kilkaset osób, które są zatrudnione w produkcji, żeby to wszystko jakoś merytorycznie i organizacyjnie ogarnąć. Ten festiwal to już ponad 20-letnia tradycja telewizji Polsat.
10: Julio, ty występujesz w takim koncercie pod tytułem Zostawili nam piosenki, gdzie usłyszymy muzykę, która właściwie jest klasyką, taką historią polskiej muzyki rozrywkowej. Tak. Piosenki Danuty Ryn, Kaliny Jędrusik, Marka Grechuty, Kory, Grzegorza Ciechowskiego. No ty jesteś zupełnie innego pokolenia. Powiedz mi, kiedy ty poznałaś tą muzykę?
16: Ja w ogóle jestem starą duszą. Tego po mnie może nie widać, ale ja od dziecka kochałam zawsze dawną muzykę i się na niej gdzieś wychowałam. A Kalina Jędrusik w ogóle jest gdzieś moją taką idolką, nawet nie tylko artystycznie, ale też jej życiorys mnie zawsze bardzo interesował i no był taki niezwykły. I jak zadzwoniła do mnie Kasia Wajda, no parę miesięcy temu i zapytała, czy w ogóle miałabym ochotę, że to, no wie, że to nie będą twoje piosenki, ale chciałam tak zobaczyć cię w innym repertuarze. Czy ty w ogóle byś miała ochotę zaśpiewać Kalinę Jędrusik, bo we mnie jest seks? I Danutę Ryn, gdzie ci mężczyźni? I ja po prostu autentycznie zaczęłam piszczeć, ponieważ Kasia tak jakby gdzieś mnie wyczuła energetycznie, że ja właśnie jestem na takim etapie życia, że chcę też nawet swoją muzykę troszeczkę w takim klimacie bardziej instrumentalnym teraz poprowadzić, trochę bardziej takim wzniosłym, poważnym. No, zresztą zobaczycie za niedługo, jak wystartuję z nowym materiałem, ale gdzieś tam takie piosenki są mi ostatnio bardzo bliskie i no bardzo się ucieszyłam. Szczególnie, że to też jest trochę taka piosenka aktorska.
10: To prawda.
16: Zresztą jedna i druga. Więc będzie można mnie zobaczyć w zupełnie innym wymiarze niż dotychczas. No bo każdy mnie pewnie kojarzy z takim raczej dance popem. A to jest no już taka sztuka bardziej poważna i myślę, że dopiero teraz jestem też na nią gotowa i do niej dojrzałam. Więc nie mogę się doczekać, aż wystąpię.
3: Nowa Julia Wieniawa, mówimy też o legendach. Kasiu, czy myśląc o nowym w sezonie, o nowym festiwalu, ty gdzieś w tyle głowy mierzysz się z tą legendą Sopotu, bo jednak od lat 60. ubiegłego wieku to tam tworzyły się polskie gwiazdy, tam były ikony polskiej piosenki. Ten festiwal miał międzynarodową sławę. Jak się robi taki festiwal, to myślisz o tej historii, że robisz nowy rozdział?
17: Myślę o miejscu, w którym ta historia się tworzyła. My, budując swój line-up, staramy się myśleć o każdym widzu, który siedzi przed telewizorem i czeka na swojego idola. I dotykamy muzyki, która współcześnie jest grana w naszych rozgłośniach radiowych, ale też dotykamy legend, których już z nami nie ma, ale ich muzyka będzie z nami bardzo długo. I na przykład dla mnie takim fenomenem i dowodem na to, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest Mieczysław Fog, który w tym roku obchodziłby 125. rocznicę swoich urodzin.
3: I będzie Fog? W sensie muzyka Foga.
17: Będzie wspaniałe wykonanie Andrzej Lampert. Będą utwory Violetty Villas, Kory, pana Ryszarda Ridla, Marka Grechuty, Grzegorza Ciechowskiego.
16: Sama śmietanka.
3: Nie zrezygnowałaś z Danuty Rin i nie zrezygnowałaś z Kaliny Jędrusik i właśnie te interpretacje nowe pojawią się dzięki Julii Wieniawie. Julio, czy ty się trochę nie boisz zmierzyć z taką legendą i z tym, że widownia będzie cię porównywać do tych gwiazd?
16: No, czuję lekką presję, oczywiście, natomiast staram się na tym nie skupiać i naprawdę też bardzo mocno się do tego przygotowuję. Bardzo poważnie podeszłam do tego zadania, no bo to jest po pierwsze ogromny zaszczyt, ale też odpowiedzialność, tak jak zresztą wspomniałaś. Także bardzo chciałabym chociaż tego nie zepsuć, ale na pewno nie chcę być porównywana i zrobię to po swojemu, przefiltruję to przez swoją wrażliwość.
3: Katarzyna, ty mówiłaś o tym, że czasem trudno ci wybrać jako dyrektor artystycznej festiwalu, no z czego zrezygnować, albo jak zmieścić w tym krótkim czasie tyle wspaniałej muzyki polskiej. Wybrałaś jednak taki moment i jednego artystę, o którym chcę wspomnieć, no żeby go upamiętnić. W tym roku niedawno minęło 5 lat od śmierci Krzysztofa Krawczyka, jednego chyba z najbardziej popularnych i ukochanych przez Polaków wokalistów i kompozytorów. To był taki fenomen, taki artysta, który przemierzył z koncertami cały świat, od Las Vegas po Kubę i Krym. No, nagrywał płyty bardzo różne, z bardzo różną muzyką, od popu, tak jak Julia też mówiła, że zmienia muzykę, ale on grał i bluesa, i jazz, i country, i muzykę cygańską, i muzykę biesiadną. Dlaczego właśnie chcesz go w tym roku upamiętnić?
17: Kocham Krzysztofa Krawczyka i ta praca daje mi szansę realizować też jakieś swoje marzenia. Krzysztof był postacią absolutnie nietuzinkową i był królem polskiej piosenki, o czym świadczy choćby liczba jego wielkich hitów. My ten koncert przygotowując, myśleliśmy, że najpierw go zrobimy na może 44 minuty, później 66, taki telewizyjny slang, a się okazuje, że 88 to za mało, bo też nie wiadomo, z czego zrezygnować. I to są numery, które każdy słuchacz zna po tytule. Do tego koncertu też udało nam się zaprosić fantastycznych polskich artystów, którzy, muszę powiedzieć, bardzo entuzjastycznie reagowali na zaproszenie do wykonania przebojów Krzysztofa Krawczyka. Ja bardzo wierzę w ten koncert. Myślę, wiem już, bo jestem po pierwszych próbach, że będzie momentami energetycznie, tak jak powiedziałaś, bo i to jest kultura folkowa i kultura romska, bo Krzysztof miał z nimi bardzo, z tą grupą etniczną, bardzo bliskie relacje i tego też nie chcemy pomijać w tej twórczości, oddając mu hołd. I będzie też bardzo ckliwie, będzie bardzo czule, wzruszająco, będzie fantastyczna Edyta Górniak, która miała próbę i podkreśliła, że ten numer My Cyganie wykonuje po raz drugi w swoim życiu. Pierwszy raz wykonała go właśnie bodajże 15 lat temu w duecie z Krzysztofem, teraz musi wykonać go sama w hołdzie dla Krzysztofa, ma piękne wspomnienia. Próba się zaczęła bardzo wzruszająco, łzy w oczach, wspomnienia, materiały. Piękne są te powroty do tych wyjątkowych chwil i my je wszystkie mamy też zarejestrowane, bo pan Krzysztof Krawczyk był zaproszony przez moją ówczesną szefową Ninę Tarentiew do Sopotu. Tam mieliśmy fantastyczny też jego koncert. No już on się nie powtórzy, ale możemy jego muzykę ciągle w sercu nosić.
16: Upamiętniać.
3: Julia, ty mówisz o tych interpretacjach nowych i chcesz być sobą i że wyciągasz z tych piosenek nowe brzmienia i są to nowoczesne interpretacje, ale czy nie myślisz, że w tym jest jakaś nadzieja na to, że nowe pokolenie Polaków odkryje tą muzykę i tą sztukę, która wzruszała Polaków przez dziesięciolecia jeszcze w XX wieku. Znaczy, że po prostu tacy ludzie właśnie jak Kalina Jędrusik, czy jak właśnie Marek Grechuta, czy chociażby jak Krzysztof Krawczyk, no tak, nie zostaną zapomnieni po prostu.
16: Na szczęście, także dziękujemy bardzo Telewizji Polsat, że też no dzięki temu uszlachetnia ten koncert, bo nie ukrywam, że w dzisiejszych czasach jest trudno o dobrą, naprawdę dobrą, jakościową muzykę. Oczywiście nie chcę generalizować, no ale mamy trudne czasy, czasy AI i jakiejś takiej sztuczności i plastiku, więc cieszę się, że mogę dołożyć swoją małą cegiełkę, żeby młodzi ludzie poznali też takie klasyki właśnie, które wymieniłaś wcześniej, bo warto, bo to jest prawdziwa muzyka. To jest ten kor, który powinien nas kształtować i nasz gust muzyczny. Także cieszę się.
3: Ja pamiętam, słuchajcie, porozmawiajmy chwilę o samej Operze Leśnej i tym, jak się realizuje tak ogromne wydarzenie. Pamiętam taki dokument o Irenie Santor, która mówiła, że jeden z reżyserów oczekiwał od niej, że zaśpiewa bardzo trudny utwór, idąc w 10-centymetrowych szpilkach, w bardzo długiej sukni, przez schody, przez całą Operę Leśną w dół. I ona mu powiedziała, że zrobiła to na żywo, ale nie skupiała się bardzo na samej piosence, tylko na tym, żeby się nie wywalić i nie spaść z tych schodów.
16: Tego nie chcemy, dlatego sukienka musi finalnie być komfortowa, tak, oczywiście tak, zjawiskowa, ale przede wszystkim komfortowa.
3: Jaka jest, Katarzyna, publiczność w Sopocie? Kto tam
17: najlepsza
3: przyjeżdża? Ale kto tam
17: najlepsza,
3: przyjeżdża?
17: Słuchajcie, to jest od lat tak, że nasi widzowie są tak fantastyczni i tak nam ufają, że oni kupują bilety, zanim my w ogóle ogłosimy, kto występuje. Czyli to jest brand i to zaufanie, które przez lata sobie u nich wypracowaliśmy, że jak tylko ogłaszamy sprzedaż, to oni nie są zainteresowani, czy w piątek, to na pniu. I z tego jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi.
16: No ale w ogóle Opera Leśna, ta scena, to jest wyjątkowa. To jest taki zaszczyt na niej stanąć. Ja pamiętam, jak pierwszy raz stanęłam na tej scenie jako prowadząca tego koncertu. Tak. Kilka lat temu, właśnie również u was w Polsacie. Tak. I Jezu, jaki to był stres. Ja byłam wtedy naprawdę bardzo młoda i niedoświadczona przed wszelkimi swoimi...
17: Telewizyjne.
16: Tak, ja byłam po prostu przerażona.
3: I jak cię przyjęli?
16: Bardzo ciepło. Prowadziłam wtedy z Maćkiem Rokiem, dobrze pamiętam. Ale dla mnie to było tak nienaturalne, że ja mam się uczyć jakiegoś tekstu z kartki i potem mówić w taki sposób bardzo prezenterski do kamery, że przez to nie mogłam się nauczyć takich prostych trzech linijek i ciągle zerkałam w ten kajecik, ale nagle, no jednak ta scena, ten ogrom jej mnie po prostu wtedy totalnie zmroził. Ale teraz już myślę, że będzie dobrze, bo już jednak gdzieś tam to doświadczenie z wiekiem zebrałam i nie mogę się doczekać absolutnie.
3: Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Na pewno będzie dobrze. W studio Katarzyna Wajda, dyrektorka artystyczna Polsat Hit Festival. Dziękuję.
17: Dziękuję.
3: I Julia Wieniawa, która wystąpi na festiwalu w Sopocie. Juliu, bardzo dziękuję.
16: Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia.
3: To jest sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska jest za moment, dokładnie za 3 dni, Dzień Matki. I przed tym dniem w poranku rozmowa o tematach ważnych dla matek, o partnerstwie, o podziale obowiązków, ale też o wypaleniu i o korzyściach wychodzenia z domu. W studiu Sylwia Ziemacka z Fundacji Scherdecker. Dzień dobry, Sylwio.
18: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I Karolina Szymańska, autorka książki Chodźmy na dwór, jak natura uratowała moje macierzyństwo, współautorka bloga Our Little Adventures. Dzień dobry, Karolino.
18: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Jak patrzymy na dane statystyczne, jak pytamy Polaków w sondażach, to większość z nas preferuje partnerski model rodziny. 76% Polaków deklaruje, że chce, żeby ich małżeństwo, ich związek był właśnie, opierał się na takich zasadach partnerskich. 25% par do tej pory podzieliło się urlopem rodzicielskim w ubiegłym roku. Karolino, i Sylwio, może Sylwia, w waszej fundacji właśnie zajmujecie się tym podziałem prac opiekuńczych. Jak to wygląda w praktyce? Gdzie są deklaracje, a gdzie jest rzeczywistość?
16: Tak, patrząc na te dane i rzeczywiście model partnerski zyskuje na uznaniu. Może jeszcze dodefiniujmy, czym on jest, bo socjologicznie on jest zdefiniowany w taki sposób, że mówimy o tym, kiedy dwójka rodziców pracuje i dzieli się opieką nad dziećmi i w pakiecie oczywiście obowiązkami domowymi. Natomiast no, patrząc na realia, zresztą badanie CBOS-u też zadaje to pytanie, a ile par stosuje ten związek w praktyce, no to tutaj już to są mniejszy odsetek, tak, 30%. Więc można przyjąć tak, to są aspiracje Polaków, znaczy my to tak czytamy, tak ludzie by tak chcieli. Natomiast tego partnerstwa trzeba się nauczyć i tego partnerstwa muszą się uczyć zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bo jedni i drudzy mają swoje za uszami.
3: Karolina, czy ty, przygotowując się, myśląc w ogóle o pisaniu książki, wyszłaś z takiego miejsca jednak trudnego jako matka, to znaczy doświadczyłaś takiego momentu no, rzeczywiście przytłaczającego, kiedy czułaś, że trudno ci pogodzić wychowanie bardzo małego dziecka ze swoją pracą, czułaś się wypalona i wtedy nastąpił taki moment, kiedy pomyślałaś, kurczę, muszę coś zrobić ze sobą.
19: Mm-hmm. Tak, tak rzeczywiście było, jak urodziłam pierwszą córkę, w zasadzie urodziliśmy, bo tak możemy o tym powiedzieć. Ja oczywiście nosiłam w brzuchu Manię i kolejne dwoje dzieci, ale my razem wychowujemy dziecko i dzieci i tutaj właśnie też mogę powiedzieć, że w fundacji mój mąż też kilka razy zabierał głos i się udzielał. Mariusz Zielonka też zawsze wspiera właśnie te wszystkie takie równościowe rzeczy i ja bym się nie zdecydowała na dzieci, gdyby nie na początku deklaracje Mariusza i też moje takie przekonanie o tym, jak powinno wyglądać i małżeństwo i rodzicielstwo, ale mimo to zobaczcie, że mimo takich właśnie moich równościowych przekonań i wykształcenia genderowego i tak dalej, ja i tak sama wpadłam w taką pułapkę ogarniania wszystkiego samemu, samej, takiej Zosi Samosi. I mi się wydawało, że jeśli ja tego sama nie zrobię, no to ja nie mogę poprosić o pomoc nikogo, bo się okaże, że ja tego nie potrafię, prawda? I myślę też, że to jest takie bardzo wspólne doświadczenie różnych kobiet, różnych mam, które dopiero właśnie mierzą się z takimi wyzwaniami nowymi i zawodowymi, i macierzyńskimi, bo no nie ukrywajmy, żyjemy w bardzo wymagającym świecie, w świecie zanurzonym w różnego rodzaju oczekiwania, podbijane są te oczekiwania przez właśnie algorytmy, chociażby social mediowe, w których mamy być perfekcyjne na każdym polu i być świetnymi matkami, świetnymi ogarniaczkami życia domowego, wspaniałymi pracowniczkami albo szefowymi. I te wymagania są tak wyśrubowane, że one są po prostu nierealne do zrealizowania, bo doba ma 24 godziny, a te osoby, które nam mówią, jak mamy żyć, mają swoje życia i nam się wydaje, że powinnyśmy wziąć od każdej z tych osób te tak zwane złote rady, prawda? I wtedy być 10 kobietami, które rzeczywiście mają jeszcze tak zwany etat drugą żonę w domu, tak? Mhm. Bo nie tylko męża, ale który też się realizuje zawodowo. No i ja właśnie wpadłam w taką pułapkę i wtedy zrozumiałam, że no, jeśli ja się nie zatrzymam, jeśli ja nie przeformułuję trochę tego mojego myślenia takiego właśnie perfekcjonistki na każdym polu, no to ani nie będę dobrą mamą, ani nie będę dobrą szefową, ani nie będę dobrą partnerką biznesową dla innych, ani też sama dla siebie nie będę dobra po prostu. No i ta natura właśnie mi pomogła.
20: Tak, ale no dokładnie, znaczy ten motyw, że nawet pary, które jakby mają taki pomysł, że to ma tak wyglądać w praktyce, czyli po partnersku, to podkreślają, że po prostu potem na autopilocie wpadasz w te pułapki. Znaczy to jest bardzo jakie powszechne doświadczenie, tak? I po prostu sami mówią, że to jest niesamowite, jak w masło wchodzisz w tą sytuację, gdzie jednak te wzorce, które, no umówmy się, większość z nas wyniosła z domu, bo tak po prostu było, że to jest takie łatwe, tak? I z drugiej strony, co z tym możemy zrobić, tak? No bo my to słyszymy na każdym polu. No i tutaj pojawia się gigantyczna przestrzeń do rozmowy, której przeważnie też w ogóle nie ma, tak?
3: Tak
20: i my też w Fundacji Scherdecker bardzo często podkreślamy, prowadzimy bardzo wiele warsztatów dla par, staramy się w szkołach rodzenia zaistnieć z tym tematem i się okazuje, że rodzice będący w ciąży, oczekujący dziecka, mają bardzo dużo czasu, żeby pojechać, wybrać modele wózka, pomyśleć, jak będzie zorganizowana przestrzeń w domu, ale oni nie rozmawiają o tym, jak będzie wyglądało ich życie w powiększonym składzie, tak? I to jest potem tak, że my się rozmijamy w tych oczekiwaniach, my nie jesteśmy w stanie wejść do tego poziomu rozmowy i powiedzieć, dobrze, ale co to partnerstwo dla ciebie oznacza w praktyce, tak? Znaczy naprawdę ostatnio Karolina od nas z fundacji była miała 4 grupy na szkołach rodzenia i to było tak trochę, że na początku to nie myśleli, że jak przychodzi jakaś fundacja Scherdecker, to będzie jakiś stand-up. Tak? Może jakiś pośmiejemy się może, tak? No i potem nagle pada to pytanie. No dobrze, ale to jak wy się będziecie wspierać? No i tutaj pada, że no będzie mi masował stop, będzie masował plec. I co jeszcze? No i wtedy jest taka cisza. No i wtedy Karolina zaczyna opowiadać, co to znaczy to partnerstwo, zaczyna mówić, co to są doświadczenia innych, te dobre i te złe, tak, jak się można wspierać. I naprawdę ludzie słuchają z zaangażowaniem i ludzie zaczynają po prostu w ogóle otwierać oczy ze zdziwienia, że w ogóle takie rzeczy są możliwe. Więc my zaczynamy zwracać uwagę na to, że jednak edukacja jest bardzo ważna, ale chyba jeszcze przed tą edukacją jest bardzo ważne, żeby w ogóle budować świadomość, że jest pole na takie działanie, tak, że to może tak wyglądać, bo dopiero wtedy ludzie zaczynają szukać tych informacji, dobrze, to skoro jest taka możliwość, to co my z tym dalej możemy zrobić?
19: Tak, ja zauważyłam też taką zależność, że...
3: Karolina Szymańska.
19: Że jeśli nawet my znamy te badania, my się interesujemy tym, deklaratywnie jesteśmy w stanie się wypowiedzieć na bardzo wiele tematów związanych właśnie z wychowaniem dzieci, budowaniem związku partnerskiego i tak dalej, to potem my nie łączymy kropek z tą teorią, deklaracjami i z własnym doświadczeniem codziennym w sytuacji, kiedy jesteśmy zmęczeni, mamy deprywację snu, no tak z małymi dziećmi jest, także te wszystkie takie nasze podstawowe potrzeby nie są zaspokajane na samym początku, potem już coraz bardziej to się zmienia oczywiście, jak dzieci dorastają, ale na samym początku my wpadamy w taką przestrzeń kompletnie nieznanego, tak? I wtedy te właśnie takie nasze instynktowne, takie schematyczne zachowania biorą górę, tak? Ten nasz mózg gadzi zaczyna nami rządzić, a nie kora przedczołowa, która odpowiada za to racjonalne myślenie i komunikowanie się, tak? I tak. Chęć porozumienia. No właśnie i tak jak mówisz, Sylwia, że jeśli będziemy rozmawiać sobie o konkretach, no dobrze, a jak będzie wyglądał nasz dzień, tak? Kto będzie wstawał w nocy do dziecka? Kto będzie szedł na spacer? Kto ugotuje obiad? Skąd weźmiemy ten obiad? Tak, to są takie proste rzeczy, ale bardzo trudno na początku to nam przeklikać w głowie, żeby zejść do takiego poziomu konkretu. Tak.
3: Sylwio, a powiedz, jak słucham was, zastanawiam się, jest już dużo dyrektyw unijnych, jest fundacja, są szkoły, jest internet, gdzie wszyscy wiedzą lepiej, jak wychowywać cudze dzieci. Co musi się naprawdę zmienić w domu i w pracy, i w instytucjach, żeby to partnerstwo w rodzicielstwie stało się normą, a nie wyjątkiem?
20: Tak, no to jest bardzo ważne, że poruszasz ten temat i w ogóle pokazujesz, jak wielu tutaj jest interesariuszy wokół, tak? I że po prostu jeżeli przyjmujemy, że jako społeczeństwo uznajemy, że to jest jeden z tych modeli, który jest dobry, bo on jest też dobry społecznie, zresztą nasza kampania, którą teraz prowadzimy, równi w domu, równi w pracy, to się wszystkim opłaca. Rzeczywiście my tam też pokazujemy, że to jest i dobre dla mamy, i dobre dla taty, bardzo dobre dla dziecka, bo to jest super, żeby dwójka rodziców była zaangażowanych i wiedziała w ogóle, kim to dziecko jest, tak? I obserwowała i wspierała. Dla społeczeństwa, dla gospodarki, ale również dla pracodawców, tak? I to jest bardzo ważne, żeby po prostu pokazywać po pierwsze te korzyści, po drugie dawać przestrzeń dla tych rzeczy, bo tutaj też we wstępie wspomniałaś o rosnącej liczbie par, które się dzielą urlopem rodzicielskim, tak? No umówmy się, że w przypadku kobiet, no, które rodzą to dziecko, mają urlop macierzyński, potem też biorą znaczną część urlopu rodzicielskiego, to jest jakby naturalne. Dla mężczyzn korzystanie z urlopów rodzicielskich zaczyna być coraz bardziej widoczne, no ale też to jest nadal 24%, chociaż należy, uważam, z absolutnym przekonaniem podkreślić, że
3: jest zmiana.
20: Tak, no jeżeli w 2022 roku to było 3700, a w zeszłym roku 57 tysięcy, no to różnica jest znacząca, tak? Mhm. I należy to odnotować i docenić. Natomiast to jest bardzo powiązane z tym, czy pracodawca zaakceptuje taką decyzję, tak? Znaczy kodeks pracy jest, oczywiście prawo jest, tak? Natomiast jakby obawa przed tym, żeby skorzystać z tego urlopu rodzicielskiego, to już jest zupełnie inna kwestia, więc my musimy po prostu wszyscy mieć tą świadomość, że to jest ważne, to jest potrzebne, to jest prawo człowieka i po prostu dać przestrzeń na korzystanie z tych rzeczy, tak? Być rodzicem po prostu, tak?
3: Fajnie. Karolina, pisząc, ja kiedy czytałam twoją książkę, to doszłam, piękna książka zresztą, pięknie ilustrowana i bardzo taka przyjazna w odbiorze, to zastanawiałam się, co się stało takiego dzisiaj z naszym życiem, że musimy wracać do takich podstawowych wartości, do takich podstawowych faktów, do tego, jak ważne jest wychodzenie z domu rodzica z dzieckiem, rodziców z dzieckiem. I ty w książce piszesz o tym w taki bardzo prosty, a jednocześnie poparty faktami, danymi sposób. Powiedz trochę o tym, dlaczego uznałaś, że właśnie opowieść o wychodzeniu na dwór jest dzisiaj potrzebna bardzo matkom, ale też ojcom. Mhm.
20: Wiesz co, to jest tak, że jak zaczęłam czytać kilka lat temu badania, no bo dla nas wychodzenie na dwór, czy spędzanie czasu w ogóle na zewnątrz, w naturze, w przyrodzie, w outdoorze tak zwanym, było czymś naturalnym od zawsze.
3: Dla wielu pokoleń Polaków.
20: Dla wielu pokoleń Polaków, tak zostaliśmy wychowani i jeszcze myślę, że pokolenia lat 80. tak zwani milenialsi, tak, no to jeszcze to mamy, tak, w naszych zasobach, w takim właśnie trochę, jak ja to sobie nazywam, z takiego defaultu to robimy po prostu. Ale już potem zaczęłam zauważać, że to, co my robimy, nie jest czymś takim oczywistym. Ludzie przestali to robić, przestali robić takie proste, naturalne rzeczy, które mi się wydawały oczywiste. No i jak sobie zaczęłam czytać badania i obserwować oczywiście rzeczywistość wokół siebie, no to tutaj nie powiem chyba nic odkrywczego, ale no żyjemy w zupełnie innym, w innej przestrzeni, w innych czasach niż my mieliśmy, tak? To w naszym dzieciństwie w latach 80., 90. czy na początku nawet 2000 lat, bo teraz wszyscy jesteśmy zanurzeni w nowych technologiach. Dobrze, że się rozwijają, tutaj to nie jest krytyka współczesności, ale zauważam i badania też to dostrzegają, że taką domyślną przestrzenią, w której zaczynamy funkcjonować, jest tak zwany świat wirtualny, chociaż to nie jest wcale świat, tylko narzędzia, którymi się otaczamy, prawda? Świat jest gdzie indziej. I to jest najprostsza rzecz, którą my możemy zrobić. Po prostu wyjmujemy telefon z kieszeni, dajemy dziecku laptopa, żeby się czymś zajęło, jak zaczyna marudzić, jak my się zaczynamy nudzić, już w ogóle stan nudy, czy takiego momentu zawieszenia i myślenia o tak zwanych niebieskich migdałach, czy patrzenia w te przysłowiowe chmury, już przestał istnieć. No zobaczmy, co robimy w kolejkach na przykład, tak? Mhm. Stoimy do kasy w markecie i każdy coś sobie skroluje, coś tam sobie szuka w telefonie. I jeśli popatrzymy też na statystyki, na przykład tego, w jakim stanie są dzisiejsze dzieci, współczesna młodzież, z czym się mierzą, jak mają niskie poczucie własnej wartości.
3: Ile jest chorób psychicznych.
20: Ile jest chorób psychicznych i jak mamy wielki odsetek ludzi, którzy korzystają i nie mogą się dostać do psychiatry, tak? I depresja do 2050 roku ma być jedną z trzech chorób cywilizacyjnych, które dotykają nas już jako społeczeństwo zachodnie, tak? Więc dokładnie tak, za chwilkę wrócimy.
3: Tak, więc muszę tutaj postawić kropkę. Do rozmowy przed dniem matki zaraz wrócimy i o podziale obowiązku będziemy rozmawiać i o wychodzeniu z domu. W studiu Sylwia Siemacka z Fundacji Szerdeker i Karolina Szymańska, autorka książki Chodźmy na dwór. Wraz studiu Sylwia Siemacka z Fundacji Szerdeker. Dzień dobry jeszcze raz.
20: Dzień dobry.
3: I Karolina Szymańska, autorka książki Chodźmy na dwór, jak natura uratowała moje macierzyństwo. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
3: Rozmawiamy dzisiaj o partnerskim modelu wychowania, dzieci, ale też rodziny prowadzenia i o tym, jak zmienia się nasze podejście do wychodzenia w ogóle z dziećmi i z samodzielności dzieci również. Przed przerwą Karolina mówiła o tym, że coraz częściej rodzice i dzieci korzystają ze smartfonów czy innych urządzeń elektronicznych i tak spędzają właśnie czas, a coraz mniej wychodzą z domu. No dobrze, ale niektórzy by powiedzieli, Karolino, że to jest trudne, że może mieszkają w okolicy, gdzie nie ma parku czy placu zabaw.
20: To pozornie się może wydawać rzeczywiście trudne przy naszych różnorakich zajętościach rodzicielskich, ale jeśli spojrzymy sobie na dane GUS-owskie, zwykłe dane GUS-owskie, można to sobie łatwo wyciągnąć, to okazuje się, że w największych miastach w Polsce z tą zielenią, z takim dostępem do zieleni, do skwerów, parków, terenów takich rekreacyjnych, nie jest wcale tak źle, wręcz jest bardzo dobrze. I na przykład taka Warszawa czy Katowice, to jest ponad 90% mieszkańców miast, tych dwóch, a w całej Polsce ponad 75% ma dostęp do terenu zielonego, jakiegokolwiek terenu zielonego, w odległości 200 metrów od swojego domu.
3: Czyli bardzo blisko.
20: To jest 2 minuty spaceru, takiego, wiecie, bardzo wolnym tempem. Także te tereny zielone są, tylko zmieniło się coś innego. Zmienił się charakter spędzania czasu wolnego, tak? My inne rzeczy zaczynamy wybierać, bo coraz bardziej chcemy kontrolować naszą rzeczywistość. Tak, to też są na to badania i różnego rodzaju mądre książki napisano. I jeśli chcemy wszystko kontrolować, to taka swobodna zabawa na zewnątrz, do której my przywykliśmy i tam, gdzie dzieci się najbardziej rozwijają, ćwiczą kompetencje społeczne, ćwiczą tak zwane kompetencje przyszłości, które są tak naprawdę, wiecie, no, ponadczasowymi kompetencjami, umiejętnościami humanistycznie wykształconego człowieka.
3: Czyli co ćwiczą, tak? Powiedz.
20: No ćwiczą krytyczne myślenie, dogadywanie się, analizowanie, ocenianie ryzyka, ocenianie siebie, też sprawdzanie swojego ciała w przestrzeni i taką priopercepcję, do czego my jesteśmy zdolni, czy my możemy na przykład wejść na tą gałąź, czy tam się nie zawali, czy możemy poprosić kolegę o pomoc, żeby nas podsadził, na przykład, żeby wejść na murek, albo żeby dogadać się, czy się podzielimy tymi paluszkami kupionymi w sklepie osiedlowym, na przykład. To wydawać by się mogło, że to są takie proste rzeczy, ale one są kluczowe w naszym życiu, potem i w dorosłości, prawda? No bo od tego zaczynamy, od kompetencji miękkich. Więc jeśli spojrzymy na te statystyki, że mamy tereny zielone bardzo blisko, a z drugiej strony sobie zobaczymy, że dzieci europejskie, dzieci w tym zachodnim modelu społeczeństwa wychodzą na dwór mniej, spędzają na dworze mniej czasu niż więźniowie na spacerniakach. To jest jedno dziecko na 10 dzieci spędza przynajmniej godzinę dziennie na dworze codziennie. 20% dzieciaków i młodzieży nie spędza tego czasu w ogóle na zewnątrz. No i to jest pytanie, gdzie są ci rodzice? I rodzice też nie spędzają czasu na zewnątrz, tak? Z kolei kolejne jakieś statystyki, które też możemy przywołać, mówią o tym, że ponad 90% pracowników współczesnych w społeczeństwach rozwiniętych pracuje wewnątrz, tak? I jeśli potem dodamy do tego odbieranie dzieci z przedszkola samochodem, wyjazd z samochodem z garażu podziemnego do garażu podziemnego w naszej pracy, to nie dziwmy się, że nawet nie widzimy, że pora roku się zmieniła i dopiero z na przykład rysunku dziecka z przedszkola dowiadujemy się, że przyszła jesień.
3: Mm-hmm. Sylwia Ziemacka. Sylwia, ty też miałaś takie doświadczenie swoje prywatne, kiedy wychowywałaś dzieci i pracowałaś w korporacji, czy zawsze dawałaś sobie tą szansę, żeby być na zewnątrz?
20: Znaczy ja bardzo stawiam na dużą przestrzeń, na swobodę, na spontaniczność i też na samodzielność moich dzieci. Ja jestem akurat tak, mamą czwórki dzieci, czwórki chłopców. Znaczy dla mnie to jest w ogóle podstawa funkcjonowania, ale jeszcze tutaj powiem, że mój mąż utworzył, właśnie się śmiał zawsze taki termin, że my mamy zasadę w domu Range Rover, czyli tam, gdzie rowerem się dojedzie, tak? Więc nawet tak, w sumie zajęcia tak, dla dzieci, akurat moi chłopcy grają w piłkę, to jakby mimo różnych, że trzeba zmienić klub, ja mówię nie, to ma być to, gdzie po prostu jakby dojadą rowerem, tak? Czyli w obrębie
3: I sami dojadą, tak?
20: Jest. Mamy także po prostu tak, zasada Range Rover się sprawdza i rzeczywiście wtedy człowiek nie jest, znaczy ja naprawdę uważam, że to po prostu daje dużo większe możliwości i rodzicom, i dzieciom, tak? Znaczy wszyscy na tym korzystają, ale organizowanie czasu w ten sposób właśnie, kiedy nie musi być wszystko pod taką kontrolą. Znaczy ja myślę, że już trochę powiedzieliśmy o tych oczekiwaniach, żeby to wszystko było takie zorganizowane, żeby to wszystko było takie idealne, tak? I
3: no, profesjonalne.
20: Tak, profesjonalne, tak? Czyli wyjście to już powinno być jakieś zorganizowane wyjście. Nie, dzieci potrzebują spontanicznej zabawy. Dzieci potrzebują właśnie testować się tej samodzielności. Znaczy to, jak to dzieciom dodaje skrzydeł, to jest budowanie ich wiary w siebie, z którą oni później idą w świat, jeżeli wiedzą, że właśnie no, rodzic ma do nich zaufanie, że oni dojadą do szkoły rowerem, tak? Że dojadą hulajnogą, a nie to odbieranie. I jakby potem to jest taka pętla dla rodziców, no bo rodzic tam biegnie z tym wywieszonym, przepraszam, jęzorem, tak, żeby tak odebrać, a tak naprawdę dziecko mogłoby to zrobić. No trzeba mieć, budować to zaufanie, oczywiście krok po kroku, ale jednak no dawać tą przestrzeń, tak, i dawać przestrzeń sobie i dzieciom.
3: Karolina mówiła o tym, że ważne jest, że w ogóle mamy w Polsce takie tereny zielone i tereny do zabawy i dzieci, i rodziców na zewnątrz, ale ty też wspomniałaś wcześniej o takim ważnym czynniku, jakim jest tworzenie takiej społeczności lokalnej. Powiedz trochę o tym.
20: Tak, znaczy to jest w ogóle podstawa funkcjonowania, tak? No już pozwoliłam, ile mam dzieci, zawsze pracowałam. Dodam, że ja bardzo lubię pracować. Też miałam taką możliwość, że się z mężem zawsze jeździłam urlopem rodzicielskim, więc wracałam po pół roku jestem z tego faktu bardzo zadowolona i też bardzo kocham moje dzieci i uważam, że poświęciłam im na każdym etapie ich rozwoju tyle czasu, ile to było potrzebne, ale to się udało dzięki temu wsparciu i to my zawsze wracamy do tej potrzeby wioski. Ja dzisiaj bym to chyba nazwała takim wioską i ekosystemem, ale to po prostu się przejawia w tym budowaniu tych relacji, tak? I rzeczywiście mamy z tym problem. Znaczy dla mnie to była taka oczywista oczywistość, że po prostu tak my się wymieniamy z rodzicami w grupach, kto odbiera. Przy te dzieci tak naprawdę okej, do trzeciego roku życia to widzą głównie rodziców. Może to, synkowie trochę dłużej.
2: Mamy.
20: Ale oni potem jest, przychodzi ten moment, kiedy oni naprawdę są żywo zainteresowani, żeby się bawić z innymi dziećmi, a nie wrócić do domu, tak? I to po prostu to takie absurdy, że my odbieramy i te dzieci się nudzą w domu, zamiast odebrać kilkoro dzieci, które się mogą razem pobawić, tak? Nawet pójść, że jedna osoba pójdzie tam na ten plac zabaw dookoła, tak? Gdzieś przy domu i oni się tam bawią, tak? I ty wtedy nadal możesz coś tam robić wokół siebie. To jest dobre dla nich, tak? I trzeba to budować i czasami jest rzeczywiście tak, że my mamy z tym coraz większy problem, bo to poczucie samotności to jest dzisiaj coś, co w badaniach bardzo mocno wychodzi, zarówno po stronie też ojców, którzy są na urlopach rodzicielskich, czy mam, więc to jakby nie jest jakby przypisane do płci, to jest po prostu to, że takie poczucie bycia samemu, tak? Ze swoimi myślami w swojej głowie i coś się popsuło, że my mamy problem z tym budowaniem tych relacji, tak? I tu jest bardzo duże pole do tego, żeby coś z tym robić, bo to jest potrzebne i ja gwarantuję, że statystycznie w każdej grupie przedszkola, w każdej grupie żłobka czy w szkole znajdą się tacy rodzice, z którymi się dogadamy.
3: Karolina Szumańska.
21: Tak jest i ja tutaj jeszcze rozwinę właśnie, Sylwia, to co mówisz, że nie tylko my rodzice czujemy się samotni i ostatnio przeczytałam jakieś takie statystyki właśnie mówiące o tym, że my, milenialsi, rodzice milenialsi, jesteśmy najbardziej osamotnieni, sfrustrowani i przebodźcowani w historii w ogóle rodzicielstwa. Jak sobie pomyślimy o czasach wojny na przykład, tak? O czasach, nie wiem, PRL-u, czy różnych kryzysów, innych trudnych, tak? Doświadczeniach, to sobie myślimy, no ale jak to? Przecież my mamy wszystko. Mamy dostęp, no praktycznie do nieograniczonej ilości różnego rodzaju aktywności i tak dalej. Dużo lepiej zarabiamy niż przecież nasi rodzice i tak dalej. Mamy więcej, ale też z drugiej strony mamy dużo mniej, bo mamy i poczucie osamotnienia, ale żyjemy w takim momencie takiego kryzysu komfortu, tak to się ładnie nazywa to w badaniach, czyli że tak bardzo przywykliśmy do różnego rodzaju właśnie i kontrolowania rzeczywistości i takiego unikania zbędnego nam się wydaje ryzyka, zbędnego dyskomfortu i to z kolei właśnie to jest takie samo napędzające się kółeczko, prawda, no bo ciężko nam jest wyjść poza tą strefę komfortu. Ja to sobie w książce nazwałam takie mikroakty odwagi, nie? Żeby zrobić coś takiego, co nas troszkę wytrąci z tego naszego poczucia, bo my w takiej zupie sobie funkcjonujemy, jest nam źle, ale jak taka ta mucha w smole, ciężko nam jest wyjść z tego, prawda? A jak zobaczymy, i dlatego ta natura jest taka ważna w tym wszystkim, i to budowanie tej wioski wsparcia, ja też o tym bardzo dużo piszę, żeby znaleźć sobie takich rodziców, takich innych kosmitów na tą naszą planetę, która się nazywa outdoor czy natura, żeby wspólnie spędzać czas i się wymieniać tymi obowiązkami, czy po prostu spędzaniem czasu z naszymi dziećmi na zewnątrz, bo te dzieci dużo bardziej z tego korzystają, tak jak pięknie to powiedziałaś, Sylwia, że no, budujemy w nich zupełnie innego rodzaju kompetencje, niż my sami bylibyśmy w stanie to zrobić, bo różnimy się pięknie, tak? I to jest ta wartość w tym wszystkim.
20: Tak, ale jeszcze przepraszam, tylko dodam, że to jest też jakby, wiesz, jak my tak funkcjonujemy, że my mamy zaufanie do innych ludzi, tak, to my w naszych dzieciach budujemy zaufanie, tak? Znaczy w sensie, że wiesz, przy tym, jaki my mamy kryzys w ogóle zaufania do innych ludzi, no w Polsce to szczególnie, tak? To jest naprawdę, to będzie miało bardzo poważne konsekwencje, tak? Dla nas wszystkich. Więc ten czynnik zaufania jest bardzo ważny, ale wiesz, no jakby w teorii tego nie nauczysz, więc jeżeli ty jako rodzic, jako rodzice funkcjonujecie w grupie, gdzie wiesz, że słuchaj, dzisiaj ci odbierze mama Stasia, jutro zaprosić swoich kolegów do domu, wiesz, funkcjonujesz w taki sposób, to buduje zaufanie tego dziecka, że on się nie boi tego świata. On wie, że są ludzie, którzy mu zawsze pomogą. Mm-hmm. To jest bardzo ważne.
3: Sylwia, tak. Podobno bywasz pytana, jak pani to robi, że pani dzieci są takie samodzielne? Co im odpowiadasz?
20: No właśnie, ja im dałam przestrzeń na to, tak? Znaczy po pierwsze to jakby ja nie jestem tą mamą, która krąży wokół dzieci i chce im dogodzić. Ja moje dzieci doskonale wiedzą, co to jest różnica między wysługiwaniem się a pomocą. Mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nigdy dzieci nie zapytałam, czy mają pracę domową, czy się nauczyli. Bo ja chodziłam do szkoły dawno temu i teraz oni chodzą do szkoły, ale ja im mówię, słuchaj, jeżeli masz problem z czymś, to ty możesz do mnie przyjść, ja ci zawsze pomogę. A to jest twój projekt, a nie mój, tak? Znaczy w sensie ty tego pilnujesz, tak? Odwracamy tą dynamikę. Mhm. Więc ja na przykład w ogóle u siebie nie mam takiej pozycji. Ktoś mnie kiedyś zapytał, jakie twoje dziecko ma oceny. Ja mówię, Wie. Chyba Olek, jakie masz oceny? Znaczy naprawdę uważam, że po prostu są rzeczy ważne i ważniejsze, ale to po prostu dzieci mają być tymi osobami, które po prostu w jakimś obszarze mają ten taki ownership nad swoim życiem, tak? A nie ja. To jest ich życie, to jest moje życie.
3: Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca i jesteśmy, jak mówiłam, 3 dni przed Dniem Matki. Zastanawiam się, jak wy, ekspertki, osoby, które nie tylko zajmują się zawodowo tym tematem, ale też praktykują macierzyństwo i rodzicielstwo, czego byście dzisiaj w 2026 roku życzyły matkom w Polsce? Karolina Szymańska.
21: Ja bym

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Znamy zwycięzców i spadkowiczów piłkarskiej ekstraklasy. Za nami ostatnia kolejka rozgrywek. Kilkadziesiąt osób zostało rannych w zderzeniu dwóch tramwajów w Niemczech. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie po 5 latach można odwiedzać bezpłatnie. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Górnik Zabrze w imponującym stylu zdobywa tytuł wicemistrza Polski, Lechia Gdańsk za to trzecim spadkowiczem. Tak zakończyła się ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Tytuł mistrzowski już wcześniej zapewnili sobie piłkarze poznańskiego Lecha. Więcej o ostatniej kolejce spotkań, śledzący mecze Błażej Kulesza.
10: Prawdziwe strzelanie urządzili sobie w Zabrzu podopieczni Michala Gaszparika, prowadząc już po pierwszej połowie z Radomiakiem 5-0. Ostatecznie Zabrzanie sięgają po drugi miejsce, a mecz kończy się wynikiem 6-2. Kradł bramek także na Łazienkowskiej. Tam Legia pokonała Motor Lublin 4-0. Wysoka wygrana jednak nie dała przepustki do gry w europejskich pucharach wojskowym, bo remis dający piąte miejsce w tabeli. Uwaga, w 96. minucie wywalczyli piłkarze GKS-u Katowice. Lech mistrzem w kwalifikacjach Ligi Mistrzów zagra Górnik. Z ekstraklasy spadają Lechia Arka oraz Termalika. W pucharach zagrają Jagiellonia, Raków oraz GKS. I tak kończy się ten sezon PKO BP Ekstraklasy. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Policja wszczęła śledztwo mające wyjaśnić, co było przyczyną czołowego zderzenia tramwajów w Düsseldorfie na zachodzie Niemiec. W sobotnim wypadku rannych zostało ponad 50 osób. Jak przekazała agencja AFP, powołując się na straż pożarną, część poszkodowanych została opatrzona na miejscu, a do szpitala trafiło 28 osób. Tłumy warszawiaków i turystów odwiedziły Wilanów i Muzeum Pałacu Króla Jana III po tym, jak po 5 latach dziedziniec pałacu został za darmo otwarty dla zwiedzających. To pokłosie imprezy techno, jaka była w tym miejscu 2 tygodnie temu. Posadę stracił kierujący placówką od ponad 20 lat dyrektor, zyskali za to mieszkańcy. Bramę dziedzińca otworzyła ministra kultury Marta Cienkowska, podkreślając, że to symboliczne nowe otwarcie tej instytucji.
11: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
9: Prezydent Warszawy, aktywiści oraz mieszkańcy chcą, aby za darmo były dostępne także królewskie ogrody wraz z parkiem, co jest przedmiotem dyskusji, mówi pełniący od tygodnia obowiązki dyrektora muzeum Piotr Kurajec.
12: W Polsce prawdopodobnie żadne muzeum nie byłoby sobie w stanie poradzić bez wpływów z biletów. I my bardzo dziękujemy naszej publiczności, która do nas przychodzi i decyduje się zapłacić za wstęp. Jesteśmy oczywiście otwarci, ale no to wymaga odpowiedniego zaplanowania i policzenia.
9: W sprawie otwarcia bezpłatnie ogrodów i parku toczą się rozmowy między dyrekcją pałacu a Ministerstwem Kultury. Zwierząt w miastach będzie przybywać, wzrośnie też liczba potencjalnych konfliktów na linii człowiek-zwierzę. Zdaniem specjalistów zazwyczaj da się je rozwiązać bez zabijania zwierząt. Do tego potrzeba jednak służb i procedur, a tych brakuje. Adam Zbyryt, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku, wyjaśnia, że z jednej strony to ludzie z kolejnymi strefami głównie podmiejskiej zabudowy coraz mocniej wchodzą na teren zwierząt, z drugiej miasta są dla zwierząt atrakcyjne.
13: Ponieważ zwykle miasta to są tereny, które pozbawione są lepieżników, zapewniają bezpieczeństwo wielu gatunkom zwierząt, a jednocześnie są często pełne pokarmu.
9: Dziś nie jesteśmy na to przygotowani, dodaje profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków PAN.
14: Potrzebne są służby terenowe ochrony przyrody, o których my od dawna jako przyrodnicy mówimy, które by działały w tej przestrzeni, gdzie są konflikty.
9: Naukowiec podkreśla też, że to ludzie muszą zadbać o to, by miasta dla zwierząt nie były atrakcyjne, czyli maksymalnie ograniczyć dostęp do źródeł żywności, na przykład z niezabezpieczonych śmietników. Dzikie zwierzęta, coraz częściej zbliżające się do ludzi i prawidłowe reagowanie w takich sytuacjach to nasz temat weekendu w TOK FM. Więcej na ten